0: zainteresowaniem, jeśli chodzi o naszych odbiorców.
1: Podczas gali można było wysłuchać także koncertu jazzowego Majki Pietruszczak z zespołem.
2: Nowe witacze, odnowione kapliczki, strażackie jubileusze i integracje mieszkańców. W Wieleniej Górze wręczono promesy w ramach programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej. Władze regionu podkreślają, że rozwój lokalny to nie tylko beton i rury.
3: Oprócz dobrej infrastruktury,

0: przedsięwzięcia, wydarzenia. Potrzebne są tego typu działania, jak promocja odnowy dolnośląskiej wsi.
1: A tej determinacji nie brakuje. W tym roku odzew ze strony lokalnych społeczności pobił historyczne rekordy.
2: Liczba zgłoszonych wniosków do tego naboru przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Padł absolutny rekord, 235 zgłoszonych wniosków. To pokazuje, jak ogromny potencjał i energię drzemią w naszych dolnośląskich mieszkańcach.
3: Zarząd województwa, pan marszałek Paweł Gancarz, wnioskował o dokapitalizowanie tej alokacji o 1 000 000 zł, więc mamy w puli 1 600 000. 147 umów będzie podpisanych niebawem.
1: Tylko podczas spotkania w Jeleniej Górze środki trafiły do niemal 60 podmiotów z subregionu wałbrzyskiego i jeleniogórskiego. Zasilą kontaktu gospodyń wiejskich i ochotniczych straży pożarnych, które mają bardzo konkretne plany.
4: My z tych środków zakupimy 2 duże namioty, imprezowe, takie, które się używa na festynach, ale także zestawy biwakowe.
5: W tym roku obchodzimy 80-lecie założenia naszej straży i w ramach tego oczywiście odbędzie się uroczysty apel, potem festyn rodzinny, żeby ci najmłodsi poznali straż od podszewki.
6: Z tej promesy chcemy przede wszystkim postawić na rozwój kulturalny u nas w Chmieleniu, chcemy odnowić kapliczki.
1: Kluczem do sukcesu w wielu miejscowościach okazała się solidarna współpraca kilku organizacji.
7: Pieniądze przeznaczymy na upiększenie naszej wsi, dlatego że zainstalujemy witacze. Dodatkowo zrobimy dla mieszkańców konkurs na kartkę pocztową oraz na zakończeniu projektu zorganizujemy wspólną biesiadę jesienną dla mieszkańców.
8: 11 400. Tak, to jest bardzo fajna kwota. Także myślę, że dzięki tym pieniążkom nasza wioska będzie wyglądała fajniej i mieszkańcy będą zadowoleni.
1: Dla wielu jednostek to także szansa na ocalenie lokalnego dziedzictwa i przekazanie go kolejnym pokoleniom.
9: Fajny gest, że otrzymaliśmy promesę od marszałka województwa dolnośląskiego na realizację naszych działań.
10: Dzięki temu możemy pielęgnować naszą historię oraz kulturę wsi, OSP, zadbać o nasze najmłodsze społeczeństwo, które musimy pielęgnować, żeby miał nas kto zastąpić w przyszłości.
1: Realizacja wszystkich nagrodzonych i dofinansowanych inicjatyw potrwa do końca tego roku.
11: W środę 27 maja w Koneckim Centrum Kultury odbyła się konferencja profilaktyczna organizowana przez Instytut Nowej Kultury. W trakcie niej specjaliści z Instytutu wyróżnili lokalny samorząd. Gmina Końskie otrzymała certyfikat Gmina promująca profilaktykę uzależnień. Spotkanie dotyczące profilaktyki otworzył zastępca burmistrza Końskich Krzysztof Jasiński. Następnie głos zabrała doktor habilitowany Magdalena Szafranek, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Mówiła ona o współpracy z koneckim samorządem i wręczyła burmistrzowi Krzysztofowi Obratańskiemu wspomniany certyfikat.
12: Dzisiejsze wyróżnienie to nie tylko symbol najwyższego uznania, ale także dowód na to, że lokalna współpraca może z sukcesem podejmować działania zapobiegające problemom uzależnień. Sukces ten opiera się na modelowej współpracy wielu partnerów. Władz gminy Końskie, inspektora do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego, Policji, Straży Miejskiej, a także pedagogów, psychologów i nauczycieli. Osiągnięcie to nie byłoby możliwe bez zaangażowania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Stowarzyszenia Abstynentów Klubu Radość, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Związku Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku Aktywni oraz lokalnych klubów sportowych.
11: Burmistrz Obratański dziękował za wyróżnienie i podkreślał znaczenie wszelakiej profilaktyki w działaniach zarządzanego przez niego samorządu.
13: Nie jestem zaskoczony tą oceną, nie dlatego, że przemawia przez mnie jakaś nieskromność, tylko że po pierwsze to nie jest ani pierwszy, ani nawet drugi czy trzeci raz. Działania profilaktyczne w naszej gminie mają bardzo wysoką rangę, bo wynikają z przekonania, które jest dzisiaj, wydaje się, truizmem, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Od wszystkich władz, od najniższego szczebla do najwyższego, głównym oczekiwaniem tych, którzy ich wybierają, tych, którzy odnoszą się do nich, jest oczekiwanie sprawczości. Ta sprawczość może mieć 2 wymiary. Pierwszy, bardziej efektowny, to jest zwalczanie czegoś, co już nastąpiło. Znacznie mniej efektowne jest zapobieganie dramatom, zapobieganie tragediom. To jest efektywne w tym sensie, że mrówcza, często bardzo trudno zauważalna praca, daje efekty w postaci właśnie braku tych dramatów albo ograniczenia ich skutków i ich skali. I z tego punktu widzenia to, co państwo w swoich jednostkach robicie, jest tak ważne i dlatego między innymi znajduje wsparcie ze strony gminy.
11: W dalszej części konferencji Sylwester Lewandowski

0: Dowski wygłosił wykład o narzędziach programu Porozumienie Skuteczny Samorząd – Efektywna Profilaktyka, a doktor habilitowany Magdalena Szafranek mówiła o nieznanych obliczach przemocy domowej, czyli o zaniedbaniu małoletnich.
1: Minęło kilkanaście lat, kiedy to firma Gladpol kupiła nieruchomości na Suchostrzygach. Najpierw dawną masarnię przy ulicy Jagiellońskiej, potem działkę z Urzędem Stanu Cywilnego i siedzibą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Obiekty wyburzono i w tym roku właściciel zdecydował o rozpoczęciu inwestycji budynków mieszkalnych z lokalami usługowymi i podziemnymi halami garażowymi. W przypadku Jagiellońskiej chodzi o dwa obiekty czterokondygnacyjne, a w przypadku Armii Krajowej w planach jest budowa 11-kondygnacyjnego wieżowca. Problem w tym, że na takie inwestycje nie zezwala plan zagospodarowania przestrzennego miasta. Można jednak poprzez uchwałę Rady Miejskiej zrobić odstępstwo od planu. Na budowę obiektów niższych przy Jagiellońskiej Rada Miejska wyraziła zgodę.
2: Nastąpiła zmiana władzy, która po prostu zaczęła rozmawiać i po prostu była przychylna, żeby zmienić ten teren. I jest bardzo dobrze, że ten teren się zmieni za jakiś czas, że po prostu luka zostanie wypełniona dwoma budynkami mieszkalnymi.
1: W przestrzeni publicznej trwa dyskusja co do decyzji Rady Miejskiej w sprawie budowy wieżowca. Poprosiliśmy właściciela firmy Gladpol, Stanisława Gładysza i Grzegorza Piankowskiego z firmy Projekt GP o wyjaśnienia w kwestiach usytuowania wieżowca, miejsc parkingowych czy ruchu kołowego.
3: Czy Suchostrzygi, a konkretnie ten adres na Armii Krajowej, to jest dobre miejsce dla wieżowca?
4: Jeżeli nie tam, to gdzie w Tczewie? To jedyne i ostatnie miejsce, w którym możemy tak wysokie budynki zrealizować. Jedynie Suchostrzygi posiadają tak wysokie budynki w takiej ilości i realizacja kolejnego absolutnie naszym zdaniem wpisuje się w obraz tego osiedla.
2: Ten budynek na miejscu Urzędu Stanu Cywilnego podniesie rangę tak zwanego Manhattanu i po prostu całej dzielnicy Suchostrzygi. Budynek jest przemyślany, wkomponowany. Uważam, że 11 pięter w tym miejscu to jest jak gdyby ciągłość budynków, wieżowców, które znajdują się przy ulicy Jagieły.
4: Mamy dwupoziomowy garaż podziemny plus 10 miejsc na terenie działki na zewnątrz.
3: Jeszcze będą tam obiekty usługowe na parterze. Czy też przewidziano miejsca parkingowe dla pracowników?
4: Tak, one są przewidziane w tym bilansie miejsc ogólnych. Zgodnie z tą analizą, która dzisiaj była przeprowadzona, bo wstępne analizy byliśmy zobowiązani zrobić, wiemy, że nie będzie tam problemu z blokowaniem wyjazdu. Zakładamy także w ramach naszego projektu przebudowę ulicy od wjazdu z ulicy Jasińskiego, łącznie z wyjazdem do ulicy Armii Krajowej. W ramach tej inwestycji planujemy przebudowę tego skrzyżowania. Na pewno wykonamy szczegółową analizę ruchu, symulację ruchu łącznie z ulicą Armii Krajowej. I jeżeli będzie taka konieczność, że będziemy musieli zastosować wyłącznie prawoskręt przy wyjeździe z Jasińskiego, to tak zrobimy, tak żeby ten ruch był płynny.
3: Jeśli pozytywnie Rada Miejska zaopiniuje pana koncepcję budowy wieżowca, to kiedy i w jakiej kolejności pan planuje przeprowadzić obydwa zadania, to przy ulicy Jagiellońskiej i przy Armii Krajowej?
2: Następnym krokiem to będzie prace projektowe.
5: Wydarzenie odbyło się przy świetlicy wiejskiej w Zbychowie. Najbardziej charakterystycznym punktem programu było palenie Strumana.
6: Słomiana kukła, która symbolizuje tak zwany głodny zymk, czyli okres pomiędzy zimą, czyli okresem, kiedy kończą się zapasy, a brakuje jeszcze nowych plonów wiosennych czy też letnich. Struman symbolizuje biedę, nieurodzaj, okres, kiedy doświadczamy głodu, nieurodzaju. I to możemy tutaj się doszukać analogii do marzanny czy do kokoła. Sztruman symbolizuje tą biedę, którą tym symbolicznym spaleniem żegnamy się z tym nieurodzajem.
7: To już jest taka tradycja, nawet chyba z przedwojny to się jeszcze wywodzi tam, ale była aktywowana tutaj w 1992 roku przy świętej pamięci Olka Formele, już ówczesnego radnego. On to zainicjował. I trwała do 18 roku, 2018 rok, z małą przerwą i od zeszłego roku jest wznowiona tutaj ta akcja Zielonych Świątek w Zbychowie.

0: Na odwiedzających czekało wiele dodatkowych atrakcji. Przygotowano wystawę lokalnych twórców, w tym malarstwa i ceramiki, kącik gastronomiczny, zabawy sprawnościowe, dmuchańce i warsztaty malarskie dla dzieci.
1: Piękne dzisiaj święto w Zbychowie i wioskach okolicznych. Chyba jesteśmy jedynym tutaj sołectwem, które w Polsce północnej kultywuje ten zwyczaj palenia szturmana. Jesteśmy tutaj terenem typowo kaszubskim. Gmina Wejchrowa stara się kultywować tą tradycję kaszubską w wszelaki sposób, czy to koła gospodyń wiejskich, czy to Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Jesteśmy tyle warci, ile warta jest nasza historia. Jesteśmy teraz gminą, która ma bardzo dużo młodych, nowych, przyjezdnych mieszkańców i chcemy zachować ten swój taki tradycyjny, pierwotny charakter gminy wiejskiej, gminy typowo kaszubskiej.
0: Na scenie zaprezentowały się dzieci ze szkoły podstawowej z Nowego Dworu Wejherowskiego, a także kabarety i zespoły.
2: W najbardziej prestiżowej kategorii części konkursowej festiwalu, czyli chóry profesjonalne, międzynarodowe jury przyznało dwie równorzędne pierwsze nagrody. Jedna powędrowała do bizantyjskiego chóru Aten z Grecji. Drugą, pierwszą nagrodę otrzymał ukraiński chór kameralny Woskresinia z Iwano-Frankiwska.

0: це дуже неординарний фестиваль, тому що тут тільки музика духовна, церковна. І я розумію, що, можливо, і не дуже легко заманити сюди колективи на фестиваль, отримати велику публіку, і тим не менше ця робота велика робиться, публіка є.
1: В категорії «Хури аматорські świeckie» также były dwie pierwsze nagrody. Otrzymały je Chór Uniwersytetu Wrocławskiego Gaudium oraz Chór Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II Psalmodia z Krakowa.
2: Rok temu w czerwcu umarł nasz dyrygent główny, profesor Włodzimierz Siedlik, któremu ofiarowaliśmy ten występ, ten przyjazd tutaj, który tutaj wieloletnio współpracował z festiwalem, czy to zarówno jako dyrygent chóru, który został zaproszony na koncert otwierający, no ale też przede wszystkim z naszym chórem wielokrotnie tutaj zdobywał też pierwsze miejsce, więc jesteśmy niezmiernie wdzięczni, że mogliśmy mu to jemu dedykować.
3: 45. rocznica tego festiwalu być może nie tak okazała jak w poprzednich latach, a to ze względu na to, że za naszą wschodnią granicą istnieje wojna i chóry, znakomite chóry profesjonalne, akademickie, studenckie z Rosji, z Białorusi, nawet z Ukrainy nie mogą przyjeżdżać, bo po prostu władze na to nie zezwalają. No ale festiwal jak gdyby rozpuszcza swoje macki dalej w świat. Przyjeżdżają chóry z Azji, Armenia, Azerbejdżan.
4: Festiwal spowodował to, co kilka czy kilkadziesiąt lat było nie do wyobrażenia. Oto za moimi plecami dwa chóry. Gruziński i chór z Afryki, z Ghany. Śpiewają dzieło gruzińskiego patriarchy Ili, Kyrie Eleison. Śpiewają wspaniale. To wynik naszej pracy.
1: O laury rywalizowano także w kategorii chóry amatorskie dziecięco-młodzieżowe oraz chóry amatorskie parafialne. Zasługą festiwalu jest popularyzacja nie tylko znanych utworów z ogromnej spuścizny muzyki cerkiewnej, a także prezentowanie nowo odkrytych kompozycji oraz utworów.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj.

0: Czekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Warsztat terapii zajęciowej we Wrocławku to miejsce, w którym osoby z niepełnosprawnością mogą rozwijać umiejętności potrzebne w codziennym życiu. Dla wielu z nich stanowi drugi dom. Placówka obchodziła 30-lecie funkcjonowania. Wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, odpowiadając na potrzeby uczestników warsztatu terapii zajęciowej, zobowiązała się kupić stół do tenisa. Nie minęło kilka dni, a obietnica stała się faktem.
1: Dzisiejsze spotkanie to z jednej strony dalsza część jubileuszu, który warsztaty terapii zajęciowej obchodziły zupełnie niedawno. Piękny jubileusz, pięknie wszystko przygotowane, 30 lat to warsztaty terapii zajęciowej tutaj we Wrocławku to jedna z najstarszych placówek, więc są takimi pionierami, jeżeli chodzi o działania, o pokazywanie, jak trzeba działać, jak trzeba się opiekować i jak bardzo są potrzebni. Więc dzisiaj ten stół rzeczywiście to taki drobny upominek z okazji tego jubileuszu, ale dzisiaj wiele merytorycznych rozmów, które wzbogacają mnie również i też otwierają oczy na problemy, z którymi na co dzień władze placówki się borykają, więc myślę, że to jest bardzo cenny czas, zarówno dla mnie, ale mam nadzieję, że on przyniesie owoce również tym wszystkim, którzy na rzecz osób z niepełnosprawnościami na co dzień pracują i to też doskonała okazja, żeby podziękować im za to, co robią, bo dźwigają niezwykle wielki ciężar na sobie, a wszyscy doskonale wiemy, że tych osób z orzeczeniami, dzieci i osób dorosłych jest coraz więcej, więc takie miejsca, gdzie one są, gdzie te osoby są aktywizowane zarówno tak społecznie, jak i zawodowo są niezwykle potrzebne.
2: Właśnie. Powiedzmy dwa słowa może na temat roli placówek tego typu, w których się znajdujemy. Szerokie spektrum osób z różnym rodzajem niepełnosprawności. Tutaj mogą uczyć się, mogą zdobywać wiedzę i mają osoby, które we właściwy sposób są w stanie się nimi zajmować.
1: Tak, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego mamy jest prowadzonych 36 warsztatów terapii zajęciowej codziennie. 1400 osób z niepełnosprawnościami korzysta z pomocy. Tak jak pan powiedział, z jednej strony są uczeni takiego normalnego przystosowania się do życia, a z drugiej strony uczeni

0: wielu umiejętności, które pomagają im w jakiś sposób czasami wrócić na rynek pracy, do zakładów pracy chronionej, czy też do zakładów aktywizacji zawodowej, więc jest to niezwykle potrzebna placówka, która, mówię, daje szansę tym osobom, ale z niepełnosprawnościami, ale również jest to niesamowita szansa dla tych rodzin, które mogą dzięki temu, że te osoby tutaj trafiają, mogą normalnie żyć, mogą normalnie pracować, tacy rodzice, więc wielkie słowa uznania.
1: Stół do tenisa zostanie niebawem zamontowany. Zrobią to sami uczestnicy warsztatów.
2: Pani Aneta odwiedziła nas dzisiaj, obiecała i słowa dotrzymała. Przywiozła nam profesjonalny stół ping-pongowy. Bardzo się przyda, uatrakcyjni pobyt naszych uczestników. Na pewno będą bardzo z niego zadowoleni. Jeżeli chodzi o montaż takiego stołu, jest to też pewnego rodzaju terapia dla naszych podopiecznych, z tego względu, że będą musieli ten stół rozpakować, popatrzeć w instrukcję, jak to się składa, oczywiście pod okiem instruktora z danej pracowni, ale będzie to też taka forma rehabilitacji społeczno-zawodowej, wynikającej właśnie z montażu tego stołu.
3: Z mojej ostatniej wizyty wiem, że mamy tutaj kilka sal, 7 bodajże, o ile dobrze pamiętam. W każdej dzieje się coś innego, w każdej dzieje się coś ciekawego. Opowiedzmy może też dwa słowa na ten temat.
2: Tak, mamy 7 pracowni tematycznych. Są to różnego rodzaju, poczynając od kuchni, po plastyczną, po rękodzieło, po aktywizacji zawodowej. Może też chciałbym dodać, że moim takim pomysłem na rok 2027 jest utworzenie kolejnej pracowni. Dlatego, korzystając z uprzejmości tutaj naszej wspaniałej telewizji Kujawy, chciałbym zaprosić osoby, które może by chciały zostać tutaj naszymi uczestnikami, ich rodziny, żeby przyszły zobaczyć. My jako warsztat tworzymy dni otwarte, ale tutaj mamy wspaniałą panią kierownik i jeżeli ktoś zadzwoni w każdy inny dzień, umówi się, na pewno pani kierownik pokaże, zachęci i pokaże, jak życie warsztatu wygląda dla potencjalnie przyszłych naszych nowych podopiecznych. Korzystając tu z okazji, też bardzo serdecznie zapraszam do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W tym roku organizujemy 2 turnusy dla dzieci i młodzieży w Jastrzębiej Górze. Jeżeli Państwo byliby zainteresowani pobytem swoich podopiecznych na takich naszych koloniach, serdecznie zapraszamy do biura, ulica Kościuszki 26/6. Zapraszam serdecznie.
1: Do warsztatu terapii zajęciowej przy ulicy Wiejskiej uczęszcza 35 osób w różnym wieku. Zdobywają nie tylko nowe umiejętności i doświadczenia, ale także zawierają znajomości i przyjaźnie. Czują się potrzebni, mają do kogo się odezwać i spędzić aktywnie czas pod okiem opiekunów. We Włocławku powstaje wiele mieszkań na tani wynajem. Flagową inwestycją były bloki zbudowane przy ulicy Celulozowej. Niedawno prezydent Krzysztof Kukucki zaprezentował wyremontowane wnętrza budynku przy ulicy Maślanej, gdzie również można było złożyć wniosek na mieszkanie na tani wynajem. A tuż za rogiem kolejny nabór wniosków.
4: Tych mieszkań tam przygotowaliśmy 23, 2 mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami, więc w różnych metrażach, więc na tym się skupiamy. Natomiast tak jak pan redaktor zauważył, w czerwcu planujemy nabór też na 40, zdaje się, 4 mieszkania, które zostały zbudowane przy ulicy Cellozowej. Więc cały czas tą ofertę dla mieszkańców, tak żeby Włocławek był atrakcyjnym miejscem do życia, żeby tutaj nie tylko dobrze się funkcjonowało, ale też te koszty życia były ograniczone. Cały czas o to dbamy i właściwie co roku kolejne mieszkania udostępniamy. Na przyszły rok też mamy zaplanowane, więc myślę, że no, mogą mieszkańcy ze spokojem sobie tą przyszłość planować właśnie we Włocławku. Myślę, że to sam nabór zazwyczaj trwa 2 tygodnie, więc myślę, że w połowie czerwca mniej więcej ogłosimy nabór. Do końca czerwca on będzie trwał, natomiast samo przekazanie kluczy planujemy raczej na drugą połowę wakacji.
1: Jest to trzeci i ostatni etap budowy osiedla przy ulicy Celulozowej. Budynki zostały szybko postawione dzięki technologii prefabrykowanej. Ostatni budynek, do którego ruszy nabór, jest energooszczędny, wyposażony m.in. w pompę cieplną. W całej kadencji ratusz planuje oddać na tani wynajem 500 mieszkań. Wraz z rozpoczęciem okresu wiosenno-letniego w regionalnych centrach krwiodawstwa spada liczba osób oddających krew. Jak podkreślają pracownicy placówek, to problem, który powraca praktycznie każdego roku. Wakacyjne wyjazdy, urlopy i większa liczba wolnego czasu sprawiają, że dawców jest mniej, a zapasy krwi zaczynają się kurczyć. Tymczasem krew cały czas jest

0: potrzebna pacjentom szpitali, osobom po wypadkach czy podczas skomplikowanych operacji. Przedstawiciele Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apelują do mieszkańców o regularne oddawanie krwi i przypominają, że jedna donacja może uratować nawet kilka osób. Jak zaznaczają, szczególnie potrzebne są obecnie najpopularniejsze grupy krwi, które najszybciej znikają z magazynów.
1: Na ten moment mamy naprawdę niskie stany magazynowe, które cały czas topnieją, ponieważ jest bardzo duże zapotrzebowanie szpitali. Pomimo tego, że mamy sporo dawców, niestety ta krew cały czas jest potrzebna. Krew ma swój termin ważności i dlatego my też apelujemy do naszych dawców o takie wzmożone działania i prosimy ich o to, żeby oddawali krew, tak jak i osocze.
2: A dlaczego warto oddać krew?
1: Dlatego, że przede wszystkim pomagamy innym. Krew i jej składniki jest to lek, którego nie da się wyprodukować w sposób taki w laboratorium albo w fabryce. I jedynym źródłem tego leku jest drugi człowiek. Dlatego tak ważne jest to, żeby właśnie ludzie pomagali sobie nawzajem. My nigdy nie wiemy, kiedy będziemy sami potrzebowali krwi lub leków, które pochodzą właśnie z krwi i jej składników.
2: A jak wygląda cała procedura?
1: Zaczynamy od tego, że rejestrujemy się w rejestracji, do tego jest potrzebny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. U nas musi być to dowód osobisty, paszport, nie jest to na przykład prawo jazdy, dlatego ważne jest to, żeby mieć właśnie któryś z tych dokumentów. Może być w formie elektronicznej, także jeżeli ktoś ma obywatel, to zapraszamy. Trzeba mieć ukończone 18 lat, być osobą zdrową. Później po już uzupełnieniu tutaj wszystkich dokumentów w rejestracji przechodzimy do uzupełniania kwestionariusza. Odpowiadamy tam na szereg pytań dotyczących naszego zdrowia. Przechodzimy do gabinetu laboratoryjnego, gdzie mamy mierzony poziom hemoglobiny lub pobierane próbki badań. Następnie do gabinetu lekarskiego i jak wszystko jest w porządku, to już do sali pobrań, gdzie oddajemy 450 ml krwi pełnej lub około 650 ml osocza.
2: Czy ktoś, jeżeli nie jest pewny, czy może oddać tą krew, tutaj uzyska pomoc?
1: Oczywiście, zawsze. Można do nas zadzwonić, można do nas podejść, my udzielamy takich informacji.
0: Krwiodawcy podkreślają, że oddanie krwi zajmuje zaledwie kilkanaście minut, a może mieć ogromne znaczenie dla osób walczących o zdrowie i życie. Centrum przypomina również, że przed oddaniem krwi należy być zdrowym, wypoczętym i odpowiednio nawodnionym. Już od dzisiaj w regionie rozpoczęło się świętowanie z okazji Dnia Dziecka. Na antenie Radia Kujawy i Radia Włocławek od samego rana trwały konkursy, w których do wygrania były bilety do Jura Parku w Solcu Kujawskim oraz do Pixlandu. To jednak dopiero początek atrakcji, bo kolejne konkursy dla najmłodszych słuchaczy wracają już w poniedziałkowy poranek. Weekend w regionie zapowiada się niezwykle intensywnie. Już dzisiaj we Włocławku rozpoczął się 15. jubileuszowy ogólnopolski zlot zabytkowych Volkswagenów, kobaltowa edycja. Przez cały weekend na przystani Osir nad Zalewem Włocławskim będzie można podziwiać kultowe zabytkowe modele Volkswagena i spotkać pasjonatów motoryzacji z całej Polski. Również dzisiaj o godzinie 15.30 w Centrum Kultury Browar B rozpoczną się eliminacje do 32. edycji Polen Rock Festival. Przez dwa dni na scenie pojawią się artyści walczący o występ na jednej z największych festiwalowych scen w kraju. W piątek koncerty potrwają do późnych godzin wieczornych, a gwiazdem wieczoru będzie Wojtek Szymański. Sobota rozpocznie się już od rana motoryzacyjnymi emocjami przy Hali Mistrzów we Włocławku. O godzinie 10.00 wystartuje motoorkiestra Bokiem na pomoc. Organizatorzy przygotowali drift taxi, symulatory jazdy, pokazy służb oraz paradę klasycznych Volkswagenów. Również od rana tłumy spodziewane są w Zarzeczewie, gdzie rozpoczną się jubileuszowe targi rolno-ogrodnicze. Na odwiedzających czekać będą wystawcy z całego kraju, kiermasze roślin, maszyny rolnicze i rodzinne atrakcje. Południe do świętowania zaprosi także Ciechocinek. O godzinie 12 przy Parku Zdrojowym rozpocznie się 11. ogólnopolska parada i zlot samochodów strażackich organizowany z okazji 140-lecia Miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. W programie przewidziano prezentacje historycznych i współczesnych wozów strażackich, pokazy ratownicze, konkursy i atrakcje dla dzieci. Także w sobotę od godziny 12 Dzień Dziecka świętować będzie Lubanie. Na placu obok szkoły podstawowej pojawią się dmuchańce, karuzele, kolejka elektryczna oraz animatorzy i strefa gastronomiczna. Po południu wydarzenia przeniosą się m.in. do Kowala. O godzinie 14 rozpocznie się tam jarmark kazimierzowski. W programie znalazł się historyczny korowód, występy dzieci i młodzieży oraz koncerty gwiazd. Na scenie pojawią się m.in. Marcin Daniec, zespół Klasik, Nowator oraz Mister Sebi. Godzinę później o 15 w Starym Brześciu rozpocznie się 15. święto Żuru Kujawskiego. Oprócz konkursu kulinarnego i rodzinnych atrakcji, organizatorzy przygotowali koncerty, a gwiazdą wieczoru będzie Jacek Sechurski. Po jego występie zaplanowano dyskotekę pod gwiazdami. Niedziela upłynie głównie pod znakiem rodzinnych wydarzeń z okazji Dnia Dziecka. Już od rana w Zarzeczewie najmłodsi będą mogli zobaczyć alpaki, konie, króliki i prawdziwy kadłub samolotu podczas specjalnego Dnia Dziecka organizowanego w ramach targów rolno-ogrodniczych. O godzinie 12 wielkie święto najmłodszych rozpocznie się także na Stadionie Miejskim w Izbicy Kujawskiej. Organizatorzy przygotowali dmuchańce, konkursy, pokazy taneczne oraz strefę gastronomiczną. Od godziny 13 na włocławskim Słodowie odbędzie się rodzinny piknik połączony z rejestracją potencjalnych dawców szpiku dla fundacji.

0: stacji DKMS. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma zwrócić uwagę na ideę dawstwa i pomóc osobom walczącym z nowotworami krwi. Godzinę później stary rynek we Wrocławku zamieni się w prawdziwą krainę magii i dziecięcej radości. Z okazji Dnia Dziecka na dzieci oraz ich rodziców czeka bajkowy piknik rodzinny pełen kolorów, muzyki i fantastycznych atrakcji.
1: Wspólnie ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Śródmieścia Włocławek chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić na bajkowy Dzień Dziecka. To wydarzenie odbędzie się na starym rynku już w najbliższą niedzielę od godziny 14 do godziny 16. Jak co roku przebierzemy się za bajkowe postacie, będą różne atrakcje dla dzieci, ale może o tym powie więcej prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Śródmieścia Włocławek.
2: No jak co roku organizujemy piknik na starym rynku w takim bajkowym klimacie, tak, przebieramy się za jakieś postacie bajkowe wszyscy. Atrakcje zapewnia nam firma Event, która co roku nas wspiera i z nami współorganizuje to wydarzenie. Zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami od godziny 14 do 16 na stary rynek. Będą tam strefa dmuchańców oczywiście, animacje dla dzieci, konkursy z nagrodami, tatuaże kolorowe, warkoczyki, malowanie buzi. Także myślę, że każde dziecko znajdzie coś dla siebie. Serdecznie zapraszamy.
0: Z kolei o godzinie 15 w strefie Falborek w Brześciu Kujawskim rozpocznie się Festiwal Radości. Dla dzieci przygotowane dmuchańce, piana party, animacje, przejażdżki motocyklowe oraz spotkanie z żywym dinozaurem. Włocławek zakończy się muzycznie. W niedzielę o godzinie 19 w Bazylice Katedralnej we Włocławku odbędzie się koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej. Przed publicznością wystąpi profesor Bartosz Jakubczak z Warszawy. Zielone tereny Śródmieścia mają przebiegać od parku Władysława Łokietka do Placu Wolności wzdłuż ulicy Jagiellońskiej, Szczęśliwej przez skwer na Zielonym Rynku i ulicę Zduńską. Inwestycja budzi ostatnio ogromne emocje. Zgodnie z założeniami prace miały zostać zakończone w lutym. Z uwagi na surową zimę termin został przedłużony do końca maja. Koniec maja nadszedł, a końca prac nie widać. W mijającym tygodniu prezydent Wrocławka spotkał się z przedstawicielem wykonawcy firmy Balzola.
3: Do Wrocławka przyjechał dyrektor generalny tej firmy i wszyscy usiedli do rozmów, ponieważ tak jak pan redaktor wspomniał, do końca realizacji tego zadania czas minął, a niestety prace nie są ukończone. Konkluzją z tych rozmów było danie jeszcze czasu wykonawcy na zrealizowanie tego zadania, mianowicie do końca czerwca tego roku. Prezydent Wrocławka Krzysztof Kukucki wymusił również, że kolejne spotkanie ma odbyć się 10 czerwca, na którym mają być przedstawione postępy tych prac. Rzeczywiście te wszystkie ustalenia w zakresie zintensyfikowania działań, które mają zmierzać do zakończenia tej inwestycji, rzeczywiście idą w dobrym kierunku. Wykonawca zobowiązał się, że właśnie do końca czerwca tego roku wszystkie prace nawierzchniowe zostaną wykonane, a tym samym będzie oddane to do użytkowania mieszkańców. Tutaj bardzo nam zależy na tym, żeby te prace jak najszybciej zakończyć, ponieważ wiemy, że ta inwestycja wywołuje bardzo dużo emocji wśród mieszkańców, ale nie tylko mieszkańców, ponieważ miasto troszczy się również o podwykonawców, którzy biorą udział w tej inwestycji. Zależy nam tutaj, żeby zabezpieczyć ich interes, ponieważ każdy dzień zwłoki, kolokwialnie mówiąc, może dawać im po kieszeni.
0: Co z karami za niedotrzymanie terminu? Ratusz na ten moment nie zabiera głosu w tej sprawie. Usłyszeliśmy zapewnienie, że stan prac na koniec maja, a więc kiedy miały zostać zakończone, został szczegółowo udokumentowany. Prezydent odbył również spotkanie dotyczące remontowanego mostu.
3: Również w tym tygodniu, również zgodnie z zapowiedziami, odbyło się spotkanie władz miasta z wykonawcą, z projektantem, ale również z profesorem Arkadiuszem Madejem, wybitnym specjalistą z dziedziny mostownictwa. I po tym spotkaniu, gdzie pan profesor przedstawił swoją jednoznaczną opinię na temat stanu technicznego poszczególnych elementów mostu, wykonawca oraz projektant mają czas na to, żeby podjąć decyzję i rozpocząć działania związane z kolejnym etapem tych prac. Jesteśmy umówieni, że ta decyzja będzie w przyszłym tygodniu i do tego czasu czekamy z kolejnymi etapami prac. Oczywiście te prace, które mogą się toczyć, czyli związane z chodnikami czy z pracami antykorozyjnymi, dalej wykonawca podejmuje i podejmować powinien. Na Natomiast konkretne decyzje dotyczące tej konkretnej analizy

0: analizy, ekspertyzy będą podejmowane w przyszłym tygodniu.
1: Ostatnie dwie kwestie dotyczące mostu. Pierwsza, ile zostanie przedłużony termin jego remontu? I druga kwestia, też paląca, myślę, mieszkańców. Czy róg na moście zostanie całkowicie zamknięty, czy w ogóle jest rozważany taki scenariusz?
0: Na ten moment nie ma jeszcze decyzji co do przedłużenia prac związanych z mostem, natomiast miasto rozpatruje wiele możliwości upłynnienia tego ruchu na moście. Zwróciliśmy się do Wojska Polskiego z zapytaniem, czy byłaby taka możliwość rozłożenia, zamontowania mostu pontonowego. Tutaj dostaliśmy informację, że taki most nie byłby w stanie technicznie, nie jest to możliwe, żeby on powstał. Tutaj można by było ewentualnie zamontować most tak zwany techniczny, tymczasowy, natomiast jest to bardzo kosztowne, a dalej by też tego problemu to nie rozwiązało, ponieważ tego typu mosty mają taką cechę, że ruch odbywałby się tylko w jednym kierunku. W związku z tym dementuję i zaprzeczam wszelkim plotkom dotyczącym zamknięcia mostu. Miasto nie planuje takiego ruchu. Tylko środowiska we Włocławku, które są bardzo nieprzychylne i próbują zbić kapitał polityczny na każdym temacie we Włocławku, taką dezinformację sieją. Tutaj miasto w tym zakresie nie planuje zamknięcia mostu. Wręcz przeciwnie, rozważamy również możliwość upłynnienia tego ruchu w taki sposób, żeby tym ruchem kierował osoba sygnalizująca, a nie może tak jak jest teraz sygnalizacja świetlna.
2: W związku z prowadzonymi pracami przypominamy o utrudnieniach w ruchu drogowym.
3: Jak myślę, słuchacze i widzowie świetnie wiedzą, od kilku miesięcy toczą się głównie inwestycje pod nazwą Zielone Tereny Śródmieścia oraz ulica 3 Maja Łonerfem i te ulice cały czas są zamknięte. Pokrótce przypomnę, to jest Zduńska, Miedziana, część Zielonego Rynku, Szczęśliwa, Jagiellońska, no i oczywiście 3 Maja. Tutaj postępy cały czas się toczą, dementuję pogłoski, że tutaj wykonawca zszedł z placu budowy, nic takiego nie ma miejsca, wykonawca jest na budowie, realizuje wszystko tak jak powinien. Jeśli chodzi o zamknięcia, to również część ulicy Pustej na dzielnicy Południe, to od 28 maja w związku z budową przyłącza cieplnego do jednej z posesji, tam fragment jest nieprzejezdny do mniej więcej 10 czerwca, bo takie mamy informacje.
2: A przed nami kolejne inwestycje. W planach budowa ronda w pobliżu Powiatowego Urzędu Pracy oraz tunel pod torami na osiedlu Zazamcze.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Psychopedia, witamy Państwa serdecznie. Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog. Dzień dobry,
1: Dzień
0: Ewo.
1: dobry.
0: Proszę Państwa, Dzień Dziecka przed nami i on przypada co prawda w poniedziałek, ale już w weekend niektórzy rodzice, którzy, szczególnie ci, którzy wiedzą, że w poniedziałek idą do pracy i tego czasu będą mieć mniej, przygotowują się do tego święta najmłodszych. No i właśnie, co możemy zaproponować dzieciakom, jak spędzić ten dzień, żeby był fajny, pewnie ile rodzin, tyle pomysłów, ale co jest najważniejsze?
1: Najważniejsze, myślę, jest to, czego w obecnych czasach mamy najmniej, czyli po prostu wspólny czas, bo tego rzeczywiście brakuje. Na to dzieci najczęściej się skarżą i rodzice zresztą też często mówią, że choćby chcieli, to tego czasu za wiele nie mają. Także myślę, że najlepszym prezentem dla każdego z dzieci będzie to, aby ten czas po prostu wspólnie, aktywnie spędzić, bo najczęściej dzieci właśnie tak ten czas spędzać lubią. Także trzymajmy tylko kciuki za pogodę i korzystajmy z wyjść, placów zabaw, rowerów i wszelkich innych
0: Czyli
1: aktywności.
0: dobrym pomysłem jest obchodzenie tego dnia właśnie w weekend, w przededniu Dnia Dziecka, bo tego czasu zwykle mamy więcej i zabawy może być więcej. Ta zabawa może być trochę dłuższa, bo nie trzeba zaganiać do łóżka, prawda?
1: Zgadza się i podejrzewam, że pewnie też wiele będzie się w tym czasie działo ogólnie w mieście, w okolicach, gdzie pewnie będzie mnóstwo wydarzeń, z których też ludzie będą korzystali. Zazwyczaj jakieś dmuchańce i inne rzeczy się wtedy rozstawiają, także zależnie co kto lubi, warto po prostu skorzystać i przede wszystkim wsłuchać się tego dnia w potrzeby dziecka, żeby to były jego marzenia spełnione, a nie nasze.
0: No właśnie, nie musimy gonić w piętkę, prawda?
1: Dokładnie.
0: Wyluzujmy. No więc świętujmy, proszę Państwa, Dzień Dziecka wspólnie z tymi od najmłodszych po tych najstarszych, bo te dzieci również potrzebują nas, choć wydaje nam się, a czasami wręcz pokazują nam, że wcale tak nie jest. Tyle o świętowaniu, ale o dzieciach sobie dziś porozmawiajmy i pojawienie się w rodzinie dziecka to jest wywrócenie jakby naszego życia do góry nogami. Tak naprawdę wiele par ma dużo obaw, że dla nich skończy się życie, a tak do końca też nie jest. Po prostu ono wygląda inaczej.
1: Powiedziałabym tak, na pewno coś się kończy. Tak, coś się kończy, ale też coś się zaczyna. Nie bez powodu mówi się, że w chwili narodzin dziecka rodzi się też matka, rodzi się ojciec, a więc zmienia się na pewno bardzo, bardzo dużo i potrzebujemy takiej świadomości przede wszystkim, myślę, i nastawienia na to, że jesteśmy na te zmiany gotowi, otwarci i chętni i wtedy jak najbardziej będzie to coś dla nas. Natomiast jeśli zakładamy, że rzeczywiście nic się nie zmieni i wszystko będzie jak dawniej,
0: i że uda
1: tylko
0: się to pogodzić.
1: Tak, no to możemy się rozczarować po prostu, bo jak wiemy doskonale, życie lubi planować za nas i to, że nasz scenariusz gdzieś tam jest piękny, poukładany i uważamy, że uda się pracować, zajmować dzieckiem i ono nigdy nie będzie chorowało. No często ta wizja się rozjeżdża, także warto też obmyślić wszystkie takie awaryjne kwestie na zaś, żeby po prostu potem nie być rozczarowanym.
0: No właśnie, to jest tak, że bierzemy odpowiedzialność tego jednego dnia w momencie narodzin już do końca życia i
1: tak.
0: Nikt nas z tego nie zwolni. Ta świadomość też jest potrzebna.
1: Nikt nas z tego nie zwolni, ale też nikt nas nie uczy, jak działać i jak sobie z tym wszystkim radzić.
0: No więc co, proponuję, że na przykład pary, które świadomie podejmują taką decyzję, żeby zaczęły wcześniej, nie wiem, dużo czytać, oglądać, podpytywać, jak to jest, co się zmieni, żeby no, nie być tak zaskoczonym bardzo, żeby
1: Tak,
0: być przygotowanym na pewne
1: zdecydowanie.
0: sytuacje, że to jest dobry sposób.
1: Czytanie, rozglądanie się na pewno będzie takim sposobem, który będzie

0: wprowadzał w tematykę, natomiast mimo wszystko chyba najbardziej stawiałabym na rozmowy z tymi, którzy już to przeżywają, bo wiemy, że teoria idzie swoją ścieżką i ona jak najbardziej jest ważna, żeby ją znać, ale jednak dobrze jest też podejrzeć to prawdziwe życie, a więc jeśli mamy znajomych czy też rodzinę, która ma te małe dzieci, warto przyjrzeć się temu, jak to dokładnie wygląda, być może gdzieś tam trochę też, jeśli mamy takie możliwości, zaangażować się i się sprawdzić, jak ja się w tym czuję. Jeżeli chcę rzeczywiście podejść do tego bardzo świadomie, to warto wykorzystać wszelkie możliwe opcje i przyglądać się też sobie właśnie, jak ja się w tej roli czuję.
1: Ale pamiętasz, jak rozmawiałyśmy tu o macierzyństwie, to większość mam, doszłyśmy i to sama potwierdziłaś do takiego wniosku, mówi o macierzyństwie tylko w samych superlatywach, nie przyznaje się do tych trudnych chwil. To czasami trudno jest zweryfikować.
0: Tak, to na pewno tutaj potrzebujemy wtedy takich osób, które są gotowe, otwarte do tego, żeby powiedzieć nam o tym, co jest też trudne. Dlatego, że rzeczywiście to też jest bardzo krzywdzący obraz, który właśnie potem powoduje powstawanie na przykład tych procesów, które prowadzą do depresji poporodowej, bo jeżeli obserwuję i wydaje mi się, że ta mama świetnie wygląda, choć tak naprawdę nosi bieliznę wyszczuplającą pod warstwą ubrań, żeby teoretycznie wyglądać tak, jakby tego chciała, tak, gdzieś tam zatuszuje makijażem ogromne cienie pod oczami, wypije 3 kawy i udaje, że jest w porządku, wyspałam się, no to ten obraz rzeczywiście będzie dla rodzica krzywdzący i potem z tego też rodzi się właśnie ta wizja, że nie, no tak źle to nie jest, wszystko w porządku, jakby inni świetnie sobie radzą, super wyglądają, a potem okazuje się, że kiedy ja się zderzam z tym prawdziwym obrazem, to wydaje mi się, że jestem jedyny na świecie, który sobie nie radzi, któremu jest ciężko i któremu nie wychodzi.
1: I który ma takie dziecko, z którego nie można opanować, prawda?
0: Dokładnie.
1: Więc nie tylko ze mną jest coś nie tak, ale z moim dzieckiem również. Przez lata zmieniało się też sposób podejścia do wychowania dzieci. Kiedyś mówiło się o takim twardym wychowie, czyli pełnej konsekwencji. Nawet klaps nie przeszkadzał, jeśli dziecko na to zasłużyło, takim wymaganiach surowości. Później przyszedł taki moment, kiedy bardzo kładziono nacisk na bezstresowe wychowanie, które nie też mam wrażenie, do końca się nie sprawdziło. A jak jest teraz?
0: Tak, to na pewno kiedyś przede wszystkim stawiano na takie bardzo autorytarne podejście, gdzie była głowa rodziny, najczęściej to był tata, od którego zależało wszystko i jemu trzeba było się całkowicie podporządkować i powiedzenia typu dzieci ryby głosu nie mają były na porządku dziennym i to było oczywiste, że dziecko nie ma prawa się odezwać, nie ma prawa decydować, nie ma prawa powiedzieć o swoich potrzebach. Potem przyszedł taki czas, gdzie mówiono o tym bezstresowym wychowaniu, które tak naprawdę jest najbardziej stresującym wariantem, jaki tylko
1: to powiedz
0: damy
1: trochę o nim.
0: radę
1: Dlaczego?
0: Tak znaleźć. Dlaczego? Dlatego przede wszystkim, że jeżeli w domu pozwalamy na wszystko, tak naprawdę wiąże się to po prostu z przyzwalaniem. I jeżeli my przyzwalamy na wszystko i o wszystkim mówimy w superlatywach, kiedy coś się wydarzy, mówimy, że nic się nie stało, dziecko coś popsuje, nie musi naprawić, nie musi się niczym przejmować, to ono kształtuje sobie taki obraz, że tak jest wszędzie. I później, kiedy idzie do szkoły, kiedy idzie do przedszkola, ono nie jest przygotowane na to, że inni będą reagować inaczej. I tu się zaczyna ten prawdziwy stres związany z właśnie tym, że tak jestem wychowywany w domu, a jednocześnie świat jest zupełnie inny i on mi funduje mnóstwo stresu, bo tutaj mi ktoś powie, że rysunek jest brzydki, a mama mówi, że rysuje najpiękniej na świecie, tak? Ktoś zwraca mi uwagę, że coś zepsułem, a przecież w domu można psuć wszystko i nie ma konsekwencji, więc dziecko jest całkowicie zagubione i to powoduje w nim największy tak naprawdę stres. A więc to na pewno też nie był taki sposób adekwatny, wychowawczy. Natomiast myślę, że w chwili obecnej jesteśmy też w takim ogromnym zagubieniu. Trochę między właśnie tym podejściem autorytarnym, a przyzwalającym. Staramy się być tak zwanym rodzicem zrównoważonym. O tym przede wszystkim mówi psychologia, aby iść w tym kierunku, ale takie najprostsze to nie jest, szczególnie dlatego, że zwykle, jak to w naturze bywa, my się równoważymy, a więc jeśli jeden rodzic jest bardziej przyzwalający,

0: wiodący, to drugi staje się bardziej autorytarny i ciężko o to zrównoważenie.
1: No właśnie, jak dobrze wychować dziecko?
0: Myślę, że gdybyśmy mieli taki gotowy przepis, który
1: No
0: jeszcze
1: właśnie.
0: byłby realny, to nie musiałybyśmy w ogóle zadawać tego pytania, więc
1: Ty
0: rzeczywiście
1: miałabyś
0: jest
1: pusty
0: tak.
1: gabinet,
0: Tak,
1: prawda?
0: no myślę, że ten zawód po prostu mógłby też nie istnieć, a przynajmniej jeżeli chodzi o taki obszar psychologii wychowawczej. Natomiast no na pewno nie mamy jednej recepty. Każde dziecko przede wszystkim jest inne i myślę, że najważniejsze jest to, i każda rodzina jest inna, żeby wsłuchiwać się w potrzeby zarówno rodzica, jak i dziecka. I właśnie pamiętać o tym, aby też nie zakładać, że dziecko jest tym najważniejszym członkiem rodziny. O tym też dużo mówi właśnie wychowanie zrównoważone, że dziecko nie jest ani mniej, ani bardziej ważne. Ono jest tak samo ważne, jak każdy inny członek rodziny i potrzeby każdego są tak samo
1: Ja myślę,
0: ważne.
1: że nie jedna mama teraz się złości na
0: Tak.
1: ciebie, jak to słyszę.
0: Tak, dokładnie. Jest to pewnie ogromnym szokiem, ale jednak zwróćmy uwagę, kiedy zgłębimy się bardziej, kiedy najlepiej nam się bawi z dzieckiem, kiedy najlepiej nam się spędza ten czas. No wtedy, kiedy my jesteśmy wypoczęte, zadowolone, spokojne, a nie wtedy, kiedy jesteśmy pełne napięć i stawiamy dziecko na piedestale, uważamy, że dla niego wszystko, a my na koniec dnia oczy na zapałki i jakoś to będzie, tak? I następnego dnia wstajemy, staramy się znowu być najlepsze, ale to prędzej czy później pęka. I okazuje się, że jednak ten trzeci, czwarty dzień z rzędu już taki piękny nie jest, tylko rzeczywiście jest mnóstwo stresu, napięć, co dziecko też wyczuwa.
1: Trudno jest być takim zrównoważonym rodzicem, o którym ty mówisz, szczególnie w tym pierwszym etapie życia dziecka, prawda? Kiedy
0: Dokładnie.
1: ono wymaga większej uwagi. To nie jest tak, że od narodzin już możemy być tym twardym, ja będę się trzymała tej zasady, a niech sobie płacze, tak? To też
0: Dokładnie.
1: jest ważne. Powiedz, kiedy tak naprawdę zaczyna się ten moment, kiedy już powinniśmy właśnie skończyć z tą nadopiekuńczością, że dziecko jest zaopiekowane, jest najedzone, zdrowe i tak dalej, i zaczynać pokazywać, że właśnie, że mamy takie same prawa, jeżeli ty jesteś zmęczony, ja też mam prawo.
0: No,
1: Kiedy
0: tak
1: jest ten moment?
0: naprawdę już mniej więcej w okresie takim po drugim, koło trzeciego roku życia, u dziecka też rodzi się tak zwana potrzeba autonomii, a więc na początek decydowania, nie ubiorę tych bucików, chcę inne. Ten kubek mi się nie podoba, daj mi inny. Nie będę jeść widelcem, chciałbym zjeść łyżką, tak? Więc to już jest ten ważny moment, kiedy też dziecko daje nam taki sygnał, jestem gotowy na to, aby nieco zmieniać te zasady i reguły. I to ważne, żeby dawać dziecku w tym momencie sygnał, słuchaj, jakby ty jesteś zmęczony zazwyczaj po zupce, ja jestem zmęczona, kiedy przychodzę z pracy. Oczywiście dziecko nie zrozumie, kiedy mu powiemy, ja teraz chcę się położyć, leżeć i nic nie robić, ale jest mnóstwo zabaw, które możemy wykorzystać rzeczywiście na przykład na leżąco i dziewczynka bardzo chętnie pobawi się we fryzjerkę, która będzie czesać nam włosy, kiedy my będziemy leżeć. Jeśli jesteśmy gotowi, to może nas pomalować, może nam tam porobić tatuaże jakieś najlepiej zmywalne i tak dalej, tak? Ale są zabawy, które możemy wdrożyć właśnie w ten odpoczynek i pokazać dziecku, że ja teraz nie jestem gotowa na pełną aktywność, ale też ciebie nie opuszczam. Więc też warto zwracać uwagę na to, abyśmy my trochę wychodzili poza ten schemat, bo bardzo często jest tak, że jesteśmy właśnie tacy skrajni zero-jedynkowi. Albo autorytaryzm, albo przyzwalanie, albo odpoczynek, albo ciężka praca, nic pomiędzy,
1: pośrodku.
0: tak? A jednak, kiedy się przyjrzymy, to są możliwości, aby jednak wdrożyć coś pośrodku i warto przyglądać się tym możliwościom właśnie dla takiego dobrostanu całej rodziny.
1: Jesteśmy takim zrównoważonym rodzicem. Umówmy się, że nam się udaje, bo to czasami też kosztem naszego zdrowia, bo my często odpuszczamy dzieciom, bo nie mamy już siły z nimi. No nie chciałabym tego nazwać walczyć, ale to taka trochę walka i siłowanie jest czasami,
0: Tak.
1: Że pójdziemy tędy, a nie tamtędy. Przychodzi ten moment, że mamy już dziecko dorastające, dojrzałe, zaczynamy z nim rozmawiać po dorosłemu. I czy to jest taki moment, kiedy możemy zacząć traktować dziecko jako partnera, czy jednak dziecko powinno pozostać, mimo że osiąga pełnoletność, dzieckiem i te pewne granice, ja jestem mama, tata, mimo że się fajnie nam gada, ale musisz mieć tego świadomość.

0: oszczędności, jak to jest.
1: Tak, no zależnie od wieku na pewno te granice będą inne, ale tak naprawdę pozostają, myślę, do samego końca, nawet wtedy, kiedy mamy i 40 lat i 60, jeżeli ten rodzic nadal żyje, to jednak jakaś granica pewnego rodzaju jest, ona zmienia się zależnie od czasu, często też zależnie od relacji, jaką mamy, natomiast ten wiek gdzieś tam zawsze i sama struktura rodziny będzie sprawiała, że te relacje będą układały się różnie. Natomiast na pewno z wiekiem przychodzi coraz większe partnerstwo, bo możemy rozmawiać o innych rzeczach, wspierać się w różnych tematach. Oczywiście pamiętając, że rodzic to rodzic, a dziecko to dziecko.
0: No właśnie,
1: więc
0: o to pytam, czy ta granica jak się zatrze, czy to też dobrze robi takiemu nastolatkowi?
1: No niedobrze, zdecydowanie no. Niedobrze, bo warto dbać o to, aby nastolatek nie czuł się właśnie takim
0: kolegą, kumplem.
1: Partnerem w tym znaczeniu, na przykład, że nie ma taty, a ja zastępuję ojca, tak? I tutaj ty wszystko ponaprawiaj, pozałatwiaj, takie męskie sprawy, to ty od tego jesteś, tak? To często tak się właśnie kończy i tutaj warto zwracać wtedy na to uwagę, że może to nie być zdrowe, bo będzie prowadziło do nadmiernego poczucia odpowiedzialności u dziecka, ale nawet w takim zdrowym systemie rodzinnym, który będzie pełną rodziną, również takie sytuacje mogą się zdarzać, gdzie dziecko będzie przejmowało nad wyraz wiele ról, które nie są przypisane jemu jako dziecku, niezależnie od tego, w jakim wieku jest. Także na to też zwracajmy uwagę, bo to później bardzo intensywnie przekłada się na przyszłość i często na takie przekonanie, że ze wszystkim muszę sobie radzić sam, bo skoro już w dzieciństwie byłem tym a la dorosłym, który miał sobie radzić ze wszystkim, no to tym bardziej w dorosłości nie mogę prosić o pomoc, ze wszystkim muszę sobie poradzić, samemu na nikogo nie mogę liczyć, tak? Więc to też wszystko ma swoje konsekwencje psychologiczne, niestety.
0: Mamy niż demograficzny, o czymś, co świadczy o tym, że coraz trudniej młodzi ludzie, ale już też nie tacy młodzi, bo teraz bardzo dojrzali ludzie dopiero decydują się na dzieci, rezygnują z tego rodzicielstwa. Ale są jeszcze rodziny, których jakby jest nie tylko jedno, ale dwójka, trójka, czwórka dzieci. No i tam też trochę trzeba uważać, bo jak się pojawia młodsze dziecko, no to ten starszak taki się czuje trochę odsunięty. To jest taki częsty błąd wynikający z tego, że jakby tym małym trzeba więcej się zaopiekować.
1: Tak, to na pewno i też zwykle następuje taki proces, gdzie ta mama, która wraca ze szpitala i z tym noworodkiem i patrzy na swoje starsze dziecko, ono automatycznie wydaje się o wiele większe niż w momencie, kiedy wychodziłam
0: z
1: domu,
0: z
1: żeby rodzić. Mówię zdecydowanie z autopsji, gdzie moje dziecko, kiedy wracałam do domu, miało 2 lata z kawałkiem, a naprawdę wydawało się już ogromne w porównaniu do tego niemowlaczka. Nie mówię tylko o kwestiach fizycznych, ale też jakby psychicznie zaczynamy dostrzegać, że to dziecko dojrzewa, że ono jednak więcej potrafi, wtedy też widzimy tę autonomię, tylko najczęściej jest tak, że w tym momencie dziecko już do końca jej nie chce od nas dostawać, bo ono kiedy widzi, że jest ten niemowlak, to już teraz to mamo, to nie, to wcale nie jest tak, że ja chcę wybierać, teraz to ty za mnie wybierz, teraz to ty mi pomóż, teraz to ty przy mnie bądź, no bo podziel tę uwagę. No ale tu też ważny aspekt, że wiele przygotowań przed warto poczynić.
0: No właśnie, łatwo w tej sytuacji, o której mówię, kiedy pojawia się drugie dziecko, właśnie sprawić, że to jeszcze małe, ale już starsze, szybko poczuje się jak taki dorosły, prawda? To, o czym mówiłaś wcześniej, tak. Że to nie jest wcale dobre.
1: Na pewno, dlatego że to też jest dla dziecka dodatkowy szok. Sam fakt tego, że pojawia się nowy członek rodziny, ten nowy człowiek w naszym domu, jest już szokujący, a to, jak to wpływa na mnie, a na to nie byłem przygotowany, jest też kolejnym szokiem. Dlatego na pewno bardzo istotne jest to, aby przygotowywać dziecko jak najlepiej potrafimy. Oczywiście my nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszelkich sytuacji, które się zadzieją i na to też się przygotujmy, że nie będzie przewidywalnie, ale właśnie o tym też warto rozmawiać, że może się zdarzyć, że dzień będzie trudny i ja nie wiem, jak on się potoczy. Będziemy starać się sobie radzić, będziemy mieli jakieś sposoby, ale może się okazać, że czasem i ten dzień się całkowicie

0: można zagłaskać, to jest oczywiście takie powiedzenie, zagłaskać kotka na śmierć, a można zakochać dziecko tak bardzo, że jego dorosłe życie będzie mocno wypaczone.
1: Myślę, że nie są to sytuacje częste, ale jednak się zdarzają. Szczególnie w przypadku jedynaków, a jeszcze częściej widzimy to z takiej perspektywy, jeżeli rodzice na przykład się rozstają, kiedy dziecko jest małe i rodzic nie wchodzi w żaden inny związek, tylko bardzo intensywnie koncentruje się i przelewa jakby wszystkie te uczucia, całą swoją uwagę, cały swój czas właśnie na to jedno dziecko, na tego jedynaka, którego za wszelką cenę nie chce stracić. W takim sensie choćby nawet psychicznym i często gdzieś tam zaczyna się niepozwalanie na przykład na chodzenie do kolegów, albo ja będę siedzieć taka sama, taka smutna, jakby teraz to już nikt ze mną nie przebywa, nikt mnie nie chce, tak więc to też może tutaj bardzo intensywnie później wpłynąć na przyszłość, dlatego warto pamiętać o tym, właśnie tutaj zmierzamy do tego, o czym już trochę powiedziałyśmy, czyli do tego, że to dziecko nie może być partnerem, ono nie może zastąpić w tym momencie tej osoby, której nam zabrakło. Dziecko pozostaje dzieckiem, ono nadal potrzebuje granic, ono nadal potrzebuje naszej uwagi, ale nie właśnie takiego pełnego zatroskania i nadopiekuńczości, bo to nigdy nie służy.
0: I dzielenia się na pewnym etapie jakimiś problemami i tak dalej.
1: Zdecydowanie. Na pewno nie dokonujemy takiej parentyfikacji i nie wdrażamy dziecka w te trudności. Oczywiście, kiedy to wszystko gdzieś tam przekracza już granice i dziecko zaczyna zauważać, to tłumaczymy mu, ale nadal na jego poziomie, a nie opowiadając dokładnie wszystko, co się zadziało między nami, a co tam, jak przebiegła sprawa rozwodowa, a co zrobił dokładnie tata, a co zrobiłam ja i odwrotnie, co tam się zadziało, tak? Dlatego, że dziecko nie jest na to gotowe. Rodzi się w nim ogromny konflikt, po której stronie ma stanąć, bo czuje, że musi wybierać i tak naprawdę
0: poczucie winy, że to może ona.
1: Że to moja wina, bo gdyby mnie nie było, to może by się nie kłócili, może byłoby inaczej. Tak więc tutaj mnóstwo też takich sytuacji, na które musimy po prostu zwracać uwagę i być bardzo czujni.
0: Szalona to odpowiedzialność za młodego człowieka i ukształtowanie jego w zasadzie w przyszłości, bo od tego, co się wydarzy w dzieciństwie, zależy, jak my sobie będziemy układać życie. Tak. Niełatwo jest być rodzicem, to wyzwanie, ale dzieckiem też wcale nie jest łatwo być, zwłaszcza w dzisiejszych czasach.
1: Tak, zdecydowanie tak, dlatego że to dzieciństwo jest zupełnie inne. Ono jest naznaczone cyfryzacją, takimi sytuacjami, które są trudne, niepoznane, w które rodzic jeszcze nie zdążył wejść i poznać, a dziecko już w nich jest i nie może znaleźć też rozwiązań, nie wie, gdzie się udać, nie rozumie często, że coś jest złe. No a dodatkowo też wszystko jednocześnie bardzo szybko się zmienia, więc tak naprawdę cały czas jest to takie dostosowywanie. Nie ma takiej stałości, tylko ciągłe podążanie i wchodzenie w nowe etapy, a więc nie tylko to, co kiedyś standardowo, czyli przechodzenie przez kolejne etapy i ten szczególnie ważny okres dojrzewania, trudny dla wszystkich, ale teraz mam wrażenie jeszcze trudniej, kiedy dochodzą wszelkie trudności zewnętrzne, a nie tylko hormonalne.
0: No właśnie, i te dzieci bardzo szybko chcą dorastać, szczególnie w tym nastoletnim wieku,
1: tak.
0: A to wcale nie jest.
1: Jeszcze wtedy chcą, tak.
0: Jeszcze wtedy chcą, a później, jak już wkraczają w tą dorosłość, to okazuje się, że fajnie było być tym beztroskim tak naprawdę dzieckiem, bo bez zamartwiania się o to, czy będzie ciepło, czy będzie obiad, jaki to będzie obiad, prawda?
1: Tak, tak. Ale jak nam to mówiono wtedy,
0: to nie przemawiało. Będę dorosły, będę mógł robić, co chcę, prawda? No nic, życzymy, żeby tak naprawdę w każdym z nas pozostało trochę dziecka, bo to jest bardzo przyjemne mieć czasami taką odrobinę tego, że nie wyobrażać sobie, co będzie, nie przewidywać, tylko cieszyć się chwilą, bo tego też nam brakuje.
1: Tak, tak, dokładnie. Tego może życzmy przede wszystkim widzom, aby w ten weekend, który będą spędzali z dziećmi, sami też pozwolili sobie pohuśtać się na huśtawce, zjechać z dzieckiem ze zjeżdżalni, poskakać na trampolinie i poczuć
0: dobry
1: się po prostu
0: powód, prawda?
1: Dobrze.
0: Jest dobry powód
1: tak,
0: do tego.
1: Tak, wytłumaczenie, pretekst.
0: Tak, jest pretekst, żeby się przebrać, żeby żeby pobiegać, pobrudzić i pośmiać, niekoniecznie w sytuacji, w których zwykle musimy zachować
1: Dokładnie,
0: powagę. Teraz możemy wszystko na wesoło.

0: proszę Państwa, no co, szczęśliwego i fajnego dnia dziecka życzymy. Ewa,
1: Dokładnie.
0: dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog. Dziękujemy Państwu.
1: Dziękuję bardzo.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Warsztat terapii zajęciowej we Wrocławku to miejsce, w którym osoby z niepełnosprawnością mogą rozwijać umiejętności potrzebne w codziennym życiu. Dla wielu z nich stanowi drugi dom. Placówka obchodziła 30-lecie funkcjonowania. Wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, odpowiadając na potrzeby uczestników warsztatu terapii zajęciowej, zobowiązała się kupić stół do tenisa. Nie minęło kilka dni, a obietnica stała się faktem.
1: Dzisiejsze spotkanie to z jednej strony dalsza część jubileuszu, który warsztaty terapii zajęciowej obchodziły zupełnie niedawno. Piękny jubileusz, pięknie wszystko przygotowane, 30 lat to warsztaty terapii zajęciowej tutaj we Wrocławku to jedna z najstarszych placówek, więc są takimi pionierami, jeżeli chodzi o działania, o pokazywanie, jak trzeba działać, jak trzeba się opiekować i jak bardzo są potrzebni. Więc dzisiaj ten stół rzeczywiście to taki drobny upominek z okazji tego jubileuszu, ale dzisiaj wiele merytorycznych rozmów, które wzbogacają mnie również i też otwierają oczy na problemy, z którymi na co dzień władze placówki się borykają, więc myślę, że to jest bardzo cenny czas, zarówno dla mnie, ale mam nadzieję, że on przyniesie owoce również tym wszystkim, którzy na rzecz osób z niepełnosprawnościami na co dzień pracują i to też doskonała okazja, żeby podziękować im za to, co robią, bo dźwigają niezwykle wielki ciężar na sobie, a wszyscy doskonale wiemy, że tych osób z orzeczeniami, dzieci i osób dorosłych jest coraz więcej, więc takie miejsca, gdzie one są, gdzie te osoby są aktywizowane zarówno tak społecznie, jak i zawodowo są niezwykle potrzebne.
2: Właśnie. Powiedzmy dwa słowa może na temat roli placówek tego typu, w których się znajdujemy. Szerokie spektrum osób z różnym rodzajem niepełnosprawności. Tutaj mogą uczyć się, mogą zdobywać wiedzę i mają osoby, które we właściwy sposób są w stanie się nimi zajmować.
1: Tak, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jest prowadzonych 36 warsztatów terapii zajęciowej codziennie. 1400 osób z niepełnosprawnościami korzysta z pomocy. Tak jak pan powiedział, z jednej strony są uczeni takiego normalnego przystosowania się do życia, a z drugiej strony uczeni wielu umiejętności, które pomagają im w jakiś sposób czasami wrócić na rynek pracy, do zakładów pracy chronionej, czy też do zakładów aktywizacji zawodowej, więc jest to niezwykle potrzebna placówka, która, mówię, daje szansę tym osobom, ale z niepełnosprawnościami, ale również jest to niesamowita szansa dla tych rodzin, które mogą dzięki temu, że te osoby tutaj trafiają, mogą normalnie żyć, mogą normalnie pracować, tacy rodzice, więc wielkie słowa uznania.
0: Stół do tenisa zostanie niebawem zamontowany. Zrobią to sami uczestnicy warsztatów.
3: Pani Aneta odwiedziła nas dzisiaj, obiecała i słowa dotrzymała, przywiozła nam profesjonalny stół ping-pongowy. Bardzo się przyda, uatrakcyjni pobyt naszych uczestników, na pewno będą bardzo z niego zadowoleni. Jeżeli chodzi o montaż takiego stołu, jest to też pewnego rodzaju terapia dla naszych podopiecznych, z tego względu, że będą musieli ten stół rozpakować, popatrzeć w instrukcję, jak to się składa, oczywiście pod okiem instruktora z danej pracowni, ale będzie to też taka forma rehabilitacji społeczno-zawodowej, wynikającej właśnie z montażu tego stołu.
2: Z mojej ostatniej wizyty wiem, że mamy tutaj kilka sal, 7 bodajże, o ile dobrze pamiętam. W każdej dzieje się coś innego, w każdej dzieje się coś ciekawego. Opowiedzmy może też dwa słowa na ten temat.
3: Tak, mamy 7 pracowni tematycznych, są to różnego rodzaju, poczynając od kuchni, po plastyczną, po rękodzieło, po aktywizacji zawodowej. Może też chciałbym dodać, że moim takim pomysłem na rok 2027 jest utworzenie kolejnej pracowni. Dlatego korzystając z uprzejmości tutaj naszej wspaniałej telewizji Kujawy, chciałbym zaprosić osoby, które może by chciały zostać tutaj naszymi uczestnikami, ich rodziny, żeby przyszły zobaczyć. My jako warsztat tworzymy dni otwarte, ale tutaj mamy wspaniałą panią kierownik i jeżeli ktoś zadzwoni w każdy inny dzień, umówi się, na pewno pani kierownik pokaże, zachęci i pokaże, jak życie warsztatu wygląda dla potencjalnie przyszłych naszych nowych podopiecznych. Korzystając tu z okazji, też bardzo serdecznie zapraszam do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W tym roku

0: Organizujemy dwa turnusy dla dzieci i młodzieży w Jastrzębiej Górze. Jeżeli Państwo byliby zainteresowani pobytem swoich podopiecznych na takich naszych koloniach, serdecznie zapraszamy do biura, ulica Kościuszki 26/6. Zapraszam serdecznie.
1: Do warsztatu terapii zajęciowej przy ulicy Wiejskiej uczęszcza 35 osób w różnym wieku.

0: We Włocławku powstaje wiele mieszkań na tani wynajem. Flagową inwestycją były bloki zbudowane przy ulicy Celulozowej. Niedawno prezydent Krzysztof Kukucki zaprezentował wyremontowane wnętrza budynku przy ulicy Maślanej, gdzie również można było złożyć wniosek na mieszkanie na tani wynajem. A tuż za rogiem kolejny nabór wniosków.
1: Tych mieszkań tam przygotowaliśmy 23, dwa mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami, więc w różnych metrażach, więc na tym się skupiamy. Natomiast tak jak pan redaktor zauważył, w czerwcu planujemy nabór też na 40, zdaje się, 4 mieszkania, które zostały zbudowane przy ulicy Cellozowej, więc cały czas tą ofertę dla mieszkańców, tak żeby Włocławek był atrakcyjnym miejscem do życia, żeby tutaj nie tylko dobrze się funkcjonowało, ale też te koszty życia były ograniczone. Cały czas o to dbamy i właściwie co roku kolejne mieszkania udostępniamy. Na przyszły rok też mamy zaplanowane, więc myślę, że no, mogą mieszkańcy ze spokojem sobie tą przyszłość planować właśnie we Włocławku. Myślę, że to sam nabór zazwyczaj trwa 2 tygodnie, więc myślę, że w połowie czerwca mniej więcej ogłosimy nabór. Do końca czerwca on będzie trwał, natomiast samo przekazanie kluczy planujemy raczej na drugą połowę wakacji.
0: Jest to trzeci i ostatni etap budowy osiedla przy ulicy Celulozowej. Budynki zostały szybko postawione dzięki technologii prefabrykowanej. Ostatni budynek, do którego ruszy nabór, jest energooszczędny, wyposażony m.in. w pompę cieplną. W całej kadencji ratusz planuje oddać na tani wynajem 500 mieszkań. Wraz z rozpoczęciem okresu wiosenno-letniego w regionalnych centrach krwiodawstwa spada liczba osób oddających krew. Jak podkreślają pracownicy placówek, to problem, który powraca praktycznie każdego roku. Wakacyjne wyjazdy, urlopy i większa liczba wolnego czasu sprawiają, że dawców jest mniej, a zapasy krwi zaczynają się kurczyć. Tymczasem krew cały czas jest potrzebna pacjentom szpitali, osobom po wypadkach czy podczas skomplikowanych operacji. Przedstawiciele Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apelują do mieszkańców o regularne oddawanie krwi i przypominają, że jedna donacja może uratować nawet kilka osób. Jak zaznaczają, szczególnie potrzebne są obecnie najpopularniejsze grupy krwi, które najszybciej znikają z magazynów.
2: Na ten moment mamy naprawdę niskie stany magazynowe, które cały czas topnieją, ponieważ jest bardzo duże zapotrzebowanie szpitali. Pomimo tego, że mamy sporo dawców, niestety ta krew cały czas jest potrzebna. Krew ma swój termin ważności i dlatego my też apelujemy do naszych dawców o takie wzmożone działania i prosimy ich o to, żeby oddawali krew, tak jak i osocze.
3: Dlaczego warto oddać krew?
2: Dlatego, że przede wszystkim pomagamy innym. Krew i jej składniki jest to lek, którego nie da się wyprodukować w sposób taki w laboratorium albo w fabryce. I jedynym źródłem tego leku jest drugi człowiek. Dlatego tak ważne jest to, żeby właśnie ludzie pomagali sobie nawzajem. My nigdy nie wiemy, kiedy będziemy sami potrzebowali krwi lub leków, które pochodzą właśnie z krwi i jej składników.
3: A jak wygląda cała procedura?
2: Zaczynamy od tego, że rejestrujemy się w rejestracji, do tego jest potrzebny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. U nas musi być to dowód osobisty, paszport, nie jest to na przykład prawo jazdy, dlatego ważne jest to, żeby mieć właśnie któryś z tych dokumentów. Może być w formie elektronicznej, także jeżeli ktoś ma obywatel, to zapraszamy. Trzeba mieć ukończone 18 lat, być osobą zdrową. Później po już uzupełnieniu tutaj wszystkich dokumentów w rejestracji przechodzimy do uzupełniania kwestionariuszy. Odpowiadamy tam na szereg pytań dotyczących naszego zdrowia. Przechodzimy do gabinetu laboratoryjnego, gdzie mamy mierzony poziom hemoglobiny lub pobierane próbki badań. Następnie do gabinetu lekarskiego i jak wszystko jest w porządku, to już do sali pobrań, gdzie oddajemy 450 ml krwi pełnej lub około 650 ml osocza.
3: Czy ktoś, jeżeli nie jest pewny, czy może oddać tą krew, tutaj uzyska pomoc?
2: Oczywiście, zawsze. Można do nas zadzwonić, można do nas podejść, my udzielamy takich informacji.
0: Krwiodawcy podkreślają, że oddanie krwi zajmuje zaledwie kilkanaście minut, a może mieć ogromne znaczenie dla osób walczących o zdrowie i życie. Centrum przypomina również, że przed oddaniem krwi należy być zdrowym, wypoczętym i odpowiednio nawodnionym. Już od dzisiaj w regionie rozpoczęło się świętowanie z okazji Dnia Dziecka. Na antenie Radia Kujawy i Radia Włocławek od samego rana trwały konkursy, w których do wygrania były bilety do Jura Parku w Solcu Kujawskim oraz do Pixlandu. To jednak dopiero początek atrakcji, bo kolejne konkursy dla najmłodszych słuchaczy wracają już w poniedziałkowy poranek. Weekend w regionie zapowiada się niezwykle intensywnie. Już dzisiaj we Włocławku rozpoczął się 15. jubileuszowy ogólnopolski zlot zabytkowych Volkswagenów, kobaltowa edycja. Przez cały weekend na przystani Osir nad Zalewem Włocławskim będzie można

0: podziwiać kultowe, zabytkowe modele Volkswagena i spotkać pasjonatów motoryzacji z całej Polski. Również dzisiaj o godzinie 15.30 w Centrum Kultury Browar B rozpoczną się eliminacje do 32. edycji Polen Rock Festival. Przez dwa dni na scenie pojawią się artyści walczący o występ na jednej z największych festiwalowych scen w kraju. W piątek koncerty potrwają do późnych godzin wieczornych, a gwiazdem wieczoru będzie Wojtek Szymański. Sobota rozpocznie się już od rana motoryzacyjnymi emocjami przy Hali Mistrzów we Wrocławku. O godzinie 10.00 wystartuje motoorkiestra Bokiem na pomoc. Organizatorzy przygotowali drift taxi, symulatory jazdy, pokazy służb oraz paradę klasycznych Volkswagenów. Również od rana tłumy spodziewane są w Zarzeczewie, gdzie rozpoczną się jubileuszowe targi rolno-ogrodnicze. Na odwiedzających czekać będą wystawcy z całego kraju, kiermasze roślin, maszyny rolnicze i rodzinne atrakcje. Południe do świętowania zaprosi także Ciechocinek. O godzinie 12.00 przy Parku Zdrojowym rozpocznie się 11. ogólnopolska parada i zlot samochodów strażackich organizowany z okazji 140-lecia Miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. W programie przewidziano prezentację historycznych i współczesnych wozów strażackich, pokazy ratownicze, konkursy i atrakcje dla dzieci. Także w sobotę od godziny 12 Dzień Dziecka świętować będzie Lubanie. Na placu obok szkoły podstawowej pojawią się dmuchańce, karuzele, kolejka elektryczna oraz animatorzy i strefa gastronomiczna. Po południu wydarzenia przeniosą się m.in. do Kowala. O godzinie 14 rozpocznie się tam jarmark kazimierzowski. W programie znalazł się historyczny korowód, występy dzieci i młodzieży oraz koncerty gwiazd. Na scenie pojawią się m.in. Marcin Daniec, zespół Klasik, Nowator oraz Mister Sebi. Godzinę później o 15 w Starym Brześciu rozpocznie się 15 Święto Żuru Kujawskiego. Oprócz konkursu kulinarnego i rodzinnych atrakcji, organizatorzy przygotowali koncerty, a gwiazdą wieczoru będzie Jacek Sechurski. Po jego występie zaplanowano dyskotekę pod gwiazdami. Niedziela upłynie głównie pod znakiem rodzinnych wydarzeń z okazji Dnia Dziecka. Już od rana w Zarzeczewie najmłodsi będą mogli zobaczyć alpaki, konie, króliki i prawdziwy kadłub samolotu podczas specjalnego Dnia Dziecka organizowanego w ramach targów rolno-ogrodniczych. O godzinie 12 Wielkie Święto Najmłodszych rozpocznie się także na Stadionie Miejskim w Izbicy Kujawskiej. Organizatorzy przygotowali dmuchańce, konkursy, pokazy taneczne oraz strefę gastronomiczną. Od godziny 13 na Włocławskim Słodowie odbędzie się rodzinny piknik połączony z rejestracją potencjalnych dawców szpiku dla Fundacji DKMS. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma zwrócić uwagę na ideę dawstwa i pomóc osobom walczącym z nowotworami krwi. Godzinę później Stary Rynek we Włocławku zamieni się w prawdziwą krainę magii i dziecięcej radości. Z okazji Dnia Dziecka na dzieci oraz ich rodziców czeka bajkowy piknik rodzinny pełen kolorów, muzyki i fantastycznych atrakcji.
1: Wspólnie ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Śródmieścia Włocławek chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić na bajkowy Dzień Dziecka. To wydarzenie odbędzie się na Starym Rynku już w najbliższą niedzielę od godziny 14 do godziny 16. Jak co roku przebierzemy się za bajkowe postacie, będą różne atrakcje dla dzieci, ale może o tym powie więcej prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Śródmieścia Włocławek.
2: No jak co roku organizujemy piknik na Starym Rynku w takim bajkowym klimacie, tak, przebieramy się za jakieś postacie bajkowe wszyscy. Atrakcje zapewnia nam firma Event, która co roku nas wspiera i z nami współorganizuje to wydarzenie. Zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami od godziny 14 do 16 na Stary Rynek. Będą tam strefa dmuchańców oczywiście, animacje dla dzieci, konkursy z nagrodami, tatuaże kolorowe, warkoczyki, malowanie buzi. Także myślę, że każde dziecko znajdzie coś dla siebie. Serdecznie zapraszamy.
0: Z kolei o godzinie 15 w strefie Falborek w Brześciu Kujawskim rozpocznie się Festiwal Radości. Dla dzieci przygotowane dmuchańce, pianaparty, animacje, przejażdżki motocyklowe oraz spotkanie z żywym dinozaurem. Włocławek zakończy się muzycznie. W niedzielę o godzinie 19 w Bazylice Katedralnej we Włocławku odbędzie się koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej. Przed publicznością wystąpi profesor Bartosz Jakubczak z Warszawy. Zielone tereny Śródmieścia mają przebiegać od parku Władysława Łokietka do Placu Wolności wzdłuż ulicy Jagiellońskiej, Szczęśliwej przez skwer na Zielonym Rynku i ulicę Zduńską. Inwestycja budzi ostatnio ogromne emocje. Zgodnie z założeniami prace miały zostać zakończone w lutym. Z uwagi na surową zimę termin został przedłużony do końca maja. Koniec maja nadszedł, a końca prac nie widać. W mijającym tygodniu prezydent Wrocławka spotkał się z przedstawicielem wykonawcy firmy Balzola.
3: Do Wrocławka przyjechał dyrektor generalny tej firmy i wszyscy usiedli do rozmów, ponieważ tak jak pan redaktor wspomniał, do końca realizacji tego zadania czas minął, a niestety prace nie są ukończone. Konkluzją z tych rozmów było danie jeszcze czasu wykonawcy na zrealizowanie tego zadania, mianowicie do końca czerwca tego roku. Prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki wymusił również, że kolejne spotkanie ma odbyć się 10 czerwca, na którym mają być przedstawione postępy tych prac, rzeczywiście te

0: wszystkie ustalenia w zakresie zintensyfikowania działań, które mają zmierzać do zakończenia tej inwestycji, no rzeczywiście idą w dobrym kierunku. Wykonawca zobowiązał się, że właśnie do końca czerwca tego roku wszystkie prace nawierzchniowe zostaną wykonane, a tym samym będzie oddane to do użytkowania mieszkańców. Tutaj bardzo nam zależy na tym, żeby te prace jak najszybciej zakończyć, ponieważ wiemy, że ta inwestycja wywołuje bardzo dużo emocji wśród mieszkańców, ale nie tylko mieszkańców, ponieważ miasto troszczy się również o podwykonawców, którzy biorą udział w tej inwestycji. Zależy nam tutaj, żeby zabezpieczyć ich interes, ponieważ każdy dzień zwłoki, no kolokwialnie mówiąc, może dawać im po kieszeni.
1: Co z karami za niedotrzymanie terminu? Ratusz na ten moment nie zabiera głosu w tej sprawie. Usłyszeliśmy zapewnienie, że stan prac na koniec maja, a więc kiedy miały zostać zakończone, został szczegółowo udokumentowany. Prezydent odbył również spotkanie dotyczące remontowanego mostu.
0: Również w tym tygodniu, również zgodnie z zapowiedziami, odbyło się spotkanie władz miasta z wykonawcą, z projektantem, ale również z profesorem Arkadiuszem Madejem, wybitnym specjalistą z dziedziny mostownictwa. I po tym spotkaniu, gdzie pan profesor przedstawił swoją jednoznaczną opinię na temat stanu technicznego poszczególnych elementów mostu, wykonawca oraz projektant mają czas na to, żeby podjąć decyzję i rozpocząć działania związane z kolejnym etapem tych prac. Jesteśmy umówieni, że ta decyzja będzie w przyszłym tygodniu i do tego czasu czekamy z kolejnymi etapami prac. Oczywiście te prace, które mogą się toczyć, czyli związane z chodnikami czy z pracami antykorozyjnymi, dalej wykonawca podejmuje i podejmować powinien. Natomiast konkretne decyzje dotyczące tej konkretnej analizy, ekspertyzy będą podejmowane w przyszłym tygodniu.
2: Ostatnie dwie kwestie dotyczące mostu. Pierwsza, ile zostanie przedłużony termin jego remontu? I druga kwestia, też paląca, myślę, mieszkańców. Czy róg na moście zostanie całkowicie zamknięty, czy w ogóle jest rozważany taki scenariusz?
0: Na ten moment nie ma jeszcze decyzji co do przedłużenia prac związanych z mostem, natomiast miasto rozpatruje wiele możliwości upłynnienia tego ruchu na moście. Zwróciliśmy się do Wojska Polskiego z zapytaniem, czy byłaby taka możliwość rozłożenia, zamontowania mostu pontonowego. Tutaj dostaliśmy informację, że taki most nie byłby w stanie technicznie, nie jest to możliwe, żeby on powstał. Tutaj można by było ewentualnie zamontować most tak zwany techniczny, tymczasowy, natomiast jest to bardzo kosztowne, a dalej by też tego problemu to nie rozwiązało, ponieważ tego typu mosty mają taką cechę, że ruch odbywałby się tylko w jednym kierunku. W związku z tym dementuję i zaprzeczam wszelkim plotkom dotyczącym zamknięcia mostu. Miasto nie planuje takiego ruchu. Tylko środowiska we Włocławku, które są bardzo nieprzychylne i próbują zbić kapitał polityczny na każdym temacie we Włocławku, taką dezinformację sieją. Tutaj miasto w tym zakresie nie planuje zamknięcia mostu. Wręcz przeciwnie, rozważamy również możliwość upłynnienia tego ruchu w taki sposób, żeby tym ruchem kierował osoba sygnalizująca, a nie może tak jak jest teraz sygnalizacja świetlna.
1: W związku z prowadzonymi pracami przypominamy o utrudnieniach w ruchu drogowym.
3: Jak myślę, słuchacze i widzowie świetnie wiedzą, od kilku miesięcy toczą się głównie inwestycje pod nazwą Zielone Tereny Śródmieścia oraz ulica 3 Maja Łonerfem i te ulice cały czas są zamknięte. Pokrótce przypomnę, to jest Zduńska, Miedziana, część Zielonego Rynku, Szczęśliwa, Jagiellońska, no i oczywiście 3 Maja. Tutaj postępy cały czas się toczą, dementuję pogłoski, że tutaj wykonawca zszedł z placu budowy, nic takiego nie ma miejsca, wykonawca jest na budowie, realizuje wszystko tak jak powinien. Jeśli chodzi o zamknięcia, to również część ulicy Pustej na dzielnicy Południe, to od 28 maja w związku z budową przyłącza cieplnego do jednej z posesji, tam fragment jest nieprzejezdny do mniej więcej 10 czerwca, bo takie mamy informacje.
1: A przed nami kolejne inwestycje. W planach budowa ronda w pobliżu Powiatowego Urzędu Pracy oraz tunel pod torami na osiedlu Zazamcze.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: poniedziałek około 15 w miejscowości Garbatka ciężarówka wjeżdża pod pociąg relacji Rogoźno-Poznań. To przejazd kolejowy oznakowany znakiem stop i krzyżem Świętego Andrzeja. Tir staje w ogniu. Pociąg się wykoleja.
1: Kierowca tego samochodu ciężarowego zatrzymał się przed przejazdem kolejowym, a następnie nie wiadomo dlaczego ciężarówka ruszyła w chwili, kiedy do tego przejazdu zbliżał się pociąg. Kiedy doszło do zderzenia, skutki tego wypadku były tak poważne, że kierowca zginął na miejscu.
0: Pociągiem podróżowało 16 pasażerów oraz maszynista i kierownik pociągu. Jeden z pasażerów z urazem głowy trafił do szpitala. Policjanci skanerem laserowym zabezpieczali ślady. Pracują pod nadzorem prokuratorów oraz biegłych. Tymczasem ekipy techniczne pracują nad przywróceniem ruchu. Dziś dźwig podniósł wykolejone wagony.
2: Gdy ten pociąg zostanie z torów usunięty, będziemy mogli konkretnie oszacować skalę uszkodzeń infrastruktury kolejowej. Wstępnie wiemy, że mówimy tutaj o jednym uszkodzonym słupie wsporczym sieci trakcyjnej, a także około 200-metrowym odcinku linii kolejowej toru i te prace będziemy musieli wykonać do tego, aby pociągi mogły wrócić na linię zgodnie z rozkładem.
0: A stanie się to w czwartek lub piątek. Do tego czasu Koleje Wielkopolskie i Polregio wprowadziły zastępczą komunikacją autobusową pomiędzy Obornikami a Rogoźnem, a pociągi dalekobieżne kierowane są trasami alternatywnymi przez Bydgoszcz i

0: krzyż.
1: Zdaniem ekologów prace drogowe przy obszarach Natura 2000 w Puszczy Białowieskiej są zagrożeniem dla ptaków znajdujących się obecnie w okresie lęgowym. Widmo wstrzymania prac na drodze odbiło się głośnym echem.
2: My też chcemy funkcjonować jak wszyscy. Ktoś, komu to przeszkadza, niech sobie w Warszawie zerwie asfalt i położy bruk. My chcemy prostej drogi do Hajnówki, do jazdu i funkcjonować jak cywilizowani ludzie.
3: To, że wstrzymaliśmy ruch na tej drodze, to tylko po to, żeby w jak najkrótszym okresie czasu została ona wyremontowana, zrobiona i puszczona do ruchu.
1: Działania aktywistów mogą to jednak przesunąć w czasie. Mieszkańcy nadal będą pozbawieni najważniejszej drogi i będą zmuszeni jeździć dłuższymi objazdami przez Puszczę Białowieską, podobnie jak służby mundurowe.
4: Jesteśmy odcięci praktycznie od świata. Nie ma żadnego dojazdu, tak? Drogami leśnymi w tej chwili jeździmy, rozbijamy tylko samochody, tak? Dojazdy dwa razy duże nam zajmują, czy do pracy, czy do przedszkola, czy do szkoły. To nie jest nowa budowania nowej drogi, tylko to jest po prostu remont drogi, która była od zawsze.
5: Dla nas to jest droga najważniejsza. Nie ma ważniejszej drogi. Tędy jeździ policja, jeździ wojsko, jeździ straż pożarna, jeździ pogotowie. No i oczywiście mieszkańcy jeżdżą do Hajnówki, do Białegostoku. To jest droga strategiczna. To jest droga strategiczna, przecież mamy granicę, mamy urząd celny.
1: Jak podaje w swoim komunikacie z 26 maja dyrektor RDOŚ Białymstoku Adam Juchnik, prace zostaną ograniczone. Dozwolono ruch samochodów, zaniechano pracy spychaczy i koparek do czasu zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji derogacyjnej, czyli dotyczącej odstępstw od zakazu w sprawie ochrony gatunkowej, niepokojenia ptaków w okresie lęgowym. Ograniczenie prac dotyczy przebiegającej przez obszar UNESCO i Natura 2000 zaledwie 7-kilometrowego odcinka z niemal 28-kilometrowej inwestycji, gdzie prace mogą być kontynuowane bez ograniczeń. Czytamy w komunikacie. RDOŚ ma rozpatrzeć pozytywnie wniosek Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o wydanie decyzji zezwalającej na odstępstwa od wspomnianych zakazów.
6: Edukacja zdrowotna była dotąd częścią politycznego i światopoglądowego sporu, choć nauczyciele od samego początku podkreślali, że na tych zajęciach żadnych kontrowersyjnych treści nie ma.
7: Tam jest cyberbezpieczeństwo, tam jest zdrowie, tam są treści, tam są relacje koleżeńskie, tam są treści no, podstawowe i dla dzieci wręcz no, niezbędne, więc nie wyobrażam sobie, aby moje dziecko chociażby nie uczestniczyło w takich zajęciach.
6: W szkole podstawowej nr 5 na dobrowolną edukację zdrowotną uczęszcza większość dzieci. W skali kraju jest jednak odwrotnie. W tym roku szkolnym uczestniczyło w niej zaledwie około 30% uczniów. Najwięcej było około 40% w podstawówkach, a najmniej w szkołach ponadpodstawowych. Było ich raptem 10%. Z tego powodu Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadza od września ten przedmiot jako obowiązkowy, idąc zarazem na kompromis.
8: Ta część, która dotyczy profilaktyki, aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania, zdrowia psychicznego, dojrzewania, będzie częścią obowiązkową i będzie też komponent, który będzie nieobowiązkowy, dotyczący zdrowia seksualnego, czyli zostanie podzielona na dwa przedmioty.
6: O obecności ucznia na drugim decydować będą rodzice. To nie koniec zmian. Od września w szkołach będzie także obowiązywał zakaz używania smartfonów.
8: Zarówno na przerwach, jak i na lekcjach szkoła może oczekiwać od uczniów przekazania ich do depozytu. Jeżeli szkoła ma szafki, tak jak ta szkoła, w której obecnie jesteśmy, to uczniowie mogą te telefony zostawiać na cały dzień wyłączone w szafce.
6: Wprowadzane zmiany zakładają także odchudzenie podstawy programowej i położenie nacisku na krytyczne myślenie oraz umiejętności praktyczne nabywane także przy pracach projektowych.
7: Ale jest to działanie, które wiem o tym, w wielu szkołach już istnieje. Bez zapisów, bez rozporządzenia my pracujemy projektowo. W tej chwili będzie to no, bardziej ustrukturalizowane, będzie to tydzień projektowy.
6: Reforma edukacji wprowadzana jest etapami. Związek Nauczycielstwa Polskiego podkreśla, że nowa podstawa programowa wchodzi w życie zbyt szybko, apelując zarazem o odpowiednie wsparcie merytoryczne i organizacyjne dla placówek.
9: Na razie z lekką obawą, aczkolwiek wierzymy, że cele i założenia są szczytne i dbanie tutaj o dobrostan pracownika, o dobrostan ucznia, o ten rozwój takich kompetencji i miękkich, i 4K jest na pewno bardzo ważny. Szkoła powinna się zmienić, bo jesteśmy ciągle o krok do tyłu za naszymi uczniami.
6: Dzisiejsze spotkanie z wiceministrą edukacji odbyło się w Szkole Podstawowej nr 11 w ramach cyklu Kompas Jutra. Dotąd w skali kraju odbyło się niemal 90 takich spotkań.

0: Zarząd Dróg Powiatowych w Jarantowicach doczekał się siedziby na miarę XXI wieku. Dziś odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby. Budynek jest autonomiczny energetycznie. Poza pomieszczeniami Zarządu Dróg jest też miejsce doraźnego schronienia, co jest bardzo istotne dla bezpieczeństwa lokalnej społeczności.
1: Dzisiejszy dzień jest bez wątpienia historycznym momentem w działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Choceniu, a wcześniej Powiatowego Zarządu Dróg. To chwila szczególna, ponieważ po raz pierwszy w historii naszej jednostki możemy spotkać się w nowoczesnej, funkcjonalnej i w pełni dostosowanej do potrzeb siedzibie, która będzie służyła zarówno pracownikom, jak i mieszkańcom powiatu włocławskiego przez wiele kolejnych lat. Nowy obiekt jest symbolem rozwoju, stabilności i odpowiedzialnego myślenia o przyszłości samorządu.
0: Budynek łącznie posiada prawie 650 metrów kwadratowych powierzchni. W kondygnacji naziemnej znajduje się część administracyjno-biurowa. Część podziemna została zaprojektowana jako miejsce doraźnego schronienia. Cały obiekt jest budowlą ochronną.
2: Cieszę się, że ta piękna inwestycja została zrealizowana. Powiem uczciwie, że jeszcze 15 miesięcy temu mieliśmy tylko wiedzę, że kiedyś Powiatowy Zarząd Dróg musimy wybudować, bo poprzedni budynek na pewno nie spełniał standardów i oczekiwań lat obecnych. Dzięki uruchomieniu programu obrony cywilnej i ochrony ludności pojawił się pomysł realizacji tego zadania w formule dual use, choć ja wolę polskie określenie podwójnego zastosowania. Jak to często bywa w naszym przypadku, szalony proces inwestycyjny, zarówno na etapie projektowania, jak i realizacji tej inwestycji. W tym miejscu chciałbym serdecznie przyłączyć się do podziękowań pana dyrektora, które przekazał wszystkim uczestnikom budowy. Nie jest tajemnicą, że ta realizacja wymagała wzajemnego zrozumienia.
0: Podczas uroczystości wręczono decyzję o dofinansowaniu zadania budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej, które będzie realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych. Podpisano również umowę na dofinansowanie prac prowadzonych na drodze Brześć Kujawski - Humlin.
3: Sopot stał się sercem dyskusji o cyfrowej przyszłości Europy. Pierwszy dzień konferencji PIKE zdominowały tematy związane z przyjęciem wniosku dotyczącego Digital Networks Act oraz budowaniem suwerenności cyfrowej.
4: Dla telekomunikacji z jednej strony święto, bo się spotykamy razem tutaj w Sopocie, ale z drugiej strony bardzo poważne tematy dotyczące historii, dotyczącej przyszłości telekomunikacji, finansowania, bardzo trudnych regulacji. Rozmawiamy o tym, w jaki sposób Polska przygotuje się do bardzo dużej regulacji DNA, która spowoduje, że polski rynek telekomunikacyjny będzie wyglądał zupełnie inaczej. Rozmawiamy o bieżących problemach dużych i małych operatorów, którzy są członkami naszej Izby.
5: Wiem, że na etapie prac w Parlamencie Europejskim my się nad tym tematem będziemy bardzo mocno pochylać. Nie zlekceważymy go, nie udamy, że tematu nie ma, bo tu nie ma co zamiatać pod dywan. Jest temat, temat trudny, ale rozumiem i słyszę argumenty tych wszystkich dostawców infrastruktury europejskich, którzy, mówiąc w skrócie, uważają, że pewną część kosztów związanych z rozwojem infrastruktury, a ten rozwój jest konieczny w Europie, powinni ponieść ci, którzy na tym rozwoju infrastruktury de facto zarabiają.
3: Równolegle do globalnych tematów technologicznych toczyły się rozmowy niezwykle bliskie sercom mniejszych nadawców. Forum telewizji lokalnych stało się przestrzenią burzliwej dyskusji o trudnej sytuacji małych, niezależnych stacji w Polsce.
4: Ważnym elementem naszej konferencji zawsze, tej wiosennej, jest Forum Telewizji Lokalnych, gdzie przyjeżdżają do nas telewizje, te w Polsce troszeczkę nieznane, bo działające lokalnie. I te telewizje razem wspólnie rozmawiają na temat swojej przyszłości, na temat również finansowania. Te telewizje po raz pierwszy uczestniczyły w projekcie dotyczącym wsparcia organizowanym przez Ministerstwo Kultury, program Bliska Kultura. I były to pierwsze wnioski, które dotyczą właśnie wsparcia telewizji lokalnych. Odbył się okrągły stół na temat telewizji lokalnych.
6: Nie buduje się domu od dachu, buduje się od fundamentu. Dzisiaj nie mamy tego fundamentu tak naprawdę, a jeżeli on jeszcze gdzieś został,

0: to się kruszy. Jeżeli go nie uratujemy, to nie będziemy mieli dobrej demokracji, nie będziemy mieli skutecznej demokracji.
1: Media lokalne no niestety nie mają się najlepiej, ponieważ zmienił się rynek mediów i takie naturalne metody finansowania tych mediów lokalnych, te systemy uległy znaczącym zmianom. W tej chwili bardzo dużo reklamy jest kierowane do internetu, trafia do mediów społecznościowych, trafia do tak zwanych big techów i jest mniejsze zapotrzebowanie na lokalną reklamę. Stąd pojawiają się też problemy z finansowaniem tych mediów lokalnych.
2: Wczorajszy wieczór przyniósł momenty wielkich wzruszeń i dumy. Podczas uroczystej gali rozdano nagrody w 22. edycji konkursu programów telewizji lokalnych To nas dotyczy.
3: To powiem trochę, przeszliśmy w ilości w jakość, bo tych materiałów było trochę mniej, ale były naprawdę dobre, lepsze niż rok temu. Nie było żadnego materiału, który nie spełniałby kryteriów. Także jak później wyszedł nam z naszych indywidualnych ocen Excel, to nie było jakichś wielkich różnic pomiędzy materiałami. Także widać, że poziom był wyrównany i zwycięzcy nominowani w każdej kategorii po te trzy telewizje plus zwycięzcy, no to nie była jakaś przewaga, przepaść w stosunku do tych, którzy byli tam na czwartym, piątym, szóstym miejscu.
2: W kategorii osobowość telewizji na rok zwyciężyła Agnieszka Kledzik, reporterka, wydawczyni telewizji Asta.
4: Ja już w tym zawodzie jestem 20 lat ponad, no i nie wyobrażam sobie innej pracy. W tej chwili poza gonieniem za newsami, dopinaniem wydań, mam też możliwość realizowania reportaży, nad którymi czasem pracuję po wiele miesięcy i myślę, że to też jest powód tego, że te reportaże zdobywają rzeczywiście nagrody. No a to się po prostu przełożyło teraz na tą nagrodę, za co jestem ogromnie wdzięczna.
2: Z kolei w kategorii news numer 1 był materiał telewizji Toja z Łodzi.
5: Na fragmencie ulicy Wycieczkowej na wysokości numer 32 na nowo powstałym ciągu pieszo-rowerowym zamontowano 12 słupków.
6: Newsy trzeba robić po pierwsze rzetelnie, po drugie uczciwie, po trzecie nie bać się, że ktoś na nas potem krzywo popatrzy albo będzie miał o to pretensje. Bo my przede wszystkim, tak jak powiedziałam po odebraniu nagrody, jesteśmy po to, żeby robić rzetelną informację dla naszych widzów.
2: Kategorię Moja Mała Ojczyzna wygrała telewizja Słupsk.
7: Moja Mała Ojczyzna to materiał stricte lokalny, poświęcony wierzeniom Słowian. My od dłuższego czasu realizujemy cykl programów, który poświęcony jest takiej tematyce historycznej i wiemy, że te materiały bardzo cieszą się dużym powodzeniem i zainteresowaniem, jeśli chodzi o naszych odbiorców.
2: Podczas gali można było wysłuchać także koncertu jazzowego Majki Pietruszczak z zespołem.
8: Nowe witacze, odnowione kapliczki, strażackie jubileusze i integracje mieszkańców. W Jeleniej Górze wręczono promesy w ramach programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej. Władze regionu podkreślają, że rozwój lokalny to nie tylko beton i rury.
9: Oprócz dobrej infrastruktury, wodociągów, sieci kanalizacyjnych, obiektów użyteczności publicznych, takie jak świetlic, potrzebni są ludzie. Żeby ci ludzie mieli wolę, determinację do tego, żeby się spotykać, organizować przedsięwzięcia, wydarzenia, potrzebne są tego typu działania, jak promocja odnowy dolnośląskiej wsi.
8: A tej determinacji nie brakuje. W tym roku odzew ze strony lokalnych społeczności pobił historyczne rekordy.
10: Liczba zgłoszonych wniosków do tego naboru przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Padł absolutny rekord, 235 zgłoszonych wniosków. To pokazuje, jak ogromny potencjał i energia drzemią w naszych dolnośląskich mieszkańcach.
11: Zarząd województwa, pan marszałek Paweł Gancarz, wnioskował o dokapitalizowanie tej alokacji o 1 000 000 zł, więc mamy w puli 1 600 000. 147 umów będzie podpisanych niebawem.
8: Tylko podczas spotkania w Jeleniej Górze środki trafiły do niemal 60 podmiotów z subregionu wałbrzyskiego i jeleniogórskiego. Zasilą kontaktu gospodyń wiejskich i ochotniczych straży pożarnych, które mają bardzo konkretne plany.
12: My z tych środków zakupimy dwa duże namioty, namioty imprezowe, takie, które się używa na festynach, ale także zestawy biwakowe.
13: W tym roku obchodzimy 80-lecie założenia naszej straży i w ramach tego oczywiście odbędzie się uroczysty apel, potem festyn rodzinny, żeby ci najmłodsi poznali straż od podszewki.
14: Z tej promesy chcemy przede wszystkim postawić na rozwój kulturalny.

0: U nas w Chmieleniu chcemy odnowić kapliczki.
1: Kluczem do sukcesu w wielu miejscowościach okazała się solidarna współpraca kilku organizacji.
0: Pieniądze przeznaczymy na upiększenie naszej wsi, dlatego że zainstalujemy witacze. Dodatkowo zrobimy dla mieszkańców konkurs na kartkę pocztową oraz na zakończeniu projektu zorganizujemy wspólną biesiadę jesienną dla mieszkańców.
2: 11 400. Tak, to jest bardzo fajna kwota. Także myślę, że dzięki tym pieniążkom nasza wioska będzie wyglądała fajniej i mieszkańcy będą zadowoleni.
1: Dla wielu jednostek to także szansa na ocalenie lokalnego dziedzictwa i przekazanie go kolejnym pokoleniom.
3: Fajny gest, że otrzymaliśmy promesę od marszałka województwa dolnośląskiego na realizację naszych działań.
4: Dzięki temu możemy pielęgnować naszą historię oraz kulturę wsi, OSP, zadbać o nasze najmłodsze społeczeństwo, które musimy pielęgnować, żeby miał nas kto zastąpić w przyszłości.
1: Realizacja wszystkich nagrodzonych i dofinansowanych inicjatyw potrwa do końca tego roku.
5: W środę 27 maja w Koneckim Centrum Kultury odbyła się konferencja profilaktyczna organizowana przez Instytut Nowej Kultury. W trakcie niej specjaliści z Instytutu wyróżnili lokalny samorząd. Gmina Końskie otrzymała certyfikat Gmina promująca profilaktykę uzależnień. Spotkanie dotyczące profilaktyki otworzył zastępca burmistrza Końskich Krzysztof Jasiński. Następnie głos zabrała doktor habilitowany Magdalena Szafranek, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Mówiła ona o współpracy z koneckim samorządem i wręczyła burmistrzowi Krzysztofowi Obratańskiemu wspomniany certyfikat.
6: Dzisiejsze wyróżnienie to nie tylko symbol najwyższego uznania, ale także dowód na to, że lokalna współpraca może z sukcesem podejmować działania zapobiegające problemom uzależnień. Sukces ten opiera się na modelowej współpracy wielu partnerów. Władz gminy Końskie, inspektora do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego, Policji, Straży Miejskiej, a także pedagogów, psychologów i nauczycieli. Osiągnięcie to nie byłoby możliwe bez zaangażowania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Stowarzyszenia Abstynentów Klubu Radość, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Związku Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku Aktywni oraz lokalnych klubów sportowych.
5: Burmistrz Obratański dziękował za wyróżnienie i podkreślał znaczenie wszelakiej profilaktyki w działaniach zarządzanego przez niego samorządu.
7: Nie jestem zaskoczony tą oceną, nie dlatego, że przemawia przez mnie jakaś nieskromność, tylko że po pierwsze to nie jest ani pierwszy, ani nawet drugi czy trzeci raz. Działania profilaktyczne w naszej gminie mają bardzo wysoką rangę, bo wynikają z przekonania, które jest dzisiaj, wydaje się, truizmem, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Od wszystkich władz, od najniższego szczebla do najwyższego, głównym oczekiwaniem tych, którzy ich wybierają, tych, którzy odnoszą się do nich, jest oczekiwanie sprawczości. Ta sprawczość może mieć dwa wymiary. Pierwszy, bardziej efektowny, to jest zwalczanie czegoś, co już nastąpiło. Znacznie mniej efektowne jest zapobieganie dramatom, zapobieganie tragediom. To jest efektywne w tym sensie, że mrówcza, często bardzo trudno zauważalna praca, daje efekty w postaci właśnie braku tych dramatów albo ograniczenia ich skutków i ich skali. I z tego punktu widzenia to, co Państwo w swoich jednostkach robicie, jest tak ważne i dlatego między innymi znajduje wsparcie ze strony gminy.
5: W dalszej części konferencji Sylwester Lewandowski wygłosił wykład o narzędziach programu Porozumienie Skuteczny Samorząd, Efektywna Profilaktyka, a doktor habilitowany Magdalena Szafranek mówiła o nieznanych obliczach przemocy domowej, czyli o zaniedbaniu małoletnich.
8: Minęło kilkanaście lat, kiedy to firma Gladpol kupiła nieruchomości na Suchostrzygach. Najpierw dawną masarnię przy ulicy Jagiellońskiej, potem działkę z Urzędem Stanu Cywilnego i siedzibą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Obiekty wyburzono i w tym roku właściciel zdecydował o rozpoczęciu inwestycji budynków mieszkalnych z lokalami usługowymi i podziemnymi halami garażowymi. W przypadku Jagiellońskiej chodzi o dwa obiekty czterokondygnacyjne, a w przypadku Armii Krajowej w planach jest budowa 11-kondygnacyjnego wieżowca. Problem w tym, że na takie inwestycje nie zezwala plan zagospodarowania przestrzennego miasta. Można jednak poprzez uchwałę Rady Miejskiej zrobić odstępstwo od planu. Na budowę obiektów niższych przy Jagiellońskiej Rada Miejska wyraziła zgodę.
9: Nastąpiła zmiana władzy, która po prostu zaczęła rozmawiać i po prostu była przychylna, żeby

0: zmienić ten teren. I jest bardzo dobrze, że ten teren się zmieni za jakiś czas, że po prostu luka zostanie wypełniona dwoma budynkami mieszkalnymi.
1: W przestrzeni publicznej trwa dyskusja co do decyzji Rady Miejskiej w sprawie budowy wieżowca. Poprosiliśmy właściciela firmy Gladpol, Stanisława Gładysza, i Grzegorza Piankowskiego z firmy Projekt GP o wyjaśnienia w kwestiach usytuowania wieżowca, miejsc parkingowych czy ruchu kołowego.
2: Czy Suchostrzygi, a konkretnie ten adres na Armii Krajowej, to jest dobre miejsce dla wieżowca?
3: Jeżeli nie tam, to gdzie w Tczewie? To jedyne i ostatnie miejsce, w którym możemy tak wysokie budynki zrealizować. Jedynie Suchostrzygi posiadają tak wysokie budynki w takiej ilości i realizacja kolejnego absolutnie naszym zdaniem wpisuje się w obraz tego osiedla.
0: Ten budynek na miejscu Urzędu Stanu Cywilnego podniesie rangę tak zwanego Manhattanu i po prostu całej dzielnicy Suchostrzygi. Budynek jest przemyślany, wkomponowany. Uważam, że 11 pięter w tym miejscu to jest jak gdyby ciągłość budynków, wieżowców, które znajdują się przy ulicy Jagieły.
3: Mamy dwupoziomowy garaż podziemny plus 10 miejsc na terenie działki na zewnątrz.
2: Jeszcze będą tam obiekty usługowe na parterze. Czy też przewidziano miejsca parkingowe dla pracowników?
3: Tak, one są przewidziane w tym bilansie miejsc ogólnych. Zgodnie z tą analizą, która dzisiaj była przeprowadzona, bo wstępne analizy byliśmy zobowiązani zrobić, wiemy, że nie będzie tam problemu z blokowaniem wyjazdu. Zakładamy także w ramach naszego projektu przebudowę ulicy od wjazdu z ulicy Jasińskiego, łącznie z wyjazdem do ulicy Armii Krajowej. W ramach tej inwestycji planujemy przebudowę tego skrzyżowania. Na pewno wykonamy szczegółową analizę ruchu, symulację ruchu łącznie z ulicą Armii Krajowej. Jeżeli będzie taka konieczność, że będziemy musieli zastosować wyłącznie prawoskręt przy wyjeździe z Jasińskiego, to tak zrobimy, tak żeby ten ruch był płynny.
2: Jeśli pozytywnie Rada Miejska zaopiniuje pana koncepcję budowy wieżowca, to kiedy i w jakiej kolejności pan planuje przeprowadzić obydwa zadania, to przy ulicy Jagiellońskiej i przy Armii Krajowej?
0: Następnym krokiem to będzie prace projektowe.
4: Wydarzenie odbyło się przy świetlicy wiejskiej w Zbychowie. Najbardziej charakterystycznym punktem programu było palenie sztrumana.
5: Słomiana kukła, która symbolizuje tak zwany głodny zymp, czyli okres pomiędzy zimą, czyli okresem, kiedy kończą się zapasy, a brakuje jeszcze nowych plonów wiosennych czy też letnich. Sztruman symbolizuje biedę, nieurodzaj, okres, kiedy doświadczamy głodu, nieurodzaju. I to możemy tutaj się doszukać analogii do marzanny czy do kokoła. Sztruman symbolizuje tą biedę, którą tym symbolicznym spaleniem żegnamy się z tym nieurodzajem.
6: To już jest taka tradycja, nawet chyba sprzed wojny to się jeszcze wywodzi tam, ale była aktywowana tutaj w 1992 roku przy świętej pamięci Olka Formele, już ówczesnego radnego. On to zainicjował. I trwała do 2018 roku, 2018 rok, z małą przerwą, i od zeszłego roku jest wznowiona tutaj ta akcja Zielonych Świątek w Zbychowie.
4: Na odwiedzających czekało wiele dodatkowych atrakcji. Przygotowano wystawę lokalnych twórców, w tym malarstwa i ceramiki, kącik gastronomiczny, zabawy sprawnościowe, dmuchańce i warsztaty malarskie dla dzieci.
7: Piękne dzisiaj święto w Zbychowie i wioskach okolicznych. Chyba jesteśmy jedynym tutaj sołectwem, które w Polsce Północnej kultywuje ten zwyczaj palenia szturmana. Jesteśmy tutaj terenem typowo kaszubskim. Gmina Wejchrowo stara się kultywować tą tradycję kaszubską w wszelaki sposób, czy to koła gospodyń wiejskich, czy to Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Jesteśmy tyle warci, ile warta jest nasza historia. Jesteśmy teraz gminą, która ma bardzo dużo młodych, nowych, przyjezdnych.

0: mieszkańców i chcemy zachować ten swój taki tradycyjny, pierwotny charakter gminy wiejskiej, gminy typowo kaszubskiej.
1: Na scenie zaprezentowały się dzieci ze szkoły podstawowej z Nowego Dworu Wejherowskiego, a także kabarety i zespoły.
2: W najbardziej prestiżowej kategorii części konkursowej festiwalu, czyli chóry profesjonalne, międzynarodowe jury przyznało dwie równorzędne pierwsze nagrody. Jedna powędrowała do bizantyjskiego chóru Aten z Grecji. Drugą, pierwszą nagrodę otrzymał ukraiński chór kameralny Woskresinia z Iwano-Frankiwska.

0: це дуже неординарний фестиваль, тому що тут тільки музика духовна, церковна. І я розумію, що, можливо, і не дуже легко заманити сюди колективи на фестиваль, отримати велику публіку, і тим не менше ця робота велика робиться, публіка є.
1: В категорії «Хури аматорські świeckie» также były dwie pierwsze nagrody. Otrzymały je Chór Uniwersytetu Wrocławskiego Gaudium oraz Chór Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II Psalmodia z Krakowa.
2: Rok temu w czerwcu umarł nasz dyrygent główny, profesor Włodzimierz Siedlik, któremu ofiarowaliśmy ten występ, ten przyjazd tutaj, który tutaj wieloletnio współpracował z festiwalem, czy to zarówno jako dyrygent chóru, który został zaproszony na koncert otwierający, no ale też przede wszystkim z naszym chórem wielokrotnie tutaj zdobywał też pierwsze miejsce, więc jesteśmy niezmiernie wdzięczni, że mogliśmy mu to jemu dedykować.
3: 45. rocznica tego festiwalu być może nie tak okazała jak w poprzednich latach, a to ze względu na to, że za naszą wschodnią granicą istnieje wojna i chóry, znakomite chóry profesjonalne, akademickie, studenckie z Rosji, z Białorusi, nawet z Ukrainy nie mogą przyjeżdżać, bo po prostu władze na to nie zezwalają. No ale festiwal jak gdyby rozpuszcza swoje macki dalej w świat. Przyjeżdżają chóry z Azji, Armenia, Azerbejdżan.
4: Festiwal spowodował to, co kilka czy kilkadziesiąt lat było nie do wyobrażenia. Oto za moimi plecami dwa chóry. Gruziński i chór z Afryki, z Ghany. Śpiewają dzieło gruzińskiego patriarchy Ili, Kyrie Eleison. Śpiewają wspaniale. To wynik naszej pracy.
1: O laury rywalizowano także w kategorii chóry amatorskie dziecięco-młodzieżowe oraz chóry amatorskie parafialne. Zasługą festiwalu jest popularyzacja nie tylko znanych utworów z ogromnej spuścizny muzyki cerkiewnej, a także prezentowanie nowo odkrytych kompozycji oraz utworów.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz

0: terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Warsztat terapii zajęciowej we Wrocławku to miejsce, w którym osoby z niepełnosprawnością mogą rozwijać umiejętności potrzebne w codziennym życiu. Dla wielu z nich stanowi drugi dom. Placówka obchodziła 30-lecie funkcjonowania. Wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, odpowiadając na potrzeby uczestników warsztatu terapii zajęciowej, zobowiązała się kupić stół do tenisa. Nie minęło kilka dni, a obietnica stała się faktem.
1: Dzisiejsze spotkanie to z jednej strony dalsza część jubileuszu, który warsztaty terapii zajęciowej obchodziły zupełnie niedawno. Piękny jubileusz. Pięknie wszystko przygotowane, 30 lat to warsztaty terapii zajęciowej tutaj we Wrocławku to jedna z najstarszych placówek, więc są takimi pionierami, jeżeli chodzi o działania, o pokazywanie, jak trzeba działać, jak trzeba się opiekować i jak bardzo są potrzebni. Więc dzisiaj ten stół rzeczywiście to taki drobny upominek z okazji tego jubileuszu, ale dzisiaj wiele merytorycznych rozmów, które wzbogacają mnie również i też otwierają oczy na problemy, z którymi na co dzień władze placówki się borykają, więc myślę, że to jest bardzo cenny czas, zarówno dla mnie, ale mam nadzieję, że on przyniesie owoce również tym wszystkim, którzy na rzecz osób z niepełnosprawnościami na co dzień pracują i to też doskonała okazja, żeby podziękować im za to, co robią, bo dźwigają niezwykle wielki ciężar na sobie, a wszyscy doskonale wiemy, że tych osób z orzeczeniami, dzieci i osób dorosłych jest coraz więcej, więc takie miejsca, gdzie one są, gdzie te osoby są aktywizowane zarówno tak społecznie, jak i zawodowo są niezwykle potrzebne.
2: Właśnie. Powiedzmy dwa słowa może na temat roli placówek tego typu, w których się znajdujemy. Szerokie spektrum osób z różnym rodzajem niepełnosprawności. Tutaj mogą uczyć się, mogą zdobywać wiedzę i mają osoby, które we właściwy sposób są w stanie się nimi zajmować.
1: Tak, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jest prowadzonych 36 warsztatów terapii zajęciowej codziennie. 1400 osób z niepełnosprawnościami korzysta z pomocy. Tak jak pan powiedział, z jednej strony są uczeni takiego normalnego przystosowania się do życia, a z drugiej strony uczeni wielu umiejętności, które pomagają im w jakiś sposób czasami wrócić na rynek pracy, do zakładów pracy chronionej, czy też do zakładów aktywizacji zawodowej, więc jest to niezwykle potrzebna placówka, która, mówię, daje szansę tym osobom, ale z niepełnosprawnościami, ale również jest to niesamowita szansa dla tych rodzin, które mogą dzięki temu, że te osoby tutaj trafiają, mogą normalnie żyć, mogą normalnie pracować, tacy rodzice, więc wielkie słowa uznania.
0: Stół do tenisa zostanie niebawem zamontowany. Zrobią to sami uczestnicy warsztatów.
3: Pani Aneta odwiedziła nas dzisiaj, obiecała i słowa dotrzymała, przywiozła nam profesjonalny stół ping-pongowy. Bardzo się przyda, uatrakcyjni pobyt naszych uczestników, na pewno będą bardzo z niego zadowoleni. Jeżeli chodzi o montaż takiego stołu, jest to też pewnego rodzaju terapia dla naszych podopiecznych, z tego względu, że będą musieli ten stół rozpakować, popatrzeć w instrukcję, jak to się składa, oczywiście pod okiem instruktora z danej pracowni, ale będzie to też taka

0: ta forma rehabilitacji społeczno-zawodowej wynikającej właśnie z montażu tego stołu.
1: Z mojej ostatniej wizyty wiem, że mamy tutaj kilka sal, 7 bodajże, o ile dobrze pamiętam. W każdej dzieje się coś innego, w każdej dzieje się coś ciekawego. Opowiedzmy może też dwa słowa na ten temat.
0: Tak, mamy 7 pracowni tematycznych. Są to różnego rodzaju, poczynając od kuchni, po plastyczną, po rękodzieło, po aktywizacji zawodowej. Może też chciałbym dodać, że moim takim pomysłem na rok 2027 jest utworzenie kolejnej pracowni. Dlatego, korzystając z uprzejmości tutaj naszej wspaniałej telewizji Kujawy, chciałbym zaprosić osoby, które może by chciały zostać tutaj naszymi uczestnikami, ich rodziny, żeby przyszły zobaczyć. My jako warsztat tworzymy dni otwarte, ale tutaj mamy wspaniałą panią kierownik i jeżeli ktoś zadzwoni w każdy inny dzień, umówi się, na pewno pani kierownik pokaże, zachęci i pokaże, jak życie warsztatu wygląda dla potencjalnie przyszłych naszych nowych podopiecznych. Korzystając tu z okazji, też bardzo serdecznie zapraszam do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W tym roku organizujemy 2 turnusy dla dzieci i młodzieży w Jastrzębiej Górze. Jeżeli Państwo byliby zainteresowani pobytem swoich podopiecznych na takich naszych koloniach, serdecznie zapraszamy do biura, ulica Kościuszki 26/6. Zapraszam serdecznie.
2: Do warsztatu terapii zajęciowej przy ulicy Wiejskiej uczęszcza 35 osób w różnym wieku. Zdobywają nie tylko nowe umiejętności i doświadczenia, ale także zawierają znajomości i przyjaźnie. Czują się potrzebni, mają do kogo się odezwać i spędzić aktywnie czas pod okiem opiekunów. We Włocławku powstaje wiele mieszkań na tani wynajem. Flagową inwestycją były bloki zbudowane przy ulicy Celulozowej. Niedawno prezydent Krzysztof Kukucki zaprezentował wyremontowane wnętrza budynku przy ulicy Maślanej, gdzie również można było złożyć wniosek na mieszkanie na tani wynajem. A tuż za rogiem kolejny nabór wniosków.
3: Tych mieszkań tam przygotowaliśmy 23, 2 mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami, więc w różnych metrażach, więc na tym się skupiamy. Natomiast tak jak pan redaktor zauważył, w czerwcu planujemy nabór też na 40, zdaje się, 4 mieszkania, które zostały zbudowane przy ulicy Cellozowej. Więc cały czas tą ofertę dla mieszkańców, tak żeby Włocławek był atrakcyjnym miejscem do życia, żeby tutaj nie tylko dobrze się funkcjonowało, ale też te koszty życia były ograniczone. Cały czas o to dbamy i właściwie co roku kolejne mieszkania udostępniamy. Na przyszły rok też mamy zaplanowane, więc myślę, że no, mogą mieszkańcy ze spokojem sobie tą przyszłość planować właśnie we Włocławku. Myślę, że to sam nabór zazwyczaj trwa 2 tygodnie, więc myślę, że w połowie czerwca mniej więcej ogłosimy nabór. Do końca czerwca on będzie trwał, natomiast samo przekazanie kluczy planujemy raczej na drugą połowę wakacji.
2: Jest to trzeci i ostatni etap budowy osiedla przy ulicy Celulozowej. Budynki zostały szybko postawione dzięki technologii prefabrykowanej. Ostatni budynek, do którego ruszy nabór, jest energooszczędny, wyposażony m.in. w pompę cieplną. W całej kadencji ratusz planuje oddać na tani wynajem 500 mieszkań. Wraz z rozpoczęciem okresu wiosenno-letniego w regionalnych centrach krwiodawstwa spada liczba osób oddających krew. Jak podkreślają pracownicy placówek, to problem, który powraca praktycznie każdego roku. Wakacyjne wyjazdy, urlopy i większa liczba wolnego czasu sprawiają, że dawców jest mniej, a zapasy krwi zaczynają się kurczyć. Tymczasem krew cały czas jest potrzebna pacjentom szpitali, osobom po wypadkach czy podczas skomplikowanych operacji. Przedstawiciele Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apelują do mieszkańców o regularne oddawanie krwi i przypominają, że jedna donacja może uratować nawet kilka osób. Jak zaznaczają, szczególnie potrzebne są obecnie najpopularniejsze grupy krwi, które najszybciej znikają z magazynów.
4: Na ten moment mamy naprawdę niskie stany magazynowe, które cały czas topnieją, ponieważ jest bardzo duże zapotrzebowanie szpitali. Pomimo tego, że mamy sporo dawców, niestety ta krew cały czas jest potrzebna. Krew ma swój termin ważności i dlatego my też apelujemy do naszych dawców o takie wzmożone działania i prosimy ich o to, żeby oddawali krew, tak jak i osocze.
5: Dlaczego warto oddać krew?
4: Dlatego, że przede wszystkim pomagamy innym. Krew i jej składniki jest to lek, którego nie da się wyprodukować w sposób taki w laboratorium albo w fabryce. I jedynym źródłem tego leku jest drugi człowiek. Dlatego tak ważne jest to, żeby właśnie ludzie pomagali sobie nawzajem. My nigdy nie wiemy, kiedy będziemy sami potrzebowali krwi lub leków, które pochodzą właśnie z krwi i jej składników.
5: A jak wygląda cała procedura?
4: Zaczynam

Od tego, że rejestrujemy się w rejestracji, do tego jest potrzebny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. U nas musi być to dowód osobisty, paszport, nie jest to na przykład prawo jazdy, dlatego ważne jest to, żeby mieć właśnie któryś z tych dokumentów. Może być w formie elektronicznej, także jeżeli ktoś ma obywatel, to zapraszamy. Trzeba mieć ukończone 18 lat, być osobą zdrową. Później po już uzupełnieniu tutaj wszystkich dokumentów w rejestracji przechodzimy do uzupełniania kwestionariusza, odpowiada

0: i jak wszystko jest w porządku, to już do sali pobrań, gdzie oddajemy 450 ml krwi pełnej lub około 650 ml osocza.
1: Czy ktoś, jeżeli nie jest pewny, czy może oddać tą krew, tutaj uzyska pomoc?
0: Oczywiście, zawsze. Można do nas zadzwonić, można do nas podejść, my udzielamy takich informacji.
2: Krwiodawcy podkreślają, że oddanie krwi zajmuje zaledwie kilkanaście minut, a może mieć ogromne znaczenie dla osób walczących o zdrowie i życie. Centrum przypomina również, że przed oddaniem krwi należy być zdrowym, wypoczętym i odpowiednio nawodnionym. Już od dzisiaj w regionie rozpoczęło się świętowanie z okazji Dnia Dziecka. Na antenie Radia Kujawy i Radia Wrocławek od samego rana trwały konkursy, w których do wygrania były bilety do Jura Parku w Solcu Kujawskim oraz do Pixlandu. To jednak dopiero początek atrakcji, bo kolejne konkursy dla najmłodszych słuchaczy wracają już w poniedziałkowy poranek. Weekend w regionie zapowiada się niezwykle intensywnie. Już dzisiaj we Wrocławku rozpoczął się 15. jubileuszowy ogólnopolski zlot zabytkowych Volkswagenów, kobaltowa edycja. Przez cały weekend na przystani Osir nad Zalewem Wrocławskim będzie można podziwiać kultowe zabytkowe modele Volkswagena i spotkać pasjonatów motoryzacji z całej Polski. Również dzisiaj o godzinie 15.30 w Centrum Kultury Browar B rozpoczną się eliminacje do 32. edycji Polen Rock Festival. Przez dwa dni na scenie pojawią się artyści walczący o występ na jednej z największych festiwalowych scen w kraju. W piątek koncerty potrwają do późnych godzin wieczornych, a gwiazdą wieczoru będzie Wojtek Szymański. Sobota rozpocznie się już od rana motoryzacyjnymi emocjami przy Hali Mistrzów we Wrocławku. O godzinie 10.00 wystartuje motoorkiestra Bokiem na Pomoc. Organizatorzy przygotowali drift taxi, symulatory jazdy, pokazy służb oraz paradę klasycznych Volkswagenów. Również od rana tłumy spodziewane są w Zarzeczewie, gdzie rozpoczną się jubileuszowe targi rolno-ogrodnicze. Na odwiedzających czekać będą wystawcy z całego kraju, kiermasze roślin, maszyny rolnicze i rodzinne atrakcje. Południe do świętowania zaprosi także Ciechocinek. O godzinie 12 przy Parku Zdrojowym rozpocznie się 11. ogólnopolska parada i zlot samochodów strażackich organizowany z okazji 104-stulecia Miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. W programie przewidziano prezentację historycznych i współczesnych wozów strażackich, pokazy ratownicze, konkursy i atrakcje dla dzieci. Także w sobotę od godziny 12 Dzień Dziecka świętować będzie Lubanie. Na placu obok szkoły podstawowej pojawią się dmuchańce, karuzele, kolejka elektryczna oraz animatorzy i strefa gastronomiczna. Po południu wydarzenia przeniosą się m.in. do Kowala. O godzinie 14 rozpocznie się tam jarmark kazimierzowski. W programie znalazł się historyczny korowód, występy dzieci i młodzieży oraz koncerty gwiazd. Na scenie pojawią się m.in. Marcin Daniec, zespół Klasik, Nowator oraz Mister Sebi. Godzinę później o 15 w Starym rozpocznie się 15. święto Żuru Kujawskiego. Oprócz konkursu kulinarnego i rodzinnych atrakcji, organizatorzy przygotowali koncerty, a gwiazdą wieczoru będzie Jacek Sechurski. Po jego występie zaplanowano dyskotekę pod gwiazdami. Niedziela upłynie głównie pod znakiem rodzinnych wydarzeń z okazji Dnia Dziecka. Już od rana w Zarzeczewie najmłodsi będą mogli zobaczyć alpaki, konie, króliki i prawdziwy kadłub samolotu podczas specjalnego Dnia Dziecka organizowanego w ramach targów rolno-ogrodniczych. O godzinie 12 wielkie święto najmłodszych rozpocznie się także na Stadionie Miejskim w Izbicy Kujawskiej. Organizatorzy przygotowali dmuchańce, konkursy, pokazy taneczne oraz strefę gastronomiczną. Od godziny 13 na wrocławskim Słodowie odbędzie się rodzinny piknik połączony z rejestracją potencjalnych dawców szpiku dla Fundacji DKMS. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma zwrócić uwagę na ideę dawstwa i pomóc osobom walczącym z nowotworami krwi. Godzinę później Stary Rynek we Wrocławku zamieni się w prawdziwą krainę magii i dziecięcej radości. Z okazji Dnia Dziecka na dzieci oraz ich rodziców czeka bajkowy piknik rodzinny pełen kolorów, muzyki i fantastycznych atrakcji.
3: Wspólnie ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Śródmieścia Wrocławek chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić na bajkowy Dzień Dziecka. To wydarzenie odbędzie się na Starym Rynku już w najbliższą niedzielę od godziny 14 do godziny 16. Jak co roku przebierzemy się za bajkowe postacie, będą różne atrakcje dla dzieci, ale może o tym powie więcej prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Śródmieścia Wrocławek.
4: No jak co roku organizujemy piknik na Starym Rynku w takim bajkowym klimacie, tak, przebieramy się za jakieś postacie bajkowe wszyscy. Atrakcje zapewnia nam firma Event, która co roku nas wspiera i z nami współorganizuje to wydarzenie. Zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami od godziny 14 do 16 na Stary Rynek. Będą tam strefa dmuchańców oczywiście, animacje dla dzieci, konkursy z nagrodami, tatuaże kolorowe, warkoczyki, malowanie buzi. Także myślę, że każde dziecko znajdzie coś dla siebie. Serdecznie zapraszamy.
2: Z kolei o godzinie 15 w strefie Falborek w Brześciu Kujawskim rozpocznie się Festiwal Radości. Dla dzieci przygotowane dmuchańce, piana party, animacje, przejażdżki motocyklowe oraz spotkanie z żywym dinozaurem. Wrocławek zakończy się muzycznie. W niedzielę o godzinie 19 w Bazylice Katedralnej we Wrocławku odbędzie się koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej. Przed publicznością wystąpi profesor Bartosz Jakubczak z Warszawy. Zielone tereny Śródmieścia mają przebiegać od parku Władysława Łokietka do Placu Wolności wzdłuż ulicy Jagiellońskiej, Szczęśliwej przez skwer na Zielonym Rynku i ulicę Zduńską. Inwestycja budzi ostatnio ogromne emocje. Zgodnie z założeniami prace miały zostać zakończone w lutym. Z uwagi na surową zimę termin został przedłużony do końca maja.

0: Koniec maja nadszedł, a końca prac nie widać. W mijającym tygodniu prezydent Wrocławka spotkał się z przedstawicielem wykonawcy firmy Balzola.
1: Do Wrocławka przyjechał dyrektor generalny tej firmy i wszyscy usiedli do rozmów, ponieważ, tak jak pan redaktor wspomniał, do końca realizacji tego zadania czas minął, a niestety prace nie są ukończone. Konkluzją z tych rozmów było danie jeszcze czasu wykonawcy na zrealizowanie tego zadania, mianowicie do końca czerwca tego roku. Prezydent Wrocławka Krzysztof Kukucki wymusił również, że kolejne spotkanie ma odbyć się 10 czerwca, na którym mają być przedstawione postępy tych prac. Rzeczywiście te wszystkie ustalenia w zakresie zintensyfikowania działań, które mają zmierzać do zakończenia tej inwestycji, rzeczywiście idą w dobrym kierunku. Wykonawca zobowiązał się, że właśnie do końca czerwca tego roku wszystkie prace nawierzchniowe zostaną wykonane, a tym samym będzie oddane to do użytkowania mieszkańców. Tutaj bardzo nam zależy na tym, żeby te prace jak najszybciej zakończyć, ponieważ wiemy, że ta inwestycja wywołuje bardzo dużo emocji wśród mieszkańców, ale nie tylko mieszkańców, ponieważ miasto troszczy się również o podwykonawców, którzy biorą udział w tej inwestycji. Zależy nam tutaj, żeby zabezpieczyć ich interes, ponieważ każdy dzień zwłoki, kolokwialnie mówiąc, może dawać im po kieszeni.
0: Co z karami za niedotrzymanie terminu? Ratusz na ten moment nie zabiera głosu w tej sprawie. Usłyszeliśmy zapewnienie, że stan prac na koniec maja, a więc kiedy miały zostać zakończone, został szczegółowo udokumentowany. Prezydent odbył również spotkanie dotyczące remontowanego mostu.
1: Również w tym tygodniu, również zgodnie z zapowiedziami, odbyło się spotkanie władz miasta z wykonawcą, z projektantem, ale również z profesorem Arkadiuszem Madejem, wybitnym specjalistą z dziedziny mostownictwa. I po tym spotkaniu, gdzie pan profesor przedstawił swoją jednoznaczną opinię na temat stanu technicznego poszczególnych elementów mostu, wykonawca oraz projektant mają czas na to, żeby podjąć decyzję i rozpocząć działania związane z kolejnym etapem tych prac. Jesteśmy umówieni, że ta decyzja będzie w przyszłym tygodniu i do tego czasu czekamy z kolejnymi etapami prac. Oczywiście te prace, które mogą się toczyć, czyli związane z chodnikami czy z pracami antykorozyjnymi, dalej wykonawca podejmuje i podejmować powinien. Natomiast konkretne decyzje dotyczące tej konkretnej analizy, ekspertyzy będą podejmowane w przyszłym tygodniu.
2: Ostatnie dwie kwestie dotyczące mostu. Pierwsza, ile zostanie przedłużony termin jego remontu? I druga kwestia, też paląca, myślę, mieszkańców. Czy róg na moście zostanie całkowicie zamknięty, czy w ogóle jest rozważany taki scenariusz?
1: Na ten moment nie ma jeszcze decyzji co do przedłużenia prac związanych z mostem. Natomiast miasto rozpatruje wiele możliwości upłynnienia tego ruchu na moście. Zwróciliśmy się do Wojska Polskiego z zapytaniem, czy byłaby taka możliwość rozłożenia, zamontowania mostu pontonowego. Tutaj dostaliśmy informację, że taki most nie byłby w stanie technicznie, nie jest to możliwe, żeby on powstał. Tutaj można by było ewentualnie zamontować most tak zwany techniczny, tymczasowy, natomiast jest to bardzo kosztowne, a dalej by też tego problemu to nie rozwiązało, ponieważ tego typu mosty mają taką cechę, że ruch odbywałby się tylko w jednym kierunku. W związku z tym dementuję i zaprzeczam wszelkim plotkom dotyczącym zamknięcia mostu. Miasto nie planuje takiego ruchu. Tylko środowiska we Wrocławku, które są bardzo nieprzychylne i próbują zbić kapitał polityczny na każdym temacie we Wrocławku, taką dezinformację sieją. Tutaj miasto w tym zakresie nie planuje zamknięcia mostu. Wręcz przeciwnie, rozważamy również możliwość upłynnienia tego ruchu w taki sposób, żeby tym ruchem kierował osoba sygnalizująca, a nie może tak jak jest teraz sygnalizacja świetlna.
0: W związku z prowadzonymi pracami przypominamy o utrudnieniach w ruchu drogowym.
3: Jak myślę, słuchacze i widzowie świetnie wiedzą, od kilku miesięcy toczą się głównie inwestycje pod nazwą Zielone Tereny Śródmieścia oraz ulica 3

0: Maja Łonersem i te ulice cały czas są zamknięte. Pokrótce przypomnę, to jest Zduńska, Miedziana, część Zielonego Rynku, Szczęśliwa, Jagiellońska, no i oczywiście 3 Maja. Tutaj postępy cały czas się toczą. Dementuję pogłoski, że tutaj wykonawca zszedł z placu budowy. Nic takiego nie ma miejsca. Wykonawca jest na budowie, realizuje wszystko tak, jak powinien. Jeśli chodzi o zamknięcia, to również część ulicy Pustej na ulicy na dzielnicy Południe, to od 28 maja w związku z budową przyłącza cieplnego do jednej z posesji. Tam fragment jest nieprzejezdny do mniej więcej 10 czerwca, bo takie mamy informacje.
1: A przed nami kolejne inwestycje. W planach budowa ronda w pobliżu Powiatowego Urzędu Pracy oraz tunel pod torami na osiedlu Zazamcze.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Psychopedia. Witamy Państwa serdecznie. Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog. Dzień dobry,
1: Dzień
0: Ewo.
1: dobry.
0: Proszę Państwa, Dzień Dziecka przed nami i on przypada co prawda w poniedziałek, ale już w weekend niektórzy rodzice, którzy, szczególnie ci, którzy wiedzą, że w poniedziałek idą do pracy i tego czasu będą mieć mniej, przygotowują się do tego święta najmłodszych. No i właśnie, co możemy zaproponować dzieciakom, jak spędzić ten dzień, żeby był fajny, pewnie ile rodzin, tyle pomysłów, ale co jest najważniejsze?
1: Najważniejsze, myślę, jest to, czego w obecnych czasach mamy najmniej, czyli po prostu wspólny czas, bo tego rzeczywiście brakuje, na to dzieci najczęściej się skarżą i rodzice zresztą też często mówią, że choćby chcieli, to tego czasu za wiele nie mają, także myślę, że najlepszym prezentem dla każdego z dzieci będzie to, aby ten czas po prostu wspólnie, aktywnie spędzić, bo najczęściej dzieci właśnie tak ten czas spędzać lubią, także trzymajmy tylko kciuki za pogodę i korzystajmy z wyjść placów zabaw, rowerów i wszelkich innych aktywności.
0: Czyli dobrym pomysłem jest obchodzenie tego dnia właśnie w weekend, w przededniu Dnia Dziecka, bo tego czasu zwykle mamy więcej i zabawy może być więcej. Ta zabawa może być trochę dłuższa, bo nie trzeba zaganiać do łóżka, prawda?
1: Zgadza się i podejrzewam, że pewnie też wiele będzie się w tym

0: czasie działo ogólnie w mieście, w okolicach, gdzie pewnie będzie mnóstwo wydarzeń, z których też ludzie będą korzystali. Zazwyczaj jakieś dmuchańce i inne rzeczy się wtedy rozstawiają, także zależnie co kto lubi, warto po prostu skorzystać i przede wszystkim wsłuchać się tego dnia w potrzeby dziecka, żeby to były jego marzenia spełnione, a nie nasze.
1: No właśnie, nie musimy gonić piętkę, prawda? Wyluzujmy.
0: Dokładnie.
1: No więc świętujmy, proszę Państwa, Dzień Dziecka wspólnie z tymi od najmłodszych po tych najstarszych, bo te dzieci również potrzebują nas, choć wydaje nam się, a czasami wręcz pokazują nam, że wcale tak nie jest. Tyle o świętowaniu, ale o dzieciach sobie dziś porozmawiajmy. I pojawienie się w rodzinie dziecka to jest wywrócenie jakby naszego życia do góry nogami. Tak naprawdę wiele par ma dużo obaw, że dla nich skończy się życie, a tak do końca też nie jest, po prostu ono wygląda inaczej.
0: Powiedziałabym tak, na pewno coś się kończy. Tak, coś się kończy, ale też coś się zaczyna. Nie bez powodu mówi się, że w chwili narodzin dziecka rodzi się też matka, rodzi się ojciec, a więc zmienia się na pewno bardzo, bardzo dużo i potrzebujemy takiej świadomości przede wszystkim, myślę, i nastawienia na to, że jesteśmy na te zmiany gotowi, otwarci i chętni i wtedy jak najbardziej będzie to coś dla nas. Natomiast jeśli zakładamy, że rzeczywiście nic się nie zmieni i wszystko będzie jak dawniej.
1: I że uda się to pogodzić.
0: Tak, no to możemy się rozczarować po prostu, bo jak wiemy doskonale, życie lubi planować za nas i to, że nasz scenariusz gdzieś tam jest piękny, poukładany i uważamy, że uda się pracować, zajmować dzieckiem i ono nigdy nie będzie chorowało. No często ta wizja się rozjeżdża, także warto też obmyślić wszystkie takie awaryjne kwestie na zaś, żeby po prostu potem nie być rozczarowanym.
1: No właśnie, to jest tak, że bierzemy odpowiedzialność tego jednego dnia w momencie narodzin już do końca życia i tak. Nikt nas z tego nie zwolni. Ta świadomość też jest potrzebna.
0: Nikt nas z tego nie zwolni, ale też nikt nas nie uczy, jak działać i jak sobie z tym wszystkim radzić.
1: No więc co, proponuję, że na przykład pary, które świadomie podejmują taką decyzję, żeby zaczęły wcześniej, nie wiem, dużo czytać, oglądać, podpytywać, jak to jest, co się zmieni, żeby no, nie być tak zaskoczonym bardzo, żeby
0: tak,
1: być przygotowanym na pewne sytuacje, że to jest dobry sposób.
0: Czytanie, rozglądanie się na pewno będzie takim sposobem, który będzie wprowadzał w tematykę, natomiast mimo wszystko chyba najbardziej stawiałabym na rozmowy z tymi, którzy już to przeżywają, bo wiemy, że teoria idzie swoją ścieżką i ona jak najbardziej jest ważna, żeby ją znać, ale jednak dobrze jest też podejrzeć to prawdziwe życie, a więc jeśli mamy znajomych czy też rodzinę, która ma te małe dzieci, warto przyjrzeć się temu, jak to dokładnie wygląda, być może gdzieś tam trochę też, jeśli mamy takie możliwości, zaangażować się i się sprawdzić, jak ja się w tym czuję. Jeżeli chcę rzeczywiście podejść do tego bardzo świadomie, to warto wykorzystać wszelkie możliwe opcje i przyglądać się też sobie właśnie, jak ja się w tej roli czuję.
1: Ale pamiętasz, jak rozmawiałyśmy tu o macierzyństwie, to większość mam, doszłyśmy i to sama potwierdziłaś do takiego wniosku, mówi o macierzyństwie tylko w samych superlatywach, nie przyznaje się do tych trudnych chwil, to czasami trudno jest zweryfikować.
0: Tak, to na pewno tutaj potrzebujemy wtedy takich osób, które są gotowe, otwarte do tego, żeby powiedzieć nam o tym, co jest też trudne, dlatego że rzeczywiście to też jest bardzo krzywdzący obraz, który właśnie potem powoduje powstawanie na przykład tych procesów, które prowadzą do depresji poporodowej, bo jeżeli obserwuję i wydaje mi się, że ta mama świetnie wygląda, choć tak naprawdę nosi bieliznę wyszczuplającą pod warstwą ubrań, żeby teoretycznie wyglądać tak, jakby tego chciała, tak, gdzieś tam zatuszuje makijażem ogromne cienie pod oczami, wypije 3 kawy i udaje, że jest w porządku, wyspałam się, no to ten obraz rzeczywiście będzie dla rodzica krzywdzący i potem z tego też rodzi się właśnie ta wizja, że nie, no tak źle to nie jest, wszystko w porządku, jakby inni świetnie sobie radzą, super wyglądają, a potem okazuje się, że kiedy ja się zderzam z tym

0: prawdziwym obrazem, to wydaje mi się, że jestem jedyny na świecie, który sobie nie radzi, któremu jest ciężko i któremu nie wychodzi.
1: I które ma takie dziecko, z którego nie można opanować, prawda?
0: Dokładnie.
1: Więc nie tylko ze mną jest coś nie tak, ale z moim dzieckiem również. Przez lata zmieniało się też sposób podejścia do wychowania dzieci. Kiedyś mówiło się o takim twardym wychowie, czyli pełnej konsekwencji. Nawet klaps nie przeszkadzał, jeśli dziecko na to zasłużyło, takim wymaganiach surowości. Później przyszedł taki moment, kiedy bardzo kładziono nacisk na bezstresowe wychowanie, które nie też mam wrażenie, do końca się nie sprawdziło. A jak jest teraz?
0: Tak, to na pewno kiedyś przede wszystkim stawiano na takie bardzo autorytarne podejście, gdzie była głowa rodziny, najczęściej to był tata, od którego zależało wszystko i jemu trzeba było się całkowicie podporządkować i powiedzenia typu dzieci ryby głosu nie mają były na porządku dziennym i to było oczywiste, że dziecko nie ma prawa się odezwać, nie ma prawa decydować, nie ma prawa powiedzieć o swoich potrzebach. Potem przyszedł taki czas, gdzie mówiono o tym bezstresowym wychowaniu, które tak naprawdę jest najbardziej stresującym wariantem, jaki tylko
1: to powiedz trochę
0: damy
1: o nim.
0: radę
1: Dlaczego?
0: Tak znaleźć. Dlaczego? Dlatego przede wszystkim, że jeżeli w domu pozwalamy na wszystko, tak naprawdę wiąże się to po prostu z przyzwalaniem. I jeżeli my przyzwalamy na wszystko i o wszystkim mówimy w superlatywach, kiedy coś się wydarzy, mówimy, że nic się nie stało, dziecko coś popsuje, nie musi naprawić, nie musi się niczym przejmować, to ono kształtuje sobie taki obraz, że tak jest wszędzie. I później, kiedy idzie do szkoły, kiedy idzie do przedszkola, ono nie jest przygotowane na to, że inni będą reagować inaczej. I tu się zaczyna ten prawdziwy stres związany z właśnie tym, że tak jestem wychowywany w domu, a jednocześnie świat jest zupełnie inny i on mi funduje mnóstwo stresu, bo tutaj mi ktoś powie, że rysunek jest brzydki, a mama mówi, że rysuje najpiękniej na świecie, tak? Ktoś zwraca mi uwagę, że coś zepsułem, a przecież w domu można psuć wszystko i nie ma konsekwencji, więc dziecko jest całkowicie zagubione i to powoduje w nim największy tak naprawdę stres. A więc to na pewno też nie był taki sposób adekwatny, wychowawczy. Natomiast myślę, że w chwili obecnej jesteśmy też w takim ogromnym zagubieniu. Trochę między właśnie tym podejściem autorytarnym, a przyzwalającym. Staramy się być tak zwanym rodzicem zrównoważonym. O tym przede wszystkim mówi psychologia, aby iść w tym kierunku, ale takie najprostsze to nie jest, szczególnie dlatego, że zwykle, jak to w naturze bywa, my się równoważymy, a więc jeśli jeden rodzic jest bardziej przyzwalający, to drugi staje się bardziej autorytarny i ciężko o to zrównoważenie.
1: Właśnie, jak dobrze wychować dziecko?
0: Myślę, że gdybyśmy mieli taki gotowy przepis, który
1: no
0: jeszcze
1: właśnie
0: byłby realny, to nie musiałybyśmy w ogóle zadawać tego pytania, więc
1: ty
0: rzeczywiście
1: miałabyś
0: jest
1: pusty gabinet,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, no myślę, że ten zawód po prostu mógłby też nie istnieć, a przynajmniej jeżeli chodzi o taki obszar psychologii wychowawczej. Natomiast no na pewno nie mamy jednej recepty. Każde dziecko przede wszystkim jest inne i myślę, że najważniejsze jest to, i każda rodzina jest inna, żeby wsłuchiwać się w potrzeby zarówno rodzica, jak i dziecka i właśnie pamiętać o tym, aby też nie zakładać, że dziecko jest tym najważniejszym członkiem rodziny. O tym też dużo mówi właśnie wychowanie zrównoważone, że dziecko nie jest ani mniej, ani bardziej ważne. Ono jest tak samo ważne, jak każdy inny członek rodziny i potrzeby każdego są tak samo
1: ważne.
0: Ja
1: myślę, że nie jedna mama teraz się złości na ciebie, jak to słyszę.
0: Tak, dokładnie. Jest to pewnie ogromnym szokiem, ale jednak zwróćmy uwagę, kiedy zgłębimy się bardziej, kiedy najlepiej nam się bawi z dzieckiem, kiedy najlepiej nam się spędza ten czas. No wtedy, kiedy my jesteśmy wypoczęte, zadowolone, spokojne, a nie wtedy, kiedy jesteśmy pełne napięć i stawiamy dziecko na piedestale, uważamy, że dla niego wszystko, a my na koniec dnia oczy na zapałki i jakoś to będzie, tak? I następnego dnia wstajemy, staramy się znowu być najlepsze, ale to prędzej czy później pęka i okazuje się, że jednak ten trzeci, czwarty dzień z rzędu już taki piękny nie jest, tylko rzeczywiście jest mnóstwo stresu, napięć, co dziecko też wyczuwa.
1: Trudno jest być takim zrównoważonym rodzicem, o którym ty mówisz, szczególnie w tym pierwszym etapie życia dziecka, prawda? Kiedy
0: Dokładnie.
1: ono wymaga większej uwagi. To nie jest tak, że od narodzenia

0: rodzin już możemy być tym twardym, ja będę się
1: Tak,
0: trzymała
1: tak.
0: tej zasady, a niech sobie płacze, tak? To też
1: Dokładnie.
0: jest ważne. Powiedz, kiedy tak naprawdę zaczyna się ten moment, kiedy już powinniśmy właśnie skończyć z tą nadopiekuńczością, że dziecko jest zaopiekowane, jest najedzone, zdrowe i tak dalej, i zaczynać pokazywać, że właśnie, że mamy takie same prawa, jeżeli ty jesteś zmęczony, ja też mam prawo.
1: No,
0: Kiedy
1: tak
0: jest ten moment?
1: naprawdę już mniej więcej w okresie takim po drugim, koło trzeciego roku życia u dziecka też rodzi się tak zwana potrzeba autonomii, a więc na początek decydowania, nie ubiorę tych bucików, chcę inne. Ten kubek mi się nie podoba, daj mi inny. Nie będę jeść widelcem, chciałbym zjeść łyżką, tak? Więc to już jest ten ważny moment, kiedy też dziecko daje nam taki sygnał, jestem gotowy na to, aby nieco zmieniać te zasady i reguły. I to ważne, żeby dawać dziecku w tym momencie sygnał, słuchaj, jakby ty jesteś zmęczony zazwyczaj po zupce, ja jestem zmęczona, kiedy przychodzę z pracy. Oczywiście dziecko nie zrozumie, kiedy mu powiemy, ja teraz chcę się położyć, leżeć i nic nie robić. Ale jest mnóstwo zabaw, które możemy wykorzystać rzeczywiście na przykład na leżąco i dziewczynka bardzo chętnie pobawi się we fryzjerkę, która będzie czesać nam włosy, kiedy my będziemy leżeć. Jeśli jesteśmy gotowi, to może nas pomalować, może nam tam porobić tatuaże jakieś najlepiej zmywalne i tak dalej, tak? Ale są zabawy, które możemy wdrożyć właśnie w ten odpoczynek i pokazać dziecku, że ja teraz nie jestem gotowa na pełną aktywność, ale też ciebie nie opuszczam. Więc też warto zwracać uwagę na to, abyśmy my trochę wychodzili poza ten schemat, bo bardzo często jest tak, że jesteśmy właśnie tacy skrajni zero-jedynkowi. Albo autorytaryzm, albo przyzwalanie, albo odpoczynek, albo ciężka praca, nic
0: Po
1: pomiędzy,
0: środku.
1: tak? A jednak, kiedy się przyjrzymy, to są możliwości, aby jednak wdrożyć coś po środku i warto przyglądać się tym możliwościom właśnie dla takiego dobrostanu całej rodziny.
0: Jesteśmy takim zrównoważonym rodzicem. Umówmy się, że nam się udaje, bo to czasami też kosztem naszego zdrowia, bo my często odpuszczamy dzieciom, bo nie mamy już siły z nimi. No nie chciałabym tego nazwać walczyć, ale to taka trochę walka i siłowanie jest czasami,
1: Tak.
0: że pójdziemy tędy, a nie tamtędy. Przychodzi ten moment, że mamy już dziecko dorastające, dojrzałe, zaczynamy z nim rozmawiać po dorosłemu. I czy to jest taki moment, kiedy możemy zacząć traktować dziecko jako partnera, czy jednak dziecko powinno pozostać, mimo że osiąga pełnoletność, dzieckiem i te pewne granice, ja jestem mama, tata, mimo że się fajnie nam gada, ale musisz mieć tego świadomość, jak to jest.
1: Tak, no zależnie od wieku na pewno te granice będą inne, ale tak naprawdę pozostają, myślę, do samego końca, nawet wtedy, kiedy mamy i 40 lat i 60, jeżeli ten rodzic nadal żyje, to jednak jakaś granica pewnego rodzaju jest, ona zmienia się zależnie od czasu, często też zależnie od relacji, jaką mamy, natomiast ten wiek gdzieś tam zawsze i sama struktura rodziny będzie sprawiała, że te relacje będą układały się różnie. Natomiast na pewno z wiekiem przychodzi coraz większe partnerstwo, bo możemy rozmawiać o innych rzeczach, wspierać się w różnych tematach. Oczywiście pamiętając, że rodzic to rodzic, a dziecko to
0: No
1: dziecko,
0: właśnie, o
1: więc.
0: to pytam, czy ta granica, jak się zatrze, czy to też dobrze robi takiemu nastolatkowi?
1: No niedobrze,
0: No.
1: zdecydowanie niedobrze, bo warto dbać o to, aby nastolatek nie czuł się właśnie takim
0: Kolegą, kumplem.
1: partnerem w tym znaczeniu, na przykład, że nie ma taty, a ja zastępuję ojca, tak? I tutaj ty wszystko ponaprawiaj, pozałatwiaj, takie męskie sprawy, to ty od tego jesteś, tak? To często tak się właśnie kończy i tutaj warto zwracać wtedy na to uwagę, że może to nie być zdrowe, bo będzie prowadziło do nadmiernego poczucia odpowiedzialności u dziecka, ale nawet w takim zdrowym systemie rodzinnym, który będzie pełną rodziną, również takie sytuacje mogą się zdarzać, gdzie dziecko będzie przejmowało nad wyraz wiele ról, które nie są przypisane jemu jako dziecku, niezależnie od tego, w jakim wieku jest. Także na to też zwracajmy uwagę, bo to później bardzo intensywnie przekłada się na przyszłość i często na takie przekonanie, że ze wszystkim muszę sobie radzić sam.

0: skoro już w dzieciństwie byłem tym ala dorosłym, który miał sobie radzić ze wszystkim, no to tym bardziej w dorosłości nie mogę prosić o pomoc, ze wszystkim muszę sobie poradzić, samemu na nikogo nie mogę liczyć, tak? Więc to też wszystko ma swoje konsekwencje psychologiczne, niestety.
1: Mamy nisz demograficzny, o czymś, co świadczy o tym, że coraz trudniej młodzi ludzie, ale już też nie tacy młodzi, bo teraz bardzo dojrzali ludzie dopiero decydują się na dzieci, rezygnują z tego rodzicielstwa. Ale są jeszcze rodziny, których jakby jest nie tylko jedno, ale dwójka, trójka, czwórka dzieci. No i tam też trochę trzeba uważać, bo jak się pojawia młodsze dziecko, no to ten starszak taki się czuje trochę odsunięty. To jest
0: Tak.
1: taki częsty błąd wynikający z tego, że jakby tym małym trzeba więcej się zaopiekować.
0: Tak, to na pewno i też zwykle następuje taki proces, gdzie ta mama, która wraca ze szpitala i z tym noworodkiem i patrzy na swoje starsze dziecko, ono automatycznie wydaje się o wiele większe niż w momencie, kiedy wychodziłam z
1: Mówisz z
0: domu, żeby rodzić.
1: autopsji?
0: Mówię zdecydowanie z autopsji, gdzie moje dziecko, kiedy wracałam do domu, miało 2 lata z kawałkiem, a naprawdę wydawało się już ogromne w porównaniu do tego niemowlaczka. Nie mówię tylko o kwestiach fizycznych, ale też jakby psychicznie zaczynamy dostrzegać, że to dziecko dojrzewa, że ono jednak więcej potrafi. Wtedy też widzimy tę autonomię, tylko najczęściej jest tak, że w tym momencie dziecko już do końca jej nie chce od nas dostawać, bo ono, kiedy widzi, że jest ten niemowlak, to już teraz to mamo, to nie, nie, to wcale nie jest tak, że ja chcę wybierać. Teraz to ty za mnie wybierz, teraz to ty mi pomóż, teraz to ty przy mnie bądź, no bo podziel tę uwagę. No ale tu też ważny aspekt, że wiele przygotowań przed warto poczynić.
1: No właśnie, łatwo w tej sytuacji, o której mówię, kiedy pojawia się drugie dziecko, właśnie sprawić, że to jeszcze małe, ale już starsze, szybko poczuje się jak taki dorosły, prawda? To, o czym mówiłaś wcześniej, że to nie jest wcale dobre.
0: Na pewno, dlatego że to też jest dla dziecka dodatkowy szok. Sam fakt tego, że pojawia się nowy członek rodziny, ten nowy człowiek w naszym domu, jest już szokujący, a to, jak to wpływa na mnie, a na to nie byłem przygotowany, jest też kolejnym szokiem. Dlatego na pewno bardzo istotne jest to, aby przygotowywać dziecko jak najlepiej potrafimy. Oczywiście my nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszelkich sytuacji, które się zadzieją, i na to też się przygotujmy, że nie będzie przewidywalnie, ale właśnie o tym też warto rozmawiać, że może się zdarzyć, że dzień będzie trudny i ja nie wiem, jak on się potoczy. Będziemy starać się sobie radzić, będziemy mieli jakieś sposoby, ale może się okazać, że czasem i ten dzień się całkowicie rozsypie i to nie oznacza, że ja cię nie kocham, tylko oznacza, że uczymy się nowej rzeczywistości, tak? Więc bądźmy też szczerzy z dzieckiem, oczywiście na jego poziomie rozwoju, dostosowując komunikaty do jego możliwości.
1: A można zakochać dziecko, bo mówi się, że można zagłaskać, to jest oczywiście takie powiedzenie, zagłaskać kotka na śmierć, a można zakochać dziecko tak bardzo, że jego dorosłe życie będzie mocno wypaczone.
0: Myślę, że nie są to sytuacje częste, ale jednak się zdarzają. Szczególnie w przypadku jedynaków, a jeszcze częściej widzimy to z takiej perspektywy, jeżeli rodzice na przykład się rozstają, kiedy dziecko jest małe i rodzic nie wchodzi w żaden inny związek, tylko bardzo intensywnie koncentruje się i przelewa jakby wszystkie te uczucia, całą swoją uwagę, cały swój czas właśnie na to jedno dziecko, na tego jedynaka, którego za wszelką cenę nie chce stracić. W takim sensie choćby nawet psychicznym, i często gdzieś tam zaczyna się niepozwalanie, na przykład na chodzenie do kolegów, albo ja będę siedzieć taka sama, taka smutna, jakby teraz to już nikt ze mną nie przebywa, nikt mnie nie chce, tak więc to też może tutaj bardzo intensywnie później wpłynąć na przyszłość, dlatego warto pamiętać o tym. Właśnie tutaj zmierzamy do tego, o czym już trochę powiedziałyśmy, czyli do tego, że to dziecko nie może być partnerem, ono nie może zastąpić w tym momencie tej osoby, której nam zabrakło. Dziecko pozostaje dzieckiem, ono nadal potrzebuje granic, ono nadal potrzebuje naszej uwagi, ale nie właśnie takiego pełnego zatroskania i nadopiekuńczości, bo to nigdy nie służy.
1: I dzielenia się na pewnym etapie jakimiś problemami i tak dalej.
0: Zdecydowanie. Na pewno nie dokonujemy takiej

0: parentyfikacji i nie wdrażamy dziecka w te trudności. Oczywiście, kiedy to wszystko gdzieś tam przekracza już granice i dziecko zaczyna zauważać, to tłumaczymy mu, ale nadal na jego poziomie, a nie opowiadając dokładnie wszystko, co się zadziało między nami, a co tam, jak przebiegła sprawa rozwodowa, a co zrobił dokładnie tata, co zrobiłam ja i odwrotnie, co tam się zadziało, tak? Dlatego, że dziecko nie jest na to gotowe, rodzi się w nim ogromny konflikt, po której stronie ma stanąć, bo czuje, że musi wybierać i tak naprawdę
1: I
0: w
1: poczucie winy,
0: tym,
1: że to może ona
0: że to moja
1: jest.
0: wina, bo gdyby mnie nie było, to może by się nie kłócili, może byłoby inaczej. Tak więc tutaj mnóstwo też takich sytuacji, na które musimy po prostu zwracać uwagę i być bardzo czujni.
1: Szalona to
0: Tak.
1: odpowiedzialność za młodego człowieka i ukształtowanie jego w zasadzie w przyszłości, bo od tego, co się wydarzy w dzieciństwie, zależy, jak my sobie będziemy układać życie. Niełatwo jest być rodzicem, to wyzwanie, ale
0: Zdecydowanie.
1: dzieckiem też wcale nie jest łatwo być, zwłaszcza w dzisiejszych czasach.
0: Tak, zdecydowanie tak, dlatego że to dzieciństwo jest zupełnie inne. Ono jest naznaczone cyfryzacją, takimi sytuacjami, które są trudne, niepoznane, w które rodzic jeszcze nie zdążył wejść i poznać, a dziecko już w nich jest i nie może znaleźć też rozwiązań, nie wie, gdzie się udać, nie rozumie często, że coś jest złe. No a dodatkowo też wszystko jednocześnie bardzo szybko się zmienia, więc tak naprawdę cały czas jest to takie dostosowywanie. Nie ma takiej stałości, tylko ciągłe podążanie i wchodzenie w nowe etapy, a więc nie tylko to, co kiedyś standardowo, czyli przechodzenie przez kolejne etapy i ten szczególnie ważny okres dojrzewania, trudny dla wszystkich, ale teraz mam wrażenie jeszcze trudniej, kiedy dochodzą wszelkie trudności zewnętrzne, a nie tylko hormonalne.
1: No właśnie, i te dzieci bardzo szybko chcą dorastać, szczególnie w tym nastoletnim wieku, a to wcale nie jest.
0: Jeszcze wtedy chcą, tak.
1: Jeszcze wtedy chcą, a później, jak już wkraczają w tą dorosłość, to okazuje się, że fajnie było być tym
0: Dokładnie.
1: beztroskim tak
0: Tak.
1: naprawdę dzieckiem, bo bez
0: Dokładnie.
1: zamartwiania się o to, czy będzie ciepło, czy będzie obiad, jaki to będzie obiad, prawda?
0: Tak. Ale jak nam to mówiono
1: To
0: wtedy, to
1: nie, to nie, to nie,
0: nie,
1: nie
0: zdecydowanie
1: przemawiało.
0: nie.
1: Będę dorosły, będę mógł robić, co chcę,
0: Dokładnie.
1: prawda? No nic, życzymy, żeby tak naprawdę w każdym z nas pozostało trochę dziecka, bo to jest bardzo przyjemne mieć czasami taką odrobinę tego, że nie wyobrażać sobie, co będzie, nie przewidywać, tylko cieszyć się chwilą, bo tego też nam brakuje.
0: Tak, dokładnie. Tego może życzmy przede wszystkim widzom, aby w ten weekend, który będą spędzali z dziećmi, sami też pozwolili sobie pochuśtać się na huśtawce, zjechać z dzieckiem ze zjeżdżalni, poskakać na trampolinie i
1: Jest
0: poczuć się
1: dobry
0: po
1: powód,
0: prostu
1: prawda?
0: dobrze.
1: Jest
0: I
1: dobry powód do
0: tak,
1: tego.
0: wytłumaczenie, pretekst.
1: Tak, jest pretekst, żeby się przebrać, żeby pobiegać,
0: Dokładnie.
1: pobrudzić i
0: Tak.
1: pośmiać, niekoniecznie w sytuacji, w których zwykle musimy zachować
0: Dokładnie, powagę.
1: powagę. Teraz możemy wszystko na wesoło, proszę Państwa. No co, szczęśliwego i fajnego dnia dziecka życzymy. Ewa,
0: Dokładnie.
1: dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog. Dziękujemy Państwu.
0: Dziękuję bardzo.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również

0: żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Warsztat terapii zajęciowej we Wrocławku to miejsce, w którym osoby z niepełnosprawnością mogą rozwijać umiejętności potrzebne w codziennym życiu. Dla wielu z nich stanowi drugi dom. Placówka obchodziła 30-lecie funkcjonowania. Wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, odpowiadając na potrzeby uczestników warsztatu terapii zajęciowej, zobowiązała się kupić stół do tenisa. Nie minęło kilka dni, a obietnica stała się faktem.
1: Dzisiejsze spotkanie to z jednej strony dalsza część jubileuszu, który warsztaty terapii zajęciowej obchodziły zupełnie niedawno. Piękny jubileusz. Pięknie wszystko przygotowane, 30 lat to warsztaty terapii zajęciowej tutaj we Wrocławku to jedna z najstarszych placówek, więc są takimi pionierami, jeżeli chodzi o działania, o pokazywanie, jak trzeba działać, jak trzeba się opiekować i jak bardzo są potrzebni. Więc dzisiaj ten stół rzeczywiście to taki drobny upominek z okazji tego jubileuszu, ale dzisiaj wiele merytorycznych rozmów, które wzbogacają mnie również i też otwierają oczy na problemy, z którymi na co dzień władze placówki się borykają, więc myślę, że to jest bardzo cenny czas, zarówno dla mnie, ale mam nadzieję, że on przyniesie owoce również tym wszystkim, którzy na rzecz osób z niepełnosprawnościami na co dzień pracują i to też doskonała okazja, żeby podziękować im za to, co robią, bo dźwigają niezwykle wielki ciężar na sobie, a wszyscy doskonale wiemy, że tych osób z orzeczeniami, dzieci i osób dorosłych jest coraz więcej, więc takie miejsca, gdzie one są, gdzie te osoby są aktywizowane zarówno tak społecznie, jak i zawodowo są niezwykle potrzebne.
2: Właśnie. Powiedzmy dwa słowa może na temat roli placówek tego typu, w których się znajdujemy. Szerokie spektrum osób z różnym rodzajem niepełnosprawności. Tutaj mogą uczyć się, mogą zdobywać wiedzę i mają osoby, które we właściwy sposób są w stanie się nimi zajmować.
1: Tak, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jest prowadzonych 36 warsztatów terapii zajęciowej codziennie. 1400 osób z niepełnosprawnościami korzysta z pomocy. Tak jak pan powiedział, z jednej strony są uczeni takiego normalnego przystosowania się do życia, a z drugiej strony uczeni wielu umiejętności, które pomagają im w jakiś sposób czasami wrócić na rynek pracy, do zakładów pracy chronionej, czy też do zakładów aktywizacji zawodowej, więc jest to niezwykle potrzebna placówka, która, mówię, daje szansę tym osobom, ale z niepełnosprawnościami, ale również jest to niesamowita szansa dla tych rodzin, które mogą dzięki temu, że te osoby tutaj trafiają, mogą normalnie żyć, mogą normalnie pracować, tacy rodzice, więc...

0: Wielkie słowa uznania.
1: Stół do tenisa zostanie niebawem zamontowany. Zrobią to sami uczestnicy warsztatów.
2: Pani Aneta odwiedziła nas dzisiaj, obiecała i słowa dotrzymała. Przywiozła nam profesjonalny stół ping-pongowy. Bardzo się przyda, uatrakcyjni pobyt naszych uczestników. Na pewno będą bardzo z niego zadowoleni. Jeżeli chodzi o montaż takiego stołu, jest to też pewnego rodzaju terapia dla naszych podopiecznych, z tego względu, że będą musieli ten stół rozpakować, popatrzeć w instrukcję, jak to się składa, oczywiście pod okiem instruktora z danej pracowni, ale będzie to też taka forma rehabilitacji społeczno-zawodowej, wynikającej właśnie z montażu tego stołu.
3: Z mojej ostatniej wizyty wiem, że mamy tutaj kilka sal, 7 bodajże, o ile dobrze pamiętam. W każdej dzieje się coś innego, w każdej dzieje się coś ciekawego. Opowiedzmy może też dwa słowa na ten temat.
2: Tak, mamy 7 pracowni tematycznych, są to różnego rodzaju, poczynając od kuchni, po plastyczną, po rękodzieło, po aktywizacji zawodowej. Może też chciałbym dodać, że moim takim pomysłem na rok 2027 jest utworzenie kolejnej pracowni. Dlatego korzystając z uprzejmości tutaj naszej wspaniałej telewizji Kujawy, chciałbym zaprosić osoby, które może by chciały zostać tutaj naszymi uczestnikami, ich rodziny, żeby przyszły zobaczyć. My jako warsztat tworzymy dni otwarte, ale tutaj mamy wspaniałą panią kierownik i jeżeli ktoś zadzwoni w każdy inny dzień, umówi się, na pewno pani kierownik pokaże, zachęci i pokaże, jak życie warsztatu wygląda dla potencjalnie przyszłych naszych nowych podopiecznych. Korzystając tu z okazji, też bardzo serdecznie zapraszam do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W tym roku organizujemy 2 turnusy dla dzieci i młodzieży w Jastrzębiej Górze. Jeżeli Państwo byliby zainteresowani pobytem swoich podopiecznych na takich naszych koloniach, serdecznie zapraszamy do biura, ulica Kościuszki 26/6. Zapraszam serdecznie.
1: Do warsztatu terapii zajęciowej przy ulicy Wiejskiej uczęszcza 35 osób w różnym wieku. Zdobywają nie tylko nowe umiejętności i doświadczenia, ale także zawierają znajomości i przyjaźnie. Czują się potrzebni, mają do kogo się odezwać i spędzić aktywnie czas pod okiem opiekunów. We Włocławku powstaje wiele mieszkań na tani wynajem. Flagową inwestycją były bloki zbudowane przy ulicy Celulozowej. Niedawno prezydent Krzysztof Kukucki zaprezentował wyremontowane wnętrza budynku przy ulicy Maślanej, gdzie również można było złożyć wniosek na mieszkanie na tani wynajem. A tuż za rogiem kolejny nabór wniosków.
4: Tych mieszkań tam przygotowaliśmy 23, 2 mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami, więc w różnych metrażach, więc na tym się skupiamy. Natomiast tak jak pan redaktor zauważył, w czerwcu planujemy nabór też na 40, zdaje się, 4 mieszkania, które zostały zbudowane przy ulicy Cellozowej. Więc cały czas tą ofertę dla mieszkańców, tak żeby Włocławek był atrakcyjnym miejscem do życia, żeby tutaj nie tylko dobrze się funkcjonowało, ale też te koszty życia były ograniczone. Cały czas o to dbamy i właściwie co roku kolejne mieszkania udostępniamy. Na przyszły rok też mamy zaplanowane, więc myślę, że no, mogą mieszkańcy ze spokojem sobie tą przyszłość planować właśnie we Włocławku. Myślę, że to sam nabór zazwyczaj trwa 2 tygodnie, więc myślę, że w połowie czerwca mniej więcej ogłosimy nabór. Do końca czerwca on będzie trwał, natomiast samo przekazanie kluczy planujemy raczej na drugą połowę wakacji.
1: Jest to trzeci i ostatni etap budowy osiedla przy ulicy Celulozowej. Budynki zostały szybko postawione dzięki technologii prefabrykowanej. Ostatni budynek, do którego ruszy nabór, jest energooszczędny, wyposażony m.in. w pompę cieplną. W całej kadencji ratusz planuje oddać na tani wynajem 500 mieszkań. Wraz z rozpoczęciem okresu wiosenno-letniego w regionalnych centrach krwiodawstwa spada liczba osób oddających krew. Jak podkreślają pracownicy placówek, to problem, który powraca praktycznie każdego roku. Wakacyjne wyjazdy, urlopy i większa liczba wolnego czasu sprawiają, że dawców jest mniej, a zapasy krwi zaczynają się kurczyć. Tymczasem krew cały czas jest potrzebna pacjentom szpitali, osobom po wypadkach czy podczas skomplikowanych operacji. Przedstawiciele Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apelują do mieszkańców o regularne oddawanie krwi i przypominają, że jedna donacja może uratować nawet nawet kilka osób. Jak zaznaczają, szczególnie potrzebne są obecnie najpopularniejsze grupy krwi, które najszybciej znikają z magazynów.
0: Na ten moment mamy naprawdę niskie stany magazynowe, które cały czas topnieją, ponieważ jest bardzo duże zapotrzebowanie szpitali. Pomimo tego, że mamy sporo dawców, niestety ta krew cały czas jest potrzebna. Krew ma swój termin ważności i dlatego

0: Dlatego my też apelujemy do naszych dawców o takie wzmożone działania i prosimy ich o to, żeby oddawali krew, tak jak i osocze.
1: A dlaczego warto oddać krew?
0: Dlatego, że przede wszystkim pomagamy innym. Krew i jej składniki jest to lek, którego nie da się wyprodukować w sposób taki w laboratorium albo w fabryce. I jedynym źródłem tego leku jest drugi człowiek. Dlatego tak ważne jest to, żeby właśnie ludzie pomagali sobie nawzajem. My nigdy nie wiemy, kiedy będziemy sami potrzebowali krwi lub leków, które pochodzą właśnie z krwi i jej składników.
1: A jak wygląda cała procedura?
0: Zaczynamy od tego, że rejestrujemy się w rejestracji, do tego jest potrzebny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. U nas musi być to dowód osobisty, paszport, nie jest to na przykład prawo jazdy, dlatego ważne jest to, żeby mieć właśnie któryś z tych dokumentów. Może być w formie elektronicznej, także jeżeli ktoś ma obywatel, to zapraszamy. Trzeba mieć ukończone 18 lat, być osobą zdrową. Później po już uzupełnieniu tutaj wszystkich dokumentów w rejestracji przechodzimy do uzupełniania kwestionariusza. Odpowiadamy tam na szereg pytań dotyczących naszego zdrowia. Przechodzimy do gabinetu laboratoryjnego, gdzie mamy mierzony poziom hemoglobiny lub pobierane próbki badań. Następnie do gabinetu lekarskiego i jak wszystko jest w porządku, to już do sali pobrań, gdzie oddajemy 450 ml krwi pełnej lub około 650 ml osocza.
1: Czy ktoś, jeżeli nie jest pewny, czy może oddać tą krew, tutaj uzyska pomoc?
0: Oczywiście, zawsze. Można do nas zadzwonić, można do nas podejść, my udzielamy takich informacji.
2: Krwiodawcy podkreślają, że oddanie krwi zajmuje zaledwie kilkanaście minut, a może mieć ogromne znaczenie dla osób walczących o zdrowie i życie. Centrum przypomina również, że przed oddaniem krwi należy być zdrowym, wypoczętym i odpowiednio nawodnionym. Już od dzisiaj w regionie rozpoczęło się świętowanie z okazji Dnia Dziecka. Na antenie Radia Kujawy i Radia Włocławek od samego rana trwały konkursy, w których do wygrania były bilety do Jura Parku w Solcu Kujawskim oraz do Pixlandu. To jednak dopiero początek atrakcji, bo kolejne konkursy dla najmłodszych słuchaczy wracają już w poniedziałkowy poranek. Weekend w regionie zapowiada się niezwykle intensywnie. Już dzisiaj we Włocławku rozpoczął się 15. jubileuszowy ogólnopolski zlot zabytkowych Volkswagenów, kobaltowa edycja. Przez cały weekend na przystani Osir nad Zalewem Włocławskim będzie można podziwiać kultowe zabytkowe modele Volkswagena i spotkać pasjonatów motoryzacji z całej Polski. Również dzisiaj o godzinie 15.30 w Centrum Kultury Browar B rozpoczną się eliminacje do 32. edycji Polen Rock Festival. Przez dwa dni na scenie pojawią się artyści walczący o występ na jednej z największych festiwalowych scen w kraju. W piątek koncerty potrwają do późnych godzin wieczornych, a gwiazdem wieczoru będzie Wojtek Szymański. Sobota rozpocznie się już od rana motoryzacyjnymi emocjami przy Hali Mistrzów we Włocławku. O godzinie 10.00 wystartuje motoorkiestra Bokiem na pomoc. Organizatorzy przygotowali drift taxi, symulatory jazdy, pokazy służb oraz paradę klasycznych Volkswagenów. Również od rana tłumy spodziewane są w Zarzeczewie, gdzie rozpoczną się jubileuszowe targi rolno-ogrodnicze. Na odwiedzających czekać będą wystawcy z całego kraju, kiermasze roślin, maszyny rolnicze i rodzinne atrakcje. Południe do świętowania zaprosi także Ciechocinek. O godzinie 12 przy Parku Zdrojowym rozpocznie się 11. ogólnopolska parada i zlot samochodów strażackich organizowany z okazji 140-lecia Miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. W programie przewidziano prezentacje historycznych i współczesnych wozów strażackich, pokazy ratownicze, konkursy i atrakcje dla dzieci. Także w sobotę od godziny 12 Dzień Dziecka świętować będzie Lubanie. Na placu obok szkoły podstawowej pojawią się dmuchańce, karuzele, kolejka elektryczna oraz animatorzy i strefa gastronomiczna. Po południu wydarzenia przeniosą się m.in. do Kowala. O godzinie 14 rozpocznie się tam jarmark kazimierzowski. W programie znalazł się historyczny korowód, występy dzieci i młodzieży oraz koncerty gwiazd. Na scenie pojawią się m.in. Marcin Daniec, zespół Klasik, Nowator oraz Mister Sebi. Godzinę później o 15 w Starym Brześciu rozpocznie się 15. święto Żuru Kujawskiego. Oprócz konkursu kulinarnego i rodzinnych atrakcji, organizatorzy przygotowali koncerty, a gwiazdą wieczoru będzie Jacek Sechurski. Po jego występie zaplanowano dyskotekę pod gwiazdami. Niedziela upłynie głównie pod znakiem rodzinnych wydarzeń z okazji Dnia Dziecka. Już od rana w Zarzeczewie najmłodsi będą mogli zobaczyć alpaki, konie, króliki i prawdziwy kadłub samolotu podczas specjalnego Dnia Dziecka organizowanego w ramach targów rolno-ogrodniczych. O godzinie 12 wielkie święto najmłodszych rozpocznie się także na Stadionie Miejskim w Izbicy Kujawskiej. Organizatorzy przygotowali dmuchańce, konkursy, pokazy taneczne oraz strefę gastronomiczną. Od godziny 13 na włocławskim Słodowie odbędzie się rodzinny piknik połączony z rejestracją potencjalnych dawców szpiku dla Fundacji DKMS. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma zwrócić uwagę na ideę dawstwa i pomóc osobom walczącym z nowotworami krwi. Godzinę później Stary Rynek we Włocławku zamieni się w prawdziwą krainę magii i dziecięcej radości. Z okazji Dnia Dziecka na dzieci oraz ich rodziców czeka bajkowy piknik rodzinny pełen kolorów, muzyki i fantastycznych atrakcji.
3: Wspólnie ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Śródmieścia Włocławek chcielibyśmy Państwu Państwa serdecznie zaprosić na bajkowy Dzień Dziecka. To wydarzenie odbędzie się na Starym Rynku już w najbliższą niedzielę od godziny 14 do godziny 16.

0: Jak co roku przebierzemy się za bajkowe postacie, będą różne atrakcje dla dzieci, ale może o tym powie więcej prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Ziemi Owocowej.
1: No jak co roku organizujemy piknik na Starym Rynku w takim bajkowym klimacie, tak, przebieramy się za jakieś postacie bajkowe wszyscy. Atrakcje zapewnia nam firma Event, która co roku nas wspiera i z nami współorganizuje to wydarzenie. Zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami od godziny 14 do 16 na Stary Rynek. Będą tam strefa dmuchańców oczywiście, animacje dla dzieci, konkursy z nagrodami, tatuaże kolorowe, warkoczyki, malowanie buzi. Także myślę, że każde dziecko znajdzie coś dla siebie. Serdecznie zapraszamy.
2: Z kolei o godzinie 15 w strefie Falburek w Brześciu Kujawskim rozpocznie się Festiwal Radości. Dla dzieci przygotowane dmuchańce, pianaparty, animacje, przejażdżki motocyklowe oraz spotkanie z żywym dinozaurem. Włocławek zakończy się muzycznie. W niedzielę o godzinie 19 w Bazylice Katedralnej we Włocławku odbędzie się koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej. Przed publicznością wystąpi profesor Bartosz Jakubczak z Warszawy. Zielone tereny Śródmieścia mają przebiegać od parku Władysława Łokietka do Placu Wolności wzdłuż ulicy Jagiellońskiej, Szczęśliwej przez skwer na Zielonym Rynku i ulicę Zduńską. Inwestycja budzi ostatnio ogromne emocje. Zgodnie z założeniami prace miały zostać zakończone w lutym. Z uwagi na surową zimę termin został przedłużony do końca maja. Koniec maja nadszedł, a końca prac nie widać. W mijającym tygodniu prezydent Włocławka spotkał się z przedstawicielem wykonawcy firmy Balzola.
3: Do Włocławka przyjechał dyrektor generalny tej firmy i wszyscy usiedli do rozmów, ponieważ tak jak pan redaktor wspomniał, do końca realizacji tego zadania czas minął, a niestety prace nie są ukończone. Konkluzją z tych rozmów było danie jeszcze czasu wykonawcy na zrealizowanie tego zadania, mianowicie do końca czerwca tego roku. Prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki wymusił również, że kolejne spotkanie ma odbyć się 10 czerwca, na którym mają być przedstawione postępy tych prac. Rzeczywiście te wszystkie ustalenia w zakresie zintensyfikowania działań, które mają zmierzać do zakończenia tej inwestycji, rzeczywiście idą w dobrym kierunku. Wykonawca zobowiązał się, że właśnie do końca czerwca tego roku wszystkie prace nawierzchniowe zostaną wykonane, a tym samym będzie oddane to do użytkowania mieszkańców. Tutaj bardzo nam zależy na tym, żeby te prace jak najszybciej zakończyć, ponieważ wiemy, że ta inwestycja wywołuje bardzo dużo emocji wśród mieszkańców, ale nie tylko mieszkańców, ponieważ miasto troszczy się również o podwykonawców, którzy biorą udział w tej inwestycji. Zależy nam tutaj, żeby zabezpieczyć ich interes, ponieważ każdy dzień zwłoki, kolokwialnie mówiąc, może dawać im po kieszeni.
2: Co z karami za niedotrzymanie terminu? Ratusz na ten moment nie zabiera głosu w tej sprawie. Usłyszeliśmy zapewnienie, że stan prac na koniec maja, a więc kiedy miały zostać zakończone, został szczegółowo udokumentowany. Prezydent odbył również spotkanie dotyczące remontowanego mostu.
3: Również w tym tygodniu, również zgodnie z zapowiedziami, odbyło się spotkanie władz miasta z wykonawcą, z projektantem, ale również z profesorem Arkadiuszem Madejem, wybitnym specjalistą z dziedziny mostownictwa. I po tym spotkaniu, gdzie pan profesor przedstawił swoją jednoznaczną opinię na temat stanu technicznego poszczególnych elementów mostu, wykonawca oraz projektant mają czas na to, żeby podjąć decyzję i rozpocząć działania związane z kolejnym etapem tych prac. Jesteśmy umówieni, że ta decyzja będzie w przyszłym tygodniu i do tego czasu czekamy z kolejnymi etapami prac. Oczywiście te prace, które mogą się toczyć, czyli związane z chodnikami czy z pracami antykorozyjnymi, dalej wykonawca podejmuje i podejmować powinien. Natomiast konkretne decyzje dotyczące tej konkretnej analizy, ekspertyzy będą podejmowane w przyszłym tygodniu.
4: Ostatnie dwie kwestie dotyczące mostu. Pierwsza, ile zostanie przedłużony termin jego remontu? I druga kwestia, też paląca, myślę, mieszkańców. Czy róg na moście zostanie całkowicie zamknięty, czy w ogóle jest rozważany taki scenariusz?
3: Na ten moment nie ma jeszcze decyzji co do przedłużenia prac związanych z mostem. Natomiast miasto rozpatruje wiele możliwości upłynnienia tego ruchu na moście. Zwróciliśmy się do Wojska Polskiego.

0: że ruch odbywałby się tylko w jednym kierunku. W związku z tym dementuję i zaprzeczam wszelkim plotkom dotyczącym zamknięcia mostu. Miasto nie planuje takiego ruchu. Tylko środowiska we Włocławku, które są bardzo nieprzychylne i próbują zbić kapitał polityczny na każdym temacie we Włocławku, taką dezinformację sieją. Tutaj miasto w tym zakresie nie planuje zamknięcia mostu. Wręcz przeciwnie, rozważamy również możliwość upłynnienia tego ruchu w taki sposób, żeby tym ruchem no, kierował osoba sygnalizująca, a nie może tak jak jest teraz sygnalizacja świetlna.
1: W związku z prowadzonymi pracami przypominamy o utrudnieniach w ruchu drogowym.
2: Jak myślę, słuchacze i widzowie świetnie wiedzą, od kilku miesięcy toczą się głównie inwestycje pod nazwą Zielone Tereny Śródmieścia oraz ulica 3 Maja Łonerfem. I te ulice cały czas są zamknięte. Pokrótce przypomnę, to jest Zduńska, Miedziana, część Zielonego Rynku, Szczęśliwa, Jagiellońska, no i oczywiście 3 Maja. Tutaj postępy cały czas się toczą. Dementuję pogłoski, że tutaj wykonawca zszedł z placu budowy. Nic takiego nie ma miejsca. Wykonawca jest na budowie, realizuje wszystko tak, jak powinien. Jeśli chodzi o zamknięcia, to również część ulicy Pustej na dzielnicy Południe, to od 28 maja w związku z budową przyłącza cieplnego do jednej z posesji. Tam fragment jest nieprzejezdny do mniej więcej 10 czerwca, bo takie mamy informacje.
1: A przed nami kolejne inwestycje. W planach budowa ronda w pobliżu Powiatowego Urzędu Pracy oraz tunel pod torami na osiedlu Zazamcze.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: poniedziałek około 15 w miejscowości Garbatka ciężarówka wjeżdża pod pociąg relacji Rogoźno-Poznań. To przejazd kolejowy oznakowany znakiem stop i krzyżem Świętego Andrzeja. Tir staje w ogniu. Pociąg się wykoleja.
1: Kierowca tego samochodu ciężarowego zatrzymał się przed przejazdem kolejowym, a następnie nie wiadomo dlaczego ciężarówka ruszyła w chwili, kiedy do tego przejazdu zbliżał się pociąg. Kiedy doszło do zdarzenia, skutki tego wypadku były tak poważne, że kierowca zginął na miejscu.
0: Pociągiem podróżowało 16 pasażerów oraz maszynista i kierownik pociągu. Jeden z pasażerów z urazem głowy trafił do szpitala. Policjanci skanerem laserowym zabezpieczali ślady. Pracują pod nadzorem prokuratorów oraz biegłych. Tymczasem ekipy techniczne pracują nad przywróceniem ruchu. Dziś dźwig podniósł wykolejone wagony.
2: Gdy ten pociąg zostanie z torów usunięty, będziemy mogli konkretnie oszacować skalę uszkodzeń infrastruktury kolejowej. Wstępnie wiemy, że mówimy tutaj o jednym uszkodzonym słupie wsporczym sieci trakcyjnej, a także około 200-metrowym odcinku linii kolejowej toru i te prace będziemy musieli wykonać do tego, aby pociągi mogły wrócić na linię zgodnie z rozkładem.
0: A stanie się to w czwartek lub piątek. Do tego czasu Koleje Wielkopolskie i Polregio wprowadziły zastępczą komunikacją autobusową pomiędzy Obornikami a Rogoźnem, a pociągi dalekobieżne kierowane są trasami alternatywnymi przez Bydgoszcz i Krzyż.
3: Zdaniem ekologów prace drogowe przy obszarach Natura 2000 w Puszczy Białowieskiej są zagrożeniem dla ptaków znajdujących się obecnie w okresie lęgowym. Widmo wstrzymania prac na drodze odbiło się głośnym echem.
4: My też chcemy funkcjonować jak wszyscy. Ktoś, komu to przeszkadza, niech sobie w Warszawie zerwie asfalt i położy bruk. My chcemy prostej drogi do Hajnówki, do jazdu i funkcjonować jak cywilizowani ludzie.
5: To, że wstrzymaliśmy ruch na tej drodze, to tylko po to, żeby w jak najkrótszym okresie czasu została ona wyremontowana, zrobiona i puszczona do ruchu.
3: Działania aktywistów mogą to jednak przesunąć w czasie. Mieszkańcy nadal będą pozbawieni najważniejszej drogi i będą zmuszeni jeździć dłuższymi objazdami przez Puszczę Białowieską, podobnie jak służby mundurowe.
6: Jesteśmy odcięci praktycznie od świata. Nie ma żadnego dojazdu, tak? Drogami leśnymi w tej chwili jeździmy, rozbijamy tylko samochody, tak? Dojazdy dwa razy dłużej nam zajmują, czy do pracy, czy do przedszkola, czy do szkoły. To nie jest budowanie nowej drogi, tylko to jest po prostu remont drogi, która była od zawsze.
7: Dla nas to jest droga najważniejsza. Nie ma ważniejszej drogi. Tędy jeździ policja, jeździ wojsko, jeździ straż pożarna, jeździ pogotowie. No i oczywiście mieszkańcy jeżdżą do Hajnówki, do Białegostoku. To jest droga strategiczna. To jest droga strategiczna, przecież mamy granicę, mamy urząd celny.
3: Jak podaje w swoim komunikacie z 26 maja dyrektor RDOŚ Białymstoku Adam Juchnik, prace zostaną ograniczone. Dozwolono ruch samochodów, zaniechano pracy spychaczy i koparek do czasu zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji derogacyjnej, czyli dotyczącej odstępstw od zakazu w sprawie ochrony gatunkowej, niepokojenia ptaków w okresie lęgowym. Ograniczenie prac dotyczy przebiegającej przez obszar UNESCO i Natura 2000 zaledwie 7-kilometrowego odcinka z niemal 28-kilometrowej inwestycji, gdzie prace mogą być kontynuowane bez ograniczeń, czytamy w komunikacie. RDOŚ ma rozpatrzeć pozytywnie wniosek Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o wydanie decyzji zezwalającej na odstępstwa od wspomnianych zakazów.
8: Edukacja zdrowotna była dotąd częścią politycznego i światopoglądowego sporu, choć nauczyciele od samego początku podkreślali, że na tych zajęciach żadnych kontrowersyjnych treści nie ma.
9: Tam jest cyberbezpieczeństwo, tam jest zdrowie, tam są treści, tam są relacje koleżeńskie, tam są treści podstawowe i dla dzieci wręcz niezbędne, więc nie wyobrażam sobie, aby moje dziecko chociażby nie uczestniczyło w takich zajęciach.
8: W szkole podstawowej nr 5 na dobrowolną edukację zdrowotną uczęszcza większość dzieci. W skali kraju jest jednak odwrotnie. W tym roku szkolnym uczestniczyło w niej zaledwie około 30% uczniów. Najwięcej było około 40% w podstawówkach, a najmniej w szkołach ponadpodstawowych. Było ich raptem 10%. Z tego powodu Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadza od września ten przedmiot jako obowiązkowy, idąc zarazem na kompromis.
10: Ta część, która dotyczy profilaktyki, aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania, zdrowia psychicznego, dojrzewania, będzie częścią obowiązkową i będzie też komponent, który będzie nieobowiązkowy, dotyczący zdrowia seksualnego.

0: czyli zostanie podzielona na dwa przedmioty.
1: O obecności ucznia na drugim decydować będą rodzice. To nie koniec zmian. Od września w szkołach będzie także obowiązywał zakaz używania smartfonów.
0: Zarówno na przerwach, jak i na lekcjach szkoła może oczekiwać od uczniów przekazania ich do depozytu. Jeżeli szkoła ma szafki, tak jak ta szkoła, w której obecnie jesteśmy, to uczniowie mogą te telefony zostawiać na cały dzień wyłączone w szafce.
1: Wprowadzane zmiany zakładają także odchudzenie podstawy programowej i położenie nacisku na krytyczne myślenie oraz umiejętności praktyczne nabywane także przy pracach projektowych.
2: Ale jest to działanie, które wiem o tym, w wielu szkołach już istnieje. Bez zapisów, bez rozporządzenia my pracujemy projektowo. W tej chwili będzie to bardziej ustrukturalizowane, będzie to tydzień projektowy.
1: Reforma edukacji wprowadzana jest etapami. Związek Nauczycielstwa Polskiego podkreśla, że nowa podstawa programowa wchodzi w życie zbyt szybko, apelując zarazem o odpowiednie wsparcie merytoryczne i organizacyjne dla placówek.
3: Na razie z lekką obawą, aczkolwiek wierzymy, że cele i założenia są szczytne i dbanie tutaj o dobrostan pracownika, o dobrostan ucznia, o ten rozwój takich kompetencji i miękkich, i 4K jest na pewno bardzo ważny. Szkoła powinna się zmienić, bo jesteśmy ciągle o krok do tyłu za naszymi uczniami.
1: Dzisiejsze spotkanie z wiceministrą edukacji odbyło się w Szkole Podstawowej nr 11 w ramach cyklu Kompas Jutra. Dotąd w skali kraju odbyło się niemal 90 takich spotkań.
4: Zarząd Dróg Powiatowych w Jarantowicach doczekał się siedziby na miarę XXI wieku. Dziś odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby. Budynek jest autonomiczny energetycznie. Poza pomieszczeniami Zarządu Dróg jest też miejsce doraźnego schronienia, co jest bardzo istotne dla bezpieczeństwa lokalnej społeczności.
5: Dzisiejszy dzień jest bez wątpienia historycznym momentem w działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Choceniu, a wcześniej Powiatowego Zarządu Dróg. To chwila szczególna, ponieważ po raz pierwszy w historii naszej jednostki możemy spotkać się w nowoczesnej, funkcjonalnej i w pełni dostosowanej do potrzeb siedzibie, która będzie służyła zarówno pracownikom, jak i mieszkańcom powiatu włocławskiego przez wiele kolejnych lat. Nowy obiekt jest symbolem rozwoju, stabilności i odpowiedzialnego myślenia o przyszłości samorządu.
4: Budynek łącznie posiada prawie 650 metrów kwadratowych powierzchni. W kondygnacji naziemnej znajduje się część administracyjno-biurowa. Część podziemna została zaprojektowana jako miejsce doraźnego schronienia. Cały obiekt jest budowlą ochronną.
6: Cieszę się, że ta piękna inwestycja została zrealizowana. Powiem uczciwie, że jeszcze 15 miesięcy temu mieliśmy tylko wiedzę, że kiedyś Powiatowy Zarząd Dróg musimy wybudować, bo poprzedni budynek na pewno nie spełniał standardów i oczekiwań lat obecnych. Dzięki uruchomieniu programu obrony cywilnej i ochrony ludności pojawił się pomysł realizacji tego zadania w formule dual use, choć ja wolę polskie określenie podwójnego zastosowania. Jak to często bywa w naszym przypadku, szalony proces inwestycyjny, zarówno na etapie projektowania, jak i realizacji tej inwestycji. W tym miejscu chciałbym serdecznie przyłączyć się do podziękowań pana dyrektora, które przekazał wszystkim uczestnikom budowy. Nie jest tajemnicą, że ta realizacja wymagała wzajemnego zrozumienia.
4: Podczas uroczystości wręczono decyzję o dofinansowaniu zadania budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej, które będzie realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych. Podpisano również umowę na dofinansowanie prac prowadzonych na drodze Brześć Kujawski-Humlin.
7: Sopot stał się sercem dyskusji o cyfrowej przyszłości Europy. Pierwszy dzień konferencji PIKE zdominowały tematy związane z przyjęciem wniosku dotyczącego Digital Networks Act oraz budowaniem suwerenności cyfrowej.
8: Dla telekomunikacji z jednej strony święto, bo się spotykamy razem tutaj w Sopocie, ale z drugiej strony bardzo poważne tematy dotyczące historii, dotyczącej przyszłości telekomunikacji, finansowania, bardzo trudnych regulacji. Rozmawiamy o tym, w jaki sposób Polska przygotuje się do bardzo dużej regulacji DNA, która spowoduje, że polski rynek telekomunikacyjny będzie wyglądał zupełnie inaczej. Rozmawiamy o bieżących problemach dużych i małych operatorów.

0: którzy są członkami naszej Izby.
1: Wiem, że na etapie prac w Parlamencie Europejskim my się nad tym tematem będziemy bardzo mocno pochylać. Nie zlekceważymy go, nie udamy, że tematu nie ma, bo tu nie ma co zamiatać pod dywan. Jest temat, temat trudny, ale rozumiem i słyszę argumenty tych wszystkich dostawców infrastruktury europejskich, którzy, mówiąc w skrócie, uważają, że pewną część kosztów związanych z rozwojem infrastruktury, a ten rozwój jest konieczny w Europie, powinni ponieść ci, którzy na tym rozwoju infrastruktury de facto zarabiają.
2: Równolegle do globalnych tematów technologicznych toczyły się rozmowy niezwykle bliskie sercom mniejszych nadawców. Forum telewizji lokalnych stało się przestrzenią burzliwej dyskusji o trudnej sytuacji małych, niezależnych stacji w Polsce.
0: Ważnym elementem naszej konferencji zawsze, tej wiosennej, jest Forum Telewizji Lokalnych, gdzie przyjeżdżają do nas telewizje, te w Polsce troszeczkę nieznane, bo działające lokalnie. I te telewizje razem wspólnie rozmawiają na temat swojej przyszłości, na temat również finansowania. Te telewizje po raz pierwszy uczestniczyły w projekcie dotyczącym wsparcia organizowanym przez Ministerstwo Kultury, program Bliska Kultura. I były to pierwsze wnioski, które dotyczą właśnie wsparcia telewizji lokalnych. Odbył się okrągły stół na temat telewizji lokalnych.
3: Nie buduje się domu od dachu, buduje się od fundamentu. Dzisiaj nie mamy tego fundamentu tak naprawdę, a jeżeli on jeszcze gdzieś został, to się kruszy. Jeżeli go nie uratujemy, to nie będziemy mieli dobrej demokracji, nie będziemy mieli skutecznej demokracji.
4: Media lokalne no niestety nie mają się najlepiej, ponieważ zmienił się rynek mediów i takie naturalne metody finansowania tych mediów lokalnych, te systemy uległy znaczącym zmianom. W tej chwili bardzo dużo reklamy jest kierowane do internetu, trafia do mediów społecznościowych, trafia do tak zwanych big techów i jest mniejsze zapotrzebowanie na lokalną reklamę. Stąd pojawiają się też problemy z finansowaniem tych mediów lokalnych.
2: Wczorajszy wieczór przyniósł momenty wielkich wzruszeń i dumy. Podczas uroczystej gali rozdano nagrody w 22. edycji konkursu programów telewizji lokalnych To nas dotyczy.
5: To powiem trochę, przeszliśmy w ilości w jakość, bo tych materiałów było trochę mniej, ale były naprawdę dobre, lepsze niż rok temu. Nie było żadnego materiału, który nie spełniałby kryteriów. Także jak później wyszedł nam z naszych indywidualnych ocen Excel, to nie było jakichś wielkich różnic pomiędzy materiałami. Także widać, że poziom był wyrównany i zwycięzcy nominowani w każdej kategorii po te trzy telewizje plus zwycięzcy, no to nie była jakaś przewaga, przepaść w stosunku do tych, którzy byli tam na czwartym, piątym, szóstym miejscu.
2: W kategorii osobowość telewizji na rok zwyciężyła Agnieszka Kledzik, reporterka, wydawczyni telewizji Asta.
6: Ja już w tym zawodzie jestem 20 lat ponad, no i nie wyobrażam sobie innej pracy. W tej chwili poza gonieniem za newsami, dopinaniem wydań, mam też możliwość realizowania reportaży, nad którymi czasem pracuję po wiele miesięcy i myślę, że to też jest powód tego, że te reporterze zdobywają rzeczywiście nagrody. No a to się po prostu przełożyło teraz na tą nagrodę, za co jestem ogromnie wdzięczna.
2: Z kolei w kategorii news numer 1 był materiał telewizji Toja z Łodzi.
7: Na fragmencie ulicy Wycieczkowej na wysokości numer 32 na nowo powstałym ciągu pieszo-rowerowym zamontowano 12 słupków.
8: Newsy trzeba robić po pierwsze rzetelnie, po drugie uczciwie, po trzecie nie bać się, że ktoś na nas potem krzywo popatrzy albo będzie miał o to pretensje. Bo my przede wszystkim, tak jak powiedziałam po odebraniu nagrody, jesteśmy po to, żeby robić rzetelną informację dla naszych widzów.
2: Kategorię Moja Mała Ojczyzna wygrała telewizja Słupsk.
9: Moja Mała Ojczyzna to materiał stricte lokalny, poświęcony wierzeniom Słowian. My od dłuższego czasu realizujemy cykl programów, który poświęcony jest takiej tematyce historycznej i wiemy, że te materiały bardzo cieszą się dużym powodzeniem i zainteresowaniem, jeśli chodzi o naszych odbiorców.
2: Podczas gali można było wysłuchać także koncertu jazzowego Majki Pietruszczak z zespołem.
10: Nowe witacze, odnowione kapliczki, strażackie obielousze i integracje mieszkańców. W Jeleniej Górze wręczono promesy w

0: W ramach programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej. Władze regionu podkreślają, że rozwój lokalny to nie tylko beton i rury.
1: Oprócz dobrej infrastruktury, wodociągów, sieci kanalizacyjnych, obiektów użyteczności publicznych, takich jak świetlic, potrzebni są ludzie, żeby ci ludzie mieli wolę, determinację do tego, żeby się spotykać, organizować przedsięwzięcia, wydarzenia. Potrzebne są tego typu działania, jak promocja odnowy dolnośląskiej wsi.
0: A tej determinacji nie brakuje. W tym roku odzew ze strony lokalnych społeczności pobił historyczne rekordy.
2: Liczba zgłoszonych wniosków do tego naboru przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Padł absolutny rekord, 235 zgłoszonych wniosków. To pokazuje, jak ogromny potencjał i energię drzemią w naszych dolnośląskich mieszkańcach.
3: Zarząd województwa, pan marszałek Paweł Gancarz, wnioskował o dokapitalizowanie tej alokacji o 1 000 000 zł, więc mamy w puli 1 600 000. 147 umów będzie podpisanych niebawem.
0: Tylko podczas spotkania w Jeleniej Górze środki trafiły do niemal 60 podmiotów z subregionu wałbrzyskiego i jeleniogórskiego. Zasilą kontaktu gospodyń wiejskich i ochotniczych straży pożarnych, które mają bardzo konkretne plany.
4: My z tych środków zakupimy 2 duże namioty, imprezowe, takie, które się używa na festynach, ale także zestawy biwakowe.
5: W tym roku obchodzimy 80-lecie założenia naszej straży i w ramach tego oczywiście odbędzie się uroczysty apel, potem festyn rodzinny, żeby ci najmłodsi poznali straż od podszewki.
6: Z tej promesy chcemy przede wszystkim postawić na rozwój kulturalny u nas w Chmieleniu, chcemy odnowić kapliczki.
0: Kluczem do sukcesu w wielu miejscowościach okazała się solidarna współpraca kilku organizacji.
6: Pieniądze przeznaczymy na upiększenie naszej wsi, dlatego że zainstalujemy witacze. Dodatkowo zrobimy dla mieszkańców konkurs na kartkę pocztową oraz na zakończeniu projektu zorganizujemy wspólną biesiadę jesienną dla mieszkańców.
7: 11 400. Tak, to jest bardzo fajna kwota. Także myślę, że dzięki tym pieniążkom nasza wioska będzie wyglądała fajniej i mieszkańcy będą zadowoleni.
0: Dla wielu jednostek to także szansa na ocalenie lokalnego dziedzictwa i przekazanie go kolejnym pokoleniom.
8: Fajny gest, że otrzymaliśmy promesę od marszałka województwa dolnośląskiego na realizację naszych działań.
9: Dzięki temu możemy pielęgnować naszą historię oraz kulturę wsi, OSP, zadbać o nasze najmłodsze społeczeństwo, które musimy pielęgnować, żeby miał nas kto zastąpić w przyszłości.
0: Realizacja wszystkich nagrodzonych i dofinansowanych inicjatyw potrwa do końca tego roku.
10: W środę 27 maja w Koneckim Centrum Kultury odbyła się konferencja profilaktyczna organizowana przez Instytut Nowej Kultury. W trakcie niej specjaliści z Instytutu wyróżnili lokalny samorząd. Gmina Końskie otrzymała certyfikat Gmina promująca profilaktykę uzależnień. Spotkanie dotyczące profilaktyki otworzył zastępca burmistrza Końskich Krzysztof Jasiński. Następnie głos zabrała doktor habilitowany Magdalena Szafranek, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Mówiła ona o współpracy z koneckim samorządem i wręczyła burmistrzowi Krzysztofowi Obratańskiemu wspomniany certyfikat.
11: Dzisiejsze wyróżnienie to nie tylko symbol najwyższego uznania, ale także dowód na to, że lokalna współpraca może z sukcesem podejmować działania zapobiegające problemom uzależnień. Sukces ten opiera się na modelowej współpracy wielu partnerów. Władz gminy Końskie, inspektora do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego, Policji, Straży Miejskiej, a także pedagogów, psychologów i nauczycieli. Osiągnięcie to nie byłoby możliwe bez zaangażowania powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, Stowarzyszenia Abstynentów Klubu Radość, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Związku Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku Aktywni oraz lokalnych klubów sportowych.
10: Burmistrz Obratański dziękował za wyróżnienie i podkreślał znaczenie wszelakiej profilaktyki w działaniach zarządzanego przez niego samorządu.
12: Nie jestem zaskoczony tą oceną, nie dlatego, że przemawia przez mnie jakaś nieskromność, tylko że po pierwsze to nie jest ani pierwszy, ani nawet drugi czy trzeci raz. Działania profilaktyczne w naszej gminie mają bardzo wysoką rangę, bo wynikają z przekonania, które jest dzisiaj, wydaje się, truizmem, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Od wszystkich władz, od najniższego szczebla do najwyższego, głównym oczekiwaniem tych, którzy ich wybierają, tych, którzy odnoszą się do nich, jest oczekiwanie sprawczości. Ta sprawczość może mieć 2 wymiary. Pierwszy, bardziej efektowny, to jest zwalczanie czegoś, co już nastąpiło. Znacznie mniej

0: efektowne jest zapobieganie dramatom, zapobieganie tragediom. To jest efektywne w tym sensie, że mrówcza, często bardzo trudno zauważalna praca, daje efekty w postaci właśnie braku tych dramatów albo ograniczenia ich skutków i ich skali. I z tego punktu widzenia to, co Państwo w swoich jednostkach robicie, jest tak ważne i dlatego między innymi znajduje wsparcie ze strony gminy.
1: W dalszej części konferencji Sylwester Lewandowski wygłosił wykład o narzędziach programu Porozumienie Skuteczny Samorząd, Efektywna Profilaktyka, a doktor habilitowany Magdalena Szafranek mówiła o nieznanych obliczach przemocy domowej, czyli o zaniedbaniu małoletnich.
2: Minęło kilkanaście lat, kiedy to firma Gladpol kupiła nieruchomości na Suchostrzygach. Najpierw dawną masarnię przy ulicy Jagiellońskiej, potem działkę z Urzędem Stanu Cywilnego i siedzibą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Obiekty wyburzono i w tym roku właściciel zdecydował o rozpoczęciu inwestycji budynków mieszkalnych z lokalami usługowymi i podziemnymi halami garażowymi. W przypadku Jagiellońskiej chodzi o dwa obiekty czterokondygnacyjne, a w przypadku Armii Krajowej w planach jest budowa 11-kondygnacyjnego wieżowca. Problem w tym, że na takie inwestycje nie zezwala plan zagospodarowania przestrzennego miasta. Można jednak poprzez uchwałę Rady Miejskiej zrobić odstępstwo od planu. Na budowę obiektów niższych przy Jagiellońskiej Rada Miejska wyraziła zgodę.
3: Nastąpiła zmiana władzy, która po prostu zaczęła rozmawiać i po prostu była przychylna, żeby zmienić ten teren. I jest bardzo dobrze, że ten teren się zmieni za jakiś czas, że po prostu luka zostanie wypełniona dwoma budynkami mieszkalnymi.
2: W przestrzeni publicznej trwa dyskusja co do decyzji Rady Miejskiej w sprawie budowy wieżowca. Poprosiliśmy właściciela firmy Gladpol, Stanisława Gładysza i Grzegorza Piankowskiego z firmy Projekt GP o wyjaśnienia w kwestiach usytuowania wieżowca, miejsc parkingowych czy ruchu kołowego.
4: Czy Suchostrzygi, a konkretnie ten adres na Armii Krajowej, to jest dobre miejsce dla wieżowca?
5: Jeżeli nie tam, to gdzie w Tczewie? To jedyne i ostatnie miejsce, w którym możemy tak wysokie budynki zrealizować. Jedynie Suchostrzygi posiadają tak wysokie budynki w takiej ilości i realizacja kolejnego absolutnie naszym zdaniem wpisuje się w obraz tego osiedla.
3: Ten budynek na miejscu Urzędu Stanu Cywilnego podniesie rangę tak zwanego Manhattanu i po prostu całej dzielnicy Suchostrzygi. Budynek jest przemyślany, wkomponowany. Uważam, że 11 pięter w tym miejscu to jest jak gdyby ciągłość budynków, wieżowców, które znajdują się przy ulicy Jagieły.
5: Mamy dwupoziomowy garaż podziemny plus 10 miejsc na terenie działki na zewnątrz.
4: Jeszcze będą tam obiekty usługowe na parterze. Czy też przewidziano miejsca parkingowe dla pracowników?
5: Tak, one są przewidziane w tym bilansie miejsc ogólnych. Zgodnie z tą analizą, która dzisiaj była przeprowadzona, bo wstępne analizy byliśmy zobowiązani zrobić, wiemy, że nie będzie tam problemu z blokowaniem wyjazdu. Zakładamy także w ramach naszego projektu przebudowę ulicy od wjazdu z ulicy Jasińskiego, łącznie z wyjazdem do ulicy Armii Krajowej. W ramach tej inwestycji planujemy przebudowę tego skrzyżowania. Na pewno wykonamy szczegółową analizę ruchu, symulację ruchu łącznie z ulicą Armii Krajowej. Jeżeli będzie taka konieczność, że będziemy musieli zastosować wyłącznie prawoskręt przy wyjeździe z Jasińskiego, to tak zrobimy, tak żeby ten ruch był płynny.
4: Jeśli pozytywnie Rada Miejska zaopiniuje Pana koncepcję budowy wieżowca, to kiedy i w jakiej kolejności Pan planuje przeprowadzić obydwa zadania? To przy ulicy Jagiellońskiej i przy Armii Krajowej.
3: Następnym krokiem to będzie prace projektowe.
6: Wydarzenie odbyło się przy świetlicy wiejskiej w Zbychowie. Najbardziej charakterystycznym punktem programu było palenie sztrumana.
7: Słomiana kukła, która symbolizuje tak zwany głodny zymp, czyli okres pomiędzy zimą, czyli okresem, kiedy kończą się zapasy, a brakuje jeszcze nowych plonów wiosennych czy też letnich. Sztruman symbolizuje biedę, nieurodzaj, okres, kiedy doświadczamy głodu, nieurodzaju. I to możemy tutaj się doszukać analogii do marzanny czy do kokoła. Sztruman symbolizuje tą biedę, którą tym symbolicznym spaleniem żegnamy się z tym nieurodzajem.
8: To już jest taka tradycja, nawet chyba sprzed wojny.

0: się jeszcze wywodzi tam, ale była aktywowana tutaj w 92 roku, w 1992 roku przy świętej pamięci Olka Formele już, ówczesnego radnego. On to zainicjował i trwała do 18 roku, 2018 rok. Z małą przerwą i od zeszłego roku jest wznowiona tutaj ta akcja Zielonych Świątek w Zbychowie.
1: Na odwiedzających czekało wiele dodatkowych atrakcji. Przygotowano wystawę lokalnych twórców, w tym malarstwa i ceramiki, kącik gastronomiczny, zabawy sprawnościowe, dmuchańce i warsztaty malarskie dla dzieci.
2: Piękne dzisiaj święto w Zbychowie i wioskach okolicznych. Chyba jesteśmy jedynym tutaj sołectwem, które w Polsce Północnej kultywuje ten zwyczaj palenia szturmana. Jesteśmy tutaj terenem typowo kaszubskim. Gmina Wejchrowo stara się kultywować tą tradycję kaszubską w wszelaki sposób. Czy to koła gospodyń wiejskich, czy to Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Jesteśmy tyle warci, ile warta jest nasza historia. Jesteśmy teraz gminą, która ma bardzo dużo młodych, nowych, przyjezdnych mieszkańców i chcemy zachować ten swój taki tradycyjny, pierwotny charakter gminy wiejskiej, gminy typowo kaszubskiej.
1: Na scenie zaprezentowały się dzieci ze szkoły podstawowej z Nowego Dworu Wejcharowskiego, a także kabarety i zespoły.
3: W najbardziej prestiżowej kategorii części konkursowej festiwalu, czyli chóry profesjonalne, międzynarodowe jury przyznało dwie równorzędne pierwsze nagrody. Jedna powędrowała do bizantyjskiego chóru Aten z Grecji. Drugą, pierwszą nagrodę otrzymał ukraiński chór kameralny Woskresinia z Iwano-Frankiwska.

0: це дуже неординарний фестиваль, тому що тут тільки музика духовна, церковна. І я розумію, що, можливо, і не дуже легко заманити сюди колективи на фестиваль, отримати велику публіку, і тим не менше ця робота велика робиться, публіка є.
1: В категорії «Хури аматорські świeckie» также były dwie pierwsze nagrody. Otrzymały je Chór Uniwersytetu Wrocławskiego Gaudium oraz Chór Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II Psalmodia z Krakowa.
2: Rok temu w czerwcu umarł nasz dyrygent główny, profesor Włodzimierz Siedlik, któremu ofiarowaliśmy ten występ, ten przyjazd tutaj, który tutaj wieloletnio współpracował z festiwalem, czy to zarówno jako dyrygent chóru, który został zaproszony na koncert otwierający, no ale też przede wszystkim z naszym chórem wielokrotnie tutaj zdobywał też pierwsze miejsce, więc jesteśmy niezmiernie wdzięczni, że mogliśmy mu to jemu dedykować.
3: 45. rocznica tego festiwalu być może nie tak okazała jak w poprzednich latach, a to ze względu na to, że za naszą wschodnią granicą istnieje wojna i chóry, znakomite chóry profesjonalne, akademickie, studenckie z Rosji, z Białorusi, nawet z Ukrainy nie mogą przyjeżdżać, bo po prostu władze na to nie zezwalają. No ale festiwal jak gdyby rozpuszcza swoje macki dalej w świat. Przyjeżdżają chóry z Azji, Armenia, Azerbejdżan.
4: Festiwal spowodował to, co kilka czy kilkadziesiąt lat było nie do wyobrażenia. Oto za moimi plecami dwa chóry. Gruziński i chór z Afryki, z Ghany. Śpiewają dzieło gruzińskiego patriarchy Ili, Kyrie Eleison. Śpiewają wspaniale. To wynik naszej pracy.
1: O laury rywalizowano także w kategorii chóry amatorskie dziecięco-młodzieżowe oraz chóry amatorskie parafialne. Zasługą festiwalu jest popularyzacja nie tylko znanych utworów z ogromnej spuścizny muzyki cerkiewnej, a także prezentowanie nowo odkrytych kompozycji oraz utworów.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Warsztat terapii zajęciowej we Wrocławku to miejsce, w którym osoby z niepełnosprawnością mogą rozwijać umiejętności potrzebne w codziennym życiu. Dla wielu z nich stanowi drugi dom. Placówka obchodziła 30-lecie funkcjonowania. Wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, odpowiadając na potrzeby uczestników warsztatu terapii zajęciowej, zobowiązała się kupić stół do tenisa. Nie minęło kilka dni, a obietnica stała się faktem.
1: Dzisiejsze spotkanie to z jednej strony dalsza część jubileuszu, który warsztaty terapii zajęciowej obchodziły zupełnie niedawno. Piękny jubileusz. Pięknie wszystko przygotowane, 30 lat to warsztaty terapii zajęciowej tutaj we Wrocławku to jedna z najstarszych placówek, więc są takimi pionierami, jeżeli chodzi o działania, o pokazywanie, jak trzeba działać, jak trzeba się opiekować i jak bardzo są potrzebni. Więc dzisiaj ten stół rzeczywiście to taki drobny upominek z okazji tego jubileuszu, ale dzisiaj wiele merytorycznych rozmów, które wzbogacają mnie również i też otwierają oczy na problemy, z którymi na co dzień władze placówki się borykają, więc myślę, że to jest bardzo cenny czas, zarówno dla mnie, ale mam nadzieję, że on przyniesie owoce również tym wszystkim, którzy na rzecz osób z niepełnosprawnościami na co dzień pracują i to też doskonała okazja, żeby podziękować im za to, co robią, bo dźwigają niezwykle wielki ciężar na sobie, a wszyscy doskonale wiemy, że tych osób z orzeczeniami, dzieci i osób dorosłych jest coraz więcej, więc takie miejsca, gdzie one są, gdzie te osoby są aktywizowane zarówno tak społecznie, jak i zawodowo są niezwykle potrzebne.
2: Właśnie. Powiedzmy dwa słowa może na temat roli placówek tego typu, w których się znajdujemy. Szerokie spektrum osób z różnym rodzajem niepełnosprawności. Tutaj mogą uczyć

0: się, mogą zdobywać wiedzę i mają osoby, które we właściwy sposób są w stanie się nimi zajmować.
1: Tak, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego mamy jest prowadzonych 36 warsztatów terapii zajęciowej codziennie. 1400 osób z niepełnosprawnościami korzysta z pomocy. Tak jak pan powiedział, z jednej strony są uczeni takiego normalnego przystosowania się do życia, a z drugiej strony uczeni wielu umiejętności, które pomagają im w jakiś sposób czasami wrócić na rynek pracy, do zakładów pracy chronionej, czy też do zakładów aktywizacji zawodowej, więc jest to niezwykle potrzebna placówka, która, mówię, daje szansę tym osobom, ale z niepełnosprawnościami, ale również jest to niesamowita szansa dla tych rodzin, które mogą dzięki temu, że te osoby tutaj trafiają, mogą normalnie żyć, mogą normalnie pracować, tacy rodzice, więc wielkie słowa uznania.
2: Stół do tenisa zostanie niebawem zamontowany. Zrobią to sami uczestnicy warsztatów.
3: Pani Aneta odwiedziła nas dzisiaj, obiecała i słowa dotrzymała, przywiozła nam profesjonalny stół ping-pongowy. Bardzo się przyda, uatrakcyjni pobyt naszych uczestników, na pewno będą bardzo z niego zadowoleni. Jeżeli chodzi o montaż takiego stołu, jest to też pewnego rodzaju terapia dla naszych podopiecznych, z tego względu, że będą musieli ten stół rozpakować, popatrzeć w instrukcję, jak to się składa, oczywiście pod okiem instruktora z danej pracowni, ale będzie to też taka forma rehabilitacji społeczno-zawodowej wynikającej właśnie z montażu tego stołu.
0: Z mojej ostatniej wizyty wiem, że mamy tutaj kilka sal, 7 bodajże, o ile dobrze pamiętam. W każdej dzieje się coś innego, w każdej dzieje się coś ciekawego. Opowiedzmy może też dwa słowa na ten temat.
3: Tak, mamy 7 pracowni tematycznych. Są to różnego rodzaju, poczynając od kuchni, po plastyczną, po rękodzieło, po aktywizacji zawodowej. Może też chciałbym dodać, że moim takim pomysłem na rok 2027 jest utworzenie kolejnej pracowni. Dlatego korzystając z uprzejmości tutaj naszej wspaniałej telewizji Kujawy, chciałbym zaprosić osoby, które może by chciały zostać tutaj naszymi uczestnikami, ich rodziny, żeby przyszły zobaczyć. My jako warsztat tworzymy dni otwarte, ale tutaj mamy wspaniałą panią kierownik i jeżeli ktoś zadzwoni w każdy inny dzień, umówi się, na pewno pani kierownik pokaże, zachęci i pokaże, jak życie warsztatu wygląda dla potencjalnie przyszłych naszych nowych podopiecznych. Korzystając tu z okazji, też bardzo serdecznie zapraszam do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W tym roku organizujemy 2 turnusy dla dzieci i młodzieży w Jastrzębiej Górze. Jeżeli Państwo byliby zainteresowani pobytem swoich podopiecznych na takich naszych koloniach, serdecznie zapraszamy do biura, ulica Kościuszki 26/6. Zapraszam serdecznie.
2: Do warsztatu terapii zajęciowej przy ulicy Wiejskiej uczęszcza 35 osób w różnym wieku. Zdobywają nie tylko nowe umiejętności i doświadczenia, ale także zawierają znajomości i przyjaźnie. Czują się potrzebni, mają do kogo się odezwać i spędzić aktywnie czas pod okiem opiekunów. We Włocławku powstaje wiele mieszkań na tani wynajem. Flagową inwestycją były bloki zbudowane przy ulicy Celulozowej. Niedawno prezydent Krzysztof Kukucki zaprezentował wyremontowane wnętrza budynku przy ulicy Maślanej, gdzie również można było złożyć wniosek na mieszkanie na tani wynajem. A tuż za rogiem kolejny nabór wniosków.
4: Tych mieszkań tam przygotowaliśmy 23, 2 mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami, więc w różnych metrażach, więc na tym się skupiamy. Natomiast tak jak pan redaktor zauważył, w czerwcu planujemy nabór też na 40, zdaje się, 4 mieszkania, które zostały zbudowane przy ulicy Cellozowej. Więc cały czas tą ofertę dla mieszkańców, tak żeby Włocławek był atrakcyjnym miejscem do życia, żeby tutaj nie tylko dobrze się funkcjonowało, ale też te koszty życia były ograniczone. Cały czas o to dbamy i właściwie co roku kolejne mieszkania udostępniamy. Na przyszły rok też mamy zaplanowane, więc myślę, że no, mogą mieszkańcy ze spokojem sobie tą przyszłość planować właśnie we Włocławku. Myślę, że to sam nabór zazwyczaj trwa 2 tygodnie, więc myślę, że w połowie czerwca mniej więcej ogłosimy nabór. Do końca czerwca on będzie trwał, natomiast samo przekazanie kluczy planujemy raczej na drugą połowę wakacji.
2: Jest to trzeci i ostatni etap budowy osiedla przy ulicy Celulozowej. Budynki zostały szybko postawione dzięki technologii prefabrykowanej. Ostatni budynek, do którego

0: Sznabur jest energooszczędny, wyposażony m.in. w pompę cieplną. W całej kadencji ratusz planuje oddać na tani wynajem 500 mieszkań. Wraz z rozpoczęciem okresu wiosenno-letniego w regionalnych centrach krwiodawstwa spada liczba osób oddających krew. Jak podkreślają pracownicy placówek, to problem, który powraca praktycznie każdego roku. Wakacyjne wyjazdy, urlopy i większa liczba wolnego czasu sprawiają, że dawców jest mniej, a zapasy krwi zaczynają się kurczyć. Tymczasem krew cały czas jest potrzebna pacjentom szpitali, osobom po wypadkach czy podczas skomplikowanych operacji. Przedstawiciele Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apelują do mieszkańców o regularne oddawanie krwi i przypominają, że jedna donacja może uratować nawet kilka osób. Jak zaznaczają, szczególnie potrzebne są obecnie najpopularniejsze grupy krwi, które najszybciej znikają z magazynów.
1: Na ten moment mamy naprawdę niskie stany magazynowe, które cały czas topnieją, ponieważ jest bardzo duże zapotrzebowanie szpitali. Pomimo tego, że mamy sporo dawców, niestety ta krew cały czas jest potrzebna. Krew ma swój termin ważności i dlatego my też apelujemy do naszych dawców o takie wzmożone działania i prosimy ich o to, żeby oddawali krew, tak jak i osocze.
2: Dlaczego warto oddać krew?
1: Dlatego, że przede wszystkim pomagamy innym. Krew i jej składniki jest to lek, którego nie da się wyprodukować w sposób taki w laboratorium albo w fabryce. I jedynym źródłem tego leku jest drugi człowiek. Dlatego tak ważne jest to, żeby właśnie ludzie pomagali sobie nawzajem. My nigdy nie wiemy, kiedy będziemy sami potrzebowali krwi lub leków, które pochodzą właśnie z krwi i jej składników.
2: A jak wygląda cała procedura?
1: Zaczynamy od tego, że rejestrujemy się w rejestracji, do tego jest potrzebny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. U nas musi być to dowód osobisty, paszport, nie jest to na przykład prawo jazdy, dlatego ważne jest to, żeby mieć właśnie któryś z tych dokumentów. Może być w formie elektronicznej, także jeżeli ktoś ma obywatel, to zapraszamy. Trzeba mieć ukończone 18 lat, być osobą zdrową. Później po już uzupełnieniu tutaj wszystkich dokumentów w rejestracji przechodzimy do uzupełniania kwestionariuszy. Odpowiadamy tam na szereg pytań dotyczących naszego zdrowia. Przechodzimy do gabinetu laboratoryjnego, gdzie mamy mierzony poziom hemoglobiny lub pobierane próbki badań. Następnie do gabinetu lekarskiego i jak wszystko jest w porządku, to już do sali pobrań, gdzie oddajemy 450 ml krwi pełnej lub około 650 ml osocza.
2: Czy ktoś, jeżeli nie jest pewny, czy może oddać tą krew, tutaj uzyska pomoc?
1: Oczywiście, zawsze. Można do nas zadzwonić, można do nas podejść, my udzielamy takich informacji.
0: Krwiodawcy podkreślają, że oddanie krwi zajmuje zaledwie kilkanaście minut, a może mieć ogromne znaczenie dla osób walczących o zdrowie i życie. Centrum przypomina również, że przed oddaniem krwi należy być zdrowym, wypoczętym i odpowiednio nawodnionym. Już od dzisiaj w regionie rozpoczęło się świętowanie z okazji Dnia Dziecka. Na antenie Radia Kujawy i Radia Wrocławek od samego rana trwały konkursy, w których do wygrania były bilety do Jura Parku w Solcu Kujawskim oraz do Pixlandu. To jednak dopiero początek atrakcji, bo kolejne konkursy dla najmłodszych słuchaczy wracają już w poniedziałkowy poranek. Weekend w regionie zapowiada się niezwykle intensywnie. Już dzisiaj we Wrocławku rozpoczął się 15. jubileuszowy ogólnopolski zlot zabytkowych Volkswagenów, kobaltowa edycja. Przez cały weekend na przystani Osir nad Zalewem Wrocławskim będzie można podziwiać kultowe zabytkowe modele Volkswagena i spotkać pasjonatów motoryzacji z całej Polski. Również dzisiaj o godzinie 15.30 w Centrum Kultury Browar B rozpoczną się eliminacje do 32. edycji Polen Rock Festival. Przez dwa dni na scenie pojawią się artyści walczący o występ na jednej z największych festiwalowych scen w kraju. W piątek koncerty potrwają do późnych godzin wieczornych, a gwiazdą wieczoru będzie Wojtek Szymański. Sobota rozpocznie się już od rana motoryzacyjnymi emocjami przy hali mistrzów we Wrocławku. O godzinie 10.00 wystartuje motoorkiestra Bokiem na pomoc. Organizatorzy przygotowali drift taxi, symulatory jazdy, pokazy służb oraz paradę klasycznych Volkswagenów. Również od rana tłumy spodziewane są w Zarzeczewie, gdzie rozpoczną się jubileuszowe targi rolno-ogrodnicze. Na odwiedzających czekać będą wystawcy z całego kraju, kiermasze roślin, maszyny rolnicze i rodzinne atrakcje. Południe do świętowania zaprosi także Ciechocinek. O godzinie 12.00 przy Parku Zdrojowym rozpocznie się 11. ogólnopolska parada i zlot samochodów strażackich organizowany z okazji 104-stolecia miejscowej ochotniczej straży pożarnej. W programie przewidziano prezentacje historycznych i współczesnych wozów strażackich, pokazy ratownicze, konkursy i atrakcje dla dzieci. Także w sobotę od godziny 12.00 Dzień Dziecka świętować będzie Lubanie. Na placu obok szkoły podstawowej pojawią się dmuchańce, karuzele, kolejka elektryczna oraz animatorzy i strefa gastronomiczna. Po południu wydarzenia przeniosą się m.in. do Kowala. O godzinie 14.00 rozpocznie się tam jarmark kazimierzowski. W programie znalazł się historyczny korowód, występy dzieci i młodzieży oraz koncerty gwiazd. Na scenie pojawią się m.in. Marcin Daniec, zespół Klasik, Nowator oraz Mister Sebi. Godzinę później o 15.00 w Starym Brzeszu rozpocznie rozpocznie się 15. święto Żuru Kujawskiego. Oprócz konkursu kulinarnego i rodzinnych atrakcji, organizatorzy przygotowali koncerty, a gwiazdą wieczoru będzie Jacek Sechurski. Po jego występie zaplanowano

0: dyskotekę pod gwiazdami. Niedziela upłynie głównie pod znakiem rodzinnych wydarzeń z okazji Dnia Dziecka. Już od rana w Zarzeczewie najmłodsi będą mogli zobaczyć alpaki, konie, króliki i prawdziwy kadłub samolotu podczas specjalnego Dnia Dziecka organizowanego w ramach targów rolno-ogrodniczych. O godzinie 12 Wielkie Święto Najmłodszych rozpocznie się także na Stadionie Miejskim w Izbicy Kujawskiej. Organizatorzy przygotowali dmuchańce, konkursy, pokazy taneczne oraz strefę gastronomiczną. Od godziny 13 na Włocławskim Słodowie odbędzie się rodzinny piknik połączony z rejestracją potencjalnych dawców szpiku dla Fundacji DKMS. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma zwrócić uwagę na ideę dawstwa i pomóc osobom walczącym z nowotworami krwi. Godzinę później Stary Rynek we Włocławku zamieni się w prawdziwą krainę magii i dziecięcej radości. Z okazji Dnia Dziecka na dzieci oraz ich rodziców czeka bajkowy piknik rodzinny pełen kolorów, muzyki i fantastycznych atrakcji.
1: Wspólnie ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Śródmieścia Włocławek chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić na bajkowy Dzień Dziecka. To wydarzenie odbędzie się na Starym Rynku już w najbliższą niedzielę od godziny 14 do godziny 16. Jak co roku przebierzemy się za bajkowe postacie, będą różne atrakcje dla dzieci, ale może o tym powie więcej prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Śródmieścia Włocławek.
2: No jak co roku organizujemy piknik na Starym Rynku w takim bajkowym klimacie, tak, przebieramy się za jakieś postacie bajkowe wszyscy. Atrakcje zapewnia nam firma Event, która co roku nas wspiera i z nami współorganizuje to wydarzenie. Zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami od godziny 14 do 16 na Stary Rynek. Będą tam strefa dmuchańców oczywiście, animacje dla dzieci, konkursy z nagrodami, tatuaże kolorowe, warkoczyki, malowanie buźni. Także myślę, że każde dziecko znajdzie coś dla siebie. Serdecznie zapraszamy.
0: Z kolei o godzinie 15 w strefie Falborek w Brześciu Kujawskim rozpocznie się Festiwal Radości. Dla dzieci przygotowane dmuchańce, piana party, animacje, przejażdżki motocyklowe oraz spotkanie z żywym dinozaurem. Włocławek zakończy się muzycznie. W niedzielę o godzinie 19 w Bazylice Katedralnej we Włocławku odbędzie się koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej. Przed publicznością wystąpi profesor Bartosz Jakubczak z Warszawy. Zielone tereny Śródmieścia mają przebiegać od parku Władysława Łokietka do Placu Wolności wzdłuż ulicy Jagiellońskiej, Szczęśliwej przez skwer na Zielonym Rynku i ulicę Zduńską. Inwestycja budzi ostatnio ogromne emocje. Zgodnie z założeniami prace miały zostać zakończone w lutym. Z uwagi na surową zimę termin został przedłużony do końca maja. Koniec maja nadszedł, a końca prac nie widać. W mijającym tygodniu prezydent Włocławka spotkał się z przedstawicielem wykonawcy firmy Balzola.
3: Do Włocławka przyjechał dyrektor generalny tej firmy i wszyscy usiedli do rozmów, ponieważ tak jak pan redaktor wspomniał, do końca realizacji tego zadania czas minął, a niestety prace nie są ukończone. Konkluzją z tych rozmów było danie jeszcze czasu wykonawcy na zrealizowanie tego zadania, mianowicie do końca czerwca tego roku. Prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki wymusił również, że kolejne spotkanie ma odbyć się 10 czerwca, na którym mają być przedstawione postępy tych prac. Rzeczywiście te wszystkie ustalenia w zakresie zintensyfikowania działań, które mają zmierzać do zakończenia tej inwestycji, rzeczywiście idą w dobrym kierunku. Wykonawca zobowiązał się, że właśnie do końca czerwca tego roku wszystkie prace nawierzchniowe zostaną wykonane, a tym samym będzie oddane to do użytkowania mieszkańców. Tutaj bardzo nam zależy na tym, żeby te prace jak najszybciej zakończyć, ponieważ wiemy, że ta inwestycja wywołuje bardzo dużo emocji wśród mieszkańców, ale nie tylko mieszkańców, ponieważ miasto troszczy się również o podwykonawców, którzy biorą udział w tej inwestycji. Zależy nam tutaj, żeby zabezpieczyć ich interes, ponieważ każdy dzień zwłoki, kolokwialnie mówiąc, może dawać im po kieszeni.
0: Co z karami za niedotrzymanie terminu? Ratusz na ten moment nie zabiera głosu w tej sprawie. Usłyszeliśmy zapewnienie, że stan prac na koniec maja, a więc kiedy miały zostać zakończone, został szczegółowo udokumentowany. Prezydent odbył również spotkanie dotyczące remontowanego mostu.
3: Również w tym tygodniu, również zgodnie z zapowiedziami, odbyło się spotkanie władz miasta z wykonawcą, z projektantem, ale również z profesorem Arkadiuszem Madejem, wybitnym specjalistą z dziedziny mostownictwa. I po tym spotkaniu spotkaniu, gdzie pan profesor przedstawił swoją jednoznaczną opinię na temat stanu technicznego poszczególnych elementów mostu. Wykonawca oraz projektant no mają czas na to, żeby podjąć decyzję i rozpocząć działania związane

0: z kolejnym etapem tych prac. Jesteśmy umówieni, że ta decyzja będzie w przyszłym tygodniu i do tego czasu czekamy z kolejnymi etapami prac. Oczywiście te prace, które mogą się toczyć, czyli związane z chodnikami czy z pracami antykorozyjnymi, dalej wykonawca podejmuje i podejmować powinien. Natomiast konkretne decyzje dotyczące tej konkretnej analizy, ekspertyzy będą podejmowane w przyszłym tygodniu.
1: Ostatnie dwie kwestie dotyczące mostu. Pierwsza, ile zostanie przedłużony termin jego remontu? I druga kwestia, też paląca, myślę, mieszkańców. Czy róg na moście zostanie całkowicie zamknięty, czy w ogóle jest rozważany taki scenariusz?
0: Na ten moment nie ma jeszcze decyzji co do przedłużenia prac związanych z mostem. Natomiast miasto rozpatruje wiele możliwości upłynnienia tego ruchu na moście. Zwróciliśmy się do Wojska Polskiego z zapytaniem, czy byłaby taka możliwość rozłożenia, zamontowania mostu pontonowego. Tutaj dostaliśmy informację, że taki most nie byłby w stanie technicznie, nie jest to możliwe, żeby on powstał. Tutaj można by było ewentualnie zamontować most tak zwany techniczny, tymczasowy, natomiast jest to bardzo kosztowne, a dalej by też tego problemu to nie rozwiązało, ponieważ tego typu mosty mają taką cechę, że ruch odbywałby się tylko w jednym kierunku. W związku z tym dementuję i zaprzeczam wszelkim plotkom dotyczącym zamknięcia mostu. Miasto nie planuje takiego ruchu. Tylko środowiska we Włocławku, które są bardzo nieprzychylne i próbują zbić kapitał polityczny na każdym temacie we Włocławku, taką dezinformację sieją. Tutaj miasto w tym zakresie nie planuje zamknięcia mostu. Wręcz przeciwnie, rozważamy również możliwość upłynnienia tego ruchu w taki sposób, żeby tym ruchem kierował osoba sygnalizująca, a nie może tak jak jest teraz sygnalizacja świetlna.
2: W związku z prowadzonymi pracami przypominamy o utrudnieniach w ruchu drogowym.
3: Jak myślę, słuchacze i widzowie świetnie wiedzą, od kilku miesięcy toczą się głównie inwestycje pod nazwą Zielone Tereny Śródmieścia oraz ulica 3 Maja Łonerfem i te ulice cały czas są zamknięte. Pokrótce przypomnę, to jest Zduńska, Miedziana, część Zielonego Rynku, Szczęśliwa, Jagiellońska, no i oczywiście 3 Maja. Tutaj postępy cały czas się toczą, dementuję pogłoski, że tutaj wykonawca zszedł z placu budowy, nic takiego nie ma miejsca, wykonawca jest na budowie, realizuje wszystko tak jak powinien. Jeśli chodzi o zamknięcia, to również część ulicy Pustej na dzielnicy Południe, to od 28 maja w związku z budową przyłącza cieplnego do jednej z posesji, tam fragment jest nieprzejezdny do mniej więcej 10 czerwca, bo takie mamy informacje.
2: A przed nami kolejne inwestycje. W planach budowa ronda w pobliżu Powiatowego Urzędu Pracy oraz tunel pod torami na osiedlu Zazamcze.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie.

0: Psychopedia. Witamy Państwa serdecznie. Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog. Dzień dobry,
1: Dzień
0: Ewo.
1: dobry.
0: Proszę Państwa, Dzień Dziecka przed nami i on przypada co prawda w poniedziałek, ale już w weekend niektórzy rodzice, którzy, szczególnie ci, którzy wiedzą, że w poniedziałek idą do pracy i tego czasu będą mieć mniej, przygotowują się do tego święta najmłodszych. No i właśnie, co możemy zaproponować dzieciakom, jak spędzić ten dzień, żeby był fajny, pewnie ile rodzin, tyle pomysłów, ale co jest najważniejsze?
1: Najważniejsze, myślę, jest to, czego w obecnych czasach mamy najmniej, czyli po prostu wspólny czas, bo tego rzeczywiście brakuje, na to dzieci najczęściej się skarżą i rodzice zresztą też często mówią, że choćby chcieli, to tego czasu za wiele nie mają, także myślę, że najlepszym prezentem dla każdego z dzieci będzie to, aby ten czas po prostu wspólnie, aktywnie spędzić, bo najczęściej dzieci właśnie tak ten czas spędzać lubią, także trzymajmy tylko kciuki za pogodę i korzystajmy z wyjść placów zabaw, rowerów i wszelkich innych
0: Czyli
1: aktywności.
0: dobrym pomysłem jest obchodzenie tego dnia właśnie w weekend, w przededniu Dnia Dziecka, bo tego czasu zwykle mamy więcej i zabawy może być więcej. Ta zabawa może być trochę dłuższa, bo nie trzeba zaganiać do łóżka, prawda?
1: Zgadza się i podejrzewam, że pewnie też wiele będzie się w tym czasie działo ogólnie w mieście, w okolicach, gdzie pewnie będzie mnóstwo wydarzeń, z których też ludzie będą korzystali. Zazwyczaj jakieś dmuchańce i inne rzeczy się wtedy rozstawiają, także zależnie co kto lubi, warto po prostu skorzystać i przede wszystkim wsłuchać się tego dnia w potrzeby dziecka, żeby to były jego marzenia spełnione, a nie nasze.
0: No właśnie, nie musimy gonić w piętkę, prawda? Wyluzujmy.
1: Dokładnie.
0: No więc świętujmy, proszę Państwa, Dzień Dziecka wspólnie z tymi od najmłodszych po tych najstarszych, bo te dzieci również potrzebują nas, choć wydaje nam się, a czasami wręcz pokazują nam, że wcale tak nie jest. Tyle o świętowaniu, ale o dzieciach sobie dziś porozmawiajmy. I pojawienie się w rodzinie dziecka to jest wywrócenie jakby naszego życia do góry nogami. Tak naprawdę wiele par ma dużo obaw, że dla nich skończy się życie, a tak do końca też nie jest, po prostu ono wygląda inaczej.
1: Powiedziałabym tak, na pewno coś się kończy. Tak, coś się kończy, ale też coś się zaczyna. Nie bez powodu mówi się, że w chwili narodzin dziecka rodzi się też matka, rodzi się ojciec, a więc zmienia się na pewno bardzo, bardzo dużo i potrzebujemy takiej świadomości przede wszystkim, myślę, i nastawienia na to, że jesteśmy na te zmiany gotowi, otwarci i chętni i wtedy jak najbardziej będzie to coś dla nas. Natomiast jeśli zakładamy, że rzeczywiście nic się nie zmieni i wszystko będzie jak dawniej.
0: I że uda się to pogodzić.
1: Tak, no to możemy się rozczarować po prostu, bo jak wiemy doskonale, życie lubi planować za nas i to, że nasz scenariusz gdzieś tam jest piękny, poukładany i uważamy, że uda się pracować, zajmować dzieckiem i ono nigdy nie będzie chorowało. No często ta wizja się rozjeżdża, także warto też obmyślić wszystkie takie awaryjne kwestie na zaś, żeby po prostu potem nie być rozczarowanym.
0: No właśnie, to jest tak, że bierzemy odpowiedzialność tego jednego dnia w momencie narodzin już do końca życia i tak. Nikt nas z tego nie zwolni. Ta świadomość też jest potrzebna.
1: Nikt nas z tego nie zwolni, ale też nikt nas nie uczy, jak działać i jak sobie z tym wszystkim radzić.
0: No więc co, proponuję, że na przykład pary, które świadomie podejmują taką decyzję, żeby zaczęły wcześniej, nie wiem, dużo czytać, oglądać, podpytywać, jak to jest, co się zmieni, żeby no, nie być tak zaskoczonym bardzo, żeby
1: tak.
0: być

0: przygotowanym na pewne
1: Zdecydowanie.
0: sytuacje, że to jest dobry sposób.
1: Czytanie, rozglądanie się na pewno będzie takim sposobem, który będzie wprowadzał w tematykę, natomiast mimo wszystko chyba najbardziej stawiałabym na rozmowy z tymi, którzy już to przeżywają, bo wiemy, że teoria idzie swoją ścieżką i ona jak najbardziej jest ważna, żeby ją znać, ale jednak dobrze jest też podejrzeć to prawdziwe życie, a więc jeśli mamy znajomych czy też rodzinę, która ma te małe dzieci, warto przyjrzeć się temu, jak to dokładnie wygląda, być może gdzieś tam trochę też, jeśli mamy takie możliwości, zaangażować się i się sprawdzić, jak ja się w tym czuję. Jeżeli chcę rzeczywiście podejść do tego bardzo świadomie, to warto wykorzystać wszelkie możliwe opcje i przyglądać się też sobie właśnie, jak ja się w tej roli czuję.
0: Ale pamiętasz, jak rozmawiałyśmy tu o macierzyństwie, to większość mam, doszłyśmy i to sama potwierdziłaś do takiego wniosku, mówi o macierzyństwie tylko w samych superlatywach, nie przyznaje się do tych trudnych chwil. To czasami trudno jest zweryfikować.
1: Tak, to na pewno tutaj potrzebujemy wtedy takich osób, które są gotowe, otwarte do tego, żeby powiedzieć nam o tym, co jest też trudne. Dlatego, że rzeczywiście to też jest bardzo krzywdzący obraz, który właśnie potem powoduje powstawanie na przykład tych procesów, które prowadzą do depresji poporodowej, bo jeżeli obserwuję i wydaje mi się, że ta mama świetnie wygląda, choć tak naprawdę nosi bieliznę wyszczuplającą pod warstwą ubrań, żeby teoretycznie wyglądać tak, jakby tego chciała, tak, gdzieś tam zatuszuje makijażem ogromne cienie pod oczami, wypije 3 kawy i udaje, że jest w porządku, wyspałam się, no to ten obraz rzeczywiście będzie dla rodzica krzywdzący i potem z tego też rodzi się właśnie ta wizja, że nie, no tak źle to nie jest, wszystko w porządku, jakby inni świetnie sobie radzą, super wyglądają, a potem okazuje się, że kiedy ja się zderzam z tym prawdziwym obrazem, to wydaje mi się, że jestem jedyny na świecie, który sobie nie radzi, któremu jest ciężko i któremu nie wychodzi.
0: I który ma takie dziecko, z którego nie można opanować, prawda?
1: Dokładnie.
0: Więc nie tylko ze mną jest coś nie tak, ale z moim dzieckiem również. Przez lata zmieniało się też sposób podejścia do wychowania dzieci. Kiedyś mówiło się o takim twardym wychowie, czyli pełnej konsekwencji. Nawet klaps nie przeszkadzał, jeśli dziecko na to zasłużyło, takim wymaganiach surowości. Później przyszedł taki moment, kiedy bardzo kładziono nacisk na bezstresowe wychowanie, które nie. Też mam wrażenie, do końca się nie sprawdziło. A jak jest teraz?
1: Tak, to na pewno kiedyś przede wszystkim stawiano na takie bardzo autorytarne podejście, gdzie była głowa rodziny, najczęściej to był tata, od którego zależało wszystko i jemu trzeba było się całkowicie podporządkować i powiedzenia typu dzieci ryby głosu nie mają były na porządku dziennym i to było oczywiste, że dziecko nie ma prawa się odezwać, nie ma prawa decydować, nie ma prawa powiedzieć o swoich potrzebach. Potem przyszedł taki czas, gdzie mówiono o tym bezstresowym wychowaniu, które tak naprawdę jest najbardziej stresującym wariantem, jaki tylko
0: to powiedz trochę
1: damy
0: o nim.
1: radę
0: Dlaczego?
1: Tak znaleźć. Dlaczego? Dlatego przede wszystkim, że jeżeli w domu pozwalamy na wszystko, tak naprawdę wiąże się to po prostu z przyzwalaniem. I jeżeli my przyzwalamy na wszystko i o wszystkim mówimy w superlatywach, kiedy coś się wydarzy, mówimy, że nic się nie stało, dziecko coś popsuje, nie musi naprawić, nie musi się niczym przejmować, to ono kształtuje sobie taki obraz, że tak jest wszędzie. I później, kiedy idzie do szkoły, kiedy idzie do przedszkola, ono nie jest przygotowane na to, że inni będą reagować inaczej. I tu się zaczyna ten prawdziwy stres związany z właśnie tym, że tak jestem wychowywany w domu, a jednocześnie świat jest zupełnie inny i on mi funduje mnóstwo stresu, bo tutaj mi ktoś powie, że rysunek jest brzydki, a mama mówi, że rysuje najpiękniej na świecie, tak? Ktoś zwraca mi uwagę, że coś zepsułem, a przecież w domu można psuć wszystko i nie ma konsekwencji, więc dziecko jest całkowicie zagubione i to powoduje w nim największy tak naprawdę stres. A więc to na pewno też nie był taki sposób adekwatny, wychowawczy. Natomiast myślę, że w chwili obecnej jesteśmy też w takim ogromnym zagubieniu. Trochę między właśnie tym podejściem autorytarnym, a przyzwalającym. Staramy się być tak zwanym rodzicem zrównoważonym. O tym przede wszystkim mówi psychologia, aby iść iść w tym kierunku, ale takie najprostsze to

0: Nie jest, szczególnie dlatego, że zwykle, jak to w naturze bywa, my się równoważymy, a więc jeśli jeden rodzic jest bardziej przyzwalający, to drugi staje się bardziej autorytarny i ciężko o to zrównoważenie.
1: No właśnie, jak, no ja, jak dobrze wychować dziecko?
0: Myślę, że gdybyśmy mieli taki gotowy przepis, który
1: No
0: jeszcze
1: właśnie.
0: byłby realny, to nie musiałybyśmy w ogóle zadawać tego pytania, więc
1: Ty
0: rzeczywiście
1: miałabyś
0: jest
1: pusty
0: tak.
1: gabinet,
0: Tak,
1: prawda?
0: no myślę, że ten zawód po prostu mógłby też nie istnieć, a przynajmniej jeżeli chodzi o taki obszar psychologii wychowawczej. Natomiast no na pewno nie mamy jednej recepty. Każde dziecko przede wszystkim jest inne i myślę, że najważniejsze jest to, i każda rodzina jest inna, żeby wsłuchiwać się w potrzeby zarówno rodzica, jak i dziecka. I właśnie pamiętać o tym, aby też nie zakładać, że dziecko jest tym najważniejszym członkiem rodziny. O tym też dużo mówi właśnie wychowanie zrównoważone, że dziecko nie jest ani mniej, ani bardziej ważne. Ono jest tak samo ważne, jak każdy inny członek rodziny i potrzeby każdego są tak
1: Ja
0: samo
1: myślę,
0: ważne.
1: że nie jedna mama teraz się złości na
0: Tak,
1: ciebie, jak to słyszę.
0: dokładnie. Jest to pewnie ogromnym szokiem, ale jednak zwróćmy uwagę, kiedy zgłębimy się bardziej, kiedy najlepiej nam się bawi z dzieckiem, kiedy najlepiej nam się spędza ten czas. No wtedy, kiedy my jesteśmy wypoczęte, zadowolone, spokojne, a nie wtedy, kiedy jesteśmy pełne napięć i stawiamy dziecko na piedestale, uważamy, że dla niego wszystko, a my na koniec dnia oczy na zapałki i jakoś to będzie, tak? I następnego dnia wstajemy, staramy się znowu być najlepsze, ale to prędzej czy później pęka i okazuje się, że jednak ten trzeci, czwarty dzień z rzędu już taki piękny nie jest, tylko rzeczywiście jest mnóstwo stresu, napięć, co dziecko też wyczuwa.
1: Trudno jest być takim zrównoważonym rodzicem, o którym ty mówisz, szczególnie w tym pierwszym etapie życia dziecka, prawda? Kiedy
0: Dokładnie.
1: ono wymaga większej uwagi. To nie jest tak, że od narodzin już możemy być tym twardym, ja
0: Tak,
1: będę się
0: tak.
1: trzymała tej zasady, a niech sobie płacze, tak? To też
0: Dokładnie.
1: jest ważne. Powiedz, kiedy tak naprawdę zaczyna się ten moment, kiedy już powinniśmy właśnie skończyć z tą nadopiekuńczością, że dziecko jest zaopiekowane, jest najedzone, zdrowe i tak dalej, i zaczynać pokazywać, że właśnie, że mamy takie same prawa. Jeżeli ty jesteś zmęczony, ja też mam prawo.
0: No,
1: Kiedy
0: tak
1: jest ten moment?
0: naprawdę już mniej więcej w okresie takim po drugim, koło trzeciego roku życia, u dziecka też rodzi się tak zwana potrzeba autonomii, a więc na początek decydowania, nie ubiorę tych bucików, chcę inne. Ten kubek mi się nie podoba, daj mi inny. Nie będę jeść widelcem, chciałbym zjeść łyżką, tak? Więc to już jest ten ważny moment, kiedy też dziecko daje nam taki sygnał, jestem gotowy na to, aby nieco zmieniać te zasady i reguły. I to ważne, żeby dawać dziecku w tym momencie sygnał, słuchaj, jakby ty jesteś zmęczony zazwyczaj po zupce, ja jestem zmęczona, kiedy przychodzę z pracy. Oczywiście dziecko nie zrozumie, kiedy mu powiemy, ja teraz chcę się położyć, leżeć i nic nie robić. Ale jest mnóstwo zabaw, które możemy wykorzystać rzeczywiście na przykład na leżąco i dziewczynka bardzo chętnie pobawi się we fryzjerkę, która będzie czesać nam włosy, kiedy my będziemy leżeć. Jeśli jesteśmy gotowi, to może nas pomalować, może nam tam porobić tatuaże jakieś najlepiej zmywalne i tak dalej, tak? Ale są zabawy, które możemy wdrożyć właśnie w ten odpoczynek i pokazać dziecku, że ja teraz nie jestem gotowa na pełną aktywność, ale też ciebie nie opuszczam. Więc też warto zwracać uwagę na to, abyśmy my trochę wychodzili poza ten schemat, bo bardzo często jest tak, że jesteśmy właśnie tacy skrajni zero-jedynkowi. Albo autorytaryzm, albo przyzwalanie, albo odpoczynek, albo ciężka praca. Nic
1: Po
0: pomiędzy,
1: środku.
0: tak? A jednak, kiedy się przyjrzymy, to są możliwości, aby jednak wdrożyć coś po środku i warto przyglądać się tym możliwościom właśnie dla takiego dobrostanu całej rodziny.
1: Jesteśmy takim zrównoważonym rodzicem. Umówmy się, że nam się udaje, bo to czasami też kosztem naszego zdrowia, bo my często odpuszczamy dzieciom, bo nie mamy już siły z nimi. No nie chciałabym tego nazwać walczyć, ale to taka trochę walka i siłowanie jest czasami,
0: Tak.
1: że pójdziemy tędy, a nie tamtędy. Przychodzi ten moment, że mamy już dziecko dorastające, dojrzałe, zaczynamy z nim rozmawiać po dorosłemu. I czy to jest taki moment, kiedy możemy zacząć traktować dziecko jako partnera, czy jednak dziecko powinno pozostać, mimo że osiąga pełnoletność,

0: dzieckiem i te pewne granice. Ja jestem mama, tata, mimo że się fajnie nam gada, ale musisz mieć tego świadomość, jak to jest.
1: Tak, no zależnie od wieku na pewno te granice będą inne, ale tak naprawdę pozostają, myślę, do samego końca, nawet wtedy, kiedy mamy i 40 lat i 60, jeżeli ten rodzic nadal żyje, to jednak jakaś granica pewnego rodzaju jest, ona zmienia się zależnie od czasu, często też zależnie od relacji, jaką mamy, natomiast ten wiek gdzieś tam zawsze i sama struktura rodziny będzie sprawiała, że te relacje będą układały się różnie. Natomiast na pewno z wiekiem przychodzi coraz większe partnerstwo, bo możemy rozmawiać o innych rzeczach, wspierać się w różnych tematach. Oczywiście pamiętając, że rodzic to rodzic, a dziecko to
0: No
1: dziecko,
0: właśnie, o
1: więc.
0: to pytam, czy ta granica, jak się zatrze, czy to też dobrze robi takiemu nastolatkowi?
1: No niedobrze,
0: No.
1: zdecydowanie niedobrze, bo warto dbać o to, aby nastolatek nie czuł się właśnie takim
0: Kolegą, kumplem.
1: partnerem w tym znaczeniu, na przykład, że nie ma taty, a ja zastępuję ojca, tak? I tutaj ty wszystko ponaprawiaj, pozałatwiaj, takie męskie sprawy, to ty od tego jesteś, tak? To często tak się właśnie kończy i tutaj warto zwracać wtedy na to uwagę, że może to nie być zdrowe, bo będzie prowadziło do nadmiernego poczucia odpowiedzialności u dziecka, ale nawet w takim zdrowym systemie rodzinnym, który będzie pełną rodziną, również takie sytuacje mogą się zdarzać, gdzie dziecko będzie przejmowało nad wyraz wiele ról, które nie są przypisane jemu jako dziecku, niezależnie od tego, w jakim wieku jest. Także na to też zwracajmy uwagę, bo to później bardzo intensywnie przekłada się na przyszłość i często na takie przekonanie, że ze wszystkim muszę sobie radzić sam, bo skoro już w dzieciństwie byłem tym ala dorosłym, który miał sobie radzić ze wszystkim, no to tym bardziej w dorosłości nie mogę prosić o pomoc, ze wszystkim muszę sobie poradzić, samemu na nikogo nie mogę liczyć, tak? Więc to też wszystko ma swoje konsekwencje psychologiczne, niestety.
0: Mamy nisz demograficzny, o czymś, co świadczy o tym, że coraz trudniej młodzi ludzie, ale już też nie tacy młodzi, bo teraz bardzo dojrzali ludzie dopiero decydują się na dzieci, rezygnują z tego rodzicielstwa. Ale są jeszcze rodziny, których jakby jest nie tylko jedno, ale dwójka, trójka, czwórka dzieci. No i tam też trochę trzeba uważać, bo jak się pojawia młodsze dziecko, no to ten starszak taki się czuje trochę odsunięty. To jest
1: Tak.
0: taki częsty błąd wynikający z tego, że jakby tym małym trzeba więcej się zaopiekować.
1: Tak, to na pewno i też zwykle następuje taki proces, gdzie ta mama, która wraca ze szpitala i z tym noworodkiem i patrzy na swoje starsze dziecko, ono automatycznie wydaje się o wiele większe niż w momencie, kiedy wychodziłam z
0: Mówisz z
1: domu, żeby rodzić.
0: autopsji?
1: Mówię zdecydowanie z autopsji, gdzie moje dziecko, kiedy wracałam do domu, miało 2 lata z kawałkiem, a naprawdę wydawało się już ogromne w porównaniu do tego niemowlaczka. Nie mówię tylko o kwestiach fizycznych, ale też jakby psychicznie zaczynamy dostrzegać, że to dziecko dojrzewa, że ono jednak więcej potrafi. Wtedy też widzimy tę autonomię, tylko najczęściej jest tak, że w tym momencie dziecko już do końca jej nie chce od nas dostawać, bo ono, kiedy widzi, że jest ten niemowlak, to już teraz to mamo, to nie, nie, to wcale nie jest tak, że ja chcę wybierać. Teraz to ty za mnie wybierz, teraz to ty mi pomóż, teraz to ty przy mnie bądź, no bo podziel tę uwagę. No ale tu też ważny aspekt, że wiele przygotowań przed warto poczynić.
0: No właśnie, łatwo w tej sytuacji, o której mówię, kiedy pojawia się drugie dziecko, właśnie sprawić, że to jeszcze małe, ale już starsze, szybko poczuje się jak taki dorosły, prawda? To, o czym mówiłaś wcześniej, że to nie jest wcale dobre.
1: Na pewno, dlatego że to też jest dla dziecka dodatkowy szok. Sam fakt tego, że pojawia się nowy członek rodziny, ten nowy człowiek w naszym domu, jest już szokujący, a to, jak to wpływa na mnie, a na to nie byłem przygotowany, jest też kolejnym szokiem. Dlatego na pewno bardzo istotne jest to, aby przygotowywać dziecko jak najlepiej potrafimy. Oczywiście my nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszelkich sytuacji, które się zadzieją, i na to też się przygotujmy, że nie będzie. przewidywalnie, ale właśnie o tym też warto rozmawiać, że może się zdarzyć,

0: że dzień będzie trudny i ja nie wiem, jak on się potoczy. Będziemy starać się sobie radzić, będziemy mieli jakieś sposoby, ale może się okazać, że czasami ten dzień się całkowicie rozsypie i to nie oznacza, że ja cię nie kocham, tylko oznacza, że uczymy się nowej rzeczywistości, tak? Więc bądźmy też szczerzy z dzieckiem, oczywiście na jego poziomie rozwoju, dostosowując komunikaty do jego możliwości.
1: A można zakochać dziecko, bo mówi się, że można zagłaskać, to jest oczywiście takie powiedzenie, zagłaskać kotka na śmierć, a można zakochać dziecko tak bardzo, że jego dorosłe życie będzie mocno wypaczone.
0: Myślę, że nie są to sytuacje częste, ale jednak się zdarzają. Szczególnie w przypadku jedynaków, a jeszcze częściej widzimy to z takiej perspektywy, jeżeli rodzice na przykład się rozstają, kiedy dziecko jest małe i rodzic nie wchodzi w żaden inny związek, tylko bardzo intensywnie koncentruje się i przelewa jakby wszystkie te uczucia, całą swoją uwagę, cały swój czas właśnie na to jedno dziecko, na tego jedynaka, którego za wszelką cenę nie chce stracić. W takim sensie choćby nawet psychicznym i często gdzieś tam zaczyna się niepozwalanie, na przykład na chodzenie do kolegów, albo ja będę siedzieć taka sama, taka smutna, jakby teraz to już nikt ze mną nie przebywa, nikt mnie nie chce, tak więc to też może tutaj bardzo intensywnie później wpłynąć na przyszłość, dlatego warto pamiętać o tym, właśnie tutaj zmierzamy do tego, o czym już trochę powiedziałyśmy, czyli do tego, że to dziecko nie może być partnerem, ono nie może zastąpić w tym momencie tej osoby, której nam zabrakło. Dziecko pozostaje dzieckiem, ono nadal potrzebuje granic, ono nadal potrzebuje naszej uwagi, ale nie właśnie takiego pełnego zatroskania i nadopiekuńczości, bo to nigdy nie służy.
1: I dzielenia się na pewnym etapie jakimiś problemami i tak dalej.
0: Zdecydowanie. Na pewno nie dokonujemy takiej parentyfikacji i nie wdrażamy dziecka w te trudności. Oczywiście, kiedy to wszystko gdzieś tam przekracza już granice i dziecko zaczyna zauważać, to tłumaczymy mu, ale nadal na jego poziomie, a nie opowiadając dokładnie wszystko, co się zadziało między nami, a co tam, jak przebiegła sprawa rozwodowa, a co zrobił dokładnie tata, co zrobiłam ja i odwrotnie, co tam się zadziało, tak? Dlatego, że dziecko nie jest na to gotowe. Rodzi się w nim ogromny konflikt, po której stronie ma stanąć, bo czuje, że musi wybierać i tak naprawdę
1: winy, że to może ona.
0: Że to moja jest wina, bo gdyby mnie nie było, to może by się nie kłócili, może byłoby inaczej. Tak więc tutaj mnóstwo też takich sytuacji, na które musimy po prostu zwracać uwagę i być bardzo czujni.
1: Szalona to odpowiedzialność za młodego człowieka i ukształtowanie jego w zasadzie w przyszłości, bo od tego, co się wydarzy w dzieciństwie, zależy, jak my sobie będziemy układać życie. Niełatwo jest być rodzicem, to wyzwanie, ale dzieckiem też wcale nie jest łatwo być, zwłaszcza w dzisiejszych czasach.
0: Tak, zdecydowanie tak, dlatego że to dzieciństwo jest zupełnie inne. Ono jest naznaczone cyfryzacją, takimi sytuacjami, które są trudne, niepoznane, w które rodzic jeszcze nie zdążył wejść i poznać, a dziecko już w nich jest i nie może znaleźć też rozwiązań, nie wie, gdzie się udać, nie rozumie często, że coś jest złe. No a dodatkowo też wszystko jednocześnie bardzo szybko się zmienia, więc tak naprawdę cały czas jest to takie dostosowywanie. Nie ma takiej stałości, tylko ciągłe podążanie i wchodzenie w nowe etapy, a więc nie tylko to, co kiedyś standardowo, czyli przechodzenie przez kolejne etapy i ten szczególnie ważny okres dojrzewania, trudny dla wszystkich, ale teraz mam wrażenie jeszcze trudniej, kiedy dochodzą wszelkie trudności zewnętrzne, a nie tylko hormonalne.
1: No właśnie, i te dzieci bardzo szybko chcą dorastać, szczególnie w tym nastoletnim wieku,
0: tak.
1: A to wcale nie jest.
0: Jeszcze wtedy chcą, tak.
1: Jeszcze wtedy chcą, a później, jak już wkraczają w tą dorosłość, to okazuje się, że fajnie było być tym beztroskim tak naprawdę dzieckiem, bo bez zamartwiania się o to, czy będzie ciepło, czy będzie obiad, jaki to będzie obiad, prawda?
0: Tak. Ale jak nam to mówiono wtedy,
1: to nie przemawiało. Będę dorosły, będę mógł robić, co chcę, prawda? No nic, życzymy, żeby tak naprawdę w każdym z nas pozostało trochę dziecka, bo to jest bardzo przyjemne mieć czasami taką taką odrobinę.

0: tego, że nie wyobrażać sobie, co będzie, nie przewidywać, tylko tak. cieszyć się chwilą, bo tego też nam brakuje.
1: Tak, tak, dokładnie. Tego może życzmy przede wszystkim widzom, aby w ten weekend, który będą spędzali z dziećmi, sami też pozwolili sobie pochuśtać się na huśtawce, zjechać z dzieckiem ze zjeżdżalni, poskakać na trampolinie i poczuć
0: jest dobry
1: się po
0: powód,
1: prostu
0: prawda?
1: dobrze.
0: Jest dobry
1: I
0: powód
1: tak,
0: do tego.
1: Wytłumaczenie, pretekst.
0: Tak, jest pretekst, żeby się przebrać, żeby pobiegać,
1: dokładnie.
0: Pobrudzić
1: tak.
0: i pośmiać, niekoniecznie w sytuacji, w których zwykle musimy zachować
1: dokładnie,
0: powagę. Teraz możemy wszystko na wesoło, proszę Państwa. No co, szczęśliwego i fajnego dnia dziecka życzymy. Ewa,
1: dokładnie.
0: Dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog. Dziękujemy Państwu.
1: Dziękuję bardzo.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Warsztat terapii zajęciowej we Wrocławku to miejsce, w którym osoby z niepełnosprawnością mogą rozwijać umiejętności potrzebne w codziennym życiu. Dla wielu z nich stanowi drugi dom. Placówka obchodziła 30-lecie funkcjonowania. Wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, odpowiadając na potrzeby uczestników warsztatu terapii zajęciowej, zobowiązała się kupić stół do tenisa. Nie minęło kilka dni, a obietnica stała się faktem.
1: Dzisiejsze spotkanie to z jednej strony dalsza część jubileuszu, który warsztaty terapii zajęciowej obchodziły zupełnie niedawno. Piękny jubileusz, pięknie wszystko przygotowane, 30 lat to warsztaty terapii zajęciowej tutaj we Wrocławku to jedna z najstarszych placówek, więc są takimi pionierami, jeżeli chodzi o działania, o pokazywanie, jak trzeba działać, jak trzeba się opiekować i jak bardzo są

0: potrzebni. Więc dzisiaj ten stół rzeczywiście to taki drobny upominek z okazji tego jubileuszu, ale dzisiaj wiele merytorycznych rozmów, które wzbogacają mnie również i też otwierają oczy na problemy, z którymi na co dzień władze placówki się borykają, więc myślę, że to jest bardzo cenny czas, zarówno dla mnie, ale mam nadzieję, że on przyniesie owoce również tym wszystkim, którzy na rzecz osób z niepełnosprawnościami na co dzień pracują i to też doskonała okazja, żeby podziękować im za to, co robią, bo dźwigają niezwykle wielki ciężar na sobie, a wszyscy doskonale wiemy, że tych osób z orzeczeniami, dzieci i osób dorosłych jest coraz więcej, więc takie miejsca, gdzie one są, gdzie te osoby są aktywizowane zarówno tak społecznie, jak i zawodowo są niezwykle potrzebne.
1: Właśnie. Powiedzmy dwa słowa może na temat roli placówek tego typu, w których się znajdujemy. Szerokie spektrum osób z różnym rodzajem niepełnosprawności. Tutaj mogą uczyć się, mogą zdobywać wiedzę i mają osoby, które we właściwy sposób są w stanie się nimi zajmować.
0: Tak, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego mamy jest prowadzonych 36 warsztatów terapii zajęciowej codziennie. 1400 osób z niepełnosprawnościami korzysta z pomocy. Tak jak pan powiedział, z jednej strony są uczeni takiego normalnego przystosowania się do życia, a z drugiej strony uczeni wielu, wielu umiejętności, które pomagają im w jakiś sposób czasami wrócić na rynek pracy, do zakładów pracy chronionej, czy też do zakładów aktywizacji zawodowej, więc jest to niezwykle potrzebna placówka, która, mówię, daje szansę tym osobom, ale z niepełnosprawnościami, ale również jest to niesamowita szansa dla tych rodzin, które mogą dzięki temu, że te osoby tutaj trafiają, mogą normalnie żyć, mogą normalnie pracować, tacy rodzice, więc wielkie słowa uznania.
2: Stół do tenisa zostanie niebawem zamontowany. Zrobią to sami uczestnicy warsztatów.
3: Pani Aneta odwiedziła nas dzisiaj, obiecała i słowa dotrzymała, przywiozła nam profesjonalny stół ping-pongowy. Bardzo się przyda, uatrakcyjni pobyt naszych uczestników, na pewno będą bardzo z niego zadowoleni. Jeżeli chodzi o montaż takiego stołu, jest to też pewnego rodzaju terapia dla naszych podopiecznych, z tego względu, że będą musieli ten stół rozpakować, popatrzeć w instrukcję, jak to się składa, oczywiście pod okiem instruktora z danej pracowni, ale będzie to też taka forma rehabilitacji społeczno-zawodowej, wynikającej właśnie z montażu tego stołu.
1: Z mojej ostatniej wizyty wiem, że mamy tutaj kilka sal, 7 bodajże, o ile dobrze pamiętam. W każdej dzieje się coś innego, w każdej dzieje się coś ciekawego. Opowiedzmy może też dwa słowa na ten temat.
3: Tak, mamy 7 pracowni tematycznych, są to różnego rodzaju, poczynając od kuchni, po plastyczną, po rękodzieło, po aktywizacji zawodowej. Może też chciałbym dodać, że moim takim pomysłem na rok 2027 jest utworzenie kolejnej pracowni. Dlatego korzystając z uprzejmości tutaj naszej wspaniałej telewizji Kujawy, chciałbym zaprosić osoby, które może by chciały zostać tutaj naszymi uczestnikami, ich rodziny, żeby przyszły zobaczyć. My jako warsztat tworzymy dni otwarte, ale tutaj mamy wspaniałą panią kierownik i jeżeli ktoś zadzwoni w każdy inny dzień, umówi się, na pewno pani kierownik pokaże, zachęci i pokaże, jak życie warsztatu wygląda dla potencjalnie przyszłych naszych nowych podopiecznych. Korzystając tu z okazji, też bardzo serdecznie zapraszam do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W tym roku organizujemy 2 turnusy dla dzieci i młodzieży w Jastrzębiej Górze. Jeżeli Państwo byliby zainteresowani pobytem swoich podopiecznych na takich naszych koloniach, serdecznie zapraszamy do biura, ulica Kościuszki 26/6. Zapraszam serdecznie.
2: Do warsztatu terapii zajęciowej przy ulicy Wiejskiej uczęszcza 35 osób w różnym wieku. Zdobywają nie tylko nowe umiejętności i doświadczenia, ale także zawierają znajomości i przyjaźnie. Czują się potrzebni, mają do kogo się odezwać i spędzić aktywnie czas pod okiem opiekunów. We Włocławku powstaje wiele mieszkań na tani wynajem. Flagową inwestycją były bloki zbudowane przy ulicy Celulozowej. Niedawno prezydent Krzysztof Kukucki zaprezentował wyremontowane wnętrza budynku przy ulicy Maślanej, gdzie również można było złożyć wniosek na mieszkanie na tani wynajem. A tuż za rogiem kolejny nabór wniosków.
4: Tych mieszkań tam przygotowaliśmy 23, 2 mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami, więc w różnych metrażach, więc na tym się skupiamy. Natomiast tak jak pan redaktor zauważył, w czerwcu planujemy nabór też na

0: 40, zdaje się, 4 mieszkania, które zostały zbudowane przy ulicy Cellozowej. Więc cały czas tą ofertę dla mieszkańców, tak żeby Włocławek był atrakcyjnym miejscem do życia, żeby tutaj nie tylko dobrze się funkcjonowało, ale też te koszty życia były ograniczone. Cały czas o to dbamy i właściwie co roku kolejne mieszkania udostępniamy. Na przyszły rok też mamy zaplanowane, więc myślę, że no, mogą mieszkańcy ze spokojem sobie tą przyszłość planować właśnie we Włocławku. Myślę, że to sam nabór zazwyczaj trwa 2 tygodnie, więc myślę, że w połowie czerwca mniej więcej ogłosimy nabór. Do końca czerwca on będzie trwał, natomiast samo przekazanie kluczy planujemy raczej na drugą połowę wakacji.
1: Jest to trzeci i ostatni etap budowy osiedla przy ulicy Celulozowej. Budynki zostały szybko postawione dzięki technologii prefabrykowanej. Ostatni budynek, do którego ruszy nabór, jest energooszczędny, wyposażony m.in. w pompę cieplną. W całej kadencji ratusz planuje oddać na tani wynajem 500 mieszkań. Wraz z rozpoczęciem okresu wiosenno-letniego w regionalnych centrach krwiodawstwa spada liczba osób oddających krew. Jak podkreślają pracownicy placówek, to problem, który powraca praktycznie każdego roku. Wakacyjne wyjazdy, urlopy i większa liczba wolnego czasu sprawiają, że dawców jest mniej, a zapasy krwi zaczynają się kurczyć. Tymczasem krew cały czas jest potrzebna pacjentom szpitali, osobom po wypadkach czy podczas skomplikowanych operacji. Przedstawiciele Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apelują do mieszkańców o regularne oddawanie krwi i przypominają, że jedna donacja może uratować nawet kilka osób. Jak zaznaczają, szczególnie potrzebne są obecnie najpopularniejsze grupy krwi, które najszybciej znikają z magazynów.
2: Na ten moment mamy naprawdę niskie stany magazynowe, które cały czas topnieją, ponieważ jest bardzo duże zapotrzebowanie szpitali. Pomimo tego, że mamy sporo dawców, niestety ta krew cały czas jest potrzebna. Krew ma swój termin ważności i dlatego my też apelujemy do naszych dawców o takie wzmożone działania i prosimy ich o to, żeby oddawali krew, tak jak i osocze.
3: A dlaczego warto oddać krew?
2: Dlatego, że przede wszystkim pomagamy innym. Krew i jej składniki jest to lek, którego nie da się wyprodukować w sposób taki w laboratorium albo w fabryce. I jedynym źródłem tego leku jest drugi człowiek. Dlatego tak ważne jest to, żeby właśnie ludzie pomagali sobie nawzajem. My nigdy nie wiemy, kiedy będziemy sami potrzebowali krwi lub leków, które pochodzą właśnie z krwi i jej składników.
3: A jak wygląda cała procedura?
2: Zaczynamy od tego, że rejestrujemy się w rejestracji, do tego jest potrzebny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. U nas musi być to dowód osobisty, paszport, nie jest to na przykład prawo jazdy, dlatego ważne jest to, żeby mieć właśnie któryś z tych dokumentów. Może być w formie elektronicznej, także jeżeli ktoś ma obywatel, to zapraszamy. Trzeba mieć ukończone 18 lat, być osobą zdrową. Później po już uzupełnieniu tutaj wszystkich dokumentów w rejestracji przechodzimy do uzupełniania kwestionariusza. Odpowiadamy tam na szereg pytań dotyczących naszego zdrowia. Przechodzimy do gabinetu laboratoryjnego, gdzie mamy mierzony poziom hemoglobiny lub pobierane próbki badań. Następnie do gabinetu lekarskiego i jak wszystko jest w porządku, to już do sali pobrań, gdzie oddajemy 450 ml krwi pełnej lub około 650 ml osocza.
3: Czy ktoś, jeżeli nie jest pewny, czy może oddać tą krew tutaj, uzyska pomoc?
2: Oczywiście, zawsze. Można do nas zadzwonić, można do nas podejść, my udzielamy takich informacji.
1: Krwiodawcy podkreślają, że oddanie krwi zajmuje zaledwie kilkanaście minut, a może mieć ogromne znaczenie dla osób walczących o zdrowie i życie. Centrum przypomina również, że przed oddaniem krwi należy być zdrowym, wypoczętym i odpowiednio nawodnionym. Już od dzisiaj w regionie rozpoczęło się świętowanie z okazji Dnia Dziecka. Na antenie Radia Kujawy i Radia Włocławek od samego rana trwały konkursy, w których do wygrania były bilety do Jura Parku w Solcu Kujawskim oraz do Pixlandu. To jednak dopiero początek atrakcji, bo kolejne konkursy dla najmłodszych słuchaczy wracają już w poniedziałkowy poranek. Weekend w regionie zapowiada się niezwykle intensywnie. Już dzisiaj we Włocławku rozpoczął się 15. jubileuszowy ogólnopolski zlot zabytkowych Volkswagenów, kobaltowa edycja. Przez cały weekend na przystani Osir nad Zalewem Włocławskim będzie można podziwiać kultowe zabytkowe modele Volkswagena i spotkać pasjonatów motoryzacji z całej Polski. Również dzisiaj o godzinie 15.30 w Centrum Kultury Browar B rozpoczną się eliminacje do 32. edycji Polen Rock Festival. Przez 2 dni na scenie pojawią się artyści walczący o występ na jednej z największych festiwalowych scen w kraju. W piątek koncerty potrwają do późnych godzin wieczornych, a gwiazdą wieczoru będzie Wojtek Szymański. Sobota rozpocznie się już od rana motoryzacyjnymi emocjami przy Hali Mistrzów we Włocławku. O godzinie 10.00 wystartuje motoorkiestra Bokiem na pomoc. Organizatorzy przygotowali drift taxi, symulatory jazdy, pokazy służb oraz paradę klasycznych Volkswagen.

0: genów. Również od rana tłumy spodziewane są w Zarzeczewie, gdzie rozpoczną się jubileuszowe targi rolno-ogrodnicze. Na odwiedzających czekać będą wystawcy z całego kraju, kiermasze roślin, maszyny rolnicze i rodzinne atrakcje. Południe do świętowania zaprosi także Ciechocinek. O godzinie 12 przy Parku Zdrojowym rozpocznie się 11. Ogólnopolska Parada i Zlot Samochodów Strażackich, organizowany z okazji 140-lecia Miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. W programie przewidziano prezentacje historycznych i współczesnych wozów strażackich, pokazy ratownicze, konkursy i atrakcje dla dzieci. Także w sobotę od godziny 12 Dzień Dziecka świętować będzie Lubanie. Na placu obok szkoły podstawowej pojawią się dmuchańce, karuzele, kolejka elektryczna oraz animatorzy i strefa gastronomiczna. Po południu wydarzenia przeniosą się m.in. do Kowala. O godzinie 14 rozpocznie się tam jarmark kazimierzowski. W programie znalazł się historyczny korowód, występy dzieci i młodzieży oraz koncerty gwiazd. Na scenie pojawią się m.in. Marcin Daniec, zespół Klasik, Nowator oraz Mister Sebi. Godzinę później o 15 w Starym Brześciu rozpocznie się 15 święto Żuru Kujawskiego. Oprócz konkursu kulinarnego i rodzinnych atrakcji, organizatorzy przygotowali koncerty, a gwiazdą wieczoru będzie Jacek Sechurski. Po jego występie zaplanowano dyskotekę pod gwiazdami. Niedziela upłynie głównie pod znakiem rodzinnych wydarzeń z okazji Dnia Dziecka. Już od rana w Zarzeczewie najmłodsi będą mogli zobaczyć alpaki, konie, króliki i prawdziwy kadłub samolotu podczas specjalnego Dnia Dziecka organizowanego w ramach targów rolno-ogrodniczych. O godzinie 12 Wielkie Święto Najmłodszych rozpocznie się także na Stadionie Miejskim w Izbicy Kujawskiej. Organizatorzy przygotowali dmuchańce, konkursy, pokazy taneczne oraz strefę gastronomiczną. Od godziny 13 na Włocławskim Słodowie odbędzie się rodzinny piknik połączony z rejestracją potencjalnych dawców szpiku dla Fundacji DKMS. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma zwrócić uwagę na ideę dawstwa i pomóc osobom walczącym z nowotworami krwi. Godzinę później Stary Rynek we Włocławku zamieni się w prawdziwą krainę magii i dziecięcej radości. Z okazji Dnia Dziecka na dzieci oraz ich rodziców czeka bajkowy piknik rodzinny pełen kolorów, muzyki i fantastycznych atrakcji.
1: Wspólnie ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Śródmieścia Włocławek chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić na bajkowy Dzień Dziecka. To wydarzenie odbędzie się na Starym Rynku już w najbliższą niedzielę od godziny 14 do godziny 16. Jak co roku przebierzemy się za bajkowe postacie, będą różne atrakcje dla dzieci, ale może o tym powie więcej prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Śródmieścia Włocławek.
2: No jak co roku organizujemy piknik na Starym Rynku w takim bajkowym klimacie, tak, przebieramy się za jakieś postacie bajkowe wszyscy. Atrakcje zapewnia nam firma Event, która co roku nas wspiera i z nami współorganizuje to wydarzenie. Zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami od godziny 14 do 16 na Stary Rynek. Będą tam strefa dmuchańców oczywiście, animacje dla dzieci, konkursy z nagrodami, tatuaże kolorowe, warkoczyki, malowanie buzi. Także myślę, że każde dziecko znajdzie coś dla siebie. Serdecznie zapraszamy.
0: Z kolei o godzinie 15 w strefie Falborek w Brześciu Kujawskim rozpocznie się Festiwal Radości. Dla dzieci przygotowane dmuchańce, piana party, animacje, przejażdżki motocyklowe oraz spotkanie z żywym dinozaurem. Włocławek zakończy się muzycznie. W niedzielę o godzinie 19 w Bazylice Katedralnej we Włocławku odbędzie się koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej. Przed publicznością wystąpi profesor Bartosz Jakubczak z Warszawy. Zielone tereny Śródmieścia mają przebiegać od Parku Władysława Łokietka do Placu Wolności wzdłuż ulicy Jagiellońskiej, Szczęśliwej przez skwer na Zielonym Rynku i ulicę Zduńską. Inwestycja budzi ostatnio ogromne emocje. Zgodnie z założeniami prace miały zostać zakończone w lutym. Z uwagi na surową zimę termin został przedłużony do końca maja. Koniec maja nadszedł, a końca prac nie widać. W mijającym tygodniu prezydent Włocławka spotkał się z przedstawicielem wykonawcy firmy Balzola.
3: Do Włocławka przyjechał dyrektor generalny tej firmy i wszyscy usiedli do rozmów, ponieważ tak jak pan redaktor wspomniał, do końca realizacji tego zadania czas minął, a niestety prace nie są ukończone. Konkluzją z tych rozmów było danie jeszcze czasu wykonawcy na zrealizowanie tego zadania, mianowicie do końca czerwca tego roku. Prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki wymusił również, że kolejne spotkanie ma odbyć się 10 czerwca, na którym mają być przedstawione postępy tych prac. Rzeczywiście te wszystkie ustalenia w zakresie zintensyfikowania działań, które mają zmierzać do zakończenia tej inwestycji, rzeczywiście idą w dobrym kierunku. Wykonawca zobowiązał się, że właśnie do końca czerwca tego roku wszystkie prace nawierzchniowe zostaną wykonane, a tym samym będzie oddane to do użytkowania mieszkańców. Tutaj nam bardzo nam zależy na tym, żeby te prace jak najszybciej zakończyć, ponieważ wiemy, że ta inwestycja wywołuje bardzo dużo emocji wśród mieszkańców, ale nie tylko mieszkańców, ponieważ

0: miasto troszczy się również o podwykonawców, którzy biorą udział w tej inwestycji. Zależy nam tutaj, żeby zabezpieczyć ich interes, ponieważ każdy dzień zwłoki, no kolokwialnie mówiąc, może dawać im po kieszeni.
1: Co z karami za niedotrzymanie terminu? Ratusz na ten moment nie zabiera głosu w tej sprawie. Usłyszeliśmy zapewnienie, że stan prac na koniec maja, a więc kiedy miały zostać zakończone, został szczegółowo udokumentowany. Prezydent odbył również spotkanie dotyczące remontowanego mostu.
0: Również w tym tygodniu, również zgodnie z zapowiedziami, odbyło się spotkanie władz miasta z wykonawcą, z projektantem, ale również z profesorem Arkadiuszem Madejem, wybitnym specjalistą z dziedziny mostownictwa. I po tym spotkaniu, gdzie pan profesor przedstawił swoją jednoznaczną opinię na temat stanu technicznego poszczególnych elementów mostu, wykonawca oraz projektant mają czas na to, żeby podjąć decyzję i rozpocząć działania związane z kolejnym etapem tych prac. Jesteśmy umówieni, że ta decyzja będzie w przyszłym tygodniu i do tego czasu czekamy z kolejnymi etapami prac. Oczywiście te prace, które mogą się toczyć, czyli związane z chodnikami czy z pracami antykorozyjnymi, dalej wykonawca podejmuje i podejmować powinien. Natomiast konkretne decyzje dotyczące tej konkretnej analizy, ekspertyzy będą podejmowane w przyszłym tygodniu.
2: Ostatnie dwie kwestie dotyczące mostu. Pierwsza, ile zostanie przedłużony termin jego remontu? I druga kwestia, też paląca, myślę, mieszkańców. Czy róg na moście zostanie całkowicie zamknięty, czy w ogóle jest rozważany taki scenariusz?
0: Na ten moment nie ma jeszcze decyzji co do przedłużenia prac związanych z mostem. Natomiast miasto rozpatruje wiele możliwości upłynnienia tego ruchu na moście. Zwróciliśmy się do Wojska Polskiego z zapytaniem, czy byłaby taka możliwość rozłożenia, zamontowania mostu pontonowego. Tutaj dostaliśmy informację, że taki most nie byłby w stanie technicznie, nie jest to możliwe, żeby on powstał. Tutaj można by było ewentualnie zamontować most tak zwany techniczny, tymczasowy, natomiast jest to bardzo kosztowne, a dalej by też tego problemu to nie rozwiązało, ponieważ tego typu mosty mają taką cechę, że ruch odbywałby się tylko w jednym kierunku. W związku z tym dementuję i zaprzeczam wszelkim plotkom dotyczącym zamknięcia mostu. Miasto nie planuje takiego ruchu. Tylko środowiska we Włocławku, które są bardzo nieprzychylne i próbują zbić kapitał polityczny na każdym temacie we Włocławku, taką dezinformację sieją. Tutaj miasto w tym zakresie nie planuje zamknięcia mostu. Wręcz przeciwnie, rozważamy również możliwość upłynnienia tego ruchu w taki sposób, żeby tym ruchem kierował osoba sygnalizująca, a nie może tak jak jest teraz sygnalizacja świetlna.
1: W związku z prowadzonymi pracami przypominamy o utrudnieniach w ruchu drogowym.
3: Jak myślę, słuchacze i widzowie świetnie wiedzą, od kilku miesięcy toczą się głównie inwestycje pod nazwą Zielone Tereny Śródmieścia oraz ulica 3 Maja Łonerfem i te ulice cały czas są zamknięte. Pokrótce przypomnę, to jest Zduńska, Miedziana, część Zielonego Rynku, Szczęśliwa, Jagiellońska, no i oczywiście 3 Maja. Tutaj postępy cały czas się toczą, dementuję pogłoski, że tutaj wykonawca zszedł z placu budowy, nic takiego nie ma miejsca, wykonawca jest na budowie, realizuje wszystko tak jak powinien. Jeśli chodzi o zamknięcia, to również część ulicy Pustej na dzielnicy Południe, to od 28 maja w związku z budową przyłącza cieplnego do jednej z posesji, tam fragment jest nieprzejezdny do mniej więcej 10 czerwca, bo takie mamy informacje.
1: A przed nami kolejne inwestycje. W planach budowa ronda w pobliżu Powiatowego Urzędu Pracy oraz tunel pod torami na osiedlu Zazamcze.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro Małpa Agmar 2.

0: radio24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: poniedziałek około 15 w miejscowości Garbatka ciężarówka wjeżdża pod pociąg relacji Rogoźno-Poznań. To przejazd kolejowy oznakowany znakiem stop i krzyżem Świętego Andrzeja. Tir staje w ogniu. Pociąg się wykoleja.
1: Kierowca tego samochodu ciężarowego zatrzymał się przed przejazdem kolejowym, a następnie nie wiadomo dlaczego ciężarówka ruszyła w chwili, kiedy do tego przejazdu zbliżał się pociąg. Kiedy doszło do zderzenia, skutki tego wypadku były tak poważne, że kierowca zginął na miejscu.
0: Pociągiem podróżowało 16 pasażerów oraz maszynista i kierownik pociągu. Jeden z pasażerów z urazem głowy trafił do szpitala. Policjanci skanerem laserowym zabezpieczali ślady. Pracują pod nadzorem prokuratorów oraz biegłych. Tymczasem ekipy techniczne pracują nad przywróceniem ruchu. Dziś dźwig podniósł wykolejone wagony.
2: Gdy ten pociąg zostanie z torów usunięty, będziemy mogli konkretnie oszacować skalę uszkodzeń infrastruktury kolejowej. Wstępnie wiemy, że mówimy tutaj o jednym uszkodzonym słupie w sporczym sieci trakcyjnej, a także około 200-metrowym odcinku linii kolejowej toru i te prace będziemy musieli wykonać do tego, aby pociągi mogły wrócić na linię zgodnie z rozkładem.
0: A stanie się to w czwartek lub piątek. Do tego czasu Koleje Wielkopolskie i Polregio wprowadziły zastępczą komunikacją autobusową pomiędzy Obornikami a Rogoźnem, a pociągi dalekobieżne kierowane są trasami alternatywnymi przez Bydgoszcz i Krzyż.
3: Zdaniem ekologów prace drogowe przy obszarach Natura 2000 w Puszczy Białowieskiej są zagrożeniem dla ptaków znajdujących się obecnie w okresie lęgowym. Widmo wstrzymania prac na drodze odbiło się głośnym echem.
4: My też chcemy funkcjonować jak wszyscy. Ktoś, komu to przeszkadza, niech sobie w Warszawie zerwie asfalt i położy bruk. My chcemy prostej drogi do Hajnówki, do jazdu i funkcjonować jak cywilizowani ludzie.
5: To, że wstrzymaliśmy ruch na tej drodze, to tylko po...

0: o to, żeby w jak najkrótszym okresie czasu została ona wyremontowana, zrobiona i puszczona do ruchu.
1: Działania aktywistów mogą to jednak przesunąć w czasie. Mieszkańcy nadal będą pozbawieni najważniejszej drogi i będą zmuszeni jeździć dłuższymi objazdami przez Puszczę Białowieską, podobnie jak służby mundurowe.
2: Jesteśmy odcięci praktycznie od świata. Nie ma żadnego dojazdu, tak? Drogami leśnymi w tej chwili jeździmy, rozbijamy tylko samochody, tak? Dojazdy dwa razy duże nam zajmują, czy do pracy, czy do przedszkola, czy do szkoły. To nie jest nowa budowania nowej drogi, tylko to jest po prostu remont drogi, która była od zawsze.
3: Dla nas to jest droga najważniejsza. Nie ma ważniejszej drogi. Tędy jeździ policja, jeździ wojsko, jeździ straż pożarna, jeździ pogotowie. No i oczywiście mieszkańcy jeżdżą do Hajnówki, do Białegostoku. To jest droga strategiczna. To jest droga strategiczna, przecież mamy granicę, mamy urząd celny.
1: Jak podaje w swoim komunikacie z 26 maja dyrektor RDOŚ Białymstoku Adam Juchnik, prace zostaną ograniczone. Dozwolono ruch samochodów, zaniechano pracy spychaczy i koparek do czasu zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji derogacyjnej, czyli dotyczącej odstępstw od zakazu w sprawie ochrony gatunkowej, niepokojenia ptaków w okresie lęgowym. Ograniczenie prac dotyczy przebiegającej przez obszar UNESCO i Natura 2000 zaledwie 7-kilometrowego odcinka z niemal 28-kilometrowej inwestycji, gdzie prace mogą być kontynuowane bez ograniczeń. Czytamy w komunikacie. RDOŚ ma rozpatrzeć pozytywnie wniosek Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o wydanie decyzji zezwalającej na odstępstwa od wspomnianych zakazów.
4: Edukacja zdrowotna była dotąd częścią politycznego i światopoglądowego sporu, choć nauczyciele od samego początku podkreślali, że na tych zajęciach żadnych kontrowersyjnych treści nie ma.
5: Tam jest cyberbezpieczeństwo, tam jest zdrowie, tam są treści, tam są relacje koleżeńskie, tam są treści no, podstawowe i dla dzieci wręcz no, niezbędne, więc nie wyobrażam sobie, aby moje dziecko chociażby nie uczestniczyło w takich zajęciach.
4: W szkole podstawowej nr 5 na dobrowolną edukację zdrowotną uczęszcza większość dzieci. W skali kraju jest jednak odwrotnie. W tym roku szkolnym uczestniczyło w niej zaledwie około 30% uczniów. Najwięcej było około 40% w podstawówkach, a najmniej w szkołach ponadpodstawowych. Było ich raptem 10%. Z tego powodu Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadza od września ten przedmiot jako obowiązkowy, idąc zarazem na kompromis.
6: Ta część, która dotyczy profilaktyki, aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania, zdrowia psychicznego, dojrzewania, będzie częścią obowiązkową i będzie też komponent, który będzie nieobowiązkowy, dotyczący zdrowia seksualnego, czyli zostanie podzielona na dwa przedmioty.
4: O obecności ucznia na drugim decydować będą rodzice. To nie koniec zmian. Od września w szkołach będzie także obowiązywał zakaz używania smartfonów.
6: Zarówno na przerwach, jak i na lekcjach szkoła może oczekiwać od uczniów przekazania ich do depozytu. Jeżeli szkoła ma szafki, tak jak ta szkoła, w której obecnie jesteśmy, to uczniowie mogą te telefony zostawiać na cały dzień wyłączone w szafce.
4: Wprowadzane zmiany zakładają także odchudzenie podstawy programowej i położenie nacisku na krytyczne myślenie oraz umiejętności praktyczne nabywane także przy pracach projektowych.
5: Ale jest to działanie, które wiem o tym, w wielu szkołach już istnieje. Bez zapisów, bez rozporządzenia my pracujemy projektowo. W tej chwili będzie to bardziej ustrukturalizowane, będzie to tydzień projektowy.
4: Reforma edukacji wprowadzana jest etapami. Związek Nauczycielstwa Polskiego podkreśla, że nowa podstawa programowa wchodzi w życie zbyt szybko, apelując zarazem o odpowiednie wsparcie merytoryczne i organizacyjne dla placówek.
7: Na razie z lekką obawą, aczkolwiek wierzymy, że cele i założenia są szczytne i dbanie tutaj o dobrostan pracownika, o dobrostan ucznia, o ten rozwój w takich kompetencji i miękkich, i 4K jest na pewno bardzo ważny. Szkoła powinna się zmienić, bo jesteśmy ciągle o krok do tyłu za naszymi uczniami.
4: Dzisiejsze spotkanie z wiceministrą edukacji odbyło się w Szkole Podstawowej nr 11 w ramach cyklu Kompas Jutra. Dotąd w skali kraju odbyło się niemal 90 takich spotkań.
8: Zarząd Dróg Powiatowych w Jarantowicach doczekał się siedziby na miarę XXI wieku. Dziś odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby. Budynek jest autonomiczny energetycznie. Poza pomieszczeniami Zarządu Dróg jest też miejsce doraźnego schronienia, co jest bardzo istotne dla bezpieczeństwa lokalnej społeczności.
9: Dzisiejszy dzień jest bez wątpienia historycznym momentem w działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Choceniu, a wcześniej Powiatowego Zarządu Dróg. To chwila szczególna, ponieważ po raz pierwszy w historii naszej jednostki możemy spotkać się w nowoczesnej, funkcjonalnej i w pełni dostosowanej do potrzeb siedzibie

0: która będzie służyła zarówno pracownikom, jak i mieszkańcom powiatu włocławskiego przez wiele kolejnych lat. Nowy obiekt jest symbolem rozwoju, stabilności i odpowiedzialnego myślenia o przyszłości samorządu.
1: Budynek łącznie posiada prawie 650 metrów kwadratowych powierzchni. W kondygnacji naziemnej znajduje się część administracyjno-biurowa. Część podziemna została zaprojektowana jako miejsce doraźnego schronienia. Cały obiekt jest budowlą ochronną.
2: Cieszę się, że ta piękna inwestycja

0: Zarząd dróg musimy wybudować, bo poprzedni budynek na pewno nie spełniał standardów i oczekiwań lat obecnych. Dzięki uruchomieniu programu obrony cywilnej i ochrony ludności pojawił się pomysł realizacji tego zadania w formule dual use, choć ja wolę polskie określenie podwójnego zastosowania. Jak to często bywa w naszym przypadku, szalony proces inwestycyjny, zarówno na etapie projektowania, jak i realizacji tej inwestycji. W tym miejscu chciałbym serdecznie przyłączyć się do podziękowań pana dyrektora, które przekazał wszystkim uczestnikom budowy. Nie jest tajemnicą, że ta realizacja wymagała wzajemnego zrozumienia.
1: Podczas uroczystości wręczono decyzję o dofinansowaniu zadania budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej, które będzie realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych. Podpisano również umowę na dofinansowanie prac prowadzonych na drodze Brześć Kujawski-Humlin.
2: Sopot stał się sercem dyskusji o cyfrowej przyszłości Europy. Pierwszy dzień konferencji PIKE zdominowały tematy związane z przyjęciem wniosku dotyczącego Digital Networks Act oraz budowaniem suwerenności cyfrowej.
3: Dla telekomunikacji z jednej strony święto, bo się spotykamy razem tutaj w Sopocie, ale z drugiej strony bardzo poważne tematy dotyczące historii, dotyczącej przyszłości telekomunikacji, finansowania, bardzo trudnych regulacji. Rozmawiamy o tym, w jaki sposób Polska przygotuje się do bardzo dużej regulacji DNA, która spowoduje, że polski rynek telekomunikacyjny będzie wyglądał zupełnie inaczej. Rozmawiamy o bieżących problemach dużych i małych operatorów, którzy są członkami naszej Izby.
4: Wiem, że na etapie prac w Parlamencie Europejskim my się nad tym tematem będziemy bardzo mocno pochylać. Nie zlekceważymy go, nie udamy, że tematu nie ma, bo tu nie ma co zamiatać pod dywan. Jest temat trudny, ale rozumiem i słyszę argumenty tych wszystkich dostawców infrastruktury europejskich, którzy, mówiąc w skrócie, uważają, że pewną część kosztów związanych z rozwojem infrastruktury, a ten rozwój jest konieczny w Europie, powinni ponieść ci, którzy na tym rozwoju infrastruktury de facto zarabiają.
2: Równolegle do globalnych tematów technologicznych toczyły się rozmowy niezwykle bliskie sercom mniejszych nadawców. Forum telewizji lokalnych stało się przestrzenią burzliwej dyskusji o trudnej sytuacji małych, niezależnych stacji w Polsce.
3: Ważnym elementem naszej konferencji zawsze, tej wiosennej, jest Forum Telewizji Lokalnych, gdzie przyjeżdżają do nas telewizje, te w Polsce troszeczkę nieznane, bo działające lokalnie, i te telewizje razem wspólnie rozmawiają na temat swojej przyszłości, na temat również finansowania. Te telewizje po raz pierwszy uczestniczyły w projekcie dotyczącym wsparcia organizowanym przez Ministerstwo Kultury, program Bliska Kultura, i były to pierwsze wnioski, które dotyczą właśnie wsparcia telewizji lokalnych. Odbył się okrągły stół na temat telewizji lokalnych.
5: Nie buduje się domu od dachu, buduje się od fundamentu. Dzisiaj nie mamy tego fundamentu tak naprawdę, a jeżeli on jeszcze gdzieś został, to się kruszy. Jeżeli go nie uratujemy, to nie będziemy mieli dobrej demokracji, nie będziemy mieli skutecznej demokracji.
6: Media lokalne no niestety nie mają się najlepiej, ponieważ zmienił się rynek mediów i takie naturalne metody finansowania tych mediów lokalnych, te systemy uległy znaczącym zmianom. W tej chwili bardzo dużo reklamy jest kierowane do internetu, trafia do mediów społecznościowych, trafia do tak zwanych big techów i jest mniejsze zapotrzebowanie na lokalną reklamę. Stąd pojawiają się też problemy z finansowaniem tych mediów lokalnych.
2: Wczorajszy wieczór przyniósł momenty wielkich wzruszeń i dumy. Podczas uroczystej gali rozdano nagrody w 22. edycji konkursu programów telewizji lokalnych To nas dotyczy.
7: To powiem trochę, przeszliśmy w ilości w jakość, bo tych materiałów było trochę mniej, ale były naprawdę dobre lepsze niż rok temu. Nie było żadnego materiału, który nie spełniałby kryteriów. Także jak później wyszedł nam z naszych indywidualnych ocen Excel, to nie było jakichś wielkich różnic pomiędzy materiałami. Także widać, że poziom

0: Był wyrównany i zwycięzcy nominowani w każdej kategorii po te trzy telewizje plus zwycięzcy, no to nie była jakaś przewaga, przepaść w stosunku do tych, którzy byli tam na czwartym, piątym, szóstym miejscu.
1: W kategorii osobowość telewizji na roku zwyciężyła Agnieszka Kledzik, reporterka, wydawczyni telewizji Asta.
2: Ja już w tym zawodzie jestem 20 lat ponad, no i nie wyobrażam sobie innej pracy. W tej chwili poza gonieniem za newsami i dopinaniem wydań mam też możliwość realizowania reportaży, nad którymi czasem pracuję po wiele miesięcy i myślę, że to też jest powód tego, że te reportaże zdobywają rzeczywiście nagrody, no a to się po prostu przełożyło teraz na tą nagrodę, za co jestem ogromnie wdzięczna.
1: Z kolei w kategorii news numer 1 był materiał telewizji Toja z Łodzi.
3: Na fragmencie ulicy Wycieczkowej na wysokości numer 32 na nowo powstałym ciągu pieszo-rowerowym zamontowano 12 słupków.
4: Newsy trzeba robić po pierwsze rzetelnie, po drugie uczciwie, po trzecie nie bać się, że ktoś na nas potem krzywo popatrzy albo będzie miał o to pretensje. Bo my przede wszystkim, tak jak powiedziałam po odebraniu nagrody, jesteśmy po to, żeby robić rzetelną informację dla naszych widzów.
1: Kategorię Moja Mała Ojczyzna wygrała telewizja Słupsk.
5: Moja Mała Ojczyzna to materiał stricte lokalny, poświęcony wierzeniom Słowian. My od dłuższego czasu realizujemy cykl programów, który poświęcony jest takiej tematyce historycznej i wiemy, że te materiały bardzo cieszą się dużym powodzeniem i zainteresowaniem, jeśli chodzi o naszych odbiorców.
1: Podczas gali można było wysłuchać także koncertu jazzowego Majki Pietruszczak z zespołem.
6: Nowe witacze, odnowione kapliczki, strażackie obielousze i integracje mieszkańców. W Jeleniej Górze wręczono promesy w ramach programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej. Władze regionu podkreślają, że rozwój lokalny to nie tylko beton i rury.
7: Oprócz dobrej infrastruktury, wodociągów, sieci kanalizacyjnych, obiektów użyteczności publicznych, takie jak świetlic, potrzebni są ludzie. Żeby ci ludzie mieli wolę, determinację do tego, żeby się spotykać, organizować przedsięwzięcia, wydarzenia, potrzebne są tego typu działania, jak promocja odnowy dolnośląskiej wsi.
6: A tej determinacji nie brakuje. W tym roku odzew ze strony lokalnych społeczności pobił historyczne rekordy.
8: Liczba zgłoszonych wniosków do tego naboru przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Padł absolutny rekord, 235 zgłoszonych wniosków. To pokazuje, jak ogromny potencjał i energia drzemią w naszych dolnośląskich mieszkańcach.
9: Zarząd województwa, pan marszałek Paweł Gancarz, wnioskował o dokapitalizowanie tej alokacji o 1 000 000 zł, więc mamy w puli 1 600 000. 147 umów będzie podpisanych niebawem.
6: Tylko podczas spotkania w Jeleniej Górze środki trafiły do niemal 60 podmiotów z subregionu wałbrzyskiego i jelniogórskiego. Zasilą konta kół gospodyń wiejskich i ochotniczych straży pożarnych, które mają bardzo konkretne plany.
10: My z tych środków zakupimy 2 duże namioty. Namioty imprezowe, takie, które się używa na festynach, ale także zestawy biwakowe.
11: W tym roku obchodzimy 80-lecie założenia naszej straży i w ramach tego oczywiście odbędzie się uroczysty apel, potem festyn rodzinny, żeby ci najmłodsi poznali straż od podszewki.
12: Z tej promesy chcemy przede wszystkim postawić na rozwój kulturalny u nas w Chmieleniu, chcemy odnowić kapliczki.
6: Kluczem do sukcesu w wielu miejscowościach okazała się solidarna współpraca kilku organizacji.
12: Pieniądze przeznaczymy na upiększenie naszej wsi, dlatego że zainstalujemy witacze. Dodatkowo zrobimy dla mieszkańców konkurs na kartkę pocztową oraz na zakończeniu projektu zorganizujemy wspólną biesiadę jesienną dla mieszkańców.
13: 11 400. Tak, to jest bardzo fajna kwota. Także myślę, że dzięki tym pieniążkom nasza wioska będzie wyglądała fajniej i mieszkańcy będą zadowoleni.
6: Dla wielu jednostek to także szansa na ocalenie lokalnego dziedzictwa i przekazanie go kolejnym pokoleniom.
14: Fajny gest, że otrzymaliśmy promesę od marszałka województwa dolnośląskiego na realizację naszych działań.
15: Dzięki temu możemy pielęgnować naszą historię oraz kulturę wsi, OSP, zadbać o nasze najmłodsze społeczeństwo, które musimy pielęgnować, żeby miał nas kto zastąpić w przyszłości.
6: Realizacja wszystkich nagrodzonych i dofinansowanych inicjatyw potrwa do końca tego roku.
16: środę 27 maja w Koneckim Centrum Kultury odbyła się konferencja profilaktyczna organizowana przez Instytut Nowej Kultury.

0: Kultury. W trakcie niej specjaliści z Instytutu wyróżnili lokalny samorząd. Gmina Końskie otrzymała certyfikat Gmina promująca profilaktykę uzależnień. Spotkanie dotyczące profilaktyki otworzył zastępca burmistrza Końskich Krzysztof Jasiński. Następnie głos zabrała doktor habilitowany Magdalena Szafranek, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Mówiła ona o współpracy z koneckim samorządem i wręczyła burmistrzowi Krzysztofowi Obratańskiemu wspomniany certyfikat.
1: Dzisiejsze wyróżnienie to nie tylko symbol najwyższego uznania, ale także dowód na to, że lokalna współpraca może z sukcesem podejmować działania zapobiegające problemom uzależnień. Sukces ten opiera się na modelowej współpracy wielu partnerów. Władz gminy Końskie, inspektora do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego, Policji, Straży Miejskiej, a także pedagogów, psychologów i nauczycieli. Osiągnięcie to nie byłoby możliwe bez zaangażowania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Stowarzyszenia Abstynentów Klubu Radość, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Związku Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku Aktywni oraz lokalnych klubów sportowych.
0: Burmistrz Obratański dziękował za wyróżnienie i podkreślał znaczenie wszelakiej profilaktyki w działaniach zarządzanego przez niego samorządu.
2: Nie jestem zaskoczony tą oceną, nie dlatego, że przemawia przez mnie jakaś nieskromność, tylko że po pierwsze to nie jest ani pierwszy, ani nawet drugi czy trzeci raz. Działania profilaktyczne w naszej gminie mają bardzo wysoką rangę, bo wynikają z przekonania, które jest dzisiaj, wydaje się, truizmem, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Od wszystkich władz, od najniższego szczebla do najwyższego, głównym oczekiwaniem tych, którzy ich wybierają, tych, którzy odnoszą się do nich, jest oczekiwanie sprawczości. Ta sprawczość może mieć dwa wymiary. Pierwszy, bardziej efektowny, to jest zwalczanie czegoś, co już nastąpiło. Znacznie mniej efektowne jest zapobieganie dramatom, zapobieganie tragediom. To jest efektywne w tym sensie, że mrówcza, często bardzo trudno zauważalna praca, daje efekty w postaci właśnie braku tych dramatów albo ograniczenia ich skutków i ich skali. I z tego punktu widzenia to, co Państwo w swoich jednostkach robicie, jest tak ważne i dlatego między innymi znajduje wsparcie ze strony gminy.
0: W dalszej części konferencji Sylwester Lewandowski wygłosił wykład o narzędziach programu Porozumienie Skuteczny Samorząd, Efektywna Profilaktyka, a doktor habilitowany Magdalena Szafranek mówiła o nieznanych obliczach przemocy domowej, czyli o zaniedbaniu małoletnich.
3: Minęło kilkanaście lat, kiedy to firma Gladpol kupiła nieruchomości na Suchostrzygach. Najpierw dawną masarnię przy ulicy Jagiellońskiej, potem działkę z Urzędem Stanu Cywilnego i siedzibą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Obiekty wyburzono i w tym roku właściciel zdecydował o rozpoczęciu inwestycji budynków mieszkalnych z lokalami usługowymi i podziemnymi halami garażowymi. W przypadku Jagiellońskiej chodzi o dwa obiekty czterokondygnacyjne, a w przypadku Armii Krajowej w planach jest budowa 11-kondygnacyjnego wieżowca. Problem w tym, że na takie inwestycje nie zezwala plan zagospodarowania przestrzennego miasta. Można jednak poprzez uchwałę Rady Miejskiej zrobić odstępstwo od planu. Na budowę obiektów niższych przy Jagiellońskiej Rada Miejska wyraziła zgodę.
4: Nastąpiła zmiana władzy, która po prostu zaczęła rozmawiać i po prostu była przychylna, żeby zmienić ten teren. I jest bardzo dobrze, że ten teren się zmieni za jakiś czas, że po prostu luka zostanie wypełniona dwoma budynkami mieszkalnymi.
3: W przestrzeni publicznej trwa dyskusja co do decyzji Rady Miejskiej w sprawie budowy wieżowca. Poprosiliśmy właściciela firmy Gladpol, Stanisława Gładysza i Grzegorza Piankowskiego z firmy Projekt GP o wyjaśnienia w kwestiach usytuowania wieżowca, miejsc parkingowych czy ruchu kołowego.
5: Czy Suchostrzygi, a konkretnie ten adres na Armii Krajowej, to jest dobre miejsce dla wieżowca?
6: Jeżeli nie tam, to gdzie w Tczewie? To jedyne i ostatnie miejsce, w którym możemy tak wysokie budynki zrealizować. Jedynie Suchostrzygi posiadają tak wysokie budynki w takiej ilości i realizacja kolejnego absolutnie naszym zdaniem wpisuje się w obraz tego osiedla.
4: Ten budynek na miejscu Urzędu Stanu Cywilnego podniesie rangę tak zwanego Manhattanu i po prostu całej dzielnicy Suchostrzygi. Budynek jest przemyślany, wkomponowany. Uważam, że 11 pięter w tym miejscu to jest jak gdyby ciągłość

0: budynków, wieżowców, które znajdują się przy ulicy Jagieły.
1: Mamy dwupoziomowy garaż podziemny plus 10 miejsc na terenie działki na zewnątrz.
2: Jeszcze będą tam obiekty usługowe na parterze. Czy też przewidziano miejsca parkingowe dla pracowników?
1: Tak, one są przewidziane w tym bilansie miejsc ogólnych. Zgodnie z tą analizą, która dzisiaj była przeprowadzona, bo wstępne analizy byliśmy zobowiązani zrobić, wiemy, że nie będzie tam problemu z blokowaniem wyjazdu. Zakładamy także w ramach naszego projektu przebudowę ulicy od wjazdu z ulicy Jasińskiego, łącznie z wyjazdem do ulicy Armii Krajowej. W ramach tej inwestycji planujemy przebudowę tego skrzyżowania. Na pewno wykonamy szczegółową analizę ruchu, symulację ruchu łącznie z ulicą Armii Krajowej. I jeżeli będzie taka konieczność, że będziemy musieli zastosować wyłącznie prawoskręt przy wyjeździe z Jasińskiego, to tak zrobimy, tak żeby ten ruch był płynny.
2: Jeśli pozytywnie Rada Miejska zaopiniuje Pana koncepcję budowy wieżowca, to kiedy i w jakiej kolejności Pan planuje przeprowadzić obydwa zadania? To przy ulicy Jagiellońskiej i przy Armii Krajowej.
0: Następnym krokiem to będzie prace projektowe.
3: Wydarzenie odbyło się przy świetlicy wiejskiej w Zbychowie. Najbardziej charakterystycznym punktem programu było palenie sztrumana.
4: Słomiana kukła, która symbolizuje tak zwany głodny zęb, czyli okres pomiędzy zimą, czyli okresem, kiedy kończą się zapasy, a brakuje jeszcze nowych plonów wiosennych czy też letnich. Sztruman symbolizuje biedę, nieurodzaj, okres, kiedy doświadczamy głodu, nieurodzaju. I to możemy tutaj się doszukać analogii do marzanny czy do chokoła. Sztruman symbolizuje tą biedę, którą tym symbolicznym spaleniem żegnamy się z tym nieurodzajem.
5: To już jest taka tradycja, nawet chyba sprzed wojny to się jeszcze wywodzi tam, ale była aktywowana tutaj w 1992 roku przy świętej pamięci Olka Formele, już ówczesnego radnego. On to zainicjował. I trwała do 18 roku, 2018 rok, z małą przerwą, i od zeszłego roku jest wznowiona tutaj ta akcja Zielonych Świątek w Zbychowie.
3: Na odwiedzających czekało wiele dodatkowych atrakcji. Przygotowano wystawę lokalnych twórców, w tym malarstwa i ceramiki, kącik gastronomiczny, zabawy sprawnościowe, dmuchańce i warsztaty malarskie dla dzieci.
6: Piękne dzisiaj święto w Zbychowie i w wioskach okolicznych. Chyba jesteśmy jedynym tutaj sołectwem, które w Polsce Północnej kultywuje ten zwyczaj palenia szturmana. Jesteśmy tutaj terenem typowo kaszubskim. Gmina Wejchrowo stara się kultywować tą tradycję kaszubską w wszelaki sposób. Czy to koła gospodyń wiejskich, czy to Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Jesteśmy tyle warci, ile warta jest nasza historia. Jesteśmy teraz gminą, która ma bardzo dużo młodych, nowych, przyjezdnych mieszkańców i chcemy zachować ten swój taki tradycyjny, pierwotny charakter gminy wiejskiej, gminy typowo kaszubskiej.
3: Na scenie zaprezentowały się dzieci ze szkoły podstawowej z Nowego Dworu Wejcharowskiego, a także kabarety i zespoły.
7: W najbardziej prestiżowej kategorii części konkursowej festiwalu, czyli chóry profesjonalne, międzynarodowe jury przyznało dwie równorzędne pierwsze nagrody. Jedna powędrowała do bizantyjskiego chóru Aten z Grecji. Drugą, pierwszą nagrodę otrzymał ukraiński chór kameralny Woskresinia z Iwano-Frankiwska.

0: W kategorii chóry amatorskie świeckie także były dwie pierwsze nagrody. Otrzymały je chór Uniwersytetu Wrocławskiego Gaudium oraz chór Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II Psalmodia z Krakowa.
1: Rok temu w czerwcu umarł nasz dyrygent główny, profesor Włodzimierz Siedlik, któremu ofiarowaliśmy ten występ, ten przyjazd tutaj, który tutaj wieloletnio współpracował z festiwalem, czy to zarówno jako dyrygent chóru, który został zaproszony na koncert otwierający, no ale też przede wszystkim z naszym chórem wielokrotnie tutaj zdobywał też pierwsze miejsce, więc jesteśmy niezmiernie wdzięczni, że mogliśmy mu to jemu dedykować.
2: 45. rocznica tego festiwalu być może nie tak okazała jak w poprzednich latach, a to ze względu na to, że za naszą wschodnią granicą istnieje wojna i chóry, znakomite chóry profesjonalne, akademickie, studenckie z Rosji, z Białorusi, nawet z Ukrainy nie mogą przyjeżdżać, bo po prostu władze na to nie zezwalają. No ale festiwal jak gdyby rozpuszcza swoje macki dalej w świat. Przyjeżdżają chóry z Azji, Armenia, Azerbejdżan.
3: Festiwal spowodował to, co kilka czy kilkadziesiąt lat było nie do wyobrażenia. Oto za moimi plecami dwa chóry. Gruziński i chór z Afryki, z Ghany. Śpiewają dzieło gruzińskiego patriarchy Ili, Kyrie Eleison. Śpiewają wspaniale. To wynik naszej pracy.
0: O laury rywalizowano także w kategorii chóry amatorskie dziecięco-młodzieżowe oraz chóry amatorskie parafialne. Zasługą festiwalu jest popularyzacja nie tylko znanych utworów z ogromnej spuścizny muzyki cerkiewnej, a także prezentowanie nowo odkrytych kompozycji oraz utworów.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Warsztat terapii zajęciowej we Wrocławku to miejsce, w którym osoby z niepełnosprawnością mogą rozwijać umiejętności potrzebne w codziennym życiu. Dla wielu z nich stanowi drugi dom. Placówka obchodziła 30-lecie funkcjonowania. Wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, odpowiadając na potrzeby uczestników warsztatu terapii zajęciowej, zobowiązała się kupić stół do tenisa. Nie minęło kilka dni, a obietnica stała się faktem.
1: Dzisiejsze spotkanie to z jednej strony dalsza część jubileuszu, który warsztaty terapii zajęciowej obchodziły zupełnie niedawno. Piękny jubileusz, pięknie wszystko przygotowane, 30 lat to warsztaty terapii zajęciowej tutaj we Wrocławku to jedna z najstarszych placówek, więc są takimi pionierami, jeżeli chodzi o działania, o pokazywanie, jak trzeba działać, jak trzeba się opiekować i jak bardzo są potrzebni. Więc dzisiaj ten stół rzeczywiście to taki drobny upominek z okazji tego jubileuszu, ale dzisiaj wiele merytorycznych rozmów, które wzbogacają mnie również i też otwierają oczy na problemy, z którymi na co dzień władze placówki się borykają, więc myślę, że to jest bardzo cenny czas, zarówno dla mnie, ale mam nadzieję, że on przyniesie owoce również tym wszystkim, którzy na rzecz osób z niepełnosprawnościami na co dzień pracują i to też doskonała okazja, żeby podziękować im za to, co robią, bo dźwigają niezwykle wielki ciężar na sobie, a wszyscy doskonale wiemy, że tych osób z orzeczeniami, dzieci i osób dorosłych jest coraz więcej, więc takie miejsca, gdzie one są, gdzie te osoby są aktywizowane zarówno tak społecznie, jak i zawodowo są niezwykle potrzebne.
2: Właśnie. Powiedzmy dwa słowa może na temat roli placówek tego typu, w których się znajdujemy. Szerokie spektrum osób z różnym rodzajem niepełnosprawności. Tutaj mogą uczyć się, mogą zdobywać wiedzę i mają osoby, które we właściwy sposób są w stanie się nimi zajmować.
1: Tak, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jest prowadzonych 36 warsztatów terapii zajęciowej codziennie. 1400 osób z niepełnosprawnościami korzysta z pomocy. Tak jak pan powiedział, z jednej strony są uczeni takiego normalnego przystosowania się do życia, a z drugiej strony uczeni wielu umiejętności, które pomagają im w jakiś sposób czasami wrócić na rynek pracy, do zakładów pracy chronionej, czy też do zakładów aktywizacji zawodowej, więc jest to niezwykle potrzebna placówka, która, mówię, daje szansę tym osobom, ale z niepełnosprawnościami, ale również jest to niesamowita szansa dla tych rodzin, które mogą dzięki temu, że te osoby tutaj trafiają, mogą normalnie żyć, mogą normalnie pracować, tacy rodzice, więc wielkie słowa uznania.
0: Stół do tenisa zostanie niebawem zamontowany. Zrobią to sami uczestnicy warsztatów.
3: Pani Aneta odwiedziła nas dzisiaj, obiecała i słowa dotrzymała, przywiozła nam profesjonalny stół ping-pongowy. Bardzo się przyda, uatrakcyjni pobyt naszych uczestników, na pewno będą bardzo z niego zadowoleni. Jeżeli chodzi o montaż takiego stołu, jest to też pewnego rodzaju terapia dla naszych podopiecznych, z tego względu, że będą musieli ten stół rozpakować, popatrzeć w instrukcję, jak to się składa, oczywiście pod okiem instruktora z danej pracowni, ale będzie to też taka forma rehabilitacji społeczno-zawodowej wynikającej właśnie z montażu tego stołu.
2: Z mojej ostatniej wizyty wiem, że mamy tutaj kilka sal, 7 bodajże, o ile dobrze pamiętam. W każdej dzieje się coś innego, w każdej dzieje się coś ciekawego. Opowiedzmy może też dwa słowa na ten temat.
3: Tak, mamy 7 pracowni tematycznych. Są to różnego rodzaju, poczynając od kuchni, po plastyczną, po rękodzieło, po aktywizacji zawodowej. Może też chciałbym dodać, że moim takim pomysłem na rok 2027 jest utworzenie kolejnej pracowni. Dlatego korzystając z uprzejmości tutaj naszej wspaniałej telewizji Kujawy, chciałbym zaprosić osoby, które może by chciały zostać tutaj naszymi uczestnikami, ich rodziny, żeby przyszły zobaczyć. My jako warsztat tworzymy dni otwarte, ale tutaj mamy wspaniałą panią kierownik i jeżeli ktoś zadzwoni w każdy inny dzień, umówi się, na pewno pani kierownik pokaże, zachęci i pokaże, jak życie warsztatu wygląda dla potencjalnie przyszłych naszych nowych podopiecznych. Korzystając tu z okazji, też bardzo serdecznie zapraszam do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W tym roku organizujemy 2 turnusy dla dzieci i młodzieży w Jastrzębiej Górze.

0: że jeżeli Państwo byliby zainteresowani pobytem swoich podopiecznych na takich naszych koloniach, serdecznie zapraszamy do biura, ulica Kościuszki 26 przez 6. Zapraszam serdecznie.
1: Do warsztatu terapii zajęciowej przy ulicy Wiejskiej uczęszcza 35 osób w różnym wieku. Zdobywają nie tylko nowe umiejętności i doświadczenia, ale także zawierają znajomości i przyjaźnie. Czują się potrzebni, mają do kogo się odezwać i spędzić aktywnie czas pod okiem opiekunów. We Włocławku powstaje wiele mieszkań na tani wynajem. Flagową inwestycją były bloki zbudowane przy ulicy Celulozowej. Niedawno prezydent Krzysztof Kukucki zaprezentował wyremontowane wnętrza budynku przy ulicy Maślanej, gdzie również można było złożyć wniosek na mieszkanie na tani wynajem. A tuż za rogiem kolejny nabór wniosków.
2: Tych mieszkań tam przygotowaliśmy 23, dwa mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami, więc w różnych metrażach, więc na tym się skupiamy. Natomiast tak jak pan redaktor zauważył, w czerwcu planujemy nabór też na 40, zdaje się, 4 mieszkania, które zostały zbudowane przy ulicy Cellozowej, więc cały czas tą ofertę dla mieszkańców, tak żeby Włocławek był atrakcyjnym miejscem do życia, żeby tutaj nie tylko dobrze się funkcjonowało, ale też te koszty życia były ograniczone. Cały czas o to dbamy i właściwie co roku kolejne mieszkania udostępniamy. Na przyszły rok też mamy zaplanowane, więc myślę, że no, mogą mieszkańcy ze spokojem sobie tą przyszłość planować właśnie we Włocławku. Myślę, że to sam nabór zazwyczaj trwa 2 tygodnie, więc myślę, że w połowie czerwca mniej więcej ogłosimy nabór. Do końca czerwca on będzie trwał, natomiast samo przekazanie kluczy planujemy raczej na drugą połowę wakacji.
1: Jest to trzeci i ostatni etap budowy osiedla przy ulicy Celulozowej. Budynki zostały szybko postawione dzięki technologii prefabrykowanej. Ostatni budynek, do którego ruszy nabór, jest energooszczędny, wyposażony m.in. w pompę cieplną. W całej kadencji ratusz planuje oddać na tani wynajem 500 mieszkań. Wraz z rozpoczęciem okresu wiosenno-letniego w regionalnych centrach krwiodawstwa spada liczba osób oddających krew. Jak podkreślają pracownicy placówek, to problem, który powraca praktycznie każdego roku. Wakacyjne wyjazdy, urlopy i większa liczba wolnego czasu sprawiają, że dawców jest mniej, a zapasy krwi zaczynają się kurczyć. Tymczasem krew cały czas jest potrzebna pacjentom szpitali, osobom po wypadkach czy podczas skomplikowanych operacji. Przedstawiciele Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apelują do mieszkańców o regularne oddawanie krwi i przypominają, że jedna donacja może uratować nawet kilka osób. Jak zaznaczają, szczególnie potrzebne są obecnie najpopularniejsze grupy krwi, które najszybciej znikają z magazynów.
3: Na ten moment mamy naprawdę niskie stany magazynowe, które cały czas topnieją, ponieważ jest bardzo duże zapotrzebowanie szpitali. Pomimo tego, że mamy sporo dawców, niestety ta krew cały czas jest potrzebna. Krew ma swój termin ważności i dlatego my też apelujemy do naszych dawców o takie wzmożone działania i prosimy ich o to, żeby oddawali krew, tak jak i osocze.
4: Dlaczego warto oddać krew?
3: Dlatego, że przede wszystkim pomagamy innym. Krew i jej składniki jest to lek, którego nie da się wyprodukować w sposób taki w laboratorium albo w fabryce. I jedynym źródłem tego leku jest drugi człowiek. Dlatego tak ważne jest to, żeby właśnie ludzie pomagali sobie nawzajem. My nigdy nie wiemy, kiedy będziemy sami potrzebowali krwi lub leków, które pochodzą właśnie z krwi i jej składników.
4: A jak wygląda cała procedura?
3: Zaczynamy od tego, że rejestrujemy się w rejestracji, do tego jest potrzebny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. U nas musi być to dowód osobisty, paszport, nie jest to na przykład prawo jazdy, dlatego ważne jest to, żeby mieć właśnie któryś z tych dokumentów. Może być w formie elektronicznej, także jeżeli ktoś ma obywatel, to zapraszamy. Trzeba mieć ukończone 18 lat, być osobą zdrową. Później po już uzupełnieniu tutaj wszystkich dokumentów w rejestracji przechodzimy do uzupełniania kwestionariusza. Odpowiadamy tam na szereg pytań dotyczących naszego zdrowia. Przechodzimy do gabinetu laboratoryjnego, gdzie mamy mierzony poziom hemoglobiny lub pobierane próbki badań. Następnie do gabinetu lekarskiego i jak wszystko jest w porządku, to już do sali pobrań, gdzie oddajemy 450 ml krwi pełnej lub około 650 ml osocza.
4: Czy ktoś, jeżeli nie jest pewny, czy może oddać tą krew, tutaj uzyska pomoc?
3: Oczywiście, zawsze. Można do nas zadzwonić, można do nas podejść, my udzielamy takich informacji.
1: Krwiodawcy podkreślają, że oddanie krwi zajmuje zaledwie kilkanaście minut, a może mieć ogromne znaczenie dla osób walczących o zdrowie i życie. Centrum przypomina również, że przed oddaniem krwi należy być zdrowym, wypoczętym i odpowiednio nawodnionym. Już od dzisiaj w regionie rozpoczęło się świętowanie

0: Z okazji Dnia Dziecka. Na antenie Radia Kujawy i Radia Wrocławek od samego rana trwały konkursy, w których do wygrania były bilety do Jura Parku w Solcu Kujawskim oraz do Pixlandu. To jednak dopiero początek atrakcji, bo kolejne konkursy dla najmłodszych słuchaczy wracają już w poniedziałkowy poranek. Weekend w regionie zapowiada się niezwykle intensywnie. Już dzisiaj we Wrocławku rozpoczął się 15. jubileuszowy ogólnopolski zlot zabytkowych Volkswagenów, kobaltowa edycja. Przez cały weekend na przystani Osir nad Zalewem Wrocławskim będzie można podziwiać kultowe zabytkowe modele Volkswagena i spotkać pasjonatów motoryzacji z całej Polski. Również dzisiaj o godzinie 15.30 w Centrum Kultury Browar B rozpoczną się eliminacje do 32. edycji Polen Rock Festival. Przez dwa dni na scenie pojawią się artyści walczący o występ na jednej z największych festiwalowych scen w kraju. W piątek koncerty potrwają do późnych godzin wieczornych, a gwiazdą wieczoru będzie Wojtek Szymański. Sobota rozpocznie się już od rana motoryzacyjnymi emocjami przy hali mistrzów we Wrocławku. O godzinie 10.00 wystartuje motoorkiestra Bokiem na pomoc. Organizatorzy przygotowali drift taxi, symulatory jazdy, pokazy służb oraz paradę klasycznych Volkswagenów. Również od rana tłumy spodziewane są za Rzeczewiem, gdzie rozpoczną się jubileuszowe targi rolno-ogrodnicze. Na odwiedzających czekać będą wystawcy z całego kraju, kiermasze roślin, maszyny rolnicze i rodzinne atrakcje. Południe do świętowania zaprosi także Ciechocinek. O godzinie 12.00 przy Parku Zdrojowym rozpocznie się 11. ogólnopolska parada i zlot samochodów strażackich organizowany z okazji 104-stulecia miejscowej ochotniczej straży pożarnej. W programie przewidziano prezentacje historycznych i współczesnych wozów strażackich, pokazy ratownicze, konkursy i atrakcje dla dzieci. Także w sobotę od godziny 12 Dzień Dziecka świętować będzie Lubanie. Na placu obok szkoły podstawowej pojawią się dmuchańce, karuzele, kolejka elektryczna oraz animatorzy i strefa gastronomiczna. Po południu wydarzenia przeniosą się m.in. do Kowala. O godzinie 14 rozpocznie się tam jarmark kazimierzowski. W programie znalazł się historyczny korowód, występy dzieci i młodzieży oraz koncerty gwiazd. Na scenie pojawią się m.in. Marcin Daniec, zespół Klasik, Nowator oraz Mister Sebi. Godzinę później o 15 w Starym Brześciu rozpocznie się 15 święto Żuru Kujawskiego. Oprócz konkursu kulinarnego i rodzinnych atrakcji, organizatorzy przygotowali koncerty, a gwiazdą wieczoru będzie Jacek Sechurski. Po jego występie zaplanowano dyskotekę pod gwiazdami. Niedziela upłynie głównie pod znakiem rodzinnych wydarzeń z okazji Dnia Dziecka. Już od rana w Zarzeczewie najmłodsi będą mogli zobaczyć alpaki, konie, króliki i prawdziwy kadłub samolotu podczas specjalnego Dnia Dziecka organizowanego w ramach targów rolno-ogrodniczych. O godzinie 12 Wielkie Święto Najmłodszych rozpocznie się także na Stadionie Miejskim w Izbicy Kujawskiej. Organizatorzy przygotowali dmuchańce, konkursy, pokazy taneczne oraz strefę gastronomiczną. Od godziny 13 na wrocławskim Słodowie odbędzie się rodzinny piknik połączony z rejestracją potencjalnych dawców szpiku dla Fundacji DKMS. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma zwrócić uwagę na ideę dawstwa i pomóc osobom walczącym z nowotworami krwi. Godzinę później Stary Rynek we Wrocławku zamieni się w prawdziwą krainę magii i dziecięcej radości. Z okazji Dnia Dziecka na dzieci oraz ich rodziców czeka bajkowy piknik rodzinny pełen kolorów, muzyki i fantastycznych atrakcji.
1: Wspólnie ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Śródmieścia Wrocławia chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić na bajkowy Dzień Dziecka. To wydarzenie odbędzie się na Starym Rynku już w najbliższą niedzielę od godziny 14 do godziny 16. Jak co roku przebierzemy się za bajkowe postacie, będą różne atrakcje dla dzieci, ale może o tym powie więcej prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Śródmieścia Wrocławia.
2: No jak co roku organizujemy piknik na Starym Rynku w takim bajkowym klimacie, tak, przebieramy się za jakieś postacie bajkowe wszyscy. Atrakcje zapewnia nam firma Event, która co roku nas wspiera i z nami współorganizuje to wydarzenie. Zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami od godziny 14 do 16 na Stary Rynek. Będą tam strefa dmuchańców oczywiście, animacje dla dzieci, konkursy z nagrodami, tatuaże kolorowe, warkoczyki, malowanie buzi. Także myślę, że każde dziecko znajdzie coś dla siebie. Serdecznie zapraszamy.
0: Z kolei o godzinie 15 w strefie Falborek w Brześciu Kujawskim rozpocznie się Festiwal Radości. Dla dzieci przygotowane dmuchańce, piana party, animacje, przejażdżki motocyklowe oraz spotkanie z żywym dinozaurem. Wrocławek zakończy się muzycznie. W niedzielę o godzinie 19 w Bazylice Katedralnej we Wrocławku odbędzie się koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej. Przed publicznością wystąpi profesor Bartosz Jakubczak z Warszawy. Zielone tereny Śródmieścia mają przebiegać od parku Władysława Łokietka do Placu Wolności wzdłuż ulicy Jagiellońskiej, Szczęśliwej przez skwer na Zielonym Rynku i ulicę Zduńską. Inwestycja budzi ostatnio ogromne emocje. Zgodnie z założeniami prace miały zostać zakończone w lutym. Z uwagi na surową zimę termin został przedłużony do końca maja. Koniec maja nadszedł, a końca prac nie widać. W mijającym tygodniu prezydent Wrocławka spotkał się z przedstawicielem wykonawcy firmy Balzola.
3: Do Włocławka przyjechał dyrektor generalny tej firmy i wszyscy usiedli do rozmów, ponieważ, tak jak pan redaktor wspomniał, do końca realizacji tego zadania czas minął, a niestety prace nie są ukończone.

0: Konkluzją z tych rozmów było danie jeszcze czasu wykonawcy na zrealizowanie tego zadania, mianowicie do końca czerwca tego roku. Prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki wymusił również, że kolejne spotkanie ma odbyć się 10 czerwca, na którym mają być przedstawione postępy tych prac. Rzeczywiście te wszystkie ustalenia w zakresie zintensyfikowania działań, które mają zmierzać do zakończenia tej inwestycji, rzeczywiście idą w dobrym kierunku. Wykonawca zobowiązał się, że właśnie do końca czerwca tego roku wszystkie prace nawierzchniowe zostaną wykonane, a tym samym będzie oddane to do użytkowania mieszkańców. Tutaj bardzo nam zależy na tym, żeby te prace jak najszybciej zakończyć, ponieważ wiemy, że ta inwestycja wywołuje bardzo dużo emocji wśród mieszkańców, ale nie tylko mieszkańców, ponieważ miasto troszczy się również o podwykonawców, którzy biorą udział w tej inwestycji. Zależy nam tutaj, żeby zabezpieczyć ich interes, ponieważ każdy dzień zwłoki, kolokwialnie mówiąc, może dawać im po kieszeni.
1: Co z karami za niedotrzymanie terminu? Ratusz na ten moment nie zabiera głosu w tej sprawie. Usłyszeliśmy zapewnienie, że stan prac na koniec maja, a więc kiedy miały zostać zakończone, został szczegółowo udokumentowany. Prezydent odbył również spotkanie dotyczące remontowanego mostu.
0: Również w tym tygodniu, również zgodnie z zapowiedziami, odbyło się spotkanie władz miasta z wykonawcą, z projektantem, ale również z profesorem Arkadiuszem Madejem, wybitnym specjalistą z dziedziny mostownictwa. I po tym spotkaniu, gdzie pan profesor przedstawił swoją jednoznaczną opinię na temat stanu technicznego poszczególnych elementów mostu, wykonawca oraz projektant mają czas na to, żeby podjąć decyzję i rozpocząć działania związane z kolejnym etapem tych prac. Jesteśmy umówieni, że ta decyzja będzie w przyszłym tygodniu i do tego czasu czekamy z kolejnymi etapami prac. Oczywiście te prace, które mogą się toczyć, czyli związane z chodnikami czy z pracami antykorozyjnymi, dalej wykonawca podejmuje i podejmować powinien. Natomiast konkretne decyzje dotyczące tej konkretnej analizy, ekspertyzy będą podejmowane w przyszłym tygodniu.
2: Ostatnie dwie kwestie dotyczące mostu. Pierwsza, ile zostanie przedłużony termin jego remontu? I druga kwestia, też paląca, myślę, mieszkańców. Czy róg na moście zostanie całkowicie zamknięty, czy w ogóle jest rozważany taki scenariusz?
0: Na ten moment nie ma jeszcze decyzji co do przedłużenia prac związanych z mostem. Natomiast miasto rozpatruje wiele możliwości upłynnienia tego ruchu na moście. Zwróciliśmy się do Wojska Polskiego z zapytaniem, czy byłaby taka możliwość rozłożenia, zamontowania mostu pontonowego. Tutaj dostaliśmy informację, że taki most nie byłby w stanie technicznie, nie jest to możliwe, żeby on powstał. Tutaj można by było ewentualnie zamontować most tak zwany techniczny, tymczasowy, natomiast jest to bardzo kosztowne, a dalej by też tego problemu to nie rozwiązało, ponieważ tego typu mosty mają taką cechę, że ruch odbywałby się tylko w jednym kierunku. W związku z tym dementuję i zaprzeczam wszelkim plotkom dotyczącym zamknięcia mostu. Miasto nie planuje takiego ruchu. Tylko środowiska we Włocławku, które są bardzo nieprzychylne i próbują zbić kapitał polityczny na każdym temacie we Włocławku, taką dezinformację sieją. Tutaj miasto w tym zakresie nie planuje zamknięcia mostu. Wręcz przeciwnie, rozważamy również możliwość upłynnienia tego ruchu w taki sposób, żeby tym ruchem kierował osoba sygnalizująca, a nie może tak jak jest teraz sygnalizacja świetlna.
1: W związku z prowadzonymi pracami przypominamy o utrudnieniach w ruchu drogowym.
3: Jak myślę, słuchacze i widzowie świetnie wiedzą, od kilku miesięcy toczą się głównie inwestycje pod nazwą Zielone Tereny Śródmieścia oraz ulica 3 Maja Łonerfem i te ulice cały czas są zamknięte. Pokrótce przypomnę, to jest Zduńska, Miedziana, część Zielonego Rynku, Szczęśliwa, Jagiellońska, i oczywiście 3 Maja. Tutaj postępy cały czas się toczą, dementuję pogłoski, że tutaj wykonawca zszedł z placu budowy, nic takiego nie ma miejsca, wykonawca jest na budowie, realizuje wszystko tak jak powinien. Jeśli chodzi o zamknięcia, to również część ulicy

0: pustej na ulicy na dzielnicy Południe. To od 28 maja w związku z budową przyłącza cieplnego do jednej z posesji. Tam fragment jest nieprzejezdny do mniej więcej 10 czerwca, bo takie mamy informacje.
1: A przed nami kolejne inwestycje. W planach budowa ronda w pobliżu Powiatowego Urzędu Pracy oraz tunel pod torami na osiedlu Zazamcze.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Psychopedia. Witamy Państwa serdecznie. Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog. Dzień dobry,
1: Dzień
0: Ewo.
1: dobry.
0: Proszę Państwa, Dzień Dziecka przed nami i on przypada co prawda w poniedziałek, ale już w weekend niektórzy rodzice, szczególnie ci, którzy wiedzą, że w poniedziałek idą do pracy i tego czasu będą mieć mniej, przygotowują się do tego święta najmłodszych. No i właśnie, co możemy zaproponować dzieciakom, jak spędzić ten dzień, żeby był fajny? Pewnie ile rodzin, tyle pomysłów, ale co jest najważniejsze?
1: Najważniejsze, myślę, jest to, czego w obecnych czasach mamy najmniej, czyli po prostu wspólny czas, bo tego rzeczywiście brakuje, na to dzieci najczęściej się skarżą i rodzice zresztą też często mówią, że choćby chcieli, to tego czasu za wiele nie mają, także myślę, że najlepszym prezentem dla każdego z dzieci będzie to, aby ten czas po prostu wspólnie, aktywnie spędzić, bo najczęściej dzieci właśnie tak ten czas spędzać lubią, także trzymajmy tylko kciuki za pogodę i korzystajmy z wyjść, placów zabaw, rowerów i wszelkich innych
0: Czyli
1: aktywności.
0: dobrym pomysłem jest obchodzenie tego dnia właśnie w weekend, w przededniu Dnia Dziecka, bo tego czasu zwykle mamy więcej i zabawy może być więcej. Ta zabawa może być trochę dłuższa, bo nie trzeba zaganiać do łóżka, prawda?
1: Zgadza się i podejrzewam, że pewnie też wiele będzie się w tym czasie działo ogólnie w mieście, w okolicach, gdzie pewnie będzie mnóstwo wydarzeń, z których też ludzie będą korzystali. Zazwyczaj jakieś dmuchańce i inne rzeczy się wtedy rozstawiają, także zależnie co kto lubi, warto po prostu skorzystać i przede wszystkim wsłuchać się tego dnia w potrzeby dziecka, żeby to były jego marzenia spełnione, a nie nasze.
0: No właśnie, nie musimy.

0: wygonić piętkę, prawda?
1: Dokładnie.
0: Wyluzujmy. No więc świętujmy, proszę Państwa, Dzień Dziecka wspólnie z tymi od najmłodszych po tych najstarszych, bo te dzieci również potrzebują nas, choć wydaje nam się, a czasami wręcz pokazują nam, że wcale tak nie jest.
1: Zgadza.
0: Tyle o świętowaniu, ale o dzieciach sobie dziś porozmawiajmy. Pojawienie się w rodzinie dziecka to jest wywrócenie jakby naszego życia do góry nogami. Tak naprawdę wiele par ma dużo obaw, że dla nich skończy się życie, a tak do końca też nie jest. Po prostu ono wygląda inaczej.
1: Powiedziałabym tak, na pewno coś się kończy, tak? Coś się kończy, ale też coś się zaczyna. Nie bez powodu mówi się, że w chwili narodzin dziecka rodzi się też matka, rodzi się ojciec, a więc zmienia się na pewno bardzo, bardzo dużo i potrzebujemy takiego, takiej świadomości przede wszystkim, myślę, i nastawienia na to, że jesteśmy na te zmiany gotowi, otwarci i chętni, i wtedy jak najbardziej będzie to coś dla nas. Natomiast jeśli zakładamy, że rzeczywiście nic się nie zmieni i wszystko będzie jak dawniej,
0: I że uda się
1: tylko
0: to pogodzić.
1: tak, no to możemy się rozczarować po prostu, bo jak wiemy doskonale, życie lubi planować za nas i to, że nasz scenariusz gdzieś tam jest piękny, poukładany i uważamy, że uda się pracować, zajmować dzieckiem i ono nigdy nie będzie chorowało. No często ta wizja się rozjeżdża, także warto też obmyślić wszystkie takie awaryjne kwestie na zaś, żeby po prostu potem nie być rozczarowanym.
0: No właśnie, to jest tak, że bierzemy odpowiedzialność tego jednego dnia w momencie narodzin, już do końca życia i nikt nas z tego nie zwolni. Ta świadomość też jest
1: Nikt
0: potrzebna.
1: nas z tego nie zwolni, ale też nikt nas nie uczy, jak działać i jak sobie z tym wszystkim radzić.
0: No więc co, proponuję, że na przykład pary, które świadomie podejmują taką decyzję, żeby zaczęły wcześniej, nie wiem, dużo czytać, oglądać, podpytywać, jak to jest, co się zmieni, żeby no, nie być tak zaskoczonym bardzo, żeby
1: Tak,
0: być przygotowanym na pewne
1: zdecydowanie.
0: sytuacje, że to jest dobry sposób.
1: Czytanie, rozglądanie się na pewno będzie takim sposobem, który będzie wprowadzał w tematykę, natomiast mimo wszystko chyba najbardziej stawiałabym na rozmowy z tymi, którzy już to przeżywają, bo wiemy, że teoria idzie swoją ścieżką i ona jak najbardziej jest ważna, żeby ją znać, ale jednak dobrze jest też podejrzeć to prawdziwe życie, a więc jeśli mamy znajomych czy też rodzinę, która ma te małe dzieci, warto przyjrzeć się temu, jak to dokładnie wygląda, być może gdzieś tam trochę też, jeśli mamy takie możliwości, zaangażować się i się sprawdzić, jak ja się w tym czuję. Jeżeli chcę rzeczywiście podejść do tego bardzo świadomie, to warto wykorzystać wszelkie możliwe opcje i przyglądać się też sobie właśnie, jak ja się w tej roli czuję.
0: Ale pamiętasz, jak rozmawiałyśmy tu o macierzyństwie, to większość mam, doszłyśmy i to sama potwierdziłaś do takiego wniosku, mówi o macierzyństwie tylko w samych superlatywach, nie przyznaje się do tych trudnych chwil. To czasami trudno jest zweryfikować.
1: Tak, to na pewno tutaj potrzebujemy wtedy takich osób, które są gotowe, otwarte do tego, żeby powiedzieć nam o tym, co jest też trudne. Dlatego, że rzeczywiście to też jest bardzo krzywdzący obraz, który właśnie potem powoduje powstawanie na przykład tych procesów, które prowadzą do depresji poporodowej, bo jeżeli obserwuję i wydaje mi się, że ta mama świetnie wygląda, choć tak naprawdę nosi bieliznę wyszczuplającą pod warstwą ubrań, żeby teoretycznie wyglądać tak, jakby tego chciała, tak, gdzieś tam zatuszuję makijażem ogromne cienie pod oczami, wypiję 3 kawy i udaję, że jest w porządku, wyspałam się, no to ten obraz rzeczywiście będzie dla rodzica krzywdzący i potem z tego też rodzi się właśnie ta wizja, że nie, no tak źle to nie jest, wszystko w porządku, jakby inni świetnie sobie radzą, super wyglądają, a potem okazuje się, że kiedy ja się zderzam z tym prawdziwym obrazem, to wydaje wydaje mi się, że jestem jedyny na świecie, który sobie nie radzi, któremu jest ciężko i któremu nie wychodzi.
0: I który ma takie dziecko, z którego nie można opanować, prawda?
1: Dokładnie.
0: Więc nie tylko ze mną jest coś nie tak, ale z moim dzieckiem również. Przez lata zmieniało się też sposób podejścia do wychowania dzieci. Kiedyś mówiło się o takim twardym wychowie, czyli

0: żadnej konsekwencji, nawet klaps nie przeszkadzał, jeśli dziecko na to zasłużyło, takim wymaganiach surowości. Później przyszedł taki moment, kiedy bardzo kładziono nacisk na bezstresowe wychowanie, które nie, też mam wrażenie do końca się nie sprawdziło. A jak jest teraz?
1: Tak, to na pewno kiedyś przede wszystkim stawiano na takie bardzo autorytarne podejście, gdzie była głowa rodziny, najczęściej to był tata, od którego zależało wszystko i jemu trzeba było się całkowicie podporządkować i powiedzenia typu dzieci ryby głosu nie mają były na porządku dziennym i to było oczywiste, że dziecko nie ma prawa się odezwać, nie ma prawa decydować, nie ma prawa powiedzieć o swoich potrzebach. Potem przyszedł taki czas, gdzie mówiono o tym bezstresowym wychowaniu, które tak naprawdę jest najbardziej stresującym wariantem, jaki tylko damy radę znaleźć. Dlaczego? Dlatego przede wszystkim, że jeżeli w domu pozwalamy na wszystko, tak naprawdę wiąże się to po prostu z przyzwalaniem. I jeżeli my przyzwalamy na wszystko i o wszystkim mówimy w superlatywach, kiedy coś się wydarzy, mówimy, że nic się nie stało, dziecko coś popsuje, nie musi naprawić, nie musi się niczym przejmować, to ono kształtuje sobie taki obraz, że tak jest wszędzie. I później, kiedy idzie do szkoły, kiedy idzie do przedszkola, ono nie jest przygotowane na to, że inni będą reagować inaczej. I tu się zaczyna ten prawdziwy stres związany z właśnie tym, że tak jestem wychowywany w domu, a jednocześnie świat jest zupełnie inny i on mi funduje mnóstwo stresu, bo tutaj mi ktoś powie, że rysunek jest brzydki, a mama mówi, że rysuje najpiękniej na świecie, tak? Ktoś zwraca mi uwagę, że coś zepsułem, a przecież w domu można psuć wszystko i nie ma konsekwencji, więc dziecko jest całkowicie zagubione i to powoduje w nim największy tak naprawdę stres. A więc to na pewno też nie był taki sposób adekwatny, wychowawczy. Natomiast myślę, że w chwili obecnej jesteśmy też w takim ogromnym zagubieniu. Trochę między właśnie tym podejściem autorytarnym, a przyzwalającym. Staramy się być tak zwanym rodzicem zrównoważonym. O tym przede wszystkim mówi psychologia, aby iść w tym kierunku, ale takie najprostsze to nie jest, szczególnie dlatego, że zwykle, jak to w naturze bywa, my się równoważymy, a więc jeśli jeden rodzic jest bardziej przyzwalający, to drugi staje się bardziej autorytarny i ciężko o to zrównoważenie.
0: No właśnie, a jak, no ja, jak dobrze wychować dziecko?
1: Myślę, że gdybyśmy mieli taki gotowy przepis, który jeszcze byłby realny, to nie musiałybyśmy w ogóle zadawać tego pytania, więc
0: ty miałabyś pusty gabinet,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, no myślę, że ten zawód po prostu mógłby też nie istnieć, a przynajmniej jeżeli chodzi o taki obszar psychologii wychowawczej. Natomiast no na pewno nie mamy jednej recepty. Każde dziecko przede wszystkim jest inne i myślę, że najważniejsze jest to, i każda rodzina jest inna, żeby wsłuchiwać się w potrzeby zarówno rodzica, jak i dziecka i właśnie pamiętać o tym, aby też nie zakładać, że dziecko jest tym najważniejszym członkiem rodziny. O tym też dużo mówi właśnie wychowanie zrównoważone, że dziecko nie jest ani mniej, ani bardziej ważne. Ono jest tak samo ważne, jak każdy inny członek rodziny i potrzeby każdego są tak samo ważne.
0: Ja myślę, że nie jedna mama teraz się złości na ciebie, jak to słyszę.
1: Tak, dokładnie. Jest to pewnie ogromnym szokiem, ale jednak zwróćmy uwagę, kiedy zgłębimy się bardziej, kiedy najlepiej nam się bawi z dzieckiem, kiedy najlepiej nam się spędza ten czas. No wtedy, kiedy my jesteśmy wypoczęte, zadowolone, spokojne, a nie wtedy, kiedy jesteśmy pełne napięć i stawiamy dziecko na piedestale, uważamy, że dla niego wszystko, a my na koniec dnia oczy na zapałki i jakoś to będzie, tak? I następnego dnia wstajemy, staramy się znowu być najlepsze, ale to prędzej czy później pęka i okazuje się, że jednak ten trzeci, czwarty dzień z rzędu już taki piękny nie jest, tylko rzeczywiście jest mnóstwo stresu, napięć, co dziecko też wyczuwa.
0: Trudno jest być takim zrównoważonym rodzicem, o którym ty mówisz, szczególnie w tym pierwszym etapie życia dziecka, prawda? Kiedy ono wymaga większej uwagi. To nie jest tak, że od narodzin już możemy być tym twardym, ja będę się trzymała tej zasady, a niech sobie płacze, tak?
1: Dokładnie.
0: To też jest ważne. Powiedz, kiedy tak naprawdę zaczyna się ten moment, kiedy już powinniśmy właśnie skończyć z tą nadopiekuńczością, że dziecko jest zaopiekowane, jest najedzone, zdrowe i tak dalej, i zaczynać pokazywać, że właśnie, że mamy takie same prawa, jeżeli ty jesteś zmęczony, ja też mam prawo. Kiedy jest?

0: moment.
1: naprawdę już mniej więcej w okresie takim po drugim, koło trzeciego roku życia, u dziecka też rodzi się tak zwana potrzeba autonomii, a więc na początek decydowania, nie ubiorę tych bucików, chcę inne. Ten kubek mi się nie podoba, daj mi inny. Nie będę jeść widelcem, chciałbym zjeść łyżką, tak? Więc to już jest ten ważny moment, kiedy też dziecko daje nam taki sygnał, jestem gotowy na to, aby nieco zmieniać te

0: kiedy przychodzę z pracy. Oczywiście dziecko nie zrozumie, kiedy mu powiemy, ja teraz chcę się położyć, leżeć i nic nie robić. Ale jest mnóstwo zabaw, które możemy wykorzystać rzeczywiście na przykład na leżąco i dziewczynka bardzo chętnie pobawi się we fryzjerkę, która będzie czesać nam włosy, kiedy my będziemy leżeć. Jeśli jesteśmy gotowi, to może nas pomalować, może nam tam porobić tatuaże jakieś najlepiej zmywalne i tak dalej, tak? Ale są zabawy, które możemy wdrożyć właśnie w ten odpoczynek i pokazać dziecku, że ja teraz nie jestem gotowa na pełną aktywność, ale też ciebie nie opuszczam. Więc też warto zwracać uwagę na to, abyśmy my trochę wychodzili poza ten schemat, bo bardzo często jest tak, że jesteśmy właśnie tacy skrajni zero-jedynkowi. Albo autorytaryzm, albo przyzwalanie, albo odpoczynek, albo ciężka praca, nic pomiędzy,
1: Pośrodku.
0: Tak? A jednak, kiedy się przyjrzymy, to są możliwości, aby jednak wdrożyć coś pośrodku i warto przyglądać się tym możliwościom właśnie dla takiego dobrostanu całej rodziny.
1: Jesteśmy takim zrównoważonym rodzicem. Umówmy się, że nam się udaje, bo to czasami też kosztem naszego zdrowia, bo my często odpuszczamy dzieciom, bo nie mamy już siły z nimi. No nie chciałabym tego nazwać walczyć, ale to taka trochę walka i siłowanie jest czasami,
0: Tak.
1: że pójdziemy tędy, a nie tamtędy. Przychodzi ten moment, że mamy już dziecko dorastające, dojrzałe, zaczynamy z nim rozmawiać po dorosłemu. I czy to jest taki moment, kiedy możemy zacząć traktować dziecko jako partnera, czy jednak dziecko powinno pozostać, mimo że osiąga pełnoletność, dzieckiem i te pewne granice, ja jestem mama, tata, mimo że się fajnie nam gada, ale musisz mieć tego świadomość, jak to jest.
0: Tak, no zależnie od wieku na pewno te granice będą inne, ale tak naprawdę pozostają, myślę, do samego końca, nawet wtedy, kiedy mamy i 40 lat i 60, jeżeli ten rodzic nadal żyje, to jednak jakaś granica pewnego rodzaju jest, ona zmienia się zależnie od czasu, często też zależnie od relacji, jaką mamy, natomiast ten wiek gdzieś tam zawsze i sama struktura rodziny będzie sprawiała, że te relacje będą układały się różnie. Natomiast na pewno z wiekiem przychodzi coraz większe partnerstwo, bo możemy rozmawiać o innych rzeczach, wspierać się w różnych tematach. Oczywiście pamiętając, że rodzic to rodzic, a dziecko to
1: No
0: dziecko,
1: właśnie,
0: więc.
1: o to pytam, czy ta granica, jak się zatrze, czy to też dobrze robi takiemu nastolatkowi?
0: No niedobrze,
1: No.
0: zdecydowanie niedobrze, bo warto dbać o to, aby nastolatek nie czuł się właśnie takim
1: Kolegą, kumplem.
0: partnerem w tym znaczeniu, na przykład, że nie ma taty, a ja zastępuję ojca, tak? I tutaj ty wszystko ponaprawiaj, pozałatwiaj, takie męskie sprawy, to ty od tego jesteś, tak? To często tak się właśnie kończy i tutaj warto zwracać wtedy na to uwagę, że może to nie być zdrowe, bo będzie prowadziło do nadmiernego poczucia odpowiedzialności u dziecka, ale nawet w takim zdrowym systemie rodzinnym, który będzie pełną rodziną, również takie sytuacje mogą się zdarzać, gdzie dziecko będzie przejmowało nad wyraz wiele ról, które nie są przypisane jemu jako dziecku, niezależnie od tego, w jakim wieku jest. Także na to też zwracajmy uwagę, bo to później bardzo intensywnie przekłada się na przyszłość i często na takie przekonanie, że ze wszystkim muszę sobie radzić sam, bo skoro już w dzieciństwie byłem tym ala dorosłym, który miał sobie radzić ze wszystkim, no to tym bardziej w dorosłości nie mogę prosić o pomoc, ze wszystkim muszę sobie poradzić, samemu na nikogo nie mogę liczyć, tak? Więc to też wszystko ma swoje konsekwencje psychologiczne, niestety.
1: Mamy nisz demograficzny, o czymś, co świadczy o tym, że coraz trudniej młodzi ludzie, ale już też nie tacy młodzi, bo teraz bardzo dojrzali ludzie dopiero decydują się na dzieci, rezygnują z tego rodzicielstwa. Ale są jeszcze rodziny, których jakby jest nie tylko jedno, ale dwójka, trójka, czwórka dzieci. No i tam też trochę trzeba uważać, bo jak się pojawia młodsze dziecko, no to ten starszak taki się czuje trochę odsunięty. To jest taki częsty błąd wynikający z tego, że jakby tym małym trzeba więcej się zaopiekować.
0: Tak, to na pewno i też zwykle następuje taki proces, gdzie ta mama, która wraca ze szpitala i z tym noworodkiem i patrzy na swoje starsze dziecko, ono automatycznie wydaje się o wiele większe niż w momencie, kiedy wychodziłam z
1: Mówisz z
0: domu, żeby
1: autopsji?
0: rodzić. Mówię zdecydowanie.

0: Testowanie z autopsji, gdzie moje dziecko, kiedy wracałam do domu, miało 2 lata z kawałkiem, a naprawdę wydawało się już ogromne w porównaniu do tego niemowlaczka. Nie mówię tylko o kwestiach fizycznych, ale też jakby psychicznie. Zaczynamy dostrzegać, że to dziecko dojrzewa, że ono jednak więcej potrafi. Wtedy też widzimy tę autonomię, tylko najczęściej jest tak, że w tym momencie dziecko już do końca jej nie chce od nas dostawać, bo ono kiedy widzi, że jest ten niemowlak, to już teraz to mamo, to nie, nie, to wcale nie jest tak, że ja chcę wybierać. Teraz to ty za mnie wybierz, teraz to ty mi pomóż, teraz to ty przy mnie bądź, no bo podziel tę uwagę. No ale tu też ważny aspekt, że wiele przygotowań przed warto poczynić.
1: No właśnie, łatwo w tej sytuacji, o której mówię, kiedy pojawia się drugie dziecko, właśnie sprawić, że to jeszcze małe, ale już starsze, szybko poczuje się jak taki dorosły, prawda? To, o czym mówiłaś wcześniej, że to nie jest wcale dobre.
0: Na pewno, dlatego że to też jest dla dziecka dodatkowy szok. Sam fakt tego, że pojawia się nowy członek rodziny, ten nowy człowiek w naszym domu, jest już szokujący, a to, jak to wpływa na mnie, a na to nie byłem przygotowany, jest też kolejnym szokiem. Dlatego na pewno bardzo istotne jest to, aby przygotowywać dziecko jak najlepiej potrafimy. Oczywiście my nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszelkich sytuacji, które się zadzieją, i na to też się przygotujmy, że nie będzie przewidywalnie, ale właśnie o tym też warto rozmawiać, że może się zdarzyć, że dzień będzie trudny i ja nie wiem, jak on się potoczy. Będziemy starać się sobie radzić, będziemy mieli jakieś sposoby, ale może się okazać, że czasem i ten dzień się całkowicie rozsypie i to nie oznacza, że ja cię nie kocham, tylko oznacza, że uczymy się nowej rzeczywistości, tak? Więc bądźmy też szczerzy z dzieckiem, oczywiście na jego poziomie rozwoju, dostosowując komunikaty do jego możliwości.
1: A można zakochać dziecko, bo mówi się, że można zagłaskać, to jest oczywiście takie powiedzenie, zagłaskać kotka na śmierć, a można zakochać dziecko tak bardzo, że jego dorosłe życie będzie mocno wypaczone.
0: Myślę, że nie są to sytuacje częste, ale jednak się zdarzają. Szczególnie w przypadku jedynaków, a jeszcze częściej widzimy to z takiej perspektywy, jeżeli rodzice na przykład się rozstają, kiedy dziecko jest małe i rodzic nie wchodzi w żaden inny związek, tylko bardzo intensywnie koncentruje się i przelewa jakby wszystkie te uczucia, całą swoją uwagę, cały swój czas właśnie na to jedno dziecko, na tego jedynaka, którego za wszelką cenę nie chce stracić. W takim sensie choćby nawet psychicznym, i często gdzieś tam zaczyna się niepozwalanie, na przykład na chodzenie do kolegów, albo ja będę siedzieć taka sama, taka smutna, jakby teraz to już nikt ze mną nie przebywa, nikt mnie nie chce, tak więc to też może tutaj bardzo intensywnie później wpłynąć na przyszłość, dlatego warto pamiętać o tym. Właśnie tutaj zmierzamy do tego, o czym już trochę powiedziałyśmy, czyli do tego, że to dziecko nie może być partnerem, ono nie może zastąpić w tym momencie tej osoby, której nam zabrakło. Dziecko pozostaje dzieckiem, ono nadal potrzebuje granic, ono nadal potrzebuje naszej uwagi, ale nie właśnie takiego pełnego zatroskania i nadopiekuńczości, bo to nigdy nie służy.
1: I dzielenia się na pewnym etapie jakimiś problemami i tak dalej.
0: Zdecydowanie. Na pewno nie dokonujemy takiej parentyfikacji i nie wdrażamy dziecka w te trudności. Oczywiście, kiedy to wszystko gdzieś tam przekracza już granice i dziecko zaczyna zauważać, to tłumaczymy mu, ale nadal na jego poziomie, a nie opowiadając dokładnie wszystko, co się zadziało między nami, a co tam, jak przebiegła sprawa rozwodowa, a co zrobił dokładnie tata, co zrobiłam ja i odwrotnie, co tam się zadziało, tak? Dlatego, że dziecko nie jest na to gotowe. Rodzi się w nim ogromny konflikt, po której stronie ma stanąć, bo czuje, że musi wybierać i tak naprawdę
1: I
0: w
1: poczucie winy,
0: tym,
1: że to może ona
0: że to moja
1: jest.
0: wina, bo gdyby mnie nie było, to może by się nie kłócili, może byłoby inaczej. Tak więc tutaj mnóstwo też takich sytuacji, na które musimy po prostu zwracać uwagę i być bardzo czujni.
1: Szalona to odpowiedzialność za młodego człowieka i ukształtowanie jego w zasadzie w przyszłości, bo od tego, co się wydarzy w dzieciństwie, zależy, jak my sobie będziemy układać życie. Niełatwo jest być rodzicem, to wyzwanie, ale
0: Zdecydowanie.
1: dzieckiem też wcale nie jest łatwo być, zwłaszcza w dzisiejszych czasach.
0: Tak, zdecydowanie tak, dlatego że to dzieciństwo jest zupełnie inne. Ono jest

0: naznaczone cyfryzacją, takimi sytuacjami, które są trudne, niepoznane, w które rodzic jeszcze nie zdążył wejść i poznać, a dziecko już w nich jest i nie może znaleźć też rozwiązań, nie wie, gdzie się udać, nie rozumie często, że coś jest złe. No a dodatkowo też wszystko jednocześnie bardzo szybko się zmienia, więc tak naprawdę cały czas jest to takie dostosowywanie. Nie ma takiej stałości, tylko ciągłe podążanie i wchodzenie w nowe etapy, a więc nie tylko to, co kiedyś standardowo, czyli przechodzenie przez kolejne etapy i ten szczególnie ważny okres dojrzewania, trudny dla wszystkich, ale teraz mam wrażenie jeszcze trudniej, kiedy dochodzą wszelkie trudności zewnętrzne, a nie tylko hormonalne.
1: No właśnie, i te dzieci bardzo szybko chcą dorastać, szczególnie w tym nastoletnim wieku,
0: tak.
1: A to wcale nie jest.
0: Jeszcze wtedy chcą, tak.
1: Jeszcze wtedy chcą, a później, jak już wkraczają w tą dorosłość, to okazuje się, że fajnie było być
0: dokładnie
1: tym beztroskim tak naprawdę
0: tak.
1: Dzieckiem, bo
0: dokładnie.
1: Bez zamartwiania się o to, czy będzie ciepło, czy będzie obiad, jaki to będzie obiad, prawda?
0: Tak. Ale jak nam to mówiono wtedy,
1: to nie przemawiało.
0: Nie.
1: Będę dorosły, będę mógł robić,
0: dokładnie,
1: co chcę, prawda? No nic, życzymy, żeby tak naprawdę w każdym z nas pozostało trochę dziecka, bo to jest bardzo przyjemne mieć czasami taką odrobinę tego, że nie wyobrażać sobie, co będzie, nie przewidywać, tylko cieszyć się chwilą, bo tego też nam brakuje.
0: Tak, dokładnie. Tego może życzmy przede wszystkim widzom, aby w ten weekend, który będą spędzali z dziećmi, sami też pozwolili sobie pochuśtać się na huśtawce, zjechać z dzieckiem ze zjeżdżalni, poskakać na trampolinie i poczuć
1: jest dobry
0: się po
1: powód,
0: prostu
1: prawda?
0: dobrze.
1: Jest dobry powód
0: tak,
1: do tego.
0: Wytłumaczenie, pretekst.
1: Tak, jest pretekst, żeby się przebrać, żeby pobiegać,
0: dokładnie,
1: pobrudzić,
0: tak,
1: i pośmiać, niekoniecznie w sytuacji, w których zwykle musimy zachować
0: dokładnie
1: powagę. Teraz możemy wszystko na wesoło, proszę Państwa. No co, szczęśliwego i fajnego dnia dziecka życzymy. Ewa,
0: dokładnie,
1: dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog. Dziękujemy Państwu.
0: Dziękuję bardzo.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon.

Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Warsztat terapii zajęciowej we Wrocławku to miejsce, w którym osoby z niepełnosprawnością mogą rozwijać umiejętności potrzebne w codziennym życiu. Dla wielu z nich stanowi drugi dom. Placówka obchodziła 30-lecie funkcjonowania. Wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, odpowiadając na potrzeby uczestników warsztatu terapii zajęciowej, zobowiązała się kupić stół do tenisa. Nie minęło kilka dni, a obietnica stała się faktem.
1: Dzisiejsze spotkanie to z jednej strony dalsza część jubileuszu, który warsztaty terapii zajęciowej obchodziły zupełnie niedawno. Piękny jubileusz. Pięknie wszystko przygotowane, 30 lat to warsztaty terapii zajęciowej tutaj we Wrocławku to jedna z najstarszych placówek, więc są takimi pionierami, jeżeli chodzi o działania, o pokazywanie, jak trzeba działać, jak trzeba się opiekować i jak bardzo są potrzebni. Więc dzisiaj ten stół rzeczywiście to taki drobny upominek z okazji tego jubileuszu, ale dzisiaj wiele merytorycznych rozmów, które wzbogacają mnie również i też otwierają oczy na problemy, z którymi na co dzień władze placówki się borykają, więc myślę, że to jest bardzo cenny czas, zarówno dla mnie, ale mam nadzieję, że on przyniesie owoce również tym wszystkim, którzy na rzecz osób z niepełnosprawnościami na co dzień pracują i to też doskonała okazja, żeby podziękować im za to, co robią, bo dźwigają niezwykle wielki ciężar na sobie, a wszyscy doskonale wiemy, że tych osób z orzeczeniami, dzieci i osób dorosłych jest coraz więcej, więc takie miejsca, gdzie one są, gdzie te osoby są aktywizowane zarówno tak społecznie, jak i zawodowo są niezwykle potrzebne.
2: Właśnie. Powiedzmy dwa słowa może na temat roli placówek tego typu, w których się znajdujemy. Szerokie spektrum osób z różnym rodzajem niepełnosprawności. Tutaj mogą uczyć się, mogą zdobywać wiedzę i mają osoby, które we właściwy sposób są w stanie się nimi zajmować.
1: Tak, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego mamy jest prowadzonych 36 warsztatów terapii zajęciowej codziennie. 1400 osób z niepełnosprawnościami korzysta z pomocy. Tak jak pan powiedział, z jednej strony są uczeni takiego normalnego przystosowania się do życia, a z drugiej strony uczeni wielu umiejętności, które pomagają im w jakiś sposób czasami wrócić na rynek pracy, do zakładów pracy chronionej, czy też do zakładów aktywizacji zawodowej, więc jest to niezwykle potrzebna placówka, która, mówię, daje szansę tym osobom, ale z niepełnosprawnościami, ale również jest to niesamowita szansa dla tych rodzin, które mogą dzięki temu, że te osoby tutaj trafiają, mogą normalnie żyć, mogą normalnie pracować, tacy rodzice, więc wielkie słowa uznania.
0: Stół do tenisa zostanie niebawem zamontowany. Zrobią to sami uczestnicy warsztatów.
3: Pani Aneta odwiedziła nas dzisiaj, obiecała i słowa dotrzymała, przywiozła nam profesjonalny stół ping-pongowy. Bardzo się przyda, uatrakcyjni pobyt naszych uczestników, na pewno będą bardzo z niego zadowoleni. Jeżeli chodzi o montaż takiego stołu, jest to też pewnego rodzaju terapia dla naszych podopiecznych, z tego względu, że będą musieli ten stół rozpakować, popatrzeć w instrukcję, jak to się składa, oczywiście pod okiem instruktora z danej pracowni, ale będzie to też taka forma rehabilitacji społeczno-zawodowej, wynikającej właśnie z montażu tego stołu.
2: Z mojej ostatniej wizyty wiem, że mamy tutaj kilka sal, 7 bodajże, o ile dobrze pamiętam. W każdej dzieje się coś innego, w każdej dzieje się coś ciekawego. Opowiedzmy może też dwa słowa na ten temat.
3: Tak, mamy 7 pracowni tematycznych, są to różnego rodzaju, poczynając od kuchni, po plastyczną, po rękodzieło, po aktywizacji zawodowej. Może też chciałbym dodać, że moim takim pomysłem na rok 2027 jest utworzenie kolejnej pracowni. Dlatego korzystając z uprzejmości tutaj naszej wspaniałej telewizji Kujawy, chciałbym zaprosić

0: zaprosić osoby, które może by chciały zostać tutaj naszymi uczestnikami, ich rodziny, żeby przyszły zobaczyć. My jako warsztat tworzymy dni otwarte, ale tutaj mamy wspaniałą panią kierownik i jeżeli ktoś zadzwoni w każdy inny dzień, umówi się, na pewno pani kierownik pokaże, zachęci i pokaże, jak życie warsztatu wygląda dla potencjalnie przyszłych naszych nowych podopiecznych. Korzystając tu z okazji, też bardzo serdecznie zapraszam do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W tym roku organizujemy dwa turnusy dla dzieci i młodzieży w Jastrzębiej Górze. Jeżeli Państwo byliby zainteresowani pobytem swoich podopiecznych na takich naszych koloniach, serdecznie zapraszamy do biura, ulica Kościuszki 26/6. Zapraszam serdecznie.
1: Do warsztatu terapii zajęciowej przy ulicy Wiejskiej uczęszcza 35 osób w różnym wieku. Zdobywają nie tylko nowe umiejętności i doświadczenia, ale także zawierają znajomości i przyjaźnie. Czują się potrzebni, mają do kogo się odezwać i spędzić aktywnie czas pod okiem opiekunów. We Włocławku powstaje wiele mieszkań na tani wynajem. Flagową inwestycją były bloki zbudowane przy ulicy Celulozowej. Niedawno prezydent Krzysztof Kukucki zaprezentował wyremontowane wnętrza budynku przy ulicy Maślanej, gdzie również można było złożyć wniosek na mieszkanie na tani wynajem. A tuż za rogiem kolejny nabór wniosków.
2: Tych mieszkań tam przygotowaliśmy 23, dwa mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami, więc w różnych metrażach, więc na tym się skupiamy. Natomiast tak jak pan redaktor zauważył, w czerwcu planujemy nabór też na 40, zdaje się, 4 mieszkania, które zostały zbudowane przy ulicy Celulozowej. Więc cały czas tą ofertę dla mieszkańców, tak żeby Włocławek był atrakcyjnym miejscem do życia, żeby tutaj nie tylko dobrze się funkcjonowało, ale też te koszty życia były ograniczone. Cały czas o to dbamy i właściwie co roku kolejne mieszkania udostępniamy. Na przyszły rok też mamy zaplanowane, więc myślę, że no, mogą mieszkańcy ze spokojem sobie tą przyszłość planować właśnie we Włocławku. Myślę, że to sam nabór zazwyczaj trwa 2 tygodnie, więc myślę, że w połowie czerwca mniej więcej ogłosimy nabór. Do końca czerwca on będzie trwał, natomiast samo przekazanie kluczy planujemy raczej na drugą połowę wakacji.
1: Jest to trzeci i ostatni etap budowy osiedla przy ulicy Celulozowej. Budynki zostały szybko postawione dzięki technologii prefabrykowanej. Ostatni budynek, do którego ruszy nabór, jest energooszczędny, wyposażony m.in. w pompę cieplną. W całej kadencji ratusz planuje oddać na tani wynajem 500 mieszkań. Wraz z rozpoczęciem okresu wiosenno-letniego w regionalnych centrach krwiodawstwa spada liczba osób oddających krew. Jak podkreślają pracownicy placówek, to problem, który powraca praktycznie każdego roku. Wakacyjne wyjazdy, urlopy i większa liczba wolnego czasu sprawiają, że dawców jest mniej, a zapasy krwi zaczynają się kurczyć. Tymczasem krew cały czas jest potrzebna pacjentom szpitali, osobom po wypadkach czy podczas skomplikowanych operacji. Przedstawiciele Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apelują do mieszkańców o regularne oddawanie krwi i przypominają, że jedna donacja może uratować nawet kilka osób. Jak zaznaczają, szczególnie potrzebne są obecnie najpopularniejsze grupy krwi, które najszybciej znikają z magazynów.
3: Na ten moment mamy naprawdę niskie stany magazynowe, które cały czas topnieją, ponieważ jest bardzo duże zapotrzebowanie szpitali. Pomimo tego, że mamy sporo dawców, niestety ta krew cały czas jest potrzebna. Krew ma swój termin ważności i dlatego my też apelujemy do naszych dawców o takie wzmożone działania i prosimy ich o to, żeby oddawali krew, tak jak i osocze.
4: A dlaczego warto oddać krew?
3: Dlatego, że przede wszystkim pomagamy innym. Krew i jej składniki jest to lek, którego nie da się wyprodukować w sposób taki w laboratorium albo w fabryce. I jedynym źródłem tego leku jest drugi człowiek. Dlatego tak ważne jest to, żeby właśnie ludzie pomagali sobie nawzajem. My nigdy nie wiemy, kiedy będziemy sami potrzebowali krwi lub leków, które pochodzą właśnie z krwi i jej składników.
4: A jak wygląda cała procedura?
3: Zaczynamy od tego, że rejestrujemy się w rejestracji. Do tego jest potrzebny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. U nas musi być to dowód osobisty, paszport, nie jest to na przykład prawo jazdy, dlatego ważne jest to, żeby mieć właśnie któryś z tych dokumentów. Może być w formie elektronicznej, także jeżeli ktoś ma mObywatel, to zapraszamy. Trzeba mieć ukończone 18 lat, być osobą zdrową. Później, po już uzupełnieniu tutaj wszystkich dokumentów w rejestracji, przechodzimy do uzupełniania kwestionariusza. odpowiadamy tam na szereg pytań dotyczących naszego zdrowia. Przechodzimy do gabinetu laboratoryjnego, gdzie mamy mierzony poziom hemoglobiny lub pobierane próbki badań. Następnie do gabinetu lekarskiego.

0: i jak wszystko jest w porządku, to już do sali pobrań, gdzie oddajemy 450 ml krwi pełnej lub około 650 ml osocza.
1: Czy ktoś, jeżeli nie jest pewny, czy może oddać tą krew, tutaj uzyska pomoc?
0: Oczywiście, zawsze. Można do nas zadzwonić, można do nas podejść, my udzielamy takich informacji.
2: Krwiodawcy podkreślają, że oddanie krwi zajmuje zaledwie kilkanaście minut, a może mieć ogromne znaczenie dla osób walczących o zdrowie i życie. Centrum przypomina również, że przed oddaniem krwi należy być zdrowym, wypoczętym i odpowiednio nawodnionym. Już od dzisiaj w regionie rozpoczęło się świętowanie z okazji Dnia Dziecka. Na antenie Radia Kujawy i Radia Wocławek od samego rana trwały konkursy, w których do wygrania były bilety do Jura Parku w Solcu Kujawskim oraz do Pixlandu. To jednak dopiero początek atrakcji, bo kolejne konkursy dla najmłodszych słuchaczy wracają już w poniedziałkowy poranek. Weekend w regionie zapowiada się niezwykle intensywnie. Już dzisiaj we Wocławku rozpoczął się 15. jubileuszowy ogólnopolski zlot zabytkowych Volkswagenów, kobaltowa edycja. Przez cały weekend na przystani Osir nad Zalewem Wocławskim będzie można podziwiać kultowe zabytkowe modele Volkswagena i spotkać pasjonatów motoryzacji z całej Polski. Również dzisiaj o godzinie 15.30 w Centrum Kultury Browar B rozpoczną się eliminacje do 32. edycji Polen Rock Festival. Przez dwa dni na scenie pojawią się artyści walczący o występ na jednej z największych festiwalowych scen w kraju. W piątek koncerty potrwają do późnych godzin wieczornych, a gwiazdą wieczoru będzie Wojtek Szymański. Sobota rozpocznie się już od rana motoryzacyjnymi emocjami przy Hali Mistrzów we Wocławku. O godzinie 10.00 wystartuje motoorkiestra Bokiem na pomoc. Organizatorzy przygotowali drift taxi, symulatory jazdy, pokazy służb oraz paradę klasycznych Volkswagenów. Również od rana tłumy spodziewane są w Zarzeczewie, gdzie rozpoczną się jubileuszowe targi rolno-ogrodnicze. Na odwiedzających czekać będą wystawcy z całego kraju, kiermasze roślin, maszyny rolnicze i rodzinne atrakcje. Południe do świętowania zaprosi także Ciechocinek. O godzinie 12 przy Parku Zdrojowym rozpocznie się 11. ogólnopolska parada i zlot samochodów strażackich, organizowany z okazji 140-lecia Miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. W programie przewidziano prezentacje historycznych i współczesnych wozów strażackich, pokazy ratownicze, konkursy i atrakcje dla dzieci. Także w sobotę od godziny 12 Dzień Dziecka świętować będzie Lubanie. Na placu obok szkoły podstawowej pojawią się dmuchańce, karuzele, kolejka elektryczna oraz animatorzy i strefa gastronomiczna. Po południu wydarzenia przeniosą się m.in. do Kowala. O godzinie 14 rozpocznie się tam jarmark kazimierzowski. W programie znalazł się historyczny korowód, występy dzieci i młodzieży oraz koncerty gwiazd. Na scenie pojawią się m.in. Marcin Daniec, zespół Klasik, Nowator oraz Mister Sebi. Godzinę później o 15 w Starym Przejściu rozpocznie się 15. święto Żuru Kujawskiego. Oprócz konkursu kulinarnego i rodzinnych atrakcji, organizatorzy przygotowali koncerty, a gwiazdą wieczoru będzie Jacek Sechurski. Po jego występie zaplanowano dyskotekę pod gwiazdami. Niedziela upłynie głównie pod znakiem rodzinnych wydarzeń z okazji Dnia Dziecka. Już od rana w Zarzeczewie najmłodsi będą mogli zobaczyć alpaki, konie, króliki i prawdziwy kadłub samolotu podczas specjalnego Dnia Dziecka organizowanego w ramach targów rolno-ogrodniczych. O godzinie 12 wielkie święto najmłodszych rozpocznie się także na Stadionie Miejskim w Izbicy Kujawskiej. Organizatorzy przygotowali dmuchańce, konkursy, pokazy taneczne oraz strefę gastronomiczną. Od godziny 13 na wocławskim Słodowie odbędzie się rodzinny piknik połączony z rejestracją potencjalnych dawców szpiku dla Fundacji DKMS. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma zwrócić uwagę na ideę dawstwa i pomóc osobom walczącym z nowotworami krwi. Godzinę później Stary Rynek we Wocławku zamieni się w prawdziwą krainę magii i dziecięcej radości. Z okazji Dnia Dziecka na dzieci oraz ich rodziców czeka bajkowy piknik rodzinny pełen kolorów, muzyki i fantastycznych atrakcji.
3: Wspólnie ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Śródmieścia Wocławek chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić na bajkowy Dzień Dziecka. To wydarzenie odbędzie się na Starym Rynku już w najbliższą niedzielę od godziny 14 do godziny 16. Jak co roku przebierzemy się za bajkowe postacie, będą różne atrakcje dla dzieci, ale może o tym powie więcej prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Śródmieścia Wocławek.
4: No jak co roku organizujemy piknik na Starym Rynku w takim bajkowym klimacie, tak, przebieramy się za jakieś postacie bajkowe wszyscy. Atrakcje zapewnia nam firma Event, która co roku nas wspiera i z nami współorganizuje to wydarzenie. Zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami od godziny 14 do 16 na Stary Rynek. Będą tam strefa dmuchańców oczywiście, animacje dla dzieci, konkursy z nagrodami, tatuaże kolorowe, warkoczyki, malowanie buzi. Także myślę, że każde dziecko znajdzie coś dla siebie. Serdecznie zapraszamy.
2: Z kolei o godzinie 15 w strefie Falborek w Brześciu Kujawskim rozpocznie się Festiwal Radości. Dla dzieci przygotowane dmuchańce, piana party, animacje, przejażdżki motocyklowe oraz spotkanie z żywym dinozaurem. Wocławek zakończy się muzycznie. W niedzielę o godzinie 19 w Bazylice Katedralnej we Wocławku odbędzie się koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej. Przed publicznością wystąpi profesor Bartosz Jakubczak z Warszawy. Zielone tereny Śródmieścia mają przebiegać od parku Władysława Łokietka do Placu Wolności wzdłuż ulicy Jagiellońskiej, Szczęśliwej przez skwer

0: Zielonym Rynku i ulicę Zduńską. Inwestycja budzi ostatnio ogromne emocje. Zgodnie z założeniami prace miały zostać zakończone w lutym. Z uwagi na surową zimę termin został przedłużony do końca maja. Koniec maja nadszedł, a końca prac nie widać. W mijającym tygodniu prezydent Wrocławka spotkał się z przedstawicielem wykonawcy firmy Balzola.
1: Do Wrocławka przyjechał dyrektor generalny tej firmy i wszyscy usiedli do rozmów, ponieważ, tak jak pan redaktor wspomniał, do końca realizacji tego zadania czas minął, a niestety prace nie są ukończone. Konkluzją z tych rozmów było danie jeszcze czasu wykonawcy na zrealizowanie tego zadania, mianowicie do końca czerwca tego roku. Prezydent Wrocławka Krzysztof Kukucki wymusił również, że kolejne spotkanie ma odbyć się 10 czerwca, na którym mają być przedstawione postępy tych prac. Rzeczywiście te wszystkie ustalenia w zakresie zintensyfikowania działań, które mają zmierzać do zakończenia tej inwestycji, rzeczywiście idą w dobrym kierunku. Wykonawca zobowiązał się, że właśnie do końca czerwca tego roku wszystkie prace nawierzchniowe zostaną wykonane, a tym samym będzie oddane to do użytkowania mieszkańców. Tutaj bardzo nam zależy na tym, żeby te prace jak najszybciej zakończyć, ponieważ wiemy, że ta inwestycja wywołuje bardzo dużo emocji wśród mieszkańców, ale nie tylko mieszkańców, ponieważ miasto troszczy się również o podwykonawców, którzy biorą udział w tej inwestycji. Zależy nam tutaj, żeby zabezpieczyć ich interes, ponieważ każdy dzień zwłoki, kolokwialnie mówiąc, może dawać im po kieszeni.
0: Co z karami za niedotrzymanie terminu? Ratusz na ten moment nie zabiera głosu w tej sprawie. Usłyszeliśmy zapewnienie, że stan prac na koniec maja, a więc kiedy miały zostać zakończone, został szczegółowo udokumentowany. Prezydent odbył również spotkanie dotyczące remontowanego mostu.
1: Również w tym tygodniu, również zgodnie z zapowiedziami, odbyło się spotkanie władz miasta z wykonawcą, z projektantem, ale również z profesorem Arkadiuszem Madejem, wybitnym specjalistą z dziedziny mostownictwa. I po tym spotkaniu, gdzie pan profesor przedstawił swoją jednoznaczną opinię na temat stanu technicznego poszczególnych elementów mostu, wykonawca oraz projektant mają czas na to, żeby podjąć decyzję i rozpocząć działania związane z kolejnym etapem tych prac. Jesteśmy umówieni, że ta decyzja będzie w przyszłym tygodniu i do tego czasu czekamy z kolejnymi etapami prac. Oczywiście te prace, które mogą się toczyć, czyli związane z chodnikami czy z pracami antykorozyjnymi, dalej wykonawca podejmuje i podejmować powinien. Natomiast konkretne decyzje dotyczące tej konkretnej analizy, ekspertyzy będą podejmowane w przyszłym tygodniu.
2: Ostatnie dwie kwestie dotyczące mostu. Pierwsza, ile zostanie przedłużony termin jego remontu? I druga kwestia, też paląca, myślę, mieszkańców. Czy róg na moście zostanie całkowicie zamknięty, czy w ogóle jest rozważany taki scenariusz?
1: Na ten moment nie ma jeszcze decyzji co do przedłużenia prac związanych z mostem. Natomiast miasto rozpatruje wiele możliwości upłynnienia tego ruchu na moście. Zwróciliśmy się do Wojska Polskiego z zapytaniem, czy byłaby taka możliwość rozłożenia, zamontowania mostu pontonowego. Tutaj dostaliśmy informację, że taki most nie byłby w stanie technicznie, nie jest to możliwe, żeby on powstał. Tutaj można by było ewentualnie zamontować most tak zwany techniczny, tymczasowy, natomiast jest to bardzo kosztowne, a dalej by też tego problemu to nie rozwiązało, ponieważ tego typu mosty mają taką cechę, że ruch odbywałby się tylko w jednym kierunku. W związku z tym dementuję i zaprzeczam wszelkim plotkom dotyczącym zamknięcia mostu. Miasto nie planuje takiego ruchu. Tylko środowiska we Wrocławku, które są bardzo nieprzychylne i próbują zbić kapitał polityczny na każdym temacie we Wrocławku, taką dezinformację sieją. Tutaj miasto w tym zakresie nie planuje zamknięcia mostu. Wręcz przeciwnie, rozważamy również możliwość upłynnienia tego ruchu w taki sposób, żeby tym ruchem kierował osoba sygnalizująca, a nie może tak jak jest teraz sygnalizacja świetlna.
0: W związku z prowadzonymi pracami przypominamy o

0: utrudnieniach w ruchu drogowym.
1: Jak myślę, słuchacze i widzowie świetnie wiedzą, od kilku miesięcy toczą się głównie inwestycje pod nazwą Zielone Tereny Śródmieścia oraz ulica 3 Maja Łonerfem. I te ulice cały czas są zamknięte. Pokrótce przypomnę, to jest Zduńska, Miedziana, część Zielonego Rynku, Szczęśliwa, Jagiellońska, no i oczywiście 3 Maja. Tutaj postępy cały czas się toczą. Dementuję pogłoski, że tutaj wykonawca zszedł z placu budowy. Nic takiego nie ma miejsca. Wykonawca jest na budowie, realizuje wszystko tak, jak powinien. Jeśli chodzi o zamknięcia, to również część ulicy Pustej na dzielnicy Południe, to od 28 maja w związku z budową przyłącza cieplnego do jednej z posesji. Tam fragment jest nieprzejezdny do mniej więcej 10 czerwca, bo takie mamy informacje.
0: A przed nami kolejne inwestycje. W planach budowa ronda w pobliżu Powiatowego Urzędu Pracy oraz tunel pod torami na osiedlu Zazamcze.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: poniedziałek około 15 w miejscowości Garbatka ciężarówka wjeżdża pod pociąg relacji Rogoźno-Poznań. To przejazd kolejowy oznakowany znakiem stop i krzyżem Świętego Andrzeja. Tir staje w ogniu. Pociąg się wykoleja.
1: Kierowca tego samochodu ciężarowego zatrzymał się przed przejazdem kolejowym, a następnie nie wiadomo dlaczego ciężarówka ruszyła w chwili, kiedy do tego przejazdu zbliżał się pociąg. Kiedy doszło do zdarzenia, skutki tego wypadku były tak poważne, że kierowca

0: zginął na miejscu.
1: Pociągiem podróżowało 16 pasażerów oraz maszynista i kierownik pociągu. Jeden z pasażerów z urazem głowy trafił do szpitala. Policjanci skanerem laserowym zabezpieczali ślady. Pracują pod nadzorem prokuratorów oraz biegłych. Tymczasem ekipy techniczne pracują nad przywróceniem ruchu. Dziś dźwig podniósł wykolejone wagony.
2: Gdy ten pociąg zostanie z torów usunięty, będziemy mogli konkretnie oszacować skalę uszkodzeń infrastruktury kolejowej. Wstępnie wiemy, że mówimy tutaj o jednym uszkodzonym słupie w sporczym sieci trakcyjnej, a także około 200-metrowym odcinku linii kolejowej toru i te prace będziemy musieli wykonać do tego, aby pociągi mogły wrócić na linię zgodnie z rozkładem.
1: A stanie się to w czwartek lub piątek. Do tego czasu Koleje Wielkopolskie i Polregio wprowadziły zastępczą komunikacją autobusową pomiędzy Obornikami a Rogoźnem, a pociągi dalekobieżne kierowane są trasami alternatywnymi przez Bydgoszcz i Krzyż.
3: Zdaniem ekologów prace drogowe przy obszarach Natura 2000 w Puszczy Białowieskiej są zagrożeniem dla ptaków znajdujących się obecnie w okresie lęgowym. Widmo wstrzymania prac na drodze odbiło się głośnym echem.
4: My też chcemy funkcjonować jak wszyscy. Ktoś, komu to przeszkadza, niech sobie w Warszawie zerwie asfalt i położy bruk. My chcemy prostej drogi do Hajnówki, do jazdu i funkcjonować jak cywilizowani ludzie.
5: To, że wstrzymaliśmy ruch na tej drodze, to tylko po to, żeby w jak najkrótszym okresie czasu została ona wyremontowana, zrobiona i puszczona do ruchu.
3: Działania aktywistów mogą to jednak przesunąć w czasie. Mieszkańcy nadal będą pozbawieni najważniejszej drogi i będą zmuszeni jeździć dłuższymi objazdami przez Puszczę Białowieską, podobnie jak służby mundurowe.
6: Jesteśmy odcięci praktycznie od świata. Nie ma żadnego dojazdu, tak? Drogami leśnymi w tej chwili jeździmy, rozbijamy tylko samochody, tak? Dojazdy dwa razy dłużej nam zajmują, czy do pracy, czy do przedszkola, czy do szkoły. To nie jest nowa budowania nowej drogi, tylko to jest po prostu remont drogi, która była od zawsze.
7: Dla nas to jest droga najważniejsza. Nie ma ważniejszej drogi. Tędy jeździ policja, jeździ wojsko, jeździ straż pożarna, jeździ pogotowie. No i oczywiście mieszkańcy jeżdżą do Hajnówki, do Białegostoku. To jest droga strategiczna. To jest droga strategiczna, przecież mamy granicę, mamy urząd celny.
3: Jak podaje w swoim komunikacie z 26 maja dyrektor RDOŚ Białymstoku Adam Juchnik, prace zostaną ograniczone. Dozwolono ruch samochodów, zaniechano pracy spychaczy i koparek do czasu zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji derogacyjnej, czyli dotyczącej odstępstw od zakazu w sprawie ochrony gatunkowej, niepokojenia ptaków w okresie lęgowym. Ograniczenie prac dotyczy przebiegającej przez obszar UNESCO i Natura 2000 zaledwie 7-kilometrowego odcinka z niemal 28-kilometrowej inwestycji, gdzie prace mogą być kontynuowane bez ograniczeń. Czytamy w komunikacie. RDOŚ ma rozpatrzeć pozytywnie wniosek Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o wydanie decyzji zezwalającej na odstępstwa od wspomnianych zakazów.
8: Edukacja zdrowotna była dotąd częścią politycznego i światopoglądowego sporu, choć nauczyciele od samego początku podkreślali, że na tych zajęciach żadnych kontrowersyjnych treści nie ma.
9: Tam jest cyberbezpieczeństwo, tam jest zdrowie, tam są treści, tam są relacje koleżeńskie, tam są treści no, podstawowe i dla dzieci wręcz niezbędne, więc nie wyobrażam sobie, aby moje dziecko chociażby nie uczestniczyło w takich zajęciach.
8: W szkole podstawowej nr 5 na dobrowolną edukację zdrowotną uczęszcza większość dzieci. W skali kraju jest jednak odwrotnie. W tym roku szkolnym uczestniczyło w niej zaledwie około 30% uczniów. Najwięcej było około 40% w podstawówkach, a najmniej w szkołach ponadpodstawowych. Było ich raptem 10%. Z tego powodu Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadza od września ten przedmiot jako obowiązkowy, idąc zarazem na kompromis.
10: Ta część, która dotyczy profilaktyki, aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania, zdrowia psychicznego, dojrzewania, będzie częścią obowiązkową i będzie też komponent, który będzie nieobowiązkowy dotyczący zdrowia seksualnego, czyli zostanie podzielona na dwa przedmioty.
8: O obecności ucznia na drugim decydować będą rodzice. To nie koniec zmian. Od września w szkołach będzie także obowiązywał zakaz używania smartfonów.
10: Zarówno na przerwach, jak i na lekcjach szkoła może oczekiwać od uczniów przekazania ich do depozytu. Jeżeli szkoła ma szafki, tak jak ta szkoła, w której obecnie jesteśmy, to uczniowie mogą te telefony zostawiać na cały dzień wyłączone w szafce.
8: Wprowadzane zmiany zakładają także odchudzenie podstawy programowej i położenie nacisku na krytyczne myślenie oraz umiejętności praktyczne nabywane także przy pracach projektowych.
9: Ale jest

0: to działanie, które wiem o tym, w wielu szkołach już istnieje. Bez zapisów, bez rozporządzenia my pracujemy projektowo. W tej chwili będzie to bardziej ustrukturalizowane, będzie to tydzień projektowy.
1: Reforma edukacji wprowadzana jest etapami. Związek Nauczycielstwa Polskiego podkreśla, że nowa podstawa programowa wchodzi w życie zbyt szybko, apelując zarazem o odpowiednie wsparcie merytoryczne i organizacyjne dla placówek.
2: Na razie z lekką obawą, aczkolwiek wierzymy, że cele i założenia są szczytne i dbanie tutaj o dobrostan pracownika, o dobrostan ucznia, o ten rozwój takich kompetencji i miękkich, i 4K jest na pewno bardzo ważny. Szkoła powinna się zmienić, bo jesteśmy ciągle o krok do tyłu za naszymi uczniami.
1: Dzisiejsze spotkanie z wiceministrą edukacji odbyło się w Szkole Podstawowej nr 11 w ramach cyklu Kompas Jutra. Dotąd w skali kraju odbyło się niemal 90 takich spotkań.
3: Zarząd Dróg Powiatowych w Jarantowicach doczekał się siedziby na miarę XXI wieku. Dziś odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby. Budynek jest autonomiczny energetycznie. Poza pomieszczeniami Zarządu Dróg jest też miejsce doraźnego schronienia, co jest bardzo istotne dla bezpieczeństwa lokalnej społeczności.
4: Dzisiejszy dzień jest bez wątpienia historycznym momentem w działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Choceniu, a wcześniej Powiatowego Zarządu Dróg. To chwila szczególna, ponieważ po raz pierwszy w historii naszej jednostki możemy spotkać się w nowoczesnej, funkcjonalnej i w pełni dostosowanej do potrzeb siedzibie, która będzie służyła zarówno pracownikom, jak i mieszkańcom powiatu włocławskiego przez wiele kolejnych lat. Nowy obiekt jest symbolem rozwoju, stabilności i odpowiedzialnego myślenia o przyszłości samorządu.
3: Budynek łącznie posiada prawie 650 metrów kwadratowych powierzchni. W kondygnacji naziemnej znajduje się część administracyjno-biurowa. Część podziemna została zaprojektowana jako miejsce doraźnego schronienia. Cały obiekt jest budowlą ochronną.
5: Cieszę się, że ta piękna inwestycja została zrealizowana. Powiem uczciwie, że jeszcze 15 miesięcy temu mieliśmy tylko wiedzę, że kiedyś Powiatowy Zarząd Dróg musimy wybudować, bo poprzedni budynek na pewno nie spełniał standardów i oczekiwań lat obecnych. Dzięki uruchomieniu programu obrony cywilnej i ochrony ludności pojawił się pomysł realizacji tego zadania w formule dual use, choć ja wolę polskie określenie podwójnego zastosowania. Jak to często bywa w naszym przypadku, szalony proces inwestycyjny, zarówno na etapie projektowania, jak i realizacji tej inwestycji. W tym miejscu chciałbym serdecznie przyłączyć się do podziękowań pana dyrektora, które przekazał wszystkim uczestnikom budowy. Nie jest tajemnicą, że ta realizacja wymagała wzajemnego zrozumienia.
3: Podczas uroczystości wręczono decyzję o dofinansowaniu zadania budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej, które będzie realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych. Podpisano również umowę na dofinansowanie prac prowadzonych na drodze Brześć Kujawski-Humlin.
6: Sopot stał się sercem dyskusji o cyfrowej przyszłości Europy. Pierwszy dzień konferencji PIKE zdominowały tematy związane z przyjęciem wniosku dotyczącego Digital Networks Act oraz budowaniem suwerenności cyfrowej.
7: Dla telekomunikacji z jednej strony święto, bo się spotykamy razem tutaj w Sopocie, ale z drugiej strony bardzo poważne tematy dotyczące historii, dotyczącej przyszłości telekomunikacji, finansowania, bardzo trudnych regulacji. Rozmawiamy o tym, w jaki sposób Polska przygotuje się do bardzo dużej regulacji DNA, która spowoduje, że polski rynek telekomunikacyjny będzie wyglądał zupełnie inaczej. Rozmawiamy o bieżących problemach dużych i małych operatorów, którzy są członkami naszej Izby.
8: Wiem, że na etapie prac w Parlamencie Europejskim my się nad tym tematem będziemy bardzo mocno pochylać. Nie zlekceważymy go, nie udamy, że tematu nie ma, bo tu nie ma co zamiatać pod dywan. Jest temat trudny, ale rozumiem i słyszę argumenty tych wszystkich dostawców infrastruktury europejskich, którzy, mówiąc w skrócie, uważają, że pewną część kosztów związanych z rozwojem infrastruktury, a ten rozwój jest konieczny w Europie, powinni ponieść ci, którzy na tym rozwoju infrastruktury de facto zarabiają.
6: Równolegle do globalnych tematów technologicznych

0: toczyły się rozmowy niezwykle bliskie sercom mniejszych nadawców. Forum telewizji lokalnych stało się przestrzenią burzliwej dyskusji o trudnej sytuacji małych, niezależnych stacji w Polsce.
1: Ważnym elementem naszej konferencji zawsze, tej wiosennej, jest Forum Telewizji Lokalnych, gdzie przyjeżdżają do nas telewizje, te w Polsce troszeczkę nieznane, bo działające lokalnie. I te telewizje razem wspólnie rozmawiają na temat swojej przyszłości, na temat również finansowania. Te telewizje po raz pierwszy uczestniczyły w projekcie dotyczącym wsparcia organizowanym przez Ministerstwo Kultury, program Bliska Kultura. I były to pierwsze wnioski, które dotyczą właśnie wsparcia telewizji lokalnych. Odbył się okrągły stół na temat telewizji lokalnych.
2: Nie buduje się domu od dachu, buduje się od fundamentu. Dzisiaj nie mamy tego fundamentu tak naprawdę, a jeżeli on jeszcze gdzieś został, to się kruszy. Jeżeli go nie uratujemy, to nie będziemy mieli dobrej demokracji, nie będziemy mieli skutecznej demokracji.
3: Media lokalne no niestety nie mają się najlepiej, ponieważ zmienił się rynek mediów i takie naturalne metody finansowania tych mediów lokalnych, te systemy uległy znaczącym zmianom. W tej chwili bardzo dużo reklamy jest kierowane do internetu, trafia do mediów społecznościowych, trafia do tak zwanych big techów i jest mniejsze zapotrzebowanie na lokalną reklamę. Stąd pojawiają się też problemy z finansowaniem tych mediów lokalnych.
0: Wczorajszy wieczór przyniósł momenty wielkich wzruszeń i dumy. Podczas uroczystej gali rozdano nagrody w 22. edycji konkursu programów telewizji lokalnych To Nas Dotyczy.
4: To powiem trochę, przeszliśmy w ilości w jakość, bo tych materiałów było trochę mniej, ale były naprawdę dobre, lepsze niż rok temu. Nie było żadnego materiału, który nie spełniałby kryteriów. Także jak później wyszedł nam z naszych indywidualnych ocen Excel, to nie było jakichś wielkich różnic pomiędzy materiałami. Także widać, że poziom był wyrównany i zwycięzcy nominowani w każdej kategorii po te trzy telewizje plus zwycięzcy, no to nie była jakaś przewaga, przepaść w stosunku do tych, którzy byli tam na czwartym, piątym, szóstym miejscu.
0: W kategorii osobowość telewizji na rok zwyciężyła Agnieszka Kledzik, reporterka, wydawczyni telewizji Asta.
5: Ja już w tym zawodzie jestem 20 lat ponad, no i nie wyobrażam sobie innej pracy. W tej chwili poza gonieniem za newsami, dopinaniem wydań, mam też możliwość realizowania reportaży, nad którymi czasem pracuję po wiele miesięcy i myślę, że to też jest powód tego, że te reportaże zdobywają rzeczywiście nagrody. No a to się po prostu przełożyło teraz na tą nagrodę, za co jestem ogromnie wdzięczna.
0: Z kolei w kategorii news numer 1 był materiał telewizji Toja z Łodzi.
6: Na fragmencie ulicy Wycieczkowej na wysokości numer 32 na nowo powstałym ciągu pieszo-rowerowym zamontowano 12 słupków.
7: Newsy trzeba robić po pierwsze rzetelnie, po drugie uczciwie, po trzecie nie bać się, że ktoś na nas potem krzywo popatrzy albo będzie miał o to pretensje. Bo my przede wszystkim, tak jak powiedziałam po odebraniu nagrody, jesteśmy po to, żeby robić rzetelną informację dla naszych widzów.
0: Kategorię Moja Mała Ojczyzna wygrała telewizja Słupsk.
8: Moja Mała Ojczyzna to materiał stricte lokalny, poświęcony wierzeniom Słowian. My od dłuższego czasu realizujemy cykl programów, który poświęcony jest takiej tematyce historycznej i wiemy, że te materiały bardzo cieszą się dużym powodzeniem i zainteresowaniem, jeśli chodzi o naszych odbiorców.
0: Podczas gali można było wysłuchać także koncertu jazzowego Majki Pietruszczak z zespołem.
9: Nowe witacze, odnowione kapliczki, strażackie jubileusze i integracje mieszkańców. W Jeleniej Górze wręczono promesy w ramach programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej. Władze regionu podkreślają, że rozwój lokalny to nie tylko beton i rury.
10: Oprócz dobrej infrastruktury, wodociągów, sieci kanalizacyjnych, obiektów użyteczności publicznych, takie jak świetlic, potrzebni są ludzie. Żeby ci ludzie mieli wolę, determinację do tego, żeby się spotykać, organizować przedsięwzięcia, wydarzenia, potrzebne są tego typu działania, jak promocja odnowy dolnośląskiej wsi.
9: A tej determinacji nie brakuje. W tym roku odzew ze strony lokalnych społeczności pobił historyczne rekordy.
11: Liczba zgłoszonych wniosków do tego naboru przeszła nasze najśmielsze oczekiwania.

0: Kiwania. Padł absolutny rekord, 235 zgłoszonych wniosków. To pokazuje, jak ogromny potencjał i energię drzemią w naszych dolnośląskich mieszkańcach.
1: Zarząd województwa, pan marszałek Paweł Gancarz, wnioskował o dokapitalizowanie tej alokacji o 1 000 000 zł, więc mamy w puli 1 600 000. 147 umów będzie podpisanych niebawem.
2: Tylko podczas spotkania w Jeleniej Górze środki trafiły do niemal 60 podmiotów z subregionu wałbrzyskiego i jeleniogórskiego. Zasilą kontaktu gospodyń wiejskich i ochotniczych straży pożarnych, które mają bardzo konkretne plany.
3: My z tych środków zakupimy 2 duże namioty, imprezowe, takie, które się używa na festynach, ale także zestawy biwakowe.
4: W tym roku obchodzimy 80-lecie założenia naszej straży i w ramach tego oczywiście odbędzie się uroczysty apel, potem festyn rodzinny, żeby ci najmłodsi poznali straż od podszewki.
5: Z tej promesy chcemy przede wszystkim postawić na rozwój kulturalny u nas w Chmieleniu, chcemy odnowić kapliczki.
2: Kluczem do sukcesu w wielu miejscowościach okazała się solidarna współpraca kilku organizacji.
5: Pieniądze przeznaczymy na upiększenie naszej wsi, dlatego że zainstalujemy witacze. Dodatkowo zrobimy dla mieszkańców konkurs na kartkę pocztową oraz na zakończeniu projektu zorganizujemy wspólną biesiadę jesienną dla mieszkańców.
6: 11 400. Tak, to jest bardzo fajna kwota. Także myślę, że dzięki tym pieniążkom nasza wioska będzie wyglądała fajniej i mieszkańcy będą zadowoleni.
2: Dla wielu jednostek to także szansa na ocalenie lokalnego dziedzictwa i przekazanie go kolejnym pokoleniom.
7: Fajny gest, że otrzymaliśmy promesę od marszałka województwa dolnośląskiego na realizację naszych działań.
8: Dzięki temu możemy pielęgnować naszą historię oraz kulturę wsi, OSP, zadbać o nasze najmłodsze społeczeństwo, które musimy pielęgnować, żeby miał nas kto zastąpić w przyszłości.
2: Realizacja wszystkich nagrodzonych i dofinansowanych inicjatyw potrwa do końca tego roku.
9: W środę 27 maja w Koneckim Centrum Kultury odbyła się konferencja profilaktyczna organizowana przez Instytut Nowej Kultury. W trakcie niej specjaliści z Instytutu wyróżnili lokalny samorząd. Gmina Końskie otrzymała certyfikat Gmina promująca profilaktykę uzależnień. Spotkanie dotyczące profilaktyki otworzył zastępca burmistrza Końskich Krzysztof Jasiński. Następnie głos zabrała doktor habilitowany Magdalena Szafranek, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Mówiła ona o współpracy z koneckim samorządem i wręczyła burmistrzowi Krzysztofowi Obratańskiemu wspomniany certyfikat.
10: Dzisiejsze wyróżnienie to nie tylko symbol najwyższego uznania, ale także dowód na to, że lokalna współpraca może z sukcesem podejmować działania zapobiegające problemom uzależnień. Sukces ten opiera się na modelowej współpracy wielu partnerów. Władz gminy Końskie, inspektora do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego, Policji, Straży Miejskiej, a także pedagogów, psychologów i nauczycieli. Osiągnięcie to nie byłoby możliwe bez zaangażowania powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, Stowarzyszenia Abstynentów Klubu Radość, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Związku Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku Aktywni oraz lokalnych klubów sportowych.
9: Burmistrz Obratański dziękował za wyróżnienie i podkreślał znaczenie wszelakiej profilaktyki w działaniach zarządzanego przez niego samorządu.
11: Nie jestem zaskoczony tą oceną, nie dlatego, że przemawia przez mnie jakaś nieskromność, tylko że po pierwsze to nie jest ani pierwszy, ani nawet drugi czy trzeci raz. Działania profilaktyczne w naszej gminie mają bardzo wysoką rangę, bo wynikają z przekonania, które jest dzisiaj, wydaje się, truizmem, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Od wszystkich władz, od najniższego szczebla do najwyższego, głównym oczekiwaniem tych, którzy ich wybierają, tych, którzy odnoszą się do nich, jest oczekiwanie sprawczości. Ta sprawczość może mieć 2 wymiary. Pierwszy, bardziej efektowny, to jest zwalczanie czegoś, co już nastąpiło. Znacznie mniej efektowne jest zapobieganie dramatom, zapobieganie tragediom. To jest efektywne w tym sensie, że mrówcza, często bardzo trudno zauważalna praca, daje efekty w postaci właśnie braku tych dramatów albo ograniczenia ich skutków i ich skali. I z tego punktu widzenia to, co państwo w swoich jednostkach robicie, jest tak ważne i dlatego między innymi znajduje wsparcie ze strony gminy.
9: W dalszej części konferencji Sylwester Lewandowski wygłosił wykład o narzędziach programu Porozumienie Skuteczny Samorząd, Efektywna Profilaktyka, a doktor habilitowany Magdalena Szafrańska

0: Franek mówiła o nieznanych obliczach przemocy domowej, czyli o zaniedbaniu małoletnich.
1: Minęło kilkanaście lat, kiedy to firma Gladpol kupiła nieruchomości na Suchostrzygach. Najpierw dawną masarnię przy ulicy Jagiellońskiej, potem działkę z Urzędem Stanu Cywilnego i siedzibą Miejskiego Ośrodka

0: Rażowymi. W przypadku Jagiellońskiej chodzi o dwa obiekty czterokondygnacyjne, a w przypadku Armii Krajowej w planach jest budowa 11-kondygnacyjnego wieżowca. Problem w tym, że na takie inwestycje nie zezwala plan zagospodarowania przestrzennego miasta. Można jednak poprzez uchwałę Rady Miejskiej zrobić odstępstwo od planu. Na budowę obiektów niższych przy Jagiellońskiej Rada Miejska wyraziła zgodę.
1: Nastąpiła zmiana władzy, która po prostu zaczęła rozmawiać i po prostu była przychylna, żeby zmienić ten teren. I jest bardzo dobrze, że ten teren się zmieni za jakiś czas, że po prostu luka zostanie wypełniona dwoma budynkami mieszkalnymi.
0: W przestrzeni publicznej trwa dyskusja co do decyzji Rady Miejskiej w sprawie budowy wieżowca. Poprosiliśmy właściciela firmy Gladpol, Stanisława Gładysza, i Grzegorza Piankowskiego z firmy Projekt GP o wyjaśnienia w kwestiach usytuowania wieżowca, miejsc parkingowych czy ruchu kołowego.
2: Czy Suchostrzygi, a konkretnie ten adres na Armii Krajowej, to jest dobre miejsce dla wieżowca?
3: Jeżeli nie tam, to gdzie w Tczewie? To jedyne i ostatnie miejsce, w którym możemy tak wysokie budynki zrealizować. Jedynie Suchostrzygi posiadają tak wysokie budynki w takiej ilości i realizacja kolejnego absolutnie naszym zdaniem wpisuje się w obraz tego osiedla.
1: Ten budynek na miejscu Urzędu Stanu Cywilnego podniesie rangę tak zwanego Manhattanu i po prostu całej dzielnicy Suchostrzygi. Budynek jest przemyślany, wkomponowany. Uważam, że 11 pięter w tym miejscu to jest jak gdyby ciągłość budynków, wieżowców, które znajdują się przy ulicy Jagieły.
3: Mamy dwupoziomowy garaż podziemny plus 10 miejsc na terenie działki na zewnątrz.
2: Jeszcze będą tam obiekty usługowe na parterze. Czy też przewidziano miejsca parkingowe dla pracowników?
3: Tak, one są przewidziane w tym bilansie miejsc ogólnych. Zgodnie z tą analizą, która dzisiaj była przeprowadzona, bo wstępne analizy byliśmy zobowiązani zrobić, wiemy, że nie będzie tam problemu z blokowaniem wyjazdu. Zakładamy także w ramach naszego projektu przebudowę ulicy od wjazdu z ulicy Jasińskiego, łącznie z wyjazdem do ulicy Armii Krajowej. W ramach tej inwestycji planujemy przebudowę tego skrzyżowania. Na pewno wykonamy szczegółową analizę ruchu, symulację ruchu łącznie z ulicą Armii Krajowej. Jeżeli będzie taka konieczność, że będziemy musieli zastosować wyłącznie prawoskręt przy wyjeździe z Jasińskiego, to tak zrobimy, tak żeby ten ruch był płynny.
2: Jeśli pozytywnie Rada Miejska zaopiniuje pana koncepcję budowy wieżowca, to kiedy i w jakiej kolejności pan planuje przeprowadzić obydwa zadania, to przy ulicy Jagiellońskiej i przy Armii Krajowej?
1: Następnym krokiem to będzie prace projektowe.
4: Wydarzenie odbyło się przy świetlicy wiejskiej w Zbychowie. Najbardziej charakterystycznym punktem programu było palenie sztrumana.
5: Słomiana kukła, która symbolizuje tak zwany głodny zymp, czyli okres pomiędzy zimą, czyli okresem, kiedy kończą się zapasy, a brakuje jeszcze nowych plonów wiosennych czy też letnich. Sztruman symbolizuje biedę, nieurodzaj, okres, kiedy doświadczamy głodu, nieurodzaju. I to możemy tutaj się doszukać analogii do marzanny czy do kokoła. Sztruman symbolizuje tą biedę, którą tym symbolicznym spaleniem żegnamy się z tym nieurodzajem.
6: To już jest taka tradycja, nawet chyba sprzed wojny to się jeszcze wywodzi tam, ale była aktywowana tutaj w 1992 roku przy świętej pamięci Olka Formele, już ówczesnego radnego. On to zainicjował. I trwała do 2018 roku, 2018 rok, z małą przerwą, i od zeszłego roku jest wznowiona tutaj ta akcja Zielonych Świątek w Zbychowie.
4: Na odwiedzających czekało wiele dodatkowych atrakcji. Przygotowano wystawę lokalnych twórców, w tym malarstwa i ceramiki, kącik gastronomiczny, zabawy sprawnościowe, dmuchańce i warsztaty malarskie dla dzieci.
7: Piękne dzisiaj święto w Zbychowie i wioskach okolicznych. Chyba jesteśmy jedynym tutaj sołectwem, które w Polsce Północnej kultywuje ten zwyczaj palenia szturmana. Jesteśmy tutaj terenem

0: Kaszubskim. Gmina Wejchrowo stara się kultywować tą tradycję kaszubską w wszelaki sposób, czy to koła gospodyń wiejskich, czy to Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Jesteśmy tyle warci, ile warta jest nasza historia. Jesteśmy teraz gminą, która ma bardzo dużo młodych, nowych, przyjezdnych mieszkańców i chcemy zachować ten swój taki tradycyjny, pierwotny charakter gminy wiejskiej, gminy typowo kaszubskiej.
1: Na scenie zaprezentowały się dzieci ze szkoły podstawowej z Nowego Dworu Wejcharowskiego, a także kabarety i zespoły.
2: W najbardziej prestiżowej kategorii części konkursowej festiwalu, czyli chóry profesjonalne, międzynarodowe jury przyznało dwie równorzędne pierwsze nagrody. Jedna powędrowała do bizantyjskiego chóru Aten z Grecji. Drugą, pierwszą nagrodę otrzymał ukraiński chór kameralny Woskresinia z Iwano-Frankiwska.

0: це дуже неординарний фестиваль, тому що тут тільки музика духовна, церковна. І я розумію, що, можливо, і не дуже легко заманити сюди колективи на фестиваль, отримати велику публіку, і тим не менше ця робота велика робиться, публіка є.
1: В категорії «Хури аматорські świeckie» также były dwie pierwsze nagrody. Otrzymały je Chór Uniwersytetu Wrocławskiego Gaudium oraz Chór Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II Psalmodia z Krakowa.
2: Rok temu w czerwcu umarł nasz dyrygent główny, profesor Włodzimierz Siedlik, któremu ofiarowaliśmy ten występ, ten przyjazd tutaj, który tutaj wieloletnio współpracował z festiwalem, czy to zarówno jako dyrygent chóru, który został zaproszony na koncert otwierający, no ale też przede wszystkim z naszym chórem wielokrotnie tutaj zdobywał też pierwsze miejsce, więc jesteśmy niezmiernie wdzięczni, że mogliśmy mu to jemu dedykować.
3: 45. rocznica tego festiwalu być może nie tak okazała jak w poprzednich latach, a to ze względu na to, że za naszą wschodnią granicą istnieje wojna i chóry, znakomite chóry profesjonalne, akademickie, studenckie z Rosji, z Białorusi, nawet z Ukrainy nie mogą przyjeżdżać, bo po prostu władze na to nie zezwalają. No ale festiwal jak gdyby rozpuszcza swoje macki dalej w świat. Przyjeżdżają chóry z Azji, Armenia, Azerbejdżan.
4: Festiwal spowodował to, co kilka czy kilkadziesiąt lat było nie do wyobrażenia. Oto za moimi plecami dwa chóry. Gruziński i chór z Afryki, z Ghany. Śpiewają dzieło gruzińskiego patriarchy Ili, Kyrie Eleison. Śpiewają wspaniale. To wynik naszej pracy.
1: O laury rywalizowano także w kategorii chóry amatorskie dziecięco-młodzieżowe oraz chóry amatorskie parafialne. Zasługą festiwalu jest popularyzacja nie tylko znanych utworów z ogromnej spuścizny muzyki cerkiewnej, a także prezentowanie nowo odkrytych kompozycji oraz utworów.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebook.

0: Rezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Warsztat terapii zajęciowej we Wrocławku to miejsce, w którym osoby z niepełnosprawnością mogą rozwijać umiejętności potrzebne w codziennym życiu. Dla wielu z nich stanowi drugi dom. Placówka obchodziła 30-lecie funkcjonowania. Wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, odpowiadając na potrzeby uczestników warsztatu terapii zajęciowej, zobowiązała się kupić stół do tenisa. Nie minęło kilka dni, a obietnica stała się faktem.
1: Dzisiejsze spotkanie to z jednej strony dalsza część jubileuszu, który warsztaty terapii zajęciowej obchodziły zupełnie niedawno. Piękny jubileusz, pięknie wszystko przygotowane, 30 lat to warsztaty terapii zajęciowej tutaj we Wrocławku to jedna z najstarszych placówek, więc są takimi pionierami, jeżeli chodzi o działania, o pokazywanie, jak trzeba działać, jak trzeba się opiekować i jak bardzo są potrzebni. Więc dzisiaj ten stół rzeczywiście to taki drobny upominek z okazji tego jubileuszu, ale dzisiaj wiele merytorycznych rozmów, które wzbogacają mnie również i też otwierają oczy na problemy, z którymi na co dzień władze placówki się borykają, więc myślę, że to jest bardzo cenny czas, zarówno dla mnie, ale mam nadzieję, że on przyniesie owoce również tym wszystkim, którzy na rzecz osób z niepełnosprawnościami na co dzień pracują i to też doskonała okazja, żeby podziękować im za to, co robią, bo dźwigają niezwykle wielki ciężar na sobie, a wszyscy doskonale wiemy, że tych osób z orzeczeniami, dzieci i osób dorosłych jest coraz więcej, więc takie miejsca, gdzie one są, gdzie te osoby są aktywizowane zarówno tak społecznie, jak i zawodowo są niezwykle potrzebne.
2: Właśnie. Powiedzmy dwa słowa może na temat roli placówek tego typu, w których się znajdujemy. Szerokie spektrum osób z różnym rodzajem niepełnosprawności. Tutaj mogą uczyć się, mogą zdobywać wiedzę i mają osoby, które we właściwy sposób są w stanie się nimi zajmować.
1: Tak, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jest prowadzonych 36 warsztatów terapii zajęciowej codziennie. 1400 osób z niepełnosprawnościami korzysta z pomocy. Tak jak pan powiedział, z jednej strony są uczeni takiego normalnego przystosowania się do życia, a z drugiej strony uczeni wielu umiejętności, które pomagają im w jakiś sposób czasami wrócić na rynek pracy, do zakładów pracy chronionej, czy też do zakładów aktywizacji zawodowej, więc jest to niezwykle potrzebna placówka, która, mówię, daje szansę tym osobom, ale z niepełnosprawnościami, ale również jest to niesamowita szansa dla tych rodzin, które mogą dzięki temu, że te osoby tutaj trafiają, mogą normalnie żyć, mogą normalnie pracować, tacy rodzice, więc wielkie słowa uznania.
0: Stół do tenisa zostanie niebawem zamontowany. Zrobią to sami uczestnicy warsztatów.
3: Pani Aneta odwiedziła nas dzisiaj, obiecała i słowa dotrzymała, przywiozła nam profesjonalny stół ping-pongowy, bardzo się przydał.

0: Kuła atrakcyjny pobyt naszych uczestników, na pewno będą bardzo z niego zadowoleni. Jeżeli chodzi o montaż takiego stołu, jest to też pewnego rodzaju terapia dla naszych podopiecznych, z tego względu, że będą musieli ten stół rozpakować, popatrzeć w instrukcję, jak to się składa. Oczywiście pod okiem instruktora z danej pracowni, ale będzie to też taka forma rehabilitacji społeczno-zawodowej, wynikającej właśnie z montażu tego stołu.
1: Z mojej ostatniej wizyty wiem, że mamy tutaj kilka sal, siedem bodajże, o ile dobrze pamiętam. W każdej dzieje się coś innego, w każdej dzieje się coś ciekawego. Opowiedz może też dwa słowa na ten temat.
0: Tak, mamy siedem pracowni tematycznych. Są to różnego rodzaju, poczynając od kuchni, po plastyczną, po rękodzieło, po aktywizacji zawodowej. Może też chciałbym dodać, że moim takim pomysłem na rok 27 jest utworzenie kolejnej pracowni. Dlatego, korzystając z uprzejmości tutaj naszej wspaniałej telewizji Kujawy, chciałbym zaprosić osoby, które może by chciały zostać tutaj naszymi uczestnikami, ich rodziny, żeby przyszły zobaczyć. My jako warsztat tworzymy dni otwarte, ale tutaj mamy wspaniałą panią kierownik. Jeżeli ktoś zadzwoni w każdy inny dzień, umówi się, na pewno pani kierownik pokaże, zachęci i pokaże, jak życie warsztatu wygląda dla potencjalnie przyszłych naszych nowych podopiecznych. Korzystając tu z okazji, też bardzo serdecznie zapraszam do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W tym roku organizujemy dwa turnusy dla dzieci i młodzieży w Jastrzębiej Górze. Jeżeli Państwo byliby zainteresowani pobytem swoich podopiecznych na takich naszych koloniach, serdecznie zapraszamy do biura, ulica Kościuszki 26/6. Zapraszam serdecznie.
2: Do warsztatu terapii zajęciowej przy ulicy Wiejskiej uczęszcza 35 osób w różnym wieku. Zdobywają nie tylko nowe umiejętności i doświadczenia, ale także zawierają znajomości i przyjaźnie. Czują się potrzebni, mają do kogo się odezwać i spędzić aktywnie czas pod okiem opiekunów. We Włocławku powstaje wiele mieszkań na tani wynajem. Flagową inwestycją były bloki zbudowane przy ulicy Celulozowej. Niedawno prezydent Krzysztof Kukucki zaprezentował wyremontowane wnętrza budynku przy ulicy Maślanej, gdzie również można było złożyć wniosek na mieszkanie na tani wynajem. A tuż za rogiem kolejny nabór wniosków.
3: Tych mieszkań tam przygotowaliśmy 23, dwa mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami, więc w różnych metrażach, więc na tym się skupiamy. Natomiast tak jak pan redaktor zauważył, w czerwcu planujemy nabór też na 40, zdaje się, 4 mieszkania, które zostały zbudowane przy ulicy Cellozowej. Więc cały czas tą ofertę dla mieszkańców, tak żeby Włocławek był atrakcyjnym miejscem do życia, żeby tutaj nie tylko dobrze się funkcjonowało, ale też te koszty życia były ograniczone. Cały czas o to dbamy i właściwie co roku kolejne mieszkania udostępniamy. Na przyszły rok też mamy zaplanowane, więc myślę, że no, mogą mieszkańcy ze spokojem sobie tą przyszłość planować właśnie we Włocławku. Myślę, że to sam nabór zazwyczaj trwa 2 tygodnie, więc myślę, że w połowie czerwca mniej więcej ogłosimy nabór. Do końca czerwca on będzie trwał, natomiast samo przekazanie kluczy planujemy raczej na drugą połowę wakacji.
2: Jest to trzeci i ostatni etap budowy osiedla przy ulicy Celulozowej. Budynki zostały szybko postawione dzięki technologii prefabrykowanej. Ostatni budynek, do którego ruszy nabór, jest energooszczędny, wyposażony m.in. w pompę cieplną. W całej kadencji ratusz planuje oddać na tani wynajem 500 mieszkań. Wraz z rozpoczęciem okresu wiosenno-letniego w regionalnych centrach krwiodawstwa spada liczba osób oddających krew. Jak podkreślają pracownicy placówek, to problem, który powraca praktycznie każdego roku. Wakacyjne wyjazdy, urlopy i większa liczba wolnego czasu sprawiają, że dawców jest mniej, a zapasy krwi zaczynają się kurczyć. Tymczasem krew cały czas jest potrzebna pacjentom szpitali, osobom po wypadkach czy podczas skomplikowanych operacji. Przedstawiciele Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apelują do mieszkańców o regularne oddawanie krwi i przypominają, że jedna donacja może uratować nawet kilka osób. Jak zaznaczają, szczególnie potrzebne są obecnie najpopularniejsze grupy krwi, które najszybciej znikają z magazynów.
4: Na ten moment mamy naprawdę niskie stany magazynowe, które cały czas topnieją, ponieważ jest bardzo duże zapotrzebowanie szpitali. Pomimo tego, że mamy sporo dawców, niestety ta krew cały czas jest potrzebna. Krew ma swój termin ważności i dlatego my też apelujemy do naszych dawców o takie wzmożone działania i prosimy ich o to, żeby oddawali krew, tak jak i osocze.
5: Dlaczego warto oddać krew?
4: Dlatego, że przede wszystkim pomagamy innym. Krew i jej składniki jest to lek, którego

0: nie da się wyprodukować w sposób taki w laboratorium albo w fabryce. I jedynym źródłem tego leku jest drugi człowiek. Dlatego tak ważne jest to, żeby właśnie ludzie pomagali sobie nawzajem. My nigdy nie wiemy, kiedy będziemy sami potrzebowali krwi lub leków, które pochodzą właśnie z krwi i jej składników.
1: A jak wygląda cała procedura?
0: Zaczynamy od tego, że rejestrujemy się w rejestracji. Do tego jest potrzebny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. U nas musi być to dowód osobisty, paszport. Nie jest to na przykład prawo jazdy, dlatego ważne jest to, żeby mieć właśnie któryś z tych dokumentów. Może być w formie elektronicznej, także jeżeli ktoś ma obywatel, to zapraszamy. Trzeba mieć ukończone 18 lat, być osobą zdrową. Później po już uzupełnieniu tutaj wszystkich dokumentów w rejestracji przechodzimy do uzupełniania kwestionariusza. Odpowiadamy tam na szereg pytań dotyczących naszego zdrowia. Przechodzimy do gabinetu laboratoryjnego, gdzie mamy mierzony poziom hemoglobiny lub pobierane próbki badań. Następnie do gabinetu lekarskiego i jak wszystko jest w porządku, to już do sali pobrań, gdzie oddajemy 450 ml krwi pełnej lub około 650 ml osocza.
1: Czy ktoś, jeżeli nie jest pewny, czy może oddać tą krew, tutaj uzyska pomoc?
0: Oczywiście, zawsze. Można do nas zadzwonić, można do nas podejść, my udzielamy takich informacji.
2: Krwiodawcy podkreślają, że oddanie krwi zajmuje zaledwie kilkanaście minut, a może mieć ogromne znaczenie dla osób walczących o zdrowie i życie. Centrum przypomina również, że przed oddaniem krwi należy być zdrowym, wypoczętym i odpowiednio nawodnionym. Już od dzisiaj w regionie rozpoczęło się świętowanie z okazji Dnia Dziecka. Na antenie Radia Kujawy i Radia Wocławek od samego rana trwały konkursy, w których do wygrania były bilety do Jura Parku w Solcu Kujawskim oraz do Pixlandu. To jednak dopiero początek atrakcji, bo kolejne konkursy dla najmłodszych słuchaczy wracają już w poniedziałkowy poranek. Weekend w regionie zapowiada się niezwykle intensywnie. Już dzisiaj we Wocławku rozpoczął się 15. jubileuszowy ogólnopolski zlot zabytkowych Volkswagenów, kobaltowa edycja. Przez cały weekend na przystani Osir nad Zalewem Wocławskim będzie można podziwiać kultowe zabytkowe modele Volkswagena i spotkać pasjonatów motoryzacji z całej Polski. Również dzisiaj o godzinie 15.30 w Centrum Kultury Browar B rozpoczną się eliminacje do 32. edycji Polen Rock Festival. Przez dwa dni na scenie pojawią się artyści walczący o występ na jednej z największych festiwalowych scen w kraju. W piątek koncerty potrwają do późnych godzin wieczornych, a gwiazdą wieczoru będzie Wojtek Szymański. Sobota rozpocznie się już od rana motoryzacyjnymi emocjami przy hali mistrzów we Wocławku. O godzinie 10.00 wystartuje motoorkiestra Bokiem na pomoc. Organizatorzy przygotowali drift taxi, symulatory jazdy, pokazy służb oraz paradę klasycznych Volkswagenów. Również od rana tłumy spodziewane są w Zarzeczewie, gdzie rozpoczną się jubileuszowe targi rolno-ogrodnicze. Na odwiedzających czekać będą wystawcy z całego kraju, kiermasze roślin, maszyny rolnicze i rodzinne atrakcje. Południe do świętowania zaprosi także Ciechocinek. O godzinie 12.00 przy Parku Zdrojowym rozpocznie się 11. ogólnopolska parada i zlot samochodów strażackich organizowany z okazji 140-lecia Miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. W programie przewidziano prezentacje historycznych i współczesnych wozów strażackich, pokazy ratownicze, konkursy i atrakcje dla dzieci. Także w sobotę od godziny 12 Dzień Dziecka świętować będzie Lubanie. Na placu obok szkoły podstawowej pojawią się dmuchańce, karuzele, kolejka elektryczna oraz animatorzy i strefa gastronomiczna. Po południu wydarzenia przeniosą się m.in. do Kowala. O godzinie 14 rozpocznie się tam jarmark kazimierzowski. W programie znalazł się historyczny korowód, występy dzieci i młodzieży oraz koncerty gwiazd. Na scenie pojawią się m.in. Marcin Daniec, zespół Klasik, Nowator oraz Mister Sebi. Godzinę później o 15 w Starym rozpocznie się 15 święto Żuru Kujawskiego. Oprócz konkursu kulinarnego i rodzinnych atrakcji, organizatorzy przygotowali koncerty, a gwiazdą wieczoru będzie Jacek Sechurski. Po jego występie zaplanowano dyskotekę pod gwiazdami. Niedziela upłynie głównie pod znakiem rodzinnych wydarzeń z okazji Dnia Dziecka. Już od rana w Zarzeczewie najmłodsi będą mogli zobaczyć alpaki, konie, króliki i prawdziwy kadłub samolotu podczas specjalnego Dnia Dziecka organizowanego w ramach targów rolno-ogrodniczych. O godzinie 12 wielkie święto najmłodszych rozpocznie się także na Stadionie Miejskim w Izbicy Kujawskiej. Organizatorzy przygotowali dmuchańce, konkursy, pokazy taneczne oraz strefę gastronomiczną. Od godziny 13 na wocławskim Słodowie odbędzie się rodzinny piknik połączony z rejestracją potencjalnych dawców szpiku dla Fundacji DKMS. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma zwrócić uwagę na ideę dawstwa i pomóc osobom walczącym z nowotworami krwi. Godzinę później Stary Rynek we Wocławku zamieni się w prawdziwą krainę magii i dziecięcej radości. Z okazji Dnia Dziecka na dzieci oraz ich rodziców czeka bajkowy piknik rodzinny pełen kolorów, muzyki i fantastycznych atrakcji.
3: Wspólnie ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Śródmieścia Wocławek chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić na bajkowy Dzień Dziecka. To wydarzenie odbędzie się na Starym Rynku już w najbliższą niedzielę od godziny 14 do godziny 16. Jak co roku przebierzemy się za bajkowe postacie, będą różne atrakcje dla dzieci, ale może o tym powie więcej prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Śródmieścia Wocławek.
4: No jak co roku organizujemy piknik na Starym Rynku w

0: takim bajkowym klimacie, tak? Przebieramy się za jakieś postacie bajkowe wszyscy. Atrakcje zapewnia nam firma Event, która co roku nas wspiera i z nami współorganizuje to wydarzenie. Zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami od godziny 14 do 16 na Stary Rynek. Będą tam strefa dmuchańców oczywiście, animacje dla dzieci, konkursy z nagrodami, tatuaże kolorowe, warkoczyki, malowanie buziek. Także myślę, że każde dziecko znajdzie coś dla siebie. Serdecznie zapraszamy.
1: Z kolei o godzinie 15 w strefie Falborek w Brześciu Kujawskim rozpocznie się Festiwal Radości. Dla dzieci przygotowane dmuchańce, piana party, animacje, przejażdżki motocyklowe oraz spotkanie z żywym dinozaurem. Włocławek zakończy się muzycznie. W niedzielę o godzinie 19 w Bazylice Katedralnej we Włocławku odbędzie się koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej. Przed publicznością wystąpi profesor Bartosz Jakubczak z Warszawy. Zielone tereny Śródmieścia mają przebiegać od parku Władysława Łokietka do Placu Wolności wzdłuż ulicy Jagiellońskiej, Szczęśliwej przez skwer na Zielonym Rynku i ulicę Zduńską. Inwestycja budzi ostatnio ogromne emocje. Zgodnie z założeniami prace miały zostać zakończone w lutym. Z uwagi na surową zimę termin został przedłużony do końca maja. Koniec maja nadszedł, a końca prac nie widać. W mijającym tygodniu prezydent Włocławka spotkał się z przedstawicielem wykonawcy firmy Balzola.
2: Do Włocławka przyjechał dyrektor generalny tej firmy i wszyscy usiedli do rozmów, ponieważ tak jak pan redaktor wspomniał, do końca realizacji tego zadania czas minął, a niestety prace nie są ukończone. Konkluzją z tych rozmów było danie jeszcze czasu wykonawcy na zrealizowanie tego zadania, mianowicie do końca czerwca tego roku. Prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki wymusił również, że kolejne spotkanie ma odbyć się 10 czerwca, na którym mają być przedstawione postępy tych prac. Rzeczywiście te wszystkie ustalenia w zakresie zintensyfikowania działań, które mają zmierzać do zakończenia tej inwestycji, rzeczywiście idą w dobrym kierunku. Wykonawca zobowiązał się, że właśnie do końca czerwca tego roku wszystkie prace nawierzchniowe zostaną wykonane, a tym samym będzie oddane to do użytkowania mieszkańców. Tutaj bardzo nam zależy na tym, żeby te prace jak najszybciej zakończyć, ponieważ wiemy, że ta inwestycja wywołuje bardzo dużo emocji wśród mieszkańców, ale nie tylko mieszkańców, ponieważ miasto troszczy się również o podwykonawców, którzy biorą udział w tej inwestycji. Zależy nam tutaj, żeby zabezpieczyć ich interes, ponieważ każdy dzień zwłoki, kolokwialnie mówiąc, może dawać im po kieszeni.
1: Co z karami za niedotrzymanie terminu? Ratusz na ten moment nie zabiera głosu w tej sprawie. Usłyszeliśmy zapewnienie, że stan prac na koniec maja, a więc kiedy miały zostać zakończone, został szczegółowo udokumentowany. Prezydent odbył również spotkanie dotyczące remontowanego mostu.
2: Również w tym tygodniu, również zgodnie z zapowiedziami, odbyło się spotkanie władz miasta z wykonawcą, z projektantem, ale również z profesorem Arkadiuszem Madejem, wybitnym specjalistą z dziedziny mostownictwa. I po tym spotkaniu, gdzie pan profesor przedstawił swoją jednoznaczną opinię na temat stanu technicznego poszczególnych elementów mostu, wykonawca oraz projektant mają czas na to, żeby podjąć decyzję i rozpocząć działania związane z kolejnym etapem tych prac. Jesteśmy umówieni, że ta decyzja będzie w przyszłym tygodniu i do tego czasu czekamy z kolejnymi etapami prac. Oczywiście te prace, które mogą się toczyć, czyli związane z chodnikami czy z pracami antykorozyjnymi, dalej wykonawca podejmuje i podejmować powinien. Natomiast konkretne decyzje dotyczące tej konkretnej analizy, ekspertyzy będą podejmowane w przyszłym tygodniu.
3: Ostatnie dwie kwestie dotyczące mostu. Pierwsza, ile zostanie przedłużony termin jego remontu? I druga kwestia, też paląca, myślę, mieszkańców. Czy róg na moście zostanie całkowicie zamknięty, czy w ogóle jest rozważany taki scenariusz?
2: Na ten moment nie ma jeszcze decyzji co do przedłużenia prac związanych z mostem. Natomiast miasto rozpatruje wiele możliwości upłynnienia tego ruchu na moście. Zwróciliśmy się do Wojska Polskiego z zapytaniem, czy byłaby taka możliwość rozłożenia, zamontowania mostu pontonowego. Tutaj dostaliśmy informację, że taki most nie byłby w stanie technicznie, nie jest to możliwe, żeby on

0: powstał. Tutaj można by było ewentualnie zamontować most tak zwany techniczny, tymczasowy, natomiast jest to bardzo kosztowne, a dalej by też tego problemu to nie rozwiązało, ponieważ tego typu mosty mają taką cechę, że ruch odbywałby się tylko w jednym kierunku. W związku z tym dementuję i zaprzeczam wszelkim plotkom dotyczącym zamknięcia mostu. Miasto nie planuje takiego ruchu, tylko środowiska we Włocławku, które są bardzo nieprzychylne i próbują zbić kapitał polityczny na każdym temacie we Włocławku, taką dezinformację sieją. Tutaj miasto w tym zakresie nie planuje zamknięcia mostu, wręcz przeciwnie, rozważamy również możliwość upłynnienia tego ruchu w taki sposób, żeby tym ruchem no, kierował osoba sygnalizująca, a nie może tak jak jest teraz sygnalizacja świetlna.
1: W związku z prowadzonymi pracami przypominamy o utrudnieniach w ruchu drogowym.
2: Jak myślę, słuchacze i widzowie świetnie wiedzą, od kilku miesięcy toczą się głównie inwestycje pod nazwą Zielone Tereny Śródmieścia oraz ulica 3 Maja Łonerfem i te ulice cały czas są zamknięte. Pokrótce przypomnę, to jest Zduńska, Miedziana, część Zielonego Rynku, Szczęśliwa, Jagiellońska, no i oczywiście 3 Maja. Tutaj postępy cały czas się toczą, dementuję pogłoski, że tutaj wykonawca zszedł z placu budowy, nic takiego nie ma miejsca, wykonawca jest na budowie, realizuje wszystko tak jak powinien. Jeśli chodzi o zamknięcia, to również część ulicy Pustej na dzielnicy Południe, to od 28 maja w związku z budową przyłącza cieplnego do jednej z posesji, tam fragment jest nieprzejezdny do mniej więcej 10 czerwca, bo takie mamy informacje.
1: A przed nami kolejne inwestycje. W planach budowa ronda w pobliżu Powiatowego Urzędu Pracy oraz tunel pod torami na osiedlu Zazamcze.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Psychopedia. Witamy Państwa serdecznie. Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog. Dzień dobry,
1: Dzień
0: Ewo.
1: dobry.
0: Proszę Państwa, Dzień Dziecka przed nami i on przypada co prawda w poniedziałek, ale już w weekend.

0: niektórzy rodzice, którzy, szczególnie ci, którzy wiedzą, że w poniedziałek idą do pracy i tego czasu będą mieć mniej, przygotowują się do tego święta najmłodszych. No i właśnie, co możemy zaproponować dzieciakom, jak spędzić ten dzień, żeby był fajny, pewnie ile rodzin, tyle pomysłów, ale co jest najważniejsze?
1: Najważniejsze, myślę, jest to, czego w obecnych czasach mamy najmniej, czyli po prostu wspólny czas, bo tego rzeczywiście brakuje, na to dzieci najczęściej się skarżą i rodzice zresztą też często mówią, że choćby chcieli, to tego czasu za wiele nie mają, także myślę, że najlepszym prezentem dla każdego z dzieci będzie to, aby ten czas po prostu wspólnie, aktywnie spędzić, bo najczęściej dzieci właśnie tak ten czas spędzać lubią, także trzymajmy tylko kciuki za pogodę i korzystajmy z wyjść placu zabaw, rowerów i wszelkich innych aktywności.
0: Czyli dobrym pomysłem jest obchodzenie tego dnia właśnie w weekend, w przededniu Dnia Dziecka, bo tego czasu zwykle mamy więcej i zabawy może być więcej. Ta zabawa może być trochę dłuższa, bo nie trzeba zaganiać do łóżka, prawda?
1: Zgadza się i podejrzewam, że pewnie też wiele będzie się w tym czasie działo ogólnie w mieście, w okolicach, gdzie pewnie będzie mnóstwo wydarzeń, z których też ludzie będą korzystali. Zazwyczaj jakieś dmuchańce i inne rzeczy się wtedy rozstawiają, także zależnie co kto lubi, warto po prostu skorzystać i przede wszystkim wsłuchać się tego dnia w potrzeby dziecka, żeby to były jego marzenia spełnione, a nie nasze.
0: No właśnie, nie musimy gonić w piętkę, prawda? Wyluzujmy.
1: Dokładnie.
0: No więc świętujmy, proszę Państwa, Dzień Dziecka wspólnie z tymi od najmłodszych po tych najstarszych, bo te dzieci również potrzebują nas, choć wydaje nam się, a czasami wręcz pokazują nam, że wcale tak nie jest. Tyle o świętowaniu, ale o dzieciach sobie dziś porozmawiajmy i pojawienie się w rodzinie dziecka to jest wywrócenie jakby naszego życia do góry nogami. Tak naprawdę wiele par ma dużo obaw, że dla nich skończy się życie, a tak do końca też nie jest, po prostu ono wygląda inaczej.
1: Powiedziałabym tak, na pewno coś się kończy. Tak, coś się kończy, ale też coś się zaczyna. Nie bez powodu mówi się, że w chwili narodzin dziecka rodzi się też matka, rodzi się ojciec, a więc zmienia się na pewno bardzo, bardzo dużo i potrzebujemy takiej świadomości przede wszystkim, myślę, i nastawienia na to, że jesteśmy na te zmiany gotowi, otwarci i chętni i wtedy jak najbardziej będzie to coś dla nas. Natomiast jeśli zakładamy, że rzeczywiście nic się nie zmieni i wszystko będzie jak dawniej.
0: I że uda się to pogodzić.
1: Tak, no to możemy się rozczarować po prostu, bo jak wiemy doskonale, życie lubi planować za nas i to, że nasz scenariusz gdzieś tam jest piękny, poukładany i uważamy, że uda się pracować, zajmować dzieckiem i ono nigdy nie będzie chorowało. No często ta wizja się rozjeżdża, także warto też obmyślić wszystkie takie awaryjne kwestie na zaś, żeby po prostu potem nie być rozczarowanym.
0: No właśnie, to jest tak, że bierzemy odpowiedzialność tego jednego dnia w momencie narodzin już do końca życia i nikt nas z tego nie zwolni. Ta świadomość też jest potrzebna.
1: Nikt nas z tego nie zwolni, ale też nikt nas nie uczy, jak działać i jak sobie z tym wszystkim radzić.
0: No więc co, proponuję, że na przykład pary, które świadomie podejmują taką decyzję, żeby zaczęły wcześniej, nie wiem, dużo czytać, oglądać, podpytywać, jak to jest, co się zmieni, żeby no, nie być tak zaskoczonym bardzo, żeby
1: tak,
0: być przygotowanym na pewne sytuacje, że to jest dobry sposób.
1: Czytanie, rozglądanie się na pewno będzie takim sposobem, który będzie wprowadzał w tematykę, natomiast mimo wszystko chyba najbardziej stawiałabym na rozmowy z tymi, którzy już to przeżywają, bo wiemy, że teoria idzie swoją ścieżką i ona jak najbardziej jest ważna, żeby ją znać, ale jednak dobrze jest też podejrzeć to prawdziwe życie, a więc jeśli mamy znajomych czy też rodzinę, która ma te małe dzieci, warto przyjrzeć się temu, jak to dokładnie wygląda, być może gdzieś tam trochę też, jeśli mamy takie możliwości, zaangażować się i się sprawdzić, jak ja się w tym czuję. Jeżeli chcę rzeczywiście podejść do tego bardzo świadomie, to warto wykorzystać wszelkie możliwe opcje i przyglądać się też sobie właśnie, jak ja się w tej roli czuję.
0: Ale pamiętasz, jak rozmawiałyśmy tu o macierzyństwie, to większość mam, doszłyśmy i to sama

0: stwierdziłaś, do takiego wniosku. Mówię o macierzyństwie tylko w samych superlatywach, nie przyznaję się do tych trudnych chwil. To czasami trudno jest zweryfikować.
1: Tak, to na pewno tutaj potrzebujemy wtedy takich osób, które są gotowe, otwarte do tego, żeby powiedzieć nam o tym, co jest też trudne. Dlatego, że rzeczywiście to też jest bardzo krzywdzący obraz, który właśnie potem powoduje powstawanie na przykład tych procesów, które prowadzą do depresji poporodowej, bo jeżeli obserwuję i wydaje mi się, że ta mama świetnie wygląda, choć tak naprawdę nosi bieliznę wyszczuplającą pod warstwą ubrań, żeby teoretycznie wyglądać tak, jakby tego chciała, tak, gdzieś tam zatuszuje makijażem ogromne cienie pod oczami, wypije 3 kawy i udaje, że jest w porządku, wyspałam się, no to ten obraz rzeczywiście będzie dla rodzica krzywdzący i potem z tego też rodzi się właśnie ta wizja, że nie, no tak źle to nie jest, wszystko w porządku, jakby inni świetnie sobie radzą, super wyglądają, a potem okazuje się, że kiedy ja się zderzam z tym prawdziwym obrazem, to wydaje mi się, że jestem jedyny na świecie, który sobie nie radzi, któremu jest ciężko i któremu nie wychodzi.
0: I który ma takie dziecko, z którego nie można opanować, prawda?
1: Dokładnie.
0: Więc nie tylko ze mną jest coś nie tak, ale z moim dzieckiem również. Przez lata zmieniało się też sposób podejścia do wychowania dzieci. Kiedyś mówiło się o takim twardym wychowie, czyli pełnej konsekwencji. Nawet klaps nie przeszkadzał, jeśli dziecko na to zasłużyło, takim wymaganiach surowości. Później przyszedł taki moment, kiedy bardzo kładziono nacisk na bezstresowe wychowanie, które nie też mam wrażenie, do końca się nie sprawdziło. A jak jest teraz?
1: Tak, to na pewno kiedyś przede wszystkim stawiano na takie bardzo autorytarne podejście, gdzie była głowa rodziny, najczęściej to był tata, od którego zależało wszystko i jemu trzeba było się całkowicie podporządkować i powiedzenia typu dzieci ryby głosu nie mają były na porządku dziennym i to było oczywiste, że dziecko nie ma prawa się odezwać, nie ma prawa decydować, nie ma prawa powiedzieć o swoich potrzebach. Potem przyszedł taki czas, gdzie mówiono o tym bezstresowym wychowaniu, które tak naprawdę jest najbardziej stresującym wariantem, jaki tylko damy radę znaleźć. Dlaczego? Dlatego przede wszystkim, że jeżeli w domu pozwalamy na wszystko, tak naprawdę wiąże się to po prostu z przyzwalaniem. I jeżeli my przyzwalamy na wszystko i o wszystkim mówimy w superlatywach, kiedy coś się wydarzy, mówimy, że nic się nie stało, dziecko coś popsuje, nie musi naprawić, nie musi się niczym przejmować, to ono kształtuje sobie taki obraz, że tak jest wszędzie. I później, kiedy idzie do szkoły, kiedy idzie do przedszkola, ono nie jest przygotowane na to, że inni będą reagować inaczej. I tu się zaczyna ten prawdziwy stres związany z właśnie tym, że tak jestem wychowywany w domu, a jednocześnie świat jest zupełnie inny i on mi funduje mnóstwo stresu, bo tutaj mi ktoś powie, że rysunek jest brzydki, a mama mówi, że rysuje najpiękniej na świecie, tak? Ktoś zwraca mi uwagę, że coś zepsułem, a przecież w domu można psuć wszystko i nie ma konsekwencji, więc dziecko jest całkowicie zagubione i to powoduje w nim największy tak naprawdę stres. A więc to na pewno też nie był taki sposób adekwatny, wychowawczy. Natomiast myślę, że w chwili obecnej jesteśmy też w takim ogromnym zagubieniu. Trochę między właśnie tym podejściem autorytarnym, a przyzwalającym. Staramy się być tak zwanym rodzicem zrównoważonym. O tym przede wszystkim mówi psychologia, aby iść w tym kierunku, ale takie najprostsze to nie jest, szczególnie dlatego, że zwykle, jak to w naturze bywa, my się równoważymy, a więc jeśli jeden rodzic jest bardziej przyzwalający, to drugi staje się bardziej autorytarny i ciężko o to zrównoważenie.
0: No właśnie, a jak dobrze wychować dziecko?
1: Myślę, że gdybyśmy mieli taki gotowy przepis, który jeszcze byłby realny, to nie musiałybyśmy w ogóle zadawać tego pytania, więc
0: ty miałabyś pusty gabinet,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, no myślę, że ten zawód po prostu mógłby też nie istnieć, a przynajmniej jeżeli chodzi o taki obszar psychologii wychowawczej. Natomiast no na pewno nie mamy jednej recepty. Każde dziecko przede wszystkim jest inne i myślę, że najważniejsze jest to, i każda rodzina jest inna, żeby wsłuchiwać się w potrzeby zarówno rodzica, jak i dziecka i właśnie pamiętać o tym, aby też nie zakładać

0: dać, że dziecko jest tym najważniejszym członkiem rodziny. O tym też dużo mówi właśnie wychowanie zrównoważone, że dziecko nie jest ani mniej, ani bardziej ważne. Ono jest tak samo ważne, jak każdy inny członek rodziny i potrzeby każdego są tak samo
1: Ja myślę,
0: ważne.
1: że nie jedna mama teraz się złości na
0: Tak.
1: ciebie, jak to słyszę.
0: Tak, tak, dokładnie. Jest to pewnie ogromnym szokiem, ale jednak zwróćmy uwagę, kiedy zgłębimy się bardziej, kiedy najlepiej nam się bawi z dzieckiem, kiedy najlepiej nam się spędza ten czas. No wtedy, kiedy my jesteśmy wypoczęte, zadowolone, spokojne, a nie wtedy, kiedy jesteśmy pełne napięć i stawiamy dziecko na piedestale, uważamy, że dla niego wszystko, a my na koniec dnia oczy na zapałki i jakoś to będzie, tak? I następnego dnia wstajemy, staramy się znowu być najlepsze, ale to prędzej czy później pęka i okazuje się, że jednak ten trzeci, czwarty dzień z rzędu już taki piękny nie jest, tylko rzeczywiście jest mnóstwo stresu, napięć, co dziecko też wyczuwa.
1: Trudno jest być takim zrównoważonym rodzicem, o którym ty mówisz, szczególnie w tym pierwszym etapie życia dziecka, prawda? Kiedy
0: Dokładnie.
1: ono wymaga większej uwagi. To nie jest tak, że od narodzin już możemy być tym twardym, ja będę się
0: Tak.
1: trzymała tej zasady, a niech sobie płacze, tak? To też
0: Dokładnie.
1: jest ważne. Powiedz, kiedy tak naprawdę zaczyna się ten moment, kiedy już powinniśmy właśnie skończyć z tą nadopiekuńczością, że dziecko jest zaopiekowane, jest najedzone, zdrowe i tak dalej, i zaczynać pokazywać, że właśnie, że mamy takie same prawa, jeżeli ty jesteś zmęczony, ja też mam prawo.
0: No,
1: Kiedy
0: tak
1: jest ten
0: naprawdę
1: moment?
0: już mniej więcej w okresie takim po drugim, koło trzeciego roku życia u dziecka też rodzi się tak zwana potrzeba autonomii, a więc na początek decydowania, nie ubiorę tych bucików, chcę inne. Ten kubek mi się nie podoba, daj mi inny. Nie będę jeść widelcem, chciałbym zjeść łyżką, tak? Więc to już jest ten ważny moment, kiedy też dziecko daje nam taki sygnał, jestem gotowy na to, aby nieco zmieniać te zasady i reguły. I to ważne, żeby dawać dziecku w tym momencie sygnał, słuchaj, jakby ty jesteś zmęczony zazwyczaj po zupce, ja jestem zmęczona, kiedy przychodzę z pracy. Oczywiście dziecko nie zrozumie, kiedy mu powiemy, ja teraz chcę się położyć, leżeć i nic nie robić, ale jest mnóstwo zabaw, które możemy wykorzystać rzeczywiście na przykład na leżąco i dziewczynka bardzo chętnie pobawi się we fryzjerkę, która będzie czesać nam włosy, kiedy my będziemy leżeć. Jeśli jesteśmy gotowi, to może nas pomalować, może nam tam porobić tatuaże jakieś najlepiej zmywalne i tak dalej, tak? Ale są zabawy, które możemy wdrożyć właśnie w ten odpoczynek i pokazać dziecku, że ja teraz nie jestem gotowa na pełną aktywność, ale też ciebie nie opuszczam. Więc też warto zwracać uwagę na to, abyśmy my trochę wychodzili poza ten schemat, bo bardzo często jest tak, że jesteśmy właśnie tacy skrajni zero-jedynkowi. Albo autorytaryzm, albo przyzwalanie, albo odpoczynek, albo ciężka praca, nic pomiędzy,
1: Pośrodku.
0: tak? A jednak, kiedy się przyjrzymy, to są możliwości, aby jednak wdrożyć coś pośrodku i warto przyglądać się tym możliwościom właśnie dla takiego dobrostanu całej rodziny.
1: Jesteśmy takim zrównoważonym rodzicem. Umówmy się, że nam się udaje, bo to czasami też kosztem naszego zdrowia, bo my często odpuszczamy dzieciom, bo nie mamy już siły z nimi. No nie chciałabym tego nazwać walczyć, ale to taka trochę walka i siłowanie jest czasami,
0: Tak.
1: Że pójdziemy tędy, a nie tamtędy. Przychodzi ten moment, że mamy już dziecko dorastające, dojrzałe, zaczynamy z nim rozmawiać po dorosłemu. I czy to jest taki moment, kiedy możemy zacząć traktować dziecko jako partnera, czy jednak dziecko powinno pozostać, mimo że osiąga pełnoletność, dzieckiem i te pewne granice, ja jestem mama, tata, mimo że się fajnie nam gada, ale musisz mieć tego świadomość, jak to jest.
0: Tak, no zależnie od wieku na pewno te granice będą inne, ale tak naprawdę pozostają, myślę, do samego końca, nawet wtedy, kiedy mamy i 40 lat i 60, jeżeli ten rodzic nadal żyje, to jednak jakaś granica pewnego rodzaju jest, ona zmienia się zależnie od czasu, często też zależnie od relacji, jaką mamy, natomiast ten wiek gdzieś tam zawsze zawsze i sama struktura rodziny będzie sprawiała, że te relacje będą układały się różnie. Natomiast na pewno z wiekiem przychodzi coraz większe partnerstwo, bo możemy rozmawiać o innych rzeczach, wspierać się w różnych tematach. Oczywiście pamiętając, że rodzice

0: to rodzic, a dziecko to
1: No
0: dziecko,
1: właśnie, o
0: więc.
1: to pytam, czy ta granica, jak się zatrze, czy to też dobrze robi takiemu nastolatkowi?
0: No niedobrze,
1: No.
0: zdecydowanie niedobrze, bo warto dbać o to, aby nastolatek nie czuł się właśnie takim
1: Kolegą, kumplem.
0: partnerem w tym znaczeniu, na przykład, że nie ma taty, a ja zastępuję ojca, tak? I tutaj ty wszystko ponaprawiaj, pozałatwiaj, takie męskie sprawy, to ty od tego jesteś, tak? To często tak się właśnie kończy i tutaj warto zwracać wtedy na to uwagę, że może to nie być zdrowe, bo będzie prowadziło do nadmiernego poczucia odpowiedzialności u dziecka, ale nawet w takim zdrowym systemie rodzinnym, który będzie pełną rodziną, również takie sytuacje mogą się zdarzać, gdzie dziecko będzie przejmowało nad wyraz wiele ról, które nie są przypisane jemu jako dziecku, niezależnie od tego, w jakim wieku jest. Także na to też zwracajmy uwagę, bo to później bardzo intensywnie przekłada się na przyszłość i często na takie przekonanie, że ze wszystkim muszę sobie radzić sam, bo skoro już w dzieciństwie byłem tym ala dorosłym, który miał sobie radzić ze wszystkim, no to tym bardziej w dorosłości nie mogę prosić o pomoc, ze wszystkim muszę sobie poradzić, samemu na nikogo nie mogę liczyć, tak? Więc to też wszystko ma swoje konsekwencje psychologiczne, niestety.
1: Mamy nisz demograficzny, o czymś, co świadczy o tym, że coraz trudniej młodzi ludzie, ale już też nie tacy młodzi, bo teraz bardzo dojrzali ludzie dopiero decydują się na dzieci, rezygnują z tego rodzicielstwa. Ale są jeszcze rodziny, których jakby jest nie tylko jedno, ale dwójka, trójka, czwórka dzieci. No i tam też trochę trzeba uważać, bo jak się pojawia młodsze dziecko, no to ten starszak taki się czuje trochę odsunięty. To jest taki częsty błąd wynikający z tego, że jakby tym małym trzeba więcej się zaopiekować.
0: Tak, to na pewno i też zwykle następuje taki proces, gdzie ta mama, która wraca ze szpitala i z tym noworodkiem i patrzy na swoje starsze dziecko, ono automatycznie wydaje się o wiele większe niż w momencie, kiedy wychodziłam z
1: Mówisz
0: domu,
1: z
0: żeby
1: autopsji?
0: rodzić. Mówię zdecydowanie z autopsji, gdzie moje dziecko, kiedy wracałam do domu, miało 2 lata z kawałkiem, a naprawdę wydawało się już ogromne w porównaniu do tego niemowlaczka. Nie mówię tylko o kwestiach fizycznych, ale też jakby psychicznie zaczynamy dostrzegać, że to dziecko dojrzewa, że ono jednak więcej potrafi, wtedy też widzimy tę autonomię, tylko najczęściej jest tak, że w tym momencie dziecko już do końca jej nie chce od nas dostawać, bo ono kiedy widzi, że jest ten niemowlak, to już teraz to mamo, to wcale nie jest tak, że ja chcę wybierać, teraz to ty za mnie wybierz, teraz to ty mi pomóż, teraz to ty przy mnie bądź, no bo podziel tę uwagę. No ale tu też ważny aspekt, że wiele przygotowań przed warto poczynić.
1: No właśnie, łatwo w tej sytuacji, o której mówię, kiedy pojawia się drugie dziecko, właśnie sprawić, że to jeszcze małe, ale już starsze, szybko poczuje się jak taki dorosły, prawda? To, o czym mówiłaś wcześniej,
0: tak,
1: że to nie jest wcale dobre.
0: Na pewno, dlatego że to też jest dla dziecka dodatkowy szok. Sam fakt tego, że pojawia się nowy członek rodziny, ten nowy człowiek w naszym domu, jest już szokujący, a to, jak to wpływa na mnie, a na to nie byłem przygotowany, jest też kolejnym szokiem. Dlatego na pewno bardzo istotne jest to, aby przygotowywać dziecko jak najlepiej potrafimy. Oczywiście my nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszelkich sytuacji, które się zadzieją i na to też się przygotujmy, że nie będzie przewidywalnie, ale właśnie o tym też warto rozmawiać, że może się zdarzyć, że dzień będzie trudny i ja nie wiem, jak on się potoczy. Będziemy starać się sobie radzić, będziemy mieli jakieś sposoby, ale może się okazać, że czasem i ten dzień się całkowicie rozsypie i to nie oznacza, że ja cię nie kocham, tylko oznacza, że uczymy się nowej rzeczywistości, tak? Więc bądźmy też szczerzy z dzieckiem, oczywiście na jego poziomie rozwoju, dostosowując komunikaty do jego możliwości.
1: A można zakochać dziecko, bo mówi się, że można zagłaskać, to jest oczywiście takie powiedzenie, zagłaskać kotka na śmierć, a można zakochać dziecko tak bardzo, że jego dorosłe życie będzie mocno wypaczone.
0: Myślę, że nie są to sytuacje częste, ale jednak się zdarzają. Szczególnie w przypadku jedynaków, a jeszcze częściej widzimy to z takiej perspektywy, jeżeli

0: rodzice na przykład się rozstają, kiedy dziecko jest małe i rodzic nie wchodzi w żaden inny związek, tylko bardzo intensywnie koncentruje się i przelewa jakby wszystkie te uczucia, całą swoją uwagę, cały swój czas właśnie na to jedno dziecko, na tego jedynaka, którego za wszelką cenę nie chce stracić, w takim sensie choćby nawet psychicznym, i często gdzieś tam zaczyna się niepozwalanie, na przykład na chodzenie do kolegów, albo ja będę siedzieć taka sama, taka smutna, jakby teraz to już nikt ze mną nie przebywa, nikt mnie nie chce, tak więc to też może tutaj bardzo intensywnie później wpłynąć na przyszłość, dlatego warto pamiętać o tym. Właśnie tutaj zmierzamy do tego, o czym już trochę powiedziałyśmy, czyli do tego, że to dziecko nie może być partnerem, ono nie może zastąpić w tym momencie tej osoby, której nam zabrakło. Dziecko pozostaje dzieckiem, ono nadal potrzebuje granic, ono nadal potrzebuje naszej uwagi, ale nie właśnie takiego pełnego zatroskania i nadopiekuńczości, bo to nigdy nie służy.
1: I dzielenia się na pewnym etapie jakimiś problemami i tak dalej.
0: Zdecydowanie. Na pewno nie dokonujemy takiej parentyfikacji i nie wdrażamy dziecka w te trudności. Oczywiście, kiedy to wszystko gdzieś tam przekracza już granice i dziecko zaczyna zauważać, to tłumaczymy mu, ale nadal na jego poziomie, a nie opowiadając dokładnie wszystko, co się zadziało między nami, a co tam, jak przebiegła sprawa rozwodowa, a co zrobił dokładnie tata, co zrobiłam ja i odwrotnie, co tam się zadziało, tak? Dlatego, że dziecko nie jest na to gotowe. Rodzi się w nim ogromny konflikt, po której stronie ma stanąć, bo czuje, że musi wybierać i tak naprawdę...
1: Poczucie winy, że to może ona.
0: Że to moja jest... wina, bo gdyby mnie nie było, to może by się nie kłócili, może byłoby inaczej. Tak więc tutaj mnóstwo też takich sytuacji, na które musimy po prostu zwracać uwagę i być bardzo czujni.
1: Szalona to odpowiedzialność, tak, za młodego człowieka i ukształtowanie jego w zasadzie w przyszłości, bo od tego, co się wydarzy w dzieciństwie, zależy, jak my sobie będziemy układać życie. Tak. Niełatwo jest być rodzicem, to wyzwanie, ale dzieckiem też wcale nie jest łatwo być, zwłaszcza w dzisiejszych czasach.
0: Tak, zdecydowanie tak, dlatego że to dzieciństwo jest zupełnie inne. Ono jest naznaczone cyfryzacją, takimi sytuacjami, które są trudne, niepoznane, w które rodzic jeszcze nie zdążył wejść i poznać, a dziecko już w nich jest i nie może znaleźć też rozwiązań, nie wie, gdzie się udać, nie rozumie często, że coś jest złe. No a dodatkowo też wszystko jednocześnie bardzo szybko się zmienia, więc tak naprawdę cały czas jest to takie dostosowywanie. Nie ma takiej stałości, tylko ciągłe podążanie i wchodzenie w nowe etapy, a więc nie tylko to, co kiedyś standardowo, czyli przechodzenie przez kolejne etapy i ten szczególnie ważny okres dojrzewania, trudny dla wszystkich, ale teraz mam wrażenie jeszcze trudniej, kiedy dochodzą wszelkie trudności zewnętrzne, a nie tylko hormonalne.
1: No właśnie, i te dzieci bardzo szybko chcą dorastać, szczególnie w tym nastoletnim wieku,
0: tak,
1: a to wcale nie jest.
0: Jeszcze wtedy chcą, tak.
1: Jeszcze wtedy chcą, a później, jak już wkraczają w tą dorosłość, to okazuje się, że fajnie było być tym beztroskim tak naprawdę, tak, dzieckiem, bo bez zamartwiania się o to, czy będzie ciepło, czy będzie obiad, jaki to będzie obiad, prawda?
0: Tak, tak. Ale jak nam to mówiono wtedy,
1: to nie przemawiało. Będę dorosły, będę mógł robić, dokładnie, co chcę, prawda? No nic, życzymy, żeby tak naprawdę w każdym z nas pozostało trochę dziecka, tak, bo to jest bardzo przyjemne mieć czasami taką odrobinę tego, że nie wyobrażać sobie, co będzie, nie przewidywać, tylko tak, cieszyć się chwilą, bo tego też nam brakuje.
0: Tak, tak, dokładnie. Tego może życzmy przede wszystkim widzom, aby w ten weekend, który będą spędzali z dziećmi, sami też pozwolili sobie pochuśtać się na huśtawce, zjechać z dzieckiem ze zjeżdżalni, poskakać na trampolinie i poczuć
1: jest dobry
0: się po
1: powód,
0: prostu,
1: prawda,
0: dobrze.
1: Jest dobry powód
0: tak,
1: do tego.
0: Tak, wytłumaczenie, pretekst.
1: Tak, jest pretekst, żeby się przebrać, żeby pobiegać, dokładnie, pobrudzić, tak, i pośmiać, niekoniecznie w sytuacji, których zwykle musimy zachować powagę. Teraz możemy wszystko na wesoło, proszę Państwa. No co, szczęśliwego i fajnego dnia dziecka życzymy. Ewa, dokładnie, dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog. Dziękujemy Państwu.
0: Dziękuję bardzo.

0: prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Warsztat terapii zajęciowej we Wrocławku to miejsce, w którym osoby z niepełnosprawnością mogą rozwijać umiejętności potrzebne w codziennym życiu. Dla wielu z nich stanowi drugi dom. Placówka obchodziła 30-lecie funkcjonowania. Wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, odpowiadając na potrzeby uczestników warsztatu terapii zajęciowej, zobowiązała się kupić stół do tenisa. Nie minęło kilka dni, a obietnica stała się faktem.
1: Dzisiejsze spotkanie to z jednej strony dalsza część jubileuszu, który warsztaty terapii zajęciowej obchodziły zupełnie niedawno. Piękny jubileusz, pięknie wszystko przygotowane, 30 lat to warsztaty terapii zajęciowej tutaj we Wrocławku to jedna z najstarszych placówek, więc są takimi pionierami, jeżeli chodzi o działania, o pokazywanie, jak trzeba działać, jak trzeba się opiekować i jak bardzo są potrzebni. Więc dzisiaj ten stół rzeczywiście to taki drobny upominek z okazji tego jubileuszu, ale dzisiaj wiele merytorycznych rozmów, które wzbogacają mnie również i też otwierają oczy na problemy, z którymi na co dzień władze placówki się borykają, więc myślę, że to jest bardzo cenny czas, zarówno dla mnie, ale mam nadzieję, że on przyniesie owoce również tym wszystkim, którzy na rzecz osób z niepełnosprawnościami na co dzień pracują i to też doskonała okazja, żeby podziękować im za to, co robią, bo dźwigają niezwykle wielki ciężar na sobie, a wszyscy doskonale wiemy, że tych osób z orzeczeniami, dzieci i osób dorosłych jest coraz więcej, więc takie miejsca, gdzie one są, gdzie te osoby są aktywizowane zarówno tak społecznie, jak i zawodowo są niezwykle potrzebne.
2: Właśnie. Powiedzmy dwa słowa może na temat roli placówek tego typu, w których się znajdujemy. Szerokie spektrum osób z różnym rodzajem niepełnosprawności. Tutaj mogą uczyć się, mogą zdobywać wiedzę i mają osoby, które we właściwy sposób są w stanie się nimi zajmować.
1: Tak, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego mamy jest prowadzonych 36 warsztatów terapii zajęciowej codziennie. 1400 osób z niepełnosprawnościami korzysta z pomocy.

0: Tak jak pan powiedział, z jednej strony są uczeni takiego normalnego przystosowania się do życia, a z drugiej strony uczeni wielu, wielu umiejętności, które pomagają im w jakiś sposób czasami wrócić na rynek pracy, do zakładów pracy chronionej, czy też do zakładów aktywizacji zawodowej, więc jest to niezwykle potrzebna placówka, która, mówię, daje szansę tym osobom, ale z niepełnosprawnościami, ale również jest to niesamowita szansa dla tych rodzin, które mogą dzięki temu, że te osoby tutaj trafiają, mogą normalnie żyć, mogą normalnie pracować, tacy rodzice, więc wielkie słowa uznania.
1: Stół do tenisa zostanie niebawem zamontowany. Zrobią to sami uczestnicy warsztatów.
2: Pani Aneta odwiedziła nas dzisiaj, obiecała i słowa dotrzymała, przywiozła nam profesjonalny stół ping-pongowy. Bardzo się przyda, uatrakcyjni pobyt naszych uczestników, na pewno będą bardzo z niego zadowoleni. Jeżeli chodzi o montaż takiego stołu, jest to też pewnego rodzaju terapia dla naszych podopiecznych, z tego względu, że będą musieli ten stół rozpakować, popatrzeć w instrukcję, jak to się składa, oczywiście pod okiem instruktora z danej pracowni, ale będzie to też taka forma rehabilitacji społeczno-zawodowej, wynikającej właśnie z montażu tego stołu.
3: Z mojej ostatniej wizyty wiem, że mamy tutaj kilka sal, 7 bodajże, o ile dobrze pamiętam. W każdej dzieje się coś innego, w każdej dzieje się coś ciekawego. Opowiedzmy może też dwa słowa na ten temat.
2: Tak, mamy 7 pracowni tematycznych, są to różnego rodzaju, poczynając od kuchni, po plastyczną, po rękodzieło, po aktywizacji zawodowej. Może też chciałbym dodać, że moim takim pomysłem na rok 2027 jest utworzenie kolejnej pracowni. Dlatego korzystając z uprzejmości tutaj naszej wspaniałej telewizji Kujawy, chciałbym zaprosić osoby, które może by chciały zostać tutaj naszymi uczestnikami, ich rodziny, żeby przyszły zobaczyć. My jako warsztat tworzymy dni otwarte, ale tutaj mamy wspaniałą panią kierownik i jeżeli ktoś zadzwoni w każdy inny dzień, umówi się, na pewno pani kierownik pokaże, zachęci i pokaże, jak życie warsztatu wygląda dla potencjalnie przyszłych naszych nowych podopiecznych. Korzystając tu z okazji, też bardzo serdecznie zapraszam do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W tym roku organizujemy 2 turnusy dla dzieci i młodzieży w Jastrzębiej Górze. Jeżeli Państwo byliby zainteresowani pobytem swoich podopiecznych na takich naszych koloniach, serdecznie zapraszamy do biura, ulica Kościuszki 26/6. Zapraszam serdecznie.
1: Do warsztatu terapii zajęciowej przy ulicy Wiejskiej uczęszcza 35 osób w różnym wieku. Zdobywają nie tylko nowe umiejętności i doświadczenia, ale także zawierają znajomości i przyjaźnie. Czują się potrzebni, mają do kogo się odezwać i spędzić aktywnie czas pod okiem opiekunów. We Włocławku powstaje wiele mieszkań na tani wynajem. Flagową inwestycją były bloki zbudowane przy ulicy Celulozowej. Niedawno prezydent Krzysztof Kukucki zaprezentował wyremontowane wnętrza budynku przy ulicy Maślanej, gdzie również można było złożyć wniosek na mieszkanie na tani wynajem. A tuż za rogiem kolejny nabór wniosków.
4: Tych mieszkań tam przygotowaliśmy 23, 2 mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami, więc w różnych metrażach, więc na tym się skupiamy. Natomiast tak jak pan redaktor zauważył, w czerwcu planujemy nabór też na 40, zdaje się, 4 mieszkania, które zostały zbudowane przy ulicy Cellozowej. Więc cały czas tą ofertę dla mieszkańców, tak żeby Włocławek był atrakcyjnym miejscem do życia, żeby tutaj nie tylko dobrze się funkcjonowało, ale też te koszty życia były ograniczone. Cały czas o to dbamy i właściwie co roku kolejne mieszkania udostępniamy. Na przyszły rok też mamy zaplanowane, więc myślę, że no, mogą mieszkańcy ze spokojem sobie tą przyszłość planować właśnie we Włocławku. Myślę, że to sam nabór zazwyczaj trwa 2 tygodnie, więc myślę, że w połowie czerwca mniej więcej ogłosimy nabór. Do końca czerwca on będzie trwał, natomiast samo przekazanie kluczy planujemy raczej na drugą połowę wakacji.
1: Jest to trzeci i ostatni etap budowy osiedla przy ulicy Celulozowej. Budynki zostały szybko postawione dzięki technologii prefabrykowanej. Ostatni budynek, do którego ruszy nabór, jest energooszczędny, wyposażony m.in. w pompę cieplną. W całej kadencji ratusz planuje oddać na tani wynajem 500 mieszkań. Wraz z rozpoczęciem okresu wiosenno-letniego w regionalnych centrach krwiodawstwa spada liczba osób oddających krew. Jak podkreślają pracownicy placówek, to problem, który powraca praktycznie

0: praktycznie każdego roku. Wakacyjne wyjazdy, urlopy i większa liczba wolnego czasu sprawiają, że dawców jest mniej, a zapasy krwi zaczynają się kurczyć. Tymczasem krew cały czas jest potrzebna pacjentom szpitali, osobom po wypadkach czy podczas skomplikowanych operacji. Przedstawiciele Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apelują do mieszkańców o regularne oddawanie krwi i przypominają, że jedna donacja może uratować nawet kilka osób. Jak zaznaczają, szczególnie potrzebne są obecnie najpopularniejsze grupy krwi, które najszybciej znikają z magazynów.
1: Na ten moment mamy naprawdę niskie stany magazynowe, które cały czas topnieją, ponieważ jest bardzo duże zapotrzebowanie szpitali. Pomimo tego, że mamy sporo dawców, niestety ta krew cały czas jest potrzebna. Krew ma swój termin ważności i dlatego my też apelujemy do naszych dawców o takie wzmożone działania i prosimy ich o to, żeby oddawali krew, tak jak i osocze.
2: A dlaczego warto oddać krew?
1: Dlatego, że przede wszystkim pomagamy innym. Krew i jej składniki jest to lek, którego nie da się wyprodukować w sposób taki w laboratorium albo w fabryce. I jedynym źródłem tego leku jest drugi człowiek. Dlatego tak ważne jest to, żeby właśnie ludzie pomagali sobie nawzajem. My nigdy nie wiemy, kiedy będziemy sami potrzebowali krwi lub leków, które pochodzą właśnie z krwi i jej składników.
2: A jak wygląda cała procedura?
1: Zaczynamy od tego, że rejestrujemy się w rejestracji, do tego jest potrzebny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. U nas musi być to dowód osobisty, paszport, nie jest to na przykład prawo jazdy, dlatego ważne jest to, żeby mieć właśnie któryś z tych dokumentów. Może być w formie elektronicznej, także jeżeli ktoś ma obywatel, to zapraszamy. Trzeba mieć ukończone 18 lat, być osobą zdrową. Później po już uzupełnieniu tutaj wszystkich dokumentów w rejestracji przechodzimy do uzupełniania kwestionariusza. Odpowiadamy tam na szereg pytań dotyczących naszego zdrowia. Przechodzimy do gabinetu laboratoryjnego, gdzie mamy mierzony poziom hemoglobiny lub pobierane próbki badań. Następnie do gabinetu lekarskiego i jak wszystko jest w porządku, to już do sali pobrań, gdzie oddajemy 450 ml krwi pełnej lub około 650 ml osocza.
2: Czy ktoś, jeżeli nie jest pewny, czy może oddać tą krew, tutaj uzyska pomoc?
1: Oczywiście, zawsze. Można do nas zadzwonić, można do nas podejść, my udzielamy takich informacji.
0: Krwiodawcy podkreślają, że oddanie krwi zajmuje zaledwie kilkanaście minut, a może mieć ogromne znaczenie dla osób walczących o zdrowie i życie. Centrum przypomina również, że przed oddaniem krwi należy być zdrowym, wypoczętym i odpowiednio nawodnionym. Już od dzisiaj w regionie rozpoczęło się świętowanie z okazji Dnia Dziecka. Na antenie Radia Kujawy i Radia Wocławek od samego rana trwały konkursy, w których do wygrania były bilety do Jura Parku w Solcu Kujawskim oraz do Pixlandu. To jednak dopiero początek atrakcji, bo kolejne konkursy dla najmłodszych słuchaczy wracają już w poniedziałkowy poranek. Weekend w regionie zapowiada się niezwykle intensywnie. Już dzisiaj we Wocławku rozpoczął się 15. jubileuszowy ogólnopolski zlot zabytkowych Volkswagenów, kobaltowa edycja. Przez cały weekend na przystani Osir nad Zalewem Wocławskim będzie można podziwiać kultowe zabytkowe modele Volkswagena i spotkać pasjonatów motoryzacji z całej Polski. Również dzisiaj o godzinie 15.30 w Centrum Kultury Browar B rozpoczną się eliminacje do 32. edycji Polen Rock Festival. Przez dwa dni na scenie pojawią się artyści walczący o występ na jednej z największych festiwalowych scen w kraju. W piątek koncerty potrwają do późnych godzin wieczornych, a gwiazdem wieczoru będzie Wojtek Szymański. Sobota rozpocznie się już od rana motoryzacyjnymi emocjami przy Hali Mistrzów we Wocławku. O godzinie 10.00 wystartuje motoorkiestra Bokiem na pomoc. Organizatorzy przygotowali drift taxi, symulatory jazdy, pokazy służb oraz paradę klasycznych Volkswagenów. Również od rana tłumy spodziewane są w Zarzeczewie, gdzie rozpoczną się jubileuszowe targi rolno-ogrodnicze. Na odwiedzających czekać będą wystawcy z całego kraju, kiermasze roślin, maszyny rolnicze i rodzinne atrakcje. Południe do świętowania zaprosi także Ciechocinek. O godzinie 12 przy Parku Zdrojowym rozpocznie się 11. ogólnopolska parada i zlot samochodów strażackich organizowany z okazji 140-lecia Miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. W programie przewidziano prezentację historycznych i współczesnych wozów strażackich, pokazy ratownicze, konkursy i atrakcje dla dzieci. Także w sobotę od godziny 12 Dzień Dziecka świętować będzie Lubanie. Na placu obok szkoły podstawowej pojawią się dmuchańce, karuzele, kolejka elektryczna oraz animatorzy i strefa gastronomiczna. Po południu wydarzenia przeniosą się m.in. do Kowala. O godzinie 14 rozpocznie się tam jarmark kazimierzowski. W programie znalazł się historyczny korowód, występy dzieci i młodzieży oraz koncerty gwiazd. Na scenie pojawią się m.in. Marcin Daniec, zespół Klasik, Nowator oraz Mister Sebi. Godzinę później o 15 w Starym Brześciu rozpocznie się 15. święto Żuru Kujawskiego. Oprócz konkursu kulinarnego i rodzinnych atrakcji, organizatorzy przygotowali koncerty, a gwiazdą wieczoru będzie Jacek Sechurski. Po jego występie zaplanowano dyskotekę pod gwiazdami. Niedziela upłynie głównie pod znakiem rodzinnych wydarzeń z okazji Dnia Dziecka. Już od rana w Zarzeczewie najmłodsi będą mogli zobaczyć alpaki, konie, króliki i prawdziwy kadłub samolotu podczas specjalnego Dnia Dziecka organizowanego w ramach targów rolno-ogrodniczych. O godzinie 12 wielkie święto najmłodszych rozpocznie się także na Stadionie Miejskim w Izbicy Kujawskiej. Organizatorzy przygotowali

0: Fali dmuchańce, konkursy, pokazy taneczne oraz strefę gastronomiczną. Od godziny 13 na Włocławskim Słodowie odbędzie się rodzinny piknik połączony z rejestracją potencjalnych dawców szpiku dla Fundacji DKMS. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma zwrócić uwagę na ideę dawstwa i pomóc osobom walczącym z nowotworami krwi. Godzinę później Stary Rynek we Włocławku zamieni się w prawdziwą krainę magii i dziecięcej radości. Z okazji Dnia Dziecka na dzieci oraz ich rodziców czeka bajkowy piknik rodzinny pełen kolorów, muzyki i fantastycznych atrakcji.
1: Wspólnie ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Śródmieścia Włocławek chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić na bajkowy Dzień Dziecka. To wydarzenie odbędzie się na Starym Rynku już w najbliższą niedzielę od godziny 14 do godziny 16. Jak co roku przebierzemy się za bajkowe postacie, będą różne atrakcje dla dzieci, ale może o tym powie więcej prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Śródmieścia Włocławek.
2: No jak co roku organizujemy piknik na Starym Rynku w takim bajkowym klimacie, tak, przebieramy się za jakieś postacie bajkowe wszyscy. Atrakcje zapewnia nam firma Event, która co roku nas wspiera i z nami współorganizuje to wydarzenie. Zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami od godziny 14 do 16 na Stary Rynek. Będą tam strefa dmuchańców oczywiście, animacje dla dzieci, konkursy z nagrodami, tatuaże kolorowe, warkoczyki, malowanie buzi. Także myślę, że każde dziecko znajdzie coś dla siebie. Serdecznie zapraszamy.
0: Z kolei o godzinie 15 w strefie Falborek w Brześciu Kujawskim rozpocznie się Festiwal Radości. Dla dzieci przygotowane dmuchańce, piana party, animacje, przejażdżki motocyklowe oraz spotkanie z żywym dinozaurem. Włocławek zakończy się muzycznie. W niedzielę o godzinie 19 w Bazylice Katedralnej we Włocławku odbędzie się koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej. Przed publicznością wystąpi profesor Bartosz Jakubczak z Warszawy. Zielone tereny Śródmieścia mają przebiegać od parku Władysława Łokietka do Placu Wolności wzdłuż ulicy Jagiellońskiej, Szczęśliwej przez skwer na Zielonym Rynku i ulicę Zduńską. Inwestycja budzi ostatnio ogromne emocje. Zgodnie z założeniami prace miały zostać zakończone w lutym. Z uwagi na surową zimę termin został przedłużony do końca maja. Koniec maja nadszedł, a końca prac nie widać. W mijającym tygodniu prezydent Włocławka spotkał się z przedstawicielem wykonawcy firmy Balzola.
3: Do Włocławka przyjechał dyrektor generalny tej firmy i wszyscy usiedli do rozmów, ponieważ tak jak pan redaktor wspomniał, do końca realizacji tego zadania czas minął, a niestety prace nie są ukończone. Konkluzją z tych rozmów było danie jeszcze czasu wykonawcy na zrealizowanie tego zadania, mianowicie do końca czerwca tego roku. Prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki wymusił również, że kolejne spotkanie ma odbyć się 10 czerwca, na którym mają być przedstawione postępy tych prac. Rzeczywiście te wszystkie ustalenia w zakresie zintensyfikowania działań, które mają zmierzać do zakończenia tej inwestycji, rzeczywiście idą w dobrym kierunku. Wykonawca zobowiązał się, że właśnie do końca czerwca tego roku wszystkie prace nawierzchniowe zostaną wykonane, a tym samym będzie oddane to do użytkowania mieszkańców. Tutaj bardzo nam zależy na tym, żeby te prace jak najszybciej zakończyć, ponieważ wiemy, że ta inwestycja wywołuje bardzo dużo emocji wśród mieszkańców, ale nie tylko mieszkańców, ponieważ miasto troszczy się również o podwykonawców, którzy biorą udział w tej inwestycji. Zależy nam tutaj, żeby zabezpieczyć ich interes, ponieważ każdy dzień zwłoki, kolokwialnie mówiąc, może dawać im po kieszeni.
0: Co z karami za niedotrzymanie terminu? Ratusz na ten moment nie zabiera głosu w tej sprawie. Usłyszeliśmy zapewnienie, że stan prac na koniec maja, a więc kiedy miały zostać zakończone, został szczegółowo udokumentowany. Prezydent odbył również spotkanie dotyczące remontowanego mostu.
3: Również w tym tygodniu, również zgodnie z zapowiedziami, odbyło się spotkanie władz miasta z wykonawcą, z projektantem, ale również z profesorem Arkadiuszem Madejem, wybitnym specjalistą z dziedziny mostownictwa. I po tym spotkaniu, gdzie pan profesor przedstawił swoją jednoznaczną opinię na temat stanu technicznego poszczególnych elementów mostu, wykonawca oraz projektant mają czas na to, żeby podjąć decyzję i rozpocząć działania związane z kolejnym etapem tych prac. Jesteśmy umówieni, że ta decyzja będzie w przyszłym tygodniu i do tego czasu czekamy, z kolejnymi etapami prac. Oczywiście te prace, które mogą się toczyć, czyli związane z chodnikami, czy z pracami antykorozyjnymi,

0: dalej wykonawca podejmuje i podejmować powinien, natomiast konkretne decyzje dotyczące tej konkretnej analizy, ekspertyzy będą podejmowane w przyszłym tygodniu.
1: Ostatnie dwie kwestie dotyczące mostu. Pierwsza, ile zostanie przedłużony termin jego remontu? I druga kwestia, też paląca, myślę, mieszkańców. Czy ruch na moście zostanie całkowicie zamknięty, czy w ogóle jest rozważany taki scenariusz?
0: Na ten moment nie ma jeszcze decyzji co do przedłużenia prac związanych z mostem. Natomiast miasto rozpatruje wiele możliwości upłynnienia tego ruchu na moście. Zwróciliśmy się do Wojska Polskiego z zapytaniem, czy byłaby taka możliwość rozłożenia, zamontowania mostu pontonowego. Tutaj dostaliśmy informację, że taki most nie byłby w stanie technicznie, nie jest to możliwe, żeby on powstał. Tutaj można by było ewentualnie zamontować most tak zwany techniczny, tymczasowy, natomiast jest to bardzo kosztowne, a dalej by też tego problemu to nie rozwiązało, ponieważ tego typu mosty mają taką cechę, że ruch odbywałby się tylko w jednym kierunku. W związku z tym dementuję i zaprzeczam wszelkim plotkom dotyczącym zamknięcia mostu. Miasto nie planuje takiego ruchu. Tylko środowiska we Włocławku, które są bardzo nieprzychylne i próbują zbić kapitał polityczny na każdym temacie we Włocławku, taką dezinformację sieją. Tutaj miasto w tym zakresie nie planuje zamknięcia mostu. Wręcz przeciwnie, rozważamy również możliwość upłynnienia tego ruchu w taki sposób, żeby tym ruchem kierował osoba sygnalizująca, a nie może tak jak jest teraz sygnalizacja świetlna.
2: W związku z prowadzonymi pracami przypominamy o utrudnieniach w ruchu drogowym.
3: Jak myślę, słuchacze i widzowie świetnie wiedzą, od kilku miesięcy toczą się głównie inwestycje pod nazwą Zielone Tereny Śródmieścia oraz ulica 3 Maja Łonerfem i te ulice cały czas są zamknięte. Pokrótce przypomnę, to jest Zduńska, Miedziana, część Zielonego Rynku, Szczęśliwa, Jagiellońska, no i oczywiście 3 Maja. Tutaj postępy cały czas się toczą, dementuję pogłoski, że tutaj wykonawca zszedł z placu budowy, nic takiego nie ma miejsca. Wykonawca jest na budowie, realizuje wszystko tak jak powinien. Jeśli chodzi o zamknięcia, to również część ulicy Pustej na dzielnicy Południe, to od 28 maja w związku z budową przyłącza cieplnego do jednej z posesji, tam fragment jest nieprzejezdny do mniej więcej 10 czerwca, bo takie mamy informacje.
2: A przed nami kolejne inwestycje. W planach budowa ronda w pobliżu Powiatowego Urzędu Pracy oraz tunel pod torami na osiedlu Zazamcze.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli.

Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Poniedziałek około 15 w miejscowości Garbatka ciężarówka wjeżdża pod pociąg relacji Rogoźno-Poznań. To przejazd kolejowy oznakowany znakiem stop i krzyżem Świętego Andrzeja. Tir staje w ogniu. Pociąg się wykoleja.
1: Kierowca tego samochodu ciężarowego zatrzymał się przed przejazdem kolejowym, a następnie nie wiadomo dlaczego ciężarówka ruszyła w chwili, kiedy do tego przejazdu zbliżał się pociąg. Kiedy doszło do zdarzenia, skutki tego wypadku były tak poważne, że kierowca zginął na miejscu.
0: Pociągiem podróżowało 16 pasażerów oraz maszynista i kierownik pociągu. Jeden z pasażerów z urazem głowy trafił do szpitala. Policjanci skanerem laserowym zabezpieczali ślady. Pracują pod nadzorem prokuratorów oraz biegłych. Tymczasem ekipy techniczne pracują nad przywróceniem ruchu. Dziś dźwig podniósł wykolejone wagony.
2: Gdy ten pociąg zostanie z torów usunięty, będziemy mogli konkretnie oszacować skalę uszkodzeń infrastruktury kolejowej. Wstępnie wiemy, że mówimy tutaj o jednym uszkodzonym słupie wsporczym sieci trakcyjnej, a także około 200-metrowym odcinku linii kolejowej toru i te prace będziemy musieli wykonać do tego, aby pociągi mogły wrócić na linię zgodnie z rozkładem.
0: A stanie się to w czwartek lub piątek. Do tego czasu Koleje Wielkopolskie i Polregio wprowadziły zastępczą komunikacją autobusową pomiędzy Obornikami a Rogoźnem, a pociągi dalekobieżne kierowane są trasami alternatywnymi przez Bydgoszcz i Krzyż.
3: Zdaniem ekologów prace drogowe przy obszarach Natura 2000 w Puszczy Białowieskiej są zagrożeniem dla ptaków znajdujących się obecnie w okresie lęgowym. Widmo wstrzymania prac na drodze odbiło się głośnym echem.
4: My też chcemy funkcjonować jak wszyscy. Ktoś, komu to przeszkadza, niech sobie w Warszawie zerwie asfalt i położy bruk. My chcemy prostej drogi do Hajnówki, do jazdu i funkcjonować jak cywilizowani ludzie.
5: To, że wstrzymaliśmy ruch na tej drodze, to tylko po to, żeby w jak najkrótszym okresie czasu została ona wyremontowana, zrobiona i puszczona do ruchu.
3: Działania aktywistów mogą to jednak przesunąć w czasie. Mieszkańcy nadal będą pozbawieni najważniejszej drogi i będą zmuszeni jeździć dłuższymi objazdami przez Puszczę Białowieską, podobnie jak służby mundurowe.
6: Jesteśmy odcięci praktycznie od świata. Nie ma żadnego dojazdu, tak? Drogami leśnymi w tej chwili jeździmy, rozbijamy tylko samochody, tak? Dojazdy dwa razy dłużej nam zajmują, czy do pracy, czy do przedszkola, czy do szkoły. To nie jest budowanie nowej drogi, tylko to jest po prostu remont drogi, która była od zawsze.
7: Dla nas to jest droga najważniejsza. Nie ma ważniejszej drogi. Tędy jeździ policja, jeździ wojsko, jeździ straż pożarna, jeździ pogotowie. No i oczywiście mieszkańcy jeżdżą do Hajnówki, do Białegostoku. To jest droga strategiczna. To jest droga strategiczna, przecież mamy granicę, mamy urząd celny.
3: Jak podaje w swoim komunikacie z 26 maja dyrektor RDOŚ Białymstoku Adam Juchnik, prace zostaną ograniczone. Dozwolono ruch samochodów, zaniechano pracy spychaczy i koparek do czasu zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji derogacyjnej, czyli dotyczącej odstępstw od zakazu w sprawie ochrony gatunkowej, niepokojenia ptaków w okresie lęgowym. Ograniczenie prac dotyczy przebiegającej przez obszar UNESCO i Natura 2000 zaledwie 7-kilometrowego odcinka z niemal

0: niemal 28-kilometrowej inwestycji, gdzie prace mogą być kontynuowane bez ograniczeń, czytamy w komunikacie. RDOŚ ma rozpatrzeć pozytywnie wniosek Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o wydanie decyzji zezwalającej na odstępstwa od wspomnianych zakazów.
1: Edukacja zdrowotna była dotąd częścią politycznego i światopoglądowego sporu, choć nauczyciele od samego początku podkreślali, że na tych zajęciach żadnych kontrowersyjnych treści nie ma.
2: Tam jest cyberbezpieczeństwo, tam jest zdrowie, tam są treści, tam są relacje koleżeńskie, tam są treści no, podstawowe i dla dzieci wręcz no, niezbędne, więc nie wyobrażam sobie, aby moje dziecko chociażby nie uczestniczyło w takich zajęciach.
1: W szkole podstawowej nr 5 na dobrowolną edukację zdrowotną uczęszcza większość dzieci. W skali kraju jest jednak odwrotnie. W tym roku szkolnym uczestniczyło w niej zaledwie około 30% uczniów. Najwięcej było około 40% w podstawówkach, a najmniej w szkołach ponadpodstawowych. Było ich raptem 10%. Z tego powodu Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadza od września ten przedmiot jako obowiązkowy, idąc zarazem na kompromis.
3: Ta część, która dotyczy profilaktyki, aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania, zdrowia psychicznego, dojrzewania, będzie częścią obowiązkową i będzie też komponent, który będzie nieobowiązkowy, dotyczący zdrowia seksualnego, czyli zostanie podzielona na dwa przedmioty.
1: O obecności ucznia na drugim decydować będą rodzice. To nie koniec zmian. Od września w szkołach będzie także obowiązywał zakaz używania smartfonów.
3: Zarówno na przerwach, jak i na lekcjach szkoła może oczekiwać od uczniów przekazania ich do depozytu. Jeżeli szkoła ma szafki, tak jak ta szkoła, w której obecnie jesteśmy, to uczniowie mogą te telefony zostawiać na cały dzień wyłączone w szafce.
1: Wprowadzane zmiany zakładają także odchudzenie podstawy programowej i położenie nacisku na krytyczne myślenie oraz umiejętności praktyczne nabywane także przy pracach projektowych.
2: Ale jest to działanie, które wiem o tym, w wielu szkołach już istnieje. Bez zapisów, bez rozporządzenia my pracujemy projektowo. W tej chwili będzie to bardziej ustrukturalizowane, będzie to tydzień projektowy.
1: Reforma edukacji wprowadzana jest etapami. Związek Nauczycielstwa Polskiego podkreśla, że nowa podstawa programowa wchodzi w życie zbyt szybko, apelując zarazem o odpowiednie wsparcie merytoryczne i organizacyjne dla placówek.
4: Na razie z lekką obawą, aczkolwiek wierzymy, że cele i założenia są szczytne i dbanie tutaj o dobrostan pracownika, o dobrostan ucznia, o ten rozwój takich kompetencji i miękkich, i 4K jest na pewno bardzo ważny. Szkoła powinna się zmienić, bo jesteśmy ciągle o krok do tyłu za naszymi uczniami.
1: Dzisiejsze spotkanie z wiceministrą edukacji odbyło się w Szkole Podstawowej nr 11 w ramach cyklu Kompas Jutra. Dotąd w skali kraju odbyło się niemal 90 takich spotkań.
5: Zarząd Dróg Powiatowych w Jarantowicach doczekał się siedziby na miarę XXI wieku. Dziś odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby. Budynek jest autonomiczny energetycznie. Poza pomieszczeniami Zarządu Dróg jest też miejsce doraźnego schronienia, co jest bardzo istotne dla bezpieczeństwa lokalnej społeczności.
6: Dzisiejszy dzień jest bez wątpienia historycznym momentem w działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Choceniu, a wcześniej Powiatowego Zarządu Dróg. To chwila szczególna, ponieważ po raz pierwszy w historii naszej jednostki możemy spotkać się w nowoczesnej, funkcjonalnej i w pełni dostosowanej do potrzeb siedzibie, która będzie służyła zarówno pracownikom, jak i mieszkańcom powiatu włocławskiego przez wiele kolejnych lat. Nowy obiekt jest symbolem rozwoju, stabilności i odpowiedzialnego myślenia o przyszłości samorządu.
5: Budynek łącznie posiada prawie 650 metrów kwadratowych powierzchni. W kondygnacji naziemnej znajduje się część administracyjno-biurowa. Część podziemna została zaprojektowana jako miejsce doraźnego schronienia. Cały obiekt jest budowlą ochronną.
7: Cieszę się, że ta piękna inwestycja została zrealizowana. Powiem uczciwie, że jeszcze 15 miesięcy temu mieliśmy tylko wiedzę, że kiedyś Powiatowy Zarząd Dróg musimy wybudować, bo poprzedni budynek na pewno nie spełniał standardów i oczekiwań lat obecnych. Dzięki uruchomieniu programu obrony cywilnej i ochrony ludności pojawił się pomysł realizacji tego zadania w formule dual use, choć ja wolę polskie określenie podwójnego zastosowania. Jak to często bywa w naszym przypadku, szalony proces inwestycyjny, zarówno na etapie projektowania, jak i realizacji tej inwestycji.

0: W tym miejscu chciałbym serdecznie przyłączyć się do podziękowań pana dyrektora, które przekazał wszystkim uczestnikom budowy. Nie jest tajemnicą, że ta realizacja wymagała wzajemnego zrozumienia.
1: Podczas uroczystości wręczono decyzję o dofinansowaniu zadania budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej, które będzie realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych. Podpisano również umowę na dofinansowanie prac prowadzonych na drodze Brześć Kujawski-Humlin.
2: To pod stał się sercem dyskusji o cyfrowej przyszłości Europy. Pierwszy dzień konferencji PIKE zdominowały tematy związane z przyjęciem wniosku dotyczącego Digital Networks Act oraz budowaniem suwerenności cyfrowej.
3: Dla telekomunikacji z jednej strony święto, bo się spotykamy razem tutaj w Sopocie, ale z drugiej strony bardzo poważne tematy dotyczące historii, dotyczącej przyszłości telekomunikacji, finansowania, bardzo trudnych regulacji. Rozmawiamy o tym, w jaki sposób Polska przygotuje się do bardzo dużej regulacji DNA, która spowoduje, że polski rynek telekomunikacyjny będzie wyglądał zupełnie inaczej. Rozmawiamy o bieżących problemach dużych i małych operatorów, którzy są członkami naszej Izby.
4: Wiem, że na etapie prac w Parlamencie Europejskim my się nad tym tematem będziemy bardzo mocno pochylać. Nie zlekceważymy go, nie udamy, że tematu nie ma, bo tu nie ma co zamiatać pod dywan. Jest temat, temat trudny, ale rozumiem i słyszę argumenty tych wszystkich dostawców infrastruktury europejskich, którzy, mówiąc w skrócie, uważają, że pewną część kosztów związanych z rozwojem infrastruktury, a ten rozwój jest konieczny w Europie, powinni ponieść ci, którzy na tym rozwoju infrastruktury de facto zarabiają.
2: Równolegle do globalnych tematów technologicznych toczyły się rozmowy niezwykle bliskie sercom mniejszych nadawców. Forum telewizji lokalnych stało się przestrzenią burzliwej dyskusji o trudnej sytuacji małych, niezależnych stacji w Polsce.
3: Ważnym elementem naszej konferencji zawsze, tej wiosennej, jest Forum Telewizji Lokalnych, gdzie przyjeżdżają do nas telewizje, te w Polsce troszeczkę nieznane, bo działające lokalnie. I te telewizje razem wspólnie rozmawiają na temat swojej przyszłości, na temat również finansowania. Te telewizje po raz pierwszy uczestniczyły w projekcie dotyczącym wsparcia organizowanym przez Ministerstwo Kultury, program Bliska Kultura. I były to pierwsze wnioski, które dotyczą właśnie wsparcia telewizji lokalnych. Odbył się okrągły stół na temat telewizji lokalnych.
5: Nie buduje się domu od dachu, buduje się od fundamentu. Dzisiaj nie mamy tego fundamentu tak naprawdę, a jeżeli on jeszcze gdzieś został, to się kruszy. Jeżeli go nie uratujemy, to nie będziemy mieli dobrej demokracji, nie będziemy mieli skutecznej demokracji.
6: Media lokalne no niestety nie mają się najlepiej, ponieważ zmienił się rynek mediów i takie naturalne metody finansowania tych mediów lokalnych, te systemy uległy znaczącym zmianom. W tej chwili bardzo dużo reklamy jest kierowane do internetu, trafia do mediów społecznościowych, trafia do tak zwanych big techów i jest mniejsze zapotrzebowanie na lokalną reklamę. Stąd pojawiają się też problemy z finansowaniem tych mediów lokalnych.
2: Wczorajszy wieczór przyniósł momenty wielkich wzruszeń i dumy. Podczas uroczystej gali rozdano nagrody w 22. edycji konkursu programów telewizji lokalnych To nas dotyczy.
7: To powiem trochę, przeszliśmy w ilości w jakość, bo tych materiałów było trochę mniej, ale były naprawdę dobre, lepsze niż rok temu. Nie było żadnego materiału, który nie spełniałby kryteriów. Także jak później wyszedł nam z naszych indywidualnych ocen Excel, to nie było jakichś wielkich różnic pomiędzy materiałami. Także widać, że poziom był wyrównany i zwycięzcy nominowani w każdej kategorii po te trzy telewizje plus zwycięzcy, no to nie była jakaś przewaga, przepaść w stosunku do tych, którzy byli tam na czwartym, piątym, szóstym miejscu.
2: W kategorii osobowość telewizji na rok zwyciężyła Agnieszka Kledzik, reporterka, wydawczyni telewizji Asta.
8: Ja już w tym zawodzie jestem 20 lat ponad, no i nie wyobrażam sobie innej pracy. W tej chwili poza gonieniem za newsami, dopinaniem wydań, mam też możliwość realizowania reportaży, nad którymi czasem pracuję po wiele miesięcy i myślę, że to też jest powód tego, że te reportaże zdobywają rzeczywiście nagrody. No a to się

0: po prostu przełożyło teraz na tą nagrodę, za co jestem ogromnie wdzięczna.
1: Z kolei w kategorii News numer 1 był materiał telewizji Toja z Łodzi.
2: Na fragmencie ulicy Wycieczkowej na wysokości numer 32 na nowo powstałym ciągu pieszo-rowerowym zamontowano 12 słupków.
3: Newsy trzeba robić po pierwsze rzetelnie, po drugie uczciwie, po trzecie nie bać się, że ktoś na nas potem krzywo popatrzy albo będzie miał o to pretensje. Bo my przede wszystkim, tak jak powiedziałam po odebraniu nagrody, jesteśmy po to, żeby robić rzetelną informację dla naszych widzów.
1: Kategorię Moja Mała Ojczyzna wygrała telewizja Słupsk.
4: Moja Mała Ojczyzna to materiał stricte lokalny, poświęcony wierzeniom Słowian. My od dłuższego czasu realizujemy cykl programów, który poświęcony jest takiej tematyce historycznej i wiemy, że te materiały bardzo cieszą się dużym powodzeniem i zainteresowaniem, jeśli chodzi o naszych odbiorców.
1: Podczas gali można było wysłuchać także koncertu jazzowego Majki Pietruszczak z zespołem.
5: Nowe witacze, odnowione kapliczki, strażackie jubileusze i integracje mieszkańców. W Jeleniej Górze wręczono promesy w ramach programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej. Władze regionu podkreślają, że rozwój lokalny to nie tylko beton i rury.
6: Oprócz dobrej infrastruktury, wodociągów, sieci kanalizacyjnych, obiektów użyteczności publicznych, takie jak świetlic, potrzebni są ludzie, żeby ci ludzie mieli wolę, determinację do tego, żeby się spotykać, organizować przedsięwzięcia, wydarzenia. Potrzebne są tego typu działania, jak promocja odnowy dolnośląskiej wsi.
5: A tej determinacji nie brakuje. W tym roku odzew ze strony lokalnych społeczności pobił historyczne rekordy.
7: Liczba zgłoszonych wniosków do tego naboru przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Padł absolutny rekord, 235 zgłoszonych wniosków. To pokazuje, jak ogromny potencjał i energię drzemią w naszych dolnośląskich mieszkańcach.
8: Zarząd województwa, pan marszałek Paweł Gancarz, wnioskował o dokapitalizowanie tej alokacji o 1 000 000 zł, więc mamy w puli 1 600 000. 147 umów będzie podpisanych niebawem.
5: Tylko podczas spotkania w Jeleniej Górze środki trafiły do niemal 60 podmiotów z subregionu wałbrzyskiego i jelniogórskiego. Zasilą kontaktu gospodyń wiejskich i ochotniczych straży pożarnych, które mają bardzo konkretne plany.
9: My z tych środków zakupimy 2 duże namioty. Namioty imprezowe, takie, które się używa na festynach, ale także zestawy biwakowe.
10: W tym roku obchodzimy 80-lecie założenia naszej straży i w ramach tego oczywiście odbędzie się uroczysty apel, potem festyn rodzinny, żeby ci najmłodsi poznali straż od podszewki.
11: Z tej promesy chcemy przede wszystkim postawić na rozwój kulturalny u nas w Chmieleniu, chcemy odnowić kapliczki.
5: Kluczem do sukcesu w wielu miejscowościach okazała się solidarna współpraca kilku organizacji.
11: Pieniądze przeznaczymy na upiększenie naszej wsi, dlatego że zainstalujemy witacze. Dodatkowo zrobimy dla mieszkańców konkurs na kartkę pocztową oraz na zakończeniu projektu zorganizujemy wspólną biesiadę jesienną dla mieszkańców.
12: 11 400. Tak, to jest bardzo fajna kwota. Także myślę, że dzięki tym pieniążkom nasza wioska będzie wyglądała fajniej i mieszkańcy będą zadowoleni.
5: Dla wielu jednostek to także szansa na ocalenie lokalnego dziedzictwa i przekazanie go kolejnym pokoleniom.
13: Fajny gest, że otrzymaliśmy promesę od marszałka województwa dolnośląskiego na realizację naszych działań.
14: Dzięki temu możemy pielęgnować naszą historię oraz kulturę wsi, OSP, zadbać o nasze najmłodsze społeczeństwo, które musimy pielęgnować, żeby miał nas kto zastąpić w przyszłości.
5: Realizacja wszystkich nagrodzonych i dofinansowanych inicjatyw potrwa do końca tego roku.
15: W środę 27 maja w Koneckim Centrum Kultury odbyła się konferencja profilaktyczna organizowana przez Instytut Nowej Kultury. W trakcie niej specjaliści z Instytutu wyróżnili lokalny samorząd. Gmina Końskie otrzymała certyfikat Gmina promująca profilaktykę uzależnień. Spotkanie dotyczące profilaktyki otworzył zastępca burmistrza Końskich Krzysztof Jasiński. Następnie głos zabrała doktor habilitowany Magdalena Szafranek, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Mówiła ona o współpracy z koneckim samorządem i wręczyła burmistrzowi Krzysztofowi Obratańskiemu wspomniany certyfikat.
16: Dzisiejsze wyróżnienie to nie tylko symbol najwyższego uznania, ale także dowód na to, że lokalna współpraca może z sukcesem podejmować działania zapobiegające problemom uzależnień. Sukces ten opiera się na modelowej współpracy wielu partnerów. władz gminy Końskie, inspektora do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania

0: problemów alkoholowych, zespołu interdyscyplinarnego, policji, straży miejskiej, a także pedagogów, psychologów i nauczycieli. Osiągnięcie to nie byłoby możliwe bez zaangażowania powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, Stowarzyszenia Abstynentów Klubu Radość, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Związku Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku Aktywni oraz lokalnych klubów sportowych.
1: Burmistrz Obratański dziękował za wyróżnienie i podkreślał znaczenie wszelakiej profilaktyki w działaniach zarządzanego przez niego samorządu.
2: Nie jestem zaskoczony tą oceną, nie dlatego, że przemawia przez mnie jakaś nieskromność, tylko że po pierwsze to nie jest ani pierwszy, ani nawet drugi czy trzeci raz. Działania profilaktyczne w naszej gminie mają bardzo wysoką rangę, bo wynikają z przekonania, które jest dzisiaj, wydaje się, truizmem, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Od wszystkich władz, od najniższego szczebla do najwyższego, głównym oczekiwaniem tych, którzy ich wybierają, tych, którzy odnoszą się do nich, jest oczekiwanie sprawczości. Ta sprawczość może mieć dwa wymiary. Pierwszy, bardziej efektowny, to jest zwalczanie czegoś, co już nastąpiło. Znacznie mniej efektowne jest zapobieganie dramatom, zapobieganie tragediom. To jest efektywne w tym sensie, że mrówcza, często bardzo trudno zauważalna praca, daje efekty w postaci właśnie braku tych dramatów albo ograniczenia ich skutków i ich skali. I z tego punktu widzenia to, co Państwo w swoich jednostkach robicie, jest tak ważne i dlatego między innymi znajduje wsparcie ze strony gminy.
1: W dalszej części konferencji Sylwester Lewandowski wygłosił wykład o narzędziach programu Porozumienie Skuteczny Samorząd, Efektywna Profilaktyka, a doktor habilitowany Magdalena Szafranek mówiła o nieznanych obliczach przemocy domowej, czyli o zaniedbaniu małoletnich.
3: Minęło kilkanaście lat, kiedy to firma Gladpol kupiła nieruchomości na Suchostrzygach. Najpierw dawną masarnię przy ulicy Jagiellońskiej, potem działkę z Urzędem Stanu Cywilnego i siedzibą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Obiekty wyburzono i w tym roku właściciel zdecydował o rozpoczęciu inwestycji budynków mieszkalnych z lokalami usługowymi i podziemnymi halami garażowymi. W przypadku Jagiellońskiej chodzi o dwa obiekty czterokondygnacyjne, a w przypadku Armii Krajowej w planach jest budowa 11-kondygnacyjnego wieżowca. Problem w tym, że na takie inwestycje nie zezwala plan zagospodarowania przestrzennego miasta. Można jednak poprzez uchwałę Rady Miejskiej zrobić odstępstwo od planu. Na budowę obiektów niższych przy Jagiellońskiej Rada Miejska wyraziła zgodę.
4: Nastąpiła zmiana władzy, która po prostu zaczęła rozmawiać i po prostu była przychylna, żeby zmienić ten teren. I jest bardzo dobrze, że ten teren się zmieni za jakiś czas, że po prostu luka zostanie wypełniona dwoma budynkami mieszkalnymi.
3: W przestrzeni publicznej trwa dyskusja co do decyzji Rady Miejskiej w sprawie budowy wieżowca. Poprosiliśmy właściciela firmy Gladpol, Stanisława Gładysza i Grzegorza Piankowskiego z firmy Projekt GP o wyjaśnienia w kwestiach usytuowania wieżowca, miejsc parkingowych czy ruchu kołowego.
5: Czy Suchostrzygi, a konkretnie ten adres na Armii Krajowej, to jest dobre miejsce dla wieżowca?
6: Jeżeli nie tam, to gdzie w Tczewie? To jedyne i ostatnie miejsce, w którym możemy tak wysokie budynki zrealizować. Jedynie Suchostrzygi posiadają tak wysokie budynki w takiej ilości i realizacja kolejnego absolutnie naszym zdaniem wpisuje się w obraz tego osiedla.
4: Ten budynek na miejscu Urzędu Stanu Cywilnego podniesie rangę tak zwanego Manhattanu i po prostu całej dzielnicy Suchostrzygi. Budynek jest przemyślany, wkomponowany. Uważam, że 11 pięter w tym miejscu to jest jak gdyby ciągłość budynków, wieżowców, które znajdują się przy ulicy Jagieły.
6: Mamy dwupoziomowy garaż podziemny plus 10 miejsc na terenie działki na zewnątrz.
5: Jeszcze będą tam obiekty usługowe na parterze. Czy też przewidziano miejsca parkingowe dla pracowników?
6: Tak, one są przewidziane w tym bilansie miejsc ogólnych. Zgodnie z tą analizą, która dzisiaj była przeprowadzona, bo wstępne analizy byliśmy zobowiązani zrobić, wiemy, że nie będzie tam problemu z blokowaniem wyjazdu. Zakładamy także w ramach naszego projektu przebudowę ulicy od wjazdu z ulicy Jasińskiego, łącznie z wyjazdem do ulicy Armii Krajowej. W ramach tej inwestycji planujemy przebudowę tego skrzyżowania.

0: Na pewno wykonamy szczegółową analizę ruchu, symulację ruchu łącznie z ulicą Armii Krajowej. Jeżeli będzie taka konieczność, że będziemy musieli zastosować wyłącznie prawoskręt przy wyjeździe z Jasińskiego, to tak zrobimy, tak żeby ten ruch był płynny.
1: Jeśli pozytywnie Rada Miejska zaopiniuje pana koncepcję budowy wieżowca, to kiedy i w jakiej kolejności pan planuje przeprowadzić obydwa zadania, to przy ulicy Jagiellońskiej i przy Armii Krajowej?
2: Następnym krokiem to będzie prace projektowe.
3: Wydarzenie odbyło się przy świetlicy wiejskiej w Zbychowie. Najbardziej charakterystycznym punktem programu było palenie sztrumana.
4: Słomiana kukła, która symbolizuje tak zwany głodny zęb, czyli okres pomiędzy zimą, czyli okresem, kiedy kończą się zapasy, a brakuje jeszcze nowych plonów wiosennych czy też letnich. Sztruman symbolizuje biedę, nieurodzaj, okres, kiedy doświadczamy głodu, nieurodzaju. I to możemy tutaj się doszukać analogii do marzanny czy do kokoła. Sztruman symbolizuje tą biedę, którą tym symbolicznym spaleniem żegnamy się z tym nieurodzajem.
5: To już jest taka tradycja, nawet chyba sprzed wojny to się jeszcze wywodzi tam, ale była aktywowana tutaj w 1992 roku przy świętej pamięci Olka Formele, już ówczesnego radnego. On to zainicjował. I trwała do 18 roku, 2018 rok, z małą przerwą, i od zeszłego roku jest wznowiona tutaj ta akcja Zielonych Świątek w Zbychowie.
3: Na odwiedzających czekało wiele dodatkowych atrakcji. Przygotowano wystawę lokalnych twórców, w tym malarstwa i ceramiki, kącik gastronomiczny, zabawy sprawnościowe, dmuchańce i warsztaty malarskie dla dzieci.
6: Piękne dzisiaj święto w Zbychowie i wioskach okolicznych. Chyba jesteśmy jedynym tutaj sołectwem, które w Polsce Północnej kultywuje ten zwyczaj palenia szturmana. Jesteśmy tutaj terenem typowo kaszubskim. Gmina Wejchrowo stara się kultywować tą tradycję kaszubską w wszelaki sposób, czy to koła gospodyń wiejskich, czy to Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Jesteśmy tyle warci, ile warta jest nasza historia. Jesteśmy teraz gminą, która ma bardzo dużo młodych, nowych, przyjezdnych mieszkańców i chcemy zachować ten swój taki tradycyjny, pierwotny charakter gminy wiejskiej, gminy typowo kaszubskiej.
3: Na scenie zaprezentowały się dzieci ze szkoły podstawowej z Nowego Dworu Wejherowskiego, a także kabarety i zespoły.
7: W najbardziej prestiżowej kategorii części konkursowej festiwalu, czyli chóry profesjonalne, międzynarodowe jury przyznało dwie równorzędne pierwsze nagrody. Jedna powędrowała do bizantyjskiego chóru Aten z Grecji. Drugą, pierwszą nagrodę otrzymał ukraiński chór kameralny Woskresinia z Iwano-Frankiwska.

0: це дуже неординарний фестиваль, тому що тут тільки музика духовна, церковна. І я розумію, що, можливо, і не дуже легко заманити сюди колективи на фестиваль, отримати велику публіку, і тим не менше ця робота велика робиться, публіка є.
1: В категорії «Хури аматорські świeckie» также były dwie pierwsze nagrody. Otrzymały je Chór Uniwersytetu Wrocławskiego Gaudium oraz Chór Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II Psalmodia z Krakowa.
2: Rok temu w czerwcu umarł nasz dyrygent główny, profesor Włodzimierz Siedlik, któremu ofiarowaliśmy ten występ, ten przyjazd tutaj, który tutaj wieloletnio współpracował z festiwalem, czy to zarówno jako dyrygent chóru, który został zaproszony na koncert otwierający, no ale też przede wszystkim z naszym chórem wielokrotnie tutaj zdobywał też pierwsze miejsce, więc jesteśmy niezmiernie wdzięczni, że mogliśmy mu to jemu dedykować.
3: 45. rocznica tego festiwalu być może nie tak okazała jak w poprzednich latach, a to ze względu na to, że

0: Za naszą wschodnią granicą istnieje wojna i chóry, znakomite chóry profesjonalne, akademickie, studenckie z Rosji, z Białorusi, nawet z Ukrainy nie mogą przyjeżdżać, bo po prostu władze na to nie zezwalają. No ale festiwal jak gdyby rozpuszcza swoje macki dalej w świat. Przyjeżdżają chóry z Azji, Armenia, Azerbejdżan.
1: Festiwal spowodował to, co kilka czy kilkadziesiąt lat było nie do wyobrażenia. Oto za moimi plecami dwa chóry. Gruziński i chór z Afryki, z Ghany. Śpiewają dzieło gruzińskiego patriarchy Ili, Kyrie Eleison. Śpiewają wspaniale. To wynik naszej pracy.
2: O laury rywalizowano także w kategorii chóry amatorskie dziecięco-młodzieżowe oraz chóry amatorskie parafialne. Zasługą festiwalu jest popularyzacja nie tylko znanych utworów z ogromnej spuścizny muzyki cerkiewnej, a także prezentowanie nowo odkrytych kompozycji oraz utworów.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Warsztat terapii zajęciowej we Wrocławku to miejsce, w którym osoby z niepełnosprawnością mogą rozwijać umiejętności potrzebne w codziennym życiu. Dla wielu z nich stanowi drugi dom. Placówka obchodziła 30-lecie funkcjonowania. Wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, odpowiadając na potrzeby uczestników warsztatu terapii zajęciowej, zobowiązała się kupić stół do tenisa. Nie minęło kilka dni, a obietnica stała się faktem.
1: Dzisiejsze spotkanie to z jednej strony dalsza część jubileuszu, który warsztaty terapii zajęciowej obchodziły zupełnie niedawno. Piękny jubileusz, pięknie wszystko przygotowane.

30 lat, to warsztat terapii zajęciowej tutaj we Wrocławku to jedna z najstarszych placówek, więc są takimi pionierami, jeżeli chodzi o działania, o pokazywanie, jak trzeba działać, jak trzeba się opiekować i jak bardzo są potrzebni. Więc dzisiaj ten stół rzeczywiście to taki drobny upominek z okazji tego jubileuszu, ale dzisiaj wiele merytorycznych rozmów, które wzbogacają mnie również i też otwierają.

0: zarówno dla mnie, ale mam nadzieję, że on przyniesie owoce również tym wszystkim, którzy na rzecz osób z niepełnosprawnościami na co dzień pracują. I to też doskonała okazja, żeby podziękować im za to, co robią, bo dźwigają niezwykle wielki ciężar na sobie, a wszyscy doskonale wiemy, że tych osób z orzeczeniami, dzieci i osób dorosłych jest coraz więcej, więc takie miejsca, gdzie one są, gdzie te osoby są aktywizowane, zarówno tak społecznie, jak i zawodowo, są niezwykle potrzebne.
1: Właśnie. Powiedzmy dwa słowa może na temat roli placówek tego typu, w których się znajdujemy. Szerokie spektrum osób z różnym rodzajem niepełnosprawności. Tutaj mogą uczyć się, mogą zdobywać wiedzę i mają osoby, które we właściwy sposób są w stanie się nimi zajmować.
0: Tak, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego mamy jest prowadzonych 36 warsztatów terapii zajęciowej codziennie. 1400 osób z niepełnosprawnościami korzysta z pomocy. Tak jak pan powiedział, z jednej strony są uczeni takiego normalnego przystosowania się do życia, a z drugiej strony uczeni wielu, wielu umiejętności, które pomagają im w jakiś sposób czasami wrócić na rynek pracy, do zakładów pracy chronionej, czy też do zakładów aktywizacji zawodowej, więc jest to niezwykle potrzebna placówka, która, mówię, daje szansę tym osobom, ale z niepełnosprawnościami, ale również jest to niesamowita szansa dla tych rodzin, które mogą dzięki temu, że te osoby tutaj trafiają, mogą normalnie żyć, mogą normalnie pracować, tacy rodzice, więc wielkie słowa uznania.
2: Stół do tenisa zostanie niebawem zamontowany. Zrobią to sami uczestnicy warsztatów.
3: Pani Aneta odwiedziła nas dzisiaj, obiecała i słowa dotrzymała, przywiozła nam profesjonalny stół ping-pongowy. Bardzo się przyda, uatrakcyjni pobyt naszych uczestników, na pewno będą bardzo z niego zadowoleni. Jeżeli chodzi o montaż takiego stołu, jest to też pewnego rodzaju terapia dla naszych podopiecznych, z tego względu, że będą musieli ten stół rozpakować, popatrzeć w instrukcję, jak to się składa, oczywiście pod okiem instruktora z danej pracowni, ale będzie to też taka forma rehabilitacji społeczno-zawodowej wynikającej właśnie z montażu tego stołu.
1: Z mojej ostatniej wizyty wiem, że mamy tutaj kilka sal, 7 bodajże, o ile dobrze pamiętam. W każdej dzieje się coś innego, w każdej dzieje się coś ciekawego. Opowiedzmy może też dwa słowa na ten temat.
3: Tak, mamy 7 pracowni tematycznych, są to różnego rodzaju, poczynając od kuchni, po plastyczną, po rękodzieło, po aktywizacji zawodowej. Może też chciałbym dodać, że moim takim pomysłem na rok 2027 jest utworzenie kolejnej pracowni. Dlatego korzystając z uprzejmości tutaj naszej wspaniałej telewizji Kujawy, chciałbym zaprosić osoby, które może by chciały zostać tutaj naszymi uczestnikami, ich rodziny, żeby przyszły zobaczyć. My jako warsztat tworzymy dni otwarte, ale tutaj mamy wspaniałą panią kierownik i jeżeli ktoś zadzwoni w każdy inny dzień, umówi się, na pewno pani kierownik pokaże, zachęci i pokaże, jak życie warsztatu wygląda dla potencjalnie przyszłych naszych nowych podopiecznych. Korzystając tu z okazji, też bardzo serdecznie zapraszam do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W tym roku organizujemy 2 turnusy dla dzieci i młodzieży w Jastrzębiej Górze. Jeżeli Państwo byliby zainteresowani pobytem swoich podopiecznych na takich naszych koloniach, serdecznie zapraszamy do biura, ulica Kościuszki 26/6. Zapraszam serdecznie.
2: Do warsztatu terapii zajęciowej przy ulicy Wiejskiej uczęszcza 35 osób w różnym wieku. Zdobywają nie tylko nowe umiejętności i doświadczenia, ale także zawierają znajomości i przyjaźnie. Czują się potrzebni, mają do kogo się odezwać i spędzić aktywnie czas pod okiem opiekunów. We Włocławku powstaje wiele mieszkań na tani wynajem. Flagową inwestycją były bloki zbudowane przy ulicy Celulozowej. Niedawno prezydent Krzysztof Kukucki zaprezentował wyremontowane wnętrza budynku przy ulicy Maślanej, gdzie również można było złożyć wniosek na mieszkanie na tani wynajem. A tuż za rogiem kolejny nabór wniosków.
4: Tych mieszkań tam przygotowaliśmy 23, 2 mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami, więc w różnych metrażach, więc na tym się skupiamy. Natomiast tak jak pan redaktor zauważył, w czerwcu planujemy nabór też na 40, zdaje się, 4 mieszkania, które zostały zbudowane przy ulicy Cellozowej, więc cały czas tą ofertę dla mieszkańców, tak żeby Włocławek był atrakcyjnym miejscem do życia, żeby tutaj nie tylko dobrze się funkcjonowało, ale też te koszty życia były ograniczone.

0: ograniczone, cały czas o to dbamy i właściwie co roku kolejne mieszkania udostępniamy, na przyszły rok też mamy zaplanowane, więc myślę, że no, mogą mieszkańcy ze spokojem sobie tą przyszłość planować właśnie we Włocławku. Myślę, że to sam nabór zazwyczaj trwa 2 tygodnie, więc myślę, że w połowie czerwca mniej więcej ogłosimy nabór. Do końca czerwca on będzie trwał, natomiast samo przekazanie kluczy planujemy raczej na drugą połowę wakacji.
1: Jest to trzeci i ostatni etap budowy osiedla przy ulicy Celulozowej. Budynki zostały szybko postawione dzięki technologii prefabrykowanej. Ostatni budynek, do którego ruszy nabór, jest energooszczędny, wyposażony m.in. w pompę cieplną. W całej kadencji ratusz planuje oddać na tani wynajem 500 mieszkań. Wraz z rozpoczęciem okresu wiosenno-letniego w regionalnych centrach krwiodawstwa spada liczba osób oddających krew. Jak podkreślają pracownicy placówek, to problem, który powraca praktycznie każdego roku. Wakacyjne wyjazdy, urlopy i większa liczba wolnego czasu sprawiają, że dawców jest mniej, a zapasy krwi zaczynają się kurczyć. Tymczasem krew cały czas jest potrzebna pacjentom szpitali, osobom po wypadkach czy podczas skomplikowanych operacji. Przedstawiciele Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apelują do mieszkańców o regularne oddawanie krwi i przypominają, że jedna donacja może uratować nawet kilka osób. Jak zaznaczają, szczególnie potrzebne są obecnie najpopularniejsze grupy krwi, które najszybciej znikają z magazynów.
2: Na ten moment mamy naprawdę niskie stany magazynowe, które cały czas topnieją, ponieważ jest bardzo duże zapotrzebowanie szpitali. Pomimo tego, że mamy sporo dawców, niestety ta krew cały czas jest potrzebna. Krew ma swój termin ważności i dlatego my też apelujemy do naszych dawców o takie wzmożone działania i prosimy ich o to, żeby oddawali krew, tak jak i osocze.
3: Dlaczego warto oddać krew?
2: Dlatego, że przede wszystkim pomagamy innym. Krew i jej składniki jest to lek, którego nie da się wyprodukować w sposób taki w laboratorium albo w fabryce. I jedynym źródłem tego leku jest drugi człowiek. Dlatego tak ważne jest to, żeby właśnie ludzie pomagali sobie nawzajem. My nigdy nie wiemy, kiedy będziemy sami potrzebowali krwi lub leków, które pochodzą właśnie z krwi i jej składników.
3: A jak wygląda cała procedura?
2: Zaczynamy od tego, że rejestrujemy się w rejestracji, do tego jest potrzebny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. U nas musi być to dowód osobisty, paszport, nie jest to na przykład prawo jazdy, dlatego ważne jest to, żeby mieć właśnie któryś z tych dokumentów. Może być w formie elektronicznej, także jeżeli ktoś ma obywatel, to zapraszamy. Trzeba mieć ukończone 18 lat, być osobą zdrową. Później po już uzupełnieniu tutaj wszystkich dokumentów w rejestracji przechodzimy do uzupełniania kwestionariusza. Odpowiadamy tam na szereg pytań dotyczących naszego zdrowia. Przechodzimy do gabinetu laboratoryjnego, gdzie mamy mierzony poziom hemoglobiny lub pobierane próbki badań. Następnie do gabinetu lekarskiego i jak wszystko jest w porządku, to już do sali pobrań, gdzie oddajemy 450 ml krwi pełnej lub około 650 ml osocza.
3: Czy ktoś, jeżeli nie jest pewny, czy może oddać tą krew, tutaj uzyska pomoc?
2: Oczywiście, zawsze. Można do nas zadzwonić, można do nas podejść, my udzielamy takich informacji.
1: Krwiodawcy podkreślają, że oddanie krwi zajmuje zaledwie kilkanaście minut, a może mieć ogromne znaczenie dla osób walczących o zdrowie i życie. Centrum przypomina również, że przed oddaniem krwi należy być zdrowym, wypoczętym i odpowiednio nawodnionym. Już od dzisiaj w regionie rozpoczęło się świętowanie z okazji Dnia Dziecka. Na antenie Radia Kujawy i Radia Włocławek od samego rana trwały konkursy, w których do wygrania były bilety do Jura Parku w Solcu Kujawskim oraz do Pixlandu. To jednak dopiero początek atrakcji, bo kolejne konkursy dla najmłodszych słuchaczy wracają już w poniedziałkowy poranek. Weekend w regionie zapowiada się niezwykle intensywnie. Już dzisiaj we Włocławku rozpoczął się 15. jubileuszowy ogólnopolski zlot zabytkowych Volkswagenów, kobaltowa edycja. Przez cały weekend na przystani Osir nad Zalewem Włocławskim będzie można podziwiać kultowe zabytkowe modele Volkswagena i spotkać pasjonatów motoryzacji z całej Polski. Również dzisiaj o godzinie 15.30 w Centrum Kultury Browar B rozpoczną się eliminacje do 32. edycji Polen Rock Festival. Przez 2 dni na scenie pojawią się artyści walczący o występ na jednej z największych festiwalowych scen w kraju. W piątek koncerty potrwają do późnych godzin wieczornych, a gwiazdą wieczoru będzie Wojtek Szymański. Sobota rozpocznie się już od rana motoryzacyjnymi emocjami przy Hali Mistrzów we Włocławku. O godzinie 10.00 wystartuje motoorkiestra bokiem na pomoc. Organizatorzy przygotowali drift taxi, symulatory jazdy, pokazy służb oraz paradę klasycznych Volkswagenów. Również od rana tłumy spodziewane są w Zarzeczewie, gdzie rozpoczną się jubileuszowe targi rolno-ogrodnicze. Na odwiedzających czekać będą wystawcy z całego kraju, kiermasze roślin, maszyny rolnicze i rodzinne atrakcje. Południe do świętowania zaprosi także Ciechocinek. O godzinie 12 przy Parku Zdrojowym rozpocznie się 11. ogólnopolska parada i zlot samochodów strażackich organizowany z okazji 140-lecia miejscowej ochotniczej straży pożarnej. W programie przewidziano prezentację historyczną.

0: i współczesnych wozów strażackich, pokazy ratownicze, konkursy i atrakcje dla dzieci. Także w sobotę od godziny 12 Dzień Dziecka świętować będzie Lubanie. Na placu obok szkoły podstawowej pojawią się dmuchańce, karuzele, kolejka elektryczna oraz animatorzy i strefa gastronomiczna. Po południu wydarzenia przeniosą się m.in. do Kowala. O godzinie 14 rozpocznie się tam jarmark kazimierzowski. W programie znalazł się historyczny korowód, występy dzieci i młodzieży oraz koncerty gwiazd. Na scenie pojawią się m.in. Marcin Daniec, zespół Klasik, Nowator oraz Mister Sebi. Godzinę później o 15 w Starym Brześciu rozpocznie się 15 święto Żuru Kujawskiego. Oprócz konkursu kulinarnego i rodzinnych atrakcji, organizatorzy przygotowali koncerty, a gwiazdą wieczoru będzie Jacek Sechurski. Po jego występie zaplanowano dyskotekę pod gwiazdami. Niedziela upłynie głównie pod znakiem rodzinnych wydarzeń z okazji Dnia Dziecka. Już od rana w Zarzeczewie najmłodsi będą mogli zobaczyć alpaki, konie, króliki i prawdziwy kadłub samolotu podczas specjalnego Dnia Dziecka organizowanego w ramach targów rolno-ogrodniczych. O godzinie 12 Wielkie Święto Najmłodszych rozpocznie się także na Stadionie Miejskim w Izbicy Kujawskiej. Organizatorzy przygotowali dmuchańce, konkursy, pokazy taneczne oraz strefę gastronomiczną. Od godziny 13 na Włocławskim Słodowie odbędzie się rodzinny piknik połączony z rejestracją potencjalnych dawców szpiku dla Fundacji DKMS. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma zwrócić uwagę na ideę dawstwa i pomóc osobom walczącym z nowotworami krwi. Godzinę później Stary Rynek we Włocławku zamieni się w prawdziwą krainę magii i dziecięcej radości. Z okazji Dnia Dziecka na dzieci oraz ich rodziców czeka bajkowy piknik rodzinny pełen kolorów, muzyki i fantastycznych atrakcji.
1: Wspólnie ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Śródmieścia Włocławy chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić na bajkowy Dzień Dziecka. To wydarzenie odbędzie się na Starym Rynku już w najbliższą niedzielę od godziny 14 do godziny 16. Jak co roku przebierzemy się za bajkowe postacie, będą różne atrakcje dla dzieci, ale może o tym powie więcej prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Śródmieścia Włocławy.
2: No jak co roku organizujemy piknik na Starym Rynku w takim bajkowym klimacie, tak, przebieramy się za jakieś postacie bajkowe wszyscy. Atrakcje zapewnia nam firma Event, która co roku nas wspiera i z nami współorganizuje to wydarzenie. Zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami od godziny 14 do 16 na Stary Rynek. Będą tam strefa dmuchańców oczywiście, animacje dla dzieci, konkursy z nagrodami, tatuaże kolorowe, warkoczyki, malowanie buzi. Także myślę, że każde dziecko znajdzie coś dla siebie. Serdecznie zapraszamy.
0: Z kolei o godzinie 15 w strefie Falborek w Brześciu Kujawskim rozpocznie się Festiwal Radości. Dla dzieci przygotowane dmuchańce, piana party, animacje, przejażdżki motocyklowe oraz spotkanie z żywym dinozaurem. Włocławek zakończy się muzycznie. W niedzielę o godzinie 19 w Bazylice Katedralnej we Włocławku odbędzie się koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej. Przed publicznością wystąpi profesor Bartosz Jakubczak z Warszawy. Zielone tereny Śródmieścia mają przebiegać od parku Władysława Łokietka do Placu Wolności wzdłuż ulicy Jagiellońskiej, Szczęśliwej przez skwer na Zielonym Rynku i ulicę Zduńską. Inwestycja budzi ostatnio ogromne emocje. Zgodnie z założeniami prace miały zostać zakończone w lutym. Z uwagi na surową zimę termin został przedłużony do końca maja. Koniec maja nadszedł, a końca prac nie widać. W mijającym tygodniu prezydent Włocławka spotkał się z przedstawicielem wykonawcy firmy Balzola.
3: Do Włocławka przyjechał dyrektor generalny tej firmy i wszyscy usiedli do rozmów, ponieważ tak jak pan redaktor wspomniał, do końca realizacji tego zadania czas minął, a niestety prace nie są ukończone. Konkluzją z tych rozmów było danie jeszcze czasu wykonawcy na zrealizowanie tego zadania, mianowicie do końca czerwca tego roku. Prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki wymusił również, że kolejne spotkanie ma odbyć się 10 czerwca, na którym mają być przedstawione postępy tych prac. Rzeczywiście te wszystkie ustalenia w zakresie zintensyfikowania działań, które mają zmierzać do zakończenia tej inwestycji, rzeczywiście idą w dobrym kierunku. Wykonawca zobowiązał się, że właśnie do końca czerwca tego roku wszystkie prace nawierzchniowe zostaną wykonane, a tym samym będzie oddane to do użytkowania mieszkańców. Tutaj bardzo nam zależy na tym, żeby te prace jak najszybciej zakończyć, ponieważ wiemy, że ta inwestycja wywołuje bardzo dużo emocji wśród mieszkańców, ale nie tylko mieszkańców, ponieważ miasto troszczy się również o podwykonawców, którzy biorą udział w tej inwestycji. Zależy nam tutaj, żeby zabezpieczyć ich interes, ponieważ każdy dzień zwłoki, kolokwialnie mówiąc, może dawać im po kieszeni.
0: Co z karami za niedotrzymanie terminu? Ratusz na ten moment nie zabiera głosu w tej sprawie. Usłyszeliśmy zapewnienie, że stan prac na koniec maja, a więc kiedy miały

0: zostać zakończony, został szczegółowo udokumentowany. Prezydent odbył również spotkanie dotyczące remontowanego mostu.
1: Również w tym tygodniu, również zgodnie z zapowiedziami, odbyło się spotkanie władz miasta z wykonawcą, z projektantem, ale również z profesorem Arkadiuszem Madejem, wybitnym specjalistą z dziedziny mostownictwa. I po tym spotkaniu, gdzie pan profesor przedstawił swoją jednoznaczną opinię na temat stanu technicznego poszczególnych elementów mostu, wykonawca oraz projektant mają czas na to, żeby podjąć decyzję i rozpocząć działania związane z kolejnym etapem tych prac. Jesteśmy umówieni, że ta decyzja będzie w przyszłym tygodniu i do tego czasu czekamy z kolejnymi etapami prac. Oczywiście te prace, które mogą się toczyć, czyli związane z chodnikami czy z pracami antykorozyjnymi, dalej wykonawca podejmuje i podejmować powinien. Natomiast konkretne decyzje dotyczące tej konkretnej analizy, ekspertyzy będą podejmowane w przyszłym tygodniu.
2: Ostatnie dwie kwestie dotyczące mostu. Pierwsza, ile zostanie przedłużony termin jego remontu? I druga kwestia, też paląca, myślę, mieszkańców. Czy róg na moście zostanie całkowicie zamknięty, czy w ogóle jest rozważany taki scenariusz?
1: Na ten moment nie ma jeszcze decyzji co do przedłużenia prac związanych z mostem. Natomiast miasto rozpatruje wiele możliwości upłynnienia tego ruchu na moście. Zwróciliśmy się do Wojska Polskiego z zapytaniem, czy byłaby taka możliwość rozłożenia, zamontowania mostu pontonowego. Tutaj dostaliśmy informację, że taki most nie byłby w stanie technicznie, nie jest to możliwe, żeby on powstał. Tutaj można by było ewentualnie zamontować most tak zwany techniczny, tymczasowy, natomiast jest to bardzo kosztowne, a dalej by też tego problemu to nie rozwiązało, ponieważ tego typu mosty mają taką cechę, że ruch odbywałby się tylko w jednym kierunku. W związku z tym dementuję i zaprzeczam wszelkim plotkom dotyczącym zamknięcia mostu. Miasto nie planuje takiego ruchu. Tylko środowiska we Włocławku, które są bardzo nieprzychylne i próbują zbić kapitał polityczny na każdym temacie we Włocławku, taką dezinformację sieją. Tutaj miasto w tym zakresie nie planuje zamknięcia mostu. Wręcz przeciwnie, rozważamy również możliwość upłynnienia tego ruchu w taki sposób, żeby tym ruchem kierował osoba sygnalizująca, a nie może tak jak jest teraz sygnalizacja świetlna.
0: W związku z prowadzonymi pracami przypominamy o utrudnieniach w ruchu drogowym.
3: Jak myślę, słuchacze i widzowie świetnie wiedzą, od kilku miesięcy toczą się głównie inwestycje pod nazwą Zielone Tereny Śródmieścia oraz ulica 3 Maja Łonerfem i te ulice cały czas są zamknięte. Pokrótce przypomnę, to jest Zduńska, Miedziana, część Zielonego Rynku, Szczęśliwa, Jagiellońska, no i oczywiście 3 Maja. Tutaj postępy cały czas się toczą, dementuję pogłoski, że tutaj wykonawca zszedł z placu budowy, nic takiego nie ma miejsca, wykonawca jest na budowie, realizuje wszystko tak jak powinien. Jeśli chodzi o zamknięcia, to również część ulicy Pustej na dzielnicy Południe, to od 28 maja w związku z budową przyłącza cieplnego do jednej z posesji, tam fragment jest nieprzejezdny do mniej więcej 10 czerwca, bo takie mamy informacje.
0: A przed nami kolejne inwestycje. W planach budowa ronda w pobliżu Powiatowego Urzędu Pracy oraz tunel pod torami na osiedlu Zazamcze.

Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Psychopedia. Witamy Państwa serdecznie. Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog. Dzień dobry,
1: Dzień
0: Ewo.
1: dobry.
0: Proszę Państwa, Dzień Dziecka przed nami i on przypada co prawda w poniedziałek, ale już w weekend niektórzy rodzice, którzy, szczególnie ci, którzy wiedzą, że w poniedziałek idą do pracy i tego czasu będą mieć mniej, przygotowują się do tego święta najmłodszych. No i właśnie, co możemy zaproponować dzieciakom, jak spędzić ten dzień, żeby był fajny, pewnie ile rodzin, tyle pomysłów, ale co jest najważniejsze?
1: Najważniejsze, myślę, jest to, czego w obecnych czasach mamy najmniej, czyli po prostu wspólny czas, bo tego rzeczywiście brakuje, na to dzieci najczęściej się skarżą i rodzice zresztą też często mówią, że choćby chcieli, to tego czasu za wiele nie mają, także myślę, że najlepszym prezentem dla każdego z dzieci będzie to, aby ten czas po prostu wspólnie, aktywnie spędzić, bo najczęściej dzieci właśnie tak ten czas spędzać lubią, także trzymajmy tylko kciuki za pogodę i korzystajmy z wyjść placu zabaw, rowerów i wszelkich innych
0: Czyli
1: aktywności.
0: dobrym pomysłem jest obchodzenie tego dnia właśnie w weekend, w przededniu Dnia Dziecka, bo tego czasu zwykle mamy więcej i zabawy może być więcej. Ta zabawa może być trochę dłuższa, bo nie trzeba zaganiać do łóżka, prawda?
1: Zgadza się i podejrzewam, że pewnie też wiele będzie się w tym czasie działo ogólnie w mieście, w okolicach, gdzie pewnie będzie mnóstwo wydarzeń, z których też ludzie będą korzystali. Zazwyczaj jakieś dmuchańce i inne rzeczy się wtedy rozstawiają, także zależnie co kto lubi, warto po prostu skorzystać i przede wszystkim wsłuchać się tego dnia w potrzeby dziecka, żeby to były jego marzenia spełnione, a nie nasze.
0: No właśnie, nie musimy gonić w piętkę, prawda?
1: Dokładnie.
0: Wyluzujmy. No więc świętujmy, proszę Państwa, Dzień Dziecka wspólnie z tymi od najmłodszych po tych najstarszych, bo te dzieci również potrzebują nas, choć wydaje nam się, a czasami wręcz pokazują nam, że wcale tak nie jest. Tyle o świętowaniu, ale o dzieciach sobie dziś porozmawiajmy i pojawienie się w rodzinie dziecka to jest wywrócenie jakby naszego życia do góry nogami. Tak naprawdę wiele par ma dużo obaw, że dla nich skończy się życie, a tak do końca też nie jest, po prostu ono wygląda inaczej.
1: Powiedziałabym tak, na pewno coś się kończy. Tak, coś się kończy, ale też coś się zaczyna. Nie bez powodu mówi się, że w chwili narodzin dziecka rodzi się też matka, rodzi się ojciec, a więc zmienia się na pewno bardzo, bardzo dużo i potrzebujemy takiej świadomości przede wszystkim, myślę, i nastawienia na to, że jesteśmy na te zmiany gotowi, otwarci i chętni i wtedy jak najbardziej będzie to coś dla nas. Natomiast jeśli zakładamy, że rzeczywiście nic się nie zmieni i wszystko będzie jak dawniej,
0: i że uda
1: tylko
0: się to pogodzić.
1: Tak, no to możemy się rozczarować po prostu, bo jak wiemy doskonale, życie lubi.

0: planować za nas i to, że nasz scenariusz gdzieś tam jest piękny, poukładany i uważamy, że uda się pracować, zajmować dzieckiem i ono nigdy nie będzie chorowało. No, często ta wizja się rozjeżdża, także warto też obmyślić wszystkie takie awaryjne kwestie na zaś, żeby po prostu potem nie być rozczarowanym.
1: No właśnie, to jest tak, że bierzemy odpowiedzialność tego jednego dnia w momencie narodzin już do końca życia i nikt nas z tego nie zwolni. Ta świadomość też jest
0: Nikt
1: potrzebna.
0: nas z tego nie zwolni, ale też nikt nas nie uczy, jak działać i jak sobie z tym wszystkim radzić.
1: No więc co, proponuję, że na przykład pary, które świadomie podejmują taką decyzję, żeby zaczęły wcześniej, nie wiem, dużo czytać, oglądać, podpytywać, jak to jest, co się zmieni, żeby no, nie być tak zaskoczonym bardzo, żeby być przygotowanym na pewne
0: Zdecydowanie.
1: sytuacje, że to jest dobry sposób.
0: Czytanie, rozglądanie się na pewno będzie takim sposobem, który będzie wprowadzał w tematykę, natomiast mimo wszystko chyba najbardziej stawiałabym na rozmowy z tymi, którzy już to przeżywają, bo wiemy, że teoria idzie swoją ścieżką i ona jak najbardziej jest ważna, żeby ją znać, ale jednak dobrze jest też podejrzeć to prawdziwe życie, a więc jeśli mamy znajomych czy też rodzinę, która ma te małe dzieci, warto przyjrzeć się temu, jak to dokładnie wygląda, być może gdzieś tam trochę też, jeśli mamy takie możliwości, zaangażować się i się sprawdzić, jak ja się w tym czuję. Jeżeli chcę rzeczywiście podejść do tego bardzo świadomie, to warto wykorzystać wszelkie możliwe opcje i przyglądać się też sobie właśnie, jak ja się w tej roli czuję.
1: Ale pamiętasz, jak rozmawiałyśmy tu o macierzyństwie, to większość mam, doszłyśmy i to sama potwierdziłaś do takiego wniosku, mówi o macierzyństwie tylko w samych superlatywach, nie przyznaje się do tych trudnych chwil. To czasami trudno jest zweryfikować.
0: Tak, to na pewno tutaj potrzebujemy wtedy takich osób, które są gotowe, otwarte do tego, żeby powiedzieć nam o tym, co jest też trudne. Dlatego, że rzeczywiście to też jest bardzo krzywdzący obraz, który właśnie potem powoduje powstawanie na przykład tych procesów, które prowadzą do depresji poporodowej, bo jeżeli obserwuję i wydaje mi się, że ta mama świetnie wygląda, choć tak naprawdę nosi bieliznę wyszczuplającą pod warstwą ubrań, żeby teoretycznie wyglądać tak, jakby tego chciała, tak, gdzieś tam zatuszuję makijażem, ogromne cienie pod oczami, wypiję 3 kawy i udaję, że jest w porządku, wyspałam się, no to ten obraz rzeczywiście będzie dla rodzica krzywdzący i potem z tego też rodzi się właśnie ta wizja, że nie, no tak źle to nie jest, wszystko w porządku, jakby inni świetnie sobie radzą, super wyglądają, a potem okazuje się, że kiedy ja się zderzam z tym prawdziwym obrazem, to wydaje mi się, że jestem jedyny na świecie, który sobie nie radzi, któremu jest ciężko i któremu nie wychodzi.
1: I które ma takie dziecko, z którego nie można opanować, prawda? Więc
0: Dokładnie.
1: nie tylko ze mną jest coś nie tak, ale z moim dzieckiem również. Przez lata zmieniało się też sposób podejścia do wychowania dzieci. Kiedyś mówiło się o takim twardym wychowie, czyli pełnej konsekwencji. Nawet klaps nie przeszkadzał, jeśli dziecko na to zasłużyło, takim wymaganiach surowości. Później przyszedł taki moment, kiedy bardzo kładziono nacisk na bezstresowe wychowanie, które nie. Też mam wrażenie, do końca się nie sprawdziło. A jak jest teraz?
0: Tak, to na pewno kiedyś przede wszystkim stawiano na takie bardzo autorytarne podejście, gdzie była głowa rodziny, najczęściej to był tata, od którego zależało wszystko, jemu trzeba było się całkowicie podporządkować i powiedzenia typu dzieci ryby głosu nie mają były na porządku dziennym i to było oczywiste, że dziecko nie ma prawa się odezwać, nie ma prawa decydować, nie ma prawa powiedzieć o swoich potrzebach. Potem przyszedł taki czas, gdzie mówiono o tym bezstresowym wychowaniu, które tak naprawdę jest najbardziej stresującym wariantem, jaki tylko
1: To powiedz trochę o
0: damy
1: nim,
0: radę
1: dlaczego?
0: tak znaleźć. Dlaczego? Dlatego przede wszystkim, że jeżeli w domu pozwalamy na wszystko, tak naprawdę wiąże się to po prostu z przyzwalaniem. I jeżeli my przyzwalamy na wszystko i o wszystkim mówimy w superlatywach, kiedy coś się wydarzy, mówimy, że nic się nie stało, dziecko coś popsuje, nie musi naprawić, nie musi się niczym przejmować, to ono kształtuje sobie taki obraz, że tak jest wszędzie.

0: Później, kiedy idzie do szkoły, kiedy idzie do przedszkola, ono nie jest przygotowane na to, że inni będą reagować inaczej. I tu się zaczyna ten prawdziwy stres związany z właśnie tym, że tak jestem wychowywany w domu, a jednocześnie świat jest zupełnie inny i on mi funduje mnóstwo stresu, bo tutaj mi ktoś powie, że rysunek jest brzydki, a mama mówi, że rysuje najpiękniej na świecie, tak? Ktoś zwraca mi uwagę, że coś zepsułem, a przecież w domu można psuć wszystko i nie ma konsekwencji, więc dziecko jest całkowicie zagubione i to powoduje w nim największy tak naprawdę stres. A więc to na pewno też nie był taki sposób adekwatny, wychowawczy. Natomiast myślę, że w chwili obecnej jesteśmy też w takim ogromnym zagubieniu. Trochę między właśnie tym podejściem autorytarnym a przyzwalającym. Staramy się być tak zwanym rodzicem zrównoważonym. O tym przede wszystkim mówi psychologia, aby iść w tym kierunku, ale takie najprostsze to nie jest, szczególnie dlatego, że zwykle, jak to w naturze bywa, my się równoważymy, a więc jeśli jeden rodzic jest bardziej przyzwalający, to drugi staje się bardziej autorytarny i ciężko o to zrównoważenie.
1: No właśnie, jak dobrze wychować dziecko?
0: Myślę, że gdybyśmy mieli taki gotowy przepis, który
1: No
0: jeszcze
1: właśnie.
0: byłby realny, to nie musiałybyśmy w ogóle zadawać tego pytania, więc
1: Ty
0: rzeczywiście
1: miałabyś
0: jest
1: pusty
0: tak.
1: gabinet, prawda?
0: Tak, no myślę, że ten zawód po prostu mógłby też nie istnieć, a przynajmniej jeżeli chodzi o taki obszar psychologii wychowawczej. Natomiast no na pewno nie mamy jednej recepty. Każde dziecko przede wszystkim jest inne i myślę, że najważniejsze jest to, i każda rodzina jest inna, żeby wsłuchiwać się w potrzeby zarówno rodzica, jak i dziecka. I właśnie pamiętać o tym, aby też nie zakładać, że dziecko jest tym najważniejszym członkiem rodziny. O tym też dużo mówi właśnie wychowanie zrównoważone, że dziecko nie jest ani mniej, ani bardziej ważne. Ono jest tak samo ważne, jak każdy inny członek rodziny i potrzeby każdego są tak samo
1: Ja myślę,
0: ważne.
1: że nie jedna mama teraz się złości na
0: Tak,
1: ciebie, jak to słyszę.
0: tak, tak, dokładnie. Jest to pewnie ogromnym szokiem, ale jednak zwróćmy uwagę, kiedy zgłębimy się bardziej, kiedy najlepiej nam się bawi z dzieckiem, kiedy najlepiej nam się spędza ten czas. No wtedy, kiedy my jesteśmy wypoczęte, zadowolone, spokojne, a nie wtedy, kiedy jesteśmy pełne napięć i stawiamy dziecko na piedestale, uważamy, że dla niego wszystko, a my na koniec dnia oczy na zapałki i jakoś to będzie, tak? I następnego dnia wstajemy, staramy się znowu być najlepsze, ale to prędzej czy później pęka i okazuje się, że jednak ten trzeci, czwarty dzień z rzędu już taki piękny nie jest, tylko rzeczywiście jest mnóstwo stresu, napięć, co dziecko też wyczuwa.
1: Trudno jest być takim zrównoważonym rodzicem, o którym ty mówisz, szczególnie w tym pierwszym etapie życia dziecka, prawda? Kiedy
0: Dokładnie.
1: ono wymaga większej uwagi. To nie jest tak, że od narodzin już możemy być tym twardym, ja będę się
0: Tak.
1: trzymała tej zasady, a niech sobie płacze, tak? To
0: Dokładnie.
1: też jest ważne. Powiedz, kiedy tak naprawdę zaczyna się ten moment, kiedy już powinniśmy właśnie skończyć z tą nadopiekuńczością, że dziecko jest zaopiekowane, jest najedzone, zdrowe i tak dalej, i zaczynać pokazywać, że właśnie, że mamy takie same prawa, jeżeli ty jesteś zmęczony, ja też mam prawo.
0: No,
1: Kiedy
0: tak
1: jest ten
0: naprawdę
1: moment?
0: już mniej więcej w okresie takim po drugim, koło trzeciego roku życia u dziecka też rodzi się tak zwana potrzeba autonomii, a więc na początek decydowania, nie ubiorę tych bucików, chcę inne. Ten kubek mi się nie podoba, daj mi inny. Nie będę jeść widelcem, chciałbym zjeść łyżką, tak? Więc to już jest ten ważny moment, kiedy też dziecko daje nam taki sygnał, jestem gotowy na to, aby nieco zmieniać te zasady i reguły. I to ważne, żeby dawać dziecku w tym momencie sygnał, słuchaj, jakby ty jesteś zmęczony zazwyczaj po zupce, ja jestem zmęczona, kiedy przychodzę z pracy. Oczywiście dziecko nie zrozumie, kiedy mu powiemy, ja teraz chcę się położyć, leżeć i nic nie robić, ale jest mnóstwo zabaw, które możemy wykorzystać rzeczywiście na przykład na leżąco i dziewczynka bardzo chętnie pobawi się we fryzjerkę, która będzie czesać nam włosy, kiedy my będziemy leżeć. Jeśli jesteśmy gotowi, to może nas pomalować, może nam tam porobić tatuaże jakieś najlepiej zmywalne i tak dalej, tak? Ale są zabawy, które możemy wdrożyć właśnie w ten odpoczynek i pokazać dziecku, że ja teraz nie jestem gotowa na pełną aktywność, działalność, ale też Ciebie nie opuszczam. Więc też warto zwracać uwagę na to, abyśmy my trochę wychodzili poza ten schemat, bo bardzo często jest tak, że jesteśmy właśnie tacy skrajni zero-jedynkowi.

0: albo autorytaryzm, albo przyzwalanie, albo odpoczynek, albo ciężka praca, nic pomiędzy,
1: po
0: tak?
1: środku.
0: A jednak, kiedy się przyjrzymy, to są możliwości, aby jednak wdrożyć coś po środku i warto przyglądać się tym możliwościom właśnie dla takiego dobrostanu całej rodziny.
1: Jesteśmy takim zrównoważonym rodzicem, umówmy się, że nam się udaje, bo to czasami też kosztem naszego zdrowia, bo my często odpuszczamy dzieciom, bo nie mamy już siły z nimi. No nie chciałabym tego nazwać walczyć, ale to taka trochę walka i siłowanie jest czasami,
0: tak,
1: że pójdziemy tędy, a nie tamtędy. Przychodzi ten moment, że mamy już dziecko dorastające, dojrzałe, zaczynamy z nim rozmawiać po dorosłemu i czy to jest taki moment, kiedy możemy zacząć traktować dziecko jako partnera, czy jednak dziecko powinno pozostać, mimo że osiąga pełnoletność, dzieckiem i te pewne granice, ja jestem mama, tata, mimo że się fajnie nam gada, ale musisz mieć tego świadomość, jak to jest.
0: Tak, no zależnie od wieku na pewno te granice będą inne, ale tak naprawdę pozostają, myślę, do samego końca, nawet wtedy, kiedy mamy i 40 lat i 60, jeżeli ten rodzic nadal żyje, to jednak jakaś granica pewnego rodzaju jest, ona zmienia się zależnie od czasu, często też zależnie od relacji, jaką mamy, natomiast ten wiek gdzieś tam zawsze i sama struktura rodziny będzie sprawiała, że te relacje będą układały się różnie. Natomiast na pewno z wiekiem przychodzi coraz większe partnerstwo, bo możemy rozmawiać o innych rzeczach, wspierać się w różnych tematach. Oczywiście pamiętając, że rodzic to rodzic, a dziecko to dziecko.
1: No właśnie,
0: Więc
1: o to pytam, czy ta granica, jak się zatrze, czy to też dobrze robi takiemu nastolatkowi?
0: No niedobrze, zdecydowanie niedobrze, bo warto dbać o to, aby nastolatek nie czuł się właśnie takim
1: Kolegą, kumplem.
0: Partnerem w tym znaczeniu, na przykład, że nie ma taty, a ja zastępuję ojca, tak? I tutaj ty wszystko ponaprawiaj, pozałatwiaj, takie męskie sprawy, to ty od tego jesteś, tak? To często tak się właśnie kończy i tutaj warto zwracać wtedy na to uwagę, że może to nie być zdrowe, bo będzie prowadziło do nadmiernego poczucia odpowiedzialności u dziecka. Ale nawet w takim zdrowym systemie rodzinnym, który będzie pełną rodziną, również takie sytuacje mogą się zdarzać, gdzie dziecko będzie przejmowało nad wyraz wiele ról, które nie są przypisane jemu jako dziecku, niezależnie od tego, w jakim wieku jest. Także na to też zwracajmy uwagę, bo to później bardzo intensywnie przekłada się na przyszłość i często na takie przekonanie, że ze wszystkim muszę sobie radzić sam, bo skoro już w dzieciństwie byłem tym ala dorosłym, który miał sobie radzić ze wszystkim, no to tym bardziej w dorosłości nie mogę prosić o pomoc, ze wszystkim muszę sobie poradzić, samemu na nikogo nie mogę liczyć, tak? Więc to też wszystko ma swoje konsekwencje psychologiczne, niestety.
1: Mamy niż demograficzny, o czymś, co świadczy o tym, że coraz trudniej młodzi ludzie, ale już też nie tacy młodzi, bo teraz bardzo dojrzali ludzie dopiero decydują się na dzieci, rezygnują z tego rodzicielstwa. Ale są jeszcze rodziny, których jakby jest nie tylko jedno, ale dwójka, trójka, czwórka dzieci. No i tam też trochę trzeba uważać, bo jak się pojawia młodsze dziecko, no to ten starszak taki się czuje trochę odsunięty. To jest taki częsty błąd wynikający z tego, że jakby tym małym trzeba więcej się zaopiekować.
0: Tak, to na pewno i też zwykle następuje taki proces, gdzie ta mama, która wraca ze szpitala i z tym noworodkiem i patrzy na swoje starsze dziecko, ono automatycznie wydaje się o wiele większe niż w momencie, kiedy wychodziłam z domu,
1: z
0: żeby
1: rodzić.
0: Mówię zdecydowanie z autopsji, gdzie moje dziecko, kiedy wracałam do domu, miało 2 lata z kawałkiem, a naprawdę wydawało się już ogromne w porównaniu do tego niemowlaczka. Nie mówię tylko o kwestiach fizycznych, ale też jakby psychicznie zaczynamy dostrzegać, że to dziecko dojrzewa, że ono jednak więcej potrafi, wtedy też widzimy tę autonomię, tylko najczęściej jest tak, że w tym momencie dziecko już do końca jej nie chce od nas dostawać, bo ono kiedy widzi, że jest ten niemowlak, to już teraz to mamo, to nie, to wcale nie jest tak, że ja chcę wybierać, teraz to ty za mnie wybierz.

0: teraz to ty mi pomóż, teraz to ty przy mnie bądź, no bo podziel tę uwagę. No ale tu też ważny aspekt, że wiele przygotowań przed warto poczynić.
1: No właśnie, łatwo w tej sytuacji, o której mówię, kiedy pojawia się drugie dziecko, właśnie sprawić, że to jeszcze małe, ale już starsze, szybko poczuje się jak taki dorosły, prawda? To, o czym mówiłaś wcześniej, tak, że to nie jest wcale dobre.
0: Na pewno, dlatego że to też jest dla dziecka dodatkowy szok. Sam fakt tego, że pojawia się nowy członek rodziny, ten nowy człowiek w naszym domu, jest już szokujący, a to, jak to wpływa na mnie, a na to nie byłem przygotowany, jest też kolejnym szokiem. Dlatego na pewno bardzo istotne jest to, aby przygotowywać dziecko jak najlepiej potrafimy. Oczywiście my nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszelkich sytuacji, które się zadzieją i na to też się przygotujmy, że nie będzie przewidywalnie, ale właśnie o tym też warto rozmawiać, że może się zdarzyć, że dzień będzie trudny i ja nie wiem, jak on się potoczy. Będziemy starać się sobie radzić, będziemy mieli jakieś sposoby, ale może się okazać, że czasem i ten dzień się całkowicie rozsypie i to nie oznacza, że ja cię nie kocham, tylko oznacza, że uczymy się nowej rzeczywistości, tak? Więc bądźmy też szczerzy z dzieckiem, oczywiście na jego poziomie rozwoju, dostosowując komunikaty do jego możliwości.
1: A można zakochać dziecko, bo mówi się, że można zagłaskać, to jest oczywiście takie powiedzenie, zagłaskać kotka na śmierć, a można zakochać dziecko tak bardzo, że jego dorosłe życie będzie mocno wypaczone.
0: Myślę, że nie są to sytuacje częste, ale jednak się zdarzają. Szczególnie w przypadku jedynaków, a jeszcze częściej widzimy to z takiej perspektywy, jeżeli rodzice na przykład się rozstają, kiedy dziecko jest małe i rodzic nie wchodzi w żaden inny związek, tylko bardzo intensywnie koncentruje się i przelewa jakby wszystkie te uczucia, całą swoją uwagę, cały swój czas właśnie na to jedno dziecko, na tego jedynaka, którego za wszelką cenę nie chce stracić. W takim sensie choćby nawet psychicznym i często gdzieś tam zaczyna się niepozwalanie, na przykład na chodzenie do kolegów, albo ja będę siedzieć taka sama, taka smutna, jakby teraz to już nikt ze mną nie przebywa, nikt mnie nie chce, tak więc to też może tutaj bardzo intensywnie później wpłynąć na przyszłość, dlatego warto pamiętać o tym, właśnie tutaj zmierzamy do tego, o czym już trochę powiedziałyśmy, czyli do tego, że to dziecko nie może być partnerem, ono nie może zastąpić w tym momencie tej osoby, której nam zabrakło. Dziecko pozostaje dzieckiem, ono nadal potrzebuje granic, ono nadal potrzebuje naszej uwagi, ale nie właśnie takiego pełnego zatroskania i nadopiekuńczości, bo to nigdy nie służy.
1: I dzielenia się na pewnym etapie jakimiś problemami i tak dalej.
0: Zdecydowanie. Na pewno nie dokonujemy takiej parentyfikacji i nie wdrażamy dziecka w te trudności. Oczywiście, kiedy to wszystko gdzieś tam przekracza już granice i dziecko zaczyna zauważać, to tłumaczymy mu, ale nadal na jego poziomie, a nie opowiadając dokładnie wszystko, co się zadziało między nami, a co tam, jak przebiegła sprawa rozwodowa, a co zrobił dokładnie tata, co zrobiłam ja i odwrotnie, co tam się zadziało, tak? Dlatego, że dziecko nie jest na to gotowe. Rodzi się w nim ogromny konflikt, po której stronie ma stanąć, bo czuje, że musi wybierać i tak naprawdę
1: poczucie winy, że to może ona.
0: Że to moja jest wina, bo gdyby mnie nie było, to może by się nie kłócili, może byłoby inaczej. Tak więc tutaj mnóstwo też takich sytuacji, na które musimy po prostu zwracać uwagę i być bardzo czujni.
1: Szalona to odpowiedzialność, tak, za młodego człowieka i ukształtowanie jego w zasadzie w przyszłości, bo od tego, co się wydarzy w dzieciństwie, zależy, jak my sobie będziemy układać życie. Niełatwo jest być rodzicem, to wyzwanie, ale dzieckiem też wcale nie jest łatwo być, zwłaszcza w dzisiejszych czasach.
0: Tak, zdecydowanie tak, dlatego że to dzieciństwo jest zupełnie inne. Ono jest naznaczone cyfryzacją, takimi sytuacjami, które są trudne, niepoznane, w które rodzic jeszcze nie zdążył wejść i poznać, a dziecko już w nich jest i nie może znaleźć też rozwiązań, nie wie, gdzie się udać, nie rozumie często, że coś jest złe. No a dodatkowo też wszystko jednocześnie bardzo szybko się zmienia, więc tak naprawdę cały czas jest to takie dostosowywanie. Nie ma takiej stałości, tylko ciągłe podążanie i wchodzenie w nowe.

0: etapy, a więc nie tylko to, co kiedyś standardowo, czyli przechodzenie przez kolejne etapy i ten szczególnie ważny okres dojrzewania trudny dla wszystkich, ale teraz mam wrażenie jeszcze trudniej, kiedy dochodzą wszelkie trudności zewnętrzne, a nie tylko hormonalne.
1: No właśnie, i te dzieci bardzo szybko chcą dorastać, szczególnie w tym nastoletnim wieku,
0: Tak.
1: a to wcale nie jest.
0: Jeszcze wtedy chcą, tak.
1: Jeszcze wtedy chcą, a później, jak już wkraczają w tą dorosłość, to okazuje się, że fajnie było być tym
0: Dokładnie.
1: beztroskim tak
0: Tak.
1: naprawdę dzieckiem, bo bez
0: Dokładnie.
1: zamartwiania się o to, czy będzie ciepło, czy będzie obiad, jaki to będzie obiad, prawda?
0: Tak. Ale jak nam to mówiono
1: To
0: wtedy, to
1: nie, to nie, to
0: nie, nie,
1: nie
0: zdecydowanie
1: przemawiało.
0: nie.
1: Będę dorosły, będę mógł robić, co chcę,
0: Dokładnie.
1: prawda? No nic, życzymy, żeby tak naprawdę w każdym z nas pozostało trochę dziecka, bo to jest bardzo przyjemne mieć czasami taką odrobinę tego, że nie wyobrażać sobie, co będzie, nie przewidywać, tylko cieszyć się chwilą, bo tego też nam brakuje.
0: Tak, dokładnie. Tego może życzmy przede wszystkim widzom, aby w ten weekend, który będą spędzali z dziećmi, sami też pozwolili sobie pochuśtać się na huśtawce, zjechać z dzieckiem ze zjeżdżalni, poskakać na trampolinie i
1: Jest
0: poczuć się
1: dobry
0: po
1: powód,
0: prostu
1: prawda?
0: dobrze.
1: Jest
0: I
1: dobry powód
0: tak,
1: do tego.
0: wytłumaczenie,
1: Tak,
0: pretekst.
1: jest pretekst, żeby się przebrać, żeby pobiegać,
0: Dokładnie.
1: pobrudzić i
0: Tak.
1: pośmiać, niekoniecznie w sytuacji, w których zwykle musimy zachować
0: Dokładnie, powagę.
1: powagę. Teraz możemy wszystko na wesoło, proszę Państwa. No co, szczęśliwego i fajnego dnia dziecka życzymy. Ewa,
0: Dokładnie.
1: dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog. Dziękujemy Państwu.
0: Dziękuję bardzo.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Warsztat terapii zajęciowej we Wrocławku to miejsce, w którym osoby z niepełnosprawnością mogą rozwijać umiejętności potrzebne w codziennym życiu. Dla wielu z nich stanowi drugi dom. Placówka obchodziła 30-lecie funkcjonowania. Wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, odpowiadając na potrzeby uczestników warsztatu terapii zajęciowej, zobowiązała się kupić stół do tenisa. Nie minęło kilka dni, a obietnica stała się faktem.
1: Dzisiejsze spotkanie to z jednej strony dalsza część jubileuszu, który warsztaty terapii zajęciowej obchodziły zupełnie niedawno. Piękny jubileusz, pięknie wszystko przygotowane, 30 lat to warsztaty terapii zajęciowej tutaj we Wrocławku to jedna z najstarszych placówek, więc są takimi pionierami, jeżeli chodzi o działania, o pokazywanie, jak trzeba działać, jak trzeba się opiekować i jak bardzo są potrzebni. Więc dzisiaj ten stół rzeczywiście to taki drobny upominek z okazji tego jubileuszu, ale dzisiaj wiele merytorycznych rozmów, które wzbogacają mnie również i też otwierają oczy na problemy, z którymi na co dzień władze placówki się borykają, więc myślę, że to jest bardzo cenny czas, zarówno dla mnie, ale mam nadzieję, że on przyniesie owoce również tym wszystkim, którzy na rzecz osób z niepełnosprawnościami na co dzień pracują i to też doskonała okazja, żeby podziękować im za to, co robią, bo dźwigają niezwykle wielki ciężar na sobie, a wszyscy doskonale wiemy, że tych osób z orzeczeniami, dzieci i osób dorosłych jest coraz więcej, więc takie miejsca, gdzie one są, gdzie te osoby są aktywizowane zarówno tak społecznie, jak i zawodowo są niezwykle potrzebne.
2: Właśnie. Powiedzmy dwa słowa może na temat roli placówek tego typu, w których się znajdujemy. Szerokie spektrum osób z różnym rodzajem niepełnosprawności. Tutaj mogą uczyć się, mogą zdobywać wiedzę i mają osoby, które we właściwy sposób są w stanie się nimi zajmować.
1: Tak, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego mamy jest prowadzonych 36 warsztatów terapii zajęciowej codziennie. 1400 osób z niepełnosprawnościami korzysta z pomocy. Tak jak pan powiedział, z jednej strony są uczeni takiego normalnego przystosowania się do życia, a z drugiej strony uczeni wielu umiejętności, które pomagają im w jakiś sposób czasami wrócić na rynek pracy, do zakładów pracy chronionej, czy też do zakładów aktywizacji zawodowej, więc jest to niezwykle potrzebna placówka, która, mówię, daje szansę tym osobom, ale z niepełnosprawnościami, ale również jest to niesamowita szansa dla tych rodzin, które mogą dzięki temu, że te osoby tutaj trafiają, mogą normalnie żyć, mogą normalnie pracować, tacy rodzice, więc wielkie słowa uznania.
0: Stół do tenisa zostanie niebawem zamontowany. Zrobią to sami uczestnicy warsztatów.
3: Pani Aneta odwiedziła nas dzisiaj, obiecała i słowa dotrzymała, przywiozła nam profesjonalny stół ping-pongowy. Bardzo się przyda, uatrakcyjni pobyt naszych uczestników, na pewno będą bardzo z niego zadowoleni. Jeżeli chodzi o montaż takiego stołu, jest to też pewnego rodzaju terapia dla naszych podopiecznych, z tego względu, że będą musieli ten stół rozpakować, popatrzeć w instrukcję, jak to się składa, oczywiście pod okiem instruktora z danej pracowni, ale będzie to też taka forma rehabilitacji społeczno-zawodowej, wynikającej właśnie z montażu tego stołu.
2: Z mojej ostatniej wizyty wiem, że mamy tutaj kilka sal, 7 bodajże, o ile dobrze pamiętam. W każdej dzieje się coś innego, w każdej dzieje się coś ciekawego. Opowiedzmy może też dwa słowa na ten temat.
3: Tak, mamy 7 pracowni tematycznych, są to różnego rodzaju, poczynając od kuchni, po plastyczną, po rękodzieło, po aktywizacji zawodowej. Może też chciałbym dodać, że moim takim pomysłem na rok 2027 jest utworzenie kolejnej pracowni. Dlatego korzystając z uprzejmości tutaj naszej wspaniałej telewizji Kujawy, chciałbym zaprosić osoby, które może by chciały zostać tutaj naszymi uczestnikami, ich rodziny, żeby przyszły zobaczyć. My jako warsztat tworzymy dni otwarte, ale tutaj mamy wspaniałą panią kierownik i jeżeli ktoś zadzwoni w każdy inny dzień, umówi się, na pewno pani kierownik pokaże, zachęci i pokaże, jak życie warsztatu wygląda dla potencjalnie przyszłych naszych nowych podopiecznych. Korzystając tu z okazji, też bardzo serdecznie zapraszam do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W tym roku organizujemy 2 turnusy dla dzieci i młodzieży w Jastrzębiej Górze.

0: że jeżeli państwo byliby zainteresowani pobytem swoich podopiecznych na takich naszych koloniach, serdecznie zapraszamy do biura, ulica Kościuszki 26 przez 6. Zapraszam serdecznie.
1: Do warsztatu terapii zajęciowej przy ulicy Wiejskiej uczęszcza 35 osób w różnym wieku. Zdobywają nie tylko nowe umiejętności i doświadczenia, ale także zawierają znajomości i przyjaźnie. Czują się potrzebni, mają do kogo się odezwać i spędzić aktywnie czas pod okiem opiekunów. We Włocławku powstaje wiele mieszkań na tani wynajem. Flagową inwestycją były bloki zbudowane przy ulicy Celulozowej. Niedawno prezydent Krzysztof Kukucki zaprezentował wyremontowane wnętrza budynku przy ulicy Maślanej, gdzie również można było złożyć wniosek na mieszkanie na tani wynajem. A tuż za rogiem kolejny nabór wniosków.
2: Tych mieszkań tam przygotowaliśmy 23, dwa mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami, więc w różnych metrażach, więc na tym się skupiamy. Natomiast tak jak pan redaktor zauważył, w czerwcu planujemy nabór też na 40, zdaje się, 4 mieszkania, które zostały zbudowane przy ulicy Cellozowej. Więc cały czas tą ofertę dla mieszkańców, tak żeby Włocławek był atrakcyjnym miejscem do życia, żeby tutaj nie tylko dobrze się funkcjonowało, ale też te koszty życia były ograniczone. Cały czas o to dbamy i właściwie co roku kolejne mieszkania udostępniamy. Na przyszły rok też mamy zaplanowane, więc myślę, że mogą mieszkańcy ze spokojem sobie tą przyszłość planować właśnie we Włocławku. Myślę, że to sam nabór zazwyczaj trwa 2 tygodnie, więc myślę, że w połowie czerwca mniej więcej ogłosimy nabór. Do końca czerwca on będzie trwał, natomiast samo przekazanie kluczy planujemy raczej na drugą połowę wakacji.
1: Jest to trzeci i ostatni etap budowy osiedla przy ulicy Celulozowej. Budynki zostały szybko postawione dzięki technologii prefabrykowanej. Ostatni budynek, do którego ruszy nabór, jest energooszczędny, wyposażony m.in. w pompę cieplną. W całej kadencji ratusz planuje oddać na tani wynajem 0,5 tysiąca mieszkań. Wraz z rozpoczęciem okresu wiosenno-letniego w regionalnych centrach krwiodawstwa spada liczba osób oddających krew. Jak podkreślają pracownicy placówek, to problem, który powraca praktycznie każdego roku. Wakacyjne wyjazdy, urlopy i większa liczba wolnego czasu sprawiają, że dawców jest mniej, a zapasy krwi zaczynają się kurczyć. Tymczasem krew cały czas jest potrzebna pacjentom szpitali, osobom po wypadkach czy podczas skomplikowanych operacji. Przedstawiciele Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apelują do mieszkańców o regularne oddawanie krwi i przypominają, że jedna donacja może uratować nawet kilka osób. Jak zaznaczają, szczególnie potrzebne są obecnie najpopularniejsze grupy krwi, które najszybciej znikają z
3: Na ten moment mamy naprawdę niskie stany magazynowe, które cały czas topnieją, ponieważ jest bardzo duże zapotrzebowanie szpitali. Pomimo tego, że mamy sporo dawców, niestety ta krew cały czas jest potrzebna. Krew ma swój termin ważności i dlatego my też apelujemy do naszych dawców o takie wzmożone działania i prosimy ich o to, żeby oddawali krew, tak jak i osocze.
4: Dlaczego warto oddać krew?
3: Dlatego, że przede wszystkim pomagamy innym. Krew i jej składniki jest to lek, którego nie da się wyprodukować w sposób taki w laboratorium albo w fabryce. I jedynym źródłem tego leku jest drugi człowiek. Dlatego tak ważne jest to, żeby właśnie ludzie pomagali sobie nawzajem. My nigdy nie wiemy, kiedy będziemy sami potrzebowali krwi lub leków, które pochodzą właśnie z krwi i jej składników.
4: A jak wygląda cała procedura?
3: Zaczynamy od tego, że rejestrujemy się w rejestracji. Do tego jest potrzebny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. U nas musi być to dowód osobisty, paszport, nie jest to na przykład prawo jazdy, dlatego ważne jest to, żeby mieć właśnie któryś z tych dokumentów. Może być w formie elektronicznej, także jeżeli ktoś ma obywatel, to zapraszamy. Trzeba mieć ukończone 18 lat, być osobą zdrową. Później, po już uzupełnieniu tutaj wszystkich dokumentów w rejestracji, przechodzimy do uzupełniania kwestionariusza. Odpowiadamy tam na szereg pytań dotyczących naszego zdrowia. Przechodzimy do gabinetu laboratoryjnego, gdzie mamy mierzony poziom hemoglobiny lub pobierane próbki badań. Następnie do gabinetu lekarskiego i jak wszystko jest w porządku, to już do sali pobrań, gdzie oddajemy 450 ml krwi pełnej lub około 650 ml osocza.
4: Czy ktoś, jeżeli nie jest pewny, czy może oddać tą krew tutaj, uzyska pomoc?
3: Oczywiście, zawsze. Można do nas zadzwonić, można do nas podejść, my udzielamy takich informacji.
1: Krwiodawcy podkreślają, że oddanie krwi zajmuje zaledwie kilkanaście minut, a może mieć ogromne znaczenie dla osób walczących o zdrowie i życie. Centrum przypomina również, że przed oddaniem krwi należy być zdrowym, wypoczętym i odpowiednio nawodnionym. Już od dzisiaj w regionie rozpoczęło się świętowanie

Z okazji Dnia Dziecka. Na antenie Radia Kujawy i Radia Wocławek od samego rana trwały konkursy, w których do wygrania były bilety do Jura Parku w Solcu Kujawskim oraz do Pixlandu. To jednak dopiero początek atrakcji, bo kolejne konkursy dla najmłodszych słuchaczy wracają już w poniedziałkowy poranek. Weekend w regionie zapowiada się niezwykle intensywnie. Już dzisiaj we Wocławku rozpoczął się 15. jubileusz

0: całej Polski. Również dzisiaj o godzinie 15.30 w Centrum Kultury Browar B rozpoczną się eliminacje do 32. edycji Polen Rock Festival. Przez dwa dni na scenie pojawią się artyści walczący o występ na jednej z największych festiwalowych scen w kraju. W piątek koncerty potrwają do późnych godzin wieczornych, a gwiazdą wieczoru będzie Wojtek Szymański. Sobota rozpocznie się już od rana motoryzacyjnymi emocjami przy hali mistrzów we Wrocławku. O godzinie 10 wystartuje motoorkiestra Bokiem na pomoc. Organizatorzy przygotowali drift taxi, symulatory jazdy, pokazy służb oraz paradę klasycznych Volkswagenów. Również od rana tłumy spodziewane są za Rzeczewiem, gdzie rozpoczną się jubileuszowe targi rolno-ogrodnicze. Na odwiedzających czekać będą wystawcy z całego kraju, kiermasze roślin, maszyny rolnicze i rodzinne atrakcje. Południe do świętowania zaprosi także Ciechocinek. O godzinie 12 przy Parku Zdrojowym rozpocznie się 11. ogólnopolska parada i zlot samochodów strażackich organizowany z okazji 140-lecia miejscowej ochotniczej straży pożarnej. W programie przewidziano prezentacje historycznych i współczesnych wozów strażackich, pokazy ratownicze, konkursy i atrakcje dla dzieci. Także w sobotę od godziny 12 Dzień Dziecka świętować będzie Lubanie. Na placu obok szkoły podstawowej pojawią się dmuchańce, karuzele, kolejka elektryczna oraz animatorzy i strefa gastronomiczna. Po południu wydarzenia przeniosą się m.in. do Kowala. O godzinie 14 rozpocznie się tam jarmark kazimierzowski. W programie znalazł się historyczny korowód, występy dzieci i młodzieży oraz koncerty gwiazd. Na scenie pojawią się m.in. Marcin Daniec, zespół Klasik, Nowator oraz Mister Sebi. Godzinę później o 15 w Starym Brześciu rozpocznie się 15 święto Żuru Kujawskiego. Oprócz konkursu kulinarnego i rodzinnych atrakcji organizatorzy przygotowali koncerty, a gwiazdą wieczoru będzie Jacek Sechurski. Po jego występie zaplanowano dyskotekę pod gwiazdami. Niedziela upłynie głównie pod znakiem rodzinnych wydarzeń z okazji Dnia Dziecka. Już od rana w Zarzeczewie najmłodsi będą mogli zobaczyć alpaki, konie, króliki i prawdziwy kadłub samolotu podczas specjalnego Dnia Dziecka organizowanego w ramach targów rolno-ogrodniczych. O godzinie 12 Wielkie Święto Najmłodszych rozpocznie się także na Stadionie Miejskim w Izbicy Kujawskiej. Organizatorzy przygotowali dmuchańce, konkursy, pokazy taneczne oraz strefę gastronomiczną. Od godziny 13 na Wrocławskim Słodowie odbędzie się rodzinny piknik połączony z rejestracją potencjalnych dawców szpiku dla Fundacji DKMS. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma zwrócić uwagę na ideę dawstwa i pomóc osobom walczącym z nowotworami krwi. Godzinę później Stary Rynek we Wrocławku zamieni się w prawdziwą krainę magii i dziecięcej radości. Z okazji Dnia Dziecka na dzieci oraz ich rodziców czeka bajkowy piknik rodzinny pełen kolorów, muzyki i fantastycznych atrakcji.
1: Wspólnie ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Śródmieścia Wrocławia chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić na bajkowy Dzień Dziecka. To wydarzenie odbędzie się na Starym Rynku już w najbliższą niedzielę od godziny 14 do godziny 16. Jak co roku przebierzemy się za bajkowe postacie, będą różne atrakcje dla dzieci, ale może o tym powie więcej prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Śródmieścia Wrocławia.
2: No jak co roku organizujemy piknik na Starym Rynku w takim bajkowym klimacie, tak, przebieramy się za jakieś postacie bajkowe wszyscy. Atrakcje zapewnia nam firma Event, która co roku nas wspiera i z nami współorganizuje to wydarzenie. Zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami od godziny 14 do 16 na Stary Rynek. Będą tam strefa dmuchańców oczywiście, animacje dla dzieci, konkursy z nagrodami, tatuaże kolorowe, warkoczyki, malowanie buziek, także myślę, że każde dziecko znajdzie coś dla siebie. Serdecznie zapraszamy.
0: Z kolei o godzinie 15 w strefie Falborek w Brześciu Kujawskim rozpocznie się Festiwal Radości. Dla dzieci przygotowane dmuchańce, piana party, animacje, przejażdżki motocyklowe oraz spotkanie z żywym dinozaurem. Wrocławek zakończy się muzycznie. W niedzielę o godzinie 19 w Bazylice Katedralnej we Wrocławku odbędzie się koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej. Przed publicznością wystąpi profesor Bartosz Jakubczak z Warszawy. Zielone tereny Śródmieścia mają przebiegać od parku Władysława Łokietka do Placu Wolności wzdłuż ulicy Jagiellońskiej, Szczęśliwej przez skwer na Zielonym Rynku i ulicę Zduńską. Inwestycja budzi ostatnio ogromne emocje. Zgodnie z założeniami prace miały zostać zakończone w lutym. Z uwagi na surową zimę termin został przedłużony do końca maja. Koniec maja nadszedł, a końca prac nie widać. W mijającym tygodniu prezydent Wrocławka spotkał się z przedstawicielem wykonawcy firmy Balzola.
3: Do Wrocławka przyjechał dyrektor generalny tej firmy i wszyscy usiedli do rozmów, ponieważ, tak jak pan redaktor wspomniał, do końca realizacji tego zadania czas minął, a niestety prace nie są ukończone. Konkluzją z tych rozmów było danie jeszcze czasu wykonawcy na zrealizowanie tego zadania, mianowicie do końca czerwca tego roku. Prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki wymusił również, że kolejne spotkanie ma odbyć się 10 czerwca, na którym mają być przedstawione postępy tych prac. Rzeczywiście te wszystkie ustalenia w zakresie zintensyfikowania działań, które mają zmierzać do zakończenia tej inwestycji, rzeczywiście idą w dobrym kierunku. Wykonawca zobowiązał się, że właśnie do końca czerwca tego

0: roku. Wszystkie prace nawierzchniowe zostaną wykonane, a tym samym będzie oddane to do użytkowania mieszkańców. Tutaj nam bardzo nam zależy na tym, żeby te prace jak najszybciej zakończyć, ponieważ wiemy, że ta inwestycja wywołuje bardzo dużo emocji wśród mieszkańców, ale nie tylko mieszkańców, ponieważ miasto troszczy się również o podwykonawców, którzy biorą udział w tej inwestycji. Zależy nam tutaj, żeby zabezpieczyć ich interes, ponieważ każdy dzień zwłoki, no kolokwialnie mówiąc, może dawać im po kieszeni.
1: Co z karami za niedotrzymanie terminu? Ratusz na ten moment nie zabiera głosu w tej sprawie. Usłyszeliśmy zapewnienie, że stan prac na koniec maja, a więc kiedy miały zostać zakończone, został szczegółowo udokumentowany. Prezydent odbył również spotkanie dotyczące remontowanego mostu.
0: Również w tym tygodniu, również zgodnie z zapowiedziami, odbyło się spotkanie władz miasta z wykonawcą, z projektantem, ale również z profesorem Arkadiuszem Madejem, wybitnym specjalistą z dziedziny mostownictwa. I po tym spotkaniu, gdzie pan profesor przedstawił swoją jednoznaczną opinię na temat stanu technicznego poszczególnych elementów mostu, wykonawca oraz projektant mają czas na to, żeby podjąć decyzję i rozpocząć działania związane z kolejnym etapem tych prac. Jesteśmy umówieni, że ta decyzja będzie w przyszłym tygodniu i do tego czasu czekamy z kolejnymi etapami prac. Oczywiście te prace, które mogą się toczyć, czyli związane z chodnikami czy z pracami antykorozyjnymi, dalej wykonawca podejmuje i podejmować powinien. Natomiast konkretne decyzje dotyczące tej konkretnej analizy, ekspertyzy będą podejmowane w przyszłym tygodniu.
2: Ostatnie dwie kwestie dotyczące mostu. Pierwsza, ile zostanie przedłużony termin jego remontu? I druga kwestia, też paląca, myślę, mieszkańców. Czy róg na moście zostanie całkowicie zamknięty, czy w ogóle jest rozważany taki scenariusz?
0: Na ten moment nie ma jeszcze decyzji co do przedłużenia prac związanych z mostem, natomiast miasto rozpatruje wiele możliwości upłynnienia tego ruchu na moście. Zwróciliśmy się do Wojska Polskiego z zapytaniem, czy byłaby taka możliwość rozłożenia, zamontowania mostu pontonowego. Tutaj dostaliśmy informację, że taki most nie byłby w stanie technicznie, nie jest to możliwe, żeby on powstał. Tutaj można by było ewentualnie zamontować most tak zwany techniczny, tymczasowy, natomiast jest to bardzo kosztowne, a dalej by też tego problemu to nie rozwiązało, ponieważ tego typu mosty mają taką cechę, że ruch odbywałby się tylko w jednym kierunku. W związku z tym dementuję i zaprzeczam wszelkim plotkom dotyczącym zamknięcia mostu. Miasto nie planuje takiego ruchu. Tylko środowiska we Włocławku, które są bardzo nieprzychylne i próbują zbić kapitał polityczny na każdym temacie we Włocławku, taką dezinformację sieją. Tutaj miasto w tym zakresie nie planuje zamknięcia mostu. Wręcz przeciwnie, rozważamy również możliwość upłynnienia tego ruchu w taki sposób, żeby tym ruchem kierował osoba sygnalizująca, a nie może tak jak jest teraz sygnalizacja świetlna.
1: W związku z prowadzonymi pracami przypominamy o utrudnieniach w ruchu drogowym.
3: Jak myślę, słuchacze i widzowie świetnie wiedzą, od kilku miesięcy toczą się głównie inwestycje pod nazwą Zielone Tereny Śródmieścia oraz ulica 3 Maja Łonerfem i te ulice cały czas są zamknięte. Pokrótce przypomnę, to jest Zduńska, Miedziana, część Zielonego Rynku, Szczęśliwa, Jagiellońska, no i oczywiście 3 Maja. Tutaj postępy cały czas się toczą, dementuję pogłoski, że tutaj wykonawca zszedł z placu budowy, nic takiego nie ma miejsca, wykonawca jest na budowie, realizuje wszystko tak jak powinien. Jeśli chodzi o zamknięcia, to również część ulicy Pustej na dzielnicy Południe, to od 28 maja w związku z budową przyłącza cieplnego do jednej z posesji, tam fragment jest nieprzejezdny do mniej więcej 10 czerwca, bo takie mamy informacje.
1: A przed nami kolejne inwestycje. W planach budowa ronda w pobliżu Powiatowego Urzędu Pracy oraz tunel pod torami na osiedlu Zazamcze.

0: W tej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: poniedziałek około 15 w miejscowości Garbatka ciężarówka wjeżdża pod pociąg relacji Rogoźno-Poznań. To przejazd kolejowy oznakowany znakiem stop i krzyżem Świętego Andrzeja. Tir staje w ogniu. Pociąg się wykoleja.
1: Kierowca tego samochodu ciężarowego zatrzymał się przed przejazdem kolejowym, a następnie nie wiadomo dlaczego ciężarówka ruszyła w chwili, kiedy do tego przejazdu zbliżał się pociąg. Kiedy doszło do zderzenia, skutki tego wypadku były tak poważne, że kierowca zginął na miejscu.
0: Pociągiem podróżowało 16 pasażerów oraz maszynista i kierownik pociągu. Jeden z pasażerów z urazem głowy trafił do szpitala. Policjanci skanerem laserowym zabezpieczali ślady. Pracują pod nadzorem prokuratorów oraz biegłych. Tymczasem ekipy techniczne pracują nad przywróceniem ruchu. Dziś dźwig podniósł wykolejone wagony.
2: Gdy ten pociąg zostanie z torów usunięty, będziemy mogli konkretnie oszacować skalę uszkodzeń infrastruktury kolejowej. Wstępnie wiemy, że mówimy tutaj o jednym uszkodzonym słupie wsporczym sieci trakcyjnej, a także około 200-metrowym odcinku linii kolejowej toru i te prace będziemy musieli wykonać do tego, aby pociągi mogły wrócić na linię zgodnie z rozkładem.
0: A stanie się to w czwartek lub piątek. Do tego czasu Koleje Wielkopolskie i Polregio wprowadziły zastępczą komunikacją autobusową pomiędzy Obornikami a Rogoźnem, a pociągi dalekobieżne kierowane są trasami alternatywnymi przez Bydgoszcz i Krzyż.
3: Zdaniem ekologów prace drogowe przy obszarach Natura 2000 w Puszczy Białowieskiej są zagrożeniem dla ptaków znajdujących się obecnie w okresie lęgowym. Widmo wstrzymania prac

0: Prac na drodze odbiło się głośnym echem.
1: My też chcemy funkcjonować jak wszyscy. Ktoś, komu to przeszkadza, niech sobie w Warszawie zerwie asfalt i położy bruk. My chcemy prostej drogi do Hajnówki, do jazdu i funkcjonować jak cywilizowani ludzie.
2: To, że wstrzymaliśmy ruch na tej drodze, to tylko po to, żeby w jak najkrótszym okresie czasu została ona wyremontowana, zrobiona i puszczona do ruchu.
0: Działania aktywistów mogą to jednak przesunąć w czasie. Mieszkańcy nadal będą pozbawieni najważniejszej drogi i będą zmuszeni jeździć dłuższymi objazdami przez Puszczę Białowieską, podobnie jak służby mundurowe.
3: Jesteśmy odcięci praktycznie od świata. Nie ma żadnego dojazdu, tak? Drogami leśnymi w tej chwili jeździmy, rozbijamy tylko samochody, tak? Dojazdy dwa razy dłużej nam zajmują, czy do pracy, czy do przedszkola, czy do szkoły. To nie jest nowa budowania nowej drogi, tylko to jest po prostu remont drogi, która była od zawsze.
4: Dla nas to jest droga najważniejsza. Nie ma ważniejszej drogi. Tędy jeździ policja, jeździ wojsko, jeździ straż pożarna, jeździ pogotowie. No i oczywiście mieszkańcy jeżdżą do Hajnówki, do Białegostoku. To jest droga strategiczna. To jest droga strategiczna, przecież mamy granicę, mamy urząd celny.
0: Jak podaje w swoim komunikacie z 26 maja dyrektor RDOŚ Białymstoku Adam Juchnik, prace zostaną ograniczone. Dozwolono ruch samochodów, zaniechano pracy spychaczy i koparek do czasu zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji derogacyjnej, czyli dotyczącej odstępstw od zakazu w sprawie ochrony gatunkowej, niepokojenia ptaków w okresie lęgowym. Ograniczenie prac dotyczy przebiegającej przez obszar UNESCO i Natura 2000 zaledwie 7-kilometrowego odcinka z niemal 28-kilometrowej inwestycji, gdzie prace mogą być kontynuowane bez ograniczeń. Czytamy w komunikacie. RDOŚ ma rozpatrzeć pozytywnie wniosek Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o wydanie decyzji zezwalającej na odstępstwa od wspomnianych zakazów.
5: Edukacja zdrowotna była dotąd częścią politycznego i światopoglądowego sporu, choć nauczyciele od samego początku podkreślali, że na tych zajęciach żadnych kontrowersyjnych treści nie ma.
6: Tam jest cyberbezpieczeństwo, tam jest zdrowie, tam są treści, tam są relacje koleżeńskie, tam są treści no, podstawowe i dla dzieci wręcz no, niezbędne, więc nie wyobrażam sobie, aby moje dziecko chociażby nie uczestniczyło w takich zajęciach.
5: W szkole podstawowej nr 5 na dobrowolną edukację zdrowotną uczęszcza większość dzieci. W skali kraju jest jednak odwrotnie. W tym roku szkolnym uczestniczyło w niej zaledwie około 30% uczniów. Najwięcej było około 40% w podstawówkach, a najmniej w szkołach ponadpodstawowych. Było ich raptem 10%. Z tego powodu Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadza od września ten przedmiot jako obowiązkowy, idąc zarazem na kompromis.
7: Ta część, która dotyczy profilaktyki, aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania, zdrowia psychicznego, dojrzewania, będzie częścią obowiązkową i będzie też komponent, który będzie nieobowiązkowy, dotyczący zdrowia seksualnego, czyli zostanie podzielona na dwa przedmioty.
5: O obecności ucznia na drugim decydować będą rodzice. To nie koniec zmian. Od września w szkołach będzie także obowiązywał zakaz używania smartfonów.
7: Zarówno na przerwach, jak i na lekcjach szkoła może oczekiwać od uczniów przekazania ich do depozytu. Jeżeli szkoła ma szafki, tak jak ta szkoła, w której obecnie jesteśmy, to uczniowie mogą te telefony zostawiać na cały dzień wyłączone w szafce.
5: Wprowadzane zmiany zakładają także odchudzenie podstawy programowej i położenie nacisku na krytyczne myślenie oraz umiejętności praktyczne nabywane także przy pracach projektowych.
6: Ale jest to działanie, które wiem o tym, w wielu szkołach już istnieje. Bez zapisów, bez rozporządzenia my pracujemy projektowo. W tej chwili będzie to no, bardziej ustrukturalizowane, będzie to tydzień projektowy.
5: Reforma edukacji wprowadzana jest etapami. Związek Nauczycielstwa Polskiego podkreśla, że nowa podstawa programowa wchodzi w życie zbyt szybko, apelując zarazem o odpowiednie wsparcie merytoryczne i organizacyjne dla placówek.
8: Na razie z lekką obawą, aczkolwiek wierzymy, że cele i założenia są szczytne i dbanie tutaj o dobrostan pracownika, o dobrostan ucznia, o ten rozwój w takich kompetencji i miękkich, i 4K jest na pewno bardzo ważny. Szkoła powinna się zmienić, bo jesteśmy ciągle o krok do tyłu za naszymi uczniami.
5: Dzisiejsze spotkanie z wiceministrą edukacji odbyło się w Szkole Podstawowej nr 11 w ramach cyklu Kompas Jutra. Dotąd w skali kraju odbyło się niemal 90 takich spotkań.
9: Zarząd Dróg Powiatowych w Jarantowicach doczekał się siedziby na miarę XXI wieku. Dziś odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby. Budynek jest autonomiczny energetycznie. Poza pomieszczeniami Zarządu Dróg jest też miejsce doraźnego

0: schronienia, co jest bardzo istotne dla bezpieczeństwa lokalnej społeczności.
1: Dzisiejszy dzień jest bez wątpienia historycznym momentem w działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Choceniu, a wcześniej Powiatowego Zarządu Dróg. To chwila szczególna, ponieważ po raz pierwszy w historii naszej jednostki możemy spotkać się w nowoczesnej, funkcjonalnej i w pełni dostosowanej do potrzeb siedzibie, która będzie służyła zarówno pracownikom, jak i mieszkańcom powiatu włocławskiego przez wiele kolejnych lat. Nowy obiekt jest symbolem rozwoju, stabilności i odpowiedzialnego myślenia o przyszłości samorządu.
0: Budynek łącznie posiada prawie 650 metrów kwadratowych powierzchni. W kondygnacji naziemnej znajduje się część administracyjno-biurowa. Część podziemna została zaprojektowana jako miejsce doraźnego schronienia. Cały obiekt jest budowlą ochronną.
2: Cieszę się, że ta piękna inwestycja została zrealizowana. Powiem uczciwie, że jeszcze 15 miesięcy temu mieliśmy tylko wiedzę, że kiedyś Powiatowy Zarząd Dróg musimy wybudować, bo poprzedni budynek na pewno nie spełniał standardów i oczekiwań lat obecnych. Dzięki uruchomieniu programu obrony cywilnej i ochrony ludności pojawił się pomysł realizacji tego zadania w formule dual use, choć ja wolę polskie określenie podwójnego zastosowania. Jak to często bywa w naszym przypadku, szalony proces inwestycyjny, zarówno na etapie projektowania, jak i realizacji tej inwestycji. W tym miejscu chciałbym serdecznie przyłączyć się do podziękowań pana dyrektora, które przekazał wszystkim uczestnikom budowy. Nie jest tajemnicą, że ta realizacja wymagała wzajemnego zrozumienia.
0: Podczas uroczystości wręczono decyzję o dofinansowaniu zadania budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej, które będzie realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych. Podpisano również umowę na dofinansowanie prac prowadzonych na drodze Brześć Kujawski - Humlin.
3: Sopot stał się sercem dyskusji o cyfrowej przyszłości Europy. Pierwszy dzień konferencji PIKE zdominowały tematy związane z przyjęciem wniosku dotyczącego Digital Networks Act oraz budowaniem suwerenności cyfrowej.
4: Dla telekomunikacji z jednej strony święto, bo się spotykamy razem tutaj w Sopocie, ale z drugiej strony bardzo poważne tematy dotyczące historii, dotyczącej przyszłości telekomunikacji, finansowania, bardzo trudnych regulacji. Rozmawiamy o tym, w jaki sposób Polska przygotuje się do bardzo dużej regulacji DNA, która spowoduje, że polski rynek telekomunikacyjny będzie wyglądał zupełnie inaczej. Rozmawiamy o bieżących problemach dużych i małych operatorów, którzy są członkami naszej Izby.
5: Wiem, że na etapie prac w Parlamencie Europejskim my się nad tym tematem będziemy bardzo mocno pochylać. Nie zlekceważymy go, nie udamy, że tematu nie ma, bo tu nie ma co zamiatać pod dywan. Jest temat, temat trudny, ale rozumiem i słyszę argumenty tych wszystkich dostawców infrastruktury europejskich, którzy, mówiąc w skrócie, uważają, że pewną część kosztów związanych z rozwojem infrastruktury, a ten rozwój jest konieczny w Europie, powinni ponieść ci, którzy na tym rozwoju infrastruktury de facto zarabiają.
3: Równolegle do globalnych tematów technologicznych toczyły się rozmowy niezwykle bliskie sercom mniejszych nadawców. Forum telewizji lokalnych stało się przestrzenią burzliwej dyskusji o trudnej sytuacji małych, niezależnych stacji w Polsce.
4: Ważnym elementem naszej konferencji zawsze, tej wiosennej, jest Forum Telewizji Lokalnych, gdzie przyjeżdżają do nas telewizje, te w Polsce troszeczkę nieznane, bo działające lokalnie. I te telewizje razem wspólnie rozmawiają na temat swojej przyszłości, na temat również finansowania. Te telewizje po raz pierwszy uczestniczyły w projekcie dotyczącym wsparcia organizowanym przez Ministerstwo Kultury, program Bliska Kultura, i były to pierwsze wnioski, które dotyczą właśnie wsparcia telewizji lokalnych. Odbył się okrągły stół na temat telewizji lokalnych.
6: Nie buduje się domu od dachu, buduje się od fundamentu. Dzisiaj nie mamy tego fundamentu tak naprawdę, a jeżeli on jeszcze gdzieś został, to się kruszy. Jeżeli go nie uratujemy, to nie będziemy mieli dobrej demokracji, nie będziemy mieli skutecznej demokracji.
7: Media lokalne, no niestety, nie mają się najlepiej.

0: Ponieważ zmienił się rynek mediów i takie naturalne metody finansowania tych mediów lokalnych, te systemy uległy znaczącym zmianom. W tej chwili bardzo dużo reklamy jest kierowane do internetu, trafia do mediów społecznościowych, trafia do tak zwanych big techów i jest mniejsze zapotrzebowanie na lokalną reklamę. Stąd pojawiają się też problemy z finansowaniem tych mediów lokalnych.
1: Wczorajszy wieczór przyniósł momenty wielkich wzruszeń i dumy. Podczas uroczystej gali rozdano nagrody w 22. edycji konkursu programów telewizji lokalnych To nas dotyczy.
2: To powiem trochę, przeszliśmy w ilości w jakość, bo tych materiałów było trochę mniej, ale były naprawdę dobre, lepsze niż rok temu. Nie było żadnego materiału, który nie spełniałby kryteriów. Także jak później wyszedł nam z naszych indywidualnych ocen Excel, to nie było jakichś wielkich różnic pomiędzy materiałami. Także widać, że poziom był wyrównany i zwycięzcy nominowani w każdej kategorii po te trzy telewizje plus zwycięzcy, no to nie była jakaś przewaga, przepaść w stosunku do tych, którzy byli tam na czwartym, piątym, szóstym miejscu.
1: W kategorii osobowość telewizji na rok zwyciężyła Agnieszka Kledzik, reporterka, wydawczyni telewizji Asta.
3: Ja już w tym zawodzie jestem 20 lat ponad, no i nie wyobrażam sobie innej pracy. W tej chwili poza gonieniem za newsami, dopinaniem wydań, mam też możliwość realizowania reportaży, nad którymi czasem pracuję po wiele miesięcy i myślę, że to też jest powód tego, że te reportaże zdobywają rzeczywiście nagrody. No a to się po prostu przełożyło teraz na tą nagrodę, za co jestem ogromnie wdzięczna.
1: Z kolei w kategorii news numer 1 był materiał telewizji Toja z Łodzi.
4: Na fragmencie ulicy Wycieczkowej na wysokości numer 32 na nowo powstałym ciągu pieszo-rowerowym zamontowano 12 słupków.
5: Newsy trzeba robić po pierwsze rzetelnie, po drugie uczciwie, po trzecie nie bać się, że ktoś na nas potem krzywo popatrzy albo będzie miał o to pretensje. Bo my przede wszystkim, tak jak powiedziałam po odebraniu nagrody, jesteśmy po to, żeby robić rzetelną informację dla naszych widzów.
1: W kategorię Moja Mała Ojczyzna wygrała telewizja Słupsk.
6: Moja Mała Ojczyzna to materiał stricte lokalny, poświęcony wierzeniom Słowian. My od dłuższego czasu realizujemy cykl programów, który poświęcony jest takiej tematyce historycznej i wiemy, że te materiały bardzo cieszą się dużym powodzeniem i zainteresowaniem, jeśli chodzi o naszych odbiorców.
1: Podczas gali można było wysłuchać także koncertu jazzowego Majki Pietruszczak z zespołem.
7: Nowe witacze, odnowione kapliczki, strażackie jubileusze i integracje mieszkańców. W Jeleniej Górze wręczono promesy w ramach programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej. Władze regionu podkreślają, że rozwój lokalny to nie tylko beton i rury.
8: Oprócz dobrej infrastruktury, wodociągów, sieci kanalizacyjnych, obiektów użyteczności publicznych, takie jak świetlic, potrzebni są ludzie. Żeby ci ludzie mieli wolę, determinację do tego, żeby się spotykać, organizować przedsięwzięcia, wydarzenia, potrzebne są tego typu działania, jak promocja odnowy dolnośląskiej wsi.
7: A tej determinacji nie brakuje. W tym roku odzew ze strony lokalnych społeczności pobił historyczne rekordy.
9: Liczba zgłoszonych wniosków do tego naboru przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Padł absolutny rekord, 235 zgłoszonych wniosków. To pokazuje, jak ogromny potencjał i energię drzemią w naszych dolnośląskich mieszkańcach.
10: Zarząd województwa, pan marszałek Paweł Gancarz, wnioskował o dokapitalizowanie tej alokacji o 1 000 000 zł, więc mamy w puli 1 600 000. 147 umów będzie podpisanych niebawem.
7: Tylko podczas spotkania w Jeleniej Górze środki trafiły do niemal 60 podmiotów z subregionu wałbrzyskiego i jelniogórskiego. Zasilą konta kół gospodyń wiejskich i ochotniczych straży pożarnych, które mają bardzo konkretne plany.
11: My z tych środków zakupimy dwa duże namioty, namioty imprezowe, takie, których się używa na festynach, ale także zestawy biwakowe.
12: W tym roku obchodzimy 80-lecie założenia naszej straży i w ramach tego oczywiście odbędzie się uroczysty apel, potem festyn rodzinny, żeby ci najmłodsi poznali straż od podszewki.
13: Z tej promesy chcemy przede wszystkim postawić na rozwój kulturalny u nas w Chmieleniu, chcemy odnowić kapliczki.
7: Kluczem do sukcesu w wielu miejscowościach okazała się solidarna współpraca kilku organizacji.
13: Pieniądze przeznaczymy na upiększenie naszej wsi, dlatego że zainstalujemy

0: witacze. Dodatkowo zrobimy dla mieszkańców konkurs na kartkę pocztową oraz na zakończeniu projektu zorganizujemy wspólną biesiadę jesienną dla mieszkańców.
1: 11 400. Tak, to jest bardzo fajna kwota. Także myślę, że dzięki tym pieniążkom nasza wioska będzie wyglądała fajniej i mieszkańcy będą zadowoleni.
2: Dla wielu jednostek to także szansa na ocalenie lokalnego dziedzictwa i przekazanie go kolejnym pokoleniom.
3: Fajny gest, że otrzymaliśmy promesę od marszałka województwa dolnośląskiego na realizację naszych działań.
4: Dzięki temu możemy pielęgnować naszą historię oraz kulturę wsi, OSP, zadbać o nasze najmłodsze społeczeństwo, które musimy pielęgnować, żeby miał nas kto zastąpić w przyszłości.
2: Realizacja wszystkich nagrodzonych i dofinansowanych inicjatyw potrwa do końca tego roku.
5: W środę 27 maja w Koneckim Centrum Kultury odbyła się konferencja profilaktyczna organizowana przez Instytut Nowej Kultury. W trakcie niej specjaliści z Instytutu wyróżnili lokalny samorząd. Gmina Końskie otrzymała certyfikat Gmina promująca profilaktykę uzależnień. Spotkanie dotyczące profilaktyki otworzył zastępca burmistrza Końskich Krzysztof Jasiński. Następnie głos zabrała doktor habilitowany Magdalena Szafranek, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Mówiła ona o współpracy z koneckim samorządem i wręczyła burmistrzowi Krzysztofowi Obratańskiemu wspomniany certyfikat.
6: Dzisiejsze wyróżnienie to nie tylko symbol najwyższego uznania, ale także dowód na to, że lokalna współpraca może z sukcesem podejmować działania zapobiegające problemom uzależnień. Sukces ten opiera się na modelowej współpracy wielu partnerów. Władz gminy Końskie, inspektora do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego, Policji, Straży Miejskiej, a także pedagogów, psychologów i nauczycieli. Osiągnięcie to nie byłoby możliwe bez zaangażowania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Stowarzyszenia Abstynentów Klubu Radość, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Związku Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku Aktywni oraz lokalnych klubów sportowych.
5: Burmistrz Obratański dziękował za wyróżnienie i podkreślał znaczenie wszelakiej profilaktyki w działaniach zarządzanego przez niego samorządu.
7: Nie jestem zaskoczony tą oceną, nie dlatego, że przemawia przez mnie jakaś nieskromność, tylko że po pierwsze to nie jest ani pierwszy, ani nawet drugi czy trzeci raz. Działania profilaktyczne w naszej gminie mają bardzo wysoką rangę, bo wynikają z przekonania, które jest dzisiaj, wydaje się, truizmem, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Od wszystkich władz, od najniższego szczebla do najwyższego, głównym oczekiwaniem tych, którzy ich wybierają, tych, którzy odnoszą się do nich, jest oczekiwanie sprawczości. Ta sprawczość może mieć dwa wymiary. Pierwszy, bardziej efektowny, to jest zwalczanie czegoś, co już nastąpiło. Znacznie mniej efektowne jest zapobieganie dramatom, zapobieganie tragediom. To jest efektywne w tym sensie, że mrówcza, często bardzo trudno zauważalna praca, daje efekty w postaci właśnie braku tych dramatów albo ograniczania ich skutków i ich skali. I z tego punktu widzenia to, co Państwo w swoich jednostkach robicie, jest tak ważne i dlatego między innymi znajduje wsparcie ze strony gminy.
5: W dalszej części konferencji Sylwester Lewandowski wygłosił wykład o narzędziach programu Porozumienie Skuteczny Samorząd, Efektywna Profilaktyka, a doktor habilitowany Magdalena Szafranek mówiła o nieznanych obliczach przemocy domowej, czyli o zaniedbaniu małoletnich.
8: Minęło kilkanaście lat, kiedy to firma Gladpol kupiła nieruchomości na Suchostrzygach. Najpierw dawną masarnię przy ulicy Jagiellońskiej, potem działkę z Urzędem Stanu Cywilnego i siedzibą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Obiekty wyburzono i w tym roku właściciel zdecydował o rozpoczęciu inwestycji budynków mieszkalnych z lokalami usługowymi i podziemnymi halami garażowymi. W przypadku Jagiellońskiej chodzi o dwa obiekty czterokondygnacyjne, a w przypadku Armii Krajowej w planach jest budowa 11-kondygnacyjnego wieżowca. Problem w tym, że na takie inwestycje nie zezwala plan zagospodarowania przestrzennego miasta. Można jednak poprzez uchwałę Rady Miejskiej zrobić odstępstwo od planu. Na budowę obiektów niższych przy Jagiellońskiej Rada Miejska wyraziła zgodę.
9: Nastąpiła zmiana władzy, która po prostu zaczęła rozmawiać i po prostu była przychylna, żeby zmienić ten teren i jest bardzo dobrze, że ten teren się zmieni za jakiś czas, że po prostu luka zostanie wypełniona dwoma budynkami mieszkalnymi.
8: W przestrzeni publicznej trwa dyskusja co do decyzji.

0: decyzji Rady Miejskiej w sprawie budowy wieżowca. Poprosiliśmy właściciela firmy Gladpol, Stanisława Gładysza i Grzegorza Piankowskiego z firmy Projekt GP o wyjaśnienia w kwestiach usytuowania wieżowca, miejsc parkingowych czy ruchu kołowego.
1: Czy Suchostrzygi, a konkretnie ten adres na Armii Krajowej, to jest dobre miejsce dla wieżowca?
2: Jeżeli nie tam, to gdzie w Tczewie? To jedyne i ostatnie miejsce, w którym możemy tak wysokie budynki zrealizować. Jedynie Suchostrzygi posiadają tak wysokie budynki w takiej ilości i realizacja kolejnego absolutnie naszym zdaniem wpisuje się w obraz tego osiedla.
3: Ten budynek na miejscu Urzędu Stanu Cywilnego podniesie rangę tak zwanego Manhattanu i po prostu całej dzielnicy Suchostrzygi. Budynek jest przemyślany, wkomponowany. Uważam, że 11 pięter w tym miejscu to jest jak gdyby ciągłość budynków, wieżowców, które znajdują się przy ulicy Jagieły.
2: Mamy dwupoziomowy garaż podziemny plus 10 miejsc na terenie działki na zewnątrz.
1: Jeszcze będą tam obiekty usługowe na parterze. Czy też przewidziano miejsca parkingowe dla pracowników?
2: Tak, one są przewidziane w tym bilansie miejsc ogólnych. Zgodnie z tą analizą, która dzisiaj była przeprowadzona, bo wstępne analizy byliśmy zobowiązani zrobić, wiemy, że nie będzie tam problemu z blokowaniem wyjazdu. Zakładamy także w ramach naszego projektu przebudowę ulicy od wjazdu z ulicy Jasińskiego, łącznie z wyjazdem do ulicy Armii Krajowej. W ramach tej inwestycji planujemy przebudowę tego skrzyżowania. Na pewno wykonamy szczegółową analizę ruchu, symulację ruchu łącznie z ulicą Armii Krajowej. Jeżeli będzie taka konieczność, że będziemy musieli zastosować wyłącznie prawoskręt przy wyjeździe z Jasińskiego, to tak zrobimy, tak żeby ten ruch był płynny.
1: Jeśli pozytywnie Rada Miejska zaopiniuje pana koncepcję budowy wieżowca, to kiedy i w jakiej kolejności pan planuje przeprowadzić obydwa zadania, to przy ulicy Jagiellońskiej i przy Armii Krajowej?
3: Następnym krokiem to będzie prace projektowe.
4: Wydarzenie odbyło się przy świetlicy wiejskiej w Zbychowie. Najbardziej charakterystycznym punktem programu było palenie sztrumana.
5: Słomiana kukła, która symbolizuje tak zwany głodny zymp, czyli okres pomiędzy zimą, czyli okresem, kiedy kończą się zapasy, a brakuje jeszcze nowych plonów wiosennych czy też letnich. Sztruman symbolizuje biedę, nieurodzaj, okres, kiedy doświadczamy głodu, nieurodzaju. I to możemy tutaj się doszukać analogii do marzanny czy do kokoła. Sztruman symbolizuje tą biedę, którą tym symbolicznym spaleniem żegnamy się z tym nieurodzajem.
6: To już jest taka tradycja, nawet chyba sprzed wojny to się jeszcze wywodzi tam, ale była aktywowana tutaj w 1992 roku przy świętej pamięci Olka Formele, już ówczesnego radnego. On to zainicjował. I trwała do 2018 roku, 2018 rok, z małą przerwą i od zeszłego roku jest wznowiona tutaj ta akcja Zielonych Świątek w Zbychowie.
4: Na odwiedzających czekało wiele dodatkowych atrakcji. Przygotowano wystawę lokalnych twórców, w tym malarstwa i ceramiki, kącik gastronomiczny, zabawy sprawnościowe, dmuchańce i warsztaty malarskie dla dzieci.
7: Piękne dzisiaj święto w Zbychowie i wioskach okolicznych. Chyba jesteśmy jedynym tutaj sołectwem, które w Polsce Północnej kultywuje ten zwyczaj palenia szturmana. Jesteśmy tutaj terenem typowo kaszubskim. Gmina Wejchrowo stara się kultywować tą tradycję kaszubską w wszelaki sposób. Czy to koła gospodyń wiejskich, czy to Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Jesteśmy tyle warci, ile warta jest nasza historia. Jesteśmy teraz gminą, która ma bardzo dużo młodych, nowych, przyjezdnych mieszkańców i chcemy zachować ten swój taki tradycyjny, pierwotny charakter gminy wiejskiej, gminy typowo kaszubskiej.
4: Na scenie zaprezentowały się dzieci ze szkoły podstawowej z Nowego Dworu Wejherowskiego, a także kabaret.

0: kabarety i zespoły.
1: W najbardziej prestiżowej kategorii części konkursowej festiwalu, czyli chóry profesjonalne, międzynarodowe jury przyznało dwie równorzędne pierwsze nagrody. Jedna powędrowała do bizantyjskiego chóru Aten z Grecji. Drugą, pierwszą nagrodę otrzymał ukraiński chór kameralny Woskresinia z Iwano-Frankiwska.

0: це дуже неординарний фестиваль, тому що тут тільки музика духовна, церковна. І я розумію, що, можливо, і не дуже легко заманити сюди колективи на фестиваль, отримати велику публіку, і тим не менше ця робота велика робиться, публіка є.
1: В категорії «Хури аматорські świeckie» также były dwie pierwsze nagrody. Otrzymały je Chór Uniwersytetu Wrocławskiego Gaudium oraz Chór Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II Psalmodia z Krakowa.
2: Rok temu w czerwcu umarł nasz dyrygent główny, profesor Włodzimierz Siedlik, któremu ofiarowaliśmy ten występ, ten przyjazd tutaj, który tutaj wieloletnio współpracował z festiwalem, czy to zarówno jako dyrygent chóru, który został zaproszony na koncert otwierający, no ale też przede wszystkim z naszym chórem wielokrotnie tutaj zdobywał też pierwsze miejsce, więc jesteśmy niezmiernie wdzięczni, że mogliśmy mu to jemu dedykować.
3: 45. rocznica tego festiwalu być może nie tak okazała jak w poprzednich latach, a to ze względu na to, że za naszą wschodnią granicą istnieje wojna i chóry, znakomite chóry profesjonalne, akademickie, studenckie z Rosji, z Białorusi, nawet z Ukrainy nie mogą przyjeżdżać, bo po prostu władze na to nie zezwalają. No ale festiwal jak gdyby rozpuszcza swoje macki dalej w świat. Przyjeżdżają chóry z Azji, Armenia, Azerbejdżan.
4: Festiwal spowodował to, co kilka czy kilkadziesiąt lat było nie do wyobrażenia. Oto za moimi plecami dwa chóry. Gruziński i chór z Afryki, z Ghany. Śpiewają dzieło gruzińskiego patriarchy Ili, Kyrie Eleison. Śpiewają wspaniale. To wynik naszej pracy.
1: O laury rywalizowano także w kategorii chóry amatorskie dziecięco-młodzieżowe oraz chóry amatorskie parafialne. Zasługą festiwalu jest popularyzacja nie tylko znanych utworów z ogromnej spuścizny muzyki cerkiewnej, a także prezentowanie nowo odkrytych kompozycji oraz utworów.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 350.

0: 69045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Warsztat terapii zajęciowej we Wrocławku to miejsce, w którym osoby z niepełnosprawnością mogą rozwijać umiejętności potrzebne w codziennym życiu. Dla wielu z nich stanowi drugi dom. Placówka obchodziła 30-lecie funkcjonowania. Wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, odpowiadając na potrzeby uczestników warsztatu terapii zajęciowej, zobowiązała się kupić stół do tenisa. Nie minęło kilka dni, a obietnica stała się faktem.
1: Dzisiejsze spotkanie to z jednej strony dalsza część jubileuszu, który warsztaty terapii zajęciowej obchodziły zupełnie niedawno. Piękny jubileusz. Pięknie wszystko przygotowane, 30 lat to warsztaty terapii zajęciowej tutaj we Wrocławku to jedna z najstarszych placówek, więc są takimi pionierami, jeżeli chodzi o działania, o pokazywanie, jak trzeba działać, jak trzeba się opiekować i jak bardzo są potrzebni. Więc dzisiaj ten stół rzeczywiście to taki drobny upominek z okazji tego jubileuszu, ale dzisiaj wiele merytorycznych rozmów, które wzbogacają mnie również i też otwierają oczy na problemy, z którymi na co dzień władze placówki się borykają, więc myślę, że to jest bardzo cenny czas, zarówno dla mnie, ale mam nadzieję, że on przyniesie owoce również tym wszystkim, którzy na rzecz osób z niepełnosprawnościami na co dzień pracują i to też doskonała okazja, żeby podziękować im za to, co robią, bo dźwigają niezwykle wielki ciężar na sobie, a wszyscy doskonale wiemy, że tych osób z orzeczeniami, dzieci i osób dorosłych jest coraz więcej, więc takie miejsca, gdzie one są, gdzie te osoby są aktywizowane zarówno tak społecznie, jak i zawodowo są niezwykle potrzebne.
2: Właśnie. Powiedzmy dwa słowa może na temat roli placówek tego typu, w których się znajdujemy. Szerokie spektrum osób z różnym rodzajem niepełnosprawności. Tutaj mogą uczyć się, mogą zdobywać wiedzę i mają osoby, które we właściwy sposób są w stanie się nimi zajmować.
1: Tak, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jest prowadzonych 36 warsztatów terapii zajęciowej codziennie. 1400 osób z niepełnosprawnościami korzysta z pomocy. Tak jak pan powiedział, z jednej strony są uczeni takiego normalnego przystosowania się do życia, a z drugiej strony uczeni wielu umiejętności, które pomagają im w jakiś sposób czasami wrócić na rynek pracy, do zakładów pracy chronionej, czy też do zakładów aktywizacji zawodowej, więc jest to niezwykle potrzebna placówka, która, mówię, daje szansę tym osobom, ale z niepełnosprawnościami, ale również jest to niesamowita szansa dla tych rodzin, które mogą dzięki temu, że te osoby tutaj trafiają, mogą normalnie żyć, mogą normalnie pracować, tacy rodzice, więc wielkie słowa uznania.
0: Stół do tenisa zostanie niebawem zamontowany. Zrobią to sami uczestnicy warsztatów.
3: Pani Aneta odwiedziła nas dzisiaj, obiecała i słowa dotrzymała, przywiozła nam profesjonalny stół ping-pongowy. Bardzo się przyda, uatrakcyjni pobyt naszych uczestników, na pewno będą bardzo z niego zadowoleni. Jeżeli chodzi o montaż takiego stołu, jest to też pewnego rodzaju terapia dla naszych podopiecznych, z tego względu, że będą musieli ten stół rozpakować, popatrzeć w instrukcję, jak to się składa, oczywiście pod okiem instruktora z danej pracowni, ale będzie to też taka forma rehabilitacji społeczno-zawodowej wynikającej właśnie z montażu tego stołu.
2: Z mojej ostatniej wizyty wiem, że mamy tutaj kilka sal, 7 bodajże, o ile dobrze pamiętam. W każdej dzieje się coś innego.

0: każdej dzieje się coś ciekawego. Opowiedz może też dwa słowa na ten temat.
1: Tak, mamy 7 pracowni tematycznych. Są to różnego rodzaju, poczynając od kuchni, po plastyczną, po rękodzieło, po aktywizacji zawodowej. Może też chciałbym dodać, że moim takim pomysłem na rok 2027 jest utworzenie kolejnej pracowni. Dlatego, korzystając z uprzejmości tutaj naszej wspaniałej telewizji Kujawy, chciałbym zaprosić osoby, które może by chciały zostać tutaj naszymi uczestnikami, ich rodziny, żeby przyszły zobaczyć. My jako warsztat tworzymy dni otwarte, ale tutaj mamy wspaniałą panią kierownik i jeżeli ktoś zadzwoni w każdy inny dzień, umówi się, na pewno pani kierownik pokaże, zachęci i pokaże, jak życie warsztatu wygląda dla potencjalnie przyszłych naszych nowych podopiecznych. Korzystając tu z okazji, też bardzo serdecznie zapraszam do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W tym roku organizujemy dwa turnusy dla dzieci i młodzieży w Jastrzębiej Górze. Jeżeli Państwo byliby zainteresowani pobytem swoich podopiecznych na takich naszych koloniach, serdecznie zapraszamy do biura, ulica Kościuszki 26 przez 6. Zapraszam serdecznie.
2: Do warsztatu terapii zajęciowej przy ulicy Wiejskiej uczęszcza 35 osób w różnym wieku. Zdobywają nie tylko nowe umiejętności i doświadczenia, ale także zawierają znajomości i przyjaźnie. Czują się potrzebni, mają do kogo się odezwać i spędzić aktywnie czas pod okiem opiekunów. We Włocławku powstaje wiele mieszkań na tani wynajem. Flagową inwestycją były bloki zbudowane przy ulicy Celulozowej. Niedawno prezydent Krzysztof Kukucki zaprezentował wyremontowane wnętrza budynku przy ulicy Maślanej, gdzie również można było złożyć wniosek na mieszkanie na tani wynajem. A tuż za rogiem kolejny nabór wniosków.
3: Tych mieszkań tam przygotowaliśmy 23, dwa mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami, więc w różnych metrażach, więc na tym się skupiamy. Natomiast tak jak pan redaktor zauważył, w czerwcu planujemy nabór też na 40, zdaje się, 4 mieszkania, które zostały zbudowane przy ulicy Cellozowej, więc cały czas tą ofertę dla mieszkańców, tak żeby Włocławek był atrakcyjnym miejscem do życia, żeby tutaj nie tylko dobrze się funkcjonowało, ale też te koszty życia były ograniczone. Cały czas o to dbamy i właściwie co roku kolejne mieszkania udostępniamy. Na przyszły rok też mamy zaplanowane, więc myślę, że no, mogą mieszkańcy ze spokojem sobie tą przyszłość planować właśnie we Włocławku. Myślę, że to sam nabór zazwyczaj trwa 2 tygodnie, więc myślę, że w połowie czerwca mniej więcej ogłosimy nabór. Do końca czerwca on będzie trwał, natomiast samo przekazanie kluczy planujemy raczej na drugą połowę wakacji.
2: Jest to trzeci i ostatni etap budowy osiedla przy ulicy Celulozowej. Budynki zostały szybko postawione dzięki technologii prefabrykowanej. Ostatni budynek, do którego ruszy nabór, jest energooszczędny, wyposażony m.in. w pompę cieplną. W całej kadencji ratusz planuje oddać na tani wynajem 500 mieszkań. Wraz z rozpoczęciem okresu wiosenno-letniego w regionalnych centrach krwiodawstwa spada liczba osób oddających krew. Jak podkreślają pracownicy placówek, to problem, który powraca praktycznie każdego roku. Wakacyjne wyjazdy, urlopy i większa liczba wolnego czasu sprawiają, że dawców jest mniej, a zapasy krwi zaczynają się kurczyć. Tymczasem krew cały czas jest potrzebna pacjentom szpitali, osobom po wypadkach czy podczas skomplikowanych operacji. Przedstawiciele Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apelują do mieszkańców o regularne oddawanie krwi i przypominają, że jedna donacja może uratować nawet kilka osób. Jak zaznaczają, szczególnie potrzebne są obecnie najpopularniejsze grupy krwi, które najszybciej znikają z magazynów.
4: Na ten moment mamy naprawdę niskie stany magazynowe, które cały czas topnieją, ponieważ jest bardzo duże zapotrzebowanie szpitali. Pomimo tego, że mamy sporo dawców, niestety ta krew cały czas jest potrzebna. Krew ma swój termin ważności i dlatego my też apelujemy do naszych dawców o takie wzmożone działania i prosimy ich o to, żeby oddawali krew, tak jak i osocze.
5: Dlaczego warto oddać krew?
4: Dlatego, że przede wszystkim pomagamy innym. Krew i jej składniki jest to lek, którego nie da się wyprodukować w sposób taki w laboratorium albo w fabryce. I jedynym źródłem tego leku jest drugi człowiek. Dlatego tak ważne jest to, żeby właśnie ludzie pomagali sobie nawzajem. My nigdy nie wiemy, kiedy będziemy sami potrzebowali krwi lub leków, które pochodzą właśnie z krwi i jej składników.
5: A jak wygląda cała procedura?
4: Zaczynamy od tego, że rejestrujemy się w rejestracji, do tego jest potrzebny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. U nas musi być to dowód osobisty, paszport, nie jest to na przykład prawo jazdy, dlatego ważne jest to, żeby mieć

0: właśnie któryś z tych dokumentów. Może być w formie elektronicznej, także jeżeli ktoś ma M-Obywatel, to zapraszamy. Trzeba mieć ukończone 18 lat, być osobą zdrową. Później po już uzupełnieniu tutaj wszystkich dokumentów w rejestracji przechodzimy do uzupełniania kwestionariusza, odpowiadamy tam na szereg pytań dotyczących naszego zdrowia. Przechodzimy do gabinetu laboratoryjnego, gdzie mamy mierzony poziom hemoglobiny lub pobierane próbki badań. Następnie do gabinetu lekarskiego i jak wszystko jest w porządku, to już do sali pobrań, gdzie oddajemy 450 ml krwi pełnej lub około 650 ml osocza.
1: Czy ktoś, jeżeli nie jest pewny, czy może oddać tą krew tutaj, uzyska pomoc?
0: Oczywiście, zawsze. Można do nas zadzwonić, można do nas podejść, my udzielamy takich informacji.
2: Krwiodawcy podkreślają, że oddanie krwi zajmuje zaledwie kilkanaście minut, a może mieć ogromne znaczenie dla osób walczących o zdrowie i życie. Centrum przypomina również, że przed oddaniem krwi należy być zdrowym, wypoczętym i odpowiednio nawodnionym. Już od dzisiaj w regionie rozpoczęło się świętowanie z okazji Dnia Dziecka. Na antenie Radia Kujawy i Radia Wocławek od samego rana trwały konkursy, w których do wygrania były bilety do Jura Parku w Solcu Kujawskim oraz do Pixlandu. To jednak dopiero początek atrakcji, bo kolejne konkursy dla najmłodszych słuchaczy wracają już w poniedziałkowy poranek. Weekend w regionie zapowiada się niezwykle intensywnie. Już dzisiaj we Wocławku rozpoczął się 15. jubileuszowy ogólnopolski zlot zabytkowych Volkswagenów, kobaltowa edycja. Przez cały weekend na przystani Osir nad Zalewem Wocławskim będzie można podziwiać kultowe zabytkowe modele Volkswagena i spotkać pasjonatów motoryzacji z całej Polski. Również dzisiaj o godzinie 15.30 w Centrum Kultury Browar B rozpoczną się eliminacje do 32. edycji Polen Rock Festival. Przez dwa dni na scenie pojawią się artyści walczący o występ na jednej z największych festiwalowych scen w kraju. W piątek koncerty potrwają do późnych godzin wieczornych, a gwiazdą wieczoru będzie Wojtek Szymański. Sobota rozpocznie się już od rana motoryzacyjnymi emocjami przy hali mistrzów we Wocławku. O godzinie 10.00 wystartuje motoorkiestra Bokiem na pomoc. Organizatorzy przygotowali drift taxi, symulatory jazdy, pokazy służb oraz paradę klasycznych Volkswagenów. Również od rana tłumy spodziewane są w Zarzeczewie, gdzie rozpoczną się jubileuszowe targi rolno-ogrodnicze. Na odwiedzających czekać będą wystawcy z całego kraju, kiermasze roślin, maszyny rolnicze i rodzinne atrakcje. Południe do świętowania zaprosi także Ciechocinek. O godzinie 12.00 przy Parku Zdrojowym rozpocznie się 11. ogólnopolska parada i zlot samochodów strażackich organizowany z okazji 140-lecia miejscowej ochotniczej straży pożarnej. W programie przewidziano prezentacje historycznych i współczesnych wozów strażackich, pokazy ratownicze, konkursy i atrakcje dla dzieci. Także w sobotę od godziny 12.00 Dzień Dziecka świętować będzie Lubanie. Na placu obok szkoły podstawowej pojawią się dmuchańce, karuzele, kolejka elektryczna oraz animatorzy i strefa gastronomiczna. Po południu wydarzenia przeniosą się m.in. do Kowala. O godzinie 14.00 rozpocznie się tam jarmark kazimierzowski. W programie znalazł się historyczny korowód, występy dzieci i młodzieży oraz koncerty gwiazd. Na scenie pojawią się m.in. Marcin Daniec, zespół Klasik, Nowator oraz Mister Sebi. Godzinę później o 15.00 w Starym rozpocznie się 15. święto Żuru Kujawskiego. Oprócz konkursu kulinarnego i rodzinnych atrakcji, organizatorzy przygotowali koncerty, a gwiazdą wieczoru będzie Jacek Sechurski. Po jego występie zaplanowano dyskotekę pod gwiazdami. Niedziela upłynie głównie pod znakiem rodzinnych wydarzeń z okazji Dnia Dziecka. Już od rana w Zarzeczewie najmłodsi będą mogli zobaczyć alpaki, konie, króliki i prawdziwy kadłub samolotu podczas specjalnego Dnia Dziecka organizowanego w ramach targów rolno-ogrodniczych. O godzinie 12.00 wielkie święto najmłodszych rozpocznie się także na Stadionie Miejskim w Izbicy Kujawskiej. Organizatorzy przygotowali dmuchańce, konkursy, pokazy taneczne oraz strefę gastronomiczną. Od godziny 13.00 na wocławskim Słodowie odbędzie się rodzinny piknik połączony z rejestracją potencjalnych dawców szpiku dla Fundacji DKMS. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma zwrócić uwagę na ideę dawstwa i pomóc osobom walczącym z nowotworami krwi. Godzinę później Stary Rynek we Wocławku zamieni się w prawdziwą krainę magii i dziecięcej radości. Z okazji Dnia Dziecka na dzieci oraz ich rodziców czeka bajkowy piknik rodzinny pełen kolorów, muzyki i fantastycznych atrakcji.
3: Wspólnie ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Śródmieścia Wocławek chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić na bajkowy Dzień Dziecka. To wydarzenie odbędzie się na Starym Rynku już w najbliższą niedzielę od godziny 14 do godziny 16. Jak co roku przebierzemy się za bajkowe postacie, będą różne atrakcje dla dzieci, ale może o tym powie więcej prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Śródmieścia Wocławek.
4: No jak co roku organizujemy piknik na Starym Rynku w takim bajkowym klimacie, tak, przebieramy się za jakieś postacie bajkowe wszyscy. Atrakcje zapewnia nam firma Event, która co roku nas wspiera i z nami współorganizuje to wydarzenie. Zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami od godziny 14 do 16 na Stary Rynek. Będą tam strefa dmuchańców oczywiście, animacje dla dzieci, konkursy z nagrodami, tatuaże kolorowe, warkoczyki, malowanie buzi. Także myślę, że każde dziecko znajdzie coś dla siebie. Serdecznie zapraszamy.
2: Z kolei o godzinie 15 w strefie Falborek w Brześciu Kujawskim rozpocznie się Festiwal Radości. Dla dzieci przygotowane dmuchańce, piana

party, animacje, przejażdżki motocyklowe oraz spotkanie z żywym dinozaurem. Włocławek zakończy się muzycznie. W niedzielę o godzinie 19 w Bazylice Katedralnej we Włocławku odbędzie się koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej. Przed publicznością wystąpi profesor Bartosz Jakubczak z Warszawy. Zielone tereny Śródmieścia mają przebiegać od parku Władysława Łokietka do Placu Wolności wzdłuż ulicy Jagiellońskiej, Szczęśliwej przez skwer na Zielonym Rynku i ulicę Zduńską. Inwestycja budzi ostatnio ogromne

0: Zgodnie z założeniami prace miały zostać zakończone w lutym. Z uwagi na surową zimę termin został przedłużony do końca maja. Koniec maja nadszedł, a końca prac nie widać. W mijającym tygodniu prezydent Wrocławka spotkał się z przedstawicielem wykonawcy firmy Balzola.
1: Do Wrocławka przyjechał dyrektor generalny tej firmy i wszyscy usiedli do rozmów, ponieważ, tak jak pan redaktor wspomniał, do końca realizacji tego zadania czas minął, a niestety prace nie są ukończone. Konkluzją z tych rozmów było danie jeszcze czasu wykonawcy na zrealizowanie tego zadania, mianowicie do końca czerwca tego roku. Prezydent Wrocławka Krzysztof Kukucki wymusił również, że kolejne spotkanie ma odbyć się 10 czerwca, na którym mają być przedstawione postępy tych prac. Rzeczywiście te wszystkie ustalenia w zakresie zintensyfikowania działań, które mają zmierzać do zakończenia tej inwestycji, rzeczywiście idą w dobrym kierunku. Wykonawca zobowiązał się, że właśnie do końca czerwca tego roku wszystkie prace nawierzchniowe zostaną wykonane, a tym samym będzie oddane to do użytkowania mieszkańców. Tutaj bardzo nam zależy na tym, żeby te prace jak najszybciej zakończyć, ponieważ wiemy, że ta inwestycja wywołuje bardzo dużo emocji wśród mieszkańców, ale nie tylko mieszkańców, ponieważ miasto troszczy się również o podwykonawców, którzy biorą udział w tej inwestycji. Zależy nam tutaj, żeby zabezpieczyć ich interes, ponieważ każdy dzień zwłoki, kolokwialnie mówiąc, może dawać im po kieszeni.
0: Co z karami za niedotrzymanie terminu? Ratusz na ten moment nie zabiera głosu w tej sprawie. Usłyszeliśmy zapewnienie, że stan prac na koniec maja, a więc kiedy miały zostać zakończone, został szczegółowo udokumentowany. Prezydent odbył również spotkanie dotyczące remontowanego mostu.
1: Również w tym tygodniu, również zgodnie z zapowiedziami, odbyło się spotkanie władz miasta z wykonawcą, z projektantem, ale również z profesorem Arkadiuszem Madejem, wybitnym specjalistą z dziedziny mostownictwa. I po tym spotkaniu, gdzie pan profesor przedstawił swoją jednoznaczną opinię na temat stanu technicznego poszczególnych elementów mostu, wykonawca oraz projektant mają czas na to, żeby podjąć decyzję i rozpocząć działania związane z kolejnym etapem tych prac. Jesteśmy umówieni, że ta decyzja będzie w przyszłym tygodniu i do tego czasu czekamy z kolejnymi etapami prac. Oczywiście te prace, które mogą się toczyć, czyli związane z chodnikami czy z pracami antykorozyjnymi, dalej wykonawca podejmuje i podejmować powinien. Natomiast konkretne decyzje dotyczące tej konkretnej analizy, ekspertyzy będą podejmowane w przyszłym tygodniu.
2: Ostatnie dwie kwestie dotyczące mostu. Pierwsza, ile zostanie przedłużony termin jego remontu? I druga kwestia, też paląca, myślę, mieszkańców. Czy róg na moście zostanie całkowicie zamknięty, czy w ogóle jest rozważany taki scenariusz?
1: Na ten moment nie ma jeszcze decyzji co do przedłużenia prac związanych z mostem. Natomiast miasto rozpatruje wiele możliwości upłynnienia tego ruchu na moście. Zwróciliśmy się do Wojska Polskiego z zapytaniem, czy byłaby taka możliwość rozłożenia, zamontowania mostu pontonowego. Tutaj dostaliśmy informację, że taki most nie byłby w stanie technicznie, nie jest to możliwe, żeby on powstał. Tutaj można by było ewentualnie zamontować most tak zwany techniczny, tymczasowy, natomiast jest to bardzo kosztowne, a dalej by też tego problemu to nie rozwiązało, ponieważ tego typu mosty mają taką cechę, że ruch odbywałby się tylko w jednym kierunku. W związku z tym dementuję i zaprzeczam wszelkim plotkom dotyczącym zamknięcia mostu. Miasto nie planuje takiego ruchu. Tylko środowiska we Wrocławku, które są bardzo nieprzychylne i próbują zbić kapitał polityczny na każdym temacie we Wrocławku, taką dezinformację sieją. Tutaj miasto w tym zakresie nie planuje zamknięcia mostu. Wręcz przeciwnie, rozważamy również możliwość upłynnienia tego ruchu w taki sposób, żeby tym ruchem kierował osoba sygnalizująca, a nie może tak jak jest teraz sygnalizacja świetlna.
0: W związku z prowadzonymi pracami przypominamy o utrudnieniach w ruchu drogowym.
3: Jak myślę, słuchacze i widzowie świetnie wiedzą,

0: Od kilku miesięcy toczą się głównie inwestycje pod nazwą Zielone Tereny Śródmieścia oraz ulica 3 Maja Łonerfem. I te ulice cały czas są zamknięte. Pokrótce przypomnę, to jest Zduńska, Miedziana, część Zielonego Rynku, Szczęśliwa, Jagiellońska, no i oczywiście 3 Maja. Tutaj postępy cały czas się toczą. Dementuję pogłoski, że tutaj wykonawca zszedł z placu budowy. Nic takiego nie ma miejsca. Wykonawca jest na budowie, realizuje wszystko tak, jak powinien. Jeśli chodzi o zamknięcia, to również część ulicy Pustej na dzielnicy Południe, to od 28 maja w związku z budową przyłącza cieplnego do jednej z posesji. Tam fragment jest nieprzejezdny do mniej więcej 10 czerwca, bo takie mamy informacje.
1: A przed nami kolejne inwestycje. W planach budowa ronda w pobliżu Powiatowego Urzędu Pracy oraz tunel pod torami na osiedlu Zazamcze.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Psychopedia. Witamy Państwa serdecznie. Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog. Dzień dobry,
1: Dzień
0: Ewo.
1: dobry.
0: Proszę Państwa, Dzień Dziecka przed nami i on przypada co prawda w poniedziałek, ale już w weekend niektórzy rodzice, którzy, szczególnie ci, którzy wiedzą, że w poniedziałek idą do pracy i tego czasu będą mieć mniej, przygotowują się do tego święta najmłodszych. No i właśnie, co możemy zaproponować dzieciakom, jak spędzić ten dzień, żeby był fajny, pewnie ile rodzin, tyle pomysłów, ale co jest najważniejsze?
1: Najważniejsze, myślę, jest to, czego w obecnych czasach mamy najmniej, czyli po prostu wspólny czas, bo tego rzeczywiście brakuje, na to dzieci najczęściej się skarżą i rodzice zresztą też często mówią, że choćby chcieli, to tego czasu za wiele nie mają, także myślę, że najlepszym prezentem dla każdego z dzieci będzie to, aby ten czas po prostu wspólnie, aktywnie spędzić, bo najczęściej dzieci właśnie tak ten czas spędzać lubią, także trzymajmy tylko kciuki za pogodę i korzystajmy z wyjść placu zabaw, rowerów i wszelkich innych
0: Czyli
1: aktywności.
0: dobrym pomysłem jest obchodzenie tego dnia właśnie w weekend, w przededniu Dnia Dziecka, bo tego czasu zwykle mamy więcej i zabawy może być więcej i ta zabawa może być trochę dłuższa, bo

0: nie trzeba zaganiać do łóżka, prawda?
1: Zgadza się i podejrzewam, że pewnie też wiele będzie się w tym czasie działo ogólnie w mieście, w okolicach, gdzie pewnie będzie mnóstwo wydarzeń, z których też ludzie będą korzystali. Zazwyczaj jakieś dmuchańce i inne rzeczy się wtedy rozstawiają, także zależnie co kto lubi, warto po prostu skorzystać i przede wszystkim wsłuchać się tego dnia w potrzeby dziecka, żeby to były jego marzenia spełnione, a nie nasze.
0: No właśnie, nie musimy gonić piętkę, prawda? Wyluzujmy.
1: Dokładnie.
0: No więc świętujmy, proszę Państwa, Dzień Dziecka wspólnie z tymi od najmłodszych po tych najstarszych, bo te dzieci również potrzebują nas, choć wydaje nam się, a czasami wręcz pokazują nam, że wcale tak nie jest. Tyle o świętowaniu, ale o dzieciach sobie dziś porozmawiajmy. I pojawienie się w rodzinie dziecka to jest wywrócenie jakby naszego życia do góry nogami. Tak naprawdę wiele par ma dużo obaw, że dla nich skończy się życie, a tak do końca też nie jest, po prostu ono wygląda inaczej.
1: Powiedziałabym tak, na pewno coś się kończy. Tak, coś się kończy, ale też coś się zaczyna. Nie bez powodu mówi się, że w chwili narodzin dziecka rodzi się też matka, rodzi się ojciec, a więc zmienia się na pewno bardzo, bardzo dużo i potrzebujemy takiej świadomości przede wszystkim, myślę, i nastawienia na to, że jesteśmy na te zmiany gotowi, otwarci i chętni i wtedy jak najbardziej będzie to coś dla nas. Natomiast jeśli zakładamy, że rzeczywiście nic się nie zmieni i wszystko będzie jak dawniej.
0: I że uda się to pogodzić.
1: Tak, no to możemy się rozczarować po prostu, bo jak wiemy doskonale, życie lubi planować za nas i to, że nasz scenariusz gdzieś tam jest piękny, poukładany i uważamy, że uda się pracować, zajmować dzieckiem i ono nigdy nie będzie chorowało. No często ta wizja się rozjeżdża, także warto też obmyślić wszystkie takie awaryjne kwestie na zaś, żeby po prostu potem nie być rozczarowanym.
0: No właśnie, to jest tak, że bierzemy odpowiedzialność tego jednego dnia w momencie narodzin już do końca życia i tak. Nikt nas z tego nie zwolni. Ta świadomość też jest potrzebna.
1: Nikt nas z tego nie zwolni, ale też nikt nas nie uczy, jak działać i jak sobie z tym wszystkim radzić.
0: No więc co, proponuję, że na przykład pary, które świadomie podejmują taką decyzję, żeby zaczęły wcześniej, nie wiem, dużo czytać, oglądać, podpytywać, jak to jest, co się zmieni, żeby no, nie być tak zaskoczonym bardzo, żeby
1: tak,
0: być przygotowanym na pewne sytuacje, że to jest dobry sposób.
1: Czytanie, rozglądanie się na pewno będzie takim sposobem, który będzie wprowadzał w tematykę, natomiast mimo wszystko chyba najbardziej stawiałabym na rozmowy z tymi, którzy już to przeżywają, bo wiemy, że teoria idzie swoją ścieżką i ona jak najbardziej jest ważna, żeby ją znać, ale jednak dobrze jest też podejrzeć to prawdziwe życie, a więc jeśli mamy znajomych czy też rodzinę, która ma te małe dzieci, warto przyjrzeć się temu, jak to dokładnie wygląda, być może gdzieś tam trochę też, jeśli mamy takie możliwości, zaangażować się i się sprawdzić, jak ja się w tym czuję. Jeżeli chcę rzeczywiście podejść do tego bardzo świadomie, to warto wykorzystać wszelkie możliwe opcje i przyglądać się też sobie właśnie, jak ja się w tej roli czuję.
0: Ale pamiętasz, jak rozmawiałyśmy tu o macierzyństwie, to większość mam, doszłyśmy i to sama potwierdziłaś do takiego wniosku, mówi o macierzyństwie tylko w samych superlatywach, nie przyznaje się do tych trudnych chwil. To czasami trudno jest zweryfikować.
1: Tak, to na pewno tutaj potrzebujemy wtedy takich osób, które są gotowe, otwarte do tego, żeby powiedzieć nam o tym, co jest też trudne. Dlatego, że rzeczywiście to też jest bardzo krzywdzący obraz, który właśnie potem powoduje powstawanie na przykład tych procesów, które prowadzą do depresji poporodowej, bo jeżeli obserwuję i wydaje mi się, że ta mama świetnie wygląda, choć tak naprawdę nosi bieliznę wyszczuplającą pod warstwą ubrań, żeby teoretycznie wyglądać tak, jakby tego chciała, tak, gdzieś tam zatuszuje makijażem ogromne cienie pod oczami, wypije 3 kawy i udaje, że jest w porządku, wyspałam się, no to ten obraz rzeczywiście będzie dla rodzica krzywdzący i potem z tego też rodzi się właśnie ta wizja, że nie, no tak źle to nie jest, wszystko w porządku.

0: jakby inni świetnie sobie radzą, super wyglądają, a potem okazuje się, że kiedy ja się zderzam z tym prawdziwym obrazem, to wydaje mi się, że jestem jedyny na świecie, który sobie nie radzi, któremu jest ciężko i któremu nie wychodzi.
1: I które ma takie dziecko, z którego nie można opanować, prawda?
0: Dokładnie.
1: Więc nie tylko ze mną jest coś nie tak, ale z moim dzieckiem również. Przez lata zmieniało się też sposób podejścia do wychowania dzieci. Kiedyś mówiło się o takim twardym wychowie, czyli pełnej konsekwencji. Nawet klaps nie przeszkadzał, jeśli dziecko na to zasłużyło, takim wymaganiach surowości. Później przyszedł taki moment, kiedy bardzo kładziono nacisk na bezstresowe wychowanie, które nie. Też mam wrażenie, do końca się nie sprawdziło. A jak jest teraz?
0: Tak, to na pewno kiedyś przede wszystkim stawiano na takie bardzo autorytarne podejście, gdzie była głowa rodziny, najczęściej to był tata, od którego zależało wszystko i jemu trzeba było się całkowicie podporządkować i powiedzenia typu dzieci ryby głosu nie mają były na porządku dziennym i to było oczywiste, że dziecko nie ma prawa się odezwać, nie ma prawa decydować, nie ma prawa powiedzieć o swoich potrzebach. Potem przyszedł taki czas, gdzie mówiono o tym bezstresowym wychowaniu, które tak naprawdę jest najbardziej stresującym wariantem, jaki tylko
1: to powiedz
0: damy
1: trochę o nim.
0: radę
1: Dlaczego?
0: Tak znaleźć. Dlaczego? Dlatego przede wszystkim, że jeżeli w domu pozwalamy na wszystko, tak naprawdę wiąże się to po prostu z przyzwalaniem. I jeżeli my przyzwalamy na wszystko i o wszystkim mówimy w superlatywach, kiedy coś się wydarzy, mówimy, że nic się nie stało, dziecko coś popsuje, nie musi naprawić, nie musi się niczym przejmować, to ono kształtuje sobie taki obraz, że tak jest wszędzie. I później, kiedy idzie do szkoły, kiedy idzie do przedszkola, ono nie jest przygotowane na to, że inni będą reagować inaczej. I tu się zaczyna ten prawdziwy stres związany z właśnie tym, że tak jestem wychowywany w domu, a jednocześnie świat jest zupełnie inny i on mi funduje mnóstwo stresu, bo tutaj mi ktoś powie, że rysunek jest brzydki, a mama mówi, że rysuje najpiękniej na świecie, tak? Ktoś zwraca mi uwagę, że coś zepsułem, a przecież w domu można psuć wszystko i nie ma konsekwencji, więc dziecko jest całkowicie zagubione i to powoduje w nim największy tak naprawdę stres. A więc to na pewno też nie był taki sposób adekwatny, wychowawczy. Natomiast myślę, że w chwili obecnej jesteśmy też w takim ogromnym zagubieniu. Trochę między właśnie tym podejściem autorytarnym, a przyzwalającym. Staramy się być tak zwanym rodzicem zrównoważonym. O tym przede wszystkim mówi psychologia, aby iść w tym kierunku, ale takie najprostsze to nie jest, szczególnie dlatego, że zwykle, jak to w naturze bywa, my się równoważymy, a więc jeśli jeden rodzic jest bardziej przyzwalający, to drugi staje się bardziej autorytarny i ciężko o to zrównoważenie.
1: No właśnie, a jak, no ja, jak dobrze wychować dziecko?
0: Myślę, że gdybyśmy mieli taki gotowy przepis, który
1: No
0: jeszcze
1: właśnie.
0: byłby realny, to nie musiałybyśmy w ogóle zadawać tego pytania, więc
1: Ty
0: rzeczywiście
1: miałabyś
0: jest
1: pusty
0: tak.
1: gabinet, prawda?
0: Tak, no myślę, że ten zawód po prostu mógłby też nie istnieć, a przynajmniej jeżeli chodzi o taki obszar psychologii wychowawczej. Natomiast no na pewno nie mamy jednej recepty. Każde dziecko przede wszystkim jest inne i myślę, że najważniejsze jest to, i każda rodzina jest inna, żeby wsłuchiwać się w potrzeby zarówno rodzica, jak i dziecka i właśnie pamiętać o tym, aby też nie zakładać, że dziecko jest tym najważniejszym członkiem rodziny. O tym też dużo mówi właśnie wychowanie zrównoważone, że dziecko nie jest ani mniej, ani bardziej ważne. Ono jest tak samo ważne, jak każdy inny członek rodziny i potrzeby każdego są tak samo
1: Ja myślę,
0: ważne.
1: że nie jedna mama teraz się złości na
0: Tak,
1: ciebie, jak to słyszę.
0: dokładnie. Jest to pewnie ogromnym szokiem, ale jednak zwróćmy uwagę, kiedy zgłębimy się bardziej, kiedy najlepiej nam się bawi z dzieckiem, kiedy najlepiej nam się spędza ten czas. No wtedy, kiedy my jesteśmy wypoczęte, zadowolone, spokojne, a nie wtedy, kiedy jesteśmy pełne napięć i stawiamy dziecko na piedestale, uważamy, że dla niego wszystko, a my na koniec dnia oczy na zapałki i jakoś to będzie, tak? I następnego dnia wstajemy, staramy się znowu być najlepsze, ale to prędzej czy później pęka i okazuje się, że jednak ten trzeci, czwarty dzień z rzędu już taki piękny nie jest, tylko rzeczywiście jest mnóstwo stresu, napięć, co dziecko też wyczuwa.
1: Trudno jest być takim zrównoważonym rodzicem, o którym ty mówisz, szczególnie w tym pierwszym etapie życia.

0: dziecka, prawda? Kiedy
1: Dokładnie.
0: ono wymaga większej uwagi. To nie jest tak, że od narodzin już możemy być tym twardym, ja będę się
1: Tak.
0: trzymała tej zasady, a niech sobie płacze, tak? To też
1: Dokładnie.
0: jest ważne. Powiedz, kiedy tak naprawdę zaczyna się ten moment, kiedy już powinniśmy właśnie skończyć z tą nadopiekuńczością, że dziecko jest zaopiekowane, jest najedzone, zdrowe i tak dalej, i zaczynać pokazywać, że właśnie, że mamy takie same prawa. Jeżeli ty jesteś zmęczony, ja też mam prawo.
1: No,
0: Kiedy
1: tak
0: jest ten moment?
1: naprawdę już mniej więcej w okresie takim po drugim, koło trzeciego roku życia, u dziecka też rodzi się tak zwana potrzeba autonomii, a więc na początek decydowania, nie ubiorę tych bucików, chcę inne. Ten kubek mi się nie podoba, daj mi inny. Nie będę jeść widelcem, chciałbym zjeść łyżką, tak? Więc to już jest ten ważny moment, kiedy też dziecko daje nam taki sygnał, jestem gotowy na to, aby nieco zmieniać te zasady i reguły. I to ważne, żeby dawać dziecku w tym momencie sygnał, słuchaj, jakby ty jesteś zmęczony zazwyczaj po zupce, ja jestem zmęczona, kiedy przychodzę z pracy. Oczywiście dziecko nie zrozumie, kiedy mu powiemy, ja teraz chcę się położyć, leżeć i nic nie robić. Ale jest mnóstwo zabaw, które możemy wykorzystać rzeczywiście na przykład na leżąco i dziewczynka bardzo chętnie pobawi się we fryzjerkę, która będzie czesać nam włosy, kiedy my będziemy leżeć. Jeśli jesteśmy gotowi, to może nas pomalować, może nam tam porobić tatuaże jakieś najlepiej zmywalne i tak dalej, tak? Ale są zabawy, które możemy wdrożyć właśnie w ten odpoczynek i pokazać dziecku, że ja teraz nie jestem gotowa na pełną aktywność, ale też ciebie nie opuszczam. Więc też warto zwracać uwagę na to, abyśmy my trochę wychodzili poza ten schemat, bo bardzo często jest tak, że jesteśmy właśnie tacy skrajni zero-jedynkowi. Albo autorytaryzm, albo przyzwalanie, albo odpoczynek, albo ciężka praca, nic
0: Po
1: pomiędzy,
0: środku.
1: tak? A jednak, kiedy się przyjrzymy, to są możliwości, aby jednak wdrożyć coś po środku i warto przyglądać się tym możliwościom właśnie dla takiego dobrostanu całej rodziny.
0: Jesteśmy takim zrównoważonym rodzicem. Umówmy się, że nam się udaje, bo to czasami też kosztem naszego zdrowia, bo my często odpuszczamy dzieciom, bo nie mamy już siły z nimi. No nie chciałabym tego nazwać walczyć, ale to taka trochę walka i siłowanie jest czasami,
1: Tak.
0: że pójdziemy tędy, a nie tamtędy. Przychodzi ten moment, że mamy już dziecko dorastające, dojrzałe, zaczynamy z nim rozmawiać po dorosłemu. I czy to jest taki moment, kiedy możemy zacząć traktować dziecko jako partnera, czy jednak dziecko powinno pozostać, mimo że osiąga pełnoletność, dzieckiem i te pewne granice, ja jestem mama, tata, mimo że się fajnie nam gada, ale musisz mieć tego świadomość, jak to jest.
1: Tak, no zależnie od wieku na pewno te granice będą inne, ale tak naprawdę pozostają, myślę, do samego końca, nawet wtedy, kiedy mamy i 40 lat i 60, jeżeli ten rodzic nadal żyje, to jednak jakaś granica pewnego rodzaju jest, ona zmienia się zależnie od czasu, często też zależnie od relacji, jaką mamy, natomiast ten wiek gdzieś tam zawsze i sama struktura rodziny będzie sprawiała, że te relacje będą układały się różnie. Natomiast na pewno z wiekiem przychodzi coraz większe partnerstwo, bo możemy rozmawiać o innych rzeczach, wspierać się w różnych tematach. Oczywiście pamiętając, że rodzic to rodzic, a dziecko to
0: No
1: dziecko,
0: właśnie, o
1: więc.
0: to pytam, czy ta granica, jak się zatrze, czy to też dobrze robi takiemu nastolatkowi?
1: No niedobrze,
0: No.
1: zdecydowanie niedobrze, bo warto dbać o to, aby nastolatek nie czuł się właśnie takim
0: Kolegą, kumplem.
1: partnerem w tym znaczeniu, na przykład, że nie ma taty, a ja zastępuję ojca, tak? I tutaj ty wszystko ponaprawiaj, pozałatwiaj, takie męskie sprawy, to ty od tego jesteś, tak? To często tak się właśnie kończy i tutaj warto zwracać wtedy na to uwagę, że może to nie być zdrowe, bo będzie prowadziło do nadmiernego poczucia odpowiedzialności u dziecka, ale nawet w takim zdrowym systemie rodzinnym, który będzie pełną rodziną, również takie sytuacje mogą się zdarzać, gdzie dziecko będzie przejmowało nad wyraz wiele ról, które nie są przypisane jemu jako dziecku, niezależnie od tego, w jakim wieku jest. Także na to też zwracajmy uwagę, bo to później bardzo intensywnie przekonuje.

0: przekłada się na przyszłość i często na takie przekonanie, że ze wszystkim muszę sobie radzić sam, bo skoro już w dzieciństwie byłem tym ala dorosłym, który miał sobie radzić ze wszystkim, no to tym bardziej w dorosłości nie mogę prosić o pomoc, ze wszystkim muszę sobie poradzić samemu, na nikogo nie mogę liczyć, tak? Więc to też wszystko ma swoje konsekwencje psychologiczne, niestety.
1: Mamy niż demograficzny, o czymś, co świadczy o tym, że coraz trudniej młodzi ludzie, ale już też nie tacy młodzi, bo teraz bardzo dojrzali ludzie dopiero decydują się na dzieci, rezygnują z tego rodzicielstwa, ale są jeszcze rodziny, których jakby jest nie tylko jedno, ale dwójka, trójka, czwórka dzieci. No i tam też trochę trzeba uważać, bo jak się pojawia młodsze dziecko, no to ten starszak taki się czuje trochę odsunięty. To jest taki częsty błąd wynikający z tego, że jakby tym małym trzeba więcej się zaopiekować.
0: Tak, to na pewno i też zwykle następuje taki proces, gdzie ta mama, która wraca ze szpitala i z tym noworodkiem i patrzy na swoje starsze dziecko, ono automatycznie wydaje się o wiele większe niż w momencie, kiedy wychodziłam z domu,
1: z
0: żeby rodzić. Mówię zdecydowanie z autopsji, gdzie moje dziecko, kiedy wracałam do domu, miało 2 lata z kawałkiem, a naprawdę wydawało się już ogromne w porównaniu do tego niemowlaczka. Nie mówię tylko o kwestiach fizycznych, ale też jakby psychicznie zaczynamy dostrzegać, że to dziecko dojrzewa, że ono jednak więcej potrafi, wtedy też widzimy tę autonomię, tylko najczęściej jest tak, że w tym momencie dziecko już do końca jej nie chce od nas dostawać, bo ono kiedy widzi, że jest ten niemowlak, to już teraz to mamo, to wcale nie jest tak, że ja chcę wybierać, teraz to ty za mnie wybierz, teraz to ty mi pomóż, teraz to ty przy mnie bądź, no bo podziel tę uwagę. No ale tu też ważny aspekt, że wiele przygotowań przed warto poczynić.
1: No właśnie, łatwo w tej sytuacji, o której mówię, kiedy pojawia się drugie dziecko, właśnie sprawić, że to jeszcze małe, ale już starsze, szybko poczuje się jak taki dorosły, prawda? To, o czym mówiłaś wcześniej, tak, że to nie jest wcale dobre.
0: Na pewno, dlatego że to też jest dla dziecka dodatkowy szok. Sam fakt tego, że pojawia się nowy członek rodziny, ten nowy człowiek w naszym domu, jest już szokujący, a to, jak to wpływa na mnie, a na to nie byłem przygotowany, jest też kolejnym szokiem. Dlatego na pewno bardzo istotne jest to, aby przygotowywać dziecko jak najlepiej potrafimy. Oczywiście my nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszelkich sytuacji, które się zadzieją i na to też się przygotujmy, że nie będzie przewidywalnie, ale właśnie o tym też warto rozmawiać, że może się zdarzyć, że dzień będzie trudny i ja nie wiem, jak on się potoczy. Będziemy starać się sobie radzić, będziemy mieli jakieś sposoby, ale może się okazać, że czasem i ten dzień się całkowicie rozsypie i to nie oznacza, że ja cię nie kocham, tylko oznacza, że uczymy się nowej rzeczywistości, tak? Więc bądźmy też szczerzy z dzieckiem, oczywiście na jego poziomie rozwoju, dostosowując komunikaty do jego możliwości.
1: A można zakochać dziecko, bo mówi się, że można zagłaskać, to jest oczywiście takie powiedzenie, zagłaskać kotka na śmierć, a można zakochać dziecko tak bardzo, że jego dorosłe życie będzie mocno wypaczone.
0: Myślę, że nie są to sytuacje częste, ale jednak się zdarzają. Szczególnie w przypadku jedynaków, a jeszcze częściej widzimy to z takiej perspektywy, jeżeli rodzice na przykład się rozstają, kiedy dziecko jest małe i rodzic nie wchodzi w żaden inny związek, tylko bardzo intensywnie koncentruje się i przelewa jakby wszystkie te uczucia, całą swoją uwagę, cały swój czas właśnie na to jedno dziecko, na tego jedynaka, którego za wszelką cenę nie chce stracić. W takim sensie choćby nawet psychicznym i często gdzieś tam zaczyna się niepozwalanie, na przykład na chodzenie do kolegów, albo ja będę siedzieć taka sama, taka smutna, jakby teraz to już nikt ze mną nie przebywa, nikt mnie nie chce, tak więc to też może tutaj bardzo intensywnie później wpłynąć na przyszłość, dlatego warto pamiętać o tym, właśnie tutaj zmierzamy do tego, o czym już trochę powiedziałyśmy, czyli do tego, że to dziecko nie może być partnerem, ono nie może zastąpić w tym momencie tej osoby, której nam zabrakło. Dziecko pozostaje dzieckiem, ono nadal potrzebuje granic, ono nadal potrzebuje naszej uwagi, ale nie właśnie takiego pełnego zatroskania i nadopiekuńczości, bo to nigdy nie służy.
1: I dzielenia się na pewnym etapie.

0: jakimiś problemami i tak dalej.
1: Zdecydowanie. Na pewno nie dokonujemy takiej parentyfikacji i nie wdrażamy dziecka w te trudności. Oczywiście, kiedy to wszystko gdzieś tam przekracza już granice i dziecko zaczyna zauważać, to tłumaczymy mu, ale nadal na jego poziomie, a nie opowiadając dokładnie wszystko, co się zadziało między nami, a co tam, jak przebiegła sprawa rozwodowa, a co zrobił dokładnie tata, co zrobiłam ja i odwrotnie, co tam się zadziało, tak? Dlatego, że dziecko nie jest na to gotowe. Rodzi się w nim ogromny konflikt, po której stronie ma stanąć, bo czuje, że musi wybierać i tak naprawdę
0: poczucie winy, że to może ona.
1: Że to moja wina, bo gdyby mnie nie było, to może by się nie kłócili, może byłoby inaczej. Tak więc tutaj mnóstwo też takich sytuacji, na które musimy po prostu zwracać uwagę i być bardzo czujni.
0: Szalona to odpowiedzialność za młodego człowieka i ukształtowanie jego w zasadzie w przyszłości, bo od tego, co się wydarzy w dzieciństwie, zależy, jak my sobie będziemy układać życie. Niełatwo jest być rodzicem, to wyzwanie, ale
1: Zdecydowanie.
0: dzieckiem też wcale nie jest łatwo być, zwłaszcza w dzisiejszych czasach.
1: Tak, zdecydowanie tak, dlatego że to dzieciństwo jest zupełnie inne. Ono jest naznaczone cyfryzacją, takimi sytuacjami, które są trudne, niepoznane, w które rodzic jeszcze nie zdążył wejść i poznać, a dziecko już w nich jest i nie może znaleźć też rozwiązań, nie wie, gdzie się udać, nie rozumie często, że coś jest złe. No a dodatkowo też wszystko jednocześnie bardzo szybko się zmienia, więc tak naprawdę cały czas jest to takie dostosowywanie. Nie ma takiej stałości, tylko ciągłe podążanie i wchodzenie w nowe etapy, a więc nie tylko to, co kiedyś standardowo, czyli przechodzenie przez kolejne etapy i ten szczególnie ważny okres dojrzewania, trudny dla wszystkich, ale teraz mam wrażenie jeszcze trudniej, kiedy dochodzą wszelkie trudności zewnętrzne, a nie tylko hormonalne.
0: No właśnie, i te dzieci bardzo szybko chcą dorastać, szczególnie w tym nastoletnim wieku,
1: tak.
0: A to wcale nie jest.
1: Jeszcze wtedy chcą, tak.
0: Jeszcze wtedy chcą, a później, jak już wkraczają w tą dorosłość, to okazuje się, że fajnie było być tym
1: dokładnie.
0: Beztroskim tak naprawdę
1: Tak.
0: dzieckiem, bo bez
1: Dokładnie.
0: zamartwiania się o to, czy będzie ciepło, czy będzie obiad, jaki to będzie obiad, prawda?
1: Tak. Ale jak nam to mówiono
0: To
1: wtedy, to
0: nie, to nie,
1: nie,
0: to
1: nie, nie,
0: nie przemawiało. Będę dorosły, będę mógł robić, co chcę,
1: dokładnie.
0: prawda? No nic, życzymy, żeby tak naprawdę w każdym z nas pozostało trochę dziecka, bo to jest bardzo przyjemne mieć czasami taką odrobinę tego, że nie wyobrażać sobie, co będzie, nie przewidywać, tylko cieszyć się chwilą, bo tego też nam brakuje.
1: Tak, dokładnie. Tego może życzmy przede wszystkim widzom, aby w ten weekend, który będą spędzali z dziećmi, sami też pozwolili sobie pochuśtać się na huśtawce, zjechać z dzieckiem ze zjeżdżalni, poskakać na trampolinie i
0: Jest
1: poczuć się
0: dobry
1: po
0: powód,
1: prostu
0: prawda?
1: dobrze.
0: Jest
1: I
0: dobry powód do tego.
1: wytłumaczenie, pretekst.
0: Tak, jest pretekst, żeby się przebrać, żeby pobiegać,
1: Dokładnie.
0: pobrudzić
1: Tak.
0: i pośmiać, niekoniecznie w sytuacji, w których zwykle musimy zachować
1: Dokładnie, powagę.
0: powagę. Teraz możemy wszystko na wesoło, proszę Państwa. No co, szczęśliwego i fajnego dnia dziecka życzymy. Ewa,
1: Dokładnie.
0: dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog. Dziękujemy Państwu.
1: Dziękuję bardzo.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium.

0: dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Warsztat terapii zajęciowej we Wrocławku to miejsce, w którym osoby z niepełnosprawnością mogą rozwijać umiejętności potrzebne w codziennym życiu. Dla wielu z nich stanowi drugi dom. Placówka obchodziła 30-lecie funkcjonowania. Wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, odpowiadając na potrzeby uczestników warsztatu terapii zajęciowej, zobowiązała się kupić stół do tenisa. Nie minęło kilka dni, a obietnica stała się faktem.
1: Dzisiejsze spotkanie to z jednej strony dalsza część jubileuszu, który warsztaty terapii zajęciowej obchodziły zupełnie niedawno. Piękny jubileusz, pięknie wszystko przygotowane, 30 lat to warsztaty terapii zajęciowej tutaj we Wrocławku to jedna z najstarszych placówek, więc są takimi pionierami, jeżeli chodzi o działania, o pokazywanie, jak trzeba działać, jak trzeba się opiekować i jak bardzo są potrzebni. Więc dzisiaj ten stół rzeczywiście to taki drobny upominek z okazji tego jubileuszu, ale dzisiaj wiele merytorycznych rozmów, które wzbogacają mnie również i też otwierają oczy na problemy, z którymi na co dzień władze placówki się borykają, więc myślę, że to jest bardzo cenny czas, zarówno dla mnie, ale mam nadzieję, że on przyniesie owoce również tym wszystkim, którzy na rzecz osób z niepełnosprawnościami na co dzień pracują i to też doskonała okazja, żeby podziękować im za to, co robią, bo dźwigają niezwykle wielki ciężar na sobie, a wszyscy doskonale wiemy, że tych osób z orzeczeniami, dzieci i osób dorosłych jest coraz więcej, więc takie miejsca, gdzie one są, gdzie te osoby są aktywizowane zarówno tak społecznie, jak i zawodowo są niezwykle potrzebne.
2: Właśnie. Powiedzmy dwa słowa może na temat roli placówek tego typu, w których się znajdujemy. Szerokie spektrum osób z różnym rodzajem niepełnosprawności. Tutaj mogą uczyć się, mogą zdobywać wiedzę i mają osoby, które we właściwy sposób są w stanie się nimi zajmować.
1: Tak, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jest prowadzonych 36 warsztatów terapii zajęciowej codziennie. 1400 osób z niepełnosprawnościami korzysta z pomocy. Tak jak pan powiedział, z jednej strony są uczeni takiego normalnego przystosowania się do życia, a z drugiej strony uczeni wielu umiejętności, które pomagają im w jakiś sposób czasami wrócić na rynek pracy, do zakładów pracy chronionej, czy też do zakładów aktywizacji zawodowej, więc jest to niezwykle potrzebna placówka, która, mówię, daje szansę tym osobom, ale z niepełnosprawnościami, ale również jest to niesamowita szansa dla tych rodzin, które mogą dzięki temu, że te

0: osoby tutaj trafiają, mogą normalnie żyć, mogą normalnie pracować, tacy rodzice, więc wielkie słowa uznania.
1: Stół do tenisa zostanie niebawem zamontowany. Zrobią to sami uczestnicy warsztatów.
2: Pani Aneta odwiedziła nas dzisiaj, obiecała i słowa dotrzymała, przywiozła nam profesjonalny stół ping-pongowy. Bardzo się przyda, uatrakcyjni pobyt naszych uczestników, na pewno będą bardzo z niego zadowoleni. Jeżeli chodzi o montaż takiego stołu, jest to też pewnego rodzaju terapia dla naszych podopiecznych, z tego względu, że będą musieli ten stół rozpakować, popatrzeć w instrukcję, jak to się składa, oczywiście pod okiem instruktora z danej pracowni, ale będzie to też taka forma rehabilitacji społeczno-zawodowej, wynikającej właśnie z montażu tego stołu.
3: Z mojej ostatniej wizyty wiem, że mamy tutaj kilka sal, 7 bodajże, o ile dobrze pamiętam. W każdej dzieje się coś innego, w każdej dzieje się coś ciekawego. Opowiedzmy może też dwa słowa na ten temat.
2: Tak, mamy 7 pracowni tematycznych. Są to różnego rodzaju, poczynając od kuchni, po plastyczną, po rękodzieło, po aktywizacji zawodowej. Może też chciałbym dodać, że moim takim pomysłem na rok 2027 jest utworzenie kolejnej pracowni. Dlatego korzystając z uprzejmości tutaj naszej wspaniałej telewizji Kujawy, chciałbym zaprosić osoby, które może by chciały zostać tutaj naszymi uczestnikami, ich rodziny, żeby przyszły zobaczyć. My jako warsztat tworzymy dni otwarte, ale tutaj mamy wspaniałą panią kierownik i jeżeli ktoś zadzwoni w każdy inny dzień, umówi się, na pewno pani kierownik pokaże, zachęci i pokaże, jak życie warsztatu wygląda dla potencjalnie przyszłych naszych nowych podopiecznych. Korzystając tu z okazji, też bardzo serdecznie zapraszam do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W tym roku organizujemy 2 turnusy dla dzieci i młodzieży w Jastrzębiej Górze. Jeżeli Państwo byliby zainteresowani pobytem swoich podopiecznych na takich naszych koloniach, serdecznie zapraszamy do biura, ulica Kościuszki 26/6. Zapraszam serdecznie.
1: Do warsztatu terapii zajęciowej przy ulicy Wiejskiej uczęszcza 35 osób w różnym wieku. Zdobywają nie tylko nowe umiejętności i doświadczenia, ale także zawierają znajomości i przyjaźnie. Czują się potrzebni, mają do kogo się odezwać i spędzić aktywnie czas pod okiem opiekunów. We Włocławku powstaje wiele mieszkań na tani wynajem. Flagową inwestycją były bloki zbudowane przy ulicy Celulozowej. Niedawno prezydent Krzysztof Kukucki zaprezentował wyremontowane wnętrza budynku przy ulicy Maślanej, gdzie również można było złożyć wniosek na mieszkanie na tani wynajem. A tuż za rogiem kolejny nabór wniosków.
4: Tych mieszkań tam przygotowaliśmy 23. 2 mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami, więc w różnych metrażach, więc na tym się skupiamy. Natomiast tak jak pan redaktor zauważył, w czerwcu planujemy nabór też na 40, zdaje się, 4 mieszkania, które zostały zbudowane przy ulicy Cellozowej. Więc cały czas tą ofertę dla mieszkańców, tak żeby Włocławek był atrakcyjnym miejscem do życia, żeby tutaj nie tylko dobrze się funkcjonowało, ale też te koszty życia były ograniczone. Cały czas o to dbamy i właściwie co roku kolejne mieszkania udostępniamy. Na przyszły rok też mamy zaplanowane, więc myślę, że no, mogą mieszkańcy ze spokojem sobie tą przyszłość planować właśnie we Włocławku. Myślę, że to sam nabór zazwyczaj trwa 2 tygodnie, więc myślę, że w połowie czerwca mniej więcej ogłosimy nabór. Do końca czerwca on będzie trwał, natomiast samo przekazanie kluczy planujemy raczej na drugą połowę wakacji.
1: Jest to trzeci i ostatni etap budowy osiedla przy ulicy Celulozowej. Budynki zostały szybko postawione dzięki technologii prefabrykowanej. Ostatni budynek, do którego ruszy nabór, jest energooszczędny, wyposażony m.in. w pompę cieplną. W całej kadencji ratusz planuje oddać na tani wynajem 500 mieszkań. Wraz z rozpoczęciem okresu wiosenno-letniego w regionalnych centrach krwiodawstwa spada liczba osób oddających krew. Jak podkreślają pracownicy placówek, to problem, który powraca praktycznie każdego roku. Wakacyjne wyjazdy, urlopy i większa liczba wolnego czasu sprawiają, że dawców jest mniej, a zapasy krwi zaczynają się kurczyć. Tymczasem krew cały czas jest potrzebna pacjentom szpitali, osobom po wypadkach czy podczas skomplikowanych operacji. Przedstawiciele Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apelują do mieszkańców o regularne oddawanie krwi i przypominają, że jedna donacja może uratować nawet kilka osób. Jak zaznaczają, szczególnie potrzebne są obecnie najpopularniejsze grupy krwi, które najszybciej znikają z magazynów.
5: Na ten moment mamy naprawdę niskie stany magazynowe, które cały czas topnieją, ponieważ jest bardzo duże zapotrzebowanie szpitali. Pomimo tego, że mamy

0: sporo dawców. Niestety ta krew cały czas jest potrzebna. Krew ma swój termin ważności i dlatego my też apelujemy do naszych dawców o takie wzmożone działania i prosimy ich o to, żeby oddawali krew, tak jak i osocze.
1: A dlaczego warto oddać krew?
0: Dlatego, że przede wszystkim pomagamy innym. Krew i jej składniki jest to lek, którego nie da się wyprodukować w sposób taki w laboratorium albo w fabryce. I jedynym źródłem tego leku jest drugi człowiek. Dlatego tak ważne jest to, żeby właśnie ludzie pomagali sobie nawzajem. My nigdy nie wiemy, kiedy będziemy sami potrzebowali krwi lub leków, które pochodzą właśnie z krwi i jej składników.
1: A jak wygląda cała procedura?
0: Zaczynamy od tego, że rejestrujemy się w rejestracji, do tego jest potrzebny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. U nas musi być to dowód osobisty, paszport, nie jest to na przykład prawo jazdy, dlatego ważne jest to, żeby mieć właśnie któryś z tych dokumentów. Może być w formie elektronicznej, także jeżeli ktoś ma obywatel, to zapraszamy. Trzeba mieć ukończone 18 lat, być osobą zdrową. Później po już uzupełnieniu tutaj wszystkich dokumentów w rejestracji przechodzimy do uzupełniania kwestionariusza. Odpowiadamy tam na szereg pytań dotyczących naszego zdrowia. Przechodzimy do gabinetu laboratoryjnego, gdzie mamy mierzony poziom hemoglobiny lub pobierane próbki badań. Następnie do gabinetu lekarskiego i jak wszystko jest w porządku, to już do sali pobrań, gdzie oddajemy 450 ml krwi pełnej lub około 650 ml osocza.
1: Czy ktoś, jeżeli nie jest pewny, czy może oddać tą krew, tutaj uzyska pomoc?
0: Oczywiście, zawsze. Można do nas zadzwonić, można do nas podejść, my udzielamy takich informacji.
2: Krwiodawcy podkreślają, że oddanie krwi zajmuje zaledwie kilkanaście minut, a może mieć ogromne znaczenie dla osób walczących o zdrowie i życie. Centrum przypomina również, że przed oddaniem krwi należy być zdrowym, wypoczętym i odpowiednio nawodnionym. Już od dzisiaj w regionie rozpoczęło się świętowanie z okazji Dnia Dziecka. Na antenie Radia Kujawy i Radia Wocławek od samego rana trwały konkursy, w których do wygrania były bilety do Jura Parku w Solcu Kujawskim oraz do Pixlandu. To jednak dopiero początek atrakcji, bo kolejne konkursy dla najmłodszych słuchaczy wracają już w poniedziałkowy poranek. Weekend w regionie zapowiada się niezwykle intensywnie. Już dzisiaj we Wocławku rozpoczął się 15. jubileuszowy ogólnopolski zlot zabytkowych Volkswagenów, kobaltowa edycja. Przez cały weekend na przystani Osir nad Zalewem Wocławskim będzie można podziwiać kultowe zabytkowe modele Volkswagena i spotkać pasjonatów motoryzacji z całej Polski. Również dzisiaj o godzinie 15.30 w Centrum Kultury Browar B rozpoczną się eliminacje do 32. edycji Polen Rock Festival. Przez dwa dni na scenie pojawią się artyści walczący o występ na jednej z największych festiwalowych scen w kraju. W piątek koncerty potrwają do późnych godzin wieczornych, a gwiazdą wieczoru będzie Wojtek Szymański. Sobota rozpocznie się już od rana motoryzacyjnymi emocjami przy Hali Mistrzów we Wocławku. O godzinie 10.00 wystartuje motoorkiestra Bokiem na pomoc. Organizatorzy przygotowali drift taxi, symulatory jazdy, pokazy służb oraz paradę klasycznych Volkswagenów. Również od rana tłumy spodziewane są w Zarzeczewie, gdzie rozpoczną się jubileuszowe targi rolno-ogrodnicze. Na odwiedzających czekać będą wystawcy z całego kraju, kiermasze roślin, maszyny rolnicze i rodzinne atrakcje. Południe do świętowania zaprosi także Ciechocinek. O godzinie 12 przy Parku Zdrojowym rozpocznie się 11. ogólnopolska parada i zlot samochodów strażackich organizowany z okazji 140-lecia Miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. W programie przewidziano prezentacje historycznych i współczesnych wozów strażackich, pokazy ratownicze, konkursy i atrakcje dla dzieci. Także w sobotę od godziny 12 Dzień Dziecka świętować będzie Lubanie. Na placu obok szkoły podstawowej pojawią się dmuchańce, karuzele, kolejka elektryczna oraz animatorzy i strefa gastronomiczna. Po południu wydarzenia przeniosą się m.in. do Kowala. O godzinie 14 rozpocznie się tam jarmark kazimierzowski. W programie znalazł się historyczny korowód, występy dzieci i młodzieży oraz koncerty gwiazd. Na scenie pojawią się m.in. Marcin Daniec, zespół Klasik, Nowator oraz Mister Sebi. Godzinę później o 15 w Starym Przejściu rozpocznie się 15. święto Żuru Kujawskiego. Oprócz konkursu kulinarnego i rodzinnych atrakcji, organizatorzy przygotowali koncerty, a gwiazdą wieczoru będzie Jacek Sechurski. Po jego występie zaplanowano dyskotekę pod gwiazdami. Niedziela upłynie głównie pod znakiem rodzinnych wydarzeń z okazji Dnia Dziecka. Już od rana w Zarzeczewie najmłodsi będą mogli zobaczyć alpaki, konie, króliki i prawdziwy kadłub samolotu podczas specjalnego Dnia Dziecka organizowanego w ramach targów rolno-ogrodniczych. O godzinie 12 wielkie święto najmłodszych rozpocznie się także na Stadionie Miejskim w Izbicy Kujawskiej. Organizatorzy przygotowali dmuchańce, konkursy, pokazy taneczne oraz strefę gastronomiczną. Od godziny 13 na wocławskim Słodowie odbędzie się rodzinny piknik połączony z rejestracją potencjalnych dawców szpiku dla Fundacji DKMS. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma zwrócić uwagę na ideę dawstwa i pomóc osobom walczącym z nowotworami krwi. Godzinę później Stary Rynek we Wocławku zamieni się w prawdziwą krainę magii i dziecięcej radości. Z okazji Dnia Dziecka na dzieci oraz ich rodziców czeka bajkowy piknik rodzinny pełen kolorów, muzyki i fantastycznych atrakcji.
3: Wspólnie ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Śródmieścia Wocławek chcielibyśmy Państwa Państwa serdecznie zaprosić na bajkowy Dzień Dziecka. To wydarzenie odbędzie się na Starym Rynku.

0: Parku już w najbliższą niedzielę od godziny 14 do godziny 16. Jak co roku przebierzemy się za bajkowe postacie, będą różne atrakcje dla dzieci, ale może o tym powie więcej prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Ziemi Owocowej.
1: No jak co roku organizujemy piknik na Starym Rynku w takim bajkowym klimacie, tak, przebieramy się za jakieś postacie bajkowe wszyscy. Atrakcje zapewnia nam firma Event, która co roku nas wspiera i z nami współorganizuje to wydarzenie. Zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami od godziny 14 do 16 na Stary Rynek. Będą tam strefa dmuchańców oczywiście, animacje dla dzieci, konkursy z nagrodami, tatuaże kolorowe, warkoczyki, malowanie buzi. Także myślę, że każde dziecko znajdzie coś dla siebie. Serdecznie zapraszamy.
2: Z kolei o godzinie 15 w strefie Falborek w Brześciu Kujawskim rozpocznie się Festiwal Radości. Dla dzieci przygotowane dmuchańce, piana party, animacje, przejażdżki motocyklowe oraz spotkanie z żywym dinozaurem. Włocławek zakończy się muzycznie. W niedzielę o godzinie 19 w Bazylice Katedralnej we Włocławku odbędzie się koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej. Przed publicznością wystąpi profesor Bartosz Jakubczak z Warszawy. Zielone tereny Śródmieścia mają przebiegać od parku Władysława Łokietka do Placu Wolności wzdłuż ulicy Jagiellońskiej, Szczęśliwej przez skwer na Zielonym Rynku i ulicę Zduńską. Inwestycja budzi ostatnio ogromne emocje. Zgodnie z założeniami prace miały zostać zakończone w lutym. Z uwagi na surową zimę termin został przedłużony do końca maja. Koniec maja nadszedł, a końca prac nie widać. W mijającym tygodniu prezydent Włocławka spotkał się z przedstawicielem wykonawcy firmy Balzola.
3: Do Włocławka przyjechał dyrektor generalny tej firmy i wszyscy usiedli do rozmów, ponieważ tak jak pan redaktor wspomniał, do końca realizacji tego zadania czas minął, a niestety prace nie są ukończone. Konkluzją z tych rozmów było danie jeszcze czasu wykonawcy na zrealizowanie tego zadania, mianowicie do końca czerwca tego roku. Prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki wymusił również, że kolejne spotkanie ma odbyć się 10 czerwca, na którym mają być przedstawione postępy tych prac. Rzeczywiście te wszystkie ustalenia w zakresie zintensyfikowania działań, które mają zmierzać do zakończenia tej inwestycji, rzeczywiście idą w dobrym kierunku. Wykonawca zobowiązał się, że właśnie do końca czerwca tego roku wszystkie prace nawierzchniowe zostaną wykonane, a tym samym będzie oddane to do użytkowania mieszkańców. Tutaj bardzo nam zależy na tym, żeby te prace jak najszybciej zakończyć, ponieważ wiemy, że ta inwestycja wywołuje bardzo dużo emocji wśród mieszkańców, ale nie tylko mieszkańców, ponieważ miasto troszczy się również o podwykonawców, którzy biorą udział w tej inwestycji. Zależy nam tutaj, żeby zabezpieczyć ich interes, ponieważ każdy dzień zwłoki, kolokwialnie mówiąc, może dawać im po kieszeni.
2: Co z karami za niedotrzymanie terminu? Ratusz na ten moment nie zabiera głosu w tej sprawie. Usłyszeliśmy zapewnienie, że stan prac na koniec maja, a więc kiedy miały zostać zakończone, został szczegółowo udokumentowany. Prezydent odbył również spotkanie dotyczące remontowanego mostu.
3: Również w tym tygodniu, również zgodnie z zapowiedziami, odbyło się spotkanie władz miasta z wykonawcą, z projektantem, ale również z profesorem Arkadiuszem Madejem, wybitnym specjalistą z dziedziny mostownictwa. I po tym spotkaniu, gdzie pan profesor przedstawił swoją jednoznaczną opinię na temat stanu technicznego poszczególnych elementów mostu, wykonawca oraz projektant mają czas na to, żeby podjąć decyzję i rozpocząć działania związane z kolejnym etapem tych prac. Jesteśmy umówieni, że ta decyzja będzie w przyszłym tygodniu i do tego czasu czekamy z kolejnymi etapami prac. Oczywiście te prace, które mogą się toczyć, czyli związane z chodnikami czy z pracami antykorozyjnymi, dalej wykonawca podejmuje i podejmować powinien. Natomiast konkretne decyzje dotyczące tej konkretnej analizy, ekspertyzy będą podejmowane w przyszłym tygodniu.
4: Ostatnie dwie kwestie dotyczące mostu. Pierwsza, ile zostanie przedłużony termin jego remontu? I druga kwestia, też paląca, myślę, mieszkańców. Czy róg na moście zostanie całkowicie zamknięty, czy w ogóle jest rozważany taki scenariusz?
3: Na ten moment nie ma jeszcze decyzji co do przedłużenia prac związanych z mostem. Natomiast miasto rozpatruje

0: wiele możliwości upłynnienia tego ruchu na moście. Zwróciliśmy się do Wojska Polskiego z zapytaniem, czy byłaby taka możliwość rozłożenia, zamontowania mostu pontonowego. Tutaj dostaliśmy informację, że taki most nie byłby w stanie technicznie, nie jest to możliwe, żeby on powstał. Tutaj można by było ewentualnie zamontować most tak zwany techniczny, tymczasowy, natomiast jest to bardzo kosztowne. A dalej by też tego problemu to nie rozwiązało, ponieważ tego typu mosty mają taką cechę, że ruch odbywałby się tylko w jednym kierunku. W związku z tym dementuję i zaprzeczam wszelkim plotkom dotyczącym zamknięcia mostu. Miasto nie planuje takiego ruchu. Tylko środowiska we Włocławku, które są bardzo nieprzychylne i próbują zbić kapitał polityczny na każdym temacie we Włocławku, taką dezinformację sieją. Tutaj miasto w tym zakresie nie planuje zamknięcia mostu, wręcz przeciwnie, rozważamy również możliwość upłynnienia tego ruchu w taki sposób, żeby tym ruchem kierował osoba sygnalizująca, a nie może tak jak jest teraz sygnalizacja świetlna.
1: W związku z prowadzonymi pracami przypominamy o utrudnieniach w ruchu drogowym.
2: Jak myślę, słuchacze i widzowie świetnie wiedzą, od kilku miesięcy toczą się głównie inwestycje pod nazwą Zielone Tereny Śródmieścia oraz ulica 3 Maja Łonerfem i te ulice cały czas są zamknięte. Pokrótce przypomnę, to jest Zduńska, Miedziana, część Zielonego Rynku, Szczęśliwa, Jagiellońska, no i oczywiście 3 Maja. Tutaj postępy cały czas się toczą. Dementuję pogłoski, że tutaj wykonawca zszedł z placu budowy, nic takiego nie ma miejsca. Wykonawca jest na budowie, realizuje wszystko tak jak powinien. Jeśli chodzi o zamknięcia, to również część ulicy Pustej na dzielnicy Południe, to od 28 maja w związku z budową przyłącza cieplnego do jednej z posesji. Tam fragment jest nieprzejezdny do mniej więcej 10 czerwca, bo takie mamy informacje.
1: A przed nami kolejne inwestycje. W planach budowa ronda w pobliżu Powiatowego Urzędu Pracy oraz tunel pod torami na osiedlu Zazamcze.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Poniedziałek około 15 w miejscowości Garbatka ciężarówka wjeżdża pod pociąg relacji Rogoźno-Poznań. To przejazd kolejowy oznakowany znakiem stop i krzyżem Świętego Andrzeja. Tir staje w ogniu. Pociąg się wykoleja.
1: Kierowca tego samochodu ciężarowego zatrzymał się przed przejazdem kolejowym, a następnie nie wiadomo dlaczego ciężarówka ruszyła w chwili, kiedy do tego przejazdu zbliżał się pociąg. Kiedy doszło do zdarzenia, skutki tego wypadku były tak poważne, że kierowca zginął na miejscu.
0: Pociągiem podróżowało 16 pasażerów oraz maszynista i kierownik pociągu. Jeden z pasażerów z urazem głowy trafił do szpitala. Policjanci skanerem laserowym zabezpieczali ślady. Pracują pod nadzorem prokuratorów oraz biegłych. Tymczasem ekipy techniczne pracują nad przywróceniem ruchu. Dziś dźwig podniósł wykolejone wagony.
2: Gdy ten pociąg zostanie z torów usunięty, będziemy mogli konkretnie oszacować skalę uszkodzeń infrastruktury kolejowej. Wstępnie wiemy, że mówimy tutaj o jednym uszkodzonym słupie wsporczym sieci trakcyjnej, a także około 200-metrowym odcinku linii kolejowej toru i te prace będziemy musieli wykonać do tego, aby pociągi mogły wrócić na linię zgodnie z rozkładem.
0: A stanie się to w czwartek lub piątek. Do tego czasu Koleje Wielkopolskie i Polregio wprowadziły zastępczą komunikacją autobusową pomiędzy Obornikami a Rogoźnem, a pociągi dalekobieżne kierowane są trasami alternatywnymi przez Bydgoszcz i Krzyż.
3: Zdaniem ekologów prace drogowe przy obszarach Natura 2000 w Puszczy Białowieskiej są zagrożeniem dla ptaków znajdujących się obecnie w okresie lęgowym. Widmo wstrzymania prac na drodze odbiło się głośnym echem.
4: My też chcemy funkcjonować jak wszyscy. Ktoś, komu to przeszkadza, niech sobie w Warszawie zerwie asfalt i położy bruk. My chcemy prostej drogi do Hajnówki, do jazdu i funkcjonować jak cywilizowani ludzie.
5: To, że wstrzymaliśmy ruch na tej drodze, to tylko po to, żeby w jak najkrótszym okresie czasu została ona wyremontowana, zrobiona i puszczona do ruchu.
3: Działania aktywistów mogą to jednak przesunąć w czasie. Mieszkańcy nadal będą pozbawieni najważniejszej drogi i będą zmuszeni jeździć dłuższymi objazdami przez Puszczę Białowieską, podobnie jak służby mundurowe.
6: Jesteśmy odcięci praktycznie od świata. Nie ma żadnego dojazdu, tak? Drogami leśnymi w tej chwili jeździmy, rozbijamy tylko samochody, tak? Dojazdy dwa razy dłużej nam zajmują, czy do pracy, czy do przedszkola, czy do szkoły. To nie jest nowa budowanie nowej drogi, tylko to jest po prostu remont drogi, która była od zawsze.
7: Dla nas to jest droga najważniejsza. Nie ma ważniejszej drogi. Tędy jeździ policja, jeździ wojsko, jeździ straż pożarna, jeździ pogotowie. No i oczywiście mieszkańcy jeżdżą do Hajnówki, do Białegostoku. To jest droga strategiczna. To jest droga strategiczna, przecież mamy granicę, mamy urząd celny.
3: Jak podaje w swoim komunikacie z 26 maja dyrektor RDOŚ Białymstoku Adam Juchnik, prace zostaną ograniczone. Dozwolono ruch samochodów, zaniechano pracy spychaczy i koparek do czasu zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji derogacyjnej, czyli dotyczącej odstępstw od zakazu w sprawie ochrony gatunkowej, niepokojenia ptaków w okresie lęgowym. Ograniczenie prac dotyczy przebiegającej przez obszar UNESCO i Natura 2000 zaledwie 7-kilometrowego odcinka z niemal 28-kilometrowej inwestycji, gdzie prace mogą być kontynuowane bez ograniczeń, czytamy w komunikacie. RDOŚ ma rozpatrzeć pozytywnie wniosek Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o wydanie decyzji zezwalającej na odstępstwa od wspomnianych zakazów.
8: Edukacja zdrowotna była dotąd częścią politycznego i światopoglądowego sporu, choć nauczyciele od samego początku podkreślali, że na tych zajęciach żadnych kontrowersyjnych treści nie ma.
9: Tam jest cyberbezpieczeństwo, tam jest zdrowie, tam są treści, tam są relacje koleżeńskie, tam są treści no, podstawowe i dla dzieci wręcz no, niezbędne, więc nie wyobrażam sobie, aby moje dziecko chociażby nie uczestniczyło w takich zajęciach.
8: W szkole podstawowej nr 5 na dobrowolną edukację zdrowotną uczęszcza większość dzieci. W skali kraju jest jednak odwrotnie. W tym roku szkolnym uczestniczyło w niej zaledwie około 30% uczniów. Najwięcej było około 40% w podstawówkach, a najmniej w szkołach ponadpodstawowych. Było ich raptem 10%. Z tego powodu Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadza od września ten przedmiot jako obowiązkowy, idąc zarazem na kompromis.
10: Ta część, która dotyczy profilaktyki, aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania, zdrowia psychicznego, dojrzewania,

0: przechowywania. Będzie częścią obowiązkową i będzie też komponent, który będzie nieobowiązkowy, dotyczący zdrowia seksualnego, czyli zostanie podzielona na dwa przedmioty.
1: O obecności ucznia na drugim decydować będą rodzice. To nie koniec zmian. Od września w szkołach będzie także obowiązywał zakaz używania smartfonów.
0: Zarówno na przerwach, jak i na lekcjach szkoła może oczekiwać od uczniów przekazania ich do depozytu. Jeżeli szkoła ma szafki, tak jak ta szkoła, w której obecnie jesteśmy, to uczniowie mogą te telefony zostawiać na cały dzień wyłączone w szafce.
1: Wprowadzane zmiany zakładają także odchudzenie podstawy programowej i położenie nacisku na krytyczne myślenie oraz umiejętności praktyczne nabywane także przy pracach projektowych.
2: Ale jest to działanie, które wiem o tym, w wielu szkołach już istnieje. Bez zapisów, bez rozporządzenia my pracujemy projektowo. W tej chwili będzie to bardziej ustrukturalizowane, będzie to tydzień projektowy.
1: Reforma edukacji wprowadzana jest etapami. Związek Nauczycielstwa Polskiego podkreśla, że nowa podstawa programowa wchodzi w życie zbyt szybko, apelując zarazem o odpowiednie wsparcie merytoryczne i organizacyjne dla placówek.
3: Na razie z lekką obawą, aczkolwiek wierzymy, że cele i założenia są szczytne i dbanie tutaj o dobrostan pracownika, o dobrostan ucznia, o ten rozwój takich kompetencji i miękkich, i 4K jest na pewno bardzo ważny. Szkoła powinna się zmienić, bo jesteśmy ciągle o krok do tyłu za naszymi uczniami.
1: Dzisiejsze spotkanie z wiceministrą edukacji odbyło się w Szkole Podstawowej nr 11 w ramach cyklu Kompas Jutra. Dotąd w skali kraju odbyło się niemal 90 takich spotkań.
4: Zarząd Dróg Powiatowych w Jarantowicach doczekał się siedziby na miarę XXI wieku. Dziś odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby. Budynek jest autonomiczny energetycznie. Poza pomieszczeniami Zarządu Dróg jest też miejsce doraźnego schronienia, co jest bardzo istotne dla bezpieczeństwa lokalnej społeczności.
5: Dzisiejszy dzień jest bez wątpienia historycznym momentem w działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Choceniu, a wcześniej Powiatowego Zarządu Dróg. To chwila szczególna, ponieważ po raz pierwszy w historii naszej jednostki możemy spotkać się w nowoczesnej, funkcjonalnej i w pełni dostosowanej do potrzeb siedzibie, która będzie służyła zarówno pracownikom, jak i mieszkańcom powiatu włocławskiego przez wiele kolejnych lat. Nowy obiekt jest symbolem rozwoju, stabilności i odpowiedzialnego myślenia o przyszłości samorządu.
4: Budynek łącznie posiada prawie 650 metrów kwadratowych powierzchni. W kondygnacji naziemnej znajduje się część administracyjno-biurowa. Część podziemna została zaprojektowana jako miejsce doraźnego schronienia. Cały obiekt jest budowlą ochronną.
6: Cieszę się, że ta piękna inwestycja została zrealizowana. Powiem uczciwie, że jeszcze 15 miesięcy temu mieliśmy tylko wiedzę, że kiedyś Powiatowy Zarząd Dróg musimy wybudować, bo poprzedni budynek na pewno nie spełniał standardów i oczekiwań lat obecnych. Dzięki uruchomieniu programu obrony cywilnej i ochrony ludności pojawił się pomysł realizacji tego zadania w formule dual use, choć ja wolę polskie określenie podwójnego zastosowania. Jak to często bywa w naszym przypadku, szalony proces inwestycyjny, zarówno na etapie projektowania, jak i realizacji tej inwestycji. W tym miejscu chciałbym serdecznie przyłączyć się do podziękowań pana dyrektora, które przekazał wszystkim uczestnikom budowy. Nie jest tajemnicą, że ta realizacja wymagała wzajemnego zrozumienia.
4: Podczas uroczystości wręczono decyzję o dofinansowaniu zadania budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej, które będzie realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych. Podpisano również umowę na dofinansowanie prac prowadzonych na drodze Brześć Kujawski - Humlin.
7: Sopot stał się sercem dyskusji o cyfrowej przyszłości Europy. Pierwszy dzień konferencji PIKE zdominowały tematy związane z przyjęciem wniosku dotyczącego Digital Networks Act oraz budowaniem suwerenności cyfrowej.
8: Dla telekomunikacji z jednej strony święto, bo się spotykamy razem tutaj w Sopocie, ale z drugiej strony bardzo poważne tematy dotyczące historii, dotyczącej przyszłości telekomunikacji, finansowania, bardzo trudnych regulacji. Rozmawiamy o tym, w jaki sposób Polska przygotuje się do bardzo dużej regulacji DNA, która spowoduje, że polski rynek telekomunikacyjny będzie

0: Wygląda zupełnie inaczej. Rozmawiamy o bieżących problemach dużych i małych operatorów, którzy są członkami naszej Izby.
1: Wiem, że na etapie prac w Parlamencie Europejskim my się nad tym tematem będziemy bardzo mocno pochylać. Nie zlekceważymy go, nie udamy, że tematu nie ma, bo tu nie ma co zamiatać pod dywan. Jest temat, temat trudny, ale rozumiem i słyszę argumenty tych wszystkich dostawców infrastruktury europejskich, którzy, mówiąc w skrócie, uważają, że pewną część kosztów związanych z rozwojem infrastruktury, a ten rozwój jest konieczny w Europie, powinni ponieść ci, którzy na tym rozwoju infrastruktury de facto zarabiają.
2: Równolegle do globalnych tematów technologicznych toczyły się rozmowy niezwykle bliskie sercom mniejszych nadawców. Forum telewizji lokalnych stało się przestrzenią burzliwej dyskusji o trudnej sytuacji małych, niezależnych stacji w Polsce.
0: Ważnym elementem naszej konferencji zawsze, tej wiosennej, jest Forum Telewizji Lokalnych, gdzie przyjeżdżają do nas telewizje, te w Polsce troszeczkę nieznane, bo działające lokalnie. I te telewizje razem wspólnie rozmawiają na temat swojej przyszłości, na temat również finansowania. Te telewizje po raz pierwszy uczestniczyły w projekcie dotyczącym wsparcia organizowanym przez Ministerstwo Kultury, program Bliska Kultura. I były to pierwsze wnioski, które dotyczą właśnie wsparcia telewizji lokalnych. Odbył się okrągły stół na temat telewizji lokalnych.
3: Nie buduje się domu od dachu, buduje się od fundamentu. Dzisiaj nie mamy tego fundamentu tak naprawdę, a jeżeli on jeszcze gdzieś został, to się kruszy. Jeżeli go nie uratujemy, to nie będziemy mieli dobrej demokracji, nie będziemy mieli skutecznej demokracji.
4: Media lokalne no niestety nie mają się najlepiej, ponieważ zmienił się rynek mediów i takie naturalne metody finansowania tych mediów lokalnych, te systemy uległy znaczącym zmianom. W tej chwili bardzo dużo reklamy jest kierowane do internetu, trafia do mediów społecznościowych, trafia do tak zwanych big techów i jest mniejsze zapotrzebowanie na lokalną reklamę. Stąd pojawiają się też problemy z finansowaniem tych mediów lokalnych.
2: Wczorajszy wieczór przyniósł momenty wielkich wzruszeń i dumy. Podczas uroczystej gali rozdano nagrody w 22. edycji konkursu programów telewizji lokalnych To nas dotyczy.
5: To powiem trochę, przeszliśmy w ilości w jakość, bo tych materiałów było trochę mniej, ale były naprawdę dobre, lepsze niż rok temu. Nie było żadnego materiału, który nie spełniałby kryteriów. Także jak później wyszedł nam z naszych indywidualnych ocen Excel, to nie było jakichś wielkich różnic pomiędzy materiałami. Także widać, że poziom był wyrównany i zwycięzcy nominowani w każdej kategorii po te trzy telewizje plus zwycięzcy, no to nie była jakaś przewaga, przepaść w stosunku do tych, którzy byli tam na czwartym, piątym, szóstym miejscu.
2: W kategorii osobowość telewizji na rok zwyciężyła Agnieszka Kledzik, reporterka, wydawczyni telewizji Asta.
6: Ja już w tym zawodzie jestem 20 lat ponad, no i nie wyobrażam sobie innej pracy. W tej chwili poza gonieniem za newsami, dopinaniem wydań, mam też możliwość realizowania reportaży, nad którymi czasem pracuję po wiele miesięcy i myślę, że to też jest powód tego, że te reportaże zdobywają rzeczywiście nagrody. No a to się po prostu przełożyło teraz na tą nagrodę, za co jestem ogromnie wdzięczna.
2: Z kolei w kategorii news numer 1 był materiał telewizji Toja z Łodzi.
7: Na fragmencie ulicy Wycieczkowej na wysokości numer 32 na nowo powstałym ciągu pieszo-rowerowym zamontowano 12 słupków.
8: Newsy trzeba robić po pierwsze rzetelnie, po drugie uczciwie, po trzecie nie bać się, że ktoś na nas potem krzywo popatrzy albo będzie miał o to pretensje. Bo my przede wszystkim, tak jak powiedziałam po odebraniu nagrody, jesteśmy po to, żeby robić rzetelną informację dla naszych widzów.
2: Kategorię Moja Mała Ojczyzna wygrała telewizja Słupsk.
9: Moja Mała Ojczyzna to materiał stricte lokalny, poświęcony wierzeniom Słowian. My od dłuższego czasu realizujemy cykl programów, który poświęcony jest takiej tematyce historycznej i wiemy, że te materiały bardzo cieszą się dużym powodzeniem i zainteresowaniem, jeśli chodzi o naszych odbiorców.
2: Podczas gali można było wysłuchać także koncertu jazzowego Majki Pietruszczak z zespołem.
10: nowe wideo.

0: Tacze, odnowione kapliczki, strażackie jubileusze i integrację mieszkańców. W Jeleniej Górze wręczono promesy w ramach programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej. Władze regionu podkreślają, że rozwój lokalny to nie tylko beton i rury.
1: Oprócz dobrej infrastruktury, wodociągów, sieci kanalizacyjnych, obiektów użyteczności publicznych, takich jak świetlic, potrzebni są ludzie. Żeby ci ludzie mieli wolę, determinację do tego, żeby się spotykać, organizować przedsięwzięcia, wydarzenia, potrzebne są tego typu działania, jak promocja odnowy dolnośląskiej wsi.
0: A tej determinacji nie brakuje. W tym roku odzew ze strony lokalnych społeczności pobił historyczne rekordy.
2: Liczba zgłoszonych wniosków do tego naboru przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Padł absolutny rekord, 235 zgłoszonych wniosków. To pokazuje, jak ogromny potencjał i energię drzemią w naszych dolnośląskich mieszkańcach.
3: Zarząd województwa, pan marszałek Paweł Gancarz, wnioskował o dokapitalizowanie tej alokacji o 1 000 000 zł, więc mamy w puli 1 600 000. 147 umów będzie podpisanych niebawem.
0: Tylko podczas spotkania w Jeleniej Górze środki trafiły do niemal 60 podmiotów z subregionu wałbrzyskiego i jelniogórskiego. Zasilą konta kół gospodyń wiejskich i ochotniczych straży pożarnych, które mają bardzo konkretne plany.
4: My z tych środków zakupimy 2 duże namioty. Namioty imprezowe, takie, których się używa na festynach, ale także zestawy biwakowe.
5: W tym roku obchodzimy 80-lecie założenia naszej straży i w ramach tego oczywiście odbędzie się uroczysty apel, potem festyn rodzinny, żeby ci najmłodsi poznali straż od podszewki.
2: Z tej promesy chcemy przede wszystkim postawić na rozwój kulturalny u nas w Chmieleniu. Chcemy odnowić kapliczki.
0: Kluczem do sukcesu w wielu miejscowościach okazała się solidarna współpraca kilku organizacji.
6: Pieniądze przeznaczymy na upiększenie naszej wsi, dlatego że zainstalujemy witacze. Dodatkowo zrobimy dla mieszkańców konkurs na kartkę pocztową oraz na zakończeniu projektu zorganizujemy wspólną biesiadę jesienną dla mieszkańców.
7: 11 400. Tak, to jest bardzo fajna kwota. Także myślę, że dzięki tym pieniążkom nasza wioska będzie wyglądała fajniej i mieszkańcy będą zadowoleni.
0: Dla wielu jednostek to także szansa na ocalenie lokalnego dziedzictwa i przekazanie go kolejnym pokoleniom.
8: Fajny gest, że otrzymaliśmy promesę od marszałka województwa dolnośląskiego na realizację naszych działań.
9: Dzięki temu możemy pielęgnować naszą historię oraz kulturę wsi, OSP, zadbać o nasze najmłodsze społeczeństwo, które musimy pielęgnować, żeby miał nas kto zastąpić w przyszłości.
0: Realizacja wszystkich nagrodzonych i dofinansowanych inicjatyw potrwa do końca tego roku.
10: W środę 27 maja w Koneckim Centrum Kultury odbyła się konferencja profilaktyczna organizowana przez Instytut Nowej Kultury. W trakcie niej specjaliści z Instytutu wyróżnili lokalny samorząd. Gmina Końskie otrzymała certyfikat Gmina promująca profilaktykę uzależnień. Spotkanie dotyczące profilaktyki otworzył zastępca burmistrza Końskich Krzysztof Jasiński. Następnie głos zabrała doktor habilitowany Magdalena Szafranek, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Mówiła ona o współpracy z koneckim samorządem i wręczyła burmistrzowi Krzysztofowi Obratańskiemu wspomniany certyfikat.
11: Dzisiejsze wyróżnienie to nie tylko symbol najwyższego uznania, ale także dowód na to, że lokalna współpraca może z sukcesem podejmować działania zapobiegające problemom uzależnień. Sukces ten opiera się na modelowej współpracy wielu partnerów. Władz gminy Końskie, inspektora do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego, Policji, Straży Miejskiej, a także pedagogów, psychologów i nauczycieli. Osiągnięcie to nie byłoby możliwe bez zaangażowania powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, Stowarzyszenia Abstynentów Klubu Radość, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Związku Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku Aktywni oraz lokalnych klubów sportowych.
10: Burmistrz Obratański dziękował za wyróżnienie i podkreślał znaczenie wszelakiej profilaktyki w działaniach zarządzanego przez niego samorządu.
12: Nie jestem zaskoczony tą oceną, nie dlatego, że przemawia przez mnie jakaś nieskromność, tylko że po pierwsze to nie jest ani pierwszy, ani nawet drugi czy trzeci raz. Działania profilaktyczne w naszej gminie mają bardzo wysoką rangę, bo wynikają z przekonania, które jest dzisiaj, wydaje się, truizmem, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Od wszystkich władz, od najniższego szczebla do najwyższego, głównym oczekiwaniem tych, którzy ich wybierają, tych, którzy odnoszą się do nich, jest oczekiwanie sprawczości. Ta sprawczość może mieć dwa wymiary.

0: Pierwszy, bardziej efektowny, to jest zwalczanie czegoś, co już nastąpiło. Znacznie mniej efektowne jest zapobieganie dramatom, zapobieganie tragediom. To jest efektywne w tym sensie, że mrówcza, często bardzo trudno zauważalna praca, daje efekty w postaci właśnie braku tych dramatów albo ograniczania ich skutków i ich skali. I z tego punktu widzenia to, co Państwo w swoich jednostkach robicie, jest tak ważne i dlatego między innymi znajduje wsparcie ze strony gminy.
1: W dalszej części konferencji Sylwester Lewandowski wygłosił wykład o narzędziach programu Porozumienie Skuteczny Samorząd, Efektywna Profilaktyka, a doktor habilitowany Magdalena Szafranek mówiła o nieznanych obliczach przemocy domowej, czyli o zaniedbaniu małoletnich.
2: Minęło kilkanaście lat, kiedy to firma Gladpol kupiła nieruchomości na Suchostrzygach. Najpierw dawną masarnię przy ulicy Jagiellońskiej, potem działkę z Urzędem Stanu Cywilnego i siedzibą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Obiekty wyburzono i w tym roku właściciel zdecydował o rozpoczęciu inwestycji budynków mieszkalnych z lokalami usługowymi i podziemnymi halami garażowymi. W przypadku Jagiellońskiej chodzi o dwa obiekty czterokondygnacyjne, a w przypadku Armii Krajowej w planach jest budowa 11-kondygnacyjnego wieżowca. Problem w tym, że na takie inwestycje nie zezwala plan zagospodarowania przestrzennego miasta. Można jednak poprzez uchwałę Rady Miejskiej zrobić odstępstwo od planu. Na budowę obiektów niższych przy Jagiellońskiej Rada Miejska wyraziła zgodę.
3: Nastąpiła zmiana władzy, która po prostu zaczęła rozmawiać i po prostu była przychylna, żeby zmienić ten teren. I jest bardzo dobrze, że ten teren się zmieni za jakiś czas, że po prostu luka zostanie wypełniona dwoma budynkami mieszkalnymi.
2: W przestrzeni publicznej trwa dyskusja co do decyzji Rady Miejskiej w sprawie budowy wieżowca. Poprosiliśmy właściciela firmy Gladpol, Stanisława Gładysza i Grzegorza Piankowskiego z firmy Projekt GP o wyjaśnienia w kwestiach usytuowania wieżowca, miejsc parkingowych czy ruchu kołowego.
4: Czy Suchostrzygi, a konkretnie ten adres na Armii Krajowej, to jest dobre miejsce dla wieżowca?
5: Jeżeli nie tam, to gdzie w Tczewie? To jedyne i ostatnie miejsce, w którym możemy tak wysokie budynki zrealizować. Jedynie Suchostrzygi posiadają tak wysokie budynki w takiej ilości i realizacja kolejnego absolutnie naszym zdaniem wpisuje się w obraz tego osiedla.
3: Ten budynek na miejscu Urzędu Stanu Cywilnego podniesie rangę tak zwanego Manhattanu i po prostu całej dzielnicy Suchostrzygi. Budynek jest przemyślany, wkomponowany. Uważam, że 11 pięter w tym miejscu to jest jak gdyby ciągłość budynków, wieżowców, które znajdują się przy ulicy Jagieły.
5: Mamy dwupoziomowy garaż podziemny plus 10 miejsc na terenie działki na zewnątrz.
4: Jeszcze będą tam obiekty usługowe na parterze. Czy też przewidziano miejsca parkingowe dla pracowników?
5: Tak, one są przewidziane w tym bilansie miejsc ogólnych. Zgodnie z tą analizą, która dzisiaj była przeprowadzona, bo wstępne analizy byliśmy zobowiązani zrobić, wiemy, że nie będzie tam problemu z blokowaniem wyjazdu. Zakładamy także w ramach naszego projektu przebudowę ulicy od wjazdu z ulicy Jasińskiego, łącznie z wyjazdem do ulicy Armii Krajowej. W ramach tej inwestycji planujemy przebudowę tego skrzyżowania. Na pewno wykonamy szczegółową analizę ruchu, symulację ruchu łącznie z ulicą Armii Krajowej. Jeżeli będzie taka konieczność, że będziemy musieli zastosować wyłącznie prawoskręt przy wyjeździe z Jasińskiego, to tak zrobimy, tak żeby ten ruch był płynny.
4: Jeśli pozytywnie Rada Miejska zaopiniuje Pana koncepcję budowy wieżowca, to kiedy i w jakiej kolejności Pan planuje przeprowadzić obydwa zadania? To przy ulicy Jagiellońskiej i przy Armii Krajowej.
3: Następnym krokiem to będzie prace projektowe.
6: Wydarzenie odbyło się przy świetlicy wiejskiej w Zbychowie. Najbardziej charakterystycznym punktem programu było palenie strumana.
7: Słomiana kukła, która symbolizuje tak zwany głodny zymp, czyli okres pomiędzy zimą, czyli okresem, kiedy kończą się zapasy, a brakuje jeszcze nowych plonów wiosennych czy też letnich. Strumian symbolizuje biedę, nieurodzaj, okres, kiedy doświadczamy głodu, nieurodzaju. I to możemy tutaj się doszukać analogii do marzanny czy do kokoła. Szturman symbolizuje tą biedę, którą w tym symbolicznym

0: paleniem, żegnamy się z tym nieurodzajem.
1: To już jest taka tradycja, nawet chyba sprzed wojny to się jeszcze wywodzi tam, ale była aktywowana tutaj w 92 roku, w 1992 roku przy świętej pamięci Olka Formele, już ówczesnego radnego. On to zainicjował i trwała do 18 roku, 2018 rok. Z małą przerwą i od zeszłego roku jest wznowiona tutaj.
2: Na odwiedzających czekało wiele dodatkowych atrakcji. Przygotowano wystawę lokalnych twórców, w tym malarstwa i ceramiki, kącik gastronomiczny, zabawy sprawnościowe, dmuchańce i warsztaty malarskie dla dzieci.
3: Piękne dzisiaj święto w Zbychowie i wioskach okolicznych. Chyba jesteśmy jedynym tutaj sołectwem, które w Polsce Północnej kultywuje ten zwyczaj palenia szturmana. Jesteśmy tutaj terenem typowo kaszubskim. Gmina Wejchrowo stara się kultywować tą tradycję kaszubską w wszelaki sposób, czy to koła gospodyń wiejskich, czy to Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Jesteśmy tyle warci, ile warta jest nasza historia. Jesteśmy teraz gminą, która ma bardzo dużo młodych, nowych, przyjezdnych mieszkańców i chcemy zachować ten swój taki tradycyjny, pierwotny charakter gminy wiejskiej, gminy typowo kaszubskiej.
2: Na scenie zaprezentowały się dzieci ze szkoły podstawowej z Nowego Dworu Wejherowskiego, a także kabarety i zespoły.
4: W najbardziej prestiżowej kategorii części konkursowej festiwalu, czyli chóry profesjonalne, międzynarodowe jury przyznało dwie równorzędne pierwsze nagrody. Jedna powędrowała do bizantyjskiego chóru Aten z Grecji. Drugą, pierwszą nagrodę otrzymał ukraiński chór kameralny Woskresinia z Iwano-Frankiwska.

0: це дуже неординарний фестиваль, тому що тут тільки музика духовна, церковна. І я розумію, що, можливо, і не дуже легко заманити сюди колективи на фестиваль, отримати велику публіку, і тим не менше ця робота велика робиться, публіка є.
1: В категорії «Хури аматорські świeckie» также były dwie pierwsze nagrody. Otrzymały je Chór Uniwersytetu Wrocławskiego Gaudium oraz Chór Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II Psalmodia z Krakowa.
2: Rok temu w czerwcu umarł nasz dyrygent główny, profesor Włodzimierz Siedlik, któremu ofiarowaliśmy ten występ, ten przyjazd tutaj, który tutaj wieloletnio współpracował z festiwalem, czy to zarówno jako dyrygent chóru, który został zaproszony na koncert otwierający, no ale też przede wszystkim z naszym chórem wielokrotnie tutaj zdobywał też pierwsze miejsce, więc jesteśmy niezmiernie wdzięczni, że mogliśmy mu to jemu dedykować.
3: 45. rocznica tego festiwalu być może nie tak okazała jak w poprzednich latach, a to ze względu na to, że za naszą wschodnią granicą istnieje wojna i chóry, znakomite chóry profesjonalne, akademickie, studenckie z Rosji, z Białorusi, nawet z Ukrainy nie mogą przyjeżdżać, bo po prostu władze na to nie zezwalają. No ale festiwal jak gdyby rozpuszcza swoje macki dalej w świat. Przyjeżdżają chóry z Azji, Armenia, Azerbejdżan.
4: Festiwal spowodował to, co kilka czy kilkadziesiąt lat było nie do wyobrażenia. Oto za moimi plecami dwa chóry. Gruziński i chór z Afryki, z Ghany. Śpiewają dzieło gruzińskiego patriarchy Ili, Kyrie Eleison. Śpiewają wspaniale. To wynik naszej pracy.
1: O laury rywalizowano także w kategorii chóry amatorskie dziecięco-młodzieżowe oraz chóry amatorskie parafialne. Zasługą festiwalu jest popularyzacja nie tylko znanych utworów z ogromnej spuścizny muzyki cerkiewnej, a także prezentowanie nowo odkrytych kompozycji oraz utworów.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy

0: Mamy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Przez dwa dni to właśnie studenci przejęli symboliczne rządy we Wrocławku. Wszystko za sprawą Akademikaliów 2026, które ponownie przyciągnęły młodych ludzi na teren Państwowej Akademii Nauk Stosowanych oraz wrocławskie bulwary. Oficjalnym początkiem wydarzenia było przekazanie studentom kluczy do miasta przez władze samorządowe. Władze Wrocławka podkreślają, że cieszą się z aktywności młodych ludzi, którzy rozwijają swoje pasje, studiują właśnie we Wrocławku i angażują się w organizację takich wydarzeń.
1: My jako samorząd Wrocławka bardzo się cieszymy, bo myślę, że ten moment będzie też takim symbolicznym przekazaniem sztafety pokoleń, bo to nie tylko bardzo fajna impreza dwudniowa, ale też chcielibyśmy, żeby za jakiś czas młodzi przejęli stery w naszym mieście, bo to jest, wiemy doskonale, że środowisko akademickie, młodzi ludzie, studenci są takim motorem napędowym rozwoju miasta. To czas studentów. Ten czas zawsze jest, ale to szczególnie ważne święto. Akademikalia 2026, kolejna edycja świetnej dwudniowej imprezy, która pokazuje, że we Wrocławku jest również fantastyczna ekipa studencka, dobre też środowisko akademickie, ale też to, co jest ważne, kolejne wydarzenie też kulturalne, które integruje całą społeczność lokalną, bo myślę, że studenci nie zamykają się w czterech ścianach w swoich budynkach dydaktycznych, ale wychodzą na zewnątrz, żeby pokazać, że są, że integrują się z mieszkańcami.
0: Pierwszy dzień Akademikaliów upłynął pod znakiem integracji i sportowej rywalizacji. Na studentów czekały między innymi turnieje sportowe, planszówki, grill, karaoke oraz kino plenerowe. Nie zabrakło także wspólnej zabawy i studenckiej atmosfery. Drugiego dnia wydarzenie przeniosło się na wrocławskie bulwary, gdzie rozpoczęły się koncerty i kolejne atrakcje przygotowane specjalnie dla mieszkańców oraz studentów.
2: Przede wszystkim samorząd studencki z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku, jak co rok organizuje właśnie Akademikalia. No i oczywiście w przyszłych edycjach też jesteśmy, że tak

0: powiem, na pewno zdeterminowaniejszy bier również dla Was, dla mieszkańców, dla wszystkich zorganizować. Dzisiejszy program. W tym momencie występuje Kamila Pańka, lokalna, że tak powiem, artystka. Potem występuje zespół Morales, następnie Bero oraz gwiazdą wieczoru jest Cesarius.
1: Wspieram samorząd, bo w marcu obroniłem inżyniera i skończyłem studia, więc też mi się mój mandat w samorządzie skończył, ale wspieram samorząd. Fajna inicjatywa, rok temu była bomba, był szok, a teraz będzie, mam nadzieję, że jeszcze lepiej. A jak nie, to na pewno nie, mniej, lepiej jak rok temu. Musimy integrować młode osoby, musimy integrować. Jak najbardziej takie rzeczy nas powinny, po prostu my jako akademia, jako studenci też wychodzimy na zewnątrz, tak? Chcemy się integrować ze wszystkimi, którzy są chętni, czy to młodzi, czy to starsi, czy średni, tak? Nieważne, wychodzimy na zewnątrz, chcemy się integrować. Wczoraj mieliśmy fajne juwenalia na uczelni, tak? Integrowaliśmy się z miastem, mieliśmy konkursy, flanki, kino plenerowe, grill, turniej koszykówki, to był bardzo popularny. No super takie inicjatywy są, nie? Jak najwięcej integracji.
2: Akademikalia po raz kolejny pokazały, że studenckie życie we Włocławku ma się dobrze. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma nie tylko integrować środowisko akademickie, ale też pokazywać, że miasto potrafi tworzyć przestrzeń dla młodych ludzi, ich pasji i wspólnej zabawy.

0: Ubiegłą sobotę Lubraniec i Brześć Kujawski ponownie połączyła biegowa pasja. 12. Memoriał imienia Czesława Wasilewskiego przyciągnął setki uczestników i kibiców, a trasa wypełniła się dopingiem, energią i walką o jak najlepszy wynik. Największe emocje tradycyjnie towarzyszyły głównemu biegowi na 10 km.
1: Organizacja, myślę, że z tego, co przekazali nam startujący, jest jak zawsze dopięta na ostatni guzik i z tego się bardzo cieszymy, że z roku na rok tak naprawdę mamy ponad 200 startujących, co bardzo cieszy, bo są osoby nie tylko z naszej gminy, ale i z Torunia, grupa ponad 20-osobowa, z Bydgoszczy, zawodnicy, nasi również miejscowi. No i poza tym bardzo cieszą nas dobre wyniki, bo wiemy, no 10 kilometrów, pierwsze osoby były po nieco ponad 30 minutach, co świadczy o naprawdę wysokim poziomie, z czego się cieszymy. I z roku na rok widać naprawdę duże zainteresowanie, nawet bez specjalnej promocji. Zawodnicy sami się dopytują o kolejne edycje tak naprawdę, więc myślę, że bardzo pozytywnie. My również jako gmina promujemy sport wśród młodzieży i najmniejszych, więc po biegu głównym również będą biegały dzieci. Dzieci niektóre będą biegały z rodzicami, bo są jeszcze na tyle małe, natomiast też te, które chodzą do podstawówki, również będą startowały, więc myślę, że staramy się jak najlepiej zawsze wykorzystać na promocję właśnie bieg w Brześciu Kujawskim.
2: No, jeżeli chodzi o sport, ale też bieganie, ale ogólnie sport, no bardzo ważne jest to, że ludzie się integrują, są wspaniałe emocje, ale też widzę, że są przewidywane właśnie nagrody, uczestnicy dostają nagrody.
1: Tak, no staramy się, żeby te nagrody rzeczowe były, myślę, że z całkiem wysokiej półki, bo nie tylko same te trofea tego biegacza, który jest złoty, srebrny i brązowy, ale to także nagrody finansowe po kilkaset złotych nawet za te czołowe miejsca, więc myślę, że to jest dodatkowa tylko zachęta, ale niektórzy tutaj myślę, że nie patrzą w pierwszej kolejności o to, co dostaną. Natomiast to, żeby po prostu się poruszać, uprawiać ten sport, każdy z zawodników bez względu na zajęte miejsce również dostaje, myślę, że wyjątkowy medal, ponieważ te medale co roku są inne, co roku charakterystyczne dla każdej edycji, więc tak jak powiedziałem, bardzo się cieszymy, że tyle osób startuje.
0: Jak zaznaczył burmistrz Lubrańca, takie wydarzenia są hołdem dla tych, którzy przecierali sportowe szlaki i inspirowali kolejne pokolenia.
3: Sport przynosi same korzyści, my to widzimy, ale chodzi nam nie tylko o korzyści sportowe odnośnie ciała, zdrowia, ale oddania również szacunku tym, którzy w tej dziedzinie, a więc sportu, w Igrzyskach Olimpijskich przecierali szlaki, co prawda Czesławowi Wasilewskiemu nie dane było

0: startować na igrzyskach, ale cóż, wybuchła wojna w 1940, ale biegał razem z Januszem Kusocińskim, wspaniałym sportowcem, złotym medalistą igrzysk w Los Angeles w 1932 roku, który został rozstrzelany w Palmirach. Przecież miał kontakt też z pierwszą złotą naszą medalistką olimpijską, Haliną Konopacką, która w 1939 roku wywiozła skarb Polski za granicę ze Stanisławą Walasiewiczówną, która urodziła się w naszym województwie pod Lipnem i chociaż mieszkała w Stanach, zawsze reprezentowała Polskę. A więc dzisiejszym biegiem oddajemy hołd tym wszystkim, którzy przecierali ścieżki, którzy są ważni w historii polskiej.
1: Uczestnicy chętnie dzielili się wrażeniami z trasy i opowiadali, co daje im bieganie.
2: Pierwsze miejsce, prawda? Jakie emocje ci towarzyszą?
3: Początek biegu to było, może być takie towarzystwo, biegło znajome i towarzysko po 3.30, 3.25, a później już finalnie pobiegłem po 3.12, drugą piątkę i udało się dzisiaj zwyciężyć.
2: A jak sama trasa przebiegła? Była trudna, łatwa?
3: Trasa jest teraz łatwiejsza, ponieważ widzę, że wyremontowano drogi. Jest bardzo szybka. Pomijając ten ostatni podbieg, ale dla wytrenowanych biegaczy to nie stanowi problemu.
2: A porozmawiamy też o tobie. Ile biegasz, jak to wygląda, jak trenujesz?
3: Ostatnio podjąłem pracę z Józefem Wojciechowskim z GKS Fabianek. Trenujemy około 400 km miesięcznie, w tym dwie jednostki takie specjalistyczne, trochę siłowni i do przodu.
2: Właśnie, a jak byś przekonał ludzi, którzy no nie biegają, nie uprawiają sportu, a to jest bardzo ważna rzecz w ogóle w życiu, tak?
3: Warto na początku, jeżeli ma się nadwagę, zacząć od chodu, być może z kijkami właśnie, wyrobić sobie jakąś tam początkową wytrzymałość, a następnie spróbować przejść od marszu do biegu. Nie od razu bieg, bo stawy mamy jedne i naprawdę łatwo je wyeksploatować przy dużej wadze.
2: A jakie korzyści przynoszą ci bieganie?
3: Bieganie to przede wszystkim zabawa, hobby. Poza tym, że pracujemy, mamy swoje rodziny, dzieci, to bieganie sprawia nam dużo frajdy, dużo radości rodzinie. Biegam z moim bratem bliźniakiem. No i to jest właśnie zachowanie zdrowia, tak? Zbliżam się do 40, a mówią, że nie wyglądam, więc chyba jest okej.
2: Okay. Zajęłeś drugie miejsce. Jakie towarzyszą ci emocje?
4: W sumie jestem zadowolony z wyniku, z całego biegu, ponieważ no, pierwszą część pobiegłem wolniej, drugą szybciej. Rywali byli mocni. Lokalnie tutaj się znamy, bo rywalizujemy w całym cyklu. No także podsumowując, jestem zadowolony i z wyniku, z miejsca jak najbardziej pozytywnie.
2: A jak oceniasz samą trasę? Czy była łatwa, trudna?
4: Trasa. Ostatni raz biegłem tutaj chyba na tej trasie, bo była zmiana trasy z 6-5 lat temu i myślałem, prawdę mówiąc, że będzie bardziej płaska, a miałem wrażenie, że od drugiego do tego piątego kilometra cały czas lekko było pod górkę, no ale też nie było tragedii, bo wiele gorsze trasy, że tak powiem, biegałem, nie? Ale ogólnie no nie było źle, naprawdę nie było źle, ale troszkę mnie zaskoczyły, mówię, te delikatne cały czas, że jednak było pod górkę i tyle.
2: A jak wygląda twoje życie? Ile już trenujesz? Ile biegasz?
4: Biegam od, myślę, około 15 lat, ale tak, że tak powiem, z zegarkiem, z głową, z trenerem. 8 lat. Pozdrawiam przy okazji mojego trenera Patryka. I na co dzień pracuję w Państwowej Straży Pożarnej. Mam dwójkę dzieci, żonkę, która jest cierpliwa na to wszystko, co wyrabiam, powiedzmy, że w wolnym czasie. Także... tak to wygląda.
2: A jakie korzyści przynosi ci bieganie, uprawianie sportu?
4: Człowiek może się odstresować, może po prostu odlecieć w inny świat, jak dla mnie. No po prostu jest to, może brzydko bym to powiedział, że mój nauk, ale no naprawdę wiele to mi pomaga. W sensie, żeby się uspokoić, wyciszyć od codzienności, od codziennego tam pośpiechu. Wiadomo, różnych kryzysów, upadków w życiu codziennym. No polecam każdemu.
2: Jakie korzyści przynosi wam bieganie?
5: Bardzo relaksuje.
6: Miła atmosfera.
5: Psychicznie oczywiście, mentalnie. Ale fajnie jest. Atmosfera u nas w drużynie jest super. Motywujemy się nawzajem, tak, do biegania i do aktywności.
2: A jeżeli chodzi o takie życie poza tym konkursem, ile biegacie, jak to wygląda, czy biegacie na co dzień, jak trenujecie?
6: Trenujemy 2 albo 3 razy w tygodniu. Najczęściej to grupą całą. Jest bardzo fajnie, miło, sympatycznie, także zapraszamy naprawdę do rozbieganych Lubraniec. Tak, potwierdzam, co mówiła Gosia. 2-3 razy w tygodniu, no tak do 10 km na jeden trening.
2: A proszę powiedzieć, czy trasa

0: którą dzisiaj biegałyście. Czy była trudna, łatwa?
1: No, było sporo górek. Ta ostatnia była wyczerpująca, ale ogólnie przyjemnie, no, wśród przyrody, no, także...
2: Potwierdzam, bardzo fajnie, ale ta ostatnia górka była ciężka.
1: Dużo osób szło pod górkę, no bo już nie miało siły, ale ogólnie trasa malownicza, więc zapraszamy na następny rok.
0: Organizatorzy już zapowiadają kolejną edycję, która ponownie zgromadzi miłośników biegania z całego regionu. Kamienica przy ulicy Maślanej odzyskuje dawny blask i staje się kolejnym symbolem zmian zachodzących w sercu Wrocławka. Po miesiącach prac rewitalizacyjnych budynek już wkrótce wypełni się nowymi mieszkańcami. Miasto przygotowało 22 mieszkania na tani wynajem.
3: Jesteśmy na kamienicy, a właściwie zespole trzech kamienic pod adresem Maślana 4x6. Kamienic, które są zabytkami wpisanymi do rejestru, natomiast ich stan techniczny, zanim zabraliśmy się za tę przebudowę, no właściwie wskazywał na to, że za chwilę pozbylibyśmy się niestety tych zabudowań, bo jedna na przykład z oficyn, o czym już mówiłem wcześniej, groziła katastrofą budowlaną. W tym zespole trzech kamienic po przebudowie mamy do dyspozycji mieszkańców Włocławka 22 mieszkania, w tym dwa dla osób z niepełnosprawnościami w parterze, w oficynie. Całość oczywiście jest przygotowywana, bo tutaj prace generalne wykonawca firma MS Wood zakończy z końcem czerwca, więc jeszcze widać, że jeszcze trochę tych prac jest, natomiast już kształt, jak to będzie finalnie wyglądać, no też jest zarysowany. Widzicie Państwo, że dbałość o każdy szczegół i o to, żeby nie utracić tego związku z historią tego miejsca, też przy dużym wkładzie i pracy pani konserwator zabytków i jej zaangażowaniu jest tutaj to wszystko wykonane, więc to, o czym już mówiłem, chociażby kolor stolarki drzwiowej, okiennej, nie jest przypadkowy, bo to też pod nadzorem pani konserwator zostały wykonane badania. Tak naprawdę ze starych okien zdejmowana była po kolei każda warstwa i ten kolor, który teraz jest, to jest kolor pierwotny. Taki był w momencie oddawania tej kamienicy do użytku i stąd też pani konserwator chciała, żebyśmy do tego pierwotnego koloru nawiązali. Tak jak powiedziałem, mieszkania na wynajem, na tani wynajem, więc tak jak w systemie takim jak na cellozowej, będą one oddawane gotowe do zamieszkania, więc wyposażone i w biały montaż w łazience i w kuchenkę w kuchni. No i jak widzicie, są podłogi, są też drzwi, będzie też takie oświetlenie, no, będzie oświetlenie, tak żeby normalnie można było korzystać z tych pomieszczeń. Nabór trwa, więc chętnych mieszkańców zapraszam. Myślę, że no, i miejscówka w sensie lokalizacji i widoki, które są tutaj, no, są naprawdę dużym magnesem, a też fakt, że krok po kroku chcemy, żeby obszar rewitalizowany był najbardziej modnym adresem w naszym mieście.
0: Pierwsi lokatorzy odbiorą klucze jeszcze wakacje.
3: Sporo mieszkańców do mnie pisze, że zainteresowanie też jest znaczne, więc no mam nadzieję, że w wakacje już będziemy przekazywać klucze mieszkańcom i udostępniać te mieszkania. A tak jak powiedziałem, to jest też element nie tylko ratowania zabytków, których nie mamy nadmiaru przecież w naszym mieście, ale też bardzo ważny element rewitalizacji społecznej, bo tutaj ci nowi mieszkańcy będą tworzyć nową społeczność tej dzielnicy, więc to też jest bardzo ważne.
0: Odnowiona kamienica to nie tylko nowe mieszkania, ale także przestrzeń, która ma tętnić życiem. Na parterze budynku powstają lokale użytkowe, które w przyszłości mogą stać się miejscem dla kawiarni czy punktów usługowych.
3: Tutaj w tej kamienicy był jeden lokal użytkowy, będą trzy lokale użytkowe. Zresztą no, takie jest też marzenie i tych osób, które pracowały, mieszkańców przecież, którzy pracowali nad gminnym programem rewitalizacji, ale też moim, żeby stary rynek, tak jak w większości miast na starym rynku, żeby lokale użytkowe, kawiarenki mogły istnieć, funkcjonować i żeby mieszkańcy

0: mieli gdzieś się spotkać.
1: Zainteresowani wynajmem mieszkań mogą składać wnioski do 29 maja. Z kolei nabór na lokale użytkowe rozpocznie się jesienią. Zarząd Dróg Powiatowych w Jarantowicach doczekał się siedziby na miarę XXI wieku. Dziś odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby. Budynek jest autonomiczny energetycznie. Poza pomieszczeniami Zarządu Dróg jest też miejsce doraźnego schronienia, co jest bardzo istotne dla bezpieczeństwa lokalnej społeczności.
2: Dzisiejszy dzień jest bez wątpienia historycznym momentem w działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Choceniu, a wcześniej Powiatowego Zarządu Dróg. To chwila szczególna, ponieważ po raz pierwszy w historii naszej jednostki możemy spotkać się w nowoczesnej, funkcjonalnej i w pełni dostosowanej do potrzeb siedzibie, która będzie służyła zarówno pracownikom, jak i mieszkańcom powiatu włocławskiego przez wiele kolejnych lat. Nowy obiekt jest symbolem rozwoju, stabilności i odpowiedzialnego myślenia o przyszłości samorządu.
1: Budynek łącznie posiada prawie 650 metrów kwadratowych powierzchni. W kondygnacji naziemnej znajduje się część administracyjno-biurowa. Część podziemna została zaprojektowana jako miejsce doraźnego schronienia. Cały obiekt jest budowlą ochronną.
3: Cieszę się, że ta piękna inwestycja została zrealizowana. Powiem uczciwie, że jeszcze 15 miesięcy temu mieliśmy tylko wiedzę, że kiedyś Powiatowy Zarząd Dróg musimy wybudować, bo poprzedni budynek na pewno nie spełniał standardów i oczekiwań lat obecnych. Dzięki uruchomieniu programu obrony cywilnej i ochrony ludności pojawił się pomysł realizacji tego zadania w formule dual use, choć ja wolę polskie określenie podwójnego zastosowania. Jak to często bywa w naszym przypadku, szalony proces inwestycyjny, zarówno na etapie projektowania, jak i realizacji tej inwestycji. W tym miejscu chciałbym serdecznie przyłączyć się do podziękowań pana dyrektora, które przekazał wszystkim uczestnikom budowy. Nie jest tajemnicą, że ta realizacja wymagała wzajemnego zrozumienia, elastyczności, spojrzenia w kierunku osiągnięcia celu i choć wielu w to nie wierzyło w tak krótkim czasie, to zadanie udało nam się zrealizować. Inwestycja warta ponad 5 800 000 zł, wliczając w to wyposażenie, które zakupiliśmy w roku obecnym, wsparta środkami rządowymi w kwocie ponad 4 800 000 zł. W tym miejscu bardzo serdeczne ukłony i podziękowania dla pana wojewody.
4: Muszę państwu powiedzieć, że jestem pod olbrzymim wrażeniem, bo nie dane mi było wcześniej widzieć, jak obiekt powstawał, ale dojeżdżając tutaj spojrzałem, to we mnie serce samorządowca, który kiedyś był starostą i również zarządzał powiatem i zarządem dróg, spojrzałem z niedowierzaniem, że taki obiekt może powstać dla drogowców, dla ludzi, którzy obsługują nerw powiatu i naszego regionu, bo drogi są bardzo istotnym elementem bezpieczeństwa każdego z nas jako użytkowników drogi, ale również ten obiekt pomyślany hybrydowo jako obiekt, który ma służyć bieżącemu funkcjonowaniu, zarządzaniu dróg powiatowych, jak również ma służyć w momencie kryzysu, realnego kryzysu, który w dzisiejszych czasach nie jest tylko wyimaginowanym, jakimś wyimaginowaną przyszłością, ale niestety bardzo realnie patrzy na nas gdzieś tam z oddali jako zagrożenie. Powinniśmy być bardzo dobrze, profesjonalnie przygotowani do może nie zwalczania, ale do łagodzenia skutków takiego ewentualnego uderzenia. I ten obiekt jest tak przygotowany.
5: Po wielu latach wiemy doskonale, jak wyglądała poprzednia siedziba. Zarząd Dróg Powiatowych doczekał się w tej siedzibie z takiego prawdziwego zdarzenia. Tym bardziej cieszy, że jest wybudowana w tak zwanym podwójnym zastosowaniu, czyli z uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa, ochrony ludności i obrony.

0: strony cywilnej. Ale to nie jest przecież tylko nowoczesny budynek, to jest inwestycja w lepszą organizację pracy, w sprawniejsze realizowanie zadań, tych, które są niewątpliwie ważne dla powiatu. Bo przecież wiemy doskonale, że budowa dróg na każdym szczeblu samorządu to jest fundament, jedno z podstawowych zadań, które stoi przed władzą samorządową.
1: Kiedy pan starosta powiedział, że były osoby, które nie wierzyły, że uda się zrealizować tę inwestycję, myślę, że to były osoby, które pana starosty nie znają, nie znają jego sposobu pracy, nie znają ambicji i nie znają tego, w jaki sposób podchodzi do swojej roli, do roli samorządowca, do roli osoby, która jest odpowiedzialna za mieszkańców powiatu włocławskiego. Każda inwestycja, która jest realizowana z myślą o mieszkańcach, o ich marzeniach, o ich oczekiwaniach, więc aż trudno uwierzyć, że padły takie słowa, że ktoś mógłby nie wierzyć, że staroście coś może się nie udać. Ja absolutnie uważam, że każda inwestycja, każdy plan i każdy pomysł, który jest związany z mieszkańcami, związany jest z ich życiem, z ich dobrem, będzie zrealizowany. Tego panu staroście życzę i jestem przekonany, że każdy mieszkaniec powiatu włocławskiego docenia też to, jak bardzo powiat jest ambitny.
2: Bardzo dobre pomysły tego typu są, że gdy się buduje obiekty o użyteczności publicznej, to państwo dokłada do tego, żeby gromadzić właśnie takie miejsca, w których ludność może się skryć jako docelowe, jako przejściowe rozwiązanie tego niebezpieczeństwa. Szanowni Państwo, dlatego chcę serdecznie podziękować w tym miejscu inicjatywie powiatu naszego włocławskiego, kierowanego przez pana Romana Gołębieskiego i jako radnych prowadzonych przez pana Dawida Dalmana. To takie przykłady powinniśmy upowszechniać.
3: Podczas uroczystości wręczono decyzję o dofinansowaniu zadania budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej, które będzie realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych. Podpisano również umowę na dofinansowanie prac prowadzonych na drodze Brześć Kujawski-Humlin. W Sądzie Okręgowym we Włocławku odbyła się Noc Otwartych Sądów, zorganizowana w ramach ogólnopolskiej inicjatywy związanej z Dniem Wymiaru Sprawiedliwości. Mieszkańcy mogli zobaczyć, jak od środka funkcjonuje sąd i zajrzeć do miejsc, które na co dzień są niedostępne dla odwiedzających.
4: W tym roku zorganizowaliśmy wystawę historyczną, różne przedmioty, które sąd zgromadził w swoim archiwum i są to niektóre naprawdę rzeczy muzealne, jak na przykład dzienniki ustaw od 1918 roku. Wszyscy goście mogą zwiedzać gmach naszego sądu, bo to jednak jest nowy sąd. W zeszłym roku było bardzo duże zainteresowanie, nie wszyscy mogli się dostać tutaj do sądu, no bo musimy ze względu bezpieczeństwa ograniczyć ilość. Wydarzenie to ma przybliżyć społeczeństwu trochę sąd, że to nie tylko miejsce, gdzie odbywają się rozprawy takie jakieś karne czy cywilne, takie ważne rzeczy, ale też żeby pokazać, jak ten sąd wygląda w środku, na co dzień, jakimi dysponujemy pamiątkami związanymi, bo to też historia tego sądu. W zeszłym roku obchodziliśmy 50-lecie ponownego utworzenia Sądu Okręgowego, a tak w ogóle to w przyszłym roku to już będzie 110 lat, jak został utworzony Sąd Okręgowy we Włocławku, bo powstał w 1917 roku.
3: W programie wydarzeń znalazło się wiele atrakcji przygotowanych zarówno dla dorosłych, jak i młodszych uczestników. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz psa obronnego, podczas którego zaprezentowano, jak zwierzę reaguje na zagrożenia oraz w jaki sposób wygląda szkolenie psów wykorzystywanych przez służby.
5: Bardzo trudnym elementem jest nauczenie psa, żeby puszczał, tak? On zna to super. Z tym drugim jest problem. Judo, amo. Wszyscy na glebę! Pies nie ma prawa puścić. Ja mogę, można robić z tym cokolwiek się chce. Ja go mogę podnieść, a on nie puści.
3: Odwiedzający mogli również zobaczyć symulację rozprawy sądowej. Chętni

0: województwa Katarzyny Zielińskiej przeciwko panu Janowi Kowalskiemu o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.
1: Wnoszę jak w pozwie, to znaczy zasądzenie od pozwanego Jana Kowalskiego na rzecz powódki Katarzyny Zielińskiej kwoty 150 tysięcy złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, naliczonymi od dnia złożenia pozwu do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów procesu.
0: Dziękuję bardzo pani mecenas. Teraz zwracam się do pełnomocnika pozwanego. Pani mecenas, proszę o powstanie. Jakie jest stanowisko pani klienta?
2: W imieniu mojego klienta wnoszę o ocalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie kosztów procesu na jego rzecz.
0: Dziękuję bardzo pani mecenas. Sąd nas wyda postanowienie dowodowe. Sąd postanowił dopuścić do zeznań świadków pana Romana Nowakowskiego, Julii Kwiatkowskiej oraz dom Katarzyny Zielińskiej i Jana Kowalskiego na okoliczność przebiegu zdarzenia, hospitalizacji, rekonwalescencji Katarzyny Zielińskiej oraz doznanych ze zdarzeniem kosztów, a także cierpienia powodu. Poproszę o podejście do powiedzki pierwszego świadka, pana Romana Nowakowskiego. Proszę pana, poproszę, aby pan opisał zdarzenie.
3: W pewnym momencie, nie wiadomo skąd, dobiegł do nas jakiś obcy pies i rzucił się na kasę. Próbowałem go odciągnąć, ale on był bardzo agresywny.
0: Proszę pana, czy pies miał jakiegoś właściciela?
3: Nigdzie nie było go widać. Pies biegał bez smyczy i bez karańca. Pies przewrócił Kasię i bardzo mocno ją gryzł. Dopiero po jakimś czasie udało mi się go odciągnąć. Wtedy dobiegł do nas właściciel, pan pozwany.
0: Pani mecenas, poproszę o pytania.
1: Czy pana koleżanka Katarzyna Zielińska odniosła jakieś obrażenia?
3: Tak, była bardzo mocno pogryziona. Pies szarpał ją i gryzł po rękach i nogach. Wezwałem ratownika, które zabrało ją do szpitala. Wiem, że tam założono jej kilkanaście szwów w miejscu pogryzienia.
4: Tak, spacerowałam razem z bratem po parku. To było około rok temu, zaraz po Sylwestrze. Pamiętam, że brat wyciągnął mnie na spacer, bo wtedy było bardzo ciepło, niemal wiosennie. Była piękna pogoda, on miał swojego psa, Rexa. Na smyczy, ale bez kagańca. To jest raczej duży pies, owczarek niemiecki. W pewnym momencie Rex bardzo mocno pociągnął brata i urwał smycz. Faktycznie ona była już stara. Rex pobiegł w stronę basenu, brat go wołał, ale on nie słuchał.
0: Proszę bardzo, pani mecenas.
5: A czy Rex jest spokojnym psem?
4: Dla mnie jest on bardzo spokojny. Znam go od szczeniaka. Wiem jednak, że czasem warczy na obcych ludzi.
0: Pani mecenas?
6: Jak szybko znaleźliście psa?
4: Brat w końcu pobiegł za psem, a ja za nim. Gdy dobiegliśmy do pani powódki, to ona już leżała na ziemi, a przy niej był Rex. Brat szybko odciągnął psa, pani powódka płakała, a jej kolega zadzwonił po pogotowie. Brat próbował ją przeprosić za psa, ale ta nie chciała go słuchać.
0: Dziękuję pani, może pani usiąść. Poproszę o podejście do barierki i panią powódkę. Proszę pani, pouczam panią o obowiązku mówienia prawdy, ponieważ w razie wątpliwości sąd może panią ponownie przesłuchać po odebraniu pani przyrzeczenia. Proszę opisać zdarzenie.
5: Było tak, jak opowiadał dzisiaj mój kolega Roman. Ja zresztą nie pamiętam szczegółów. Wiem tylko, że faktycznie na początku ja pogłaskałam tego psa, który do nas podbiegł. On nawet machał ogonem. Potem pies nagle się na mnie rzucił i zaczął gryźć po rękach i po nogach. W szpitalu założono mi łącznie 15 szwów. To potem bardzo bolało. Nie mogłam spać. Przez miesiąc codziennie brałam środki przeciwbólowe i chodziłam też do pracy.
0: Proszę?
6: Rany te zagoiły się?
5: Właśnie nie. Rany te goiły się bardzo długo, a po nich zostały mi blizny na rękach i na udach. Musiałam korzystać z chirurgii plastycznej i dwukrotnie wykonano mi zabieg w celu ich usunięcia. Te zabiegi kosztowały łącznie 50 tysięcy złotych, na które wzięłam pożyczkę w banku. Wcześniej przed zabiegami dowiadywałam się, ale one nie były refundowane przez NFZ. Niestety te blizny są nadal widoczne, chociaż mniej niż przed operacjami ich usunięcia. Przez to wstydzę się zakładać kostium kąpielowy, dlatego też nie chodzę już na basen ani nad jezioro. Moje całe życie po tym zdarzeniu to jest jakiś koszmar. Przestałam spotykać się ze znajomymi i od tej pory siedzę w domu.
0: Proszę bardzo, panie mecenas.
5: No dobrze, ale jak to możliwe, że te rany były tak mocne? Przecież to była zima, wszyscy byliście ciepło ubrani. W jaki sposób pies mojego klienta, mimo pani grubego ubrania, przegryzł się przez nie? Tak jak już dzisiaj zadawała siostra pozwanego, tego dnia było wyjątkowo ciepło. Ja byłam ubrana w lekką, wiosenną kurtkę i cienkie dżinsy, które zostały podarte przez psa i nadawały się wyłącznie do wyrzucenia.
0: Dziękuję pani, może pani usiąść.
5: Ja?
0: Proszę nas o podejście do bawieczki pana pozwanego Jana Kowalskiego. Proszę pana, pouczam pana obowiązku prawdy, ponieważ w razie wątpliwości sąd może pana ponownie przesłuchać pod względem pana przyrzeczenia. Poproszę, aby pan opisał.

0: zdarzenie.
1: Było dokładnie tak, jak opisała to dzisiaj moja siostra Julia. Nie wiem, jak to się stało, jak to zawsze spokojny pies.
0: Proszę bardzo, pani z nas.
2: A czy przed tym zdarzeniem pana pies kiedykolwiek był agresywny albo kogoś ugryzł?
1: Absolutnie nie. Rex nigdy na nikogo się nie rzucił. Coś takiego miało miejsce po raz pierwszy. Przyznaję jednak, że zdarzyło mu się walczyć na obcych.
2: A czy pana pies miał ważne szczepienia przeciw wściekliźnie?
1: Oczywiście. Potem pokazywałem je policjantom. Zresztą zostałem ukarany mandatem karnym za to zdarzenie w wysokości 1000 zł.
3: Dlaczego pana pies nie był miał kagańca?
1: Wcześniej nie zakładałem kagańca, bo przecież był spokojny. Nikogo nie ubryzł od tamtego zdarzenia. Pies jednak chodził w kagańcu.
0: Bardzo pani jest raz.
2: Czy chciałby pan coś powiedzieć dziś pani pobudce?
1: Chciałbym panią bardzo przeprosić za samo to zdarzenie. Stało się to jednak bez mojej winy.
4: Przyjmuję pana przeprosiny, jednak one w żaden sposób nie zmienią tego, co wycierpiałam.
0: Dziękuję panu. Może pan usiąść. Proszę państwa, sprawa już dojrzała do rozstrzygnięcia. Zatem przed zamknięciem rozprawy udzielam głosu stronom. Proszę bardzo, panu mecenas.
3: Wysoki sądzie. Z zeznań wszystkich przesłuchanych dzisiaj osób wynika jasno, że moja klientka została dotkliwie pogryziona przez psa pozwanego, który powinien być na smyczy i w kagańcu. Pozwany miał obowiązek pilnować właściwie psa i nawet przypadkowe przerwanie się na smyczy nie zwalnia go z odpowiedzialności za to zdarzenie. Moja klientka poniosła koszty operacji plastycznych, faktury za te operacje w łącznej kwocie 50 000 zł zostały dołączone do pozwu. Poza tym moja klientka bardzo długo odczuwała fizyczny ból po tym zdarzeniu, a jej dotychczasowe życie się załamało. Powódka z tego powodu, z powodu nadal istniejących blizn po ugryzieniach, musiała zrezygnować ze swojej pasji pływania. Chciałby się również spotykać ze swoimi znajomymi. Dlatego też dochodzę w jej imieniu zadośćuczynienia za doznanych krzywdy w wysokości 100 000 zł.
0: Dziękuję pani mecenas. Proszę panią mecenas o zajęcie stanowiska.
5: Wysoki sądzie, wnoszę o oddalenie powództwa w całości. Wszyscy oczywiście współczujemy powódce, jednak mój klient nie ponosi odpowiedzialności za to przykre zdarzenie. Nie jest jego winą to, że smycz, na której trzymał psa, przypadkowo się przerwała. Pozwany nie musiał zakładać psu kagańca, skoro nigdy wcześniej nie doszło do podobnego zdarzenia. W sprawie tej można również mówić o przyczynieniu się do całego zdarzenia samej powódki, która przecież nie powinna głaskać obcego psa. Poza tym dzisiaj na rozprawie pozwany oficjalnie przeprosił powódkę. Mój klient został już zresztą ukarany za to zdarzenie przez policję mandatem karnym w wysokości 1000 zł, a zgodnie z prawem nie można karać osoby dwukrotnie za to samo.
0: Dziękuję państwu, dziękuję panu z nas. Proszę państwa, zamykam rozprawę i informuję, że sąd wyda wyrok po naradzie.
6: Noc otwartych sądów była także okazją do rozmowy o problemach, z którymi obecnie mierzy się wymiar sprawiedliwości. Jak podkreśla prezes Sądu Okręgowego we Wrocławku, jednym z największych wyzwań pozostaje długi czas oczekiwania na rozprawy oraz ograniczone możliwości organizacyjne sądów.
7: Przez ostatnie kilka lat właściwie nie było nowych powołań sędziowskich, nie było tych awansów i w Sądzie Okręgowym we Wrocławku przez ostatnie 2 lata odeszło 6 sędziów doświadczonych w stan spoczynku. Ponadto są problemy z pozyskaniem na delegację sędziów z sądów rejonowych, bo sądy rejonowe też mają braki, jeśli chodzi o kadrę. Bo kadra na przykład urzędnicza to nie mamy problemu, ponieważ wszystkie etaty są zajęte z pewnością. Nadmiar spraw, przewlekłość postępowań jest z tym związana, ponieważ no, braki kadrowe to raz, a ponadto no, są różne problemy, takie jak jeśli chodzi o sprawy karne, że wielu oskarżonych na przykład uciekło za granicę, czy wyjechało za chlebem, bo nie wszyscy uciekli przed wymiarem sprawiedliwości, tylko po prostu pojechali do pracy, a trudno ich później namówić, żeby przyjechali na rozprawy, a niestety nie wszystko można zaocznie zrobić. No, są też może te problemy, jeśli chodzi o urzędników, takie, że mimo, że wszystkie etaty są obsadzone, to no, w naszym sądzie przez kilka lat redukowano, bo decyduje o tym ministerstwo. My nie możemy decydować o tym, ilu mamy urzędników. tylko z góry jest to narzucane przez ministerstwo. Są statystyki i według tych statystyk na przykład w ostatnich tam kilku latach zredukowano

0: redukowano nam personel urzędniczy i to też powoduje, że brakuje trochę tych rąk do pracy, bo nieraz jest taka sytuacja, że ktoś zachoruje, to już nie ma kto z sędzią na salę i tego typu problemy właśnie się pojawiają, a coraz to więcej spraw wpływa do sądu, szczególnie przez ostatnie kilka lat w sprawach cywilnych to ogromna ilość spraw frankowych wpłynęła i niestety bardzo długo czeka się na zakończenie tych spraw cywilnych, co naprawdę jest dla społeczeństwa utrudnieniem, i bo każdy chciałby jak najszybciej swoją sprawę zakończyć i otrzymać sprawiedliwy wyrok. A to nie zawsze jest możliwe.
1: Organizatorzy podkreślają, że takie wydarzenia mają pomóc mieszkańcom lepiej zrozumieć funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości i przełamywać dystans, jaki często towarzyszy kontaktowi z sądem. Jak pokazuje frekwencja, zainteresowanie kulisami pracy sądu we Włocławku było naprawdę duże. Podczas sesji Rady Gminy Włocławek podsumowano rok 2025. Raport przedstawiła wójt Magdalena Korpolak-Komorowska. Podkreśliła, że był to trudny i wymagający rok. Przyniósł on gminie wiele ważnych inwestycji. Wśród nich najważniejszym było zakończenie budowy Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie. Jej przeprowadzenie wymagało wielu rozmów i starań. Powstały też nowe drogi, zadbano o bezpieczeństwo. Wójt szczegółowo opisała całokształt działań podejmowanych w gminie Włocławek oraz jej funkcjonowanie.
2: Miniony rok był okresem intensywnej i dynamicznej pracy, ukierunkowanej na rozwój gminy we wszystkich kluczowych obszarach jej funkcjonowania. Realizowaliśmy liczne inwestycje infrastrukturalne obejmujące modernizację dróg, rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej, poprawę jakości przestrzeni publicznej oraz rozbudowę infrastruktury społecznej i sportowej. Podejmowane działania przyczyniały się nie tylko do poprawy komfortu życia mieszkańców, ale również do zwiększenia atrakcyjności i potencjału rozwojowego naszej gminy. Szczególne znaczenie miało skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych, dzięki którym mogliśmy realizować wiele ważnych przedsięwzięć odpowiadających na rzeczywiste potrzeby mieszkańców. Budżet był sukcesywnie aktualizowany. Ostatecznie plan dochodów na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniósł 81 868 142 zł i 78 groszy. Natomiast plan wydatków osiągnął poziom 88 835 378 zł i 34 grosze. Pomimo wymagających warunków gospodarczych oraz rosnących kosztów realizacji zadań samorządowych, udało nam się zachować stabilność finansową gminy. W 2025 roku przebudowano i wyremontowano łącznie ponad prawie 3 km dróg gminnych. Zrealizowano m.in. przebudowę drogi Józefowo-Murs-Smulnik, przebudowę drogi Kruszynek-Ludwinowo, przebudowę ulicy Klonowej w Józefowie oraz inwestycje drogowe w Warzochewce Królewskiej i w Ładnem. Powstały także nowe chodniki, elementy organizacji ruchu oraz infrastruktura przystankowa. Na realizację inwestycji drogowych gmina pozyskała blisko 900 tysięcy złotych ze środków zewnętrznych, m.in. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Szczególną uwagę poświęciliśmy również inwestycjom związanym z bezpieczeństwem mieszkańców. W Smulniku zmodernizowano budynek pełniący funkcje magazynowe dla potrzeb ochrony ludności i obrony cywilnej. Rozbudowano drogę zapasową do podmiotu leczniczego w miejscowości Mursk. Zakupiono agregat prądotwórczy oraz kontenery mieszkalne oraz wyposażono w zasoby podmioty ochrony ludności. Ważnym przedsięwzięciem było również zaangażowanie gminy w społeczną inicjatywę mieszkaniową KZN Kujawy, na którą przeznaczyliśmy 3 miliony złotych ze środków z budżetu państwa. To inwestycja ukierunkowana na rozwój budownictwa społecznego i poprawę dostępności mieszkań dla mieszkańców naszej gminy. Krajowy Zasób Nieruchomości i Gmina Włocławek rozpoczęły współpracę już 23 kwietnia 2021 roku w celu przygotowania inwestycji mieszkaniowych oraz utworzenia spółki realizującej budownictwo społeczne w formule SIM-u. Utworzono spółkę z udziałem 14 gmin i Krajowego Zasobu Nieruchomości, a

0: 17 października 2025 roku zawarto umowę, powierzając SIM realizację inwestycji mieszkaniowych wraz z infrastrukturą techniczną.
1: Na sesji obecni byli nie tylko radni, ale także parlamentarzyści i przedstawiciele Sejmiku Wojewódzkiego, sołtysi i dyrektorzy szkół. Wójt gminy Włocławek otrzymała absolutorium. Radni jednogłośnie zagłosowali za. Tym samym wskazali, że gmina Włocławek zmierza w dobrym kierunku. Włocławek stawia na zdrowie. Pod takim hasłem odbyła się konferencja podsumowująca największą modernizację medyczną w historii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Spotkanie poświęcone było inwestycjom realizowanym w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Dzięki dofinansowaniu wynoszącemu blisko 48 milionów złotych do szpitala trafiły nowoczesne urządzenia i aparaty medyczne. Sprzęt ma wzmocnić możliwości diagnostyczne, terapeutyczne i operacyjne wielu oddziałów oraz pracowni.
2: My zakupiliśmy aż 242 urządzenia. Nie było tak dużej inwestycji w historii szpitala. Jest to ogromny postęp. To postęp, można powiedzieć, cywilizacyjny, jeżeli chodzi o procedurę leczenia. Najważniejsze dwie rzeczy, a więc robotyka. Robot Da Vinci został zakupiony. Wychodziliśmy z założenia, że musi to być rzeczywiście najwyższa półka robotyki. Rozważaliśmy również inne urządzenia alternatywne, jednak wychodzimy z założenia, że skoro pierwszy robot, to musi to być najlepszy. Drugi, który jest troszkę w cieniu, ale on jest równie ważny, mianowicie robot neurochirurgiczny Mazor X, który służy do operacji kręgosłupa i operacji neurologicznych. I jest to czwarty w Polsce. I Włocławek ma właśnie czwarte takie urządzenie. Przy Da Vinci mamy już skompletowane zespoły i wykonaliśmy już kilka operacji urologicznych. W tej chwili przygotowujemy się do ginekologicznych i do chirurgicznych. Natomiast jeżeli chodzi o Mazora, jesteśmy w trakcie budowania zespołu, który będzie szkolony i w najbliższym czasie będziemy wykonywali leczenie tym urządzeniem. Ponadto trzeba pamiętać, że to są takie znaczące, widoczne urządzenia. Natomiast zakupiliśmy proste rzeczy jak pompy, łóżka, fotele, poprzez bardziej skomplikowane jak USG, również poprzez duże urządzenia radiologiczne, mianowicie kupiliśmy i tomograf, i kupiliśmy rentgen dla Zakładu Radiologii Obrazowej. Także nie ma oddziału, nie ma obszaru w szpitalu, który nie zostałby zasilony w nowe urządzenia, które będą pozwalały wykonywać badania na o wiele, wiele wyższym poziomie. Równamy do najlepszych szpitali w województwie poprzez tę inwestycję. Wartość tej inwestycji 48 milionów złotych netto.
3: A jak wygląda przygotowywanie kadry?
2: Tak, no już część mamy, także skoro powiedziałem, że już wykonaliśmy zabiegi tym robotem na urologii, jest kilka zabiegów wykonanych, nadal budujemy dodatkowe alternatywne zespoły, a zespoły ginekologiczne i chirurgiczne są na etapie szkolenia. Również przy robocie neurochirurgicznym budujemy zespół, który będzie w najbliższym czasie mógł już rozpocząć zabiegi operacyjne.
1: Jednym z największych elementów całej inwestycji jest rozwój chirurgii robotycznej. Szpital zakupił robota chirurgicznego Da Vinci oraz nowoczesnego robota neurochirurgicznego Mazar X. Gościem specjalnym wydarzenia był profesor doktor habilitowany nauk medycznych Robert Gasik, ceniony specjalista w dziedzinie neuroortopedii, który podkreślał znaczenie nowoczesnych technologii w leczeniu pacjentów oraz rozwoju współczesnej medycyny.
4: Umożliwia, co jest dla mnie najważniejsze, proponować operacje pacjentom, którzy wcześniej by nie dostali takiej propozycji z powodu na przykład obszerności operacji. Robot pozwala wykonać tę operację delikatniej, z mniejszym urazem tkankowym, a więc na przykład wykonać u osoby, która jest z dużymi obciążeniami i z tego powodu nie byłaby zakwalifikowana do operacji klasycznej, ale oczywiście to jest jedna tylko z zalet robota.
3: A inna?
4: Innymi jest poza małą inwazją możliwość, i to jest ta sztuczna inteligencja w medycynie, zaplanowana. Ja to będę mówił w trakcie swojego wykładu, ale jest to możliwość zaplanowania operacji i kontrolowania operacji w trakcie jej przebiegu. Trudno mi powiedzieć to słowami, lepiej to wyrazić obrazami, ale wierzcie mi Państwo, to jest podstawa współczesnej chirurgii kręgosłupa.
3: Jakie schorzenia dzisiaj są najczęstsze, jeśli chodzi o neurochirurgię i jakie schorzenia można za pomocą tego robota leczyć?
4: No, można powiedzieć, że wszystkie choroby, które kwalifikują się jako choroby kręgosłupa. Tymi najczęstszymi to są zmiany zwyrodnieniowe, to jest grubo ponad 90%, te inne to choroby onkologiczne, zapalne.

0: jeszcze inne choroby. W każdej z tych chorób robot ma swoje zastosowanie, umożliwiając, tak jak mówiłem, wykonanie operacji u osób, które zostawałyby ze swoją chorobą same. Nie miałyby propozycji leczenia operacyjnego.
1: Czy zdarzają się tacy pacjenci, którzy naprawdę już praktycznie nie mogą dobrze na co dzień funkcjonować, a po zabiegu wracają do sprawności?
0: Nie, no zawsze liczymy, no nie ma innej możliwości. Po co kogoś operować, jeżeli mielibyśmy nie mieć dobrych efektów? To jest cel leczenia operacyjnego, a użycie robota chirurgicznego poprawia te efekty.
2: Władze województwa podkreślały, że cieszą się z dynamicznego rozwoju włosawskiego szpitala i kolejnych inwestycji, które mają poprawić poziom leczenia mieszkańców regionu. Jak zaznaczono, nowoczesny sprzęt i rozwój technologii medycznych to ogromny krok dla całego województwa.
3: Mnie osobiście nie cieszy jako osobę odpowiedzialną za ten szpital w ramach struktury zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, że właśnie we Wrocławku za chwilę będziemy mieć no, wspaniałą wizytówkę. A to, że się dzieje, to też chciałbym zakomunikować, bo nie wiem, już Państwo wiedzą, że od dzisiaj w naszym szpitalu też mogą panie, młode matki korzystać ze znieczuleń przy procesie rodzenia dzieci. To jest też, myślę, że taki efekt no, XXI wieku, bo wydawać by się mogło, że w 2026 roku, że to jest pewien standard. Tego standardu u nas jeszcze nie było, ale dzięki tutaj współpracy też bardzo dobrej z dyrekcją szpitala, też z zastępcą dyrektora do spraw medycznych, udało się też pozyskać anestezjologów, no bo w tym leżał przede wszystkim problem i młode matki mogą korzystać ze znieczulenia w czasie porodów. Także jest to ogromny skok jakościowy. I można bardzo wiele oczywiście mówić na ten temat, bo takich tematów jest bardzo wiele. Staramy się po prostu patrzeć w przyszłość, wykorzystywać szanse i Krajowy Plan Odbudowy i środki strukturalne, fundusze unijne, środki z budżetu województwa na to, żeby rzeczywiście we Wrocławku powstała taka lecznica, można powiedzieć, wzorcowa.
2: Konferencja była także okazją do rozmów o dalszym rozwoju włosawskiego szpitala i wpływie inwestycji na jakość oraz dostępność świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Wrocławka i regionu. Wspólna biesiada, koncerty, animacje i sąsiedzka atmosfera. W Brześciu Kujawskim po raz pierwszy odbył się Dzień Sąsiada połączony z obchodami pięciolecia Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. Na mieszkańców czekały atrakcje dla całych rodzin, występy artystyczne i wspólne świętowanie w centrum miasta.
4: Święto jest zorganizowane z okazji pięciolecia Wahadła. Stanowiliśmy, że chcemy zaprosić wszystkich mieszkańców Brześcia do nas, na nasze urodziny i żebyśmy razem wspólnie świętowali po prostu. Występują wszystkie sekcje artystyczne działające w Wahadle. Jest cudowna atmosfera. No i to jest też piękne, że łączy nas stół. Sylwia, opowiedz o tym stole.
5: Tak, stół jest niezwykły, ponieważ prosiliśmy wszystkich mieszkańców, że jeżeli ktoś ma ochotę, to może przynieść jakieś swoje przetwory, może upiec ciasto. No i odzew był ogromny. Zarówno mieszkańców, pracowników, kół gospodyń wiejskich, firm, które dookoła działają, ale po prostu to się wydarzyło coś absolutnie niesamowitego. Bo mamy i mięso, i drożdżóweczki, i naprawdę różne rzeczy, różne. Także biesiadujemy razem, słuchamy muzyki, oglądamy nasze sekcje. Jak Agata powiedziała, otworzyliśmy wszystkie drzwi, można dzisiaj za darmo oglądać nasze muzeum. No i mamy oczywiście gwiazdę, no bo bez gwiazdy to nie byłaby impreza.
4: Mamy gwiazdę Big Bike Orchestra. Jest to wyjątkowa orkiestra, jedyna w Polsce, która gra jeżdżąc na rowerze. Oczywiście oni będą teraz występować na scenie, ale o 12 w samo południe na skwerku zrobili cudowny show, czyli taką zapowiedź swojego koncertu. Jeździli po centrum miasta, grali przepięknie, ludzie się świetnie bawili i myślę, że też ta orkiestra jeszcze zachęciła tych, którzy może się jeszcze wahali, czy przyjść, do tego, żeby przyjść z nami. Jest cudowna strefa animacji dla dzieci. Są gigaklocki, dmuchające, animacje, bańki mydlane. No i oczywiście dzisiaj wszyscy wychodzą ze zdjęciem, bo jest fotobudka i takie pamiątkowe zdjęcie. Myślę, że za kilka lat z sentymentem będą oglądać zdjęcie w głupich okularach, w szalonych kapeluszach z napisem 5 lat BCKiH Wahadło.
2: Podczas wydarzenia pojawiały się również pytania o przyszłość tej inicjatywy. Organizatorzy przyznawali, że zainteresowanie mieszkańców było bardzo duże i niewykluczone, że Dzień Sąsiada na stałe wpisze się w kalendarz miejskich wydarzeń.
4: Właśnie tak zastanawiamy się, bo tak fajnie wyszło.
5: Mamy dużo głosów, żeby on został na stałe.
4: Ale
5: jeszcze sadzimy dzisiaj drzewa, które dostaliśmy od nadleśnictwa, dlatego Patryk idzie z tymi szpadlami pięknymi, bo dostaliśmy 50 drzewek i będziemy je sadzić razem z

0: ludźmi dzisiaj, tak że one będą rosły i każdy będzie mógł zostawić po sobie trwały ślad u nas.
1: I chyba to zostanie gdzieś wpisane w kalendarz. On jest ten kalendarz bogaty, ale bardzo nam się ta impreza podoba. Już nawet mieliśmy pomysł, że może ją zrobić w centrum miasta, na skwerku, może jakieś kapele podwórkowe, bo Big Bike Orkiestra nas mocno zainspirowała. No i mamy w głowie dużo też pomysłów, a rzeczywiście takie czasami mniejsze imprezy, może bez jakichś spektakularnych gwiazd, bardzo jednoczą ludzi, tak? Kiedy każdy bezpiecznie może usiąść, posiedzieć na trawie, coś zjeść, posłuchać swoich
0: to
1: dzieci,
0: które... To nam się udało, bo jak panowie widzą, dzisiaj wszyscy są zjednoczeni, są razem, bawią się, rozmawiają, to jest super.
2: Głównym punktem programu był koncert zespołu Big Bike Orkiestra. Artyści znani są z nietypowej formy występów, bo koncertują na specjalnym, kilkuosobowym rowerze. W Brześciu Kujawskim nie zabrakło energetycznej muzyki i kontaktu z publicznością.
3: Dzisiaj zaskoczymy Państwa, otóż zagramy swoje utwory przede wszystkim z naszej debiutanckiej płyty pod tytułem Maniana, ale także pojawią się niespodzianki, pojawią się covery znane na całym świecie w zupełnie nowej naszej aranżacji.
4: No nie, mieszkam zapytać, skąd w ogóle pomysł na to, że jeździcie rowerem i gracie, tak?
3: Projekt Big Bike Orkiestra narodził się w Bydgoszczy. Tam za sprawą Miejskiego Centrum Kultury i niezwykłego wydarzenia, które właśnie teraz, w tym momencie trwa w Bydgoszczy, czyli Międzynarodowy Festiwal Sztuki Perkusyjnej Drums Fusion, pojawił się pomysł, aby połączyć kulturę, ekologię i sport. I tak powstał 6-osobowy rower, na którym 6 wariatów siedzą, jadą i grają jednocześnie.
4: A co dla Was w ogóle oznacza granie i muzyka generalnie?
3: Przede wszystkim jest to spełnienie swoich marzeń, swoich ambicji, bo muzykujemy od zawsze na scenie muzycznej, tak naprawdę istniejemy w różnych projektach, ale tworząc przyjaźnie, artystyczne przyjaźnie muzyczne i to samo tutaj właśnie dokonujemy w tym zespole. Scena to nasz dom. Tutaj się spełniamy, tak jak powiedziałem, jednocześnie tworzymy coś, co sprawia ludziom po prostu przyjemność, a to dla nas jest największą radością. Gdy tylko pojawiamy się gdziekolwiek, czy na scenie, czy na naszym rowerze, budzi to te same emocje. Uśmiech, radość i właśnie tą pozytywną energię staramy się przekazać każdego razu.
4: Właśnie, zawsze gdy pojawiacie się na scenie, no to zawsze jest ta taka, no jest coś, taka moc, tak? Ale czy mieliście takie sytuacje, że mieliście ochotę zrzucić to, przestać grać i tak dalej?
3: Nigdy. Nigdy, absolutnie. Myślę, że tego nie trzeba specjalnie jakoś rozwijać. To jest pasja. To jest pasja i jednocześnie jest nasza praca, a jeżeli te dwie rzeczy są po prostu skorelowane ze sobą, jesteśmy szczęściarzami, po prostu.
4: A jakie plany na przyszłość?
5: Chcielibyśmy odwiedzić jak najwięcej świata. Byliśmy w wielu krajach europejskich. Marzy nam się wylot poza Europę, na inne kontynenty. Wierzymy, że to się kiedyś uda.
2: Pierwszy dzień sąsiada w Brześciu Kujawskim pokazał, że mieszkańcy chętnie angażują się we wspólne inicjatywy. Była muzyka, rozmowy i wspólne świętowanie, a kulminacyjnym momentem jubileuszu 5-lecia wahadła był okolicznościowy tort i wspólne odśpiewanie 100 lat.

0: Marszowe rytmy, huk werbli i dźwięki puzonów ponownie opanowały Chodecz. Po raz ósmy odbył się tam powiatowy przegląd orkiestr dętych, który zgromadził 7 formacji z całego regionu. Plac Kościuszki wypełnił się muzyką, galowymi mundurami i mieszkańcami, którzy przyszli wspólnie przeżywać to wyjątkowe muzyczne święto. Wydarzenie rozpoczęło się uroczystym przemarszem orkiestr ulicami miasta. Już od pierwszych minut było widać, że to nie tylko koncerty, ale przede wszystkim spotkanie ludzi, których od lat łączy muzyka i strażacka tradycja. Na scenie pojawiły się orkiestry m.in. z Chodcza, Kruszyna, Lubrańca, Śmiłowic, Grabkowa, Głowiączki oraz Brześcia Kujawskiego. Jedne zespoły postawiły na klasyczne marsze i wojskowe melodie, inne zaprezentowały nowoczesne aranżacje muzyki rozrywkowej.
1: Tak, spotykamy się w końcówce maja w znakomitej atmosferze, w panującej bardzo dobrej energii, w sile orkiestr dętych. Powiat wrocławski jest wyjątkowy pod tym względem. Piękne spotkanie wielu pokoleń, wspaniałych muzyków grających ze sobą, umilających nam na co dzień różne spotkania. Dzisiaj okazja do wzajemnego zobaczenia siebie, posłuchania, do wymiany doświadczeń, do koncertowania. Jak widać po frekwencji także widzów, bardzo miłe i potrzebne spotkanie. Bardzo się nim cieszę.

0: Dziękuję współorganizatorom, jak zawsze gminie Chodecz, zarządowi powiatowemu Związku Ochotniczy Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wrocławku za to, że z ich inicjatywy możemy na tym pięknym spotkaniu, pięknym przeglądzie w dniu dzisiejszym być.
1: Organizatorzy podkreślali, że przegląd od lat integruje środowisko muzyczne i strażackie z całego regionu. Wiele orkiestr działa przy jednostkach ochotniczych straży pożarnych i od pokoleń jest ważnym elementem lokalnych uroczystości oraz wydarzeń patriotycznych.
2: Orkiestry powiatu wrocławskiego to tu jesteśmy w województwie Zagłębiem, bowiem na 23 orkiestry w województwie u nas jest 9 orkiestr dętych, a 2 są jeszcze w reaktywowaniu. Także w przyszłości liczymy na 11 orkiestr.
3: No właśnie, te orkiestry uświetniają różne wydarzenia, prawda?
2: Straże nie tylko zajmują się gaszeniem pożarów czy wyjazdem do zdarzeń, ale także prowadzą zgodnie ze statutem działalność kulturalną. No i między innymi właśnie w kilkunastu naszych jednostkach są także i orkiestry dęte OSP. I w naszym powiecie mamy, jak już zaznaczyłem, bardzo dużo orkiestr.
1: Przedstawiciele orkiestr opowiadali nam o historii swoich zespołów, przygotowanym repertuarze i pasji, która od lat łączy muzyków niezależnie od wieku. Podkreślali, że takie wydarzenia są okazją nie tylko do pokazania swoich umiejętności, ale też do integracji i wymiany doświadczeń z innymi orkiestrami.

0: typowo rozrywkowy. All Star, takie typowo rozrywkowe utwory. Muzyka rozrywkowa.
1: A proszę powiedzieć o samej kapeli. Jak to w ogóle powstało? Jaka jest wasza historia?
0: Powstało to jeszcze w Starym Domu Kultury. Było to 15 lat temu. Pierwszym kapelmistrzem był Zbigniew Wojciechowski. Po odejściu pana Wojciechowskiego objął to Michał Bagiński. Wspaniały muzyk zresztą. I trwa to do tej pory. Największą osiągnięcia to najlepsza orkiestra w Polsce, w Inowrocławiu, młodzieżowych orkiestr w Polsce, tak? Pierwsze miejsce. A tak, ogólnie gram imprezy okolicznościowe, kościelne, tak jak dzisiejszy przegląd.
1: A czym dla pana jest właściwie muzyka, która pochodzi z instrumentów dętych?
0: No wszystkim, gram od dziecka 47 lat. 47 lat mam już do czynienia z instrumentem i po dzień dzisiejszy. Po prostu silniejsze to jest ode mnie.
1: A czym się charakteryzuje taka muzyka właśnie z instrumentów dętych?
0: Właśnie to jest w dzisiejszych czasach, jest to jednak muzyka na żywo, gdzie dzisiaj tyle w każdej muzyce jest elektroniki, inna technologia, jak ta sztuczna inteligencja. To jest takie trochę dla mnie nieporozumienie. Wychowałem się na żywej muzyce i już tak zostanie do końca.
2: Dzisiaj zagramy trzy utwory. Jeden to jest Wiązanka Krzysztofa Krawczyka. Drugim utworem jest Walc Barbary z filmu Noce i Dnie. I zakończymy, jak to każda prawdziwa orkiestra, tym bardziej strażacka, powinna zakończyć marszem pod tytułem Tęsknota.
1: To teraz proszę powiedzieć o samej kapeli, tak? Jak ona powstała, historia tego.
2: Orkiestrę założył Wendland w 1930 roku, więc to już parę lat jest. Ale jako tak jestem piątym kapelmistrzem, więc przez tyle lat wielu kapelmistrzów się nie zmieniło, a kapelmistrzem jestem od 3 lat.
1: A czym jest dla ciebie jest muzyka taka właśnie pochodząca z instrumentów dętych? Czym ona się wyróżnia od innych?
2: Trzeba zacząć od tego, że muzyka zagrana na instrumentach dętych, czyli instrumentach żywych, to jest muzyką taką, którą nie da się podrobić, nie? I co mogę powiedzieć? No ja po weselach grałem 7 lat na instrumentach dętych. No i jakoś tak to wyszło, że zostałem kapelmistrzem i już 3 lata się bawię w to.
3: Jak podkreślali organizatorzy, powiat włocławski jest dziś jednym z miejsc, gdzie orkiestry dęte nadal rozwijają się bardzo dynamicznie. Kolejne zespoły przyciągają młodych muzyków, a strażacka tradycja i wspólna pasja do muzyki wciąż łączą całe pokolenia mieszkańców regionu.

0: 35 lat samorządu Kowala to czas wielkich zmian, inwestycji i rozwoju miasta. Od początku tej drogi mieszkańcom towarzyszy Eugeniusz Gołębiewski, który od lat sprawuje urząd burmistrza. Podczas obchodów wspomniano, jak przez te lata zmieniał się Kowal i jak wiele udało się wspólnie osiągnąć. Odbyła się również uroczysta sesja Rady Miasta.
1: Które tak naprawdę osiągnięcia w kwestii rozwoju Kowala były według Pana najważniejsze?
2: Oceniając całe 35-lecie, trudno jest mi wskazać jedną taką rzecz, jedną inwestycję, która z mojego punktu widzenia jest najważniejsza. Powiedziałbym, że największym dorobkiem 35-lecia samorządu miasta Kowala jest nowy, całkowicie zmieniony, unowocześniony wizerunek całego miasta. Miasta, które ma bardzo dobrą infrastrukturę techniczną, 100% mieszkańców jest podłączonych do kanalizacji sanitarnej, 100% mieszkańców może korzystać ze światłowodu, 99,4% mieszkańców ma koło swojego domu drogę utwardzoną asfaltem, kostką betonową, a w centrum brukiem klinkierowym, a także mamy zieleń w przestrzeni publicznej, która nas niewątpliwie wyróżnia na tle wielu innych miejscowości w całej Polsce. Jest oczywiście wiele różnych innych osiągnięć, ale te uznałbym za najważniejsze.
1: Proszę powiedzieć, czy pan czuje zaufanie lokalnej społeczności?
2: Istotnie 35 lat to wielki kawał czasu, jak pani to powiedziała. Jest to ważny rozdział w historii naszego miasteczka, którego historia liczy ponad 800 lat. No tak się akurat składa, że ja mam zaszczyt być burmistrzem przez 35 lat i myślę, że akurat gdyby nie zaufanie mieszkańców, to z całą pewnością moje burmistrzowanie skończyłoby się o wiele szybciej. A tak no zdałem egzamin wyborczy w 9 kolejnych wyborach. Oczywiście to nie jest tylko tak, że to jest samorząd, to jest mój dorobek. To jest dorobek bardzo wielu ludzi, których zaprosiłem na dzisiejszą uroczystość. To radnych obecnej i wszystkich wcześniejszych kadencji. To także moich niezapomnianych, niezastąpionych współpracowników i tych, którzy są dzisiaj w wieku emerytalnym i tych, z którymi mam zaszczyt współpracować, ale także kowalskich społeczników, których dzisiaj także zaprosiłem. Założenie, jak powiedziałem, jest to uroczystość o charakterze kameralnym, powiedziałbym bez mała rodzinnym. Mam nadzieję, że w jej trakcie uda mi się przypomnieć wszystko to, co najważniejszego zdarzyło się w naszym Kowalu na przestrzeni okresu od 1991 roku, a konkretnie od 24 maja 1991 roku, kiedy zostałem wybrany po raz pierwszy na funkcję burmistrza, aż do chwili obecnej. Mam nadzieję, że będzie to miła i sympatyczna uroczystość.
1: A jak na przestrzeni lat zmienił się dialog między władzami miasta a mieszkańcami?
2: Oczywiście te 35 lat to jest również rozwój naszej demokracji lokalnej. Myślę, że przede wszystkim dowodem, że ta demokracja lokalna w Kowalu jest w dobrej kondycji, jest przede wszystkim frekwencja wyborcza, która zawsze była, zawsze powyżej średniej krajowej, zawsze była jedna z największych w naszym regionie. Natomiast formy demokracji w takim małym miasteczku są nieco inne niż w dużym mieście, takim jak chociażby Włocławek. My tutaj spotykamy się codziennie na ulicach, na zakupach, także i na zebraniach, ale także ostatnio w postaci mediów społecznościowych. Dla mnie nie jest niczym dziwnym, że ktoś komunikuje się ze mną za pośrednictwem Messengera, WhatsAppa czy też po prostu telefonu. Myślę, że w takim miasteczku jak Kowal władza jest zdecydowanie bliżej mieszkańców niż jest to możliwe praktykować w dużo większych miastach. Jest wiele miejsc w Kowalu, które lubię. Jestem niewątpliwie dumny z tego, co ja nazywam klinkierowym Kowalem. Jest to chyba jedyne tego typu rozwiązanie.

0: w całej Polsce, gdzie całe centrum, a konkretnie w naszym przypadku jest to rynek i 12 ulic, jest w całości wybrukowany klinkierem, co niewątpliwie moim zdaniem dodaje uroku i blasku naszemu miastu, ale także bardzo lubię zieleń w przestrzeni publicznej, zwłaszcza Stary Park Miejski imienia Leona Stankiewicza. Gdybym musiał wymienić tylko jedno miejsce w Kowalu, które lubię najbardziej, to byłby to niewątpliwie właśnie ten Stary Park, w którym spotykamy się często przy różnych okazjach, ostatnio także na koncertach kameralnych, także i w tym roku na imprezy organizowane w naszym parku. Już teraz zapraszam także mieszkańców Włocławka i wszystkich telewidzów Telewizji Kujawy.
1: Podczas wydarzenia podkreślano, że dla burmistrza Kowal to coś więcej niż miasto. To miejsce, któremu poświęcił znaczną część swojego życia.
2: To dla nas wyjątkowe wydarzenie, ponieważ samorząd istnieje 35 lat. I dokładnie od 35 lat burmistrz Eugeniusz Gołębiewski jest burmistrzem. Cała zasługa, cały Kowal jak wygląda przez te wszystkie 35 lat, to jest, można powiedzieć, że to jest jego dziecko. Dba o miasto jako gospodarz, o mieszkańców. Wszyscy są zachwyceni, którzy przyjeżdżają spoza miasta.
1: Mieszkańcy zauważają, że miasto z roku na rok staje się coraz piękniejsze.
3: Jeśli chodzi o Kowal, to jest to moje miasto, w którym się urodziłem, także mieszkam tutaj od urodzenia i wszystko, co w tym Kowalu się dzieje dla mieszkańców, jest godne uwagi. Natomiast przede wszystkim jest to, że mamy to miasteczko bardzo zadbane. Jest wiele miejsc, w których można odpoczywać. Oprócz tego mamy infrastrukturę niezbędną do tego, żeby w tym miasteczku funkcjonować. Ja osobiście pracuję we Włocławku, więc jest to niedaleko od mojego miasta zamieszkania, więc wiele osób przyprowadza się do Kowala, wiążąc się z nim jako miejscem, w którym chcą dalej spędzić swoje życie. Także myślę, że tutaj jest wiele atrakcji, które przyciągają nie tylko samych rdzennych mieszkańców, ale również innych z okolicznych miejscowości.
1: Dzisiejszy Kowal to miasto nowoczesne, zadbane i stale rozwijające się. Jubileusz 35-lecia pokazał, jak wiele można osiągnąć dzięki wspólnej pracy samorządu z mieszkańcami. Podczas konferencji prasowej Nowa Lewica podsumowała działania rządu wspierające kobiety, a w szczególności matki. Wprowadzone programy mają łączyć rolę rodzica z aktywnością zawodową.
4: Sztandarowy przykład działania Lewicy. Zachęcamy do tego wszystkie te kobiety, które jeszcze nie skorzystały z tego, aby jeżeli tylko wszystkie przesłanki prawne pozwalają, skorzystać z programu tak zwany aktywny rodzic. To jest program, który opiera się na trzech filarach i dostosowuje funkcję rodzicielstwa z powrotem do pracy do sytuacji życiowej, w jakiej dana kobieta się znajduje. Dlatego, że na ten program składają się trzy filary. Po pierwsze, tak zwane babciowe, które umożliwia kobietom powrót do pracy przy jednoczesnym zaangażowaniu w babci czy dziadka za opłatą, którą pokrywa państwo. Przypominam, jest to 1500 zł, które w każdy babcia bądź dziadek, którzy są już nieaktywni zawodowo, ale mogą łączyć to z emeryturą czy z innego rodzaju świadczeniem, może pobierać przy jednoczesnym opłacaniu składek, co później skutkuje także zwiększeniem ich emerytur. To jest program, który ma na celu powiedzieć jasno, jeżeli masz taką sytuację rodzinną, że jest chętny rodzic do zaopiekowania się twoim dzieckiem, jest taka możliwość, dlatego że państwo daje dzisiaj te 1500 zł, które jest swego rodzaju wsparciem dla kobiety, która chce wrócić na rynek pracy. Mówimy tutaj o wsparciu do trzeciego roku życia, dlatego że nie we wszystkich miejscowościach są dostępne żłobki na właściwym poziomie. Nie wszędzie ta opieka jest tak, jakbyśmy chcieli, jak jest we Włocławku, gdzie faktycznie jest to dobrze zorganizowane.
1: Równie ważnym filarem jest dopłata 1500 zł do żłobka, aktywnie w żłobku. Pieniądze trafiają bezpośrednio na konto placówki. Środki przysługują na dzieci do końca miesiąca poprzedzającego trzeci rok życia lub do czwartego roku, jeżeli dziecko nie może pójść do przedszkola.
4: Jest trzeci filar, bo przecież jest także taki model rodzicielstwa, w którym mama decyduje się zostać w domu i wtedy mówimy o dodatkowym świadczeniu 500 zł. Te wszystkie programy, tak jak powiedziałem, obejmują, są dostępne dla rodziców, które posiadają dzieci do trzeciego roku życia, bo później już mamy zapewnioną opiekę opiekę przedszkolną, ustawowo jest to dostępne. Także zachęcamy wszystkich tych, którzy jeszcze nie skorzystali, do tego, żeby z tego dobrego programu skorzystać.
1: Wydłużone zostały urlopy macierzyńskie dla mam wcześniaków oraz dzieci wymagającej dłuższej hospitalizacji po narodzeniu. Zgodnie z szacunkami w Polsce przedwcześnie rodzi się rocznie blisko 30 tysięcy dzieci.
5: Matki zamiast dziećmi udać się do domu pozostają przez pierwsze tygodnie bądź nawet miesiące.

0: opiekunce przy inkubatorach, przy łóżkach szpitalnych, przeżywając i stres i martwią się o zdrowie swoich dzieci. Przez lata państwo w ogóle nie poruszało tematu, choć wiele środowisk apelowało o tym. Kobiety, które urodziły wcześniej, miały takie same prawa urlopowe, jak kobiety, których dzieci urodziły się przedwcześnie, mimo że część urlopu musiały spędzać w szpitalu. Rozwiązania lewicy poszły w tym kierunku, że wydłużono urlop w zależności od zdrowia dziecka, od czasu urodzenia dziecka, od 8 do 15 tygodni. I kobiety mają możliwość spędzenia z dzieckiem więcej czasu w domu. Te rozwiązania odnoszą się również do rodziców adopcyjnych, do rodziców zastępczych, a świadczenie wynosi 100%. Ponadto oprócz tego aspektu finansowego jest po prostu to zwrócenie rodzicom czasu na to, żeby pobyć z dzieckiem dłużej w domu.
1: Cała konferencja Nowej Lewicy w magazynie Pulsometr. We Włocławku nierówna walka z meszkami się nie kończy. Co roku, w maju, gdy dni zrobią się cieplejsze, na ulicach widać mieszkańców próbujących odgonić natrętne owady. Niektórzy smarują się olejkiem waniliowym lub goździkowym. Zdaniem jednych pomaga, innych nie. Szczególnie wiele meszek jest na osiedlach sąsiadujących z terenami leśnymi, czyli w sumie w większej części miasta. Opryski na meszki już się rozpoczęły, owady jednak nie ustępują.
2: Różnice widać zdecydowanie, jak się poza miasto wyjedzie, tam gdzie nie ma tych oprysków, tych meszek jest zdecydowanie więcej, natomiast faktycznie no, to jest proces. W czwartek były pierwsze opryski, w piątek rano, od piątej rano kolejne opryski, dzisiaj będą te opryski kontynuowane. No, czas też, ten krąg życia meszek jest określony, więc tutaj pod nadzorem profesjonalistów z użyciem, i to też warto podkreślić, z użyciem preparatów, które są dopuszczone, które są bezpieczne dla zwierząt, dla ludzi, ale nie dla meszek, więc dzisiaj kolejne opryski i mam nadzieję, że skutecznie no, będą tą populację meszek ograniczały. Nawet jestem przekonany, że tak będzie. To nie jest nadzieja, tylko przekonanie.
1: Ugryzienie meszki bardzo boli i jest znacznie dotkliwsze niż ukąszenie komara. Przekonał się o tym Jarosław Chmielewski.
3: No właśnie widać skuteczność tego oprysku na dzisiejszym załączonym obrazku. To jest właśnie efekt meszki z dzisiejszego dnia, więc tak, niestety to też jest kolejny problem. Miasta, gdzie te opryski są niezbyt skuteczne i doprowadzają do tego, że większość mieszkańców zamyka się w domach w tym okresie, a nie korzysta z jakby uroków naszego miasta, i to jest problem, który tak naprawdę widzimy nierozwiązany od lat, i widzę, że to jest na zasadzie takiej, to w końcu się skończy, to co tam, jaki problem, mieszkańcy chwilę pogadają, a potem nie będzie problemu, więc to jest kolejny problem, który obciąża niestety tą ekipę.
1: Warto również pamiętać o naszych czworonożnych domownikach. Koty zazwyczaj nie wychodzą z domu, jednak w przypadku psów jest inaczej. Ugryzienia meszek dla nich są również bolesne. Trzeba również pamiętać o specjalnych preparatach odstraszających owady.
4: Może ja powiem na początku o pieskach, które są tutaj w naszym schronisku. No kilka dni temu pierwsze opryski już zostały zrobione tutaj przez władze miasta. Znaczy no nie tyle przez władze miasta, ale zlecone przez władze miasta, więc pierwsze opryski zostały już u nas zrobione. Tych meszek jest dużo mniej. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o nasze zwierzaki, mamy tutaj specjalny preparat, który jest dedykowany koniom, i po prostu te psiaki są u nas z tym preparatem pryskane. Nie będę mówiła, że on super ekstra działa i na długi czas, bo nie. Jednak daje to na chwilę ochronę. Jeżeli chodzi o wyprowadzanie psy i spacer z nim, w ruchu tak te meszki psów nie obsiadają, tak? Natomiast zatrzymanie się na chwilę już powoduje, że te meszki na tym piesku sobie potrafią usiąść, więc na samym spacerze nie ma dramatu, nie obserwujemy tutaj tego aż za bardzo u nas, natomiast no, tak jak wspomniałam wcześniej, podczas zatrzymania się i chwilowego odpoczynku, no te meszki dają się bez znaki.
1: Sezon na meszki w Polsce kończy się zazwyczaj na przełomie sierpnia i września. Ich największa aktywność przypada na wiosnę i lato, ze szczególnym nasileniem w maju i czerwcu. Ostatnie dni przyniosły falę zgłoszeń dotyczących interwencji służb w domach dziennikarzy oraz rodzin polityków.

0: narkotyków. Zgłoszenia wpływające do policji dotyczyły rzekomego zagrożenia życia. Przykładem jest chociażby siłowe wejście do mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego.
1: Od kilkunastu dni nasz kraj pogrąża się w kompletnym chaosie. Przez kraj przetacza się fala fałszywych zawiadomień o zagrożeniu życia lub zdrowia. Dziwnym trafem dotyczy to przede wszystkim dziennikarzy wolnych, niezależnych mediów i polityków prawicy. Dotknęło to również mamy prezydenta Polski, a służby są kompletnie bezsilne. Myślę tutaj o Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, o resortach siłowych. Pytanie, dlaczego tak się dzieje, że sprawcy nie są ustaleni, że nie można tego zrobić? Pytanie jest takie, czy władza tego nie potrafi zrobić, to powinna odejść, czy nie chce tego zrobić, to tym bardziej powinna odejść. To aspekt bezpieczeństwa dosłownego, takiego wręcz fizycznego. I Polacy niestety nie czują się, nie mogą się czuć bezpiecznie, ale bezpieczeństwo finansowe jest równie ważne.
0: Joanna Borowiak podkreślała, że zabrakło już pieniędzy na służbę zdrowia, a za chwilę nie będzie ich dla sektora rolnictwa.
1: Zamiast naprawiać finanse publiczne państwa, to ta władza sięga po kolejną pożyczkę, żeby łatać dziurę budżetową. Deficyt budżetowy na bieżący rok zaplanowany został na ponad 270 miliardów złotych, ale proszę państwa, jeżeli chodzi o dług publiczny, to on jest na poziomie 2 bilionów złotych. Finanse państwa są w katastrofalnym stanie. Za chwilę zabraknie pieniędzy na wszystko, ale Polacy dostrzegają to i mówią, że mają dość. Chociażby na ostatniej manifestacji Solidarności, na której byłam w ubiegłym tygodniu, minimum 230 tysięcy Polaków tam się stawiło, którzy mówili, że mają dość tego rządu.
0: Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości wskazali, że zadłużenie Polski jest rekordowe i wynosi około 2 biliony złotych.
2: Dla nas wszystkich, niezależnie od tego, czy mamy 5 lat, 25 czy 75, ważne jest bezpieczeństwo zdrowotne. A jak wiemy, dzisiaj kwestia zadłużenia ochrony zdrowia to jest 25 miliardów złotych. Ja tylko przypomnę, że ten 2 biliony, o którym mówiła pani poseł, obsługa tego kosztuje nas rocznie 1 miliard złotych. Miliard, który mógłby być przeznaczony między innymi na ochronę zdrowia. I tak, proszę państwa, trzeba wziąć pod lupę te 25 miliardów złotych, czyli tego zadłużenia, które jest dzisiaj w ochronie zdrowia, w przeliczeniu na konkretne rzeczy, na konkretnego pacjenta, na konkretne procedury, które są do zrobienia. I tak na przykład liczy się średnio, że koszt wizyt takiego jednego pacjenta w roku to jest 5230 zł. A więc te 25 miliardów to jest, proszę państwa, blisko 100 milionów dodatkowych wizyt u specjalisty. Więc proszę zobaczyć, jak mogły skróciłby się kolejki. Proszę państwa, każdy z nas, każdy z obywateli, czy mały, czy duży, ma dzisiaj do oddania kwotę 56 028 zł i 54 groszy.
0: Obawy największej partii opozycyjnej budzi również stan finansów państwowych spółek. Jako przykład wskazano Azoty, Jastrzębską Spółkę Węglową, czy znajdujące się we Wrocławku zakłady Anwil.
3: Jest to rząd niezdolny do podejmowania dobrych decyzji dla Polaków. Spółki Skarbu Państwa, zamiast być takim motorem napędowym polskiej gospodarki, coraz bardziej pogrążają się w chaosie. Szanowni Państwo, niestety dotyczy to również naszego włocławskiego Anwilu, firmy, która od 60 lat jest symbolem pracy, ale również bezpieczeństwa tysięcy polskich, w tym włocławskich, rodzin. Pamiętajmy o tym, że Anwil to nie tylko zakład chemiczny. Anwil to również sport, Anwil to również kultura, ale Anwil to również lokalne inicjatywy, które tak bardzo wspiera.
0: Cała konferencja Prawa i Sprawiedliwości w magazynie Pulsometr. Czerwiec w naszym regionie upłynie pod hasłem koncertów i imprez plenerowych. Już w pierwszy weekend Włocławek będzie gościł Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ramach wydarzenia na bulwarach odbędzie się koncert Fajansowe Sny.
4: Przed nami jak co roku wielkie wydarzenie Święto Województwa, czyli Święto Wszystkich

0: ich mieszkańców. I jak co roku to odbywa się w okolicach 7 czerwca, bo przypomnijmy, że Święto Województwo zostało ustanowione w dniu, kiedy w największych miastach naszego województwa, czyli w Włocławku w 1991, 7 czerwca, i w Bydgoszczy i w Toruniu w 1999 roku przebywał Jan Paweł II, patron naszego województwa. Więc te daty nie są przypadkowe i od wielu już lat w tym okresie odbywa się uroczysta sesja naprzemiennie właśnie w tych trzech największych miastach, i w tym roku będzie się odbywała we Włocławku 8 czerwca. Będzie poprzedzona mszą świętą, na którą oczywiście wszystkich Państwa zapraszamy, ale oprócz tego, oprócz tych poważnych rzeczy, czyli sesji mszy świętej, będzie przygotowanych mnóstwo atrakcji, które będą odbywały się w wielu miejscach naszego województwa, ale ja chciałabym Państwa szczególnie zaprosić do Włocławka na koncert Trwająca Wesny. Już 7 na bulwarach o godzinie 19 wystąpią znane nazwiska sceny ogólnopolskiej. Będzie Andrzej Piaseczny, będzie Grzegorz Chyży, będzie Kaja i jeszcze wiele, wiele innych artystów, ale to wszystko będzie również wzbogacane warsztatami, spotkaniami, więc weekend 7 czerwca będzie bogaty i zapraszam wszystkich mieszkańców. Na naszą stronę również zapraszam www.kujawsko-pomorskie.pl, gdzie można się dowiedzieć o wszystkich wydarzeniach, eventach, które w tym okresie między 7 a 14 czerwca będą odbywały się na terenie całego województwa.
1: Koncerty fajansowe co roku przyciągają wielu mieszkańców zarówno Włocławka, jak i całego regionu. A aranżację i oprawę muzyczną zapewni Michał Rybka zespołem. Na scenie wystąpią Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Kaja, Tomasz Organek, Reni Jussis, Piotr Rogucki itd. Początek imprezy o godzinie 18. W Kowalu rozmowa o neuroróżnorodności wybrzmiała wyjątkowo mocno. W Ośrodku Terapii Rozwojowej Poczuj Sam spotkali się eksperci, dzieci i zaproszeni goście, by wspólnie porozmawiać o tym, jak tworzyć standardy w obronie godności osób w spektrum autyzmu i niewidzialnymi niepełnosprawnościami.
2: Dziś spotkaliśmy się tutaj po to, aby porozmawiać o codzienności nas, osób młodych, rozwijających się w spektrum autyzmu i innymi stanami neuroatypowości, która niestety mimo dużej świadomości na temat neuroatypowości nadal niestety spotyka się z brakiem zrozumienia ze strony otoczenia, ze strony społeczeństwa. I dziś spotkaliśmy się też wspólnie, dziś gościem specjalnym spotkania była rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak, właśnie po to też, aby porozmawiać o tym, ale też rozmawialiśmy o tym, jak tworzyć system, właśnie jak tworzyć standardy w obronie godności, systemowy model postępowania służb publicznych wobec osób z neuroróżnorodnością i z niepełnosprawnościami niewidocznymi. Systemowego modelu, który nie jest skierowany przeciwko służbom publicznym. Model, który ma pomóc służbom publicznym, funkcjonariuszom policji, prokuratorom, sędziom, adwokatom, radcom prawnym, wszystkim grupom zawodowym, nauczycielom, wszystkim grupom zawodowym, które świadczą pomoc też dla osób młodych. A dzisiaj spotkanie też było również też takim fundamentem po to, aby też porozmawiać na temat obecnie palących systemowych problemów, a wnioski z dzisiejszego spotkania będą w przyszłości przedmiotem zarówno dalszych działań Biura Rzeczniczki Praw Dziecka, ale też w konsekwencji przedmiotem wystąpień generalnych.
1: Podczas wydarzenia poruszono wiele ważnych i trudnych tematów. Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak zwróciła uwagę na problemy systemowe, z którymi każdego dnia mierzą się rodziny dzieci neuroróżnorodnych.
3: Mamy bardzo dużo takich spraw, że w ogóle rodzice, jak i same osoby młode nie mogą w ogóle znaleźć szkoły. One wtedy są w ogóle przyjmowane do szkół, co jest w ogóle jakąś jedną wielką tragedią. Mamy też bardzo dużo takich spraw, gdzie nie są w ogóle realizowane różnego rodzaju zalecenia dotyczące kształcenia, które posiadają osoby młode. Jest taki brak w ogóle zrozumienia tego, że każdy człowiek ma swoje własne potrzeby i to jest takie, wiecie, bardzo przykre, że jakby nie podążamy za człowiekiem, tylko podążamy taką dobrą sprawę, czy jakąś swoją, nie wiem, wygodą w ogóle, czy komuś czymkolwiek innym.

No i też mamy dużo takich sytuacji, gdzie młode osoby na skutek właśnie doświadczania tych różnych trudności ze strony dorosłych, ale także ze strony swoich rówieśników, rezygnuje z edukacji tej powszechnej, korzystając z innych metod nauczania, czy właśnie z edukacji domowej, czy z edukacji w chmurze, z racji właśnie tego, że ten system nie odpowiada na potrzeby młodego człowieka. Jak powiedziałam system, a tak naprawdę nie system, bo system tworzą ludzie i to ludzie, nauczyciele, pedagodzy,

0: kierując się ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka, to możemy zawsze poprosić o wyjaśnienie. Czyli na przykład możemy poprosić o wyjaśnienia dyrekcji szkoły w zakresie tego, co się wydarzyło. Możemy prosić też kuratorium oświaty o to, żeby też dokonało kontroli i przeprowadziło kontrolę, z której potem są wystąpienia pokontrolne, które musi dana placówka zrealizować.
1: Ważnym punktem spotkania była także rozmowa o przemocy rówieśniczej i wykluczeniu społecznym.
0: Kiedy dowiadujemy się o przemocy rówieśniczej, to my, ja jestem taka bardzo przeciwko w ogóle przemocy rówieśniczej i takiemu, wiecie, powszechnemu mam takie poczucie, myśleniu, że ona jest w jakimś sensie bezkarna. Trochę coś takiego jest. Nie wiem, czy wy też to jakoś tak czuliście. Ja jako adwokatka wiem, że nie ma w tym zakresie bezkarności, tylko właśnie kiedy drugi człowiek chroni drugiego człowieka, czyli łamie prawo, to zawsze też jest określona reakcja. I mamy bardzo dużo takich postępowań, gdzie właśnie na kanwie tego, że rówieśnicy na przykład przerabiają zdjęcia, wyśmiewają się z kogoś, doprowadzają do kryzysu zdrowia psychicznego takich osób, no to my z perspektywy biura rozpoczynamy, w zależności oczywiście od tego, co się wydarzyło, też postępowania przed sądem rodzinnym, żeby po prostu nazwać rzeczy po imieniu, ale jednocześnie, co jest bardzo ważne, dążymy do tego, żeby zrozumieć, co się wydarzyło. Czyli my jednocześnie badamy środowisko, w którym młody człowiek, który stosuje przemoc rówieśniczą, badamy jego sytuację też domową, aby też jego osobistą sytuację szkolną, żeby zrozumieć, co się dzieje. Często też niestety dowiadujemy się o tym, że osoba, która stosuje tą przemoc rówieśniczą, często też w domu sam doświadcza przemocy rówieśniczej, albo jest osobą, której też jej potrzeby nie zostały po prostu zaopiekowane. Więc wiecie, nie idziemy takim prostym myśleniem, zrobiłeś źle, kara, tak? Czy tam wiecie, jakieś oddziaływania wobec tej osoby, tylko my staramy się zrozumieć sytuację, która ma miejsce, no bo każdy młody człowiek, tak jak my wszyscy tu wiemy, znajduje się w różnych sytuacjach i trzeba pomóc młodemu człowiekowi, zarówno temu, który doświadcza trudności, ale także zrozumieć, co się dzieje w tej lokalnej sytuacji młodego człowieka.
1: Fundacja na rzecz rozwoju probacji Probare prowadzi pionierskie działania na rzecz wsparcia osób neuroróżnorodnych. Realizowany przez nią projekt Standardy w obronie godności to ogólnopolska inicjatywa mająca na celu wypracowanie jasnych zasad traktowania osób z niepełnosprawnościami niewidzialnymi przez instytucje publiczne.
2: Standardy w obronie godności świadczą o tym, że można myśleć o zmianie. Efektem poniekąd tej działalności Fundacji jest między innymi uchwała, którą podjęto w Senacie. Ona dotyczy godności osób z neuroróżnorodnością oraz niepełnosprawnością niewidoczną. Uchwała ta podkreśla znaczenie tej pomijanej bardzo często dotąd problematyki. Uchwała ta dzięki naszej współpracy została odczytana przez Jana Gawrońskiego, który przecież jest ekspertem w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, ale także jest społecznym zastępcą Rzeczniczki Praw Dziecka, podkreśla ten efekt prawidłowo rozumianej partycypacji w tym zakresie. Natomiast trzeba powiedzieć, że standardy w obronie godności stały się modelem rzeczywiście prawidłowo zrozumianym także przez naszych partnerów instytucjonalnych, ponieważ standardy zostały objęte honorowym patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia, ale także Rzeczniczki Praw Dziecka, co tylko podkreśla, jak powszechnie udało się tę problematykę i sposób rozwiązania, co istotne, bo tu nie chodzi o dyskusję. Zaproponowaliśmy z naszymi partnerami, między innymi naukowym, czyli Uniwersytetem w Białymstoku, rozwiązania faktycznie mogące poprawić tę rzeczywistość osób w niepełnosprawności i z neuroróżnorodnością, dlatego że on obejmuje na każdym etapie funkcjonowania społecznego, instytucjonalnego, ale także reagowania wobec tej problematyki, realne rozwiązania.
1: Podczas wydarzenia wybrzmiała również kwestia znalezienia miejsca dla każdego i budowania akceptacji w społeczeństwie.
3: Najważniejsze, żeby znaleźć miejsce dla każdego, żeby każdy czuł się na swoim miejscu, żeby też ta współpraca między różnymi ludźmi, neurotypowymi, nieneurotypowymi, po prostu była, żeby nie stygmatyzować ludzi, bo to dla nas najważniejsze. Jeżeli chcemy rozwijać się też jako społeczność, bo my z punktu widzenia też patrzymy na to jako samorządowcy, odpowiedzialni też za społeczność lokalną, jakoś, z którą jesteśmy, no to żeby też wpajać te bardzo dobre praktyki, żeby mówić o tym, a też jednocześnie piętnować bardzo negatywne przykłady hejtu, nienawiści i takie

0: tego klasyfikowania ludzi na tych lepszych i tych gorszych. Dlatego też ja też zwracam uwagę, szczególnie też w szkołach i też na takie przejawy jakiegokolwiek nietolerancji, ale też na takie myślenie, zmianę myślenia, co jest bardzo ważne, ale też jest procesem całej społeczności, bo to tylko zmiana rówieśnicza, zmiana myślenia, że każdy z nas jest ważny, każdy ma piękne, wspaniałe strony, mocne i to trzeba wzmacniać.
1: Spotkanie w Kowalu było ważnym głosem w dyskusji o tym, jak budować system bardziej wrażliwy na potrzeby osób neuroróżnorodnych. Pokazało, że zmiana zaczyna się od dialogu, ale wymaga także konkretnych działań i rozwiązań. O wyzwaniach samorządów, rynku pracy i polityce społecznej rozmawiano podczas spotkania z Sebastianem Gajewskim, wiceministrem rodziny, pracy i polityki społecznej, który odwiedził nasz region. Spotkanie odbyło się w Kruszynie i zgromadziło samorządowców oraz mieszkańców zainteresowanych tematami związanymi z sytuacją pracowników i współpracą administracji rządowej z lokalnymi władzami. Przed rozpoczęciem spotkania wiceminister spotkał się również z mediami. Podsumowywał działania realizowane przez resort oraz mówił o najważniejszych zmianach wprowadzonych przez ministerstwo.
2: W 2023 roku w kampanii wyborczej obiecaliśmy, że renta wdowia będzie. W 2024 roku uchwaliliśmy ustawę, a w 2025 roku już 4 miliardy złotych trafiło do portfeli seniorów i seniorek w Polsce. Od kilkudziesięciu złotych do kilkuset złotych dla seniorów i seniorek. Możemy łączyć jedno całe świadczenie i 15% drugiego świadczenia. Ponad 1 100 000 polskich seniorów i seniorek, emerytów, emerytek otrzymuje kilkaset złotych miesięcznie więcej do swojego portfela. Ale to nie wszystko. W 2023 roku w kampanii wyborczej jeździliśmy po Polsce z pakietem Bezpieczny Senior. Częścią tego pakietu była reforma zasiłku pogrzebowego, bo byliśmy przekonani, że za 4000 zł w Polsce nie można pożegnać osoby bliskiej. To jest po prostu niemożliwe. I tak jak powiedzieliśmy, tak zrobiliśmy. Od 1 stycznia 2026 roku zasiłek pogrzebowy wynosi nie 4000, ale 7000 zł. Dokładnie tyle, ile powiedzieliśmy w naszym programie. I w naszym programie powiedzieliśmy też, że nie może być tak, że zasiłek pogrzebowy jest jedynym niewaloryzowanym świadczeniem emerytalno-rentowym. I co jest w ustawie? Jest waloryzacja zasiłku pogrzebowego. Powiedzieliśmy też, że są potrzebne świadczenia na pożegnanie osoby bliskiej w takich nietypowych sytuacjach, jak na przykład konieczność sfinansowania transportu ciała osoby bliskiej z zagranicy. I takie świadczenie też obowiązuje od 1 stycznia 2026 roku. Trzecia ważna sprawa dla seniorów. Ponad 200 tysięcy emerytów i rencistów rodzinnych. Emerytury czerwcowe. Temat nierozwiązany przez lata. Przez lata było tak, że jeśli ktoś przychodził na emeryturę w czerwcu, to miał świadczenie zaniżone nawet o kilkaset złotych w stosunku do tego, jakby przeszedł na tę emeryturę wcześniej, na przykład w maju czy w kwietniu. My wreszcie powiedzieliśmy, że nie tylko tak nie może być na przyszłość, bo ten temat już był załatwiony na przyszłość, ale że te wszystkie emerytury, które były zaniżone przez ten niesprawiedliwy mechanizm, muszą być podwyższone, musi być ta szkoda wyrównana i to się wydarzyło. W 2025 roku przygotowałem ustawę o emeryturach czerwcowych. Jesteśmy po trzech miesiącach 2026 roku, gdzie ponad 99% emerytów czerwcowych, rencistów rodzinnych dostało podwyżkę świadczenia. Średnio 100 kilkadziesiąt złotych miesięcznie trafiło do portfeli seniorów i seniorek, ponad 500 000 000 złotych do nich popłynęło.
1: Podczas konferencji dużo miejsca poświęcono także sytuacji pracowników i zmianom, które mają poprawiać warunki pracy oraz umożliwiać realizację nowych rozwiązań i pomysłów w różnych sektorach rynku. Jak podkreślał wiceminister, wiele działań ministerstwa skupia się dziś właśnie na wsparciu pracowników i dostosowaniu rynku pracy do nowych wyzwań.
2: Udaje się nam dzisiaj ustawa stażowa. 1 stycznia 2026 roku weszły w życie przepisy dla sektora publicznego, które pozwalają zaliczać do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, czyli chociażby długość urlopu wypoczynkowego, długość okresu wypowiedzenia, wysokość odpraw, czy dodatek stażowy albo nagroda jubileuszowa. Nie tylko pracę na umowie o pracę, nie tylko pracę na etacie, ale także pracę na działalności gospodarczej, czy na umowie zlecenia, czy innych umowach cywilnoprawnych. Bo myśmy sobie powiedzieli w ministerstwie, że praca to praca i każda praca zasługuje na równe traktowanie, każda praca zasługuje na szacunek. A skoro tak jest, że każda praca jest sobie równa i każda praca zasługuje na szacunek, to nie może być tak, że ktoś po 20 latach prowadzenia działalności gospodarczej zaczyna pracę na etacie i okazuje się,

0: że na przykład do urlopu wypoczynkowego to on ma staż 0 lat, tak jakby nigdy nie pracował. Ale my w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej myślimy też o przyszłości pracy i o przyszłości rynku pracy. To, co się teraz dzieje pod kątem tej przyszłości, to pilotaż skróconego czasu pracy. Zainicjowaliśmy w ministerstwie największy na świecie pilotaż skróconego czasu pracy. Takie pilotaże wcześniej były w Wielkiej Brytanii, były na Islandii, ale to my mamy ten największy. 80 firm i blisko 5 tysięcy pracowników testuje przez cały rok 2026 różne modele skracania czasu pracy. 35 godzin w tygodniu, 7 godzin dziennie, dodatkowe dni wolne, dodatkowe dni urlopu wypoczynkowego, modele hybrydowe. Tu w województwie kujawsko-pomorskim też są takie firmy, są też odważne samorządy, które zdecydowały się na przystąpienie do tego pilotażu, chociażby Nieszawa, którą miałem przyjemność ostatnio odwiedzić i rozmawiać z panią burmistrz o tym, co ze skróconym czasem pracy się wiąże, a wiążą się z reguły korzyści. W 2026 roku testujemy, w 2027 roku przygotowujemy raporty, sprawozdania, no i będziemy zastanawiać się, co w przyszłości. Na pewno przyszłość to jest skrócony czas pracy, na pewno też skrócenie czasu pracy musi być szyte na miarę, bo inaczej skraca się czas pracy w przemyśle, inaczej w handlu, inaczej w usługach, inaczej wreszcie w administracji biurowej, czy w sektorze publicznym, czy w sektorze prywatnym. Ale jedno jest dla nas jasne, tu trzeba podążać tą drogą skracania czasu pracy. Świetny przykład dał Krzysztof Kukucki we Włocławku, gdzie ten czas pracy udało się skrócić nie tylko w samym Urzędzie Miasta, ale też w samorządowych jednostkach organizacyjnych. To jest świetny przykład, taki przykład, do którego lubimy się w Ministerstwie Rodziny odwoływać, że da się, że można, że nie jest łatwo. Ja sam pana prezydenta Kukuckiego wspierałem w rozwiązywaniu różnych problemów prawnych związanych ze skracaniem czasu pracy, ale wiem, że z tego przykładu włocławskiego że warto.
1: Wizyta Sebastiana Gajewskiego w regionie była częścią spotkań prowadzonych w różnych częściach kraju. Dłuższą relację i więcej wypowiedzi dotyczących rynku pracy oraz polityki społecznej będzie można zobaczyć już dziś w magazynie Pulsometr. Każda kolejna sesja Rady Miasta Włocławek przynosi zmiany w budżecie miasta. Tym razem chodzi o zdjęcie 3 milionów złotych z zadania polegającego na budowie tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej. Opozycja jest zaniepokojona ciągłym przesuwaniem środków z jednego zadania na drugie.
2: Czy zmiany w budżecie niepokoją o tyle, że na ulicy Wienieckiej zdejmuje się 3 miliony złotych z tego tunelu, który ma być bezkolizyjnym przejazdem, jeżeli chodzi o PKP, a ruch kołowy, więc oczywiście argumentacja miasta jest taka, że w przyszłym roku się dołoży, a teraz się zdejmie, więc jakby to jest stały element, który gdzieś tam pokazuje, że tak naprawdę najpierw coś planują, potem z tego wszystkiego gdzieś zdejmują środki, więc to jest, myślę, takie kontrowersyjne, które budzi nasz niepokój szczególny, bo to pokazuje, że tak naprawdę albo władze miasta nie mają tych środków, albo przesuwają to być może, żeby kumulacja była w 2029 roku, żeby pokazać, że przed wyborami prezydent tak ciężko pracuje dla mieszkańców Włocławka. Przypomnijmy, że po to jest 5-letnia kadencja, żeby od samego początku startować jak należy, żeby jak najwięcej tych problemów rozwiązać. Tym bardziej, że prezydent naszego miasta był wcześniej wiceprezydentem odpowiedzialnym za inwestycje, więc tutaj to dziwi.
3: To jest święte prawo opozycji, żeby się niepokoić, natomiast absolutnie zagrożeń nie ma żadnych. Ja informowałem w ubiegłym tygodniu, że mamy prawomocną decyzję, zgodę na realizację inwestycji drogowej. Tą decyzję utrzymał wojewoda i tak jak powiedziałem, ona jest prawomocna i to był ostatni etap przygotowania tej inwestycji. Teraz przechodzimy w kolejny etap. Szykujemy przetarg i ten przetarg myślę, że wyłonimy wykonawcę do końca tego roku, a to oznacza, że środki, które zaplanowane są na to zadanie w tym roku, no prawdopodobnie nie zostaną w pełni wykorzystane. Natomiast mamy inne już rozpoczęte inwestycje i żeby one normalnie i prawidłowo były prowadzone, to te zmiany były konieczne, natomiast tutaj żadnego zagrożenia absolutnie nie ma. Powiem więcej, pozyskaliśmy ponad 11 milionów złotych bezzwrotnego dofinansowania na część kolejową z PKP, więc to można powiedzieć, że jeszcze te środki zostały tutaj wsparte, a nie odciążone.
1: Tunel pod torami wzdłuż ulicy Wienieckiej to długo oczekiwana inwestycja. Jego powstanie ułatwi komunikację osiedla

0: za Zamcze, chociażby ze Śródmieściem czy wylotem z Wrocławka na Toruń. Poprawione zostanie także bezpieczeństwo uczestników ruchu, zarówno kierowców, jak też pieszych i rowerzystów. W Szkole Podstawowej imienia Janusza Korczaka w Smólniku królował dziś taniec. W sali gimnastycznej odbył się trzeci gminny przegląd grup tanecznych Korczak Dance. Impreza zgromadziła blisko 300 uczestników. Łącznie zaprezentowało się ponad 30 grup tanecznych.
1: Widzimy, że zjeżdżają się grupy i tych grup nam przybywa i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasz konkurs cieszy się taką popularnością. Mamy różne kategorie, począwszy od oddziałów przedszkolnych aż do klas 8. Wzięło udział tutaj dużo osób, żeby to zorganizować. Między innymi chcemy podziękować pani wójt gminy Włocławek, pani Magdalenie Korpolak-Komorowskiej. Dziękujemy również Chłodni Run za pyszne lody. Dziękujemy Stowarzyszeniu Balansujemy w Tańcu. No i oczywiście Radzie Rodziców naszej szkoły, a więc Szkoły Podstawowej w Smólniku, za wsparcie też finansowe. Style są dowolne. W regulaminie było zawarte, że choreografie mogą być oparte na dowolnym stylu i o dowolnej tematyce. Dzieci będą konkurowały w takich kategoriach jak przedszkole, czyli 3-4-latki, 5-latki i 6-latki. Potem kategorie klas 1-3, następnie kategorie 4-8.
2: Kto wchodzi w skład jury w dzisiejszym konkursie?
1: Pani Agnieszka Lejla Świeczkowska, pani Wiktoria Nowakowska, pani Aleksandra Jarzęcka oraz pani Maria Czernielewska.
0: Dzieci, głównie dziewczynki, bardzo chętnie uczą się tańca. Włożyły wiele serca w przygotowania do Korczak Dance. Bardzo ważną rolę grał układ taneczny, ale uczniowie i nauczyciele przywiązali również dużą wagę do kostiumów.
3: Ja lubię bardzo tańczyć modern, bo jest taki delikatny.
4: A ja lubię tańczyć wszystkie, bo lubię tańczyć.
5: Ja lubię tańczyć modern, bo to jest dla mnie takie wyczerpujące, że to nie trzeba tak dużo pracy w to wkładać.
2: Od kiedy zaczęłyście tańczyć i co jest w ogóle fajnego w tańcu?
5: Ja tak zaczęłam tańczyć około 7-6 lat. No i zachęciło mnie to tak po prostu, że tam jest taka duża... To w sensie można tak wybudzić swoje emocje i tyle.
4: A ja zaczęłam tańczyć od 9-10 lat. No po prostu mnie, jak zaczęłam pierwszy mój taniec, to mnie to bardzo zainteresowało i tak dalej.
6: Ja trenuję taniec od 4 lat.
2: Okej, dzisiaj wielka impreza taneczna w waszej szkole. Powiedzcie mi, jak wyglądały przygotowania, jak często ćwiczyłyście i co pokażecie na scenie?
6: Ja mam nadzieję, że zajmiemy pierwsze miejsce. Przygotowania, no tutaj treningi nie zawsze były ciężkie, ale też tak jakby no pokazywaliśmy z siebie 100%.
2: Właśnie, jak często ćwiczyłyście dzisiejszą choreografię?
4: W czwartki i mieliśmy też wczoraj też próbę.
2: Będzie medal?

nie czuję.

0: Włocławek stawia na zdrowe nawyki i ograniczenia plastiku. W różnych częściach miasta pojawiły się nowe zdroje wody pitnej, z których mieszkańcy mogą bezpłatnie korzystać. Łącznie na terenie Włocławka montowanych jest kilkadziesiąt urządzeń. Jak podkreślają przedstawiciele szkół, uczniowie bardzo szybko zaczęli korzystać z nowych urządzeń. Dla wielu z nich to wygodniejsze rozwiązanie niż kupowanie napojów w plastikowych butelkach, czy przenoszenie ich codziennie z domu.
1: Jeszcze do niedawna można powiedzieć, że to były tylko elementy, które widywaliśmy na amerykańskich filmach, czyli możliwość napicia się po prostu dobrej, zdrowej wody gdzieś tam przy okazji takich zdrojów. Natomiast dzięki firmie MPWiK i działaniom miasta tutaj udało się, że taki między innymi zdrój wodny znalazł się u nas w Zespole Szkół Chemicznych w Włocławku. Jest ogólnodostępny. Jest to woda z naszych wodociągów, która jest w odpowiedni sposób filtrowana i spełnia odpowiednie standardy. Więc cóż, woda to życie, woda to zdrowie. Zachęcamy do tego, żebyśmy pili tej wody jak najwięcej.
2: Uczniowie już korzystają?
1: Tak, korzystają uczniowie, korzystają nauczyciele. Ten zdrój jest taki dwufunkcyjny, bo on ma możliwość bezdotykowo jakby skorzystania z tej wody, napicia się po prostu tej wody, ale również ma możliwość nalewania sobie do butelek, ponieważ ten jeden z wylotów wody jest odpowiednio na odpowiednio wysokim poziomie. W związku z tym ja na przykład osobiście sam często po prostu podkładam butelkę, którą mam ze sobą z domu i po prostu nalewam sobie tej wody, uzupełniam ją cały czas.
2: Jak pan ocenia jakość naszej włocławskiej kranówki?
1: Ja jakość włocławskiej kranówki doceniam od zawsze. Mój kuzyn, który przyjeżdżał do mnie z innego miasta, zawsze zazdrościł mi, że mówi, jak to możliwe, że wy możecie pić wodę z kranu. Tak, możemy pić wodę z kranu, jest ona fantastyczna, jedyna w swoim rodzaju. Żadnych dolegliwości do tej pory nie miałem po tej wodzie.
2: Dlaczego wasza szkoła zdecydowała się na takie rozwiązanie?
3: Przede wszystkim promocja zdrowego stylu życia, regularne picie wody, które jest bardzo ważne, ograniczenie plastików. Dzieci bardzo chętnie korzystają właśnie z tego zdroju wodnego. No, w ogóle są zachwycone inicjatywą, że u nas się pojawiła w szkole.
2: Czyli nauczyciele i uczniowie już korzystali?
3: Tak, już korzystają, tak jak najbardziej.
2: A jak pani ocenia jakość wody?
3: Z tego co wiemy, jest bardzo dobra jakość wody. Pan nas zapewnił tutaj, że jest zainstalowany specjalny filtr. Wiem, że będzie kontynuowane cały czas sprawdzanie jakości tej wody i będzie filtr regularnie wymieniany w miarę potrzeby. Także na pewno jest to dobra jakość wody i jesteśmy o tym zapewnieni przez właśnie osobę, która montowała nam to urządzenie.
0: Nowe zdroje pojawiają się przede wszystkim w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, ale również w miejskich instytucjach i obiektach użyteczności publicznej. Dzięki temu mieszkańcy mają mieć łatwiejszy dostęp do świeżej wody pitnej praktycznie w całym mieście.
2: Powiedz proszę, czy już korzystałaś z tego rozwiązania?
4: Tak, zdarzyło mi się korzystać kilka razy.
2: I brakowało takiego miejsca w szkole?
4: Myślę, że na pewno, bo dużo uczniów po prostu do szkoły nie bierze ze sobą ani wody, ani jakiegoś picia, a teraz z racji tego, że mamy butelki zwrotne, butelki

0: Inne. Można sobie zdecydowanie ułatwić to życie, nalać sobie wody i po prostu mieć pyszną wodę tak naprawdę za darmo, po prostu.
1: I jak oceniasz jakość włocławskiej kranówki?
0: Generalnie, jak mam być szczera, jest to woda bardzo dobra i ja szczerze czasami wolę napić się takiej zwykłej, prostej kranówki niż takiej kupnej wody z butelki.
2: Z Nowych Zdrojów mogą korzystać nie tylko uczniowie. Jedno z urządzeń pojawiło się również w placówce Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej przy ulicy Kaliskiej, gdzie dostęp do wody mają pacjenci oraz personel medyczny.
3: Ja jeszcze osobiście nie próbowałam, ale widzę, że pacjenci, którzy odwiedzają naszą poradnię, próbują, więc chyba wszystko jest okej. Zachęcamy.
1: Czy było to potrzebne w tej placówce?
3: No myślę, że skoro znajduje się u nas, to jest potrzebne. Mamy dużą poradnię. Zresztą można też wstąpić do naszej poradni i spróbować naszej wody. No zwłaszcza teraz latem jest to konieczne, zwłaszcza przy wysokich temperaturach, jak są upały. Pacjent ma możliwość nawodnienia się na miejscu, uzupełniania niedoborów wody. Także myślę, że jak najbardziej potrzeba jest.
1: A ile litrów na co dzień powinniśmy pić?
3: No zależnie od chorób, które pacjent posiada, od 1,5 do 2 litrów na dobę.
2: Nowe Zdroje Wody Pitnej mają zachęcać mieszkańców do prostych, codziennych zmian. Jeżeli zapytamy mieszkańców Szczecina, Rzeszowa, Wrocławia czy Suwałk, z czym kojarzy im się Włocławek, najpewniej w odpowiedzi usłyszymy stopień wodny, katedra, anwil Włocławek. Jednym z częściej wymienianych wskazań będzie również fajans, który w ostatnich latach wraca do łask. Na sesji Rady Miasta pod głosowanie radnych trafia uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie miasta Włocławek do stowarzyszenia European Road of Ceramics, czyli Europejski Szlak Ceramiki. To międzynarodowa sieć współpracy z siedzibą we włoskim mieście Faenza, zrzeszająca miasta i regiony związane z tradycjami ceramicznymi.
4: Patronatem Komisji Europejskiej od kilkunastu lat funkcjonuje Europejski Szlak Ceramiki. Siedzibą tego stowarzyszenia jest miasto włoskie Faenza, od którego nazwy też pochodzi nazwa fajans, i to integruje tak naprawdę europejską ceramikę w całej Unii, w całej Europie, bo nawet poza Unią Europejską są miasta stowarzyszone z Turcji czy Azerbejdżanu, ale w Europie to jest Hiszpania, Włochy, Francja, oczywiście Niemcy, no i Polska. Polska tutaj reprezentantem najpiękniejszego fajansu, najpiękniejszych wyrobów ceramicznych jest oczywiście Włocławek. Mamy naprawdę mocne papiery na to, żeby w tym Europejskim Szlaku Ceramiki też wyraźnie zaznaczyć swoją obecność, ale ten szlak daje też nam możliwość współpracy, daje też możliwość pozyskiwania środków i przede wszystkim wpisuje się w strategię miasta, która mówi, że oprócz przemysłu, który jest fundamentem naszej gospodarki, też trzeba wzmacniać gospodarkę w zakresie turystyki weekendowej i skarbiec fajansu między innymi, również Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej i zbiory fajansowe, które są zebrane w budynku przy ulicy Słowackiego. To jest ogromne nasze dziedzictwo, ogromny nasz wkład. I tak jak powiedziałem, ten nasz włocławski fajans wraca do Europy i myślę, że znowu przebojem Europę podbije.
2: Włocławscy radni przyjęli uchwałę. Zagłosowali przedstawiciele wszystkich partii.
5: Każda promocja, która wiąże się z promocją nas poza Włocławkiem, bo ja przypominam sobie, jak wiele środków jest wydawanych po to, żeby promować, właściwie odnoszę wrażenie, nie tyle miasto, co prezydenta miasta w mieście, to każda promocja, która ma przyciągnąć ludzi z zewnątrz, a właściwie nawet z zagranicy do naszego kraju, jest cenna i ważna. Ja pamiętam jak dzisiaj, jak podnosiłem kwestię tego typu, że w Brukseli nie było naszych materiałów reklamowych, jeżeli chodzi o Włocławek, bo to sprawdziłem swego czasu. I to było też niepokojące, że tutaj bombę pieniędzy wydawano na promocję w mieście po to, żeby włocławianie widzieli, że władze miasta, prezydent coś robi, a tak naprawdę to ma się przełożyć na to, że do Włocławka przyjedzie sporo turystów, a być może i inwestorzy, którzy tutaj zostawią swoje pieniądze. I o to chodzi w tym wszystkim, więc pomysł dotyczący przystąpienia do takiego tworu jest jak najbardziej, myślę, godny zainteresowania.
2: Udział w stowarzyszeniu European Road of Ceramics ma liczne korzyści. Wśród nich warto wspomnieć chociażby o realizacji wspólnych projektów kulturalnych i edukacyjnych, promocji dziedzictwa ceramicznego Wrocławka na arenie europejskiej, czy współpracy z instytucjami kultury, muzeami i ośrodkami naukowymi Starego Kontynentu. Do tego

0: chodzi o rozwój turystyki czy nawiązanie kontaktów biznesowych. Nowa infrastruktura rekreacyjna nad wodą oficjalnie odebrana. Władze Izbicy Kujawskiej zakończyły realizację inwestycji pod nazwą Rozwój infrastruktury turystycznej rekreacyjnej wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu na terenie gminy Izbica Kujawska. Uroczyste odebranie inwestycji odbyło się na plaży miejskiej w miejscowości Długie. To miejsce ma stać się jedną z głównych wakacyjnych atrakcji gminy. Jak podkreślają samorządowcy, inwestycja została przygotowana z myślą zarówno o mieszkańcach, jak i osobach odwiedzających region w sezonie letnim.
1: Dzisiaj odbieramy pomost, który został wyremontowany na plaży w Długiem, ale oprócz tego elementu zostały zakupione leżaki w ilości 10 sztuk, leżaki drewniane, które mają tutaj służyć plażowiczom oraz taka infrastruktura towarzysząca, niezbędna. Mam tutaj na myśli dwie przenośne toalety oraz dwie przebieralnie też tutaj dla użytkowników tej plaży. Poza tym zostały odnowione jeszcze istniejące tutaj wcześniej funkcjonujące ławki. Mam nadzieję, że ta infrastruktura jest przygotowana już w tej chwili do takiego pełnego korzystania. Tylko dodam, że inwestycja była możliwa do zrealizowania dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych, mianowicie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, środki europejskie dla Kujaw i Pomorza, które były dystrybuowane przez Urząd Marszałkowski. Całościowy koszt inwestycji to kwota blisko 525 tysięcy. Dofinansowanie na poziomie 85% w kwocie 426 tysięcy.
0: Przedstawiciele Rady Miejskiej zaznaczali, że rozwój terenów rekreacyjnych i turystycznych jest bardzo ważny dla całej gminy. Podkreślali również, że takie miejsca pozwalają mieszkańcom aktywnie spędzać wolny czas i wpływają na atrakcyjność regionu.
2: Kolejna inwestycja, którą oddajemy dla naszych mieszkańców, tutaj pan burmistrz dziękował radnym Rady Miejskiej, ale my przecież jesteśmy wybrani, pracujemy dla mieszkańców. Cieszymy się, że jest to kolejna inwestycja, która będzie służyć mieszkańcom. No jest, właściwie zaczynamy lato, zaczynamy nowym pomostem, nową plażą. Zapraszamy do korzystania i mam nadzieję, że tutaj i mieszkańcy naszej gminy, i wszyscy, którzy tutaj mają działki, którzy do nas przyjeżdżają i korzystają z tych działek rekreacyjnych, będą korzystać z pięknego pomostu. Zapraszamy wszystkich.
0: Podczas odbioru obecni byli także wykonawca inwestycji oraz inspektor nadzoru. Jak przyznawali, choć realizacja projektu nad wodą i przy plaży wydaje się przyjemna, to prace momentami były dużym wyzwaniem. Wszystko przez warunki atmosfery, które utrudniały prowadzenie robót.
3: Fajna realizacja, fajne zadanie. Dziękuję Państwu, dziękuję nadzorowi, dziękuję zamawiającemu za współpracę i za pomoc, bo naprawdę pomogliście mi zrealizować to zadanie. Nie było łatwo, była zima, była ostra zima, był lód i był śnieg, a teraz mamy słońce, warunki są fajne. Miło mi tu było. I mam nadzieję, że kiedyś tutaj jeszcze wrócę, ale w formie takiej bardziej biwakowej, żeby poleć na tych leżakach, które montowałem. Dziękuję bardzo.
4: Ze swojej strony też chciałbym podziękować zarówno wykonawcy, jak i inwestorowi. No i cieszę się, że społeczeństwo tej gminy będzie miało taki piękny obiekt, z którego będzie można korzystać. Potwierdzam, że warunki atmosferyczne były ciężkie, trochę przedłużyło to naszą inwestycję, no ale wszystko skończyło się, krótko mówiąc, fajnie. Cieszyć się tylko, że jest nowy obiekt, z którego społeczeństwo tej gminy będzie mogło korzystać.
0: Nowa infrastruktura na plaży miejskiej w Długiem ma służyć mieszkańcom i turystom przede wszystkim w sezonie letnim. Władze Izbicy Kujawskiej liczą, że miejsce stanie się jednym z najchętniej odwiedzanych punktów rekreacyjnych w gminie i będzie przyciągało osoby szukające wypoczynku nad wodą. Włocławek miastem sportu, ale również miastem kultury. W Teatrze Impresaryjnym rozpoczęło się Święto Kultury 2026. Na scenie, na której na co dzień odbywają się spektakle, prezydent wręczył nagrody osobom w różny sposób krzewiących kulturę.
5: Kultura może być też motorem napędowym dla rozwoju lokalnej gospodarki, bo po pierwsze, czym byśmy byli bez kultury? I ta kultura kształtuje nas, ale też powoduje, że możemy w sposób piękny dbać o swoją tożsamość, o swoją historię i na tej podstawie też budować swoją przyszłość. Mówiąc przyszłość, mam na myśli chociażby takie instytucje jak Skarbiec Fajansu, czy jak planowana nowa zupełnie instytucja współprowadzona, czyli Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa Szkutnia, ale też wspaniałe naprawdę instytucje i pracownicy tych instytucji, które już funkcjonują w naszym mieście, chociażby Teatr

0: impresaryjny, który nie jest tylko teatrem impresaryjnym, bo też całkiem niedawno była premiera sztuki Wielebni. Ale też fantastyczna praca wykonywana przez Bibliotekę Publiczną i filie, które stanowią taki rodzaj centrów społeczności lokalnej, osiedlowej. Na każdym osiedlu tak naprawdę biblioteki są i one pełnią funkcje większe niż tylko wypożyczanie książek, co też jest ważne, a właściwie kluczowe. No i przewspaniały skarbiec fajansu, o którym mówiłem, ale też Centrum Kultury Browar B, czy Galeria Sztuki Współczesnej.
1: Nagrody były przyznawane w różnych dziedzinach, tak jak różnorodna jest kultura. Mieliśmy więc takie dziedziny jak literatura, plastyka, muzyka, teatr i film oraz taniec.
2: Zaczęło się praktycznie, rzecz mówiąc, około 6 lat temu. W momencie gdzieś tam po ukończeniu bardziej też szkoły. Ja zawsze miałam wybujałą wyobraźnię, bardzo lubiłam pisać. I gdzieś po prostu któregoś dnia wpadł pomysł, żeby po prostu usiąść i może spróbować stworzyć jakąś książkę. I poszło. Jak poszła jedna, to poszło kolejne 7.
3: Opiszmy mniej więcej, o czym jest fabuła tych książek, jak to wygląda?
2: Pierwsza książka to była komedia romantyczna i jakby ja staram się pisać takie historie, które zostają z czytelnikami na dłużej i z którymi czytelnik może się utożsamić. Pierwsza historia była o kobiecie plus size, w której gdzieś tam przekazuje, że no nawet większe kobiety gdzieś tam zasługują na tą miłość, żeby się nie wstydziły tego, jak wyglądają. Starałam się to ubrać też gdzieś w humorystyczny sposób, ale żeby gdzieś tam dotrzeć do tego czytelnika, no bo umówmy się, gdzieś tam no społeczeństwo zwraca uwagę na to, jak wyglądamy, tak? Kolejne książki to była książka, która się opierała na strzelaninie w szkole i na wątku depresji, radzenia sobie z żałobą, ze stratą. Mieliśmy motywy myśli samobójczych. Tutaj też bardzo chciałam zwrócić uwagę na to, aby młodzież, też w zasadzie nie młodzież, ale głównie ona, bo tutaj właśnie do młodzieży moja książka Do zobaczenia jutro była skierowana, aby się nie prosiła, aby nie bała się prosić o pomoc, o, może w ten sposób. Aby nie traktowali psychologa czy tam psychiatrów jako wroga, a jako osoby, które faktycznie mogą im pomóc, bo to nie jest wstyd o tą pomoc poprosić.
3: Od czego zaczęła się pana kariera i jak ona przebiega, jak ona wygląda?
4: Oj, to jak byłem małym dzieckiem, miałem bodajże 9 lat, zaczęło się to przez brata starszego, który pokazał mi pierwsze kroki. No i nie ukrywam, że bardzo mi się to spodobało i gdzieś wciągnęło bardzo i zacząłem bardzo trenować, aż do dnia dzisiejszego tańczę, uczę, organizuję.
3: Właśnie, teraz pan też uczy, nie tylko tańczy i organizuje, ale jakie wyglądały te pierwsze kroki? Wspominał pan, że brat zachęcił, potem była jakaś szkoła, jak to wyglądało?
4: Brat zachęcił, później starsi koledzy, których oczywiście nie znałem, zgarnęli mnie także z ulicy na treningi, gdzie trenowaliśmy razem. No i ta przygoda trwała bardzo dużo lat, zanim gdzieś ja chciałem przekazywać to dalej, więc gdzieś tam jako 14-letni, 15-16-letni człowiek zobaczyłem, że mogę przekazywać to innym. No i nie, to mnie zainspirowało i gdzieś chciałem to robić. Robię to do dnia dzisiejszego. Kocham to, co robię. Uwielbiam przekazywać wiedzę, uczyć młode pokolenie i czerpię z tego ogromną radość.
1: Nagrody przyznano również w kategoriach wydarzenie impreza lub cykl imprez mających znaczenie dla kultury Wrocławka. Młody artysta dla osoby, która nie przekroczyła 21 roku życia, wyróżnia się biorąc udział w konkursach, festiwalach czy przeglądach, zdobywając w nich najwyższe miejsca oraz nagroda za wieloletnią działalność na rzecz kultury.

0: Ponad 218 milionów złotych wydatków, rekordowe inwestycje i jednogłośne absolutorium. Podczas sesji Rady Powiatu we Wrocławku radni jednogłośnie poparli wykonanie budżetu za 2025 rok. Jak podkreślano podczas obrad, był to jeden z najbardziej intensywnych i inwestycyjnych lat w historii samorządu.
1: Rok 2025 bardzo intensywny w mojej ocenie, bardzo udany. Ogólne wydatki blisko 220 milionów złotych, o 35 milionów wyższe niż w roku poprzednim. To pokazuje, że nasza sytuacja idzie we właściwym kierunku i powiat się rozwija. Ponad 90 milionów złotych to wydatki inwestycyjne, ponad 41,5% wszystkich wydatków przeznaczone na zadania majątkowe. Od wielu lat na takim poziomie realizujemy inwestycje. Ciężko tak wysoki wskaźnik spotkać w innych samorządach. Bardzo się z tego cieszymy. Głównym zadaniem roku 2025 był rozwój transportu publicznego, zakup 26 nowych autobusów sfinansowany z Krajowego Planu Odbudowy. Kolejne inwestycje drogowe zrealizowaliśmy na 9 odcinkach. Rozpoczęliśmy proces dokumentacyjny na kolejnych 20. Rozpoczęły się inwestycje oświatowe, budowa szkoły w Kowalu, termomodernizacja w Lubrańcu Marysinie, zmodernizowaliśmy Orlik w Lubrańcu, dofinansowaliśmy wielofunkcyjne boisko w Izbicy Kujawskiej. Przygotowaliśmy inwestycje, które ruszyły w tym roku w zakresie środowiskowego domu samopomocy w Rzadkiej Woli. Także kontynuowaliśmy długo wyczekiwaną inwestycję w zakresie budowy Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji i mogę już powiedzieć, że za kilka dni podpisujemy umowę z wykonawcą i to zadanie ruszy. Ważne zadanie zdrowotne w zakresie zakupu rezonansu magnetycznego dla Powiatowego Centrum Zdrowia, wiele mniejszych, różnie ważnych zadań inwestycyjnych. Staraliśmy się także kontynuować naszą działalność w sferze społecznej, w wspieraniu OSP, KGW, klubów sportowych, organizacji szeregu wydarzeń kulturalnych, sportowych. Wznowiliśmy współzawodnictwo dzieci i młodzieży na naszym terenie, także bardzo intensywny, owocny rok. Wszystko to szczegółowo przedstawiliśmy w raporcie.
0: Władze powiatu podkreślają również, że powiat wrocławski od kilku lat znajduje się bardzo wysoko w ogólnopolskich rankingach inwestycyjnych wśród wszystkich powiatów w kraju. Jak zaznaczano podczas sesji, to pokazuje, że samorząd jest dostrzegany i doceniany także poza regionem.
1: Najlepszym podsumowaniem naszej działalności myślę, że są rankingi. Znajdujemy się na 17 miejscu w kraju, jeżeli chodzi o ranking wszystkich 314 powiatów, mówiący o poziomie inwestycji, a na 8 oceniający sytuację finansową naszego samorządu. Oczywiście w obydwu rankingach jesteśmy na pierwszym miejscu w województwie zdecydowanie i ten kierunek rozwoju będziemy starali się kontynuować. Serdecznie dziękuję za współpracę wszystkim radnym, członkom zarządu, współpracownikom. Na co dzień staramy się pracować inwestycje intensywnie, aby jak najwięcej rzeczy, które są naszymi zadaniami, udało się zrealizować.
0: Podczas sesji przedstawiono również sprawozdanie dotyczące funkcjonowania Powiatowego Centrum Zdrowia. Władze powiatu podkreślały, że placówka jest dobrze zarządzana, stale się rozwija i realizuje kolejne inwestycje związane z poprawą jakości leczenia mieszkańców.
1: I tutaj także możemy się pochwalić funkcjonowaniem tej placówki. Ta jednostka służby zdrowia ma znaczący wynik dodatni. To pokazuje, że jest właściwie zarządzana przez dyrekcję. My sprawujemy nad tym nadzór. Co najważniejsze, przyjmujemy już blisko 1500 pacjentów dziennie. Staramy się rozwijać działalność. Tak jak mówiłem, cały czas kontynuujemy inwestycje w zakresie

0: zakupu sprzętu. Nie poprzestaliśmy na budowie nowego budynku kilka lat temu, tylko kolejne zadania, które wspieramy środkami zewnętrznymi. My zakupiliśmy rezonans, pan dyrektor, tomograf, który zostanie sfinansowany ze środków Szwajcara i złożył kolejne wnioski w zakresie rehabilitacji, ale także ambulatoryjnej opieki społecznej, zdrowotnej. Także ten kierunek chcemy kontynuować i wynik finansowy, jeżeli już o to pan redaktor konkretnie pyta, jest także tego doskonałym przykładem, a wszyscy wiemy, z jakimi problemami boryka się służba zdrowia, mówiąc już w skali makro, w sensie ogólnym.
1: Władze powiatu zapowiadają już kolejne inwestycje i następne projekty realizowane dla mieszkańców całego regionu. Zbliża się dzień, na który czekali wszyscy miłośnicy żuru. W tym roku nieco wcześniej, lecz z równie wielkim rozmachem w Starym Brześciu odbędzie się Święto Żuru Kujawskiego. To już 15. edycja tej imprezy.
2: Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie 30 maja w sobotę na boisko przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu na wyjątkowe 15. Święto Żuru Kujawskiego. Oczywiście rozpoczynamy od konkursu kulinarnego. Zgłosiło się w tej chwili ponad 20 ekip gotujących, które wiele ekip po raz pierwszy będzie gotować, więc bardzo nas to cieszy. No i będą wstawali w konkursie na najlepszy tradycyjny żur kujawski, który będą gotować na żywym ogniu w kociołku. Mają za zadanie ugotowanie 5 litrów żuru. W tym roku zacne jury, bo są to restauratorzy i właściciele firm zajmujących się gastronomią tutaj z Brześcia Kujawskiego. Jest pan Leszek Nowakowski z Bistro Łokietek, cudowna Lucyna Szatkowska, która od wielu lat prowadzi restaurację Tawerna, oraz Patryk Baranowski, menadżer restauracji Mirabelka. Także zacne jury, znające się dobrze na kuchni kujawskiej, będzie oceniać wszystkie przygotowane żurki.
1: Żur to tradycyjna zupa polskiej kuchni. Jest przyrządzana na zakwasie z chleba lub mąki. Wyróżnia ją lekko kwaśny smak. Żur gotowany jest w Polsce od XIII wieku. Kiedyś był zupą postną, lecz z biegiem lat stał się znacznie bardziej sycący. Wróćmy do brzeskiego święta żuru kujawskiego. Impreza to nie tylko uczta dla podniebienia, ale także dla ucha.
2: Oczywiście poza konkursem kulinarnym, święto żuru to też czas wspólnego świętowania, muzykowania, a że cudowna jest okazja, bo zbliża się dzień dziecka. W tym roku zrobiliśmy taki duży ukłon dla naszych najmłodszych. Będzie aż 5 godzin animacji i zabaw dla nich przygotowanych. No i będzie koncert bardzo popularnego i lubianego przez dzieciaków zespołu Spoko Loco. Wystąpią także znani już tutaj nasi sąsiedzi, którzy występowali w programie The Voice Kids, Eliza i Adrian, ze swoimi programami, z cudownymi wokalami zaśpiewają właśnie również podczas Święta Żuru. Gwiazdą tegorocznego Święta Żuru jest Jacek Stachurski z zespołem. Myślę, że będzie to duże zainteresowanie, bo dwukrotnie gościliśmy Jacka Stachurskiego w Brześciu Kujawskim i zawsze cała sala była wyprzedana, więc teraz w plenerze dla wszystkich mieszkańców wystąpi Jacek Stachurski.
3: Święto Żuru, oczywiście będzie gotowany żurek, coś też dla ducha, czyli występ artystów. Bywałem na wielu świętach żuru, są też inne atrakcje towarzyszące. Często pojawiają się chociażby bardzo atrakcyjne dla dzieci przejażdżki kucykami i konikami.
2: Będzie również taka forma, również wiele firm i stoisk, instytucji będzie ze swoimi stoiskami promocyjnymi i na nich też wiem, że było zapowiedziane dużo atrakcji. Będzie także stoisko DKMS-u, także jeżeli ktoś będzie chciał zapisać się do bazy dawców szpików, też bardzo serdecznie zapraszamy. Liczymy na dobrą pogodę i myślimy, że to będzie cudowne święto, takie połączone właśnie z Dniem Dziecka, czyli że będziemy świętować, będziemy biesiadować, bo nic tak nie łączy jak wspólny stół, a tego, co Państwo pamiętacie, koła gospodyń wiejskich i wszystkie ekipy gotujące żur, nie tylko gotują żur, ale przygotowują też na swoich stoiskach pyszności kujawskie, także na pewno nie zabraknie dobrego jedzenia. O to, żeby wszyscy w tym dniu spróbowali żuru, zadba również restauracja Wajcha, która przygotowuje bodajże ponad 3000 porcji żuru, także na pewno wszyscy, którzy przyjadą na to święto żuru, spróbują tradycyjnego, pysznego żuru kujawskiego.
1: Przypominamy, sobota 30 maja, stadion przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu. Start imprezy o godzinie 15. O 17.30 na scenie zamelduje się zespół Spoko Loco, a koncert Gwiazdy Wieczoru rozpocznie się o 20.00. Warsztat terapii zajęciowej we Wrocławku to miejsce, w którym osoby z niepełnosprawnością mogą rozwijać umiejętności potrzebne w codziennym życiu. Dla wielu z nich stanowi drugi dom. Placówka

0: No, piękny jubileusz, pięknie wszystko przygotowane, 30 lat to warsztaty terapii zajęciowej tutaj we Wrocławku to jedna z najstarszych placówek, więc są takimi pionierami, jeżeli chodzi o działania, o pokazywanie, jak trzeba działać, jak trzeba się opiekować i jak bardzo są potrzebni. Więc dzisiaj ten stół rzeczywiście to taki drobny upominek z okazji tego jubileuszu, ale dzisiaj wiele merytorycznych rozmów, które wzbogacają mnie również i też otwierają oczy na problemy, z którymi na co dzień władze placówki się borykają, więc myślę, że to jest bardzo cenny czas, zarówno dla mnie, ale mam nadzieję, że on przyniesie owoce również tym wszystkim, którzy na rzecz osób z niepełnosprawnościami na co dzień pracują. I to też doskonała okazja, żeby podziękować im za to, co robią, bo dźwigają niezwykle wielki ciężar na sobie, a wszyscy doskonale wiemy, że tych osób z orzeczeniami, dzieci, osób dorosłych jest coraz więcej, więc takie miejsca, gdzie one są, gdzie te osoby są aktywizowane, zarówno tak społecznie, jak i zawodowo, są niezwykle potrzebne.
1: Właśnie. Powiedzmy dwa słowa może na temat roli placówek tego typu, w których się znajdujemy. Szerokie spektrum osób z różnym rodzajem niepełnosprawności tutaj mogą uczyć się, mogą zdobywać wiedzę i mają osoby, które we właściwy sposób są w stanie się nimi zajmować.
0: Tak, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego mamy 30, jest prowadzonych 36 warsztatów terapii zajęciowej codziennie. 1400 osób z niepełnosprawnościami korzysta z pomocy. Tak jak pan powiedział, z jednej strony są uczeni takiego normalnego przystosowania się do życia, a z drugiej strony uczeni wielu umiejętności, które pomagają im w jakiś sposób czasami wrócić na rynek pracy, do zakładów pracy chronionej, czy też do zakładów aktywizacji zawodowej, więc jest to niezwykle potrzebna placówka, która, mówię, daje szansę tym osobom, ale z niepełnosprawnościami, ale również jest to niesamowita szansa dla tych rodzin, które mogą dzięki temu, że te osoby tutaj trafiają, mogą normalnie żyć, mogą normalnie pracować, tacy rodzice, więc wielkie słowa uznania.
2: Stół do tenisa zostanie niebawem zamontowany. Zrobią to sami uczestnicy warsztatów.
3: Pani Aneta odwiedziła nas dzisiaj, obiecała i słowa dotrzymała. Przywiozła nam profesjonalny stół ping-pongowy. Bardzo się przyda, uatrakcyjni pobyt naszych uczestników. Na pewno będą bardzo z niego zadowoleni. Jeżeli chodzi o montaż takiego stołu, jest to też pewnego rodzaju terapia dla naszych podopiecznych, z tego względu, że będą musieli ten stół rozpakować, popatrzeć w instrukcję, jak to się składa. Oczywiście pod okiem instruktora z danej pracowni, ale będzie to też taka forma rehabilitacji społeczno-zawodowej, wynikającej właśnie z montażu tego stołu.
1: Z mojej ostatniej wizyty wiem, że mamy tutaj kilka sal, siedem bodajże, o ile dobrze pamiętam. W każdej dzieje się coś innego, w każdej dzieje się coś ciekawego. Opowiedzmy może też dwa słowa na ten temat.
3: Tak, mamy siedem pracowni tematycznych. Są to różnego rodzaju, poczynając od kuchni, po plastyczną, po rękodzieło, po aktywizacji zawodowej. Może też chciałbym dodać, że moim takim pomysłem na rok 2027 jest utworzenie kolejnej pracowni. Dlatego, korzystając z uprzejmości tutaj naszej wspaniałej telewizji Kujawy, chciałbym zaprosić osoby, które może by chciały zostać tutaj naszymi uczestnikami, ich rodziny, żeby przyszły zobaczyć. My jako warsztat tworzymy dni otwarte, ale tutaj mamy wspaniałą panią kierownik. Jeżeli ktoś zadzwoni w każdy inny dzień, umówi się, na pewno pani kierownik pokaże, zachęci i pokaże, jak życie warsztatu wygląda dla potencjalnie przyszłych naszych nowych podopiecznych. Korzystając tu z okazji, też bardzo serdecznie zapraszam do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W tym roku organizujemy dwa turnusy dla dzieci i młodzieży w Jastrzębiej Górze. Jeżeli Państwo byliby zainteresowani pobytem swoich podopiecznych na takich naszych koloniach, serdecznie zapraszamy do biura, ulica Kościuszki 26/6. Zapraszam serdecznie.
2: Do warsztatu terapii zajęciowej przy ulicy Wiejskiej uczęszcza 35 osób w różnym wieku. Zdobywają nie tylko nowe umiejętności i doświadczenia, ale także zawierają znajomości i przyjaźnie. Czują się potrzebni, mają do kogo się odezwać i spędzić aktywnie czas pod okiem opiekunów. We Włocławku powstaje wiele mieszkań na tani wynajem. Flagową inwestycją były bloki zbudowane przy ulicy Celulozowej. Niedawno prezydent Krzysztof Kukucki zaprezentował wyremontowane wnętrza budynku przy ulicy Maślanej, gdzie również można było złożyć wniosek na mieszkanie na tani wynajem.

0: tuż za rogiem kolejny nabór wniosków.
1: Tych mieszkań tam przygotowaliśmy 23, dwa mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami, więc w różnych metrażach, więc na tym się skupiamy. Natomiast tak jak pan redaktor zauważył, w czerwcu planujemy nabór też na 40, zdaje się, 4 mieszkania, które zostały zbudowane przy ulicy Cellozowej, więc cały czas tą ofertę dla mieszkańców, tak żeby Włocławek był atrakcyjnym miejscem do życia, żeby tutaj nie tylko dobrze się funkcjonowało, ale też te koszty życia były ograniczone. Cały czas o to dbamy i właściwie co roku kolejne mieszkania udostępniamy. Na przyszły rok też mamy zaplanowane, więc myślę, że no, mogą mieszkańcy ze spokojem sobie tą przyszłość planować właśnie we Włocławku. Myślę, że to sam nabór zazwyczaj trwa 2 tygodnie, więc myślę, że w połowie czerwca mniej więcej ogłosimy nabór. Do końca czerwca on będzie trwał, natomiast samo przekazanie kluczy planujemy raczej na drugą połowę wakacji.
0: Jest to trzeci i ostatni etap budowy osiedla przy ulicy Celulozowej. Budynki zostały szybko postawione dzięki technologii prefabrykowanej. Ostatni budynek, do którego ruszy nabór, jest energooszczędny, wyposażony m.in. w pompę cieplną. W całej kadencji ratusz planuje oddać na tani wynajem 500 mieszkań. Wraz z rozpoczęciem okresu wiosenno-letniego w regionalnych centrach krwiodawstwa spada liczba osób oddających krew. Jak podkreślają pracownicy placówek, to problem, który powraca praktycznie każdego roku. Wakacyjne wyjazdy, urlopy i większa liczba wolnego czasu sprawiają, że dawców jest mniej, a zapasy krwi zaczynają się kurczyć. Tymczasem krew cały czas jest potrzebna pacjentom szpitali, osobom po wypadkach czy podczas skomplikowanych operacji. Przedstawiciele Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apelują do mieszkańców o regularne oddawanie krwi i przypominają, że jedna donacja może uratować nawet kilka osób. Jak zaznaczają, szczególnie potrzebne są obecnie najpopularniejsze grupy krwi, które najszybciej znikają z magazynów.
2: Na ten moment mamy naprawdę niskie stany magazynowe, które cały czas topnieją, ponieważ jest bardzo duże zapotrzebowanie szpitali. Pomimo tego, że mamy sporo dawców, niestety ta krew cały czas jest potrzebna. Krew ma swój termin ważności i dlatego my też apelujemy do naszych dawców o takie wzmożone działania i prosimy ich o to, żeby oddawali krew, tak jak i osocze.
3: Dlaczego warto oddać krew?
2: Dlatego, że przede wszystkim pomagamy innym. Krew i jej składniki jest to lek, którego nie da się wyprodukować w sposób taki w laboratorium albo w fabryce. I jedynym źródłem tego leku jest drugi człowiek. Dlatego tak ważne jest to, żeby właśnie ludzie pomagali sobie nawzajem. My nigdy nie wiemy, kiedy będziemy sami potrzebowali krwi lub leków, które pochodzą właśnie z krwi i jej składników.
3: A jak wygląda cała procedura?
2: Zaczynamy od tego, że rejestrujemy się w rejestracji, do tego jest potrzebny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. U nas musi być to dowód osobisty, paszport, nie jest to na przykład prawo jazdy, dlatego ważne jest to, żeby mieć właśnie któryś z tych dokumentów. Może być w formie elektronicznej, także jeżeli ktoś ma obywatel, to zapraszamy. Trzeba mieć ukończone 18 lat, być osobą zdrową. Później po już uzupełnieniu tutaj wszystkich dokumentów w rejestracji przechodzimy do uzupełniania kwestionariusza. Odpowiadamy tam na szereg pytań dotyczących naszego zdrowia. Przechodzimy do gabinetu laboratoryjnego, gdzie mamy mierzony poziom hemoglobiny lub pobierane próbki badań. Następnie do gabinetu lekarskiego i jak wszystko jest w porządku, to już do sali pobrań, gdzie oddajemy 450 ml krwi pełnej lub około 650 ml osocza.
3: Czy ktoś, jeżeli nie jest pewny, czy może oddać tą krew, tutaj uzyska pomoc?
2: Oczywiście, zawsze. Można do nas zadzwonić, można do nas podejść, my udzielamy takich informacji.
0: Krwiodawcy podkreślają, że oddanie krwi zajmuje zaledwie kilkanaście minut, a może mieć ogromne znaczenie dla osób walczących o zdrowie i życie. Centrum przypomina również, że przed oddaniem krwi należy być zdrowym, wypoczętym i odpowiednio nawodnionym. Zielone tereny Śródmieścia mają przebiegać od parku Władysława Łokietka do Placu Wolności wzdłuż ulicy Jagiellońskiej, Szczęśliwej przez skwer na Zielonym Rynku i ulicę Zduńską. Inwestycja budzi ostatnio ogromne emocje. Zgodnie z założeniami prace miały zostać zakończone w lutym. Z uwagi na surową zimę termin został przedłużony do końca maja. Koniec maja nadszedł, a końca prac nie widać. W mijającym tygodniu prezydent Włocławka spotkał się z przedstawicielem wykonawcy firmy Balzola.
4: Do Włocławka przyjechał dyrektor generalny tej firmy i wszyscy usiedli do rozmów, ponieważ tak jak pan redaktor wspomniał, do końca realizacji tego zadania czas minął, a niestety prace nie są ukończone. Konkluzją z tych rozmów

0: Było danie jeszcze czasu wykonawcy na zrealizowanie tego zadania, mianowicie do końca czerwca tego roku. Prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki wymusił również, że kolejne spotkanie ma odbyć się 10 czerwca, na którym mają być przedstawione postępy tych prac. Czy rzeczywiście te wszystkie ustalenia w zakresie zintensyfikowania działań, które mają zmierzać do zakończenia tej inwestycji, rzeczywiście idą w dobrym kierunku. Wykonawca zobowiązał się, że właśnie do końca czerwca tego roku wszystkie prace nawierzchniowe zostaną wykonane, a tym samym będzie oddane to do użytkowania mieszkańców. Tutaj bardzo nam zależy na tym, żeby te prace jak najszybciej zakończyć, ponieważ wiemy, że ta inwestycja wywołuje bardzo dużo emocji wśród mieszkańców, ale nie tylko mieszkańców, ponieważ miasto troszczy się również o podwykonawców, którzy biorą udział w tej inwestycji. Zależy nam tutaj, żeby zabezpieczyć ich interes, ponieważ każdy dzień zwłoki, kolokwialnie mówiąc, może dawać im po kieszeni.
1: Co z karami za niedotrzymanie terminu? Ratusz na ten moment nie zabiera głosu w tej sprawie. Usłyszeliśmy zapewnienie, że stan prac na koniec maja, a więc kiedy miały zostać zakończone, został szczegółowo udokumentowany. Prezydent odbył również spotkanie dotyczące remontowanego mostu.
0: Również w tym tygodniu, również zgodnie z zapowiedziami, odbyło się spotkanie władz miasta z wykonawcą, z projektantem, ale również z profesorem Arkadiuszem Madejem, wybitnym specjalistą z dziedziny mostownictwa. I po tym spotkaniu, gdzie pan profesor przedstawił swoją jednoznaczną opinię na temat stanu technicznego poszczególnych elementów mostu, wykonawca oraz projektant mają czas na to, żeby podjąć decyzję i rozpocząć działania związane z kolejnym etapem tych prac. Jesteśmy umówieni, że ta decyzja będzie w przyszłym tygodniu i do tego czasu czekamy z kolejnymi etapami prac. Oczywiście te prace, które mogą się toczyć, czyli związane z chodnikami czy z pracami antykorozyjnymi, dalej wykonawca podejmuje i podejmować powinien. Natomiast konkretne decyzje dotyczące tej konkretnej analizy, ekspertyzy będą podejmowane w przyszłym tygodniu.
2: Ostatnie dwie kwestie dotyczące mostu. Pierwsza, ile zostanie przedłużony termin jego remontu? I druga kwestia, też paląca, myślę, mieszkańców. Czy róg na moście zostanie całkowicie zamknięty, czy w ogóle jest rozważany taki scenariusz?
0: Na ten moment nie ma jeszcze decyzji co do przedłużenia prac związanych z mostem, natomiast miasto rozpatruje wiele możliwości upłynnienia tego ruchu na moście. Zwróciliśmy się do Wojska Polskiego z zapytaniem, czy byłaby taka możliwość rozłożenia, zamontowania mostu pontonowego. Tutaj dostaliśmy informację, że taki most nie byłby w stanie technicznie, nie jest to możliwe, żeby on powstał. Tutaj można by było ewentualnie zamontować most tak zwany techniczny, tymczasowy, natomiast jest to bardzo kosztowne, a dalej by też tego problemu to nie rozwiązało, ponieważ tego typu mosty mają taką cechę, że ruch odbywałby się tylko w jednym kierunku. W związku z tym dementuję i zaprzeczam wszelkim plotkom dotyczącym zamknięcia mostu. Miasto nie planuje takiego ruchu. Tylko środowiska we Włocławku, które są bardzo nieprzychylne i próbują zbić kapitał polityczny na każdym temacie we Włocławku, taką dezinformację sieją. Tutaj miasto w tym zakresie nie planuje zamknięcia mostu. Wręcz przeciwnie, rozważamy również możliwość upłynnienia tego ruchu w taki sposób, żeby tym ruchem kierował osoba sygnalizująca, a nie może że tak jak jest teraz sygnalizacja świetlna.
1: W związku z prowadzonymi pracami przypominamy o utrudnieniach w ruchu drogowym.
3: Jak myślę, słuchacze i widzowie świetnie wiedzą, od kilku miesięcy toczą się głównie inwestycje pod nazwą Zielone Tereny Śródmieścia oraz ulica 3 Maja Łonerfem i te ulice cały czas są zamknięte. Pokrótce przypomnę, to jest Zduńska, Miedziana, część Zielonego Rynku, Szczęśliwa, Jagiellońska, i oczywiście 3 Maja. Tutaj postępy cały czas się toczą, dementuję pogłoski, że tutaj wykonawca zszedł z placu budowy, nic takiego nie ma miejsca, wykonawca jest na budowie, realizuje wszystko tak jak powinien. Jeśli chodzi o zamknięcia, to również część ulicy Pustej na dzielnicy

0: Południe to od 28 maja w związku z budową przyłącza cieplnego do jednej z posesji. Tam fragment jest nieprzejezdny do mniej więcej 10 czerwca, bo takie mamy informacje.
1: A przed nami kolejne inwestycje. W planach budowa ronda w pobliżu Powiatowego Urzędu Pracy oraz tunel pod torami na osiedlu Zazamcze. Już od dzisiaj w regionie rozpoczęło się świętowanie z okazji Dnia Dziecka. Na antenie Radia Kujawy i Radia Włocławek od samego rana trwały konkursy, w których do wygrania były bilety do Jura Parku w Solcu Kujawskim oraz do Pixlandu. To jednak dopiero początek atrakcji, bo kolejne konkursy dla najmłodszych słuchaczy wracają już w poniedziałkowy poranek. Weekend w regionie zapowiada się niezwykle intensywnie. Już dzisiaj we Włocławku rozpoczął się 15. jubileuszowy ogólnopolski zlot zabytkowych Volkswagenów, kobaltowa edycja. Przez cały weekend na przystani Osir nad Zalewem Włocławskim będzie można podziwiać kultowe zabytkowe modele Volkswagena i spotkać pasjonatów motoryzacji z całej Polski. Również dzisiaj o godzinie 15.30 w Centrum Kultury Browar B rozpoczną się eliminacje do 32. edycji Polen Rock Festival. Przez dwa dni na scenie pojawią się artyści walczący o występ na jednej z największych festiwalowych scen w kraju. W piątek koncerty potrwają do późnych godzin wieczornych, a gwiazdem wieczoru będzie Wojtek Szymański. Sobota rozpocznie się już od rana motoryzacyjnymi emocjami przy Hali Mistrzów we Włocławku. O godzinie 10.00 wystartuje motoorkiestra bokiem na pomoc. Organizatorzy przygotowali drift taxi, symulatory jazdy, pokazy służb oraz paradę klasycznych Volkswagenów. Również od rana tłumy spodziewane są w Zarzeczewie, gdzie rozpoczną się jubileuszowe targi rolno-ogrodnicze. Na odwiedzających czekać będą wystawcy z całego kraju, kiermasze roślin, maszyny rolnicze i rodzinne atrakcje. Południe do świętowania zaprosi także Ciechocinek. O godzinie 12 przy Parku Zdrojowym rozpocznie się 11. ogólnopolska parada i zlot samochodów strażackich organizowany z okazji 140-lecia Miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. W programie przewidziano prezentacje historycznych i współczesnych wozów strażackich, pokazy ratownicze, konkursy i atrakcje dla dzieci. Także w sobotę od godziny 12 Dzień Dziecka świętować będzie Lubanie. Na placu obok szkoły podstawowej pojawią się dmuchańce, karuzele, kolejka elektryczna oraz animatorzy i strefa gastronomiczna. Po południu wydarzenia przeniosą się m.in. do Kowala. O godzinie 14 rozpocznie się tam jarmark kazimierzowski. W programie znalazł się historyczny korowód, występy dzieci i młodzieży oraz koncerty gwiazd. Na scenie pojawią się m.in. Marcin Daniec, zespół Klasik, Nowator oraz Mister Sebi. Godzinę później o 15 w Starym Brześciu rozpocznie się 15. święto Żuru Kujawskiego. Oprócz konkursu kulinarnego i rodzinnych atrakcji, organizatorzy przygotowali koncerty, a gwiazdą wieczoru będzie Jacek Sechurski. Po jego występie zaplanowano dyskotekę pod gwiazdami. Niedziela upłynie głównie pod znakiem rodzinnych wydarzeń z okazji Dnia Dziecka. Już od rana w Zarzeczewie najmłodsi będą mogli zobaczyć alpaki, konie, króliki i prawdziwy kadłub samolotu podczas specjalnego Dnia Dziecka organizowanego w ramach targów rolno-ogrodniczych. O godzinie 12 wielkie święto najmłodszych rozpocznie się także na Stadionie Miejskim w Izbicy Kujawskiej. Organizatorzy przygotowali dmuchańce, konkursy, pokazy taneczne oraz strefę gastronomiczną. Od godziny 13 na włocławskim Słodowie odbędzie się rodzinny piknik połączony z rejestracją potencjalnych dawców szpiku dla Fundacji DKMS. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma zwrócić uwagę na ideę dawstwa i pomóc osobom walczącym z nowotworami krwi. Godzinę później Stary Rynek we Włocławku zamieni się w prawdziwą krainę magii i dziecięcej radości. Z okazji Dnia Dziecka na dzieci oraz ich rodziców czeka bajkowy piknik rodzinny pełen kolorów, muzyki i fantastycznych atrakcji.
2: Wspólnie ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Śródmieścia Włocławek chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić na bajkowy Dzień Dziecka. To wydarzenie odbędzie się na Starym Rynku już w najbliższą niedzielę od godziny 14 do godziny 16. Jak co roku przebierzemy się za bajkowe postacie, będą różne atrakcje dla dzieci, ale może o tym powie więcej prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Śródmieścia Włocławek.
3: No jak co roku organizujemy piknik na Starym Rynku w takim bajkowym klimacie, tak, przebieramy się za jakieś postacie bajkowe wszyscy. Atrakcje zapewnia nam firma Event, która co roku nas wspiera i z nami współorganizuje to wydarzenie. Zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami od godziny 14 do 16 na Stary Rynek. Będą tam strefa dmuchańców oczywiście, animacje dla dzieci, konkursy z nagrodami, tatuaże kolorowe, warkoczyki, malowanie buzi. Także myślę, że każde dziecko znajdzie coś dla siebie. Serdecznie zapraszamy.
1: Z kolei o godzinie 15 w strefie Falborek w Brześciu Kujawskim rozpocznie się Festiwal Radości. Dla dzieci przygotowane dmuchańce, piana party, animacje, przejażdżki motocyklowe oraz spotkanie z żywym dinozaurem. Włocławek zakończy się muzycznie. W niedzielę o godzinie 19 w Bazylice Katedralnej we Włocławku odbędzie się koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej. Przed publicznością wystąpi profesor Bartosz Jakubczak z Warszawy.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Podczas sesji Rady Gminy Włocławek podsumowano rok 2025. Raport przedstawiła wójt Magdalena Korpolak-Komorowska. Podkreśliła, że był to trudny i wymagający rok. Przyniósł on gminie wiele ważnych inwestycji. Wśród nich najważniejszym było zakończenie budowy Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie. Jej przeprowadzenie wymagało wielu rozmów i starań. Powstały też nowe drogi, zadbano o bezpieczeństwo. Wójt szczegółowo opisała całokształt działań podejmowanych w gminie Włocławek oraz jej funkcjonowanie.
1: Miniony rok był okresem intensywnej i dynamicznej pracy, ukierunkowanej na rozwój gminy we wszystkich kluczowych obszarach jej funkcjonowania. Realizowaliśmy liczne inwestycje infrastrukturalne obejmujące modernizację dróg, rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej, poprawę jakości przestrzeni publicznej oraz rozbudowę infrastruktury społecznej i sportowej. Podejmowane działania przyczyniały się nie tylko do poprawy komfortu życia mieszkańców, ale również do zwiększenia atrakcyjności i potencjału rozwojowego naszej gminy. Szczególne znaczenie miało skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych, dzięki którym mogliśmy realizować wiele ważnych przedsięwzięć odpowiadających na rzeczywiste potrzeby mieszkańców. Budżet był sukcesywnie aktualizowany. Ostatecznie plan dochodów na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniósł 81 868 142 zł i 78 groszy. Natomiast plan wydatków osiągnął poziom 88 835 378 zł i 34 grosze. Pomimo wymagających warunków gospodarczych oraz rosnących kosztów realizacji zadań samorządowych, udało nam się zachować stabilność finansową gminy. W 2025 roku przebudowano i wyremontowano łącznie ponad prawie 3 km dróg gminnych. Zrealizowano m.in. przebudowę drogi Józefowo-Mursk-Smulnik, przebudowę drogi Kruszynek-Ludwinowo, przebudowę ulicy Klonowej w Józefowie oraz inwestycje drogowe w Warzochewce Królewskiej i w Ładnem. Powstały także nowe chodniki, elementy organizacji ruchu oraz infrastruktura przystankowa. Na realizację inwestycji drogowych gmina pozyskała blisko 900 tysięcy złotych ze środków.

środków zewnętrznych, między innymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Szczególną uwagę poświęciliśmy również inwestycjom związanym z bezpieczeństwem mieszkańców. W Smólniku zmodernizowano budynek pełniący funkcje magazynowe dla potrzeb ochrony ludności i obrony cywilnej. Rozbudowano drogę zapasową do podmiotu leczniczego w miejscowości Mursk. Zakupiono agregat prądotwórczy oraz kontenery mieszkalne oraz wyposażono w zasoby podmioty ochrony ludności. Ważnym przedsięwzięciem było również zaangażowanie gminy w społeczną inicjatywę mieszkaniową KZN Kujawy, na którą przeznaczyliśmy 3 miliony złotych ze środków z budżetu państwa. To inwestycja ukierunkowana na rozwój budownictwa społecznego i poprawę dostępności mieszkań dla mieszkańców naszej gminy. Krajowy Zasób Nieruchomości i Gmina Włocławek rozpoczęły współpracę już 23 kwietnia 2021 roku w celu przygotowania inwestycji mieszkaniowych oraz utworzenia spółki realizującej budownictwo społeczne w formule SIM-u. Utworzono spółkę z udziałem 14 gmin i Krajowego Zasobu Nieruchomości, a 17 października 2025 roku zawarto umowę, powierzając SIM realizację inwestycji mieszkaniowych wraz z infrastrukturą techniczną. Szczególną rolę w podtrzymywaniu lokalnych tradycji odgrywały zespoły folklorystyczne Kruszynioki oraz Smólnik, które poprzez muzykę, taniec, gwarem i kujawskie obrzędy pielęgnowały dziedzictwo kulturowe naszego regionu. Ich występy były ważnym elementem uroczystości gminnych i wydarzeń okolicznościowych, a działalność zespołów przyczyniła się do budowania lokalnej tożsamości i integracji międzypokoleniowej. Ogromne znaczenie dla życia społecznego miała również działalność kół gospodyń wiejskich oraz stowarzyszeń funkcjonujących na terenie gminy. Organizacje te nie tylko pielęgnują tradycje kulinarne i obyczajowe, ale także aktywnie uczestniczą w organizacji wydarzeń społecznych, integracyjnych i charytatywnych na terenie gminy Włocławek. Obszarem działalności kulturalnej była również aktywność Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszynie z filią w Smólniku. Biblioteka nie tylko rozwija czytelnictwo i poszerzała księgozbiór liczący blisko 15 tysięcy woluminów, ale także organizowała liczne wydarzenia edukacyjne i kulturalne, między innymi Cała Polska czyta dzieciom, Narodowe czytanie oraz warsztaty ekologiczne Ekotalerz. Ważnym elementem działalności samorządu w 2025 roku pozostawało zapewnienie mieszkańcom dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej oraz działań profilaktycznych. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie z filią w Smólniku zapewniał mieszkańcom dostęp do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, opieki pielęgniarskiej, profilaktycznej oraz specjalistycznej. Na koniec 2025 roku opieką objętych było 4702 pacjentów, a w ciągu roku udzielono łącznie 27 742 porady medyczne. W 2025 roku placówka realizowała również liczne działania profilaktyczne i programy zdrowotne obejmujące m.in. szczepienia, profilaktykę osteoporozy, raka szyjki macicy oraz program Moje Zdrowie. Równocześnie modernizowano i doposażono ośrodki zdrowia w Kruszynie i w Smólniku, poprawiając komfort oraz jakość obsługi pacjentów. Wszystkie te działania pokazują, że troska o zdrowie mieszkańców pozostaje jednym z ważnych priorytetów gminy Włocławek. Nie sposób pominąć kwestii bezpieczeństwa, które pozostaje jednym z najważniejszych zadań samorządu. W obliczu współczesnych zagrożeń, zarówno tych związanych z bezpieczeństwem publicznym, jak i zagrożeń klimatycznych, kryzysowych czy cybernetycznych, konsekwentnie podejmowaliśmy działania mające na celu wzmacnianie systemu ochrony mieszkańców oraz budowanie świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa. Gmina Włocławek aktywnie włączyła się w działania informacyjne i edukacyjne dotyczące reagowania w sytuacjach kryzysowych poprzez publikację w BIP Gminy Włocławek poradników i materiałów przygotowanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz instytucje państwowe. Fundamentem lokalnego systemu bezpieczeństwa pozostają jednak druhny i druhowie ochotniczych straży pożarnych, którym pragnę dziś szczególnie podziękować za ich codzienną gotowość do niesienia pomocy, profesjonalizm oraz ogromne poświęcenie. Na terenie gminy Włocławek funkcjonuje 6 jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Kruszynie, Smólniku, Dębie Polskim, Smulsku, Świętosławiu i Warzochewce Polskiej, z czego trzy jednostki OSP Kruszyn, OSP Smólnik i OSP Dąb Polski należą do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. To właśnie strażacy ochotnicy bardzo często jako pierwsi docierają do miejsc zdarzenia, niosąc pomoc podczas pożarów, wypadków drogowych czy innych miejscowych zagrożeń. W 2025 roku gmina konsekwentnie wspierała działalność jednostek OSP, przeznaczając na ich bieżące utrzymanie oraz zapewnienie gotowości bojowej kwotę ponad 300 tysięcy złotych. Środki te pozwoliły na zakup nowego sprzętu i wyposażenia ratowniczego, umundurowania środków ochrony indywidualnej, paliwa oraz realizację przeglądów i napraw samochodów pożarniczych i sprzętu ratowniczego. Finansowano również badania lekarskie strażaków, szkolenia oraz wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i ćwiczeniach. Istotnym elementem działań inwestycyjnych była również rozbudowa infrastruktury strażackiej, o czym już wspominałam, garaż w Dębie Polskim oraz dobudowywany garaż przy remizie OSP w Warzochewce Polskiej, budowę którego gmina wsparła dotacją w wysokości 50 tysięcy złotych. Jak również zakup nowego, przekazanego podczas obchodów Powiatowego Dnia Święta Druchen i Druchenek, nowego samochodu lekkiego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie. Ogromnym atutem naszych jednostek jest wysoki poziom wyszkolenia strażaków ochotników. Druhowie regularnie uczestniczyli w kursach specjalistycznych z zakresu kwalifikowalnej pierwszej pomocy, ratownictwa technicznego, kierowania działaniami ratowniczymi, obsługi dronów czy gaszenia samochodów elektrycznych i hybrydowych. Łącznie aż 115 strażaków posiada pełną zdolność do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Jednostki OSP aktywnie uczestniczyły również w ćwiczeniach i działaniach szkoleniowych organizowanych wspólnie z Państwową Strażą Pożarną oraz innymi służbami. Szczególne uznanie należy się również młodzieżowym drużynom pożarniczym, które rozwijają podstawy odpowiedzialności, współpracy i służby drugiemu człowiekowi. Młodzieżowa drużyna pożarnicza Smólnik z sukcesami reprezentowała naszą gminę podczas powiatowych eliminacji ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej. Młodzież zapobiega pożarom, osiągając bardzo wysoki wynik. Strażacy ochotnicy są dziś nie tylko służbą ratowniczą, ale również ważnym filarem życia społecznego naszej gminy. Dziękuję wszystkim druhnom i druhenkom Ochotniczych Straży Pożarnych za ich służbę, zaangażowanie i gotowość do działania o każdej porze dnia i nocy. Istotnym uzupełnieniem działań samorządu była także współpraca z organizacjami pozarządowymi realizowana w ramach otwartych konkursów ofert. Gmina wspierała inicjatywy społeczne, kulturalne i sportowe realizowane przez stowarzyszenia, kluby sportowe oraz koła gospodyń wiejskich. Przyznawane dotacje umożliwiły organizację wydarzeń integracyjnych, zajęć sportowych, działań edukacyjnych oraz aktywizację dzieci, młodzieży i seniorów. Ważnym elementem wspierania aktywności społecznej, kulturalnej i sportowej w 2025 roku był również patronat wójta gminy Włocławek. Patronatem obejmowano wydarzenia i inicjatywy szczególnie ważne dla lokalnej społeczności, promujące kulturę, sport, edukację oraz integrację mieszkańców. Wsparciem objęto m.in. koncerty okolicznościowe, wydarzenia sportowe, warsztaty tematyczne, konkursy artystyczne, pikniki rodzinne oraz inicjatywy organizowane przez koła gospodyń wiejskich i organizacje społeczne. Patronat wójta stanowił wyraz uznania dla działań budujących lokalną tożsamość i wzmacniających więzi społeczne w gminie Włocławek. Szanowni Państwo, raport o stanie gminy za 2025 rok pokazuje nam, że mimo wielu wyzwań konsekwentnie realizujemy obrany kierunek rozwoju. To efekt wspólnej pracy samorządu, pracowników urzędu, jednostek organizacyjnych, organizacji społecznych, przedsiębiorców, sołtysów oraz wszystkich mieszkańców zaangażowanych w życie naszej gminy. Dzisiejsza sesja absolutoryjna jest momentem podsumowania, ale także wyrazem odpowiedzialności za przyszłość. Jestem przekonana, że dzięki dalszej współpracy, wzajemnemu dialogowi i zaangażowaniu będziemy nadal rozwijać gminę Włocławek jako miejsce nowoczesne, bezpieczne i przyjazne mieszkańcom.

I szanowni państwo, na zakończenie pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim państwu za rok 2025. Wyrazy podziękowania składam paniom i panom radnym za ten wspólny rok. Trudny, rok pełen wyzwań, ale bardzo konstruktywnych rozmów, dyskusji nad tym, w jakim kierunku mamy pójść w roku 2025. I myślę, że raport pokazał, że poszliśmy w dobrym kierunku, który wyznaczyliśmy sobie kilka lat temu i konsekwentnie ten kierunek realizujemy, pamiętając, że gmina Włocławek to jedność i że gmina Włocławek zasługuje na więcej. Bardzo serdecznie dziękuję sołtysom i radom sołeckim. Bez państwa dialogu, bez państwa wspólnych spotkań, bez dyskusji, bez tego, że wskazujecie nam również, w jakim kierunku iść, co jest najważniejsze, z czym stykacie się w bezpośrednich kontaktach z mieszkańcami, ten państwa głos jest dla mnie i dla radnych bardzo ważny. I za ten głos bardzo serdecznie państwu dziękuję. Dziękuję osobie, która czuwa nad finansami gminy. A żeby cokolwiek zrealizować, żeby tę politykę rozwojową prowadzić, to musimy ją zamykać w ramy finansowe. I to właśnie Skarbnik Gminy zamyka to wszystko w te ramy finansowe. Bardzo serdecznie pani skarbnik dziękuję. Dziękuję zastępcy wójta i jednocześnie dyrektorowi Centrum Usług Społecznych pani Elżbiecie Grzegórskiej, która u mego boku wspiera mnie również w tych wszystkich działaniach. Dziękuję sekretarzowi gminy Włocławek, panu Piotrowi Stannemu, za to, że zawsze jestem pewna, podpisując bardzo ważne dokumenty, że one są poprawnie przygotowane, zgodne z prawem i bez wahania mój podpis zawsze jest stawiany na tych dokumentach. Bardzo serdecznie dziękuję.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: jesteśmy.
1: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.

0: ponad 200 zawodników pojawiło się w gminie Waganiec, gdzie odbył się bieg nadwiśleński w ramach 15. Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego. Sportowe wydarzenie było okazją nie tylko do rywalizacji, ale też do aktywnego spędzenia czasu i promocji zdrowego stylu życia. Jak podkreśla wójt gminy Waganiec, to kolejna tego typu impreza organizowana wspólnie z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego.
1: 15. edycja Grand Prix biegu województwa kujawsko-pomorskiego odbywa się tym razem w 2026 roku w gminie Waganiec. Jest nam niezmiernie miło gościć tylu uczestników. Serdeczne pokłony tutaj w stronę głównego organizatora, czyli marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, z którym mieliśmy okazję zorganizować wspólną imprezę związaną z rajdem rowerowym w zeszłym roku. Naprawdę super wypaliła ta impreza. Jesteśmy do tego w 100% przygotowani i pod względem takim merytorycznym, i pod względem infrastrukturalnym. Mamy fajne zaplecze w postaci właśnie historycznego parku, piękny tras nadwiślańskich z dziewiczymi lasami łęgowymi, także idealne miejsce do tego typu imprez.
0: Jakby pan wójt zachęcił osoby, które nie biegają, bo bieg to jest taki dosyć prosty sport, aczkolwiek no nie przynosi wcale gorszych korzyści.
1: Szanowni Państwo, wszelka forma aktywności fizycznej jest dobra. Nie trzeba chyba do tego nikogo przekonywać. Zarówno biegi, czy to maratony, czy to biegi przełajowe, czy biegi chociażby takie rekreacyjne, jak i nie wiem, jazda na rowerze, czyli wszelkiego rodzaju aktywność sportowa jest jak najbardziej wskazana. Do tego chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Tym bardziej, jeżeli my jako organizatorzy dajemy takie możliwości terenowe, takie możliwości techniczne, to no po prostu grzechem by było nie skorzystać.
0: A jak to wygląda pod względem finałów? Czy są przewidywane jakieś nagrody?
1: Tak, dla wszystkich uczestników będą rozdawane medale, będą rozdawane również okolicznościowe puchary. Przewidziany jest również za pierwsze 3 miejsca nagrody specjalne wójta. Będą to puchary oraz vouchery w postaci gotówki.
0: W wydarzeniu udział wzięła również wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Aneta Jędrzejewska. Jak zaznaczała, samorząd województwa chętnie angażuje się w inicjatywy promujące sport i integrację mieszkańców.
2: Taka inicjatywa w naszym województwie była pierwszą inicjatywą w ogóle w Polsce, gdzie postanowiliśmy, że będziemy z różnych miejsc startować i będzie to łączył właśnie Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego. Byliśmy już w tym roku w Toruniu, byliśmy w Grudziądzu, byliśmy w Chełmicy Małej, a dzisiaj tutaj w Wagańcu. Te biegi odbywają się w miesiącach od marca do listopada. Ja się bardzo cieszę, że właściwie z biegaczami, z którymi dzisiaj tutaj rozmawiam, oni mówią, że są tutaj z nami właśnie od wielu lat i to właśnie to jest to, co nas buduje i utwierdza w tym, że jest to dobre, wspaniała inicjatywa. Ja się cieszę tą pogodą, tą frekwencją i zapraszam już na kolejne, bo kolejny bieg w ramach Grand Prix województwa

0: Kujawsko-Pomorskiego będzie w Brześciu, później w Unisławiu. Także mam nadzieję, że mieszkańcy, ci, którzy jeszcze nie spróbowali, dołączą, sprawdzą swoje siły, a ci, którzy już spróbowali, będą cały czas z nami.
1: Bieganie jest dość taką prostą formą sportu, ale nie przynosi wcale gorszych korzyści. Jak pani marszałek przekonała osoby, które nie biegają, które nie uprawiają sportu, do na przykład takiego prostego sportu, jakim jest bieganie?
0: Ja myślę, że każdy sport, każda aktywność jest niezwykle ważna. To jest udowodnione, że to czyści nasze głowy, a poza tym warto zrobić coś dla siebie, a to bieganie jest taką prostą dyscypliną. Wystarczy założyć wygodne buty, znaleźć sobie miejsce, tak jak tutaj w Wagańcu, przepiękne, urokliwe, i naprawdę można zrobić coś tylko dla siebie. I zachęcam do tego.
1: A czy jest jakaś konkretna drużyna, która jest z panią marszałek kibicowana?
0: Aj, no to jest najtrudniejsze pytanie, bo za wszystkich trzymam kciuki, no ale oczywiście jest tutaj od zawsze drużyna z Urzędu Marszałkowskiego, są pracownicy, no i za nich to tak troszeczkę mocniej.
2: Sportowe emocje rozpoczęły się od biegów dla najmłodszych. Najpierw na trasę ruszyły dzieci w wieku od 4 do 7 lat, później rywalizowali uczestnicy wieku od 8 do 12 lat. Nie brakowało zaangażowania, sportowych emocji i walki do samego końca. Każdy uczestnik otrzymał medal, a najlepsi także puchary.
1: Dlaczego zdecydowałaś się wziąć udział w tym biegu?
3: No nie wiem, mama mnie zapisała, bo no tata biegł, no to ja też bardzo lubię biegać, więc no mama się spytała mnie, czy chciałabym pobiec, no to się zgodziłam, nie?
1: Rozumiem, że biegasz na co dzień, prawda?
3: Tak.
1: Jak wyglądają twoje treningi?
3: No w Bydgoszczy trenuję, w Fundacji Czas na Bydgoszcz.
1: A ile już biegasz?
3: No w tym roku, no jakoś 6 lat, już coś takiego.
2: Sami biegacze jeszcze przed startem podkreślali, że uwielbiają aktywność fizyczną i chętnie biorą udział w takich wydarzeniach, które pozwalają połączyć sport z odkrywaniem nowych miejsc.
1: Na początku proste pytanie, dlaczego zdecydowaliście się w ogóle wziąć udział w tym biegu?
4: No sport moja pasja, lubię biegać i dlatego tu jestem.
5: Tradycja, biegamy cały czas.
6: Ja też. Ja też lubię biegać, także kocham nasze Kujawy, kocham nasze te wszystkie miejscowości, a w Wagańcu jestem pierwszy raz, dlatego jestem ciekawy tu całej okolicy, biegnę Wiślański, chcę zobaczyć tą Wisłę, mam nadzieję, że zobaczę. Także jestem, ciekawość też dużo robi, bo człowiek jest ciekawy naszych tutaj stron, nie? Także mi się wydaje, że będzie pozytywnie.
1: A ile panowie już biegacie?
4: No generalnie to od dzieciaka się biegało. Trochę bardziej zaawansowane bieganie było, albo teraz już bardziej amatorsko, ale generalnie ze sportem związane całe życie. Także z małymi przerwami, bo wiadomo, kontuzje, sport to zdrowie w cudzysłowie, ale staram się, jeżeli mogę i zdrowie dopisuję, to biegam.
5: Ja zacząłem po 50, skończę po 100. A ile mam lat? Nie wiem.
6: Zapomniałem. Ja też po 50 zacząłem. Pomaga mi to. Zdrowy umysł, zdrowe ciało. Lubię się ruszać. Dobre samopoczucie, dobry sen. Także wszystko pozytywne.
5: Towarzystwo, atmosfera. I to jest.
6: Tak, emocje.
5: Integracja. Tak. To jest.
6: No, lubimy się, lubimy robić to samo, wspieramy się.
1: Jak by panowie zachęcili osoby, które nie biegają lub no, chciałyby zacząć lub w ogóle nie biegają, uprawiają sport, no bo jednak bieganie to korzyści, same korzyści, zdrowie i tak dalej.
4: No, świat jest dziwny, te czasy są dziwne, dużo stresu, praca, brak czasu. Dla mnie to jest odskocznia i lepiej funkcjonuje. Ja myślę, że no ja każdemu polecam, bo generalnie nie uspokaja, wycisza i napędza do dalszej działania. Także...
5: I duży relaks dla umysłu. Nie? To jest ważne, nie? A każdy wiek jest dobry. Jestem tego dobry przykładem, nie? Że zawsze warto zacząć i jest fajnie.
6: To jest tak, że nie chce się. Każdemu z nas się nie chce, mi też się nie chce. Mi się nigdy nie chce, ale jak już wyjdę i jak wracam, to jestem szczęśliwy. Każde bieganie, każdy powrót to jest tlen, to jest radość, to jest dobre samopoczucie. Także warto wyjść, bo jak wyjdziesz i wrócisz, to jesteś szczęśliwy, masz tego powera. Także lepiej wstać z tego fotela.
1: Dlaczego pan zdecydował się wziąć udział w dzisiejszym biegu?
7: Bo biegam? Więc biegam w Grand Prix województwa, dlatego też tutaj jestem.
1: A ile czasu pan biega?
7: Ile czasu biegam? Bieg jeden, czy od kiedy?
1: Od kiedy?
7: 10 lat.
1: A jakie korzyści panu przynosi w ogóle bieganie i uprawianie sportu?
7: Lepsze samopoczucie.

0: uczucie na pewno, a resztę można sobie dopowiedzieć. Dużo znajomych, przyjaciół i cały czas dobre samopoczucie, naprawdę. Uśmiech na twarzy, no, wystarczy się rozejrzeć. Tu mamy Romana, proszę spojrzeć i się już uśmiechamy do siebie.
1: A czy ma pan jakieś takie swoje prywatne osiągnięcia sportowe właśnie w biegu?
0: Nie, każdy biegający ma swoje osiągnięcia sportowe i są to czasy na danej odległości, na danym biegu. Na piątkę jest mniejszy, na dychę jest większy. Można się nimi chwalić, ale po co? W sumie każdy ma inny i każdy dąży do tego, żeby był jak najlepszy.
1: Jakby pan zachęcił osoby, które by chciały biegać lub nie są zdecydowane właśnie, albo w ogóle nie biegają, nie uprawiają sportu?
0: Tak, no tak jak mówię, dobre samopoczucie po biegu, przed biegiem zresztą też, a długoterminowo na pewno lepsze zdrowie. I proszę mi tutaj nie mówić, że kolana bolą, że kostki wysiadają, to jest nieprawda, na pewno nie będę miał udaru. Nie ma papierosów, ale jest bieganie, więc jest to na plus.
2: No, jestem trochę od sportu i polubiłem biegi, tam może nie będę w czołówce, ale bez pomocy, bez niczego dotrę do mety. I to mnie będzie satysfakcjonować.
1: Pan jest idealnym przykładem na to, że wieg nie ma znaczenia i można sport uprawiać, bieg można uprawiać w każdym wieku, prawda?
2: Tak, po śmierci mojej żony właśnie biegnąłem dla mojej żony i dla partnera, który tam zmarł, i mojej koleżanki, i wybiegałem sobie dziewczynę w Lipnie.
1: Niech pan opowie o swoich osiągnięciach, bo słyszałem właśnie też, że był pan za granicą, prawda?
2: Tak, no byłem w Chicago, byłem na biegu takim rekreacyjnym biegu, nie? Ale to byłem w koszulce, biegnąłem w koszulce mojej gminy Waganiec, także zaliczyłem największy wieżowiec w Chicago, 360 metrów.
1: Jakby pan zachęcił te osoby, które nie są zdecydowane, żeby biegać, albo nie uprawiają w ogóle sportu, no bo sport przynosi same korzyści, prawda?
2: Tak, każdemu młodemu życzę, żeby z dziadka brali przykład. No, tu mnie miejscowi mnie znają i nic dodać, nic ująć. No. Na pewno dzisiaj do mety jakoś tam dotrę. No. Jestem z siebie bardzo dumny. I Jadziunia, trzymaj się, kochana, tam. Ja dla ciebie biegnę, bo dzisiaj to biegnę dla osoby chorej, która jest chora i dla niej właśnie biegnę.
3: Po przekroczeniu mety nie brakowało uśmiechów i pozytywnych emocji. Uczestnicy zwracali uwagę na malowniczą trasę i dobrą organizację wydarzenia, a wielu z nich było zadowolonych również ze swoich wyników.
4: Bieg jest świetny, tutaj można, że tak powiem, poćwiczyć formę, bo miało być płasko, okazało się, że jednak tak do końca płasko nie było. Kilka niespodzianek na trasie się znalazło, jakiś kopny piasek, także trochę tempo się wytraca, ale bardzo fajnie się biegło. Atmosfera, jak widać, tutaj dopisuje super, także organizacja też bardzo, na bardzo wysokim poziomie.
1: Czy jest pan zadowolony ze swojego wyniku?
4: Dzisiaj tak, dzisiaj troszkę treningowo, tak, ale udało się tak koło 40 minut pobiec. Jestem po ciężkich zawodach, po maratonie, więc nie liczyłem tutaj na jakieś życiówki, tym bardziej, że no, to by trzeba było jednak na asfalcie robić, a nie trochę tutaj szutrowej nawierzchni jednak spowalnia.
1: A dlaczego pan zdecydował się w ogóle wziąć udział w dzisiejszym biegu?
4: Ja tutaj jestem członkiem właśnie drużyny Kujawsko-Pomorskie i to jest jeden z cyklów, który biegamy, także no, trzeba te 6 biegów zaliczyć, trzeba promować aktywny styl życia, bieganie i no, daje mi to przyjemność i satysfakcję, pozwala oczyścić też głowę.
1: No właśnie, dlaczego warto promować w ogóle sport i bieg?
4: No w dzisiejszych czasach wiadomo, gdzie wszędzie, wszechobecny jest internet, dzieci siedzą przy komputerach, więc trzeba je zachęcać. Ja mam też 2 synów, którzy trenują lekkoatletykę, zachęcam ich do aktywnego spędzania wolnego czasu.
1: A ile pan już biega?
4: Już będzie 11 rok jak biegam, już ponad 10 lat, tak.
1: No właśnie, nie umieszkam zapytać, jak wrażenia, jak emocje towarzyszą po biegu już?
5: Znaczy, po biegu jest ok, jestem zadowolony, bo udało się fajnie pobiec na 34 minuty tam z kawałkiem. Jest to dla mnie rewelacyjny czas na ciężkie warunki, jakie by na trasie, bo i trochę wiatr, temperatura, no i bardzo dużo podbiegów i piach. Także no, warunki ciężkie i mimo wszystko udało się super pobiec.
1: A jak wygląda twoje doświadczenie w biegu? Ile biegasz?
5: Ogólnie doświadczenia może o tyle nie mam dużego, bo biegam niecałe 4 lata. Wcześniej grałem w piłkę, ale no, kontuzja kolana pozwoliła mi przerzucić się na bieganie, i czego nie żałuję, bo wyniki mam dobre. Doświadczenia, jak to mówią, nabywa się z każdym rokiem, także mam nadzieję, że będzie coraz lepiej.
1: A przejdźmy teraz do samej trasy. Jak wyglądała trasa? Czy była trudna, łatwa?
5: No właśnie, tak wcześniej wspomniałem o warunkach, trasa była naprawdę wymagająca, bo było bardzo dużo podbiegów. Jeden podbieg miał prawie kilometr, między 5 a 6 kilometrem, no i przy Wiśle bardzo dużo piachu i to też bardzo przeszkadzało, nie? Hamowało strasznie.
1: Dlaczego warto promować w ogóle sport i bieganie?
5: Jeżeli chodzi o moje zdanie w tym kierunku, to ja jak najbardziej namawiałbym rodziców, żeby swoje dzieci od najmłodszych lat uczyć tego sportu, a nie tylko telefon, komputer, bo naprawdę sport jest fajny i sam mogę przyznać, że

0: Tak, tu jestem z ekipą, że naprawdę dzięki temu poznaję się super wspaniałych ludzi i to robimy dla siebie, dla zdrowia, że sport bardzo dużo nam daje.
1: Czy jako właśnie ekipa macie jakieś swoje takie osiągnięcia, które są ważne dla Was?
0: Jeżeli chodzi o ekipę, no to jesteśmy świeżym teamem, bo mamy tam no, około roku, ale udało już się chyba 2 czy 3 razy stanąć jako team na podium. No i naprawdę nasza ekipa jest mocna, mamy mocne dziewczyny, mamy mocnych chłopaków i wszyscy się naprawdę w tym wyróżniają.
2: Pogoda super, trasa wymagająca, tutaj miejsce, pierwszy raz biegnę, bardzo mi się podoba, polecam.
1: Czy jest Pan zadowolony ze swojego wyniku?
2: Bardzo zadowolony, jak na tą trasę, super.
1: No właśnie, przejdźmy do samej trasy. Czy była łatwa, trudna, czy jakieś przeszkody?
2: Była wymagająca, ponieważ było dużo podbiegów.
1: Dlaczego warto w ogóle promować sport i bieg?
2: Dla zdrowia przede wszystkim, dla towarzystwa, dla fajnego spędzenia czasu w weekend.
1: Czy macie jakieś takie konkretne, jakieś takie zwycięstwa, jakieś takie ważne chwile, które zapamiętaliście i są bardzo ważne?
2: Każdy bieg staramy się traktować dla nas tutaj jako zdrową rywalizację w drużynie. Wspólne zdjęcia, wspólne wyjazdy, drużynowo też podium zdobywamy tutaj w całym Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego, także same pozytywy.
3: Bieg nadwiślański po raz kolejny pokazał, że sport potrafi łączyć mieszkańców, integrować całe rodziny i promować aktywny styl życia w wyjątkowej atmosferze. Budowa serca Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Zgodnie z zapowiedzią powstaną też długo oczekiwane miejsca parkingowe. Zmiany w lecznicy przebiegają wielotorowo. Dzięki wsparciu z Krajowego Planu Odbudowy placówka zyskuje nowoczesny sprzęt. Najgłośniej mówiło się o robocie Da Vinci, zaawansowanym systemem chirurgii małoinwazyjnej. Niedawno do szpitala trafiło ramię, OARM. O nowym sprzęcie rozmawialiśmy z dyrektorem jednostki.
4: Jesteśmy w tej chwili na finalnym etapie zakupów z Krajowego Planu Odbudowy. To już ostatnie urządzenia, natomiast musimy sobie powiedzieć o takich strategicznych zakupach. Ja wymienię, podsumuję. Pierwszym takim strategicznym zakupem to był oczywiście robot chirurgiczny Da Vinci. O tym się dużo mówiło, dla Włocławka to jest ogromna nowość. Drugi to jest robotyczny system neurochirurgiczny Mazor X wraz z neuronawigacją i obrazowaniem śródoperacyjnym OARM, a także sprzęt do endoskopowej ultrasonografii, w tym system EUS wraz z echoendoskopami. I każda z tych technologii bezpośrednio zwiększa potencjał szpitala w zakresie diagnostyki, kwalifikacji, leczenia i monitorowania pacjentów onkologicznych. To jest niezwykle ważne.
3: Zgodnie z planem szpital w przyszłym roku wejdzie na wyższy poziom rankingowania w wykonywaniu procedur onkologicznych. Chodzi o SOLO 2, czyli specjalistyczne ośrodki leczenia onkologicznego. To szpitale zapewniające średnio zaawansowaną kompleksową opiekę. Oferują świadczenia w co najmniej 2 obszarach: chirurgia, chemioterapia lub radioterapia. Oraz zajmują się leczeniem bardziej złożonych nowotworów niż ośrodki SOLO 1.
4: Przypomnę, że robot chirurgiczny Da Vinci, on w sposób zasadniczy zwiększa wolumen oraz zakres zabiegów z obszaru urologii onkologicznej, chirurgii onkologicznej oraz ginekologii onkologicznej. W urologii zwiększa liczbę małoinwazyjnych procedur u chorych z nowotworami układu moczowo-płciowego, w tym operacji w obrębie prostaty, nerek i pęcherza moczowego. Realizowane jest to z większą precyzją operacyjną i potencjalnie szybszym powrotem pacjenta do sprawności. Należy podkreślić, że robot Da Vinci nie jest jedynie zakupem aparaturowym, ani elementem prestiżowym. Jest narzędziem, które realnie zmienia profil działalności zabiegowej szpitala i przesuwa go w kierunku wysokospecjalistycznego leczenia onkologicznego.
3: Przejdźmy do najnowszego nabytku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Ramię OARM to zaawansowany system obrazowania śródoperacyjnego. Dzięki niemu chirurg widzi kręgosłup w trójwymiarze, w czasie rzeczywistym, bez przerywania operacji.
4: Robotyczny system neurochirurgiczny Mazor X wraz z neuronawigacją i obrazowaniem śródoperacyjnym OARM zwiększa natomiast możliwość leczenia neurochirurgicznego i zabiegów z poogranicza neuroonkologii, w szczególności u pacjentów z guzami kręgosłupa, przerzutami do kręgosłupa, zmianami wymagającymi stabilizacji, biopsji, precyzyjnego planowania dostępu oraz śródoperacyjnej kontroli położenia implantu. System ten wzmacnia profil onkologiczny szpitala, ponieważ umożliwia bezpieczniejsze prowadzenie trudnych procedur u chorych obciążonych chorobą nowotworową, ogranicza ryzyko powikłań. No i trzeci element tego naszego fundamentalnego zakupu, a więc sprzęt do endoskopii ultrasonografii, w tym system EUS i echoendoskopy zwiększa z kolei potencjał szpitala w zakresie diagnostyki.

0: opieki onkologicznej, kwalifikacji do leczenia oraz oceny zaawansowania choroby. Ma kluczowe znaczenie w diagnostyce guzów trzustki, dróg żółciowych, przewodu pokarmowego, zmian podśluzówkowych oraz pobieraniu materiału do badań histopatologicznych. Dzięki temu możliwe jest szybsze potwierdzanie rozpoznania, skrócenie ścieżki pacjenta onkologicznego, ograniczenie konieczności kierowania chorych do odległych ośrodków, lepsze przygotowanie pacjenta do leczenia operacyjnego, systemowego lub skojarzonego.
1: To jeszcze nie koniec zmian w kontekście funkcjonowania lecznicy. Jest jeszcze jedna pula środków, ale o ich wysokości oraz przeznaczeniu będziemy informować w kolejnych materiałach.

0: we Wrocławku nie brakowało emocji, wzruszeń i sportowej dumy. Na jednej sali spotkali się ci, którzy przez ostatni rok walczyli o najwyższe wyniki, rekordy i medale. Sportowcy i trenerzy z całego regionu zostali doceniani za swoje osiągnięcia w 2025 roku, odbierając stypendia i nagrody marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. To wyjątkowy moment, w którym codzienny trud zamienia się w zasłużone uznanie.
1: Dzisiaj mamy takie wyjątkowe wydarzenie, bo oprócz stypendiów jeszcze muszę wspomnieć, że wręczamy również nagrody. Zwykle robiliśmy to w dwóch galach, ale dzisiaj zaprosiliśmy tych najlepszych z najlepszych właśnie na wspólną galę i wręczamy i stypendia, i nagrody dla najlepszych zawodników za osiągnięcia za 2025 rok. Samorząd województwa skupia się na tym, żeby sportowcy mieli dobre warunki do ćwiczeń, do osiągania sukcesów. Oprócz tego, że dzisiaj wręczymy stypendia i nagrody, które są takim pewnego rodzaju formą podziękowania za ich osiągnięcia, no to dbamy o całą infrastrukturę sportową. Dbamy o to, żeby nasi sportowcy z Pomorza i Kujaw mieli godne warunki do ćwiczeń. Dbamy o to, żeby zachęcać młode pokolenia różnego rodzaju programami, chociażby program Uwierz w Sport, czy organizacja imprez, chociażby halowe Mistrzostwa Świata, żeby zarażać z tym sportem, żeby pokazywać, jak ten sport jest ważny. I dzisiaj, patrząc na to, ile wręczamy stypendiów, że ta liczba z roku na rok jest coraz wyższa, bo o 20% musieliśmy zwiększyć budżet przeznaczony, zaplanowany na stypendia sportowe, możemy powiedzieć, że chyba ten nasz plan jest osiągnięty.
0: Nagrodzenie nie ukrywają, że miniony rok był dla nich czasem intensywnej pracy.
2: W sumie mamy takie też przygotowania, już początek sezonu się zaczął, ale w zeszłym roku uważam, że bardzo dobry był ten sezon.
3: Dlaczego?
2: Bardzo dużo osiągnęłam. Wraz z koleżanką z klubu oczywiście zdobyłyśmy koszulki mistrzyni Polski w sprincie drużynowym na torze kolarskim w Kaliszu, na ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży i w wyścigu drużynowym na dochodzenie.
3: Mm-hmm. Powiedz mi, czym jest dla Ciebie to stypendium i na co je przeznaczysz?
2: Przeznaczę to stypendium na licznik na przykład, na takie rzeczy związane ze sportem, który uprawiam.
4: Również z koleżanką zdobyliśmy mistrzostwo. No był na pewno ciężki, ale opłacało się.
3: A jak przygotowania do sezonu?
4: Na razie trenujemy dosyć mocno. Już było parę zawodów, które ukończyliśmy i no myślę, że będzie dobrze.
5: Miniony rok, sezon przygotowawczy minął bardzo ciężko. Bardzo ciężko pracowaliśmy, żeby w tym sezonie pokazać, na co nas stać.
3: A jak ten zeszły rok? Bo dzisiaj są uhonorowane osiągnięcia zeszłego roku, więc jakie te osiągnięcia u Ciebie były?
5: Mistrzostwo Polski U20, tutaj nawet w Wrocławku były. No i 8 miejsce na Mistrzostwach Europy U20.
3: A powiedz mi, czym dla Ciebie jest to wyróżnienie i na co je przeznaczasz?
5: No przeznaczę na dalsze trenowanie, na sprzęt sportowy.
6: No ja jestem bardzo zadowolony. Aneta zdobyła Mistrzostwo Polski, startowała w barwach narodowych, zajęła 8 miejsce na Mistrzostwach Europy U20, co zaowocowało tym, że jest członkinią kadry narodowej i w tym roku już wystartowała w marcu w Pucharze Europy z seniorami, pierwsze takie przecierki seniorowskie, bardzo dobrze wypadła. A w zeszłym roku oprócz Anety jeszcze kilka medali po drodze się trafiło z innymi zawodnikami, więc ogólnie 25 bardzo dobry, a 26 myślę, że będzie jeszcze lepszy. Zawsze taka nagroda nobilituje do tego, żeby jakby pokazuje, co zrobiliśmy, że jesteśmy doceniani jednak, że nas widać gdzieś w pracy naszą trenerską. Zawodników, bo zawodników widać na podium, a trenerzy zawsze stoją gdzieś tam z boku i dwa razy tyle się denerwują, co zawodnicy. Jak moja zawodniczka ma 6 rzutów do oddania, to ja rzucam z nią razem. Jestem 6 razy jestem w kole i 6 razy przeżywam to samo, co ona. A jak mam 10 zawodników, to rzucam 60 razy, jak jestem na zawodach. I to jest... Właśnie czuję się taki bardzo fajnie doceniony, że ktoś to jeszcze widzi.
7: Udało się zdobyć Mistrzostwo Polski i być 8 na EOF-ach, więc to też jest takie dość spore osiągnięcie i bardzo się cieszę z tego wszystkiego.
3: A jak nastawienie teraz przed kolejnym sezonem?
7: Chcę jakby jak najwięcej osiągnąć i po prostu jak najlepsze te wyniki mieć w tym sezonie.
8: Na wyróżnienie przede wszystkim zasługuje

0: Tak mi się wydaje. Złoty medal mistrzostw świata seniorów Mirka Zięterskiego. Udział wielu zawodników. Złoty medal mistrzostw świata juniorów Zuzanny Kulikiewicz. To takie nasze, powiedzmy, sztandarowe osiągnięcia. Natomiast zdecydowanie duża grupa zawodników brała udział w mistrzostwach świata wszystkich kategorii. I no, należy się cieszyć, że zmierzamy w dobrym kierunku, że wszystko jest tak, jak powinno być. Pracujemy, zaczynamy od podstaw, ale dysponujemy też potencjałem, który pozwala nam wychować takich zawodników właśnie jak Mirek Zientarski czy Zuzanna Królikiewicz.
1: Te stypendia, te nagrody dzisiejsze to taka dodatkowa motywacja, żeby zmierzać w tym dobrym kierunku.
0: No, na pewno motywacja, zdecydowanie. Myślę, że tutaj wsparcie marszałka jest bardzo istotne. Zawodnicy na to liczą. Myślę, że już ci młodsi to cieszą się z tego, co mają, z tego, co robią. Natomiast starsi no, na pewno im to ułatwia decyzję, czy dalej kontynuować karierę. Czy już niektórzy muszą podejmować decyzję, kończą naukę i muszą podjąć decyzję, co dalej, a na pewno stypendia, nagrody marszałka pomagają w tym, żeby podjąć decyzję i utrzymać się w sporcie dalej. I myślę, że zdecydowanie osiągać wyniki sportowe na najwyższym poziomie też.
2: Dla jednych to kolejny krok w sportowej karierze, dla innych motywacja, by sięgnąć jeszcze wyżej. Jedno jest pewne: dzisiejsze wyróżnienia są nie tylko nagrodą za przeszłość, ale też inwestycją w przyszłość kujawsko-pomorskiego sportu. Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Kowalu rozpoczęły się uroczystą mszą świętą, podczas której modlono się w intencji strażaków oraz ich rodzin, dziękując za ich służbę, poświęcenie i codzienną gotowość do niesienia pomocy. Następnie uczestnicy wydarzenia przenieśli się pod pomnik Kazimierza Wielkiego, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości, połączona z wręczeniem odznaczeń i wyróżnień dla druhów.
3: Strażacy to sól kowalskiej ziemi, to od nich zaczął się rozwój naszego miasteczka w 1991 roku, bo my żeśmy startowali o rok później niż samorządy w całej Polsce i to od straży właśnie zaczęliśmy budować naszą samorządową tożsamość. Patrząc tutaj na drucha prezesa, to przecież nie gdzie indziej, ale na naszej wieży zawisła po raz pierwszy i wisi do tej pory flaga naszego miasta. To tutaj został wykonany po raz pierwszy hejnał Kowala. To tutaj wreszcie każdego dnia rozbrzmiewa hejnał Kowala skomponowany przez znamienitego kompozytora Zbigniewa Preissnera. Strażacy to najważniejsza organizacja społeczna i jestem z nich bardzo, bardzo dumny i serdecznie im wdzięczny.
2: W trakcie przemówień wielokrotnie podkreślano, jak ważną rolę strażacy odgrywają w lokalnej społeczności. Wyrazy uznania również skierowano do ich rodzin, którzy każdego dnia wspierają ich w wymagającej i odpowiedzialnej służbie.
4: Chciałabym zwrócić się również za waszym pośrednictwem do waszych rodzin, bo przecież wszyscy doskonale wiemy, że służba i oddanie często wiąże się z tym, że zostawiacie swoje rodziny, swoich bliskich. Często w ich oczach, w ich sercach, kiedy spieszycie ze służbą, pojawia się strach, lęk, czy tata, mama, partner, partnerka wróci do swojego domu. A przecież doskonale wiemy, że czasami kończy się to różnie. Więc bardzo was proszę, przekażcie moje wielkie słowa uznania waszym rodzinom za to, że ta odwaga i ta odpowiedzialność i ta miłość do drugiego człowieka, która jest z was, powoduje, że służycie, a dzięki tej służbie gdzieś robicie to kosztem właśnie waszych rodzin.
2: Starosta wocławski podziękował strażakom za ich profesjonalizm oraz nieustanną gotowość do działania.
5: Jeszcze większa duma towarzyszy mi na co dzień, kiedy będąc na terenie naszego pięknego powiatu, widzę wasze zaangażowanie, waszą pracę, realizację waszej ciężkiej misji za to, że bezinteresownie, nie patrząc na żadne okoliczności, na sprawy rodzinne, zawodowe, niesiecie pomoc bliźniemu za to, że pięknie integrujecie nasze społeczeństwo, za to, że uczestniczycie w życiu kulturalnym naszych mieszkańców i robicie to nie dla poklasku i pieniędzy, ale z własnego wewnętrznego przekonania, że to piękna, wielowiekowa tradycja, często niesiona z pokolenia na pokolenie.
2: Podczas uroczystości nie zabrakło także refleksji nad tym, że służba strażaka to coś więcej niż zawód.
6: Bycie strażakiem to nie tylko zawód czy funkcja, to przede wszystkim misja. Misja wymagająca gotowości do działania o każdej porze dnia i nocy, niezależnie od warunków, często z narażeniem zdrowia, a nawet życia. To służba oparta na wartościach takich jak honor, odpowiedzialność, solidarność.
2: Powiatowy Dzień Strażaka w Kowalu był momentem wyrażenia szacunku do tych, którzy każdego dnia z pełnym poświęceniem stoją na straży ludzkiego życia i bezpieczeństwa.

0: Świadectwa mówią o tym jasno. W tym miejscu jest wiele do odkrycia.
1: Może powinniśmy skupić się na wzorach.
0: Kto podejmie się poszukiwań?
2: Nic tu się nie zgadza. Nic!

0: szukaliśmy!
1: Dzięki funduszom europejskim nieustannie odkrywamy tajemnice kultury na Kujawach i Pomorzu.
2: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
3: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
4: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
5: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
4: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
5: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
4: A co z jedzeniem?
5: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
4: Dzieci nie będą się nudzić?
5: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 18 maj 2026. Miejsce znalezienia ulica Żytnia 62. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarna podpalana. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 22 maj 2026. Miejsce znalezienia ulica 14 Pułku Piechoty. Płeć samica. Rok urodzenia 2025. Umaszczenie białobure. Wielkość średnia. Cechy szczególne brak.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W tym programie chciałabym Państwa zaprosić do uczestnictwa w targach w Zarzeczewie, które odbędą się w dniach 30-31 maja. Jest to najbliższy weekend. Są to jak co roku dni otwartych drzwi w Zarzeczewie. My jako schronisko również tam będziemy. Będziemy mieli swoje stoisko, tak jak co roku. Na pewno większość z Państwa już o tym wie, bo wiele ludzi nas tam odwiedza. W tym roku, oprócz oczywiście atrakcji, które zapewnia organizator, a będzie ich naprawdę wiele, program tych atrakcji i program samych targów, które odbędą się w Zarzeczewie, można oczywiście również zobaczyć w tym odcinku, w materiałach dołączonych. Więc oprócz tych atrakcji, tak jak wspomniałam, które zapewnia organizator, my również będziemy mieli kilka atrakcji dla Państwa. Oczywiście nie będę zdradzała szczegółów, wszystkiego Państwo dowiecie się na miejscu. Oczywiście podczas tych targów będzie można zobaczyć mini wystawę naszych zwierząt, które są w schronisku. Będzie też można porozmawiać z pracownikami na temat pracy w schronisku, jak ona wygląda, na czym ta nasza praca polega, jak opiekujemy się zwierzętami, jak wygląda proces przyjęcia zwierzęcia do schroniska, jak wygląda sam proces adopcji. Oczywiście również będzie możliwość porozmawiania z zoopsychologiem, z behawiorystą, z panią Ewą Kosowską, która oczywiście też udzieli jak najbardziej fachowych i rzetelnych porad na temat opieki nad psiakiem, nad problemami, pochyli się też nad problemami natury behawioralnej, jeżeli Państwo macie psiaka z jakimkolwiek problemem tej natury, to również pani Ewa Kosowska służy pomocą, więc zachęcam naprawdę do skorzystania z tych porad. Dla dzieci również będziemy mieli przygotowane atrakcje, ale nie będę ich zdradzała. Oczywiście oprócz stoiska, w którym my tam będziemy, również będą towarzyszyli nam wolontariusze, którzy działają prężnie tutaj w naszym schronisku. Wolontariusze będą mieli na sobie zielone kamizelki z napisem wolontariusz. Będzie prowadzona kwesta do puszek. Drodzy Państwo, jest to dla nas niezmiernie ważne, ponieważ zbieramy na diagnostykę i leczenie chorych zwierząt. Jak wszyscy wiemy, opieka weterynaryjna jest bardzo droga i kosztowna. My mamy na terenie schroniska sporo mieszkańców w starszym już wieku, które potrzebują rozszerzonej jakby profilaktyki, rozszerzonych badań i też potrzebują zabiegów. Także zachęcam do wrzucenia symbolicznej złotówki na rzecz naszych zwierzaków. W zamian za to dostaniecie uśmiech od nas i parę gadżetów również będzie można nabyć przy naszym stoisku. Będą to też takie gadżety robione ręcznie również przez naszych wolontariuszy. Także zachęcam, zapraszam. My tam będziemy gdzieś od godziny 10, myślę do godziny 16. Więc służymy pomocą, dobrą radą i na pewno piękną, fajną, fantastyczną energią. Dziękuję.
0: Do adopcji polecają się Rumek. Rumek jest dużym psem o sierści w kolorach brązu, który trafił do nas z terenu gminy Baruchowo. Początkowo był wystraszony, nie wiedział, gdzie się znalazł i co się dzieje. Jednocześnie był jednak przyjaźnie nastawiony do ludzi, chętnie korzystał z chwili uwagi i delikatnych pieszczot. Być może nie był wcześniej uczony

chodzenia na smyczy lub bał się wyjść na spacer, bo pierwsze próby zabrania go na zewnątrz kończyły się przypadaniem do ziemi i zastyganiem w bezruchu. Na szczęście ma już ten etap za sobą i z dnia na dzień coraz chętniej korzysta z możliwości spacerowania. Jego początkowe przyjazne nastawienie do ludzi nie uległo zmianie. Cały czas jest tak samo sympatyczny. Jest równie przyjaźnie nastawiony do innych czworonogów, tym bardziej, że mieszkał wcześniej z psami. Rumek potrzebuje nowego domu, takiego, w którym będzie miał poświęconą odpowiednią ilość uwagi, a jednocześnie dostanie czas na to, aby w pełni otworzyć się na nowych opiekunów i przyzwyczaić się do nowych warunków. Otoczony miłością i zrozumieniem na pewno zmieni się w otwartego, aktywnego, kochającego psiaka i najlepszego przyjaciela na całe życie. Rumek zarejestrowany jest pod numerem GB/19/3/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł do zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 534-185-616. Pipi. Na początku kwietnia tego roku trafiły do nas dwie kocie siostry, którym nagle zawalił się świat. Lucia i Pipi to urocze koteczki, które mają nieco ponad 3 lata i bardzo potrzebują nowego domu już na zawsze. Pipi to koteczka o ciemnym, prawie czarnym futerku. Ma kępkę wyróżniających się białych kłaczków na piersi. Jej początki w schronisku nie były łatwe, stresowała się, odmawiała jedzenia. Na szczęście po przeprowadzce z klatki do pokoju w kociarni odżyła. Teraz to urocza kicia, która nawołuje, delikatnie prosząc o odrobinę uwagi i czułości. Czasem sama podbiega do człowieka i domaga się pieszczot. Jak na razie nie jest zainteresowana zabawkami, ale może to kwestia czasu. A może jeszcze nie znalazła takiej, która najbardziej ją zaciekawi. Pipi to urocza koteczka, która z utęsknieniem czeka na ludzi. Takich, którzy pokochają ją, dadzą dom i opiekę już na zawsze. Pipi zarejestrowana jest pod numerem 4813/29/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie

0: Przez dwa dni to właśnie studenci przejęli symboliczne rządy we Wrocławku. Wszystko za sprawą Akademikaliów 2026, które ponownie przyciągnęły młodych ludzi na teren Państwowej Akademii Nauk Stosowanych oraz wrocławskie bulwary. Oficjalnym początkiem wydarzenia było przekazanie studentom kluczy do miasta przez władze samorządowe. Władze Wrocławka podkreślają, że cieszą się z aktywności młodych ludzi, którzy rozwijają swoje pasje, studiują właśnie we Wrocławku i angażują się w organizację takich wydarzeń.
1: My jako samorząd Wrocławka bardzo się cieszymy, bo myślę, że ten moment będzie też takim symbolicznym przekazaniem sztafety pokoleń, bo to nie tylko bardzo fajna impreza dwudniowa, ale też chcielibyśmy, żeby za jakiś czas młodzi przejęli stery w naszym mieście, bo to jest, wiemy doskonale, że środowisko akademickie, młodzi ludzie, studenci są takim motorem napędowym rozwoju miasta. To czas studentów. Ten czas zawsze jest, ale to szczególnie ważne święto. Akademikalia 2026. Kolejna edycja świetnej dwudniowej imprezy, która pokazuje, że we Wrocławku jest również fantastyczna ekipa studencka, dobre też środowisko akademickie, ale też to, co jest ważne, kolejne wydarzenie też kulturalne, które integruje całą społeczność lokalną, bo myślę, że studenci nie zamykają się w czterech ścianach w swoich budynkach dydaktycznych, ale wychodzą na zewnątrz, żeby pokazać, że są, że integrują się z mieszkańcami.
0: Pierwszy dzień Akademikaliów upłynął pod znakiem integracji i sportowej rywalizacji. Na studentów czekały między innymi turnieje sportowe, planszówki, grill, karaoke oraz kino plenerowe. Nie zabrakło także wspólnej zabawy i studenckiej atmosfery. Drugiego dnia wydarzenie przeniosło się na wrocławskie bulwary, gdzie rozpoczęły się koncerty i kolejne atrakcje przygotowane specjalnie dla mieszkańców oraz studentów.
2: Przede wszystkim samorząd studencki z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku, jak co roku organizuje właśnie Akademikalia. No i oczywiście w przyszłych edycjach też jesteśmy, że tak powiem, na pewno zdeterminowani, żeby je również dla Was, dla mieszkańców, dla wszystkich zorganizować. Dzisiejszy program. W tym momencie występuje Kamila Pańka, lokalna, że tak powiem, artystka. Potem występuje zespół Morales, następnie Bero oraz Gwiazdą Wieczoru jest Cesarius.
3: Wspieram samorząd, bo w marcu obroniłem inżyniera i skończyłem studia, więc też mi się mój mandat w samorządzie skończył, ale wspieram samorząd. Fajna inicjatywa, rok temu była bomba, był szok, a teraz będzie, mam nadzieję, że jeszcze lepiej. A jak nie, to na pewno nie mniej, lepiej jak rok temu. Musimy integrować młode osoby, musimy integrować. Jak najbardziej takie rzeczy nas powinny. Po prostu my jako akademia, jako studenci też wychodzimy na zewnątrz, tak? Chcemy się integrować ze wszystkimi, którzy są chętni, czy to młodzi, czy to starsi, czy średni, tak? Nieważne, wychodzimy na zewnątrz, chcemy się integrować. Wczoraj mieliśmy fajne juwenalia na uczelni, tak? Integrowaliśmy się z miastem, mieliśmy konkursy, flanki, kino plenerowe, grill, turniej koszykówki, to był bardzo popularny. No super takie inicjatywy są, nie? Jak najwięcej integracji.
0: Akademikalia po raz kolejny pokazały, że studenckie życie we Wrocławku ma się dobrze. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma nie tylko integrować środowisko akademickie, ale też pokazywać, że miasto potrafi tworzyć przestrzeń dla młodych ludzi, ich pasji i wspólnej zabawy.

0: Trasa wypełniła się dopingiem, energią i walką o jak najlepszy wynik. Największe emocje tradycyjnie towarzyszyły głównemu biegowi na 10 km.
1: Organizacja, myślę, że z tego co przekazali nam startujący, jest jak zawsze dopięta na ostatni guzik. I z tego się bardzo cieszymy, że z roku na rok tak naprawdę mamy ponad 200 startujących. Co bardzo cieszy, bo są osoby nie tylko z naszej gminy, ale i z Torunia, grupa ponad 20-osobowa, z Bydgoszczy, zawodnicy, nasi również miejscowi. No i poza tym bardzo cieszą nas dobre wyniki, bo wiemy, no 10 kilometrów, pierwsze osoby były po nieco ponad 30 minutach, co świadczy o naprawdę wysokim poziomie, z czego się cieszymy. I z roku na rok widać naprawdę duże zainteresowanie, nawet bez specjalnej promocji. Zawodnicy sami się dopytują o kolejne edycje tak naprawdę, więc myślę, że bardzo pozytywnie. My również jako gmina promujemy sport wśród młodzieży i najmniejszych, więc po biegu głównym również będą biegały dzieci. Dzieci niektóre będą biegały z rodzicami, bo są jeszcze na tyle małe, natomiast też te, które chodzą do podstawówki, również będą startowały, więc myślę, że staramy się jak najlepiej zawsze wykorzystać na promocję właśnie bieg w Brześciu Kujawskim.
2: No, jeżeli chodzi o sport, ale też bieganie, ale ogólnie sport, no bardzo ważne jest to, że ludzie się integrują, są wspaniałe emocje, ale też widzę, że są przewidywane właśnie nagrody, uczestnicy dostają nagrody.
1: Tak, no staramy się, żeby te nagrody rzeczowe były, myślę, że z całkiem wysokiej półki, bo nie tylko same te trofea tego biegacza, który jest złoty, srebrny i brązowy, ale to także nagrody finansowe po kilkaset złotych nawet za te czołowe miejsca, więc myślę, że to jest dodatkowa tylko zachęta, ale niektórzy tutaj myślę, że nie patrzą w pierwszej kolejności o to, co dostaną. Natomiast to, żeby po prostu się poruszać, uprawiać ten sport, każdy z zawodników bez względu na zajęte miejsce również dostaje, myślę, że wyjątkowy medal, ponieważ te medale co roku są inne, co roku charakterystyczne dla każdej edycji, więc tak jak powiedziałem, bardzo się cieszymy, że tyle osób startuje.
0: Jak zaznaczył burmistrz Lubrańca, takie wydarzenia są hołdem dla tych, którzy przecierali sportowe szlaki i inspirowali kolejne pokolenia.
3: Sport przynosi same korzyści, my to widzimy, ale chodzi nam nie tylko o korzyści sportowe odnośnie ciała, zdrowia, ale oddania również szacunku tym, którzy w tej dziedzinie, a więc sportu, w Igrzyskach Olimpijskich przecierali szlaki, co prawda Czesławowi Wasilewskiemu nie dane było startować na Igrzyskach, ale cóż, wybuchła wojna w 1940, ale biegał razem z Januszem Kusocińskim, wspaniałym sportowcem, złotym medalistą Igrzysk w Los Angeles w 1932 roku, który został rozstrzelany w Palmirach. Przecież miał kontakt też z pierwszą złotą naszą medalistką olimpijską, Haliną Konopacką, która w 1939 roku wywiozła skarb Polski za granicę ze Stanisławą Walasiewiczówną, która urodziła się w naszym województwie pod Lipnem i chociaż mieszkała w Stanach, zawsze reprezentowała Polskę. A więc dzisiejszym biegiem oddajemy hołd tym wszystkim, którzy przecierali ścieżki, którzy są ważni w historii polskiej.
0: Uczestnicy chętnie dzielili się wrażeniami z trasy i opowiadali, co daje im bieganie.
2: Pierwsze miejsce, prawda? Jakie emocje ci towarzyszą?
4: Początek biegu to było, może być takie towarzystwo, biegło znajome i towarzysko po 3.30, 3.25, a później już finalnie pobiegłem po 3.12, drugą piątkę i udało się dzisiaj zwyciężyć.
2: A jak sama trasa przebiegła? Była trudna, łatwa?
4: Trasa jest teraz łatwiejsza, ponieważ widzę, że wyremontowano drogi. Jest bardzo szybka, pomijając ten ostatni podbieg, ale dla wytrenowanych biegaczy to nie stanowi problemu.
2: A porozmawiamy też o tobie. Ile biegasz, jak to wygląda, jak trenujesz?
4: Ostatnio podjąłem pracę z Józefem Wojciechowskim z GKS Fabianek. Trenujemy około 400 km miesięcznie, w tym dwie jednostki takie specjalistyczne, trochę siłowni, i do przodu.
2: Właśnie, a jak byś przekonał ludzi, którzy no, nie biegają, nie uprawiają sportu, a to jest bardzo ważna rzecz w swoim ogólnie w życiu, tak?
4: Warto na

0: początku, jeżeli ma się nadwagę, zacząć od chodu, być może z kijkami właśnie, wyrobić sobie jakąś tam początkową wytrzymałość, a następnie spróbować przejść od marszu do biegu. Nie od razu bieg, bo stawy mamy jedne i naprawdę łatwo je wyeksploatować przy dużej wadze.
1: A jakie korzyści przynoszą Ci bieganie?
0: Bieganie to przede wszystkim zabawa, hobby. Poza tym, że pracujemy, mamy swoje rodziny, dzieci, to bieganie sprawia nam dużo frajdy, dużo radości rodzinie. Biegam również z moim bratem bliźniakiem. No i to jest właśnie zachowanie zdrowia, tak? Zbliżam się do 40, a mówią, że nie wyglądam, więc chyba jest okej.
1: Okay. Zajęłeś drugie miejsce. Jakie towarzyszą Ci emocje?
2: W sumie jestem zadowolony z wyniku, z całego biegu, ponieważ no, pierwszą część pobiegłem wolniej, drugą szybciej. Rywali byli mocni. Lokalnie tutaj się znamy, bo rywalizujemy w całym cyklu. No także podsumowując, jestem zadowolony i z wyniku, z miejsca jak najbardziej pozytywnie.
1: A jak oceniasz samą trasę? Czy była łatwa, trudna?
2: Trasa? Ostatni raz biegłem tutaj chyba na tej trasie, bo była zmiana trasy z 6-5 lat temu i myślałem, prawdę mówiąc, że będzie bardziej płaska, a miałem wrażenie, że od drugiego do tego 5 kilometra cały czas lekko było pod górkę, no ale też nie było tragedii, bo wiele gorsze trasy, że tak powiem, biegałem, nie? Ale ogólnie no nie było źle, naprawdę nie było źle, ale troszkę mnie zaskoczyły, mówię, te delikatne cały czas, że jednak było pod górkę i tyle.
1: A jak wygląda Twoje życie? Ile już trenujesz? Ile biegasz?
2: Biegam od, myślę, około 15 lat, ale tak, że tak powiem, z zegarkiem, z głową, z trenerem. 8 lat. Pozdrawiam przy okazji mojego trenera Patryka. I na co dzień pracuję w Państwowej Straży Pożarnej. Mam 2 dzieci. Żonkę, która jest cierpliwa na to wszystko, co wyrabiam, powiedzmy, że w wolnym czasie. Także... tak to wygląda.
1: A jakie korzyści przynosi Ci bieganie i uprawianie sportu?
2: Człowiek może się odstresować, może po prostu odlecieć w inny świat, jak dla mnie. No po prostu jest to, może brzydko bym to powiedział, że mój nauk, ale no naprawdę wiele to mi pomaga. W sensie, żeby się uspokoić, wyciszyć od codzienności, od codziennego tam pośpiechu. Wiadomo, różnych kryzysów, upadków w życiu codziennym. No polecam każdemu.
1: Jakie korzyści przynosi Wam bieganie?
3: Bardzo relaksuje.
4: Miła atmosfera.
3: Psychicznie oczywiście, mentalnie. Ale fajnie jest. Atmosfera u nas w drużynie jest super. Motywujemy się nawzajem do biegania i do aktywności.
1: A jeżeli chodzi o takie życie poza tym konkursem, ile biegacie, jak to wygląda, czy biegacie na co dzień, jak trenujecie?
4: Trenujemy 2 albo 3 razy w tygodniu. Najczęściej to grupą całą. Jest bardzo fajnie, miło, sympatycznie, także zapraszamy naprawdę do rozbieganych Lubraniec.
3: Tak, potwierdzam, co mówiła Gosia. 2-3 razy w tygodniu, no tak do 10 km na jeden trening.
1: A proszę powiedzieć, czy trasa, którą dzisiaj biegałyście, czy była trudna, łatwa?
3: No, było sporo górek. Ta ostatnia była wyczerpująca, ale ogólnie przyjemnie, no, wśród przyrody, no, także...
4: Potwierdzam, bardzo fajnie, ale ta ostatnia górka była ciężka.
3: Dużo osób szło pod górkę, no bo już nie miało siły, ale ogólnie trasa malownicza, więc zapraszamy na następny rok.
5: Organizatorzy już zapowiadają kolejną edycję, która ponownie zgromadzi miłośników biegania z całego regionu. Kamienica przy ulicy Maślanej odzyskuje dawny blask i staje się kolejnym symbolem zmian zachodzących w sercu Wrocławka. Po miesiącach prac rewitalizacyjnych budynek już wkrótce wypełnił się nowymi mieszkańcami. Miasto przygotowało 22 mieszkania na tani wynajem.
6: Jesteśmy na kamienicy, a właściwie zespole 3 kamienic pod adresem Maślana 4x6. Kamienic, które są zabytkami wpisanymi do rejestru, natomiast ich stan techniczny, zanim zabraliśmy się za tę przebudowę, no właściwie wskazywał na to, że za chwilę pozbylibyśmy się niestety tych zabudowań, bo jedna na przykład z oficyn, o czym już mówiłem wcześniej, groziła katastrofą budowlaną. W tym zespole 3 kamienic po przebudowie mamy do dyspozycji mieszkańców Włocławka 22 mieszkania, w tym 2 dla osób z niepełnosprawnościami w parterze, w oficynie. Całość oczywiście jest przygotowywana, bo tutaj prace generalny wykonawca firma MS Wood zakończy z końcem czerwca, więc jeszcze widać, że jeszcze trochę tych prac jest, natomiast już kształt, jak to będzie finalnie wyglądać,

0: jest zarysowany. Widzicie Państwo, że dbałość o każdy szczegół i o to, żeby nie utracić tego związku z historią tego miejsca. Też przy dużym wkładzie i pracy pani konserwator zabytków i jej zaangażowaniu jest tutaj to wszystko wykonane, więc to, o czym już mówiłem, chociażby kolor stolarki drzwiowej, okiennej, nie jest przypadkowy, bo to też pod nadzorem pani konserwator zostały wykonane badania. Tak naprawdę ze starych okien zdejmowana była po kolei każda warstwa i ten kolor, który teraz jest, to jest kolor pierwotny. Taki był w momencie oddawania tej kamienicy do użytku i stąd też pani konserwator chciała, żebyśmy do tego pierwotnego koloru nawiązali. Tak jak powiedziałem, mieszkania na wynajem, na tani wynajem, więc tak jak w systemie takim jak na cellozowej, będą one oddawane gotowe do zamieszkania, więc wyposażone i w biały montaż w łazience i w kuchenkę w kuchni. No i jak widzicie są podłogi, są też drzwi, będzie też takie oświetlenie, no, będzie oświetlenie tak, żeby normalnie można było korzystać z tych pomieszczeń. Nabór trwa, więc chętnych mieszkańców zapraszam. Myślę, że no, i miejscówka w sensie lokalizacji i widoki, które są tutaj, no, są naprawdę dużym magnesem, a też fakt, że krok po kroku chcemy, żeby obszar rewitalizowany był najbardziej modnym adresem w naszym mieście.
1: Pierwsi lokatorzy odbiorą klucze jeszcze wakacje.
0: Sporo mieszkańców do mnie pisze, że zainteresowanie też jest znaczne, więc no mam nadzieję, że w wakacje już będziemy przekazywać klucze mieszkańcom i udostępniać te mieszkania. A tak jak powiedziałem, to jest też element nie tylko ratowania zabytków, których nie mamy nadmiaru przecież w naszym mieście, ale też bardzo ważny element rewitalizacji społecznej, bo tutaj ci nowi mieszkańcy będą tworzyć nową społeczność tej dzielnicy, więc to też jest bardzo ważne.
1: Odnowiona kamienica to nie tylko nowe mieszkania, ale także przestrzeń, która ma tętnić życiem. Na parterze budynku powstają lokale użytkowe, które w przyszłości mogą stać się miejscem dla kawiarni czy punktów usługowych.
0: Tutaj w tej kamienicy był jeden lokal użytkowy, będą trzy lokale użytkowe. Zresztą no, takie jest też marzenie i tych osób, które pracowały, mieszkańców przecież, którzy pracowali nad gminnym programem rewitalizacji, ale też moim, żeby stary rynek, tak jak w większości miast na starym rynku, żeby lokale użytkowe, kawiarenki mogły istnieć, funkcjonować i żeby mieszkańcy mieli gdzie się spotkać.
1: Zainteresowani wynajmem mieszkań mogą składać wnioski do 29 maja. Z kolei nabór na lokale użytkowe rozpocznie się jesienią. Zarząd Dróg Powiatowych w Jarantowicach doczekał się siedziby na miarę XXI wieku. Dziś odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby. Budynek jest autonomiczny energetycznie. Poza pomieszczeniami Zarządu Dróg jest też miejsce doraźnego schronienia, co jest bardzo istotne dla bezpieczeństwa lokalnej społeczności.
2: Dzisiejszy dzień jest bez wątpienia historycznym momentem w działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Choceniu, a wcześniej Powiatowego Zarządu Dróg. To chwila szczególna, ponieważ po raz pierwszy w historii naszej jednostki możemy spotkać się w nowoczesnej, funkcjonalnej i w pełni dostosowanej do potrzeb siedzibie, która będzie służyła zarówno pracownikom, jak i mieszkańcom powiatu włocławskiego przez wiele kolejnych lat. Nowy obiekt jest symbolem rozwoju, stabilności i odpowiedzialnego myślenia o przyszłości samorządu.
1: Budynek łącznie posiada prawie 650 metrów kwadratowych powierzchni. W kondygnacji naziemnej znajduje się część administracyjno-biurowa. Część podziemna została zaprojektowana jako miejsce doraźnego schronienia. Cały obiekt jest budowlą ochronną.
3: Cieszę się, że ta piękna inwestycja została zrealizowana. Powiem uczciwie, że jeszcze 15 miesięcy temu mieliśmy tylko wiedzę, że kiedyś Powiatowy Zarząd Dróg musimy wybudować, bo poprzedni budynek na pewno nie spełniał standardów i oczekiwań lat obecnych. Dzięki uruchomieniu programu obrony cywilnej i ochrony ludności pojawił się pomysł realizacji tego zadania w formule dual use, choć ja wolę polskie określenie.

0: podwójnego zastosowania. Jak to często bywa w naszym przypadku, szalony proces inwestycyjny, zarówno na etapie projektowania, jak i realizacji tej inwestycji. W tym miejscu chciałbym serdecznie przyłączyć się do podziękowań pana dyrektora, które przekazał wszystkim uczestnikom budowy. Nie jest tajemnicą, że ta realizacja wymagała wzajemnego zrozumienia, elastyczności, spojrzenia w kierunku osiągnięcia celu i choć wielu w to nie wierzyło w tak krótkim czasie, to zadanie udało nam się zrealizować. Inwestycja warta ponad 5 800 000 zł, wliczając w to wyposażenie, które zakupiliśmy w roku obecnym, wsparta środkami rządowymi w kwocie ponad 4 800 000 zł. W tym miejscu bardzo serdeczne ukłony i podziękowania dla pana wojewody.
1: Muszę państwu powiedzieć, że jestem pod olbrzymim wrażeniem, bo nie dane mi było wcześniej widzieć, jak obiekt powstawał, ale dojeżdżając tutaj spojrzałem, to we mnie serce samorządowca, który kiedyś był starostą i również zarządzał powiatem i zarządem dróg, spojrzałem z niedowierzaniem, że taki obiekt może powstać dla drogowców, dla ludzi, którzy obsługują nerw powiatu i naszego regionu, bo drogi są bardzo istotnym elementem bezpieczeństwa każdego z nas jako użytkowników drogi, ale również ten obiekt pomyślany hybrydowo jako obiekt, który ma służyć bieżącemu funkcjonowaniu, zarządzaniu dróg powiatowych, jak również ma służyć w momencie kryzysu, realnego kryzysu, który w dzisiejszych czasach nie jest tylko wyimaginowanym, jakimś wyimaginowaną przyszłością, ale niestety bardzo realnie patrzy na nas gdzieś tam z oddali jako zagrożenie. Powinniśmy być bardzo dobrze, profesjonalnie przygotowani do może nie zwalczania, ale do łagodzenia skutków takiego ewentualnego uderzenia. I ten obiekt jest tak przygotowany.
2: Po wielu latach wiemy doskonale, jak wyglądała poprzednia siedziba. Zarząd Dróg Powiatowych doczekał się w tej siedziby z takiego prawdziwego zdarzenia. Tym bardziej cieszy, że jest wybudowana w tak zwanym podwójnym zastosowaniu, czyli z uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa, ochrony ludności i obrony cywilnej. Ale to nie jest przecież tylko nowoczesny budynek, to jest inwestycja w lepszą organizację pracy, w sprawniejsze realizowanie zadań, tych, które są niewątpliwie ważne dla powiatu. Bo przecież wiemy doskonale, że budowa dróg na każdym szczeblu samorządu to jest fundament, jedno z podstawowych zadań, które stoi przed władzą samorządową.
3: Kiedy pan starosta powiedział, że były osoby, które nie wierzyły, że uda się zrealizować tę inwestycję, myślę, że to były osoby, które pana starosty nie znają, nie znają jego sposobu pracy, nie znają ambicji i nie znają tego, w jaki sposób podchodzi do swojej roli, do roli samorządowca, do roli osoby, która jest odpowiedzialna za mieszkańców powiatu włocławskiego. Każda inwestycja, która jest realizowana z myślą o mieszkańcach, o ich marzeniach, o ich oczekiwaniach, więc aż trudno uwierzyć, że padły takie słowa, że ktoś mógłby nie wierzyć, że staroście coś może się nie udać. Ja absolutnie uważam, że każda inwestycja, każdy plan i każdy pomysł, który jest związany z mieszkańcami, związany jest z ich życiem, z ich dobrem, będzie zrealizowany. Tego panu staroście życzę i jestem przekonany, że każdy mieszkaniec powiatu włocławskiego docenia też to, jak bardzo powiat jest ambitny.
4: Bardzo dobre pomysły tego typu są, że gdy się buduje obiekty o użyteczności publicznej, to państwo dokłada do tego, żeby gromadzić właśnie takie miejsca, w których ludność może się skryć jako docelowe, jako przejściowe rozwiązanie tego niebezpieczeństwa. Szanowni państwo,

0: Dlatego chcę serdecznie podziękować w tym miejscu inicjatywie powiatu naszego włocławskiego, kierowanego przez pana Romana Gołębieskiego i jako radnych prowadzonych przez pana Dawida Dalmana. To takie przykłady powinniśmy upowszechniać.
1: Podczas uroczystości wręczono decyzję o dofinansowaniu zadania budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej, które będzie realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych. Podpisano również umowę na dofinansowanie prac prowadzonych na drodze Brześć Kujawski-Humlin. W Sądzie Okręgowym we Wrocławku odbyła się Noc Otwartych Sądów, zorganizowana w ramach ogólnopolskiej inicjatywy związanej z Dniem Wymiaru Sprawiedliwości. Mieszkańcy mogli zobaczyć, jak od środka funkcjonuje sąd i zajrzeć do miejsc, które na co dzień są niedostępne dla odwiedzających.
2: W tym roku zorganizowaliśmy wystawę historyczną, tu różne przedmioty, które sąd zgromadził w swoim archiwum i są to niektóre naprawdę rzeczy muzealne, jak na przykład dzienniki ustaw od 1918 roku. Wszyscy goście mogą zwiedzać gmach naszego sądu, bo to jednak jest nowy sąd. W zeszłym roku było bardzo duże zainteresowanie, nie wszyscy mogli się dostać tutaj do sądu, no bo musimy ze względów bezpieczeństwa ograniczyć ilość. Wydarzenie to ma przybliżyć społeczeństwu trochę sąd, że to nie tylko miejsce, gdzie odbywają się rozprawy takie jakieś karne czy cywilne, takie ważne rzeczy, ale też żeby pokazać, jak ten sąd wygląda w środku, na co dzień, jakimi dysponujemy pamiątkami związanymi, bo to też historia tego sądu. W zeszłym roku obchodziliśmy 50-lecie ponownego utworzenia Sądu Okręgowego, a tak w ogóle to w przyszłym roku to już będzie 110 lat, jak został utworzony Sąd Okręgowy we Włocławku, bo powstał w 1917 roku.
1: W programie wydarzeń znalazło się wiele atrakcji przygotowanych zarówno dla dorosłych, jak i młodszych uczestników. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz psa obronnego, podczas którego zaprezentowano, jak zwierzę reaguje na zagrożenia oraz w jaki sposób wygląda szkolenie psów wykorzystywanych przez służby.
3: Bardzo trudnym elementem jest nauczenie psa, żeby puszczał, tak? On zna to super. Z tym drugim jest problem. Judo, amo. Wszyscy na glebę! Super. Pies nie ma prawa puścić. Ja mogę, można robić z tym cokolwiek się chce. Ja go mówię podnieść, a on nie puści.
1: Odwiedzający mogli również zobaczyć symulację rozprawy sądowej. Chętni wcielali się w rolę obrońców, oskarżycieli czy świadków i mogli przekonać się, jak wygląda przebieg procesu na sali rozpraw.
4: Rozpoczynamy sprawę. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj rozpoznana będzie sprawa spółdzielstwa Katarzyny Zielińskiej przeciwko panu Janowi Kowalskiemu o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.
5: Wnoszę jak w pozwie, to znaczy zasądzenie od pozwanego Jana Kowalskiego na rzecz powódki Katarzyny Zielińskiej kwoty 150 tysięcy złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie naliczonymi od dnia złożenia pozwu do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów procesu.
4: Dziękuję bardzo pani mecenas. Teraz zwracam się do pełnomocnika pozwanego. Pani mecenas, proszę o pozostanie. Jakie jest stanowisko pani klienta?
6: W imieniu mojego klienta wnoszę o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie kosztów procesu na jego rzecz.
4: Dziękuję bardzo pani mecenas. Sąd nas wyda postanowienie dowodowe. Sąd postanowił dopuścić do zeznań świadków pana Romana Nowakowskiego, Julii Kwiatkowskiej oraz stron Katarzyny Zielińskiej i Jana Kowalskiego na okoliczność przebiegu zdarzenia, hospitalizacji, rekonwalescencji Katarzyny Zielińskiej oraz doznanych ze zdarzeniem kosztów, a także cierpienia powodu. Poproszę o podejście do powiedzki pierwszego świadka, pana Romana Nowakowskiego. Proszę pana, poproszę, aby pan pisał zdarzenie.
7: W pewnym momencie, nie wiadomo skąd, dobiegł do nas jakiś obcy pies i rzucił się na Kasię. Próbowałem go odciągnąć, ale on był bardzo agresywny.
4: Proszę pana, czy pies miał jakiegoś właściciela?
7: Nigdzie nie było go widać. Pies biegał bez smyczy i bez karańca. Pies przewrócił Kasię i bardzo mocno ją gryzł. Dopiero po jakimś czasie udało mi się go odciągnąć. Wtedy dobiegł do nas właściciel. Pan pan pozwany.

0: Pani mecenas, poproszę o pytania.
1: Czy pana koleżanka Katarzyna Zielińska odniosła jakieś obrażenie?
2: Tak, była bardzo mocno pogryziona. Pies szarpał ją i gryzł po rękach i nogach. Wezwałem opiekunkę, które zabrało ją do szpitala. Wiem, że tam założono jej kilkanaście szwów w miejscu pogryzienia.
3: Tak, spacerowałam razem z bratem po parku. To było około rok temu, zaraz po Sylwestrze. Pamiętam, że brat wyciągnął mnie na spacer, bo wtedy było bardzo ciepło, niemal wiosennie. Była piękna pogoda, on miał swojego psa, Rexa. Na smyczy, ale bez kigańca. To jest raczej duży pies, owczarek niemiecki. W pewnym momencie Rex bardzo mocno pociągnął brata i urwał smycz. Faktycznie ona była już stara. Rex pobiegł w stronę basenu, brat go wołał, ale on nie słuchał.
0: Proszę bardzo, pani mecenas.
4: A czy Rex jest spokojnym psem?
3: Dla mnie jest on bardzo spokojny. Znam go od szczeniaka. Wiem jednak, że czasem warczy na obcych ludzi.
0: Pani mecenas?
5: Jak szybko znaleźliście psa?
3: Brat w końcu pobiegł za psem, a ja za nim. Gdy dobiegliśmy do pani pożytki, to ona już leżała na ziemi, a przy niej był Rex. Brat szybko odciągnął psa, pani powódzka płakała, a jej kolega zadzwonił po pogotowie. Brat próbował ją przeprosić za psa, ale ta nie chciała go słuchać.
0: Dziękuję pani, może pani usiąść. Poproszę o podejście do barierki i panią powódkę. Proszę pani, pouczę panią obowiązku mówienia prawdy, ponieważ w razie wątpliwości sąd może panią ponownie przesłuchać po odebraniu panu przyrzeczenia. Proszę opisać zdarzenie.
5: Było tak, jak opowiadał dzisiaj mój kolega Roman. Ja zresztą nie pamiętam szczegółów. Wiem tylko, że faktycznie na początku ja pogłaskałam tego psa, który do nas podbiegł. On nawet machał ogonem. Potem pies nagle się na mnie rzucił i zaczął gryźć po rękach i po nogach. W szpitalu założono mi łącznie 15 szwów. To potem bardzo bolało. Nie mogłam spać. Przez miesiąc codziennie brałam środki przeciwbólowe i chodziłam też do pracy.
0: Proszę?
5: Rany te zagoiły się? Właśnie nie. Rany te goiły się bardzo długo, a po nich zostały mi blizny na rękach i na udach. Musiałam korzystać z chirurgii plastycznej i dwukrotnie wykonano mi zabieg w celu ich usunięcia. Te zabiegi kosztowały łącznie 50 tysięcy złotych, na które wzięłam pożyczkę w banku. Wcześniej przed zabiegami dowiadywałam się, ale one nie były refundowane przez NFZ. Niestety te blizny są nadal widoczne, chociaż mniej niż przed operacjami ich usunięcia. Przez to wstydzę się zakładać kostium kąpielowy, dlatego też nie chodzę już na basen ani na jezioro. Moje całe życie po tym zdarzeniu to jest jakiś koszmar. Przestałam spotykać się ze znajomymi i od tej pory siedzę w domu.
0: Szanowny panie mecenas.
4: No dobrze, ale jak to możliwe, że te rany były tak mocne? Przecież to była zima, wszyscy byliście ciepło ubrani. W jaki sposób pies mojego klienta, mimo pani grubego ubrania, przegryzł się przez nie?
5: Tak jak już dzisiaj zadawała siostra pozwanego, tego dnia było wyjątkowo ciepło. Ja byłam ubrana w lekką, wiosenną kurtkę i cienkie dżinsy, które zostały podarte przez psa i nadawały się wyłącznie do wyrzucenia.
0: Dziękuję pani, może pani usiąść?
5: Ja?
0: Proszę nas o podejście do bawiuszki pana pozwanego Jana Kowalskiego. Proszę pana, pouczam pana obowiązku naprawdę, ponieważ w razie wątpliwości sąd może pana ponownie przesłuchać pod wydaniem pana przyrzeczenia. Poproszę, aby pan opisał zdarzenie.
6: Było dokładnie tak, jak opisała to dzisiaj moja siostra Julia. Nie wiem, jak to się stało, jak to zawsze spokojny pies.
0: Proszę bardzo, pani mecenas.
4: A czy przed tym zdarzeniem pana pies kiedykolwiek był agresywny albo kogoś ugryzł?
6: Absolutnie nie. Rex nigdy na nikogo się nie rzucił. Coś takiego miało miejsce po raz pierwszy. Przyznaję jednak, że zdarzyło mu się walczyć na obcych.
4: A czy pana pies miał ważne szczepienia przeciw wściekliźnie?
6: Oczywiście. Potem pokazywałem je policjantom. Zresztą zostałem ukarany mandatem karnym za to zdarzenie w wysokości 1000 zł.
5: Dlaczego pana pies nie był miał kagańca?
6: Wcześniej nie zakładałem kagańca, bo przecież był spokojny. Nikogo nie ugryzł od tamtego zdarzenia. Pies jednak chodził w kagańcu.
0: Bardzo pani jest raz.
4: Czy chciałby pan coś powiedzieć dziś panią powódce?
6: Chciałbym panią bardzo przeprosić za samo to zdarzenie. Stało się to jednak bez mojej winy.
5: Przyjmuję pana przeprosiny, jednak one w żaden sposób nie zmienią tego, co wycierpiałam.
0: Dziękuję panu. Może pan usiąść. Proszę państwa, sprawa już dojrzała do rozstrzygnięcia. Zatem przed zamknięciem rozprawy udzielam głosu stronom. Proszę bardzo, panu mecenas.
5: Wysoki sądzie. Z zeznań wszystkich przesłuchanych dzisiaj osób wynika jasno, że moja klientka została dotkliwie pogryziona przez psa pozwanego, który powinien być na smyczy i w kagańcu. Pozwany miał obowiązek.

obowiązek pilnować właściwie psa i nawet przypadkowe przerwanie się na smyczy nie zwalnia go z odpowiedzialności za to zdarzenie. Moja klientka poniosła koszty operacji plastycznych, faktury za te operacje w łącznej kwocie 50 tysięcy złotych zostały dołączone do pozwu. Poza tym moja klientka bardzo długo odczuwała fizyczny ból po tym zdarzeniu, a jej dotychczasowe życie się załamało. Powódka z tego powodu, z powodu nadal istniejących blizn po ugryzieniach, musiała zrezygnować ze swojej pasji pływania. Kiedy się również spotyka

0: Zajęcie stanowiska.
1: Wysoki sądzie, wnoszę o oddalenie powództwa w całości. Wszyscy oczywiście współczujemy powódce, jednak mój klient nie ponosi odpowiedzialności za to przykre zdarzenie. Nie jest jego winą to, że smycz, na której trzymał psa, przypadkowo się przerwała. Pozwany nie musiał zakładać psu kagańca, skoro nigdy wcześniej nie doszło do podobnego zdarzenia. W sprawie tej można również mówić o przyczynieniu się do całego zdarzenia samej powódki, która przecież nie powinna głaskać obcego psa. Poza tym dzisiaj na rozprawie pozwany oficjalnie przeprosił powódkę. Mój klient został już zresztą ukarany za to zdarzenie przez policję mandatem karnym w wysokości 1000 zł, a zgodnie z prawem nie można karać osoby dwukrotnie za to samo.
0: Dziękuję Państwu, dziękuję panu z nas. Proszę Państwa, zamykam rozprawę, informuję, że sąd wyda wyrok po naradzie.
2: Noc otwartych sądów była także okazją do rozmowy o problemach, z którymi obecnie mierzy się wymiar sprawiedliwości. Jak podkreśla prezes Sądu Okręgowego we Wrocławku, jednym z największych wyzwań pozostaje długi czas oczekiwania na rozprawy oraz ograniczone możliwości organizacyjne sądów.
3: Przez ostatnie kilka lat właściwie nie było nowych powołań sędziowskich, nie było tych awansów i w Sądzie Okręgowym we Wrocławku przez ostatnie dwa lata odeszło 6 sędziów doświadczonych w stan spoczynku. Ponadto są problemy z pozyskaniem na delegację sędziów z sądów rejonowych, bo sądy rejonowe też mają braki, jeśli chodzi o kadrę. Bo kadra na przykład urzędnicza, to nie mamy problemu, ponieważ wszystkie etaty są zajęte. Z pewnością nadmiar spraw, przewlekłość postępowań jest z tym związana, ponieważ braki kadrowe to raz, a ponadto są różne problemy, takie jak jeśli chodzi o sprawy karne, że wielu oskarżonych na przykład uciekło za granicę, czy wyjechało za chlebem, bo nie wszyscy uciekli przed wymiarem sprawiedliwości, tylko po prostu pojechali do pracy, a trudno ich później namówić, żeby przyjechali na rozprawy, a niestety nie wszystko można zaocznie zrobić. No, są też może te problemy, jeśli chodzi o urzędników, takie, że mimo że wszystkie etaty są obsadzone, to w naszym sądzie przez kilka lat redukowano, bo decyduje o tym ministerstwo. My nie możemy decydować o tym, ilu mamy urzędników. Tylko z góry jest to narzucane przez ministerstwo. Są statystyki i według tych statystyk na przykład w ostatnich tam kilku latach zredukowano nam personel urzędniczy i to też powoduje, że brakuje trochę tych rąk do pracy, bo nieraz jest taka sytuacja, że ktoś zachoruje, to już nie ma kto z sędzią na salę i tego typu problemy właśnie się pojawiają, a coraz to więcej spraw wpływa do sądu, szczególnie przez ostatnie kilka lat w sprawach cywilnych to ogromna ilość spraw frankowych wpłynęła i niestety bardzo długo czeka się na zakończenie tych spraw cywilnych, co naprawdę jest dla społeczeństwa utrudnieniem, i bo każdy chciałby jak najszybciej swoją sprawę zakończyć i otrzymać sprawiedliwy wyrok. A to nie zawsze jest możliwe.
2: Organizatorzy podkreślają, że takie wydarzenia mają pomóc mieszkańcom lepiej zrozumieć funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości i przełamywać dystans, jaki często towarzyszy kontaktowi z sądem. Jak pokazuje frekwencja, zainteresowanie kulisami pracy sądu we Wrocławku było naprawdę duże. Podczas sesji Rady Gminy Wrocławek podsumowano rok 2025. Raport przedstawiła wójt Magdalena Korpolak-Komorowska. Podkreśliła, że był to trudny i wymagający rok. Przyniósł on gminie wiele ważnych inwestycji. Wśród nich najważniejsze było zakończenie budowy Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie. Jej przeprowadzenie wymagało wielu rozmów i starań. Powstały też nowe drogi, zadbano o bezpieczeństwo. Wójt szczegółowo opisała całokształt działań podejmowanych w gminie Wrocławek oraz jej funkcjonowanie.
4: Miniony rok był okresem intensywnej i dynamicznej pracy, ukierunkowanej na rozwój gminy we wszystkich kluczowych obszarach jej funkcjonowania. Realizowaliśmy liczne inwestycje infrastrukturalne obejmujące modernizację dróg, rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej, poprawę jakości przestrzeni publicznej oraz rozbudowę infrastruktury społecznej i sportowej. Podejmowane działania przyczyniały się nie tylko do poprawy komfortu życia mieszkańców, ale również do zwiększenia atrakcyjności i potencjału rozwojowego naszej gminy. Szczególne znaczenie miało skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych, dzięki którym mogliśmy realizować wiele ważnych przedsięwzięć odpowiadających na rzeczywistość.

0: rzeczywiste potrzeby mieszkańców. Budżet był sukcesywnie aktualizowany. Ostatecznie plan dochodów na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniósł 81 868 142 zł i 78 groszy. Natomiast plan wydatków osiągnął poziom 88 835 378 zł i 34 grosze. Pomimo wymagających warunków gospodarczych oraz rosnących kosztów realizacji zadań samorządowych, udało nam się zachować stabilność finansową gminy. W 2025 roku przebudowano i wyremontowano łącznie ponad prawie 3 km dróg gminnych. Zrealizowano m.in. przebudowę drogi Józefowo-Murs-Smulnik, przebudowę drogi Kruszynek-Ludwinowo, przebudowę ulicy Klonowej w Józefowie oraz inwestycje drogowe w Warzochewce Królewskiej i w Ładnem. Powstały także nowe chodniki, elementy organizacji ruchu oraz infrastruktura przystankowa. Na realizację inwestycji drogowych gmina pozyskała blisko 900 tysięcy złotych ze środków zewnętrznych, m.in. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Szczególną uwagę poświęciliśmy również inwestycjom związanym z bezpieczeństwem mieszkańców. W Smulniku zmodernizowano budynek pełniący funkcje magazynowe dla potrzeb ochrony ludności i obrony cywilnej. Rozbudowano drogę zapasową do podmiotu leczniczego w miejscowości Mursk. Zakupiono agregat prądotwórczy oraz kontenery mieszkalne oraz wyposażono w zasoby podmioty ochrony ludności. Ważnym przedsięwzięciem było również zaangażowanie gminy w społeczną inicjatywę mieszkaniową KZN Kujawy, na którą przeznaczyliśmy 3 miliony złotych ze środków z budżetu państwa. To inwestycja ukierunkowana na rozwój budownictwa społecznego i poprawę dostępności mieszkań dla mieszkańców naszej gminy. Krajowy Zasób Nieruchomości i Gmina Włocławek rozpoczęły współpracę już 23 kwietnia 2021 roku w celu przygotowania inwestycji mieszkaniowych oraz utworzenia spółki realizującej budownictwo społeczne w formule SIM-u. Utworzono spółkę z udziałem 14 gmin i Krajowego Zasobu Nieruchomości, a 17 października 2025 roku zawarto umowę, powierzając SIM realizację inwestycji mieszkaniowych wraz z infrastrukturą techniczną.
1: Na sesji obecni byli nie tylko radni, ale także parlamentarzyści i przedstawiciele Sejmiku Wojewódzkiego, sołtysi i dyrektorzy szkół. Wójt gminy Włocławek otrzymała absolutorium. Radni jednogłośnie zagłosowali za. Tym samym wskazali, że gmina Włocławek zmierza w dobrym kierunku. Włocławek stawia na zdrowie. Pod takim hasłem odbyła się konferencja podsumowująca największą modernizację medyczną w historii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Spotkanie poświęcone było inwestycjom realizowanym w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Dzięki dofinansowaniu wynoszącemu blisko 48 milionów złotych do szpitala trafiły nowoczesne urządzenia i aparaty medyczne. Sprzęt ma wzmocnić możliwości diagnostyczne, terapeutyczne i operacyjne wielu oddziałów oraz pracowni.
2: My zakupiliśmy aż 242 urządzenia. Nie było tak dużej inwestycji w historii szpitala. Jest to ogromny postęp. To postęp, można powiedzieć, cywilizacyjny, jeżeli chodzi o procedury leczenia. Najważniejsze dwie rzeczy, a więc robotyka. Robot Da Vinci został zakupiony, wychodziliśmy z założenia, że musi to być rzeczywiście najwyższa półka robotyki. Rozważaliśmy również inne urządzenia alternatywne, jednak wychodzimy z założenia, że skoro pierwszy robot, to musi to być najlepszy. Drugi, który jest troszkę w cieniu, ale on jest równie ważny, mianowicie robot neurochirurgiczny Mazor X, który służy do operacji kręgosłupa i operacji na neurologicznych. Jest to czwarty w Polsce. I Włocławek ma właśnie czwarte takie urządzenie. Przy Da Vinci mamy już skompletowane zespoły i wykonaliśmy już kilka operacji urologicznych. W tej chwili przygotowujemy się do ginekologicznych i do chirurgicznych. Natomiast jeżeli chodzi o Mazora, jesteśmy w trakcie budowania zespołu, który będzie szkolony i w najbliższym czasie będziemy wykonywali leczenie tym urządzeniem. Ponadto trzeba pamiętać, że to są takie znaczące, widoczne urządzenia. Natomiast zakupiliśmy proste rzeczy jak pompy, łóżka, fotele, poprzez bardziej skomplikowane jak USG.

0: Nie. Również poprzez duże urządzenia radiologiczne, mianowicie kupiliśmy i tomograf, i kupiliśmy rentgen dla Zakładu Radiologii Obrazowej. Także nie ma oddziału, nie ma obszaru w szpitalu, który nie zostałby zasilony w nowe urządzenia, które będą pozwalały wykonywać badania na o wiele, wiele wyższym poziomie. Równamy do najlepszych szpitali w województwie poprzez tę inwestycję. Wartość tej inwestycji 48 milionów złotych netto.
1: A jak wygląda przygotowywanie kadry?
0: Tak, no już część mamy, także skoro powiedziałem, że już wykonaliśmy zabiegi tym robotem na urologii, jest kilka zabiegów wykonanych, nadal budujemy dodatkowe alternatywne zespoły, a zespoły ginekologiczne i chirurgiczne są na etapie szkolenia. Również przy robocie neurochirurgicznym budujemy zespół, który będzie w najbliższym czasie mógł już rozpocząć zabiegi operacyjne.
2: Jednym z największych elementów całej inwestycji jest rozwój chirurgii robotycznej. Szpital zakupił robota chirurgicznego Da Vinci oraz nowoczesnego robota neurochirurgicznego Mazar X. Gościem specjalnym wydarzenia był profesor doktor habilitowany nauk medycznych Robert Gasik, ceniony specjalista w dziedzinie neuroortopedii, który podkreślał znaczenie nowoczesnych technologii w leczeniu pacjentów oraz rozwoju współczesnej medycyny.
3: Umożliwia, co jest dla mnie najważniejsze, proponować operacje pacjentom, którzy wcześniej by nie dostali takiej propozycji z powodu na przykład obszerności operacji. Robot pozwala wykonać tę operację delikatniej, z mniejszym urazem tkankowym, a więc na przykład wykonać u osoby, która jest z dużymi obciążeniami i z tego powodu nie byłaby zakwalifikowana do operacji klasycznej, ale oczywiście to jest jedna tylko z zalet robota.
1: A inna?
3: Innymi jest poza małą inwazją możliwość, i to jest ta sztuczna inteligencja w medycynie, zaplanowana. Ja to będę mówił w trakcie swojego wykładu, ale jest to możliwość zaplanowania operacji i kontrolowania operacji w trakcie jej przebiegu. Trudno mi powiedzieć to słowami, lepiej to wyrazić obrazami, ale wierzcie mi Państwo, to jest podstawa współczesnej chirurgii kręgosłupa.
1: Jakie schorzenia dzisiaj są najczęstsze, jeśli chodzi o neurochirurgię i jakie schorzenia można za pomocą tego robota leczyć?
3: No, można powiedzieć, że wszystkie choroby, które kwalifikują się jako choroby kręgosłupa. Tymi najczęstszymi to są zmiany zwyrodnieniowe, to jest grubo ponad 90%, te inne to choroby onkologiczne, zapalne lub jeszcze inne choroby. W każdej z tych chorób robot ma swoje zastosowanie, umożliwiając, tak jak mówiłem, wykonanie operacji u osób, które zostawałyby ze swoją chorobą same. Nie miałyby propozycji leczenia operacyjnego.
1: Czy zdarzają się tacy pacjenci, którzy naprawdę już praktycznie nie mogą dobrze na co dzień funkcjonować, a po zabiegu wracają do sprawności?
3: Nie, no zawsze liczymy. No nie ma innej możliwości. Po co kogoś operować, jeżeli mielibyśmy nie mieć dobrych efektów? To jest cel leczenia operacyjnego, a użycie robota chirurgicznego poprawia te efekty.
2: Władze województwa podkreślały, że cieszą się z dynamicznego rozwoju włosławskiego szpitala i kolejnych inwestycji, które mają poprawić poziom leczenia mieszkańców regionu. Jak zaznaczono, nowoczesny sprzęt i rozwój technologii medycznych to ogromny krok dla całego województwa.
4: Mnie osobiście nie cieszy jako osobę odpowiedzialną za ten szpital w ramach struktury zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, że właśnie we Włocławku za chwilę będziemy mieć no, wspaniałą wizytówkę. A to, że się dzieje, to też chciałbym zakomunikować, bo nie wiem, już Państwo wiedzą, że od dzisiaj w naszym szpitalu też mogą panie, młode matki korzystać ze znieczuleń przy procesie rodzenia dzieci. To jest też, myślę, że taki efekt no, XXI wieku, bo wydawać by się mogło, że w 2026 roku, że to jest pewien standard. Tego standardu u nas jeszcze nie było, ale dzięki tutaj współpracy też bardzo dobrej z dyrekcją szpitala, też z zastępcą dyrektora do spraw medycznych, udało się też pozyskać anestezjologów, no bo w tym leżał przede wszystkim problem i młode matki mogą korzystać ze znieczulenia w czasie porodów. Także jest to ogromny skok jakościowy. Można bardzo wiele oczywiście mówić na ten temat, bo takich tematów jest bardzo wiele. Staramy się po prostu patrzeć w przyszłość, wykorzystywać szanse i Krajowy Plan Odbudowy i środki strukturalne, fundusze unijne, środki z budżetu województwa na to, żeby rzeczywiście we Włocławku powstała taka lecznica, można powiedzieć, wzorcowa.
2: Konferencja była także okazją do rozmów o dalszym rozwoju włosławskiego szpitala i wpływie inwestycji na jakość oraz dostępność świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Włocławka i regionu.

0: Wspólna biesiada, koncerty, animacje i sąsiedzka atmosfera. W Brześciu Kujawskim po raz pierwszy odbył się Dzień Sąsiada połączony z obchodami pięciolecia Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. Na mieszkańców czekały atrakcje dla całych rodzin, występy artystyczne i wspólne świętowanie w centrum miasta.
1: Święto jest zorganizowane z okazji pięciolecia Wahadła. Stanowiliśmy, że chcemy zaprosić wszystkich mieszkańców Brześcia do nas, na nasze urodziny i żebyśmy razem wspólnie świętowali po prostu. Występują wszystkie sekcje artystyczne działające w Wahadle. Jest cudowna atmosfera. No i to jest też piękne, że łączy nas stół. Sylwia, opowiedz o tym stole.
2: Tak, stół jest niezwykły, ponieważ prosiliśmy wszystkich mieszkańców, że jeżeli ktoś ma ochotę, to może przynieść jakieś swoje przetwory, może upiec ciasto. No i odzew był ogromny. Zarówno mieszkańców, pracowników, kół gospodyń wiejskich, firm, które dookoła działają, ale po prostu to się wydarzyło coś absolutnie niesamowitego. Bo mamy i mięso, i drożdżóweczki, i naprawdę różne rzeczy, różne. Także biesiadujemy razem, słuchamy muzyki, oglądamy nasze sekcje, jak Agata powiedziała, otworzyliśmy wszystkie drzwi, można dzisiaj za darmo oglądać nasze muzeum. No i mamy oczywiście gwiazdę, no bo bez gwiazdy to nie byłaby impreza.
1: Mamy gwiazdę Big Bike Orchestra. Jest to wyjątkowa orkiestra, jedyna w Polsce, która gra jeżdżąc na rowerze. Oczywiście oni będą teraz występować na scenie, ale o 12 w samo południe na skwerku zrobili cudowny show, czyli taką zapowiedź swojego koncertu. Jeździli po centrum miasta, grali przepięknie, ludzie się świetnie bawili i myślę, że też ta orkiestra jeszcze zachęciła tych, którzy może się jeszcze wahali, czy przyjść, do tego, żeby przyjść z nami. Jest cudowna strefa animacji dla dzieci. Są gigaklocki, dmuchańce, animacje, bańki mydlane. No i oczywiście dzisiaj wszyscy wychodzą ze zdjęciem, bo jest fotobudka i takie pamiątkowe zdjęcie. Myślę, że za kilka lat z sentymentem będą oglądać zdjęcie w głupich okularach, w szalonych kapeluszach z napisem 5 lat BCKiH Wahadło.
0: Podczas wydarzenia pojawiały się również pytania o przyszłość tej inicjatywy. Organizatorzy przyznawali, że zainteresowanie mieszkańców było bardzo duże i niewykluczone, że Dzień Sąsiada na stałe wpisze się w kalendarz miejskich wydarzeń.
1: Właśnie tak zastanawiamy się, bo tak fajnie wyszło.
2: Mamy dużo głosów, żeby on został na stałe.
1: I
2: jeszcze sadzimy dzisiaj drzewa, które dostaliśmy od nadleśnictwa, dlatego Patryk idzie z tymi szpadlami pięknymi, bo dostaliśmy 50 drzewek i będziemy je sadzić razem z ludźmi dzisiaj, także one będą rosły i każdy będzie mógł zostawić po sobie trwały ślad u nas.
1: I chyba to zostanie gdzieś wpisane w kalendarz. On jest ten kalendarz bogaty, ale bardzo nam się ta impreza podoba. Już nawet mieliśmy pomysł, że może ją zrobić w centrum miasta, na skwerku, może jakieś kapele podwórkowe, bo Big Bike Orkiestra nas mocno zainspirowała. No i mamy w głowie dużo też pomysłów, a rzeczywiście takie czasami mniejsze imprezy, może bez jakichś spektakularnych gwiazd, bardzo jednoczą ludzi, tak? Kiedy każdy bezpiecznie może usiąść, posiedzieć na trawie, coś zjeść, posłuchać swoich
2: to
1: dzieci,
2: które... To nam się udało, bo jak panowie widzą, dzisiaj wszyscy są zjednoczeni, są razem, bawią się, rozmawiają, to jest super.
0: Głównym punktem programu był koncert zespołu Big Bike Orchestra. Artyści znani są z nietypowej formy występów, bo koncertują na specjalnym, kilkuosobowym rowerze. W Brześciu Kujawskim nie zabrakło energetycznej muzyki i kontaktu z publicznością.
3: Dzisiaj zaskoczymy Państwa, otóż zagramy swoje utwory przede wszystkim z naszej debiutanckiej płyty pod tytułem Maniana, ale także pojawią się niespodzianki, pojawią się covery znane na całym świecie w zupełnie nowej naszej aranżacji.
4: No nie, mieszkam zapytać, skąd w ogóle pomysł na to, że jeździcie rowerem i gracie, tak?
3: Projekt Big Bike Orchestra narodził się w Bydgoszczy. Tam za sprawą Miejskiego Centrum Kultury i niezwykłego wydarzenia, które właśnie teraz, w tym momencie trwa w Bydgoszczy, czyli Międzynarodowy Festiwal Sztuki Perkusyjnej Drums Fusion, pojawił się pomysł, aby połączyć kulturę, ekologię i sport. I tak powstał 6-osobowy rower, na którym 6 wariatów siedzą, jadą i grają jednocześnie.
4: A co dla Was w ogóle oznacza granie i muzyka generalnie?
3: Przede wszystkim jest to spełnienie swoich marzeń, swoich ambicji, bo muzykujemy od zawsze na scenie muzycznej, tak naprawdę istniejemy w różnych projektach, ale tworząc przyjaźnie, artystyczne przyjaźnie muzyczne i to samo tutaj właśnie dokonujemy w tym zespole. Scena to nasz dom. Tutaj się spełniamy, tak jak powiedziałem, jednocześnie tworzymy coś, co sprawia ludziom po prostu przyjemność, a to dla nas jest największą radością. Gdy tylko pojawiamy się gdziekolwiek, czy na scenie, czy na naszym rowerze, budzi to te same emocje. Uśmiech, radość i właśnie tą pozytywną energię staramy się przekazać każdego razu.
4: Właśnie, zawsze gdy pojawiacie się na scenie, no to zawsze jest ta taka, no jest coś, taka moc, tak? Ale czy mieliście takie sytuacje, że mieliście ochotę zrzucić to, przestać grać i tak dalej?
3: Nigdy. Nigdy.

0: Absolutnie myślę, że tego nie trzeba specjalnie jakoś rozwijać. To jest pasja. To jest pasja i jednocześnie jest nasza praca, a jeżeli te dwie rzeczy są po prostu skorelowane ze sobą, jesteśmy szczęściarzami po prostu.
1: A jakie plany na przyszłość?
2: Chcielibyśmy odwiedzić jak najwięcej świata. Byliśmy w wielu krajach europejskich. Marzy nam się wylot poza Europę, na inne kontynenty. Wierzymy, że to się kiedyś uda.
3: Pierwszy dzień sąsiada w Brześciu Kujawskim pokazał, że mieszkańcy chętnie angażują się we wspólne inicjatywy. Była muzyka, rozmowy i wspólne świętowanie, a kulminacyjnym momentem jubileuszu pięciolecia wahadła był okolicznościowy tort i wspólne odśpiewanie 100 lat.

0: Marszowe rytmy, huk werbli i dźwięki puzonów ponownie opanowały Chodecz. Po raz ósmy odbył się tam powiatowy przegląd orkiestr dętych, który zgromadził 7 formacji z całego regionu. Plac Kościuszki wypełnił się muzyką, galowymi mundurami i mieszkańcami, którzy przyszli wspólnie przeżywać to wyjątkowe muzyczne święto. Wydarzenie rozpoczęło się uroczystym przemarszem orkiestr ulicami miasta. Już od pierwszych minut było widać, że to nie tylko koncerty, ale przede wszystkim spotkanie ludzi, których od lat łączy muzyka i strażacka tradycja. Na scenie pojawiły się orkiestry m.in. z Chodcza, Kruszyna, Lubrańca, Śmiłowic, Grabkowa, z Głowiączki oraz Brześcia Kujawskiego. Jedne zespoły postawiły na klasyczne marsze i wojskowe melodie, inne zaprezentowały nowoczesne aranżacje muzyki rozrywkowej.
1: Tak, spotykamy się w końcówce maja w znakomitej atmosferze, w panującej bardzo dobrej energii, w sile orkiestr dętych. Powiat wrocławski jest wyjątkowy pod tym względem. Piękne spotkanie wielu pokoleń, wspaniałych muzyków grających ze sobą, umilających nam na co dzień różne spotkania. Dzisiaj okazja do wzajemnego zobaczenia siebie, posłuchania, do wymiany doświadczeń, do koncertowania. Jak widać po frekwencji także widzów, bardzo miłe i potrzebne spotkanie. Bardzo się nim cieszę. Dziękuję współorganizatorom, jak zawsze gminie Chodecz, Zarządowi Powiatowemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wrocławku za to, że z ich inicjatywy możemy na tym pięknym spotkaniu, pięknym przeglądzie w dniu dzisiejszym być.
0: Organizatorzy podkreślali, że przegląd od lat integruje środowisko muzyczne i strażackie z całego regionu. Wiele orkiestr działa przy jednostkach ochotniczych straży pożarnych i od pokoleń jest ważnym elementem lokalnych uroczystości oraz wydarzeń patriotycznych.
2: Orkiestry powiatu wrocławskiego to tu jesteśmy w województwie Zagłębiem, bowiem na 23 orkiestry w województwie u nas jest 9 orkiestr dętych, a 2 są jeszcze w reaktywowaniu. Także w przyszłości liczymy na 11 orkiestr.
3: No właśnie, te orkiestry uświetniają różne wydarzenia, prawda?
2: No, straże nie tylko zajmują się gaszeniem pożarów czy wyjazdem do zdarzeń, ale także prowadzą zgodnie ze statutem działalność kulturalną. No i między innymi właśnie w kilkunastu naszych jednostkach są także i orkiestry dęte OSP. I w naszym powiecie mamy, jak już zaznaczyłem, bardzo dużo orkiestr.
0: Przedstawiciele orkiestr opowiadali nam o historii swoich zespołów, przygotowanym repertuarze i pasji, która od lat łączy muzyków niezależnie od wieku. Podkreślali, że takie wydarzenia są okazją nie tylko do pokazania swoich umiejętności, ale też do integracji i wymiany doświadczeń z innymi orkiestrami.

0: typowo rozrywkowy, All Star, takie typowo rozrywkowe utwory. Muzyka rozrywkowa.
1: A proszę powiedzieć o samej kapeli, jak to w ogóle powstało, jaka jest wasza historia?
0: Powstało to jeszcze w Starym Domu Kultury, było to 15 lat temu.

0: pierwszym kapelmistrzem był Zbigniew Wojciechowski. Po odejściu pana Wojciechowskiego objął to Michał Bagiński, wspaniały muzyk zresztą. I trwa to do tej pory. Największą osiągnięcia to najlepsza orkiestra w Polsce, w Inowrocławiu, młodzieżowych orkiestr w Polsce, tak? Pierwsze miejsce. A tak, ogólnie gram imprezy okolicznościowe, kościelne, tak jak dzisiejszy przegląd.
1: A czym dla pana jest właściwie muzyka, która pochodzi z instrumentów dętych?
0: No wszystkim, gram od dziecka 47 lat. 47 lat mam już do czynienia z instrumentem i po dzień dzisiejszy. Po prostu silniejsze to jest ode mnie.
1: A czym się charakteryzuje taka muzyka właśnie z instrumentów dętych?
0: Właśnie to jest w dzisiejszych czasach, jest to jednak muzyka na żywo, gdzie dzisiaj tyle w każdej muzyce jest elektroniki, inna technologia, jak ta sztuczna inteligencja. To jest takie trochę dla mnie nieporozumienie. Wychowałem się na żywej muzyce i już tak zostanie do końca.
2: Dzisiaj zagramy trzy utwory. Jeden to jest Wiązanka Krzysztofa Krawczyka. Drugim utworem jest Walc Barbary z filmu Noce i Dnie. I zakończymy, jak to każda prawdziwa orkiestra, tym bardziej strażacka, powinna zakończyć marszem pod tytułem Tęsknota.
1: To teraz proszę powiedzieć o samej kapeli, tak? Jak ona powstała, historia tego.
2: Orkiestrę założył Wendland w 1930 roku, więc to już parę lat jest. Ale jako tak jestem piątym kapelmistrzem, więc przez tyle lat wielu kapelmistrzów się nie zmieniło, a kapelmistrzem jestem od 3 lat.
1: A czym jest dla ciebie jest muzyka taka właśnie pochodząca z instrumentów dętych? Czym ona się wyróżnia od innych?
2: Trzeba zacząć od tego, że muzyka zagrana na instrumentach dętych, czyli instrumentach żywych, to jest muzyką taką, którą nie da się podrobić, nie? I co mogę powiedzieć? No ja po wesele grałem 7 lat na instrumentach dętych. No i jakoś tak to wyszło, że zostałem kapelmistrzem i już 3 lata się bawię w to.
3: Jak podkreślali organizatorzy, powiat włocławski jest dziś jednym z miejsc, gdzie orkiestry dęte nadal rozwijają się bardzo dynamicznie. Kolejne zespoły przyciągają młodych muzyków, a strażacka tradycja i wspólna pasja do muzyki wciąż łączą całe pokolenia mieszkańców regionu.

0: 35 lat samorządu Kowala to czas wielkich zmian, inwestycji i rozwoju miasta. Od początku tej drogi mieszkańcom towarzyszy Eugeniusz Gołębiewski, który od lat sprawuje urząd burmistrza. Podczas obchodów wspomniano, jak przez te lata zmieniał się Kowal i jak wiele udało się wspólnie osiągnąć. Odbyła się również uroczysta sesja Rady Miasta.
1: Które tak naprawdę osiągnięcia w kwestii rozwoju Kowala były według Pana najważniejsze?
2: Oceniając całe 35-lecie, trudno jest mi wskazać jedną taką rzecz, jedną inwestycję, która z mojego punktu widzenia jest najważniejsza. Powiedziałbym, że największym dorobkiem 35-lecia samorządu miasta Kowala jest nowy, całkowicie zmieniony, unowocześniony wizerunek całego miasta. Miasta, które ma bardzo dobrą infrastrukturę techniczną, 100% mieszkańców jest podłączonych do kanalizacji sanitarnej, 100% mieszkańców może korzystać ze światłowodu, 99,4% mieszkańców ma koło swojego domu drogę utwardzoną asfaltem, kostką betonową, a w centrum brukiem klinkierowym, a także mamy zieleń w przestrzeni publicznej, która nas niewątpliwie wyróżnia na tle wielu innych miejscowości w całej Polsce. Jest oczywiście wiele różnych innych osiągnięć, ale te uznałbym za najważniejsze.

0: ważniejsze.
1: Proszę powiedzieć, czy pan czuje zaufanie lokalnej społeczności?
0: Istotnie 35 lat to wielki kawał czasu, jak pani to powiedziała. Jest to ważny rozdział w historii naszego miasteczka, którego historia liczy ponad 800 lat. No tak się akurat składa, że ja mam zaszczyt być burmistrzem przez 35 lat i myślę, że akurat gdyby nie zaufanie mieszkańców, to z całą pewnością moje burmistrzowanie skończyłoby się o wiele szybciej. A tak no zdałem egzamin wyborczy w 9 kolejnych wyborach. Oczywiście to nie jest tylko tak, że to jest samorząd, to jest mój dorobek. To jest dorobek bardzo wielu ludzi, których zaprosiłem na dzisiejszą uroczystość. To radnych obecnej i wszystkich wcześniejszych kadencji. To także moich niezapomnianych, niezastąpionych współpracowników i tych, którzy są dzisiaj w wieku emerytalnym i tych, z którymi mam zaszczyt współpracować, ale także kowalskich społeczników, których dzisiaj także zaprosiłem. Założenie, jak powiedziałem, jest to uroczystość o charakterze kameralnym, powiedziałbym bez mała rodzinnym. Mam nadzieję, że w jej trakcie uda mi się przypomnieć wszystko to, co najważniejszego zdarzyło się w naszym Kowalu na przestrzeni okresu od 1991 roku, a konkretnie od 24 maja 1991 roku, kiedy to zostałem wybrany po raz pierwszy na funkcję burmistrza, aż do chwili obecnej. Mam nadzieję, że będzie to miła i sympatyczna uroczystość.
1: A jak na przestrzeni lat zmienił się dialog między władzami miasta a mieszkańcami?
0: Oczywiście te 35 lat to jest również rozwój naszej demokracji lokalnej. Myślę, że przede wszystkim dowodem, że ta demokracja lokalna w Kowalu jest w dobrej kondycji, jest przede wszystkim frekwencja wyborcza, która zawsze była, zawsze powyżej średniej krajowej, zawsze była jedna z największych w naszym regionie. Natomiast formy demokracji w takim małym miasteczku są nieco inne niż w dużym mieście, takim jak chociażby Włocławek. My tutaj spotykamy się codziennie na ulicach, na zakupach, także i na zebraniach, ale także ostatnio w postaci mediów społecznościowych. Dla mnie nie jest niczym dziwnym, że ktoś komunikuje się ze mną za pośrednictwem Messengera, WhatsAppa czy też po prostu telefonu. Myślę, że w takim miasteczku jak Kowal władza jest zdecydowanie bliżej mieszkańców niż jest to możliwe praktykować w dużo większych miastach. Jest wiele miejsc w Kowalu, które lubię. Jestem niewątpliwie dumny z tego, co ja nazywam klinkierowym Kowalem. Jest to chyba jedyne tego typu rozwiązane w całej Polsce, gdzie całe centrum, a konkretnie w naszym przypadku jest to rynek i 12 ulic, jest w całości wybrukowany klinkierem, co niewątpliwie moim zdaniem dodaje uroku i blasku naszemu miastu. Ale także bardzo lubię zieleń w przestrzeni publicznej, zwłaszcza Stary Park Miejski im. Leona Stankiewicza. Gdybym musiał wymienić tylko jedno miejsce w Kowalu, które lubię najbardziej, to byłby to niewątpliwie właśnie ten Stary Park, w którym spotykamy się często przy różnych okazjach, ostatnio także na koncertach kameralnych, także i w tym roku na imprezy organizowane w naszym parku. Już teraz zapraszam także mieszkańców Włocławka i wszystkich telewidzów Telewizji Kujawy.
2: Podczas wydarzenia podkreślano, że dla burmistrza Kowal to coś więcej niż miasto. To miejsce, któremu poświęcił znaczną część swojego życia.
3: To dla nas wyjątkowe wydarzenie, ponieważ samorząd istnieje 35 lat. I dokładnie od 35 lat burmistrz Eugeniusz Gołębiewski jest burmistrzem. Cała zasługa, cały Kowal jak wygląda przez te wszystkie 35 lat to jest, można powiedzieć, że to jest jego dziecko. Dba o miasto jako gospodarz, o mieszkańców. Wszyscy są zachwyceni, którzy przyjeżdżają spoza miasta.
2: Mieszkańcy zauważają, że miasto z roku na rok staje się coraz piękniejsze.
4: Jeśli chodzi o Kowal, to jest to moje miasto, w którym się urodziłem, także mieszkam tutaj od urodzenia i wszystko, co w tym Kowalu się dzieje dla mieszkańców, jest godne uwagi. Natomiast przede wszystkim jest to, że mamy to miasteczko bardzo zadbane. Jest wiele miejsc, w których można odpoczywać. Oprócz tego mamy infrastrukturę niezbędną do tego, żeby w tym miasteczku funkcjonować. Ja osobiście pracuję we Włocławku, więc jest to niedaleko od mojego miasta zamieszkania, więc wiele osób przyprowadza się do Kowala, wiążąc się z nim jako miejscem, w którym chcą dalej spędzić swoje życie. Także myślę, że tutaj jest wiele atrakcji, które przyciągają nie tylko samych rdzennych mieszkańców, ale również innych z okolicznych miejscowości.
2: Dzisiejszy Kowal to miasto nowoczesne, zadbane i stale rozwijające się. Jubileusz 35-lecia pokazał, jak wiele można osiągnąć dzięki wspólnej pracy samorządu z mieszkańcami. Podczas konferencji prasowej Nowa Lewica podsumowała działania rządu wspierające kobiety, a w szczególności matki. Wprowadzone programy mają łączyć rolę rodzica z aktywnością zawodową.

0: Sztandarowy przykład działania lewicy. Zachęcamy do tego wszystkie te kobiety, które jeszcze nie skorzystały z tego, aby jeżeli tylko wszystkie przesłanki prawne pozwalają, skorzystać z programu tak zwany aktywny rodzic. To jest program, który opiera się na trzech filarach i dostosowuje funkcję rodzicielstwa z powrotem do pracy do sytuacji życiowej, w jakiej dana kobieta się znajduje. Dlatego, że na ten program składają się trzy filary. Po pierwsze tak zwane babciowe, które umożliwia kobietom powrót do pracy przy jednoczesnym zaangażowaniu w babci czy dziadka za opłatą, którą pokrywa państwo. Przypominam, jest to 1500 zł, które w każdy babcia bądź dziadek, którzy są już nieaktywni zawodowo, ale mogą łączyć to z emeryturą czy z innego rodzaju świadczeniem, może pobierać przy jednoczesnym opłacaniu składek, co później skutkuje także zwiększeniem ich emerytur. To jest program, który ma na celu powiedzieć jasno, jeżeli masz taką sytuację rodzinną, że jest chętny rodzic do zaopiekowania się twoim dzieckiem, jest taka możliwość, dlatego że państwo daje dzisiaj te 1500 zł, które jest swego rodzaju wsparciem dla kobiety, która chce wrócić na rynek pracy. Mówimy tutaj o wsparciu do trzeciego roku życia, dlatego że nie we wszystkich miejscowościach są dostępne żłobki na właściwym poziomie. Nie wszędzie ta opieka jest taka, jakbyśmy chcieli, jak jest we Włocławku, gdzie faktycznie jest to dobrze zorganizowane.
1: Równie ważnym filarem jest dopłata 1500 zł do żłobka, aktywnie w żłobku. Pieniądze trafiają bezpośrednio na konto placówki. Środki przysługują na dzieci do końca miesiąca poprzedzającego trzeci rok życia lub do czwartego roku, jeżeli dziecko nie może pójść do przedszkola.
0: Jest trzeci filar, bo przecież jest także taki model rodzicielstwa, w którym mama decyduje się zostać w domu i wtedy mówimy o dodatkowym świadczeniu 500 zł. Te wszystkie programy, tak jak powiedziałem, obejmują, są dostępne dla rodziców, które posiadają dzieci do trzeciego roku życia, bo później już mamy zapewnioną opiekę przedszkolną, ustawowo jest to dostępne. Także zachęcamy wszystkich tych, którzy jeszcze nie skorzystali, do tego, żeby z tego dobrego programu skorzystać.
1: Wydłużone zostały urlopy macierzyńskie dla mam wcześniaków oraz dzieci wymagającej dłuższej hospitalizacji po narodzeniu. Zgodnie z szacunkami w Polsce przedwcześnie rodzi się rocznie blisko 30 tysięcy dzieci.
2: Matki zamiast dziećmi udać się do domu pozostają przez pierwsze tygodnie bądź nawet miesiące przy inkubatorach, przy łóżkach szpitalnych, przeżywając stres i martwią się o zdrowie swoich dzieci. Przez lata państwo w ogóle nie poruszało tematu, choć wiele środowisk apelowało o tym. Kobiety, które urodziły wcześniej, miały takie same prawa urlopowe jak kobiety, których dzieci urodziły się przedwcześnie, mimo że część urlopu musiały spędzać w szpitalu. Rozwiązania lewicy poszły w tym kierunku, że wydłużono urlop w zależności od zdrowia dziecka, od czasu urodzenia dziecka, od 8 do 15 tygodni. I kobiety mają możliwość spędzenia z dzieckiem więcej czasu w domu. Te rozwiązania odnoszą się również do rodziców adopcyjnych, do rodziców zastępczych, a świadczenie wynosi 100%. Ponadto oprócz tego aspektu finansowego jest po prostu to zwrócenie rodzicom czasu na to, żeby pobyć z dzieckiem dłużej w domu.
1: Cała konferencja Nowej Lewicy w magazynie Pulsometr. We Włocławku nierówna walka z mieszkami się nie kończy. Co roku, w maju, gdy dni zrobią się cieplejsze, na ulicach widać mieszkańców próbujących odgonić natrętne owady. Niektórzy smarują się olejkiem waniliowym lub goździkowym. Zdaniem jednych pomaga, innych nie. Szczególnie wiele meszek jest na osiedlach sąsiadujących z terenami leśnymi, czyli w sumie w większej części miasta. Opryski na meszki już się rozpoczęły, owady jednak nie ustępują.
3: Różnice widać zdecydowanie, jak się poza miasto wyjedzie, tam gdzie nie ma tych oprysków, tych meszek jest zdecydowanie więcej, natomiast faktycznie no, to jest proces. W czwartek były pierwsze opryski, w piątek rano, od piątej rano kolejne opryski, dzisiaj będą te opryski kontynuowane. No, czas też, ten krąg życia meszek jest określony, więc tutaj pod nadzorem profesjonalistów z użyciem, i to też warto podkreślić, z użyciem preparatów, które są dopuszczone, które są bezpieczne dla zwierząt, dla ludzi, ale nie dla meszek, więc dzisiaj kolejne opryski i mam nadzieję, że

0: skutecznie no, będą tą populację myszek ograniczały. Nawet jestem przekonany, że tak będzie. To nie jest nadzieja, tylko przekonanie.
1: Ugryzienie myszki bardzo boli i jest znacznie dotkliwsze niż ukąszenie komara. Przekonał się o tym Jarosław Chmielewski.
2: No właśnie widać skuteczność tego oprysku na dzisiejszym załączonym obrazku. To jest właśnie efekt myszki z dzisiejszego dnia, więc tak, niestety to też jest kolejny problem. Miasta, gdzie te opryski są niezbyt skuteczne i doprowadzają do tego, że większość mieszkańców zamyka się w domach w tym okresie, a nie korzysta z jakby uroków naszego miasta i to jest problem, który tak naprawdę widzimy nierozwiązany od lat i widzę, że to jest na zasadzie takiej, to w końcu się skończy, to co tam, jaki problem, mieszkańcy chwilę pogadają, a potem nie będzie problemu, więc to jest kolejny problem, który obciąża niestety tą ekipę.
1: Warto również pamiętać o naszych czworonożnych domownikach. Koty zazwyczaj nie wychodzą z domu, jednak w przypadku psów jest inaczej. Ugryzienia myszek dla nich są również bolesne. Trzeba również pamiętać o specjalnych preparatach odstraszających owady.
3: Może ja powiem na początku o pieskach, które są tutaj w naszym schronisku. No kilka dni temu pierwsze opryski już zostały zrobione tutaj przez władze miasta. Znaczy, no nie tyle przez władze miasta, ale zlecone przez władze miasta, więc pierwsze opryski zostały już u nas zrobione. Tych myszek jest dużo, dużo mniej. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o nasze zwierzaki, mamy tutaj specjalny preparat, który jest dedykowany koniom i po prostu te psiaki są u nas z tym preparatem pryskane. Nie będę mówiła, że on super ekstra działa i na długi czas, bo nie, jednak daje to na chwilę ochronę. Jeżeli chodzi o wyprowadzanie psy i spacer z nim, w ruchu tak te myszki psów nie obsiadają, tak? Natomiast zatrzymanie się na chwilę już powoduje, że te myszki na tym piesku sobie potrafią usiąść, więc na samym spacerze nie ma dramatu, nie obserwujemy tutaj tego aż za bardzo u nas, natomiast no, tak jak wspomniałam wcześniej, podczas zatrzymania się i chwilowego odpoczynku, no te myszki dają się bez znaki.
1: Sezon na myszki w Polsce kończy się zazwyczaj na przełomie sierpnia i września. Ich największa aktywność przypada na wiosnę i lato, ze szczególnym nasileniem w maju i czerwcu. Ostatnie dni przyniosły falę zgłoszeń dotyczących interwencji służb w domach dziennikarzy oraz rodzin polityków. Zgłoszenia wpływające do policji dotyczyły rzekomego zagrożenia życia. Przykładem jest chociażby siłowe wejście do mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego.
4: Od kilkunastu dni nasz kraj pogrąża się w kompletnym chaosie. Przez kraj przetacza się fala fałszywych zawiadomień o zagrożeniu życia lub zdrowia. Dziwnym trafem dotyczy to przede wszystkim dziennikarzy wolnych, niezależnych mediów i polityków prawicy. Dotknęło to również mamy prezydenta Polski, a służby są kompletnie bezsilne. Myślę tutaj o Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, o resortach siłowych. Pytanie, dlaczego tak się dzieje, że sprawcy nie są ustaleni, że nie można tego zrobić? Pytanie jest takie, czy władza tego nie potrafi zrobić, to powinna odejść, czy nie chce tego zrobić, to tym bardziej powinna odejść. To aspekt bezpieczeństwa dosłownego, takiego wręcz fizycznego i Polacy niestety nie czują się, nie mogą się czuć bezpiecznie, ale bezpieczeństwo finansowe jest równie ważne.
1: Joanna Borowiak jak podkreślała, że zabrakło już pieniędzy na służbę zdrowia, a za chwilę nie będzie ich dla sektora rolnictwa.
4: Zamiast naprawiać finanse publiczne państwa, to ta władza sięga po kolejną pożyczkę, żeby łatać dziurę budżetową. Deficyt budżetowy na bieżący rok zaplanowany został na ponad 270 miliardów złotych, ale proszę państwa, jeżeli chodzi o dług publiczny, to on jest na poziomie 2 bilionów złotych. Finanse państwa są w katastrofalnym stanie. Za chwilę zabraknie pieniędzy na wszystko, ale Polacy dostrzegają to i mówią, że mają dość. Chociażby na ostatniej manifestacji Solidarności, na której byłam w ubiegłym tygodniu, minimum 230 tysięcy Polaków tam się stawiło, którzy mówili, że mają dość tego rządu.
1: Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości wskazali, że zadłużenie Polski jest rekordowe i wynosi około 2 biliony złotych.
5: Dla nas wszystkich, niezależnie od tego, czy mamy 5 lat, 25, czy 75. Ważne jest bezpieczeństwo zdrowotne. A jak wiemy, dzisiaj kwestia zadłużenia ochrony zdrowia to jest 25 miliardów

0: złotych. Ja tylko przypomnę, że ten 2 biliony, o którym mówiła pani poseł, obsługa tego kosztuje nas rocznie 1 miliard złotych. Miliard, który mógłby być przeznaczony między innymi na ochronę zdrowia. I tak, proszę państwa, trzeba wziąć pod lupę te 25 miliardów złotych, czyli tego zadłużenia, które jest dzisiaj w ochronie zdrowia, w przeliczeniu na konkretne rzeczy, na konkretnego pacjenta, na konkretne procedury, które są do zrobienia. I tak na przykład liczy się średnio, że koszt wizyt takiego jednego pacjenta w roku to jest 5230 zł. A więc te 25 miliardów to jest, proszę państwa, blisko 100 milionów dodatkowych wizyt u specjalisty, więc proszę zobaczyć, jak mogły skrócić by się kolejki. Proszę państwa, każdy z nas, każdy z obywateli, czy mały, czy duży, ma dzisiaj do oddania kwotę 56 028 zł i 54 groszy.
1: Obawy największej partii opozycyjnej budzi również stan finansów państwowych spółek. Jako przykład wskazano Azoty, Jastrzębską Spółkę Węglową, czy znajdujące się we Wrocławku zakłady Anwil.
2: Jest to rząd niezdolny do podejmowania dobrych decyzji dla Polaków. Spółki Skarbu Państwa, zamiast być takim motorem napędowym polskiej gospodarki, coraz bardziej pogrążają się w chaosie. Szanowni Państwo, niestety dotyczy to również naszego wrocławskiego Anwilu. Firmy, która od 60 lat jest symbolem pracy, ale również bezpieczeństwa tysięcy polskich, w tym wrocławskich, rodzin. Pamiętajmy o tym, że Anwil to nie tylko zakład chemiczny. Anwil to również sport, Anwil to również kultura, ale Anwil to również lokalne inicjatywy, które tak bardzo wspiera.
1: Cała konferencja Prawa i Sprawiedliwości w magazynie Pulsometr. Czerwiec w naszym regionie upłynie pod hasłem koncertów i imprez plenerowych. Już w pierwszy weekend Wrocławek będzie gościł Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ramach wydarzenia na bulwarach odbędzie się koncert Fajansowe Sny.
3: Przed nami, jak co roku, wielkie wydarzenie Święto Województwa, czyli Święto Wszystkich Mieszkańców. I jak co roku to odbywa się w okolicach 7 czerwca, bo przypomnijmy, że Święto Województwo zostało ustanowione w dniu, kiedy w największych miastach naszego województwa, czyli w Wrocławku w 1991, 7 czerwca, i w Bydgoszczy i w Toruniu w 1999 roku przebywał Jan Paweł II, patron naszego województwa. Więc te daty nie są przypadkowe i od wielu już lat w tym okresie odbywa się uroczysta sesja naprzemiennie właśnie w tych trzech największych miastach, i w tym roku będzie się odbywała we Wrocławku 8 czerwca. Będzie poprzedzona mszą świętą, na którą oczywiście wszystkich państwa zapraszamy, ale oprócz tego, oprócz tych poważnych rzeczy, czyli sesji mszy świętej, będzie przygotowanych mnóstwo atrakcji, które będą odbywały się w wielu miejscach naszego województwa, ale ja chciałabym państwa szczególnie zaprosić do Wrocławka na koncert Fajansowe Sny. Już 7 na bulwarach o godzinie 19 wystąpią znane nazwiska sceny ogólnopolskiej. Będzie Andrzej Piasek, będzie Grzegorz Chyży, będzie Kaja i jeszcze wiele, wiele innych artystów, ale to wszystko będzie również wzbogacane warsztatami, spotkaniami, więc weekend 7 czerwca będzie bogaty i zapraszam wszystkich mieszkańców. Na naszą stronę również zapraszam www.kujawsko-pomorskie.pl, gdzie można się dowiedzieć o wszystkich wydarzeniach, eventach, które w tym okresie między 7 a 14 czerwca będą odbywały się na terenie całego województwa.
1: Koncerty Fajansowe Sny co roku przyciągają wielu mieszkańców zarówno Wrocławka, jak i całego regionu. A aranżację i oprawę muzyczną zapewni Michał Rybka z zespołem. Na scenie wystąpią Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Kaja, Tomasz Organek, Reni Jussis, Piotr Rogucki itd. Początek imprezy o godzinie 18. W Kowalu rozmowa o neuroróżnorodności wybrzmiała wyjątkowo mocno. W ośrodku terapii rozwojowej Poczuj Sam spotkali się eksperci, dzieci i zaproszeni goście, by wspólnie porozmawiać o tym, jak tworzyć standardy.

0: W obronie godności osób w spektrum autyzmu i niewidzialnymi niepełnosprawnościami.
1: Dziś spotkaliśmy się tutaj po to, aby porozmawiać o codzienności nas, osób młodych rozwijających się w spektrum autyzmu i innymi stanami neuroatypowości, która niestety mimo dużej świadomości na temat neuroatypowości nadal niestety jest, niestety spotyka się z brakiem zrozumienia ze strony otoczenia, ze strony społeczeństwa. I dziś spotkaliśmy się też wspólnie, dziś gościem specjalnym spotkania była rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak, właśnie po to też, aby porozmawiać o tym, ale też rozmawialiśmy o tym, jak tworzyć system, właśnie jak tworzyć standardy w obronie godności, systemowy model postępowania służb publicznych wobec osób z neuroróżnorodnością i z niepełnosprawnościami niewidocznymi. Systemowego modelu, który nie jest skierowany przeciwko służbom publicznym. Model, który ma pomóc służbom publicznym, funkcjonariuszom policji, prokuratorom, sędziom, adwokatom, radcom prawnym, wszystkim grupom zawodowym, nauczycielom, wszystkim grupom zawodowym, które świadczą pomoc też dla osób młodych. A dzisiaj spotkanie też było również też takim fundamentem po to, aby też porozmawiać na temat obecnie palących systemowych problemów, a wnioski z dzisiejszego spotkania będą w przyszłości przedmiotem zarówno dalszych działań Biura Rzeczniczki Praw Dziecka, ale też w konsekwencji przedmiotem wystąpień generalnych.
0: Podczas wydarzenia poruszono wiele ważnych i trudnych tematów. Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak zwróciła uwagę na problemy systemowe, z którymi każdego dnia mierzą się rodziny dzieci neuroróżnorodnych.
2: Mamy bardzo dużo takich spraw, że w ogóle rodzice, jak i same osoby młode nie mogą w ogóle znaleźć szkoły. One przed nie są w ogóle przyjmowane do szkół, co jest w ogóle jakąś jedną wielką tragedią. Mamy też bardzo dużo takich spraw, gdzie nie są w ogóle realizowane różnego rodzaju zalecenia dotyczące kształcenia, które posiadają osoby młode. Jest taki brak w ogóle zrozumienia tego, że każdy człowiek ma swoje własne potrzeby i to jest takie, wiecie, bardzo przykre, że my nie podążamy za człowiekiem, tylko podążamy taką dobrą sprawę człowiekiem jakąś swoją, nie wiem, wygodą w ogóle, czymkolwiek innym. No i też mamy dużo takich sytuacji, gdzie młode osoby na skutek właśnie doświadczania tych różnych trudności ze strony dorosłych, ale także ze strony swoich rówieśników, rezygnuje z edukacji tej powszechnej, korzystając z innych metod nauczania, czy właśnie z edukacji domowej, czy z edukacji w chmurze, z racji właśnie tego, że ten system nie odpowiada na potrzeby młodego człowieka. Jak powiedziałam, system, a tak naprawdę nie system, bo system tworzą ludzie i to ludzie, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, ale także rówieśnicy, że nie podążają za młodym człowiekiem. My w takich sytuacjach podejmujemy interwencje, czyli prosimy to, co my możemy zrobić z perspektywy biura, kierując się ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka, to możemy zawsze poprosić o wyjaśnienie. Czyli na przykład możemy poprosić o wyjaśnienia dyrekcji szkoły w zakresie tego, co się wydarzyło. Możemy prosić też kuratorium oświaty o to, żeby też dokonało kontroli i przeprowadziło kontrolę, z której potem są wystąpienia pokontrolne, które musi dana placówka zrealizować.
0: Ważnym punktem spotkania była także rozmowa o przemocy rówieśniczej i wykluczeniu społecznym.
2: Kiedy dowiadujemy się o przemocy rówieśniczej, to my, ja jestem taka bardzo przeciwko w ogóle przemocy rówieśniczej i takiemu, wiecie, powszechnemu mam takie poczucie, myśleniu, że ona jest w jakimś sensie bezkarna. Trochę coś takiego jest. Nie wiem, czy wy też to jakoś tak czuliście. Ja jako adwokatka wiem, że nie ma w tym zakresie bezkarności, tylko właśnie kiedy drugi człowiek chroni drugiego człowieka, czyli łamie prawo, to zawsze też jest określona reakcja. I mamy bardzo dużo takich postępowań, gdzie właśnie na kanwie tego, że rówieśnicy na przykład przerabiają zdjęcia, wyśmiewają się z kogoś, doprowadzają do kryzysu zdrowia psychicznego takich osób, no to my z perspektywy biura rozpoczynamy, w zależności oczywiście od tego, co się wydarzyło, też postępowania przed sądem rodzinnym, żeby po prostu nazwać rzeczy po imieniu, ale jednocześnie, co jest bardzo ważne, dążymy do tego, żeby zrozumieć, co się wydarzyło. Czyli my jednocześnie badamy środowisko, które młody człowiek, który stosuje przemoc rówieśniczą, badamy jego sytuację też domową, aby też jego osobistą sytuację szkolną, żeby zrozumieć, co się dzieje. Często też niestety dowiadujemy się o tym, że osoba, która stosuje tą przemoc rówieśniczą, często też w domu

0: sam doświadcza przemocy rówieśniczej, albo jest osobą, której też jej potrzeby nie zostały po prostu zaopiekowane. Więc wiecie, nie idziemy takim prostym myśleniem, zrobiłeś źle, kara, tak? Czy tam wiecie, jakieś oddziaływania wobec tej osoby, tylko my staramy się zrozumieć sytuację, która ma miejsce, no bo każdy młody człowiek, tak jak my wszyscy tu wiemy, znajduje się w różnych sytuacjach i trzeba pomóc młodemu człowiekowi, zarówno temu, który doświadcza trudności, ale także zrozumieć, co się dzieje w tej lokalnej sytuacji młodego człowieka.
1: Fundacja na rzecz rozwoju probacji ProBare prowadzi pionierskie działania na rzecz wsparcia osób neuroróżnorodnych. Realizowany przez nią projekt Standardy w obronie godności to ogólnopolska inicjatywa mająca na celu wypracowanie jasnych zasad traktowania osób z niepełnosprawnościami niewidzialnymi przez instytucje publiczne.
2: Standardy w obronie godności świadczą o tym, że można myśleć o zmianie. Efektem poniekąd tej działalności Fundacji jest między innymi uchwała, którą podjęto w Senacie. Ona dotyczy godności osób z neuroróżnorodnością oraz niepełnosprawnością niewidoczną. Uchwała ta podkreśla znaczenie tej pomijanej bardzo często dotąd problematyki. Uchwała ta dzięki naszej współpracy została odczytana przez Jana Gawrońskiego, który przecież jest ekspertem w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, ale także jest społecznym zastępcą Rzeczniczki Praw Dziecka, podkreśla ten efekt prawidłowo rozumianej partycypacji w tym zakresie. Natomiast trzeba powiedzieć, że standardy w obronie godności stały się modelem rzeczywiście prawidłowo zrozumianym także przez naszych partnerów instytucjonalnych, ponieważ standardy zostały objęte honorowym patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia, ale także Rzeczniczki Praw Dziecka, co tylko podkreśla, jak powszechnie udało się tę problematykę i sposób rozwiązania, co istotne, bo tu nie chodzi o dyskusję. Zaproponowaliśmy z naszymi partnerami, między innymi naukowym, czyli Uniwersytetem w Białymstoku, rozwiązania faktycznie mogące poprawić tę rzeczywistość osób w niepełnosprawności i z neuroróżnorodnością, dlatego że on obejmuje na każdym etapie funkcjonowania społecznego, instytucjonalnego, ale także reagowania wobec tej problematyki realne rozwiązania.
1: Podczas wydarzenia wybrzmiała również kwestia znalezienia miejsca dla każdego i budowania akceptacji w społeczeństwie.
3: Najważniejsze, żeby znaleźć miejsce dla każdego, żeby każdy czuł się na swoim miejscu, żeby też ta współpraca między różnymi ludźmi, neurotypowymi, nieneurotypowymi, po prostu była, żeby nie stygmatyzować ludzi, bo to dla nas najważniejsze. Jeżeli chcemy rozwijać się też jako społeczność, bo my z punktu widzenia też patrzymy na to jako samorządowcy, odpowiedzialni też za społeczność lokalną, z którą jesteśmy, no to żeby też wpajać te bardzo dobre praktyki, żeby mówić o tym, a też jednocześnie piętnować bardzo negatywne przykłady hejtu, nienawiści i takiego klasyfikowania ludzi na tych lepszych i tych gorszych. Dlatego też ja też zwracam uwagę, szczególnie też w szkołach i też na takie przejawy jakiegokolwiek nietolerancji, ale też na takie myślenie, zmianę myślenia, co jest bardzo ważne, ale też jest procesem całej społeczności, bo to tylko zmiana rówieśnicza, zmiana myślenia, że każdy z nas jest ważny, każdy ma piękne, wspaniałe strony, mocne i to trzeba wzmacniać.
1: Spotkanie w Kowalu było ważnym głosem w dyskusji o tym, jak budować system bardziej wrażliwy na potrzeby osób neuroróżnorodnych. Pokazało, że zmiana zaczyna się od dialogu, ale wymaga także konkretnych działań i rozwiązań. O wyzwaniach samorządów, rynku pracy i polityce społecznej rozmawiano podczas spotkania z Sebastianem Gajewskim, wiceministrem rodziny, pracy i polityki społecznej, który odwiedził nasz region. Spotkanie odbyło się w Kruszynie i zgromadziło samorządowców oraz mieszkańców zainteresowanych tematami związanymi z sytuacją pracowników i współpracą administracji rządowej z lokalnymi władzami. Przed rozpoczęciem spotkania wiceminister spotkał się również z mediami. Podsumowywał działania realizowane przez resort oraz mówił o najważniejszych zmianach wprowadzonych przez ministerstwo.
4: W 2023 roku w kampanii wyborczej obiecaliśmy, że renta wdowia będzie. W 2024 roku uchwaliliśmy ustawę, a w 2025 roku już 4 miliardy złotych trafiło do portfeli seniorów i seniorek w Polsce. Od kilkudziesięciu złotych

do kilkuset złotych dla seniorów i seniorek. Możemy łączyć jedno całe świadczenie i 15% drugiego świadczenia. Ponad 1 100 000 polskich seniorów i seniorek, emerytów, emerytek otrzymuje kilkaset złotych miesięcznie więcej do swojego portfela. Ale to nie wszystko.

0: W 2023 roku w kampanii wyborczej jeździliśmy po Polsce z pakietem Bezpieczny Senior. Częścią tego pakietu była reforma zasiłku pogrzebowego, bo byliśmy przekonani, że za 4000 zł w Polsce nie można pożegnać osoby bliskiej. To jest po prostu niemożliwe. I tak jak powiedzieliśmy, tak zrobiliśmy. Od 1 stycznia 2026 roku zasiłek pogrzebowy wynosi nie 4000, ale 7000 zł. Dokładnie tyle, ile powiedzieliśmy w naszym programie. W naszym programie powiedzieliśmy też, że nie może być tak, że zasiłek pogrzebowy jest jedynym niewaloryzowanym świadczeniem emerytalno-rentowym. I co jest w ustawie? Jest waloryzacja zasiłku pogrzebowego. Powiedzieliśmy też, że są potrzebne świadczenia na pożegnanie osoby bliskiej w takich nietypowych sytuacjach, jak na przykład konieczność sfinansowania transportu ciała osoby bliskiej z zagranicy. I takie świadczenie też obowiązuje od 1 stycznia 2026 roku. Trzecia ważna sprawa dla seniorów. Ponad 200 tysięcy emerytów i rencistów rodzinnych. Emerytury czerwcowe. Temat nierozwiązany przez lata. Przez lata było tak, że jeśli ktoś przychodził na emeryturę w czerwcu, to miał świadczenie zaniżone nawet o kilkaset złotych w stosunku do tego, jakby przeszedł na tę emeryturę wcześniej, na przykład w maju czy w kwietniu. My wreszcie powiedzieliśmy, że nie tylko tak nie może być na przyszłość, bo ten temat już był załatwiony na przyszłość, ale że te wszystkie emerytury, które były zaniżone przez ten niesprawiedliwy mechanizm, muszą być podwyższone, musi być ta szkoda wyrównana i to się wydarzyło. W 2025 roku przygotowałem ustawę o emeryturach czerwcowych. Jesteśmy po trzech miesiącach 2026 roku, gdzie ponad 99% emerytów czerwcowych, rencistów rodzinnych dostało podwyżkę świadczenia. Średnio 100 kilkadziesiąt złotych miesięcznie trafiło do portfeli seniorów i seniorek, ponad 500 000 000 zł do nich popłynęło.
1: Podczas konferencji dużo miejsca poświęcono także sytuacji pracowników i zmianom, które mają poprawiać warunki pracy oraz umożliwiać realizację nowych rozwiązań i pomysłów w różnych sektorach rynku. Jak podkreślał wiceminister, wiele działań ministerstwa skupia się dziś właśnie na wsparciu pracowników i dostosowaniu rynku pracy do nowych wyzwań.
0: Udaje się nam dzisiaj ustawa stażowa. 1 stycznia 2026 roku weszły w życie przepisy dla sektora publicznego, które pozwalają zaliczać do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, czyli chociażby długość urlopu wypoczynkowego, długość okresu wypowiedzenia, wysokość odpraw, czy dodatek stażowy albo nagroda jubileuszowa. Nie tylko pracę na umowie o pracę, nie tylko pracę na etacie, ale także pracę na działalności gospodarczej, czy na umowie zlecenia, czy innych umowach cywilnoprawnych. Bo myśmy sobie powiedzieli w ministerstwie, że praca to praca i każda praca zasługuje na równe traktowanie, każda praca zasługuje na szacunek. A skoro tak jest, że każda praca jest sobie równa i każda praca zasługuje na szacunek, to nie może być tak, że ktoś po 20 latach prowadzenia działalności gospodarczej zaczyna pracę na etacie i okazuje się, że na przykład do urlopu wypoczynkowego to on ma staż 0 lat, tak jakby nigdy nie pracował. Ale my w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej myślimy też o przyszłości pracy i o przyszłości rynku pracy. To, co się teraz dzieje pod kątem tej przyszłości, to pilotaż skróconego czasu pracy. Zainicjowaliśmy w ministerstwie największy na świecie pilotaż skróconego czasu pracy. Takie pilotaże wcześniej były w Wielkiej Brytanii, były na Islandii, ale to my mamy ten największy. 80 firm i blisko 5 tysięcy pracowników testuje przez cały rok 2026 różne modele skracania czasu pracy. 35 godzin w tygodniu, 7 godzin dziennie, dodatkowe dni wolne, dodatkowe dni urlopu wypoczynkowego, modele hybrydowe. Tu w województwie kujawsko-pomorskim też są takie firmy, są też odważne samorządy, które zdecydowały się na przystąpienie do tego pilotażu, chociażby Nieszawa, którą miałem przyjemność ostatnio odwiedzić i rozmawiać z panią burmistrz o tym, co ze skróconym czasem pracy się wiąże, a wiążą się z reguły korzyści. W 2026 roku testujemy, w 2027 roku przygotowujemy raporty, sprawozdania, no i będziemy zastanawiać się, co w przyszłości. Na pewno przyszłość to jest skrócony czas pracy, na pewno też skrócenie czasu pracy musi być szyte na miarę, bo inaczej skraca się czas pracy w przemyśle, inaczej w handlu, inaczej w usługach, inaczej wreszcie w administracji biurowej, czy w sektorze publicznym, czy w sektorze prywatnym. Ale jedno jest dla nas jasne, tu trzeba podążać tą drogą skracania czasu pracy. Świetny przykład dał Krzysztof Kukucki we Włocławku, gdzie ten czas pracy udało się skrócić nie tylko w samym Urzędzie Miasta, ale też w samorządowych jednostkach organizacyjnych. To jest świetny przykład, taki przykład, do którego lubimy się w Ministerstwie Rodziny odwoływać, że da się, że można, że nie jest łatwo. Ja sam pana prezydenta Kukuckiego wspierałem w rozwiązywaniu różnych problemów prawnych związanych ze skracaniem czasu pracy, ale wiem, że z tego przykładu włocławskiego, że warto.

0: Wizyta Sebastiana Gajewskiego w regionie była częścią spotkań prowadzonych w różnych częściach kraju. Dłuższą relację i więcej wypowiedzi dotyczących rynku pracy oraz polityki społecznej będzie można zobaczyć już dziś w magazynie Pulsometr. Każda kolejna sesja Rady Miasta Włocławek przynosi zmiany w budżecie miasta. Tym razem chodzi o zdjęcie 3 milionów złotych z zadania polegającego na budowie tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej. Opozycja jest zaniepokojona ciągłym przesuwaniem środków z jednego zadania na drugie.
1: Znaczy, zmiany w budżecie niepokoją o tyle, że na ulicy Wienieckiej zdejmuje się 3 miliony złotych z tego tunelu, który ma być bezkolizyjnym przejazdem, jeżeli chodzi o PKP, a ruch kołowy, więc oczywiście argumentacja miasta jest taka, że w przyszłym roku się dołoży, a teraz się zdejmie, więc jakby to jest stały element, który gdzieś tam pokazuje, że tak naprawdę najpierw coś planują, potem z tego wszystkiego gdzieś zdejmują środki, więc to jest, myślę, takie kontrowersyjne, które budzi nasz niepokój szczególny, bo to pokazuje, że tak naprawdę albo władze miasta nie mają tych środków, albo przesuwają to być może, żeby kumulacja była w 2029 roku, żeby pokazać, że przed wyborami prezydent tak ciężko pracuje dla mieszkańców Włocławka. Przypomnijmy, że po to jest 5-letnia kadencja, żeby od samego początku startować jak należy, żeby jak najwięcej tych problemów rozwiązać. Tym bardziej, że prezydent naszego miasta był wcześniej wiceprezydentem odpowiedzialnym za inwestycje, więc tutaj to dziwi.
2: To jest święte prawo opozycji, żeby się niepokoić, natomiast absolutnie zagrożeń nie ma żadnych. Ja informowałem w ubiegłym tygodniu, że mamy prawomocną decyzję, zgodę na realizację inwestycji drogowej. Tą decyzję utrzymał wojewoda i tak jak powiedziałem, ona jest prawomocna i to był ostatni etap przygotowania tej inwestycji. Teraz przechodzimy w kolejny etap. Szykujemy przetarg i ten przetarg myślę, że wyłonimy wykonawcę do końca tego roku, a to oznacza, że środki, które zaplanowane są na to zadanie w tym roku, no prawdopodobnie nie zostaną w pełni wykorzystane. Natomiast mamy inne już rozpoczęte inwestycje i żeby one normalnie i prawidłowo były prowadzone, to te zmiany były konieczne, natomiast tutaj żadnego zagrożenia absolutnie nie ma. Powiem więcej, pozyskaliśmy ponad 11 milionów złotych bezzwrotnego dofinansowania na część kolejową z PKP, więc to można powiedzieć, że jeszcze te środki zostały tutaj wsparte, a nie odciążone.
0: Tunel pod torami wzdłuż ulicy Wienieckiej to długo oczekiwana inwestycja. Jego powstanie ułatwi komunikację osiedla Zazamcze, chociażby ze Śródmieściem czy wylotem z Włocławka na Toruń. Poprawione zostanie także bezpieczeństwo uczestników ruchu, zarówno kierowców, jak też pieszych i rowerzystów. W szkole podstawowej imienia Janusza Korczaka w Smólniku królował dziś taniec. W sali gimnastycznej odbył się trzeci gminny przegląd grup tanecznych Korczak Dance. Impreza zgromadziła blisko 300 uczestników. Łącznie zaprezentowało się ponad 30 grup tanecznych.
3: Widzimy, że zjeżdżają się grupy i tych grup nam przybywa i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasz konkurs cieszy się taką popularnością. Mamy różne kategorie, począwszy od oddziałów przedszkolnych aż do klas 8. Wzięło udział tutaj dużo osób, żeby to zorganizować. Między innymi chcemy podziękować pani wójt gminy Włocławek, pani Magdalenie Korpolak-Komorowskiej. Dziękujemy również Chłodni Run za pyszne lody. Dziękujemy Stowarzyszeniu Balansujemy w Tańcu. No i oczywiście Radzie Rodziców naszej szkoły, a więc Szkoły Podstawowej w Smólniku za wsparcie też finansowe.
4: Style są dowolne. W regulaminie było zawarte, że choreografie mogą być oparte na dowolnym stylu i o dowolnej tematyce. Dzieci będą konkurowały w takich kategoriach jak przedszkole, czyli 3-4-latki, 5-latki i 6-latki, potem kategorie klas 1-3, następnie kategorie 4-8.
5: Kto wchodzi w skład jury w dzisiejszym konkursie?
4: Pani Agnieszka Lejla Świeczkowska, pani Wiktoria Nowakowska, pani Aleksandra Jarzęcka oraz pani Maria Czernielewska.
0: Dzieci, głównie dziewczynki, bardzo chętnie uczą się tańca. Włożyły wiele serca w przygotowania do Korczak Dance. Bardzo ważną rolę grał układ taneczny, ale uczniowie i nauczyciele przywiązali również dużą wagę do kostiumów.

0: Ja lubię bardzo tańczyć modern, bo jest taki delikatny.
1: A ja lubię tańczyć wszystkie, bo lubię tańczyć.
0: Ja lubię tańczyć modern, bo to jest dla mnie takie wyczerpujące, że to nie trzeba tak dużo pracy w to wkładać.
2: Od kiedy zaczęłeś się tańczyć i co jest w ogóle fajnego w tańcu?
0: Ja tak zaczęłam tańczyć około 7-6 lat. No i zachęciło mnie to tak po prostu, że tam jest taka duża. To w sensie można tak wybudzić swoje emocje i tyle.
1: A ja zaczęłam tańczyć od 9-10 lat. No po prostu jak zaczęłam pierwszy mój taniec, to mnie to bardzo zainteresowało i tak dalej.
0: Ja trenuję taniec od 4 lat.
2: Okej, dzisiaj wielka impreza taneczna w waszej szkole. Powiedzcie mi, jak wyglądały przygotowania, jak często ćwiczyłyście i co pokażecie na scenie?
0: Ja mam nadzieję, że zajmiemy pierwsze miejsce. Przygotowania, no tutaj treningi nie zawsze były ciężkie, ale też tak jakby pokazywaliśmy z siebie 100%.
2: Właśnie, jak często ćwiczyłyście dzisiejszą choreografię?
1: W czwartki i mieliśmy też wczoraj też próbę.
2: Będzie medal?
1: Będzie oczywiście, tak myślimy.

Thank you.

0: nie korzystać. Łącznie na terenie Wrocławka montowanych jest kilkadziesiąt urządzeń. Jak podkreślają przedstawiciele szkół, uczniowie bardzo szybko zaczęli korzystać z nowych urządzeń. Dla wielu z nich to wygodniejsze rozwiązanie niż kupowanie napojów w plastikowych butelkach, czy przenoszenie ich codziennie z domu.
1: Jeszcze do niedawna można powiedzieć, że to były tylko elementy, które widywaliśmy na amerykańskich filmach, czyli możliwość napicia się po prostu dobrej, zdrowej wody gdzieś tam przy okazji takich zdrojów. Natomiast dzięki firmie MPWiK i działaniom miasta tutaj udało się, że taki między innymi zdrój wodny znalazł się u nas w Zespole Szkół Chemicznych Włocławka, jest ogólnodostępny. Jest to woda z naszych wodociągów, która jest w odpowiedni sposób filtrowana i spełnia odpowiednie standardy, więc cóż, woda to życie, woda to zdrowie. Zachęcamy do tego, żebyśmy pili tej wody jak najwięcej.
2: Uczniowie już korzystają?
1: Tak, korzystają uczniowie, korzystają nauczyciele. Ten zdrój jest taki dwufunkcyjny, bo on ma możliwość bezdotykowo jakby skorzystania z tej wody, napicia się po prostu tej wody, ale również ma możliwość nalewania sobie do butelek, ponieważ ten jeden z wylotów wody jest odpowiednio na odpowiednio wysokim poziomie. W związku z tym ja na przykład osobiście sam często po prostu podkładam butelkę, którą mam ze sobą z domu i po prostu nalewam sobie tej wody, uzupełnię ją cały czas.
2: Jak pan ocenia jakość naszej włocławskiej kranówki?
1: Ja jakość włocławskiej kranówki doceniam od zawsze. Mój kuzyn, który przyjeżdżał do mnie z innego miasta, zawsze zazdrościł mi, że mówi, jak to możliwe, że wy możecie pić wodę z kranu. Tak, możemy pić wodę z kranu, jest ona fantastyczna, jedyna w swoim rodzaju. Żadnych dolegliwości do tej pory nie miałem po tej wodzie.
2: Dlaczego wasza szkoła zdecydowała się na takie rozwiązanie?
3: Przede wszystkim promocja zdrowego stylu życia, regularne picie wody, które jest bardzo ważne, ograniczenie plastików. Dzieci bardzo chętnie korzystają właśnie z tego zdroju wodnego. No, w ogóle są zachwycone inicjatywą, że u nas się pojawiła w szkole.
2: Czyli nauczyciele i uczniowie już korzystali?
3: Tak, już korzystają, tak, jak najbardziej.
2: A jak pani ocenia jakość wody?
3: Z tego co wiemy, jest bardzo dobra jakość wody. Pan nas zapewnił tutaj, że jest zainstalowany specjalny filtr. Wiem, że będzie kontynuowane cały czas sprawdzanie jakości tej wody i będzie filtr regularnie wymieniany w miarę potrzeby. Także na pewno jest to dobra jakość wody i jesteśmy o tym zapewnieni przez właśnie osobę, która montowała nam to urządzenie.
0: Nowe zdroje pojawiają się przede wszystkim w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, ale również w miejskich instytucjach i obiektach użyteczności publicznej. Dzięki temu mieszkańcy mają mieć łatwiejszy dostęp do świeżej wody pitnej praktycznie w całym mieście.
2: Powiedz proszę, czy już korzystałaś z tego rozwiązania?
4: Tak, zdarzyło mi się korzystać kilka razy.
2: I brakowało takiego miejsca w szkole?
4: Myślę, że na pewno, bo dużo uczniów po prostu do szkoły nie bierze ze sobą ani wody, ani jakiegoś picia, a teraz z racji tego, że mamy butelki zwrotne, butelki kaucyjne, można sobie zdecydowanie ułatwić to życie, nalać sobie wody i po prostu mieć pyszną wodę tak naprawdę za darmo, po prostu.
2: I jak oceniasz jakość włocławskiej kranówki?
4: Generalnie, jak mam być szczera, jest to woda bardzo dobra i ja szczerze czasami wolę napić się takiej zwykłej, prostej kranówki niż takiej kupnej wody z butelki.
0: Z nowych zdrojów mogą korzystać nie tylko uczniowie. Jedno z urządzeń pojawiło się również w placówce Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej przy ulicy Kaliskiej, gdzie dostęp do wody mają pacjenci oraz personel medyczny.
5: Ja jeszcze osobiście nie próbowałam, ale widzę, że pacjenci, którzy odwiedzają naszą poradnię, próbują, więc chyba wszystko jest okej. Zachęcamy.
2: Czy było to potrzebne w tej placówce?
5: No myślę, że skoro znajduje się u nas, to jest potrzebne. Mamy dużą poradnię, zresztą można też wstąpić do naszej poradni i spróbować naszej wody. No zwłaszcza teraz latem jest to konieczne, zwłaszcza przy wysokich temperaturach, jak są upały. Pacjent ma możliwość nawodnienia się na miejscu, uzupełniania niedoborów wody, także myślę, że jak najbardziej potrzeba jest.
2: A ile litrów na co dzień powinniśmy pić?
5: No zależnie od chorób, które pacjent posiada, od 1,5 do 2 litrów na dobę.
0: Nowe zdroje wody pitnej mają zachęcać mieszkańców do prostych, codziennych zmian. Jeżeli zapytamy mieszkańców Szczecina, Rzeszowa, Wrocławia czy Suwałk, z czym kojarzy im się Włocławek, najpewniej w odpowiedzi usłyszymy stopień wodny, katedra, anwil Włocławek. Jednym z częściej wymienianych wskazań będzie również fajans, który w ostatnich latach wraca do łask. Na sesji Rady Miasta pod głosowanie radnych trafia uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie miasta Włocławek do stowarzyszenia European Road of Ceramics, czyli Europejski Szlak Ceramiki. To międzynarodowa sieć współpracy z siedzibą we włoskim mieście Faenza, zrzeszająca miasta i regiony związane z tradycjami ceramicznymi.
6: Patronatem Komisji Europejskiej od kilkunastu lat funkcjonuje Europejski Szlak Ceramiki. Siedzibą tego stowarzyszenia jest miasto włoskie Faenza, od którego

0: też pochodzi nazwa fajans i to integruje tak naprawdę europejską ceramikę w całej Europie, bo nawet poza Unią Europejską są miasta stowarzyszone z Turcji czy Azerbejdżanu, ale w Europie to jest Hiszpania, Włochy, Francja, oczywiście Niemcy, no i Polska. Polska tutaj reprezentantem najpiękniejszego fajansu, najpiękniejszych wyrobów ceramicznych jest oczywiście Włocławek. Mamy naprawdę mocne papiery na to, żeby w tym europejskim szlaku ceramiki też wyraźnie zaznaczyć swoją obecność, ale ten szlak daje też nam możliwość współpracy, daje też możliwość pozyskiwania środków i przede wszystkim wpisuje się w strategię miasta, która mówi, że oprócz przemysłu, który jest fundamentem naszej gospodarki, też trzeba wzmacniać gospodarkę w zakresie turystyki weekendowej i skarbiec fajansu między innymi, również Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej i zbiory fajansowe, które są zebrane w budynku przy ulicy Słowackiego. To jest ogromne nasze dziedzictwo, ogromny nasz wkład. I tak jak powiedziałem, ten nasz włocławski fajans wraca do Europy i myślę, że znowu przebojem Europę podbije.
1: Włocławscy radni przyjęli uchwałę. Zagłosowali przedstawiciele wszystkich partii.
2: Ta promocja, która wiąże się z promocją nas poza Włocławkiem, bo ja przypominam sobie, jak wiele środków jest wydawanych po to, żeby promować, właściwie odnoszę wrażenie, nie tyle miasto, co prezydenta miasta w mieście, to każda promocja, która ma przyciągnąć ludzi z zewnątrz, a właściwie nawet z zagranicy do naszego kraju, jest cenna i ważna. Ja pamiętam jak dzisiaj, jak podnosiłem kwestię tego typu, że w Brukseli nie było naszych materiałów reklamowych, jeżeli chodzi o Włocławek, bo to sprawdziłem swego czasu. I to było też niepokojące, że tutaj bombę pieniędzy wydawano na promocję w mieście po to, żeby włocławianie widzieli, że władze miasta, prezydent coś robi, a tak naprawdę to ma się przełożyć na to, że do Włocławka przyjedzie sporo turystów, a być może i inwestorzy, którzy tutaj zostawią swoje pieniądze. I o to chodzi w tym wszystkim, więc pomysł dotyczący przystąpienia do takiego tworu jest jak najbardziej, myślę, godny zainteresowania.
1: Udział w Stowarzyszeniu European Road of Ceramics ma liczne korzyści. Wśród nich warto wspomnieć chociażby o realizacji wspólnych projektów kulturalnych i edukacyjnych, promocji dziedzictwa ceramicznego Włocławka na arenie europejskiej, czy współpracy z instytucjami kultury, muzeami i ośrodkami naukowymi Starego Kontynentu. Do tego dochodzi rozwój turystyki, czy nawiązanie kontaktów biznesowych. Nowa infrastruktura rekreacyjna nad wodą oficjalnie odebrana. Władze Izbicy Kujawskiej zakończyły realizację inwestycji pod nazwą Rozwój infrastruktury turystycznej rekreacyjnej wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu na terenie gminy Izbica Kujawska. Uroczyste odebranie inwestycji odbyło się na plaży miejskiej w miejscowości Długie. To miejsce ma stać się jedną z głównych wakacyjnych atrakcji gminy. Jak podkreślają samorządowcy, inwestycja została przygotowana z myślą zarówno o mieszkańcach, jak i osobach odwiedzających region w sezonie letnim.
3: Dzisiaj odbieramy pomost, który został wyremontowany na plaży w Długiem, ale oprócz tego elementu zostały zakupione leżaki w ilości 10 sztuk, leżaki drewniane, które mają tutaj służyć plażowiczom oraz taka infrastruktura towarzysząca, niezbędna. Mam tutaj na myśli dwie przenośne toalety oraz dwie przebieralnie, też tutaj dla użytkowników tej plaży. Poza tym zostały odnowione jeszcze istniejące tutaj wcześniej funkcjonujące ławki. Mam nadzieję, że ta infrastruktura jest przygotowana już w tej chwili do takiego pełnego korzystania. Tylko dodam, że inwestycja była możliwa do zrealizowania dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych, mianowicie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, środki europejskie dla Kujaw i Pomorza, które były dystrybuowane przez Urząd Marszałkowski. Całościowy koszt inwestycji to kwota blisko 525 tysięcy, dofinansowanie na poziomie 85% w kwocie 426 tysięcy.
1: Przedstawiciele Rady Miejskiej zaznaczali, że rozwój terenów rekreacyjnych i turystycznych jest bardzo ważny dla całej gminy. Podkreślali również, że takie miejsca pozwalają mieszkańcom aktywnie spędzać wolny czas i wpływają na atrakcyjność regionu.
4: Kolejna inwestycja, którą oddajemy dla naszych mieszkańców, tutaj pan burmistrz dziękował radnym Rady Miejskiej, ale my przecież jesteśmy wybrani, jesteśmy pracownikami.

0: robimy dla mieszkańców. Cieszymy się, że jest to kolejna inwestycja, która będzie służyć mieszkańcom. No jest, właściwie zaczynamy lato, zaczynamy nowym pomostem, nową plażą. Zapraszamy do korzystania i mam nadzieję, że tutaj i mieszkańcy naszej gminy, i wszyscy, którzy tutaj mają działki, którzy do nas przyjeżdżają i korzystają z tych działek rekreacyjnych, będą korzystać z pięknego pomostu. Zapraszamy wszystkich.
1: Podczas odbioru obecni byli także wykonawca inwestycji oraz inspektor nadzoru. Jak przyznawali, choć realizacja projektu nad wodą i przy plaży wydaje się przyjemna, to prace momentami były dużym wyzwaniem. Wszystko przez warunki atmosfery, które utrudniały prowadzenie robót.
2: Fajna realizacja, fajne zadanie. Dziękuję Państwu, dziękuję nadzorowi, dziękuję zamawiającemu za współpracę i za pomoc, bo naprawdę pomogliście mi zrealizować to zadanie. Nie było łatwo, była zima, była ostra zima, był lód i był śnieg, a teraz mamy słońce, warunki są fajne. Miło mi tu było. I mam nadzieję, że kiedyś tutaj jeszcze wrócę, ale w formie takiej bardziej biwakowej, żeby polec na tych leżakach, które montowałem. Dziękuję bardzo.
3: Ze swojej strony też chciałbym podziękować zarówno wykonawcy, jak i inwestorowi. No i cieszę się, że społeczeństwo tej gminy będzie miało taki piękny obiekt, z którego będzie można korzystać. Potwierdzam, że warunki atmosferyczne były ciężkie. Trochę przedłużyło to naszą inwestycję, no ale wszystko skończyło się, krótko mówiąc, fajnie. Cieszyć się tylko, że jest nowy obiekt, z którego społeczeństwo tej gminy będzie mogło korzystać.
1: Nowa infrastruktura na plaży miejskiej w Długiem ma służyć mieszkańcom i turystom przede wszystkim w sezonie letnim. Władze Izbicy Kujawskiej liczą, że miejsce stanie się jednym z najchętniej odwiedzanych punktów rekreacyjnych w gminie i będzie przyciągało osoby szukające wypoczynku nad wodą. Włocławek miastem sportu, ale również miastem kultury. W Teatrze Impresaryjnym rozpoczęło się Święto Kultury 2026. Na scenie, na której na co dzień odbywają się spektakle, prezydent wręczył nagrody osobom w różny sposób krzewiących kulturę.
4: Kultura może być też motorem napędowym dla rozwoju lokalnej gospodarki, bo po pierwsze, czym byśmy byli bez kultury? I ta kultura kształtuje nas, ale też powoduje, że możemy w sposób piękny dbać o swoją tożsamość, o swoją historię i na tej podstawie też budować swoją przyszłość. Mówiąc przyszłość, mam na myśli chociażby takie instytucje jak Skarbiec Fajansu, czy jak planowana nowa zupełnie instytucja współprowadzona, czyli Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa Szkutnia, ale też wspaniałe naprawdę instytucje i pracownicy tych instytucji, które już funkcjonują w naszym mieście, chociażby Teatr Impresaryjny, który nie jest tylko teatrem impresaryjnym, bo też całkiem niedawno była premiera sztuki Wielebni, ale też fantastyczna praca wykonywana przez Bibliotekę Publiczną i filie, które stanowią taki rodzaj centrów społeczności lokalnej, osiedlowej. Na każdym osiedlu tak naprawdę biblioteki są i one pełnią funkcje większe niż tylko wypożyczanie książek, co też jest ważne, a właściwie kluczowe. No i przewspaniały Skarbiec Fajansu, o którym mówiłem, ale też Centrum Kultury Browar B, czy Galeria Sztuki Współczesnej.
1: Nagrody były przyznawane w różnych dziedzinach, tak jak różnorodna jest kultura. Mieliśmy więc takie dziedziny jak literatura, plastyka, muzyka, teatr i film oraz taniec.
5: Zaczęło się praktycznie, rzecz mówiąc, około 6 lat temu. W momencie gdzieś tam po ukończeniu bardziej też szkoły. Ja zawsze miałam wybujałą wyobraźnię, bardzo lubiłam pisać. I gdzieś po prostu któregoś dnia wpadł pomysł, żeby po prostu usiąść i może spróbować stworzyć jakąś książkę. I poszło. Jak poszła jedna, to poszło kolejne 7.
6: Opiszmy mniej więcej, o czym jest fabuła tych książek, jak to wygląda?
5: Pierwsza książka to była komedia romantyczna i jakby ja staram się pisać takie historie, które zostają z czytelnikami na dłużej i z którymi czytelnik może się utożsamić. Pierwsza historia była o kobiecie plus size, w której gdzieś tam przekazuje, że no nawet większe kobiety gdzieś tam zasługują na tą miłość, żeby się nie wstydziły tego, jak wyglądają. Starałam się to ubrać też gdzieś w humorystyczny sposób, ale żeby gdzieś tam dotrzeć do tego czytelnika, no bo umówmy się, gdzieś tam no społeczeństwo zwraca uwagę na to, jak wyglądamy, tak? Kolejne książki książki to była książka, która się opierała na strzelaninie w szkole i na wątku depresji, radzenia sobie z

0: z żałobą, ze stratą, mieliśmy motywy myśli samobójczych. Tutaj też bardzo chciałam zwrócić uwagę na to, aby młodzież, też w zasadzie nie młodzież, ale głównie ona, bo tutaj właśnie do młodzieży moja książka Do zobaczenia jutro była skierowana, aby się nie prosiła, aby nie bała się prosić o pomoc, o, może w ten sposób, aby nie traktowali psychologa czy tam psychiatrów jako wroga, a jako osoby, które faktycznie mogą im pomóc, bo to nie jest wstyd o tą pomoc poprosić.
1: Od czego zaczęła się pana kariera i jak ona przebiega, jak ona wygląda?
2: Oj, to jak byłem małym dzieckiem, miałem bodajże 9 lat. Zaczęło się to przez brata starszego, który pokazał mi pierwsze kroki. No i nie ukrywam, że bardzo mi się to spodobało i gdzieś wciągnęło bardzo i zacząłem bardzo trenować. Aż do dnia dzisiejszego tańczę, uczę, organizuję.
1: Właśnie, teraz pan też uczy, nie tylko tańczy i organizuje, ale jakie wyglądały te pierwsze kroki? Wspominał pan, że brat zachęcił, potem była jakaś szkoła. Jak to wyglądało?
2: Brat zachęcił, później starsi koledzy, których oczywiście nie znałem, zgarnęli mnie także z ulicy na treningi, gdzie trenowaliśmy razem. No i ta przygoda trwała bardzo dużo lat, zanim gdzieś ja chciałem przekazywać to dalej. Więc gdzieś tam jako 14-letni, 15-16-letni człowiek zobaczyłem, że mogę przekazywać to innym. No i nie, to mnie zainspirowało i gdzieś. Chciałem to robić, robię to do dnia dzisiejszego. Kocham to, co robię, uwielbiam przekazywać wiedzę, uczyć młode pokolenie i czerpię z tego ogromną radość.
3: Nagrody przyznano również w kategoriach wydarzenie impreza lub cykl imprez mających znaczenie dla kultury Wrocławka. Młody artysta dla osoby, która nie przekroczyła 21 roku życia, wyróżnia się biorąc udział w konkursach, festiwalach czy przeglądach, zdobywając w nich najwyższe miejsca oraz nagroda za wieloletnią działalność na rzecz kultury.

0: Ponad 218 milionów złotych wydatków, rekordowe inwestycje i jednogłośne absolutorium. Podczas sesji Rady Powiatu we Wrocławku radni jednogłośnie poparli wykonanie budżetu za 2025 rok. Jak podkreślano podczas obrad, był to jeden z najbardziej intensywnych i inwestycyjnych lat w historii samorządu.
1: Rok 2025 bardzo intensywny w mojej ocenie, bardzo udany. Ogólne wydatki blisko 220 milionów złotych, o 35 milionów wyższe niż w roku poprzednim. To pokazuje, że nasza sytuacja idzie we właściwym kierunku i powiat się rozwija. Ponad 90 milionów złotych to wydatki inwestycyjne, ponad 41,5% wszystkich wydatków przeznaczone na zadania majątkowe. Od wielu lat na takim poziomie realizujemy inwestycje. Ciężko tak wysoki wskaźnik spotkać w innych samorządach. Bardzo się z tego cieszymy. Głównym zadaniem roku 2025 był rozwój transportu publicznego, zakup 26 nowych autobusów sfinansowany z Krajowego Planu Odbudowy. Kolejne inwestycje drogowe zrealizowaliśmy na 9 odcinkach. Rozpoczęliśmy proces dokumentacyjny na kolejnych 20. Rozpoczęły się inwestycje oświatowe.

0: budowa szkoły w Kowalu, termomodernizacja w Lubrańcu Marysinie, zmodernizowaliśmy Orlik w Lubrańcu, dofinansowaliśmy wielofunkcyjne boisko w Izbicy Kujawskiej. Przygotowaliśmy inwestycje, które ruszyły w tym roku w zakresie środowiskowego domu samopomocy w Rzadkiej Woli. Także kontynuowaliśmy długo wyczekiwaną inwestycję w zakresie budowy Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji i mogę już powiedzieć, że za kilka dni podpisujemy umowę z wykonawcą i to zadanie ruszy. Ważne zadanie zdrowotne w zakresie zakupu rezonansu magnetycznego dla Powiatowego Centrum Zdrowia, wiele mniejszych, różnie ważnych zadań inwestycyjnych. Staraliśmy się także kontynuować naszą działalność w sferze społecznej, w wspieraniu OSP, KGW, klubów sportowych, organizacji szeregu wydarzeń kulturalnych, sportowych. Wznowiliśmy współzawodnictwo dzieci i młodzieży na naszym terenie, także bardzo intensywny, owocny rok. Wszystko to szczegółowo przedstawiliśmy w raporcie.
1: Władze powiatu podkreślają również, że powiat wrocławski od kilku lat znajduje się bardzo wysoko w ogólnopolskich rankingach inwestycyjnych wśród wszystkich powiatów w kraju. Jak zaznaczano podczas sesji, to pokazuje, że samorząd jest dostrzegany i doceniany także poza regionem.
0: Najlepszym podsumowaniem naszej działalności myślę, że są rankingi. Znajdujemy się na 17. miejscu w kraju, jeżeli chodzi o ranking wszystkich 314 powiatów, mówiąc o poziomie inwestycji, a na 8. oceniający sytuację finansową naszego samorządu. Oczywiście w obydwu rankingach jesteśmy na 1. miejscu w województwie zdecydowanie i ten kierunek rozwoju będziemy starali się kontynuować. Serdecznie dziękuję za współpracę wszystkim radnym, członkom zarządu, współpracownikom. Na co dzień staramy się pracować inwestycje intensywnie, aby jak najwięcej rzeczy, które są naszymi zadaniami, udało się zrealizować.
1: Podczas sesji przedstawiono również sprawozdanie dotyczące funkcjonowania Powiatowego Centrum Zdrowia. Władze powiatu podkreślały, że placówka jest dobrze zarządzana, stale się rozwija i realizuje kolejne inwestycje związane z poprawą jakości leczenia mieszkańców.
0: I tutaj także możemy się pochwalić funkcjonowaniem tej placówki. Ta jednostka służby zdrowia ma znaczący wynik dodatni. To pokazuje, że jest właściwie zarządzana przez dyrekcję. My sprawujemy nad tym nadzór. Co najważniejsze, przyjmujemy już blisko 1500 pacjentów dziennie. Staramy się rozwijać działalność. Tak jak mówiłem, cały czas kontynuujemy inwestycje w zakresie zakupu sprzętu. Nie poprzestaliśmy na budowie nowego budynku kilka lat temu, tylko kolejne zadania, które wspieramy środkami zewnętrznymi. My zakupiliśmy rezonans. Pan dyrektor tomograf, który zostanie sfinansowany ze środków Szwajcara i złożył kolejne wnioski w zakresie rehabilitacji, ale także ambulatoryjnej opieki społecznej, zdrowotnej. Także ten kierunek chcemy kontynuować i wynik finansowy, jeżeli już o to pan redaktor konkretnie pyta, jest także tego doskonałym przykładem. A wszyscy wiemy, z jakimi problemami boryka się służba zdrowia, mówiąc już w skali makro, w sensie ogólnym.
1: Władze powiatu zapowiadają już kolejne inwestycje i następne projekty realizowane dla mieszkańców całego regionu. Zbliża się dzień, na który czekali wszyscy miłośnicy żuru. W tym roku nieco wcześniej, lecz z równie wielkim rozmachem w Starym Brześciu odbędzie się Święto Żuru Kujawskiego. To już 15. edycja tej imprezy.
2: Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie 30 maja w sobotę na boisko przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu na wyjątkowe 15. Święto Żuru Kujawskiego. Oczywiście rozpoczynamy od konkursu kulinarnego. Zgłosiło się w tej chwili ponad 20 ekip gotujących, które wiele ekip po raz pierwszy będzie gotować, więc bardzo nas to cieszy. No i będą stawali w konkursie na najlepszy tradycyjny żur kujawski, który będą gotować na żywym ogniu. W kociołku mają za zadanie ugotowanie 5 litrów żuru. W tym roku zacne jury, bo są to restauratorzy i właściciele firm zajmujących się gastronomią tutaj z Brześcia Kujawskiego. Jest pan Leszek Nowakowski z Bistro Łokietek, cudowna Lucyna Szatkowska, która od wielu lat prowadzi restaurację Tawerna oraz Patryk Baranowski, menadżer restauracji Mirabelka. Także zacne jury, znające się dobrze na kuchni kujawskiej, będzie oceniać wypełniać wszystkie przygotowane żurki.
1: Żur to tradycyjna zupa polskiej kuchni.

0: Jest przyrządzana na zakwasie z chleba lub mąki. Wyróżnia ją lekko kwaśny smak. Żur gotowany jest w Polsce od XIII wieku. Kiedyś był zupą postną, lecz z biegiem lat stał się znacznie bardziej sycący. Wróćmy do brzeskiego święta żuru kujawskiego. Impreza to nie tylko uczta dla podniebienia, ale także dla ucha.
1: Oczywiście poza konkursem kulinarnym, święto żuru to też czas wspólnego świętowania, muzykowania, a że cudowna jest okazja, bo zbliża się Dzień Dziecka, w tym roku zrobiliśmy taki duży ukłon dla naszych najmłodszych. Będzie aż 5 godzin animacji i zabaw dla nich przygotowanych. No i będzie koncert bardzo popularnego i lubianego przez dzieciaków zespołu Spoko Loco. Wystąpią także znani już tutaj nasi sąsiedzi, którzy występowali w programie The Voice Kids, Eliza i Adrian ze swoimi programami, z cudownymi wokalami zaśpiewają właśnie również podczas Święta Żuru. Gwiazdą tegorocznego Święta Żuru jest Jacek Stachurski z zespołem. Myślę, że będzie to duże zainteresowanie, bo dwukrotnie gościliśmy Jacka Stachurskiego w Brześciu Kujawskim i zawsze cała sala była wyprzedana, więc teraz w plenerze dla wszystkich mieszkańców wystąpi Jacek Stachurski.
2: Święto Żuru, oczywiście będzie gotowany żurek, coś też dla ducha, czyli występ artystów. Bywałem na wielu świętach żuru, są też inne atrakcje towarzyszące. Często pojawiają się chociażby bardzo atrakcyjne dla dzieci przejażdżki kucykami i konikami.
1: Będzie również taka forma, również wiele firm i stoisk, instytucji będzie ze swoimi stoiskami promocyjnymi i na nich też wiem, że było zapowiedziane dużo atrakcji. Będzie także stoisko DKMS-u, także jeżeli ktoś będzie chciał zapisać się do bazy dawców szpików, też bardzo serdecznie zapraszamy. Liczymy na dobrą pogodę i myślimy, że to będzie cudowne święto, takie połączone właśnie z Dniem Dziecka, czyli że będziemy świętować, będziemy biesiadować, bo nic tak nie łączy jak wspólny stół, a tego, co Państwo pamiętacie, koła gospodyń wiejskich i wszystkie ekipy gotujące żur, nie tylko gotują żur, ale przygotowują też na swoich stoiskach pyszności kujawskie, także na pewno nie zabraknie dobrego jedzenia. O to, żeby wszyscy w tym dniu spróbowali żuru, zadba również restauracja Wajcha, która przygotowuje bodajże ponad 3000 porcji żuru, także na pewno wszyscy, którzy przyjadą na to święto żuru, spróbują tradycyjnego, pysznego żuru kujawskiego.
0: Przypominamy, sobota 30 maja, stadion przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu. Start imprezy o godzinie 15. O 17.30 na scenie zamelduje się zespół Spoko Loco, a koncert Gwiazdy Wieczoru rozpocznie się o 20. Warsztat terapii zajęciowej we Wrocławku to miejsce, w którym osoby z niepełnosprawnością mogą rozwijać umiejętności potrzebne w codziennym życiu. Dla wielu z nich stanowi drugi dom. Placówka obchodziła 30-lecie funkcjonowania. Wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, odpowiadając na potrzeby uczestników warsztatu terapii zajęciowej, zobowiązała się kupić stół do tenisa. Nie minęło kilka dni, a obietnica stała się faktem.
3: Dzisiejsze spotkanie to z jednej strony dalsza część jubileuszu, który warsztaty terapii zajęciowej obchodziły zupełnie niedawno. Piękny jubileusz. Pięknie wszystko przygotowane, 30 lat to warsztaty terapii zajęciowej tutaj we Wrocławku to jedna z najstarszych placówek, więc są takimi pionierami, jeżeli chodzi o działania, o pokazywanie, jak trzeba działać, jak trzeba się opiekować i jak bardzo są potrzebni. Więc dzisiaj ten stół rzeczywiście to taki drobny upominek z okazji tego jubileuszu, ale dzisiaj wiele merytorycznych rozmów, które wzbogacają mnie również i też otwierają oczy na problemy, z którymi na co dzień władze placówki się borykają, więc myślę, że to jest bardzo cenny czas, zarówno dla mnie, ale mam nadzieję, że on przyniesie owoce również tym wszystkim, którzy na rzecz osób z niepełnosprawnościami na co dzień pracują i to też doskonała okazja, żeby podziękować im za to, co robią, bo dźwigają niezwykle wielki ciężar na sobie, a wszyscy doskonale wiemy, że tych osób z orzeczeniami, dzieci i osób dorosłych jest coraz więcej, więc takie miejsca, gdzie one są, gdzie te osoby są aktywizowane zarówno tak społecznie, jak i zawodowo są niezwykle potrzebne.
2: Właśnie. Powiedzmy, dwa słowa może na temat roli placówek tego typu, w których się znajdujemy. Szerokie spektrum osób z różnym rodzajem niepełnosprawności. Tutaj mogą uczyć się, mogą zdobywać wiedzę i mają osoby, które we właściwy sposób są w stanie się nimi zajmować.
3: Tak, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego mamy jest prowadzonych 36 warsztatów terapii zajęciowej codziennie. 1400 osób z niepełnosprawnościami korzysta.

0: Z pomocy. Tak jak pan powiedział, z jednej strony są uczeni takiego normalnego przystosowania się do życia, a z drugiej strony uczeni wielu umiejętności, które pomagają im w jakiś sposób czasami wrócić na rynek pracy, do zakładów pracy chronionej, czy też do zakładów aktywizacji zawodowej, więc jest to niezwykle potrzebna placówka, która, mówię, daje szansę tym osobom, ale z niepełnosprawnościami, ale również jest to niesamowita szansa dla tych rodzin, które mogą dzięki temu, że te osoby tutaj trafiają, mogą normalnie żyć, mogą normalnie pracować, tacy rodzice, więc wielkie słowa uznania.
1: Stół do tenisa zostanie niebawem zamontowany. Zrobią to sami uczestnicy warsztatów.
2: Pani Aneta odwiedziła nas dzisiaj, obiecała i słowa dotrzymała. Przywiozła nam profesjonalny stół ping-pongowy. Bardzo się przyda, uatrakcyjni pobyt naszych uczestników. Na pewno będą bardzo z niego zadowoleni. Jeżeli chodzi o montaż takiego stołu, jest to też pewnego rodzaju terapia dla naszych podopiecznych, z tego względu, że będą musieli ten stół rozpakować, popatrzeć w instrukcję, jak to się składa. Oczywiście pod okiem instruktora z danej pracowni, ale będzie to też taka forma rehabilitacji społeczno-zawodowej, wynikającej właśnie z montażu tego stołu.
3: Z mojej ostatniej wizyty wiem, że mamy tutaj kilka sal, siedem bodajże, o ile dobrze pamiętam. W każdej dzieje się coś innego, w każdej dzieje się coś ciekawego. Opowiedzmy może też dwa słowa na ten temat.
2: Tak, mamy siedem pracowni tematycznych. Są to różnego rodzaju, poczynając od kuchni, po plastyczną, po rękodzieło, po aktywizacji zawodowej. Może też chciałbym dodać, że moim takim pomysłem na rok 2027 jest utworzenie kolejnej pracowni. Dlatego, korzystając z uprzejmości tutaj naszej wspaniałej telewizji Kujawy, chciałbym zaprosić osoby, które może by chciały zostać tutaj naszymi uczestnikami, ich rodziny, żeby przyszły zobaczyć. My jako warsztat tworzymy dni otwarte, ale tutaj mamy wspaniałą panią kierownik i jeżeli ktoś zadzwoni w każdy inny dzień, umówi się, na pewno pani kierownik pokaże, zachęci i pokaże, jak życie warsztatu wygląda dla potencjalnie przyszłych naszych nowych podopiecznych. Korzystając tu z okazji, też bardzo serdecznie zapraszam do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W tym roku organizujemy dwa turnusy dla dzieci i młodzieży w Jastrzębiej Górze. Jeżeli Państwo byliby zainteresowani pobytem swoich podopiecznych na takich naszych koloniach, serdecznie zapraszamy do biura, ulica Kościuszki 26/6. Zapraszam serdecznie.
1: Do warsztatu terapii zajęciowej przy ulicy Wiejskiej uczęszcza 35 osób w różnym wieku. Zdobywają nie tylko nowe umiejętności i doświadczenia, ale także zawierają znajomości i przyjaźnie. Czują się potrzebni, mają do kogo się odezwać i spędzić aktywnie czas pod okiem opiekunów. We Włocławku powstaje wiele mieszkań na tani wynajem. Flagową inwestycją były bloki zbudowane przy ulicy Celulozowej. Niedawno prezydent Krzysztof Kukucki zaprezentował wyremontowane wnętrza budynku przy ulicy Maślanej, gdzie również można było złożyć wniosek na mieszkanie na tani wynajem. A tuż za rogiem kolejny nabór wniosków.
4: Tych mieszkań tam przygotowaliśmy 23, dwa mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami, więc w różnych metrażach, więc na tym się skupiamy. Natomiast tak jak pan redaktor zauważył, w czerwcu planujemy nabór też na 40, zdaje się, 4 mieszkania, które zostały zbudowane przy ulicy Cellozowej, więc cały czas tą ofertę dla mieszkańców, tak żeby Włocławek był atrakcyjnym miejscem do życia, żeby tutaj nie tylko dobrze się funkcjonowało, ale też te koszty życia były ograniczone. Cały czas o to dbamy i właściwie co roku kolejne mieszkania udostępniamy. Na przyszły rok też mamy zaplanowane, więc myślę, że no, mogą mieszkańcy ze spokojem sobie tą przyszłość planować właśnie we Włocławku. Myślę, że to sam nabór zazwyczaj trwa 2 tygodnie, więc myślę, że w połowie czerwca mniej więcej ogłosimy nabór. Do końca czerwca on będzie trwał, natomiast samo przekazanie kluczy planujemy raczej na drugą połowę wakacji.
1: Jest to trzeci i ostatni etap budowy osiedla przy ulicy Celulozowej. Budynki zostały szybko postawione dzięki technologii prefabrykowanej. Ostatni budynek, do którego ruszy nabór, jest energooszczędny, wyposażony m.in. w pompę cieplną. W całej kadencji ratusz planuje oddać na tani wynajem 500 mieszkań. Wraz z rozpoczęciem okresu wiosenno-letniego w regionalnych centrach krwiodawstwa spada liczba osób oddających krew. Jak podkreślają pracownicy

Placówek to problem, który powraca praktycznie każdego roku. Wakacyjne wyjazdy, urlopy i większa liczba wolnego czasu sprawiają, że dawców jest mniej, a zapasy krwi zaczynają się kurczyć. Tymczasem krew cały czas jest potrzebna pacjentom szpitali, osobom po wypadkach czy podczas skomplikowanych operacji. Przedstawiciele Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apelują do mieszkańców

0: mamy naprawdę niskie stany magazynowe, które cały czas topnieją, ponieważ jest bardzo duże zapotrzebowanie szpitali. Pomimo tego, że mamy sporo dawców, niestety ta krew cały czas jest potrzebna. Krew ma swój termin ważności i dlatego my też apelujemy do naszych dawców o takie wzmożone działania i prosimy ich o to, żeby oddawali krew, tak jak i osocze.
1: A dlaczego warto oddać krew?
0: Dlatego, że przede wszystkim pomagamy innym. Krew i jej składniki jest to lek, którego nie da się wyprodukować w sposób taki w laboratorium albo w fabryce. I jedynym źródłem tego leku jest drugi człowiek. Dlatego tak ważne jest to, żeby właśnie ludzie pomagali sobie nawzajem. My nigdy nie wiemy, kiedy będziemy sami potrzebowali krwi lub leków, które pochodzą właśnie z krwi i jej składników.
1: A jak wygląda cała procedura?
0: Zaczynamy od tego, że rejestrujemy się w rejestracji, do tego jest potrzebny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. U nas musi być to dowód osobisty, paszport, nie jest to na przykład prawo jazdy, dlatego ważne jest to, żeby mieć właśnie któryś z tych dokumentów. Może być w formie elektronicznej, także jeżeli ktoś ma obywatel, to zapraszamy. Trzeba mieć ukończone 18 lat, być osobą zdrową. Później po już uzupełnieniu tutaj wszystkich dokumentów w rejestracji przechodzimy do uzupełniania kwestionariusza. Odpowiadamy tam na szereg pytań dotyczących naszego zdrowia. Przechodzimy do gabinetu laboratoryjnego, gdzie mamy mierzony poziom hemoglobiny lub pobierane próbki badań. Następnie do gabinetu lekarskiego i jak wszystko jest w porządku, to już do sali pobrań, gdzie oddajemy 450 ml krwi pełnej lub około 650 ml osocza.
1: Czy ktoś, jeżeli nie jest pewny, czy może oddać tą krew, tutaj uzyska pomoc?
0: Oczywiście, zawsze. Można do nas zadzwonić, można do nas podejść, my udzielamy takich informacji.
2: Krwiodawcy podkreślają, że oddanie krwi zajmuje zaledwie kilkanaście minut, a może mieć ogromne znaczenie dla osób walczących o zdrowie i życie. Centrum przypomina również, że przed oddaniem krwi należy być zdrowym, wypoczętym i odpowiednio nawodnionym. Zielone tereny Śródmieścia mają przebiegać od parku Władysława Łokietka do Placu Wolności wzdłuż ulicy Jagiellońskiej, Szczęśliwej przez skwer na Zielonym Rynku i ulicę Zduńską. Inwestycja budzi ostatnio ogromne emocje. Zgodnie z założeniami prace miały zostać zakończone w lutym. Z uwagi na surową zimę termin został przedłużony do końca maja. Koniec maja nadszedł, a końca prac nie widać. W mijającym tygodniu prezydent Wrocławka spotkał się z przedstawicielem wykonawcy firmy Balzola.
3: Do Wrocławka przyjechał dyrektor generalny tej firmy i wszyscy usiedli do rozmów, ponieważ tak jak pan redaktor wspomniał, do końca realizacji tego zadania czas minął, a niestety prace nie są ukończone. Konkluzją z tych rozmów było danie jeszcze czasu wykonawcy na zrealizowanie tego zadania, mianowicie do końca czerwca tego roku. Prezydent Wrocławka Krzysztof Kukucki wymusił również, że kolejne spotkanie ma odbyć się 10 czerwca, na którym mają być przedstawione postępy tych prac. Rzeczywiście te wszystkie ustalenia w zakresie zintensyfikowania działań, które mają zmierzać do zakończenia tej inwestycji, rzeczywiście idą w dobrym kierunku. Wykonawca zobowiązał się, że właśnie do końca czerwca tego roku wszystkie prace nawierzchniowe zostaną wykonane, a tym samym będzie oddane to do użytkowania mieszkańców. Tutaj bardzo nam zależy na tym, żeby te prace jak najszybciej zakończyć, ponieważ wiemy, że ta inwestycja wywołuje bardzo dużo emocji wśród mieszkańców, ale nie tylko mieszkańców, ponieważ miasto troszczy się również o podwykonawców, którzy biorą udział w tej inwestycji. Zależy nam tutaj, żeby zabezpieczyć ich interes, ponieważ każdy dzień zwłoki, kolokwialnie mówiąc, może dawać im po kieszeni.
2: Co z karami za niedotrzymanie terminu? Ratusz na ten moment nie zabiera głosu w tej sprawie. Usłyszeliśmy zapewnienie, że stan prac na koniec maja, a więc kiedy miały zostać zakończone, został szczegółowo udokumentowany. Prezydent odbył również spotkanie dotyczące remontowanego mostu.
3: Również w tym tygodniu, również zgodnie z zapowiedziami, odbyło się spotkanie władz miasta z wykonawcą, z projektantem, ale również z profesorem Arkadiuszem Madejem, wybitnym specjalistą z dziedziny mostownictwa. I po tym spotkaniu, gdzie pan profesor przedstawił swoją jednoznaczną opinię na temat stanu technicznego poszczególnych elementów mostu, wykonawca oraz projektant mają czas na to, żeby podjąć decyzję i rozpocząć działania związane z kolejnym etapem tych prac. Jesteśmy umówieni, że ta decyzja będzie w przyszłym tygodniu,

0: i do tego czasu czekamy z kolejnymi etapami prac. Oczywiście te prace, które mogą się toczyć, czyli związane z chodnikami czy z pracami antykorozyjnymi, dalej wykonawca podejmuje i podejmować powinien, natomiast konkretne decyzje dotyczące tej konkretnej analizy, ekspertyzy będą podejmowane w przyszłym tygodniu.
1: Ostatnie dwie kwestie dotyczące mostu. Pierwsza, ile zostanie przedłużony termin jego remontu? I druga kwestia, też paląca, myślę, mieszkańców. Czy róg na moście zostanie całkowicie zamknięty, czy w ogóle jest rozważany taki scenariusz?
0: Na ten moment nie ma jeszcze decyzji co do przedłużenia prac związanych z mostem. Natomiast miasto rozpatruje wiele możliwości upłynnienia tego ruchu na moście. Zwróciliśmy się do Wojska Polskiego z zapytaniem, czy byłaby taka możliwość rozłożenia, zamontowania mostu pontonowego. Tutaj dostaliśmy informację, że taki most nie byłby w stanie technicznie, nie jest to możliwe, żeby on powstał. Tutaj można by było ewentualnie zamontować most tak zwany techniczny, tymczasowy, natomiast jest to bardzo kosztowne, a dalej by też tego problemu to nie rozwiązało, ponieważ tego typu mosty mają taką cechę, że ruch odbywałby się tylko w jednym kierunku. W związku z tym dementuję i zaprzeczam wszelkim plotkom dotyczącym zamknięcia mostu. Miasto nie planuje takiego ruchu. Tylko środowiska we Włocławku, które są bardzo nieprzychylne i próbują zbić kapitał polityczny na każdym temacie we Włocławku, taką dezinformację sieją. Tutaj miasto w tym zakresie nie planuje zamknięcia mostu. Wręcz przeciwnie, rozważamy również możliwość upłynnienia tego ruchu w taki sposób, żeby tym ruchem kierował osoba sygnalizująca, a nie może tak jak jest teraz sygnalizacja świetlna.
2: W związku z prowadzonymi pracami przypominamy o utrudnieniach w ruchu drogowym.
3: Jak myślę, słuchacze i widzowie świetnie wiedzą, od kilku miesięcy toczą się głównie inwestycje pod nazwą Zielone Tereny Śródmieścia oraz ulica 3 Maja Łonerfem i te ulice cały czas są zamknięte. Pokrótce przypomnę, to jest Zduńska, Miedziana, część Zielonego Rynku, Szczęśliwa, Jagiellońska, no i oczywiście 3 Maja. Tutaj postępy cały czas się toczą, dementuję pogłoski, że tutaj wykonawca zszedł z placu budowy, nic takiego nie ma miejsca. Wykonawca jest na budowie, realizuje wszystko tak jak powinien. Jeśli chodzi o zamknięcia, to również część ulicy Pustej na dzielnicy Południe, to od 28 maja w związku z budową przyłącza cieplnego do jednej z posesji, tam fragment jest nieprzejezdny do mniej więcej 10 czerwca, bo takie mamy informacje.
2: A przed nami kolejne inwestycje. W planach budowa ronda w pobliżu Powiatowego Urzędu Pracy oraz tunel pod torami na osiedlu Zazamcze. Już od dzisiaj w regionie rozpoczęło się świętowanie z okazji Dnia Dziecka. Na antenie Radia Kujawy i Radia Włocławek od samego rana trwały konkursy, w których do wygrania były bilety do Jura Parku w Solcu Kujawskim oraz do Pixlandu. To jednak dopiero początek atrakcji, bo kolejne konkursy dla najmłodszych słuchaczy wracają już w poniedziałkowy poranek. Weekend w regionie zapowiada się niezwykle intensywnie. Już dzisiaj we Włocławku rozpoczął się 15. jubileuszowy ogólnopolski zlot zabytkowych Volkswagenów, kobaltowa edycja. Przez cały weekend na przystani Osir nad Zalewem Włocławskim będzie można podziwiać kultowe zabytkowe modele Volkswagena i spotkać pasjonatów motoryzacji z całej Polski. Również dzisiaj o godzinie 15.30 w Centrum Kultury Browar B rozpoczną się eliminacje do 32. edycji Polen Rock Festival. Przez dwa dni na scenie pojawią się artyści walczący o występ na jednej z największych festiwalowych scen w kraju. W piątek koncerty potrwają do późnych godzin wieczornych, a gwiazdą wieczoru będzie Wojtek Szymański. Sobota rozpocznie się już od rana motoryzacyjnymi emocjami przy Hali Mistrzów we Włocławku. O godzinie 10.00 wystartuje motoorkiestra Bokiem na Pomoc. Organizatorzy przygotowali drift taxi, symulatory jazdy, pokazy służb oraz paradę klasycznych Volkswagenów. Również od rana tłumy spodziewane są w Zarzeczewie, gdzie rozpoczną się jubileuszowe targi rolno-ogrodnicze. Na odwiedzających czekać będą wystawcy z całego kraju, kiermasze roślin, maszyny rolnicze i rodzinne atrakcje. Południe do świętowania zaprosi także Ciechocinek. O godzinie 12.00 przy Parku Zdrojowym rozpocznie się 11. ogólnopolska parada i zlot samochodów strażackich, organizowany z okazji 104-stolecia miejscowej ochotniczej straży pożarnej. W programie przewidziano prezentację historycznych i współczesnych wozów strażackich, pokazy ratownicze, konkursy i atrakcje dla dzieci. Także w sobotę od godziny 12.00 Dzień Dziecka świętować będzie Lubanie. Na placu obok szkoły podstawowej pojawią się dmuchańce, karuzele, kolejka elektryczna oraz animatorzy i strefa gastronomiczna. Po południu wydarzenia przeniosą się m.in. do Kowala. O godzinie 14.00 rozpocznie się tam jarmark kazimierzowski. W programie znalazł się historyczny korowód, występy dzieci i młodzieży

0: oraz koncerty gwiazd. Na scenie pojawią się m.in. Marcin Daniec, zespół Klasik, Nowator oraz Mister Sebi. Godzinę później o 15 w Starym Brześciu rozpocznie się 15 święto Żuru Kujawskiego. Oprócz konkursu kulinarnego i rodzinnych atrakcji, organizatorzy przygotowali koncerty, a gwiazdą wieczoru będzie Jacek Sechurski. Po jego występie zaplanowano dyskotekę pod gwiazdami. Niedziela upłynie głównie pod znakiem rodzinnych wydarzeń z okazji Dnia Dziecka. Już od rana w Zarzeczewie najmłodsi będą mogli zobaczyć alpaki, konie, króliki i prawdziwy kadłub samolotu podczas specjalnego Dnia Dziecka organizowanego w ramach targów rolno-ogrodniczych. O godzinie 12 Wielkie Święto Najmłodszych rozpocznie się także na Stadionie Miejskim w Izbicy Kujawskiej. Organizatorzy przygotowali dmuchańce, konkursy, pokazy taneczne oraz strefę gastronomiczną. Od godziny 13 na Włocławskim Słodowie odbędzie się rodzinny piknik połączony z rejestracją potencjalnych dawców szpiku dla Fundacji DKMS. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma zwrócić uwagę na ideę dawstwa i pomóc osobom walczącym z nowotworami krwi. Godzinę później Stary Rynek we Włocławku zamieni się w prawdziwą krainę magii i dziecięcej radości. Z okazji Dnia Dziecka na dzieci oraz ich rodziców czeka bajkowy piknik rodzinny pełen kolorów, muzyki i fantastycznych atrakcji.
1: Wspólnie ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Śródmieścia Włocławek chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić na bajkowy Dzień Dziecka. To wydarzenie odbędzie się na Starym Rynku już w najbliższą niedzielę od godziny 14 do godziny 16. Jak co roku przebierzemy się za bajkowe postacie, będą różne atrakcje dla dzieci, ale może o tym powie więcej prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Śródmieścia Włocławek.
2: No jak co roku organizujemy piknik na Starym Rynku w takim bajkowym klimacie, tak, przebieramy się za jakieś postacie bajkowe wszyscy. Atrakcje zapewnia nam firma Event, która co roku nas wspiera i z nami współorganizuje to wydarzenie. Zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami od godziny 14 do 16 na Stary Rynek. Będą tam strefa dmuchańców oczywiście, animacje dla dzieci, konkursy z nagrodami, tatuaże kolorowe, warkoczyki, malowanie buzi. Także myślę, że każde dziecko znajdzie coś dla siebie. Serdecznie zapraszamy.
0: Z kolei o godzinie 15 w strefie Falborek w Brześciu Kujawskim rozpocznie się Festiwal Radości. Dla dzieci przygotowane dmuchańce, piana party, animacje, przejażdżki motocyklowe oraz spotkanie z żywym dinozaurem. Włocławek zakończy się muzycznie. W niedzielę o godzinie 19 w Bazylice Katedralnej we Włocławku odbędzie się koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej. Przed publicznością wystąpi profesor Bartosz Jakubczak z Warszawy.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na briefingu prasowym włocławskiej Lewicy. Briefingu prasowym, który związany jest z wyjątkowo przyjemnym świętem, dlatego że dzisiaj, 26 maja, obchodzimy Dzień Mamy. Piękne święto w związku z tym, że Lewica zawsze stara się być po stronie przede wszystkim ludzi pracy, ale kobiet, które są aktywne zawodowo i mam, które są aktywne zawodowo, chcieliśmy przypomnieć o najważniejszych dokonaniach naszego rządu, naszej większości parlamentarnej, naszych samorządowców, którzy są operatorem tych programów. Wszystko po to, żeby zachęcić do tego, że państwo daje realne możliwości łączenia, pełnienia tej wspaniałej roli rodzica, ale jednocześnie docenia tych, którzy chcą być aktywni zawodowo. W związku z tym od 2023 roku nasz rząd przyjął różnego rodzaju programy i o tym za chwileczkę powiemy. A chcę powiedzieć, że dzisiaj oprócz mnie w konferencji udział bierze liderka kobiet Lewicy we Włocławku, wiceprzewodnicząca Rady Miasta, przewodnicząca Klubu Radnych Lewicy, radna Joanna Hoffmann-Kupisz, która dzisiaj wraz ze mną będzie z Państwem rozmawiać. Sztandarowy przykład działania Lewicy. Zachęcamy do tego wszystkie te kobiety, które jeszcze nie skorzystały z tego, aby jeżeli tylko wszystkie przesłanki prawne pozwalają, skorzystać z programu tak zwany Aktywny Rodzic. To jest program, który opiera się na trzech filarach i dostosowuje funkcję rodzicielstwa z powrotem do pracy, do sytuacji życiowej, w jakiej dana kobieta się znajduje. Dlatego, że na ten program składają się trzy filary. Po pierwsze, tak zwane babciowe, które umożliwia kobietom powrót do pracy przy jednoczesnym zaangażowaniu w babci czy dziadka za opłatą, którą pokrywa państwo. Przypominam, jest to 1500 zł, które każdy babcia bądź dziadek, którzy są już nieaktywni zawodowo, ale mogą łączyć to z emeryturą czy z innego rodzaju świadczeniem, może pobierać przy jednoczesnym opłacaniu składek, co później skutkuje także zwiększeniem ich emerytur. To jest program, który ma na celu powiedzieć jasno, jeżeli masz taką sytuację rodzinną, że jest chętny rodzic do zaopiekowania się twoim dzieckiem, jest taka możliwość, dlatego że państwo daje dzisiaj te 1500 zł, które jest swego rodzaju wsparciem dla kobiety, która chce wrócić na rynek pracy. Mówimy tutaj o wsparciu do trzeciego roku życia, dlatego że nie we wszystkich miejscowościach są dostępne żłobki na właściwym poziomie. Nie wszędzie ta opieka jest taka, jakbyśmy chcieli, jak jest we Włocławku, gdzie faktycznie jest to dobrze zorganizowane. Drugi filar, który jest równie ważny i tak jak powiedziałem, w zależności od sytuacji rodziny, w której się znajdujemy, bo nie zawsze jest tak, że dziadkowie mogą zajmować się wnukami, to program 1500 zł dopłaty do żłobka. Chodzi o to, żeby nie zniechęcać młodych ludzi do aktywności rodzicielskiej, nie zniechęcać kobiet obciążeniami finansowymi, tylko to, że mamy świadomość tego, że państwo musi robić wszystko, żeby wspierać walkę z kryzysem demograficznym i jest te 1500 zł, które będzie później skutkować tym, że ta rodzina, ta matka będzie otrzymywać na tak zwaną opiekę żłobkową. I jest trzeci filar, bo przecież jest także taki model rodzicielstwa, w którym mama decyduje się zostać w domu i wtedy mówimy o dodatkowym świadczeniu 500 zł. Te wszystkie programy, tak jak powiedziałem, obejmują, są dostępne dla rodziców, które posiadają dzieci do trzeciego roku życia, bo później już mamy zapewnioną opiekę przedszkolną, ustawowo jest to dostępne. Także zachęcamy wszystkich tych, którzy jeszcze nie skorzystali, do tego, żeby z tego dobrego programu skorzystać.
1: Kolejnym Pani przewodnicząca. Osiągnięciem, sukces, osiągnięciem dla kobiet i sukcesem, gdzie wzięto pod uwagę kobiety, to są wydłużone urlopy dla mam wcześniaków i dla dzieci, które wymagają dłuższej hospitalizacji po narodzeniu. Szacuje się, że około 27 tysięcy dzieci w Polsce rocznie rodzi się przedwcześnie i matki zamiast dziećmi udać się do domu pozostają przez pierwsze tygodnie bądź nawet miesiące przy inkubatorach, przy łóżkach szpitalnych, przeżywają

0: i martwią się o zdrowie swoich dzieci. Przez lata państwo w ogóle nie poruszało tematu, choć wiele środowisk apelowało o tym. Kobiety, które urodziły wcześniej, miały takie same prawa urlopowe jak kobiety, których dzieci urodziły się przedwcześnie, mimo że część urlopu musiały spędzać w szpitalu. Rozwiązania lewicy poszły w tym kierunku, że wydłużono urlop w zależności od zdrowia dziecka, od czasu urodzenia dziecka, od 8 do 15 tygodni. I kobiety mają możliwość spędzenia z dzieckiem więcej czasu w domu. Te rozwiązania odnoszą się również do rodziców adopcyjnych, do rodziców zastępczych, a świadczenie wynosi 100%. Ponadto oprócz tego aspektu finansowego jest po prostu to zwrócenie rodzicom czasu na to, żeby pobyć z dzieckiem dłużej w domu. Kolejnym takim działaniem prawnym, które opracowała od początku do końca lewica, jest to wsparcie kobiet po stracie dziecka. Jest to niezwykle empatyczny i wrażliwy projekt, który ma zaopiekować się kobietą w tych niezwykle trudnych, traumatycznych chwilach. Przez wiele lat w ogóle nie podejmowano tego problemu. Natomiast dzięki lewicy kobiety w tak trudnym bardzo okresie dostały prawo do 8-tygodniowego urlopu macierzyńskiego po stracie dziecka oraz prawo do świadczeń socjalnych, w tym zasiłku macierzyńskiego i zasiłku pogrzebowego. Lewica zawsze podkreślała, że państwo powinno wspierać kobiety nie tylko w okresie ciąży i macierzyństwa, ale również w takich dramatycznych i bardzo trudnych momentach życia. Te przepisy prawa dadzą kobietom i zapewnią godność, czas na przeżywanie żałoby, ale też uproszczą procedury związane ze stratą dziecka. Ponadto jest to bardzo ważny krok w kierunku empatycznego i troszczącego się bardziej o kobiety państwa.
1: Szanowni Państwo, jest jeszcze jeden aspekt, który chciałbym poruszyć, choć oczywiście dotknął wszystkich Polaków, niezależnie od tego, czy jest to kobieta, czy mężczyzna, czy ma dzieci, czy nie ma. Dlatego, że warto wspomnieć o tak zwanej wolnej wigilii. Ale dlaczego o tym wspominamy? Dlatego, że choć może to zostać potraktowane jako myślenie stereotypowe, to badania pokazują, że na tak zwanej wolnej wigilii najwięcej skorzystały kobiety, dlatego że to kobiety właśnie najczęściej były zatrudnione w tak zwanym handlu, który najbardziej był obciążony pracą w niedzielę. W związku z tym ten jeden dodatkowy symboliczny dzień na spędzenie czasu ze swoimi rodzinami, czy spędzenie go tak, jak po prostu sobie tego życzą, a nie za tak zwaną ladą sklepową, czy w innych miejscach, gdzie wykonywały swoją pracę, to też swego rodzaju ukłon w stronę wszystkich tych, którzy tego dodatkowego dnia wolnego potrzebowali. Także o tym też przypominamy, bo to była inicjatywa poselska Lewicy. Mamy oczywiście jeszcze największy program socjalny, którego nie możemy pominąć w tej kadencji, a mianowicie program Renta Wdowia. To jest oczywiście już nieco szersze i nie wprost łączące się z nim matki. Natomiast faktem jest też, że więcej właśnie to kobiet pobiera tego świadczenia, aniżeli mężczyzn, bo tak wynika z danych demograficznych, z danych długości życia. Ale chcemy przypomnieć, że choć jeszcze do końca tego roku to jest 15% tego drugiego świadczenia. Państwo pamiętacie, już nie będę wchodził w szczegóły, na czym polega program Renta Wdowia, to będziemy, tak jak to obiecaliśmy na początku, kiedy ten program był wprowadzany, od 1 stycznia 2027 program będzie podniesiony do 25% tego drugiego świadczenia. Średnio dzisiaj to jest około 300-350 tego dodatkowego świadczenia, natomiast już od nowego roku ten zastrzyk to będzie około 450-500 zł, więc odczuwalny wpływ do budżetu. Konkludując, przede wszystkim życzymy wszystkim mamom samych pięknych chwil związanych z rodzicielstwem, żeby to była dla Was prawdziwa, dobra przygoda, żeby Wasze pociechy zawsze sprawiały, że będziecie się uśmiechać i mamy nadzieję, że każdy dzień matki będzie równie dobrze przeżywany, jak ten dzisiaj w pięknych okolicznościach przyrody. Pani Przewodnicząca,

0: mama jako kobieta.
1: Chciałam złożyć wszystkim mamom bardzo serdeczne życzenia tego, aby ta ich rola, którą pełnią, rola nie tylko rodzinna, ale również społeczna, przynosiła im wiele satysfakcji, wiele radości, aby ten dzień, który jest dzisiaj dla nich szczególnie poświęcony, trwał przez cały rok, żeby czuły to wsparcie państwa, żeby czuły miłość dzieci, no i wszystkiego na kolejne dni i kolejne miesiące pełnienia roli matki.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś ze mną i z Państwem w studio Inna Griszczuk, prezes Fundacji Włocławianki i uwaga, wiceprezes Włocławskich Amazonek i Małgorzata Stróżewska, wiceprezes Fundacji Włocławianki i prezes Amazonek we Włocławku. W podwójnej roli dzisiaj Panie, ale skupmy się najpierw na Włocławiankach, na Fundacji Włocławianki. Troszeczkę już Małgosiu zdążyłaś powiedzieć, czym się zajmujecie i jak to wygląda. Chęci jest dużo, coraz więcej osób skupia się i to nie tylko kobiet, które chcą Wam pomagać. Niemniej jednak nie brakuje też drobnych problemów, bo Ina, która prowadzi zajęcia z kobietami, począwszy od małych dziewczynek, bo Fundacja Włocławianki nie jest tylko dla dorosłych kobiet, prawda? Tam mogą przyjść również młode dziewczyny, jeśli się okaże, że z czymś sobie nie radzą albo mają jakieś wątpliwości. Prowadzisz zajęcia taneczne i nie tylko, i może o tym opowiedz. No i nie ma takiej sali we Włocławku.

0: Sławku, która by pomieściła tę ilość chętnych. Ale od początku, na czym polegają te zajęcia taneczne?
1: To znaczy zajęcia we Wrocławia, w Fundacji Wrocławianki prowadzę zajęcia z kolanetiku. O, to nie zupełnie taneczne zajęcia kolanetik, to ćwiczenie polegające, to jest połączenie pilatesu, baletu i jogi. To takie dziwne połączenie. Balet nam się kojarzy z prostej postawy, prawda?
0: Sylwetką, tak.
1: Pilates za wzmocnienie mięśni, a joga z rozciąganiem. Właśnie
0: i
1: to
0: medytacją.
1: Jest połączenie tego wszystkiego w jednej formie. Kalanetik to jest zajęcie spokojne, przy pełnym świetle, nie ma żadnej muzyki, ewentualnie gdzieś tam w tle lekka muzyka. Skupiamy się na swoim ciele, skupiamy się na tym, co robimy. I kalanetyk to zajęcie, które rzeźbi mięśni, rzeźbi, tonuje ich, nie wzmacnia, jak w przypadku pilatesu, a rzeźbi i tonuje. Zwracam szczególną uwagę na prostą postawę, bo kolanetyk ćwiczy się przy prostej postawie.
0: Jak
1: to
0: jak
1: też,
0: balet.
1: Tak, właśnie to jak w balecie, tak? A prosta postawa i to jest taki centrum, wokół którego kręcą się te wszystkie nasze ćwiczenia, ale najważniejsze prosta postawa i wzmocnienie mięśni. Także ciało rzeźbi, my mamy jego wyczuć, my mamy poczuć własne ciało i polubić go. Właśnie na tym to polegają te zajęcia.
0: Powiedz, czy jest jakaś granica wiekowa albo ograniczenie, które nie pozwala uczestniczyć w tego typu zajęciach?
1: Nie ma. Nie ma. To zajęcia, to ćwiczenia, które mogą wykonywać wszystkie, które przede wszystkim nie obciążają stawy. I wybrać sobie dowolną, powiedzmy, dawkowanie tych ćwiczeń, które się wykonuje tak mniej więcej przez minutę, takie drobne, pulsacyjne ruchy, to można w trybie indywidualnym. Ktoś robi to więcej, kto już nie wytrzymuje, to spokojnie odpocząć, zrobić mniej i stopniowo zwiększać to, ten zakres ćwiczeń.
0: Czyli wiek nie ma znaczenia.
1: Nie ma znaczenia. Nie ma
0: jakieś
1: znaczenia.
0: Drobna niedyspozycja, niepełnosprawność ruchowa poprawia też mobilność, takie ćwiczenie.
1: Poprawia i mówię, przede wszystkim to wzmacnia mięśni, wzmacnia rzeźbi i poprawia, daje możliwość bardzo szerokiego wykorzystania spektrum naszego ciała, naszych mięśni.
0: I na czym kobiety mają największy problem, jeśli chodzi o swoje ciało?
1: To
0: właśnie.
1: Znaczy tak jak
0: to wychodzi podczas takich
1: tak
0: zajęć,
1: jak
0: tak?
1: Ja rozmawiam, bo ja prowadzę zajęcia i taneczne z kobietami z instytutów tego trzeciego wieku i z kalanetiku, to tak przeważnie każde chce być wyprostowane. To jest takie pierwsze, no tak fajnie, kiedy wyprostuję się. Właśnie na to zwracam szczególną uwagę i dopasuję ćwiczenie tak, żeby po prostu jeszcze więcej na tą postawę, na to wyprostowanie figury
0: zwrócić
1: uwagę.
0: Z którymi mięśniami my, kobiety, mamy największy problem? Mięśnie, które u nas są najsłabsze, które należy wzmacniać. Tak.
1: No to znaczy każde wiadomo, że
0: indywidualnie,
1: tak patrzy,
0: ja wiem,
1: indywidualnie.
0: Ale też na takich zajęciach widzisz, że na przykład właśnie, nie wiem, gdzieś te barki pospinane, bo więcej pracy siedzą.
1: Właśnie zwracam uwagę na to, żeby pracować nad tymi mięśniami, no, i prostować figurę. Tak, żeby kobietki chodzili wyprostowane, ładne, z podniesioną główką.
0: Dziewczyny, gdzie odbywają się te zajęcia? I od razu powiedzmy o tym problemie, z którym się zetknęłyście już po pierwszych kilku zajęciach.
2: Generalnie prowadzimy wszystkie zajęcia w kawiarence obywatelskiej i z tym można identyfikować wrocławianki, ale inne zajęcia przerosły nasze oczekiwania. W kawiarence po prostu panie się nie zmieściły. Przeniosłyśmy nasze zajęcia w ubiegłym tygodniu w piątek, na Żabią do COP-u, Centrum Organizacji Pozarządowych. Nadal ta sama sytuacja.
1: My się obawiamy, że jednak nie.
2: Wczoraj byłyśmy jeszcze w jednym miejscu, oglądałyśmy na Osirze i na tej starej.

0: w tym starym budynku i nadal jest to pomieszczenie za małe. Ina, mamy okazję
1: Nie wiem,
0: poprosić do kogoś,
1: tak.
0: może
1: potrzebna
0: ktoś...
1: Wam jest parkiet
2: Potrzebne
1: hali
2: nam
1: mistrzów,
2: trochę
1: tak?
2: większe pomieszczenie.
1: Aż tak duże zainteresowanie?
2: No duże zainteresowanie i bardzo się cieszę, że kobiety bardzo, bardzo lubią o siebie dbać, dbają o siebie i to jest bardzo mnie cieszy.
0: I kobiety w przeróżnym wieku.
2: W przeróżnym wieku, tak.
0: Jakby
2: właśnie.
0: Ktoś miał do zaproponowania nam wynajem jakiejś sali, prosimy o nie, bardzo byśmy poprosiły, ale o nieduże pieniądze, bo jesteśmy fundacją, my wszystko robimy
2: tak,
0: za darmo i na tańczy za darmo,
2: się,
0: wszystko za darmo.
2: Zajęcie.
0: Więc jakby to była jakaś taka niezbyt duża kwota, byśmy bardzo chętnie skorzystały z jakiejś sali dla Inny na zajęcia.
1: Super. A jakie macie wymagania? Jakiej wielkości musi być to sala? Określmy to tak wprost.
2: To tak może na razie 100
1: tak
2: metrów.
1: Mniej...
0: No tak koło, no,
1: koło
0: pewnie. Koło
1: 100 metrów.
0: To, bo, to naprawdę nie jest takie proste. Chodzimy, szukamy, pukamy do różnych drzwi, no,
2: no
0: bo to naprawdę
2: jeszcze
0: jest przykro. Jutro jeszcze idziemy w kolejne miejsce. Naprawdę jest przykro, jak przychodzą te panie i stoją na korytarzu z tymi matami.
2: To się nie zmieści.
0: W przeróżnym
2: tak,
0: wieku.
2: Tak,
0: w zeszłym tygodniu były zmoknięte. Przyjechały z różnych stron Włocławka, w różnym, no jeszcze raz powtarzam, w różnym wieku i no jej, tak przykro, co by tutaj można było zrobić. No, no nie wiemy, no po prostu nie wiemy.
1: Mhm, one się odbywają raz w tygodniu te zajęcia.
2: Raz w tygodniu.
0: Ale myślimy o... Pewnie jako jeszcze
2: będziemy,
0: drugą grupę.
2: Będziemy myśleć, tak, będziemy myśleć.
0: Moi również mężczyźni.
2: No to wszystko na razie w trakcie rozwoju, to zobaczymy, no i wtedy będziemy myśleć.
1: Ale wiecie co, to pokazuje, że taka inicjatywa, ona oprócz tego, że jest bezpłatna, no więc to też jest jakby furtka dla niektórych pań, których pewnie nie byłoby stać na zapłacenie
2: oczywiście
1: w jakimś klubie fitness, o tym, że jeżeli coś takiego się pojawia, to nie jest tak, że te kobiety siedzą w domu i one nie potrzebują. One potrzebują, one chętnie wychodzą i odpowiadają na tego typu propozycje.
2: Ale bardzo dobrze, no to właśnie dlatego jesteśmy, żeby te kobiety, które nie mogą pójść na...
1: Czy wy sobie
2: tak,
1: myślałyście... Czy wy sobie myślałyście o tym, jak w waszych głowach na spotkaniu na basenie, o czym mówiła Małgosia, wcześniej w programie urodził się pomysł powołania takiej fundacji, żeby robić coś dla kobiet, bo już możecie, macie trochę czasu i chciałybyście się tym czasem i swoim doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami podzielić, że będzie aż taki odzew, że będzie aż takie zapotrzebowanie?
2: No to chyba przyrosło nasze oczekiwanie.
0: Praktycznie pod każdym względem jesteśmy zaskoczone, bardzo pozytywnie jesteśmy zaskoczone, miło, no spotykają nas codziennie jakieś nowe informacje. Wczoraj no też możemy powiedzieć, gdzie byłaś i o szkole.
2: Tak, no właśnie o młodzieży, że no też te pomysły powstają tak nagle w trakcie. No, i chcemy swoją działalność rozszerzyć, chcemy działać z młodymi ludźmi. Mamy w zespole młodych ludzi, a wiemy to o tym, że młode osoby w wieku szkolnym chcą, może nie tak, bardziej ufają młodzieży.
0: Młodszym.
2: Młodszym. Mhm. I mamy w zespole taką bardzo, bardzo fajną młodzież, która
0: świetny
2: potrafi
0: ludzi
2: dotrzeć do młodego pokolenia i potrafi z nimi rozmawiać. To właśnie takie zajęcia w ramach kontaktów, w ramach zajęcia...
1: W ramach budowania relacji.
2: Właśnie budowania relacji.
1: Odciągania od wirtualnego świata.
2: Tak. Właśnie budowania relacji między młodzieżą a starszymi osobami, między młodzieżą a rodzicami. I to jest te nasze młode,
0: wspaniałe młode
2: osoby, które potrafią to robić po prostu doskonale.
0: Perfekcyjnie.
2: Doskonale.
0: I chcą,
2: przede wszystkim chcą. Także idziemy do szkół właśnie tak, że przychodzimy i pierwsze zajęcia odbywają się w szkole. Tak, żeby to dać możliwość zobaczyć, jak to jest. Żeby później, jak to się spodoba, oni przychodzili do nas, prawda? Ale to pierwsze zajęcie, ludziom się wydaje, że budowanie relacji, no co tam, no co, no nie ma żadnych problemów, no gadamy między sobą, rozmawiamy, no przecież zawsze rozmawiamy między sobą w domu.
1: Ale nie słuchamy się.
2: Właśnie. Ale nie słuchamy się. I właśnie o to chodzi. Także chcemy pokazać, że trzeba oprócz tego słuchać, Słuchaj.

0: wsłuchiwać się w to, co robi, w to, co mówią ludzie, bo często tego no, nie słyszymy dokładnie,
1: nie
0: albo
1: widać.
0: słyszymy, ale my tam, no może, no ludzie to zawsze tam ma swoje i nie za bardzo do nas dociera to. Także budowanie tych relacji uważam, że jest bardzo, bardzo ważną sprawą i właśnie w takim miejscu, czy idziemy do szkół, żeby to spróbować tam zrobić reklamy, żeby zaczepić, tak, i pokazać,
1: żeby później
0: jak
1: do
0: to
1: nas
0: jest,
1: przyszli do
0: a później
1: kawiarni.
0: Do nas przyszli.
2: Mhm. No i to jest to, co powiedziałam na początku, że tutaj wiek nie gra roli. To może być bardzo młoda kobieta i nie tylko kobieta.
1: Oczywiście.
2: Bo no właśnie, wy założyłyście fundację z myślą o tym, żeby pomagać kobietom, bo kobiecie jest zwykle trudniej ze wszystkim.
0: Tak,
2: prawda?
0: Jasne.
2: Ale się okazuje, że i panowie pukają do drzwi fundacji.
1: No tak.
2: Czego szukają? Czego szukają panowie u was?
1: No na Kalenetiksie przyszedł chłopak, powiedzmy, koło trzydziestki gdzieś. Koło trzydziestki.
0: Koło trzydziestki.
1: Najpierw przyszedł zobaczyć, trochę się krępował, wstydził, przystojny zresztą chłopak. Trochę się śmiałyśmy z tego, że panie będą patrzeć teraz na tego pana, ale nie. Chciał zobaczyć, czy też będzie mógł ćwiczyć. Ćwiczy.
0: Ale to nie są zajęcia wyłącznie dla kobiet. Nie, nie, nie. To zajęcia ogólne, dostępne dla wszystkich. Także.
2: Czyli
0: także
2: rozumiem,
0: zapraszamy.
2: Że Fundacja Włocławianki, jak zapuka do was pan, który nie tylko będzie chciał poćwiczyć, ale
1: oczywiście.
2: Będzie miał
1: nie,
2: inny
1: jak
2: jakiś problem, będzie potrzebował kontaktu z psychologiem, którego
0: ależ
2: już
0: ja,
2: macie,
1: przychodzą
2: z
1: już,
2: prawnikiem.
1: przychodzą
2: Po
1: już
2: prostu.
1: panowie, na tak, przepraszam, że wyszłam słowo. Przychodzą już panowie na tego typu właśnie spotkania. Na budżecie, tak jak opowiadałam, na budżecie domowym do naszej Włocławianki, jednego z naszych panów, który jest naszym wsparciem, działa świetny, zresztą fantastyczny facet i on teraz będzie prowadził, zachęcimy może w sobotę, taką grę. Sam stworzył tą grę, jest autorem takiej gry. Zarządzanie swoimi pieniędzmi i to będzie gra zespołowa. Młodzi i ludzie starsi. I ta gra jest po prostu fantastyczna, na zasadzie komiksu. To będzie organizowane teraz w kawiarence od 11 do 13
2: Czy
1: w
2: będzie
1: sobotę.
2: Powtórka takich spotkań budżetowych?
1: Tak, cały czas działamy cyklicznie. Myślimy, no my nie bardzo, ale właśnie dzisiaj rozmawiałyśmy o tym, co nam tutaj panowie też podpowiedzieli. Jest jakaś taka modna gra gwint, bodajże to jest Wiedźmina. I myślimy o organizacji właśnie takich rozgrywek zespołowych właśnie z tych gier. To są również gry planszowe. No.
2: Słucham was tak i myślę sobie o jednej rzeczy, bo zwykle jak powstają jakieś fundacje, stowarzyszenia, to one są nakierowane głównie na pomoc, czyli jakby z założenia przyjmuje się, że będą się zgłaszały osoby, które tylko takiej pomocy potrzebują. Nie wiem, przemoc gdzieś w rodzinie, nauk w rodzinie, no i żeby anonimowo się wypowiedzieć. Wy tymczasem oprócz takiego podstawowego założenia, że służycie pomocą w wielu dziedzinach, postawiłyście sobie na cel również rozerwać Włocławianki, tak w cudzysłowie,
1: jak najbardziej.
2: Te, które tej pomocy potrzebują, więc im to takie wyjście i zabawienie się, pogranie w gry jest świetną alternatywą, ale również te, które problemów nie mają, a właśnie nie wiedzą, co zrobić z wolnym czasem. To tak fajnie, że taka fundacja powstała, do której nie tylko się popłakuje, prawda,
0: no nie,
2: ale można
0: nie.
2: się świetnie bawić.
0: I jeszcze można dzieci przeprowadzić, bo mamy świetną osobę dla dzieci, prawda?
1: Tak, też także będzie jej prelekcja, Ina będzie za tydzień, 30.
0: Tak,
1: zapraszamy
0: 30.
1: Też
0: też zapraszamy dzieci w wieku 8-10 lat, chłopaki, dziewczynki, wszystkich zapraszamy. O, także rodzice mogą przeprowadzić, wypić kawusie sobie na dole, a dzieci będą
1: zabawione.
0: Naprawdę zabawiane i to tak.
1: Bardzo fajne, naprawdę życzę. Fajne inicjatywy. Ludzie sami przygotowują, właśnie tak jak Ina powiedziała, o tych młodych naszych włocławiankach.
0: Tak.
1: sami przygotowują, kupują sobie stroje, robią różnego rodzaju balony, sami z własnych pieniędzy, oprócz tego, że dają swój czas, no umówmy się, czas dzisiaj jest chyba najbardziej cenny, prawda?
2: Czas

0: pieniądze,
1: informacja. Tak.
0: Właśnie, tak. Więc i przygotowują się, wydają na to jeszcze i swoje środki, których tak naprawdę no, też nie mają zbyt wielu, bo przecież to są młodzi ludzie, tak jak powiedzieliśmy, tak naprawdę na starcie i cieszymy się. Tak jak powiedziałaś, wychodzimy do tego, żeby ludzie we Włocławku również się bawili, nie tylko przechodzili. Słuchaj, obie kochamy Włocławek bardzo. No i jest tu najlepszym przykładem. Przyjechała lat temu.
1: 35? Nie, no, tak, 35, tak. Dokładnie 35.
0: Tak, i zostali we Włocławku, kochani.
2: Nigdy nie myślałaś o tym, żeby wyjechać do innego, większego miasta, większe możliwości wykorzystywania zawodowo twojego talentu i wykształcenia, no tylko tak. Ten Włocławek.
1: Trochę była zdana na rodzinę, prawda, na męża, który był związany z Włocławskiem przez tyle lat. Także ja już też tu jakoś się związała, powstał mój zespół, który też tu już 30-lecie zespołu będzie, także ja już 30 lat tu działam, pracuję, kocham to miasto, staram się to wszystko zrobić jak najlepiej, żeby...
0: I byśmy chciały, żeby ten Włocławek troszeczkę się ruszył, żeby było, ja wróciłam też po latach i tak właśnie z Iną marzymy o tym, żeby ten Włocławek... No nie był takim smutnym Włocławkiem, takim no troszeczkę odizolowanym od, nazwijmy, reszty.
1: No oczywiście, że nie jest, tak trochę rozwija się, ale
2: to
1: wyjaśnia napędzić więcej.
2: Pobudzić, pokazać,
0: tak,
2: że
0: tak, jakby ludzi, żeby coś
2: tych,
0: się działo.
2: Którzy trochę się wstydzą uśmiechać, bo jak wszyscy chodzą i narzekają, to no, lepiej być
0: właśnie.
2: W tej grupie narzekających.
0: Po co się wychylać, prawda?
2: Mimo każda swoich jakby problemów, umówmy się, niczyje życie problemów pozbawione nie jest, pokazujecie, że można się uśmiechać, dobrze bawić i jeszcze pomagać innym.
0: Właśnie.
1: Takich tak, się staramy się to robić.
2: Rozumiem, że takich ludzi potrzebujecie jak najwięcej.
0: Tak.
2: Ja chciałabym zapytać o taki profil fundacji sprecyzowany, ale nawet nie będę się śliła na zadawanie tego pytania, bo rozmawiając tutaj z wami już słyszę o tym, że te pomysły rodzą się w zasadzie z dnia na dzień.
0: Tak.
2: W zależności od okoliczności, miejsca i napotkanego człowieka.
0: Właśnie. Tak. Od spotkanych ludzi, od potrzeb.
1: Właśnie, tak jest. Bardzo często tylko ktoś coś powie, tu nagle coś się urodziło. O,
0: trzeba
1: można to.
0: Dokładnie.
1: Także tak to działa.
2: Nie musicie przekonywać, że warto z wami pójść i rozchmurzyć to miasto.
0: Mamy nadzieję, że nie musimy przekonywać.
2: Jak do tej pory, gdziekolwiek nie zapukałyście, to drzwi się szeroko otwierały.
0: Z uśmiechem. Mm-hmm. Z uśmiechem naprawdę
1: jest
0: ludzie
1: piękna
0: nas
1: współpraca, tak. I bardzo, bardzo pozytywne odbierają nas wszystkie osoby, z którymi spotykamy naprawdę. To
2: no
1: takie...
2: Zadajecie też kłam tej powszechnej opinii, że młodym ludziom nic się nie chce i że młodzież jest beznadziejna, bo
0: nie.
2: Się okazuje, że młodzież włącza się w inicjatywę, no, która nie liczy się na świadectwie, nie dodaje punktów na żadnym egzaminie, po prostu oni chcą.
0: Chcą, bo też kochają Włocławek i też by chcieli, żeby ludzie byli bardziej weseli. Stąd my właśnie z Iną tak stawiamy na Śródmieście, bo byśmy chciały, ja pamiętam w dawnych czasach Włocławek jeszcze, no to tak naprawdę 3 maja i całe Śródmieście to kwitło. Więc chciałybyśmy, żeby było fajnie, wesoło, taniecznie, zabawnie, żeby ludzie się uśmiechali do siebie, żeby przychodzili właśnie do kawiarenki pograć, wypić sobie kawkę. Przecież często nawet ludzie nie wiedzą
1: spotkać,
0: o tym,
1: tak?
0: Że tam jest za darmo. Kawka, herbatka, tam ciasteczko można zjeść, tam nie trzeba płacić.
1: Że mamy mogą przyjść, pójść na zakupy i zostawić
0: dzieciątko
1: dzieci na zajęcia.
0: Na przykład, tak.
2: Myślicie, że ta bariera finansowa to jest taka największa bariera, która nie pozwala ludziom wyjść, poszukać miejsca, gdzie mogą inaczej spędzić czas i uśmiechnąć się, bo chyba niekoniecznie.
0: Znaczy nie wiem, właśnie tak myślę, że nie wiem, czy największą. Myślę, że może chyba
2: ten
0: nie o to chodzi.
2: Ten sposób myślenia chyba, który
0: właśnie,
2: próbujecie.
0: Jak jesteśmy, a lepiej posiedzieć w domu, może jakiś serial obejrzeć, a może wygodnie, a może mi się już nie chce. No chce nam się.
1: No przecież przez cały czas coś robimy.
0: Jak nam
1: nie
0: się chce,
1: się,
0: to
1: tak.
0: Myślę,
1: ale
0: że innym też
1: to,
0: nie chce.
1: To niesamowicie napędza. Ja
0: właśnie.
1: Już mówię, pomaganie napędza.
0: Tak.
1: Także to po prostu takie, no tak to działa.
0: Coraz więcej.
1: Trzeba spróbować i tak to działa.
2: Będziecie działać w wakacje?
0: Tak.
1: Tak, tak, tak.
0: Będziemy działać.

0: Te wszystkie zajęcia takie odbywają się w czerwcu też, a lipiec, sierpień to już w
1: Będzie nowy
0: mniejszym
1: kalendarz.
0: stopniu.
2: Tak.
0: Tak, a od września nowy kalendarz, tak. I to wszystko z powrotem tam.
2: Z powrotem i
0: z
2: więcej.
0: Powrotem i więcej, jasne,
2: i coś
0: jasne. Jeszcze
2: nowego.
0: Nas pomysły jakieś będą.
1: I ja jestem pewna, że pomysłów wam nie zabraknie, tylko wiecie co, czegoś bardzo, znaczy nie boję, ale trochę obawiam, czasu wam po prostu zabraknie.
2: Nie zabraknie. Są przy nas ludzie i na
0: tak, to wspierają, pomagają, bo to tylko nie leży wszystko chyba na naszych plecach.
2: Absolutnie.
0: Także
2: mamy wspaniały zespół. I zachęcamy jeszcze może przy tej okazji, może ktoś by się do nas przyłączył z fajnymi pomysłami. Jesteśmy otwarte. Może
0: tak, otwarte jesteśmy, bardzo, bardzo zachęcamy. I
2: no nasi faceci też pomagają bardzo.
1: No właśnie, te włocławianki, ta nazwa może być mylna, proszę Państwa, bo to nie tylko włocławianki, ale i włocławianie, w związku z czym Fundacja Włocławek, można by było śmiało powiedzieć, dodając jeszcze taką uśmiechniętą buźkę.
2: No właśnie.
1: Dziękuję wam bardzo za to dzisiejsze spotkanie. Trochę zabrakło nam czasu, żeby porozmawiać o tej drugiej działalności, którą obie jakby wymiennie, tu prezes, tu wiceprezes prowadzicie, ale myślę, że przy następnym spotkaniu będziemy mogły powiedzieć o Stowarzyszeniu
2: Amazonki,
1: bo tam też się sporo zmienia i ta twarz Amazonki, kobiety po 50, 60 roku życia, to już nie jest twarz Amazonki we Włocławku. Obiecujemy, że to kolejne nasze spotkanie poświęcimy właśnie temu jakże ważnemu, bardzo trudnemu tematowi. Za dziś bardzo wam dziękuję, dziewczyny.
2: Dziękujemy bardzo.
1: I Małgorzata Stróżewska, Fundacja Włocławianki. Włocławianie uśmiechnięci na dodatek.
2: Tak. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy bardzo za uwagę.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj są z nami szef Rady Regionalnej, jednocześnie poseł Prawa i Sprawiedliwości, pani poseł Joanna Borowiak.
1: Dzień dobry.
0: Witam bardzo serdecznie panią radną Irenę Wukowicz-Kwiatkowską.
1: Dzień dobry.
0: Witam serdecznie Mateusza Czarnowskiego.
2: Dzień dobry.
0: Proszę Państwa, dziś spotykamy się z Państwem, żeby porozmawiać na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa w naszym kraju. I chcielibyśmy poruszyć różne aspekty i różne odsłony tego bezpieczeństwa. Dlatego pozwolicie Państwo, że przekażę głos na początku pani poseł Borowiak.
1: Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, od kilkunastu dni nasz kraj pogrąża się w kompletnym chaosie. Przez kraj przetacza się fala fałszywych zawiadomień o zagrożeniu życia lub zdrowia. Dziwnym trafem dotyczy to przede wszystkim dziennikarzy wolnych, niezależnych mediów i polityków prawicy. Dotknęło to również mamy prezydenta Polski, a służby są kompletnie bezsilne. Myślę tutaj o Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, o resortach siłowych. Pytanie, dlaczego tak się dzieje, że sprawcy nie są ustaleni, że nie można tego zrobić? Pytanie jest takie, czy władza tego nie potrafi zrobić, to powinna odejść, czy nie chce tego zrobić, to tym bardziej powinna odejść. To aspekt bezpieczeństwa dosłownego, takiego wręcz fizycznego. I Polacy niestety nie czują się, nie mogą się czuć bezpiecznie, ale bezpieczeństwo finansowe jest równie ważne. Niestety, już kolejny raz, kiedy rządzi Donald Tusk, brakuje pieniędzy. W pierwszym rzędzie zabrakło pieniędzy na ochronę zdrowia, za chwilę zabraknie pieniędzy na rolnictwo, być może zabraknie pieniędzy na emerytury. Generalnie pieniędzy nie ma. Zamiast naprawiać finanse publiczne państwa, to ta władza sięga po kolejną pożyczkę, żeby łatać dziurę budżetową. Deficyt budżetowy na bieżący rok zaplanowany został na ponad 270 miliardów złotych, ale proszę Państwa, jeżeli chodzi o dług publiczny, to on jest na poziomie 2 bilionów złotych. Finanse państwa są w katastrofalnym stanie. Za chwilę zabraknie pieniędzy na wszystko, ale Polacy dostrzegają to i mówią, że mają dość. Chociażby na ostatniej manifestacji Solidarności, na której byłam w ubiegłym tygodniu, minimum 230 tysięcy Polaków tam się stawiło, którzy mówili, że mają dość tego rządu. Mają określone oczekiwania od tego rządu, a rząd tych oczekiwań nie spełnia. I proszę Państwa, ponad 51% badanych Polaków, to jest ostatnie badanie sondażowe, mówi, że negatywnie ocenia rządy Donalda Tuska. Pokazali to również mieszkańcy Krakowa we wczorajszym referendum, którzy odwołali prezydenta Miszalskiego z funkcji właśnie prezydenta. A przypomnijmy, że pan Miszalski był kandydatem premiera Donalda Tuska, o którym to premier Tusk mówił, że jest najlepszym, rzetelnym kandydatem. No, rzetelność prezydenta, byłego już prezydenta Krakowa, właśnie ocenili mieszkańcy Krakowa. Polacy mówią, że mają dość. Proszę Państwa, niech to wybrzmi, niech to będzie widzialne. Dług polskiego państwa, rekordowe zadłużenie, takiego nie było, ponad 2 biliony złotych. Władza, obecny rząd powinien podać się do dymisji, im wcześniej, tym lepiej dla Polaków.
0: Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, myślę, że dla nas wszystkich, niezależnie od tego, czy mamy 5 lat, 25 czy 75, ważne jest bezpieczeństwo zdrowotne. A jak wiemy, dzisiaj kwestia zadłużenia ochrony zdrowia to jest 25 miliardów złotych. Ja tylko przypomnę, że ten 2 biliony, o którym mówiła pani poseł, obsługa tego kosztuje nas rocznie 1 miliard złotych. Miliard, który mógłby być przeznaczony między innymi na ochronę.

ochronę zdrowia. I tak, proszę Państwa, trzeba wziąć pod lupę te 25 miliardów złotych, czyli tego zadłużenia, które jest dzisiaj w ochronie zdrowia, w przeliczeniu na konkretne rzeczy, na konkretnego pacjenta, na konkretne procedury.

0: blisko 100 milionów dodatkowych wizyt u specjalisty, więc proszę zobaczyć, jak mogły skróciłby się kolejki i jak również mogłyby się skrócić, szanowni państwo, kwestie właśnie podejmowania decyzji przez lekarza po to, żeby wydłużyć życie pacjenta. To jest, proszę państwa, tak naprawdę kolejnych 25 milionów gastroskopii czy kolonoskopii, a więc to są konkretne rzeczy, które mogłyby się przełożyć na poprawę życia, jakości zdrowia mieszkańców naszej Polski. A proszę państwa, każdy z nas, każdy z obywateli, czy mały, czy duży, ma dzisiaj do oddania kwotę 56 028 zł i 54 groszy. I jak popatrzymy na to jeszcze w kategoriach naszej ostatniej konferencji, w których mówiliśmy również o mieście, gdzie to zadłużenie jest powyżej 700 milionów, a za chwilę w tym roku przekroczy 800 milionów, to doliczamy kolejne 7 tysięcy i to już, proszę państwa, stanowi kwotę powyżej 60 tysięcy złotych, która będzie do spłacenia przez każdego Polaka.
1: Szanowni państwo, kolejną kwestią, o której trzeba mówić głośno, bez wątpienia, jest tragiczny stan spółek Skarbu Państwa. Polacy coraz częściej widzą, że po objęciu władzy przez rząd Donalda Tuska, rząd bierności, rząd indolencji, bo o tym też trzeba mówić głośno, że jest to rząd niezdolny do podejmowania dobrych decyzji dla Polaków, spółki Skarbu Państwa, zamiast być takim motorem napędowym polskiej gospodarki, coraz bardziej pogrążają się w chaosie. Szanowni państwo, niestety dotyczy to również naszego włocławskiego Anwilu. Firmy, która od 60 lat jest symbolem pracy, ale również bezpieczeństwa tysięcy polskich, w tym włocławskich, rodzin. Pamiętajmy o tym, że Anwil to nie tylko zakład chemiczny. Anwil to również sport, Anwil to również kultura, ale Anwil to również lokalne inicjatywy, które tak bardzo wspiera. Dlatego przy tej 60. rocznicy powstania Anwilu pracownicy mają prawo, a nawet obowiązek pytać, czy będą nagrody jubileuszowe, czy będzie godne i realne docenienie pracowników. Pamiętajmy o tym, że Anwil tworzą pracownicy. Tworząc Anwil, tworzą markę rozpoznawalną w całej Polsce. Ja ze swojej strony, korzystając z okazji, chciałbym życzyć wszystkim pracownikom właśnie tego, aby byli docenieni przez zarząd spółki. Życzyć im po prostu lepszej przyszłości. Anwil tworzyli i tworzą ludzie, a Włocławek potrzebuje silnego Anwilu. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo, pani Irena Wukowicz-Kwiatkowska.
2: Szanowni państwo, spółki Skarbu Państwa mają wspierać polski budżet. Na koniec zeszłego roku wszystkie 19 spółek Skarbu Państwa miały na minusie miliard złotych. Wspomniany dzisiaj Anwil to jest 5,5 miliarda złotych straty na koniec pierwszego kwartału. Za nimi jest na przykład, są Azoty, prawie 4 miliony, Jastrzębska Spółka Węglowa, też niewiele mniej. Nie o to chodzi, żeby doprowadzić do ruiny polskie spółki Skarbu Państwa i polski budżet, ale wygląda na to, że rząd obecnie sprawujący władzę w Polsce taki ma zamiar. Prowadzi nas pewnym krokiem do takiej katastrofy finansowej, jaka się wydarzyła w Grecji. W tym roku już udział długów PKB będzie 65%. Czy chodzi o to, żebyśmy zrujnowali państwo i byli zależni od jakichś zewnętrznych finansów? Nie o to chodzi. Nie możemy pozwolić na to, żeby ten rząd tak sprawował władzę. Nie możemy oddać Polski obcym ludziom.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych

0: narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. To jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. A naszym gościem jest dzisiaj pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Leki stosujemy po to, żeby nam pomagały, żeby leczyły, a nie odwrotnie, a nie szkodziły. Ale są pewne zasady bezpiecznego stosowania leków. Co się kryje pod tym pojęciem? Jakie są cele farmakoterapii?
1: Bezpieczne stosowanie leków to proces polegający na takim przyjmowaniu leków, aby właśnie maksymalizować ich działanie terapeutyczne i minimalizować ryzyko wszelkich działań ubocznych. Czyli celem głównym bezpiecznej farmakoterapii jest leczyć, a nie szkodzić. Ponieważ leki to są substancje chemiczne, czyli wiadomo, że mają zbawienny wpływ na nasz organizm w walce z chorobą, ale również mogą dawać niestety te skutki uboczne i działania niepożądane. Dlatego stosując leki, wykazujmy szczególną ostrożność, aby ta terapia była skuteczna, a nie szkodziła naszemu życiu i zdrowiu. Dotyczy to zarówno leków, tych, które są ordynowane na receptę przez lekarza, czyli leków na receptę, ale również tych leków bez recepty, jak i suplementów diety.
0: A jakie są zasady bezpiecznego stosowania leków?
1: No, tych zasad jest na pewno bardzo wiele, ale takie główne to przede wszystkim to, aby zawsze zapoznać się z ulotką leku, który mamy przyjmować. Nie stosujmy leków po terminie ważności. Jeśli przyjmujemy jakieś leki na stałe albo występuje u nas alergia na jakikolwiek lek, czy też towarzyszą nam jakieś inne choroby przewlekłe, zawsze informujmy o tym lekarza na wizycie lekarskiej,

0: aby mógł odpowiednio nam dobrać leki. Nie dzielmy leków, czyli jeżeli na leku wyraźnie nie ma przedziałki, która pozwala na to,
1: Takiej kreseczki,
0: takiej
1: tak?
0: kreseczki, tak, dokładnie, to wtedy nie przepoławiajmy tego leku, ponieważ mogą to być na przykład leki dojelitowe, które rozpuszczają się nie w żołądku, a w jelicie i one zawierają taką specjalną osłonkę na wierzchu i jakby uszkodzenie tej osłonki, no to niweluje działanie terapeutyczne leku. Nie przegryzajmy kapsułek. Kapsułki najczęściej mieszczą w środku taką substancję, która może być bardzo gorzka dla nas, ale może również podrażniać jamę ustną i przełyk. No i taka zasada, która moim zdaniem jest również bardzo ważna, to nie pożyczajmy leków sobie nawzajem, czyli my nie pożyczajmy leków od nikogo, ale też nie użyczajmy nikomu swoich leków. Bo na przykład boli nas noga. Koleżanka miała taki cudowny
1: Pomogło.
0: lek, który przepisał lekarz i ten lek pomógł. Naprawdę, uwierzcie Państwo, nie oznacza to, że ten lek nam pomoże, bo przyczyn bólów, obrzęków nogi może być bardzo wiele. Na pewno albo niekoniecznie musi być to ten sam, więc zamiast sobie pomóc, możemy niestety sobie zaszkodzić. No i oczywiście taka zasada, za którą ja bardzo optuję, czyli nie kupujmy leków z nieznanych źródeł. Czyli na straganach, jakichś stoiskach. Jeżeli już chcemy skorzystać z apteki internetowej, niech to będzie sprawdzona apteka internetowa. Ja jednak jestem za apteką stacjonarną, dlatego że w tej aptece zawsze jest monitorowany przechowywanie leków, czyli
1: Temperatura.
0: temperatura, wilgotność, sprawdzane są daty ważności, decyzje o wycofaniu. No i przede wszystkim znajduje się tam personel fachowy, który rozwieje wszelkie nasze wątpliwości i będzie nam służył radą, pomocą. Dlatego ta opcja uważam jest najlepsza.
1: A zażywając leki, najlepiej, najbezpieczniej popijać je wodą, oczywiście.
0: To znaczy, leki w ogóle mogą wchodzić w wiele interakcji.
1: O tym
0: A
1: będziemy
0: leki
1: mówić
0: tak,
1: jeszcze.
0: popijajmy zwykłą, gotowaną wodą. Nie używajmy do tego herbaty, kawy, no szczególnie alkoholu oczywiście też nie.
1: Soku
0: Soków
1: grejpfrutowego.
0: mleka, a w szczególności właśnie sok grejpfrutowy, który potrafi wejść w reakcję z wieloma lekami i potrafi je unieczynnić, czyli lek nie ma działania terapeutycznego, czyli może to powodować takie niebezpieczeństwo, że po prostu nasza choroba nie będzie leczona, objawy będą się nasilać.
1: No właśnie, powiedzmy o tych interakcjach, o których Pani wspomniała. Jakie interakcje mogą wystąpić?
0: No właśnie, znaczy interakcje to są takie działania między substancjami, które mogą niestety prowadzić do działań ubocznych leków, i te interakcje mogą występować właśnie między na przykład lekiem a płynami, którymi popijamy.
1: Popijam.
0: Ale mogą być również interakcje między lekiem, czyli substancją, która tam się znajduje w leku, a pożywieniem. Dlatego też warto zawsze spojrzeć w ulotkę, czy nie ma jakichś przeciwwskazań do stosowania jakichś preparatów żywieniowych, ponieważ no, znane są takie interakcje, na przykład wapnia z niektórymi lekami. Wapń też wiąże, a dużo wapnia znajduje się właśnie w nabiale na przykład. Więc w danej grupie antybiotyków nie możemy stosować nabiału. No i takie najbardziej, że tak powiem, najbardziej spektakularne interakcje, no to są oczywiście między poszczególnymi lekami, czyli między jednym lekiem a innym. Trzeba pamiętać, że jeżeli jesteśmy przewlekle chorzy, to właśnie to, co już wcześniej wspomniałam, informujmy lekarza o wszystkich przyjmowanych, czy farmaceutę w aptece oczywiście, o wszystkich przyjmowanych przez nas lekach. Im więcej tych leków przyjmujemy, tym to prawdopodobieństwo interakcji jest większe. Dlatego zawsze powiedzmy, czy pokażmy, czy miejmy napisane na kartce leki, które przyjmujemy,

0: aby można było tak dobrać preparat na to schorzenie, które aktualnie chcemy leczyć, aby nie wchodziło w reakcję z tymi pozostałymi lekami. Ja tu chciałabym jeszcze wspomnieć o takim jednym przypadku, który czasami zdarza nam się spotkać w aptece. To jest pacjenci często odwiedzają wielu lekarzy i jakby to samo schorzenie, chcąc się utwierdzić, czy na pewno jest dobrze leczone, leczą nie tylko u jednego, ale u kilku lekarzy. I zupełnie nieświadomie, nie zdając sobie sprawy, mogą przyjmować tę samą substancję
1: Pod inną
0: leczniczą pod
1: nazwą.
0: różnymi nazwami. Czyli jakby dublują dawkę, co jest bardzo niebezpieczne, ponieważ no, może doprowadzić do zatrucia organizmu. Dlatego właśnie idąc na kolejną wizytę, zawsze my pokażmy, czy opakowanie, czy też napiszmy na kartce te leki, które już przyjmujemy.
1: A czy możemy samodzielnie zmienić dawkę leku, albo na przykład, kiedy poczujemy się lepiej, przerwać kurację, no bo myślimy sobie, a już się dobrze czuję, nie muszę kontynuować przyjmowania jakiegoś leku, medykamentu.
0: Prawidłowo przeprowadzona kuracja to jest kuracja od początku do końca, czyli całą ilością leku, które nam lekarz zlecił. Ja wiem, że często jest tak, że pacjenci na przykład po 3 dniach stosowania leku, szczególnie to przy antybiotykach tak jest, poczują się lepiej. No, jak poczułam się lepiej, to znaczy, że może już nie potrzeba, abym ten lek kontynuował. Nie ma nic mylniejszego. Niestety lek trzeba wybrać do końca, dlatego że nasze samopoczucie to nie zakończona terapia. U nas w organizmie, w środku jeszcze nadal ta infekcja jest. Jeżeli nie dokończymy terapii, to najprawdopodobniej skończy się to w ten sposób, że za kilka dni to schorzenie, ta infekcja powróci i to jeszcze z większą siłą. Również ważne jest, aby przyjmując leki przewlekłe, też nie przerywać terapii, bo na przykład taka choroba jak nadciśnienie czy cukrzyca, stosujemy lek ileś miesięcy, wydaje nam się, że przecież jest cudownie, czujemy się wspaniale, ale musimy sobie zdawać sprawę, że to jest są leki, które leczą objawowo, czyli nie można wyleczyć się z chorób przewlekłych, one będą nam towarzyszyć do końca życia. Tego nie zaleczymy, więc stosujmy tutaj te leki przez cały czas. Odstawienie spowoduje, że po prostu ta choroba wróci. Musimy się przyzwyczaić do tego, że niektóre leki będą nam towarzyszyły przez całe nasze życie. Również dawka leku ma bardzo duże znaczenie, dlatego że no, też tutaj można powiedzieć, że pacjenci bardziej niecierpliwi na przykład mogą. Po jakimś czasie stosowania leku, kiedy ta kuracja, na przykład po iluś dniach, nie przynosi aż tak spektakularnych efektów, ale tak też może w terapii być, uznają, że no może lepiej będzie, jak zwiększę dawkę, to szybciej wyzdrowieję. Absolutnie tak to nie jest. Zwiększenie dawki może spowodować jedynie właśnie zatrucie organizmu i wystąpienie tych działań ubocznych, no szczególnie takich podstawowych jak biegunki czy wymioty. Jeżeli przez jakiś okres czasu stosowania leku nie widzimy poprawy, to zwróćmy się z tym do lekarza. Może tak się zdarzyć, że na przykład nie reagujemy na daną substancję. Każdy pacjent jest indywidualny, każdy ma inny metabolizm i tak się może zdarzyć. Wtedy lekarz na pewno wybierze nam inny lek z tej grupy z inną substancją. Ale leczący to samo schorzenie. Może rzeczywiście modyfikacja dawki też byłaby potrzebna, ale te decyzje zostawiłabym zdecydowanie lekarzowi.
1: A jak to jest z porą dnia, z godziną przyjmowania leków? Czy to ma znaczenie na ich skuteczność, na proces leczenia, tak?
0: Jest taka grupa leków, przy których, że tak powiem, ani godzina, ani pora dnia nie ma znaczenia. Ale znaczenie ma regularność. Czyli musimy sobie wybrać jakąś godzinę w ciągu doby i codziennie o tej samej godzinie lek przyjmować. No, są to na przykład leki antykoncepcyjne. Aby zachować stałe stężenie tych leków w organizmie, starajmy się codziennie o tej samej porze ten lek przyjmować. No, przyjmowanie leków w ogóle od pacjentów troszeczkę wymaga dyscypliny. Tak niestety jest.

0: ale większość i spora grupa leków jest taka, która jakby jest uzależniona od naszego cyklu dobowego. Czyli rano, kiedy jesteśmy bardziej ożywieni, no, zwiększa się nasza siły witalne, zwiększa się przemiana materii, wzrasta nam ciśnienie, czy też zwiększa się produkcja gruczołów hormonalnych. Wtedy przyjmujemy takie leki, jak właśnie leki na nadciśnienie, czy leki moczopędne, czy też leki na niedoczynność tarczycy. Natomiast wieczorem stosujemy takie leki, które są powiązane właśnie z wyciszeniem organizmu, czyli leki na cholesterol, czy też leki uspokajające.
1: A przechowywanie leków? Jak wygląda ta kwestia? Bowiem często w ulotkach jest napisane, że do 25 stopni, tak? Jeżeli przekroczymy te wartości, to lek może stać się trucizną. Jak to jest?
0: Może nie od razu trucizną, ale na pewno może stracić swoje
1: Właściwości
0: działanie,
1: lecznicze.
0: tak, farmakologiczne. Może substancja lecznicza zostać rozłożona i wtedy jakby traci te wszystkie swoje wartości. Dlatego starajmy się przechowywać leki zgodnie z zaleceniami w ulotce, czyli w domu przechowujemy leki w ciemnej szafce, z daleka od promieni słonecznej, w szafce zamykanej. No niekoniecznie na klucz oczywiście, no, ale zamykanej, żeby tam nie
1: Chyba, że są
0: dotarły.
1: małe dzieci, a szafka jest
0: Tak,
1: nisko.
0: jeśli tak, to wtedy tak, oczywiście, bo właśnie chronimy również właśnie
1: Dzieci.
0: dzieci, leki przed dostępem takim łatwym dla dzieci, co czyni wiele niebezpieczeństw. Leki powinny być przechowywane w suchym miejscu. Dlatego też na przykład łazienka nie jest dobrym miejscem do przechowywania leków, ponieważ tam no, panuje wilgoć. Jeżeli chcemy przechowywać leki w kuchni, no to na pewno z daleka od płyty, na której przygotowujemy posiłki, ponieważ tam temperatura bardzo wzrasta. Taka temperatura właśnie, w której powinniśmy przechowywać leki, to jest temperatura między 15 a 25 stopni, chyba że producent wyraźnie zaznaczył, że jest to lek do przechowywania w lodówce, czyli w niższej temperaturze, od 2 do 8. Jeśli mamy przechowywać w lodówce, to na pewno nie czyńmy tego na drzwiach, ponieważ drzwi, które często otwieramy, są narażone na ciągłe wahania temperatur. Połóżmy lek na półeczce. Niech ten lek będzie też daleko od zamrażarnika, oczywiście, abyśmy tego leku nie zamrozili. Przechowujmy leki w oryginalnych opakowaniach, abyśmy w każdej chwili mogli zobaczyć, co to jest, czy to jest na pewno ten lek, a poza tym na tych opakowaniach jest bardzo wyraźnie zaznaczona data ważności oraz seria, więc dla bezpieczeństwa przechowujmy to w oryginalnym opakowaniu.
1: A co powinniśmy zrobić, jeśli zauważymy u siebie jakieś niepokojące objawy po zażyciu leku?
0: Znaczy, ostatecznością, albo też jeżeli te objawy są naprawdę bardzo silne, no to natychmiast odstawmy lek. Nie kontynuujmy terapii. Postarajmy się skontaktować z lekarzem i przedstawić mu te wszystkie objawy. Jednak tak jak już uczuleni możemy być na przykład na substancję czynną w leku, często o tym nie wiedząc. Część osób na przykład jest uczulona na penicyliny, ale możemy być też uczuleni na substancje dodatkowe, czyli te substancje, które dają kolor, wiążą tabletkę, nadają smak, takie jak skrobia, żelatyna, guma arabska czy też laktoza. Dlatego lepiej takie rzeczy skonsultować, z tym, że też zaznaczę, że no niestety takie ryzyko istnieje. Leki to są substancje, tak jak wspomnieliśmy, przy których trudno jest uniknąć tych wszystkich działań ubocznych. Jeżeli tutaj trzeba zastosować taki bilans zysków i strat, bo jeżeli te działania uboczne nie są aż tak silne, a kuracja, że tak powiem, jest ważniejsza niż te działania uboczne, to przeprowadźmy kurację do końca. Bardzo często są takie leki, na przykład leki leczące osteoporozę,

0: po których jakby złe samopoczucie pacjenta jest wliczone w ryzyko tej kuracji. Ale w takich sytuacjach na pewno lekarz poinformuje nas o tym i powie, że taka sytuacja niepokojąca, żebyśmy właśnie się niepokoili, to że taka sytuacja może
1: Mieć miejsce.
0: wystąpić. Tak.
1: Dziękuję Pani pięknie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo sapiens Rozmowy o zdrowiu była Pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: poniedziałek około 15 w miejscowości Garbatka ciężarówka wjeżdża pod pociąg relacji Rogoźno-Poznań. To przejazd kolejowy oznakowany znakiem stop i krzyżem Świętego Andrzeja. Tir staje w ogniu. Pociąg się wykoleja.
1: Kierowca tego samochodu ciężarowego zatrzymał się przed przejazdem kolejowym, a następnie nie wiadomo dlaczego ciężarówka ruszyła w chwili, kiedy do tego przejazdu zbliżał się pociąg. Kiedy doszło do zdarzenia, skutki tego wypadku były tak poważne, że kierowca zginął na miejscu.
0: Pociągiem podróżowało 16 pasażerów oraz maszynista i kierownik pociągu. Jeden z pasażerów z urazem głowy trafił do szpitala. Policjanci skanerem laserowym zabezpieczali ślady. Pracują pod nadzorem prokuratorów oraz biegłych. Tymczasem ekipy techniczne pracują nad przywróceniem ruchu. Dziś dźwig podniósł wykolejone wagony.
2: Gdy ten pociąg zostanie z torów usunięty, będziemy mogli konkretnie oszacować skalę uszkodzeń infrastruktury kolejowej. Wstępnie wiemy, że mówimy tutaj o jednym uszkodzonym słupie wsporczym sieci trakcyjnej, a także około 200-metrowym odcinku linii kolejowej toru i te prace będziemy musieli wykonać do tego, aby pociągi mogły wrócić na linię zgodnie z rozkładem.
0: A stanie się to w czwartek lub

0: piątek. Do tego czasu Koleje Wielkopolskie i Polregio wprowadziły zastępczą komunikację autobusową pomiędzy Obornikami a Rogoźnem, a pociągi dalekobieżne kierowane są trasami alternatywnymi przez Bydgoszcz i Krzyż.
1: Zdaniem ekologów prace drogowe przy obszarach Natura 2000 w Puszczy Białowieskiej są zagrożeniem dla ptaków znajdujących się obecnie w okresie lęgowym. Widmo wstrzymania prac na drodze odbiło się głośnym echem.
2: My też chcemy funkcjonować jak wszyscy. Ktoś, komu to przeszkadza, niech sobie w Warszawie zerwie asfalt i położy bruk. My chcemy prostej drogi do Hajnówki, do jazdu i funkcjonować jak cywilizowani ludzie.
3: To, że wstrzymaliśmy ruch na tej drodze, to tylko po to, żeby w jak najkrótszym okresie czasu została ona wyremontowana, zrobiona i puszczona do ruchu.
1: Działania aktywistów mogą to jednak przesunąć w czasie. Mieszkańcy nadal będą pozbawieni najważniejszej drogi i będą zmuszeni jeździć dłuższymi objazdami przez Puszczę Białowieską, podobnie jak służby mundurowe.
4: Jesteśmy odcięci praktycznie od świata. Nie ma żadnego dojazdu, tak? Drogami leśnymi w tej chwili jeździmy, rozbijamy tylko samochody, tak? Dojazdy dwa razy dłużej nam zajmują, czy do pracy, czy do przedszkola, czy do szkoły. To nie jest nowa budowania nowej drogi, tylko to jest po prostu remont drogi, która była od zawsze.
5: Dla nas to jest droga najważniejsza. Nie ma ważniejszej drogi. Tędy jeździ policja, jeździ wojsko, jeździ straż pożarna, jeździ pogotowie. No i oczywiście mieszkańcy jeżdżą do Hajnówki, do Białegostoku. To jest droga strategiczna. To jest droga strategiczna, przecież mamy granicę, mamy urząd celny.
1: Jak podaje w swoim komunikacie z 26 maja dyrektor RDOŚ Białymstoku Adam Juchnik, prace zostaną ograniczone, dozwolono ruch samochodów, zaniechano pracy spychaczy i koparek do czasu zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji derogacyjnej, czyli dotyczącej odstępstw od zakazu w sprawie ochrony gatunkowej, niepokojenia ptaków w okresie lęgowym. Ograniczenie prac dotyczy przebiegającej przez obszar UNESCO i Natura 2000 zaledwie 7-kilometrowego odcinka z niemal 28-kilometrowej inwestycji, gdzie prace mogą być kontynuowane bez ograniczeń, czytamy w komunikacie. RDOŚ ma rozpatrzeć pozytywnie wniosek Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o wydanie decyzji zezwalającej na odstępstwa od wspomnianych zakazów.
6: Edukacja zdrowotna była dotąd częścią politycznego i światopoglądowego sporu, choć nauczyciele od samego początku podkreślali, że na tych zajęciach żadnych kontrowersyjnych treści nie ma.
7: Tam jest cyberbezpieczeństwo, tam jest zdrowie, tam są treści, tam są relacje koleżeńskie, tam są treści no, podstawowe i dla dzieci wręcz niezbędne, więc nie wyobrażam sobie, aby moje dziecko chociażby nie uczestniczyło w takich zajęciach.
6: W szkole podstawowej nr 5 na dobrowolną edukację zdrowotną uczęszcza większość dzieci. W skali kraju jest jednak odwrotnie. W tym roku szkolnym uczestniczyło w niej zaledwie około 30% uczniów. Najwięcej było około 40% w podstawówkach, a najmniej w szkołach ponadpodstawowych. Było ich raptem 10%. Z tego powodu Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadza od września ten przedmiot jako obowiązkowy, idąc zarazem na kompromis.
8: Ta część, która dotyczy profilaktyki, aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania, zdrowia psychicznego, dojrzewania, będzie częścią obowiązkową i będzie też komponent, który będzie nieobowiązkowy, dotyczący zdrowia seksualnego, czyli zostanie podzielona na dwa przedmioty.
6: O obecności ucznia na drugim decydować będą rodzice. To nie koniec zmian. Od września w szkołach będzie także obowiązywał zakaz używania smartfonów.
8: Zarówno na przerwach, jak i na lekcjach szkoła może oczekiwać od uczniów przekazania ich do depozytu. Jeżeli szkoła ma szafki, tak jak ta szkoła, w której obecnie jesteśmy, to uczniowie mogą te telefony zostawiać na cały dzień wyłączone w szafce.
6: Wprowadzane zmiany zakładają także odchudzenie podstawy programowej i położenie nacisku na krytyczne myślenie oraz umiejętności praktyczne nabywane także przy pracach projektowych.
7: Ale jest to działanie, które wiem o tym, w wielu szkołach już istnieje. Bez zapisów, bez rozporządzenia my pracujemy projektowo. W tej chwili będzie to bardziej ustrukturalizowane, będzie to tydzień projektowy.
6: Reforma edukacji wprowadzana jest etapami. Związek Nauczycielstwa Polskiego podkreśla, że nowa podstawa programowa wchodzi w życie zbyt szybko, apelując zarazem o odpowiednie wsparcie merytoryczne i organizacyjne dla placówek.
9: Na razie z lekką obawą, aczkolwiek wierzymy, że cele i założenia są szczytne i dbanie tutaj o dobrostan pracownika, o dobrostan ucznia, o ten rozwój takich kompetencji i miękkich, i 4K jest na pewno bardzo ważny. Szkoła powinna się zmienić, bo jesteśmy ciągle

0: o krok do tyłu za naszymi uczniami.
1: Dzisiejsze spotkanie z wiceministrą edukacji odbyło się w Szkole Podstawowej nr 11 w ramach cyklu Kompas Jutra. Dotąd w skali kraju odbyło się niemal 90 takich spotkań.
2: Zarząd Dróg Powiatowych w Jarantowicach doczekał się siedziby na miarę XXI wieku. Dziś odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby. Budynek jest autonomiczny energetycznie. Poza pomieszczeniami Zarządu Dróg jest też miejsce doraźnego schronienia, co jest bardzo istotne dla bezpieczeństwa lokalnej społeczności.
3: Dzisiejszy dzień jest bez wątpienia historycznym momentem w działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Choceniu, a wcześniej Powiatowego Zarządu Dróg. To chwila szczególna, ponieważ po raz pierwszy w historii naszej jednostki możemy spotkać się w nowoczesnej, funkcjonalnej i w pełni dostosowanej do potrzeb siedzibie, która będzie służyła zarówno pracownikom, jak i mieszkańcom powiatu włocławskiego przez wiele kolejnych lat. Nowy obiekt jest symbolem rozwoju, stabilności i odpowiedzialnego myślenia o przyszłości samorządu.
2: Budynek łącznie posiada prawie 650 metrów kwadratowych powierzchni. W kondygnacji naziemnej znajduje się część administracyjno-biurowa. Część podziemna została zaprojektowana jako miejsce doraźnego schronienia. Cały obiekt jest budowlą ochronną.
4: Cieszę się, że ta piękna inwestycja została zrealizowana. Powiem uczciwie, że jeszcze 15 miesięcy temu mieliśmy tylko wiedzę, że kiedyś Powiatowy Zarząd Dróg musimy wybudować, bo poprzedni budynek na pewno nie spełniał standardów i oczekiwań lat obecnych. Dzięki uruchomieniu programu obrony cywilnej i ochrony ludności pojawił się pomysł realizacji tego zadania w formule dual use, choć ja wolę polskie określenie podwójnego zastosowania. Jak to często bywa w naszym przypadku, szalony proces inwestycyjny, zarówno na etapie projektowania, jak i realizacji tej inwestycji. W tym miejscu chciałbym serdecznie przyłączyć się do podziękowań pana dyrektora, które przekazał wszystkim uczestnikom budowy. Nie jest tajemnicą, że ta realizacja wymagała wzajemnego zrozumienia.
2: Podczas uroczystości wręczono decyzję o dofinansowaniu zadania budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej, które będzie realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych. Podpisano również umowę na dofinansowanie prac prowadzonych na drodze Brześć Kujawski-Humlin.
5: Sopot stał się sercem dyskusji o cyfrowej przyszłości Europy. Pierwszy dzień konferencji PIKE zdominowały tematy związane z przyjęciem wniosku dotyczącego Digital Networks Act oraz budowaniem suwerenności cyfrowej.
6: Dla telekomunikacji z jednej strony święto, bo się spotykamy razem tutaj w Sopocie, ale z drugiej strony bardzo poważne tematy dotyczące historii, dotyczącej przyszłości telekomunikacji, finansowania, bardzo trudnych regulacji. Rozmawiamy o tym, w jaki sposób Polska przygotuje się do bardzo dużej regulacji DNA, która spowoduje, że polski rynek telekomunikacyjny będzie wyglądał zupełnie inaczej. Rozmawiamy o bieżących problemach dużych i małych operatorów, którzy są członkami naszej Izby.
7: Wiem, że na etapie prac w Parlamencie Europejskim my się nad tym tematem będziemy bardzo mocno pochylać. Nie zlekceważymy go, nie udamy, że tematu nie ma, bo tu nie ma co zamiatać pod dywan. Jest temat, temat trudny, ale rozumiem i słyszę argumenty tych wszystkich dostawców infrastruktury europejskich, którzy, mówiąc w skrócie, uważają, że pewną część kosztów związanych z rozwojem infrastruktury, a ten rozwój jest konieczny w Europie, powinni ponieść ci, którzy na tym rozwoju infrastruktury de facto zarabiają.
5: Równolegle do globalnych tematów technologicznych toczyły się rozmowy niezwykle bliskie sercom mniejszych nadawców. Forum telewizji lokalnych stało się przestrzenią burzliwej dyskusji o trudnej sytuacji małych, niezależnych stacji w Polsce.
6: Ważnym elementem naszej konferencji zawsze, tej wiosennej, jest Forum Telewizji Lokalnych, gdzie przyjeżdżają do nas telewizje, te w Polsce troszeczkę nieznane, bo działające lokalnie. I te telewizje razem wspólnie rozmawiają na temat swojej przyszłości, na temat również finansowania. Te telewizje po raz pierwszy uczestniczyły w projekcie dotyczącym wsparcia organizowanym przez Ministerstwo Kultury, program Bliska Kultura. I były to pierwsze wnioski, które dotyczą właśnie wsparcia telewizji lokalnej.

0: lokalnych odbył się okrągły stół na temat telewizji lokalnych.
1: Nie buduje się domu od dachu, buduje się od fundamentu. Dzisiaj nie mamy tego fundamentu tak naprawdę, a jeżeli on jeszcze gdzieś został, to się kruszy. Jeżeli go nie uratujemy, to nie będziemy mieli dobrej demokracji, nie będziemy mieli skutecznej demokracji.
2: Media lokalne no niestety nie mają się najlepiej, ponieważ zmienił się rynek mediów i takie naturalne metody finansowania tych mediów lokalnych, te systemy uległy znaczącym zmianom. W tej chwili bardzo dużo reklamy jest kierowane do internetu, trafia do mediów społecznościowych, trafia do tak zwanych big techów i jest mniejsze zapotrzebowanie na lokalną reklamę. Stąd pojawiają się też problemy z finansowaniem tych mediów lokalnych.
3: Wczorajszy wieczór przyniósł momenty wielkich wzruszeń i dumy. Podczas uroczystej gali rozdano nagrody w 22. edycji konkursu programów telewizji lokalnych To nas dotyczy.
4: To powiem trochę, przeszliśmy w ilości w jakość, bo tych materiałów było trochę mniej, ale były naprawdę dobre, lepsze niż rok temu. Nie było żadnego materiału, który nie spełniałby kryteriów. Także jak później wyszedł nam z naszych indywidualnych ocen Excel, to nie było jakichś wielkich różnic pomiędzy materiałami. Także widać, że poziom był wyrównany i zwycięzcy nominowani w każdej kategorii po te trzy telewizje plus zwycięzcy, no to nie była jakaś przewaga, przepaść w stosunku do tych, którzy byli tam na czwartym, piątym, szóstym miejscu.
3: W kategorii osobowość telewizji na roku zwyciężyła Agnieszka Kledzik, reporterka, wydawczyni telewizji Asta.
5: Ja już w tym zawodzie jestem 20 lat ponad, no i nie wyobrażam sobie innej pracy. W tej chwili poza gonieniem za newsami, dopinaniem wydań, mam też możliwość realizowania reportaży, nad którymi czasem pracuję po wiele miesięcy i myślę, że to też jest powód tego, że te reportaże zdobywają rzeczywiście nagrody. No a to się po prostu przełożyło teraz na tą nagrodę, za co jestem ogromnie wdzięczna.
3: Z kolei w kategorii news numer 1 był materiał telewizji Toja z Łodzi.
6: W fragmencie ulicy Wycieczkowej na wysokości numer 32 na nowo powstałym ciągu pieszo-rowerowym zamontowano 12 słupków.
7: Newsy trzeba robić po pierwsze rzetelnie, po drugie uczciwie, po trzecie nie bać się, że ktoś na nas potem krzywo popatrzy albo będzie miał o to pretensje. Bo my przede wszystkim, tak jak powiedziałam po odebraniu nagrody, jesteśmy po to, żeby robić rzetelną informację dla naszych widzów.
3: Kategorię Moja Mała Ojczyzna wygrała telewizja Słupsk.
8: Moja Mała Ojczyzna to materiał stricte lokalny, poświęcony wierzeniom Słowian. My od dłuższego czasu realizujemy cykl programów, który poświęcony jest takiej tematyce historycznej i wiemy, że te materiały bardzo cieszą się dużym powodzeniem i zainteresowaniem, jeśli chodzi o naszych odbiorców.
3: Podczas gali można było wysłuchać także koncertu jazzowego Majki Pietruszczak z zespołem.
9: Nowe witacze, odnowione kapliczki, strażackie jubileusze i integracje mieszkańców. W Jeleniej Górze wręczono promesy w ramach programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej. Władze regionu podkreślają, że rozwój lokalny to nie tylko beton i rury.
10: Oprócz dobrej infrastruktury, wodociągów, sieci kanalizacyjnych, obiektów użyteczności publicznych, takie jak świetlic, potrzebni są ludzie, żeby ci ludzie mieli wolę, determinację do tego, żeby się spotykać, organizować przedsięwzięcia, wydarzenia. Potrzebne są tego typu działania, jak promocja odnowy dolnośląskiej wsi.
9: A tej determinacji nie brakuje. W tym roku odzew ze strony lokalnych społeczności pobił historyczne rekordy.
11: Liczba zgłoszonych wniosków do tego naboru przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Padł absolutny rekord, 235 zgłoszonych wniosków. To pokazuje, jak ogromny potencjał i energia drzemią w naszych dolnośląskich mieszkańcach.
12: Zarząd województwa, pan marszałek Paweł Gancarz, wnioskował o dokapitalizowanie tej alokacji o 1 000 000 zł, więc mamy w puli 1 600 000. 147 umów będzie podpisanych niebawem.
9: Tylko podczas spotkania w Jeleniej Górze środki trafiły do niemal 60 podmiotów z subregionu wałbrzyskiego i jeleniogórskiego. Zasilą kontaktu gospodyń wiejskich i ochotniczych straży pożarnych, które mają bardzo konkretne plany.
13: My z tych środków zakupimy 2 duże namioty. Namioty imprezowe, takie, które się używa na festynach, ale także zestawy biwakowe.
14: W tym roku obchodzimy 80-lecie założenia naszej straży i